0: ja na temat postu. Potem jadę na te 3 dni właśnie tam, gdzie się spotykamy i ludzie również mają możliwość osobistej rozmowy z kapłanem. To jest bardzo ważne w tych elementach, bo tam się dzieją naprawdę wielkie rzeczy. Nie tylko dla ciała, ale powiem szczerze, nawrócenia duszy. Bo ludzie wracają, w tym poście wracają bardziej, widzą Boga. Bo jak to Pan Jezus powiedział, ten rodzaj grzechu trzeba, owszem, można...
1: Modlitwa nie wystarczy.
0: Tak, tylko ten rodzaj postem można.
1: Modlitwą i postem.
0: I dlatego właśnie my tam się modlimy, tak jak tu pięknie to przed tą audycją była modlitwa, tam również modlimy się cały różaniec, odmawiamy wszystkie części, koronkę do miłosierdzia Bożego, w poście śpiewamy gorzkie żale, odprawiamy drogę krzyżową, jeżeli to jest piątek. Także ten duch modlitewny, on ma objąć całego człowieka, a mianowicie ducha i ciało, bo to jest tak bardzo ważne.
1: I czyli to jest tak, że zaczynamy od ducha, później zdrowieje ciało i zdrowe ciało znowu wraca nam zyskami dla ducha.
0: Tak, bo jakby duch dziękuje ciału, że pomógł zdobyć właśnie ten stan po poście. Stan takiego, no nazwijmy, lepszego zrozumienia właściwości duchowych.
1: Tak, no mówiąc językiem nam współczesnym, jakość życia się poprawia bardzo i dotarło do mnie, że w tej chwili jest kolejne słowo do odwojowania, słowo holistyczny, dlatego że holistyczny jest używany na wszystkie sposoby przez New Age. Natomiast no ten post Daniela dla mnie jest właśnie w pełni holistyczny, dotyczy całego człowieka. We wszystkich jego sferach i psychicznej, bo są katechezy, czyli do umysłu też się odwołujemy, do intelektu, do ciała postem i jeszcze duchowo wszystkie te rzeczy liturgiczne. Czyli mamy właściwą antropologię i właściwe działanie na każdym poziomie.
0: Jest sporo takich nawróceń. Znaczy może ci ludzie nie byli dalecy od Boga, ale od sakramentów świętych. I po iluś tam latach, 50, 60, 40, 30, wracają do sakramentów świętych, bo czują, że teraz nastąpił jakiś moment, żeby się przełamać. Rozmowa z kapłanem, dłuższa rozmowa na osobności, po poście, ona jakoś daje tę możliwość, że człowiek się otwiera na łaskę Bożą.
1: No jeśli się idzie na post Daniela, no to wiadomo, że człowiek się jednak ku Bogu zwraca, a nie jest to jakiś taki zwykła głodówka, powiedzmy sobie.
0: Tak jest. Tak.

0: Można oczywiście pościć czytając tylko książeczkę pani Dąbrowskiej, ale taką najpełniejszą formą jest uczestnictwo w trzydniowych rekolekcjach.
1: Pierwsze trzy dni są najtrudniejsze do przezwyciężenia, bo jak się w domu w myśl książeczki pani doktor, no to wtedy jest lodówka po lewej i po prawej stronie. I jeżeli ma się chęć, to się otwiera i się zajada, co się chce.
0: Pamiętam, rzeczywiście przeprowadzałem sam bez rekolekcji ten post i pierwsze trzy dni były szalone po prostu.
1: Jest ból głowy, może być leki, gorączka. To jest wszystko wspaniale, ponieważ organizm się oczyszcza i on reaguje. I dlatego jeżeli ci wierni, ci uczestnicy są z nami w tych rekolekcjach.
0: I to właściwie cały dzień, bo od 9 do 18.
1: Tak, cały dzień i wtedy my im dajemy jeść to, co należy i oni się przyzwyczajają i kiedy przyjdą do domu, to im jest łatwiej po prostu już dalej ten post realizować. Już w drugiej klasie szkoły podstawowej byłem ministrantem. Kiedy służyłem rano, wstawałem, starsi ludzie zawsze, o Boże, taki mały chłopak, bo to druga klasa i on leci rano na 6 do kościoła. Ja już wtedy marzyłem o kapłaństwie.
0: I skąd się coś takiego bierze u ośmioletniego chłopca?
1: To jest ciekawe, bo ja myślę, że to jest łaska. Powołanie to jest, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I to się już czuje, bo po 7 klasie ja wstępuję do małego seminarium, do Niepokalanowa. No i oczywiście tam nie służy mi klimat i po 2 latach muszę opuścić Niepokalanów. Bardzo ubolewałem nad tym, ale by ratować swoje powołanie, pojechałem do Gdańska i z Gdańska wstąpiłem do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego do Puszczykowa. Nawet byłem tam przez 8 lat mistrzem nowicjuszów. Ja muszę szczerze powiedzieć, że Zgromadzenia Braci dało mi bardzo dużo. Dało mi to, że lepiej zrozumiałem życie wewnętrzne i obecnie w kapłaństwie to ono mi nadal pomaga. Pomaga mi jeszcze w tym, że jestem spowiednikiem sióstr zakonnych, wielu zgromadzeń, kilku zgromadzeń, w kilku domach. I ten pobyt w zgromadzeniu braci dał mi bardzo dużo, pewne rozeznania, a drugie, w jaki sposób podchodzić do sióstr zakonnych, które przecież spowiadają się co 2 tygodnie.
0: Tak, czyli rodzaj doświadczenia, które powoduje, że można łatwiej zrozumieć.
1: I ja powiem szczerze, jestem bardzo wdzięczny.
2: Niepokalana FM. Pokoju

0: Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, żebyś Ty był z nami, Ty obiecałeś, gdzie dwóch czy trzech spotyka się w Twoje imię, tam Ty posyłasz swojego Ducha. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło w nasze serca i to, żeby wszystko, co będzie mówione, było na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię, Panie, o poślij swoich aniołów, aby nas strzegli. Prosimy Cię też, Panie, o Twoje słowa, o to, żebyś Ty miłością nasze serce napełniał, bo wtedy człowiek może głosić Twoją chwałę. I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże, Rycielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wbawiać, Panno chwalebna, błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Czerwiński. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Spotkaliśmy się w sytuacji, gdzie było bardzo dużo ludzi w mundurach.
1: Tak.
0: Ty jesteś harcerzem?
1: Tak.
0: Czy to jest coś ważnego w twoim życiu?
1: Tak, ja myślę, że to jest taki wybór, który coś tam określa człowieka na całe życie. W pewnym sensie można to nazwać stylem życia. Jeśli ktoś raz w to wejdzie, to pozostaje temu wierny. Jeśli się naprawdę zaangażuje głęboko, to jest to przygoda na całe życie, która jest czymś pięknym, niesamowitym. Po prostu można spotkać Pana Boga w tym przede wszystkim.
0: Czy harcerstwo, pierwszy kontakt z harcerstwem, to był kontakt z harcerstwem, który z Panem Bogiem jest?
1: Nie, pierwszy kontakt z harcerstwem to był 89 rok, 88, coś takiego. I to było trochę w takiej zasadzie, że w tym samym czasie lądowałem w grupie ministrantów w mojej parafii i koledzy z klasy zaprowadzili mnie do ZUH-u, do ZHP. I w tym harcerstwie nie było za dużo Pana Boga, praktycznie nie było go wcale. To były jeszcze takie czasy, kiedy za bardzo się nie mówiło o Panu Bogu w harcerstwie, ale trafiłem wtedy na dobrego drużynowego wzuchów i te zbiórki były prowadzone w taki sposób, gdzie starano się przekazać jakieś wartości, nauczyć jakichś podstawowych pojęć. No ale zawsze był ten rozdźwięk, że tu z jednej strony się szło na zbiórkę harcerską, tu była jakaś zbiórka ministranska, czasami to wypadało w tym samym terminie, jakiś wyjazd trzeba było wybierać. To jeszcze wtedy byłem małym dzieciakiem i trudno było mi jakoś samemu podejmować te decyzje, ale no, na pewno był jakiś tam dyskomfort. Potem był taki czas, że się przychodzi z duchów do harcerzy, to troszeczkę się zmieniają wymagania, wymaga się trochę więcej, dzieci są starsze. No i było tak, że myśmy jedną paczką trzymaliśmy się w jednej drużynie. Przychodząc do harcerzy okazało się, że nie da rady nas umieścić w jednej drużynie, bo nie było osoby, która by podjęła taką funkcję. Rozmieszczono nas po różnych jednostkach. My byliśmy na początku w tych duchach w takiej drużynie męskiej czysto. No i potem już trafiliśmy różnie. Ja trafiłem do koedukacyjnej, jeden kolega do męskiej, jeden też do edukacyjnej i tak byliśmy trochę porzuceni. Po jakimś czasie udało nam się zebrać, no jakoś tam przekonać jakiegoś starszego drucha, żeby jednak może coś spróbować zrobić. No i tak powoli powstała ta pierwsza drużyna, w której byłem, już ta drużyna harcerska. I był taki czas, kiedy ja chodziłem, uczestniczyłem w tych zbiórkach, angażowałem się w pracę swojego zastępu. No i pamiętam, było takie zimowisko, gdzie mój kolega, mój zastępowy miał złożyć przyrzeczenie. I to był taki moment, kiedy wchodził Pan Bóg do harcerstwa, bo po raz pierwszy, to było jedno z pierwszych przyrzeczeń w naszym środowisku, gdzie był wybór. Można było albo składać przyrzeczenie z Panem Bogiem, czyli na mój honor z łaską Bożą, albo ta druga opcja to była, zdaje się, na mój honor, wierząc w wielkie ideały i wartości, albo coś w tym stylu. Pamiętam, to była zawsze jakaś uzgadniana wersja. I pamiętam taką sytuację, że jednej nocy na zimowisku, kiedy chyba była pierwsza nawet, kiedy się spotkaliśmy w pokoju zupełnie osoby obce dla siebie, spytałem moich kolegów, czy oni się modlą, czy ktoś z nich może chciałby się pomodlić, albo coś. Jakoś to nie spotkało szerokiego oddźwięku. Potem pamiętam, że był jakiś problem z pójściem na mszę niedzielną. No i gdzieś to po tym zimowisku jakoś powoli zaczęło się rozsypywać. Jakoś tak coraz mniej czasu miałem. Stale brałem udział w tych zbiórkach ministranckich. I po jakimś czasie tak się stało, że przestałem uczestniczyć w tych zajęciach.

0: były po jakimś czasie jeszcze próby, ponieważ my dobrze znaliśmy naszą komendantkę szczepu, która się jakby która szefowała całemu środowisku naszemu. Ona zna nas z podwórka, udzielała się dużo, była taką osobą społeczną i zawsze nas próbowała jeszcze zachęcić, żebyśmy kiedyś wrócili. I tak się stało, że ja na czas jakoś liceum wypadłem z tego środowiska harcerskiego, ale Pan Bóg chyba o mnie walczył, bo trafiłem do liceum, w pewnym momencie trafiłem do takiej klasy, gdzie było środowisko bardzo związane z harcerstwem i było kilku ludzi związanych bardzo mocno z taką, można powiedzieć, chyba kultową drużyną w Warszawie, 1002 ZHR-owską Dębę. Jeszcze wtedy, zdaje się, drużyną był Bartek Mleczko, który obecnie jest naszym namiestnikiem harcerzy Zawisza. I słysząc tę historię o prawdziwych przygodach przeżywanych z Panem Bogiem, o takim realnym doświadczeniu tego Pana Boga w harcerstwie. I ja pamiętam, byłem taki mocno zdezorientowany wtedy też światopoglądowo, bo ja zmieniałem klasę, zmieniałem profil w pewnym momencie i w poprzedniej klasie miałem takie środowisko bardzo mocno ateistyczne, gdzie tak podkreślano, że w zasadzie to moje życie to moja sprawa. I ja, widać, byłem taki zupełnie zdezorientowany. Tu z jednej strony chodziłem do zbiórki mistrzowskiej, uczestniczyłem co niedzielę we mszy, a z drugiej tak to się jakoś nie przekładało na jakieś tam konkretne postawy życiowe i wybory. I to była taka jakaś niesamowita łaska Pana Boga, że znalazła się taka klasa w liceum, gdzie na 33 osoby na lekcję religii chodziło 32. To był obciach, nie pójść na lekcję religii. Mieliśmy bardzo świetnych już pasterzy, księży Marianów. I podczas jakichś tych między innymi rekolekcji, które tam były organizowane, powoli jakoś zaczęło we mnie dojrzewać to, że jednak może by do tego harcerstwa wrócić. I kiedy zrobiłem maturę, w pewnym czasie jeszcze znalazłem się w kilku wspólnotach w kościele, między innymi w ruchu rodzin nazaretańskich. I okazało się, że do tego ruchu przyszła, czy jakoś po tym ruchu rozłożył się wiadomość, że będzie organizowana Zawisza w Warszawie. No i mój kolega, taki dobry przyjaciel z grupki, mówi: słuchaj, to będzie organizowane, to poś harcerze, może byś wstąpił. Miałem taki jakiś czas, że się wahałem, no nie byłem pewien, czy w tym wieku wracać, bo to już po maturze, studia, jakieś tam poważne obowiązki. I pamiętam, pojechałem na taki wyjazd, na pielgrzymkę, coroczną pielgrzymkę wędrowników na Święty Krzyż. Takie doświadczenie jednego dnia, kiedy się przeszło jakąś tam odległość, w nogach się poczuło ciężar plecaka, potem się coś zjadło ugotowanego na ognisku samemu i potem przeżyło się taki wieczór przy ognisku ze śpiewaniem piosenek, z taką twórczą radością i z modlitwą, z mszą świętą w czasie tej drogi. I to było tak jak... To tak jak w pewnym momencie człowiek odkrywa, że całe życie kochał się w pewnej dziewczynie, tylko jej nie zauważał. I po prostu ja wiedziałem, czy mi brakowało przez te lata liceum. To było to.
1: Tehilinków mój, halleluja, halleluel de kodysho, halleluhu bielkija uzo, halleluhu bigwurotaw, halleluhu kerowmu dlo. הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בטוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
0: No i już wiedziałem, że jakby nie będzie od tego odwrotu i co by się nie działo, to ja będę o to harcerstwo walczył. No i wchodziłem coraz głębiej po prostu. Po jakimś czasie wyszła mi taka refleksja śmieszna, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że Pan Bóg zawsze walczy nas z takimi świętymi, jakimi my nie chcielibyśmy zostać. I rzeczywiście sobie przyjąłem kiedyś taki obóz, czy to zimowisko było, jeszcze w ZHP, kiedy tak się naśmiewaliśmy z Zawiszy, że to nie do końca harcerstwo, bo to w sumie to co oni bardziej pobożni są, chyba mało jakichś typowo harcerskich rzeczy robią. W sumie nikt ich nie za bardzo widział, bo to bardzo mała organizacja była. No i jeszcze taki butnie powiedziałem, że no, to jest ostatnie harcerstwo, do którego bym wstąpił. A dzisiaj jestem świadkiem tego, że nie ma lepszej organizacji. I to potwierdza wielu moich kolegów, którzy byli w ZHR-ze, tych, którzy też także byli w ZHP. I to jest świadectwo potwierdzone przez wielu ludzi, że nie ma lepszej organizacji, która w bardziej komplementarny sposób wychowuje młodego człowieka do dojrzałości, do podjęcia dorosłych zobowiązań.
2: Jak w tej całej historii Pan Bóg jest? Czy w domu miałeś przekaz wiary?
0: Nie, ja miałem taką rodzinę, że czy to trochę było tak, że moja mama na początku nas oczywiście prowadziła do kościoła, uczyła podstawowych praw wiary, prowadziła na katechezę, lekcje religii, zawsze o to dbała. Mój brat także był ministrantem przez pewien czas. Ale moja mama chyba w właściwym momencie wiedziała, kiedy należy dać wolną rękę, kiedy należy za bardzo naciskać i przymuszać. Pamiętam, że ja nigdy nie miałem takiego buntu, żebym nie chciał chodzić do kościoła. No, to było coś naturalnego, żeby iść do kościoła w niedzielę. Ale natomiast to moja wiara była taką... ja często żałowałem, że na przykład moi rodzice jakoś nie są głębiej zaangażowani w kościół, że nie mogę z nimi na wiele tematów porozmawiać. Ale zawsze Pan Bóg jakoś tak sprawił, że były osoby wokół mnie starsze, z którymi na takie tematy mogłem porozmawiać. Ktoś do mnie zawsze powiedział, słuchaj, tu jest jakaś pielgrzymka, może byś pojechał, tu jest jakiś wyjazd, spotkanie, grupa. Zawsze ci ludzie byli. Więc tak jakoś Pan Bóg się mną opiekował w ten sposób, że dawał ludzi, którzy prowadzili.

0: w pewnym momencie trafiłeś na sztuki walki.
1: Tak, tak. To było tak, że jak każdy młody chłopak, oglądałem, to był jeszcze taki czas, kiedy były bardzo modne filmy, jeszcze z Bruce'em Lee, trochę z Jackie Chanem. No i na podwórku każdy się przechwalał, co tam robił. No i ja i kilku moich kolegów bardzo jakoś pragnęliśmy w te sztuki walki wejść. Tylko nie za bardzo była okazja, bo a tutaj to się zaczynały jakieś treningi, to się sprawa rozwiązała po kilku miesiącach. Tutaj jakoś nie zawsze były pieniądze. No i tak się stało, że na początku liceum okazało się, że na AWS-ie, na Bielanach jest taki klub, gdzie się trenuje sztuki walki różnego rodzaju. No i tak powoli zaczęliśmy się przypatrywać temu tematowi. I to była jeszcze taka niesamowita rzecz kiedyś, czy niesamowita, no to dla młodego chłopaka niesamowita, kiedy zobaczyliśmy kiedyś na podwórku, jak jeden chłopak obronił się przed 5-6 innymi. No i tak widać było, że nie da sobie w kaszę dmuchać, a wcale nie był taki postawny. Taki chudzielec, wydawałoby się, że żadnych sił nie ma. No i potem zaskoczenie, podeszliśmy do niego, w ogóle, kurczę, jak ty to robisz, no niesamowity jesteś. No on zaczął opowiadać o sztukach walki. Powiedział wtedy takie pierwsze słowo Aikido. I coraz bardziej jakoś zaczęło nas to intrygować. Potem go parę razy jeszcze spotkaliśmy. Mówi, no słuchajcie, jak chcecie więcej, to może pójdźcie do tego klubu, już się dowiecie sami. Mi jakoś było ciężko trafić do tego klubu, bo ten kolega poszedł od razu, mi się tam coś nie składało z nauką, odłożyłem sprawę. Próbowałem trafić do tego samego klubu, tylko że do zagłoszenia jakoś to się nie składało, bo nie mogłem trafić na właściwe godziny i dni. W końcu po jakimś czasie się spotkaliśmy, on mnie zaprowadził. To było takie trochę dla mnie szokujące, kiedy przyszedłem po raz pierwszy i zobaczyłem trening. Przed nami zaszli ćwiczyli zapaśnicy na macie i oni mieli taki normalny trening sportowy, jakaś rozgrzewka, pompki, brzuszki, potem jakieś ćwiczenia w parach, jakieś rzuty, pady, ale to tak bardzo sportowo było. Natomiast kiedy zobaczyłem moich kolegów ubranych w kimona, to już widać było, że tutaj coś się dzieje innego. I na pierwszy zajęcie przyszedłem ubrany w dres. Wszyscy, prawie wszyscy byli w kimonach. Kilka osób poza mną, tych, którzy przyszli pierwszy raz, było w dresach. I w chwilę przed rozpoczęciem zajęć wszyscy siadają w szeregu w takiej pozycji zazen, że palce stóp podkurczone. Patrzą w ścianę przed siebie. Jedna z osób wybiega gdzieś z tyłu i z takim kawałkiem szmatki na dwóch kijkach i wiesza to na środku ściany w sali. Potem dowiedziałem się, że to coś się nazywa shomen. I na tym są wypisane 3 japońskie ideogramy Aikido. No i zajęcia się rozpoczynały w ten sposób, że wchodził sensei, siadał na środku. I zajęcia się rozpoczynały od klaśnięcia, pokłonów w kierunku tego shomena i wszyscy kłaniali się w jednym kierunku. Potem mistrz się odwracał, kłaniał się nam, sobie nawzajem.

radzono się dobierać w pary, żeby był osoba bardziej doświadczona i mniej. To się tak nazywa w aikido uke i tori. Tori to jest ten, który uczy, a uke to jest uczeń. I pierwsze, co też jakoś mnie wyskoczyło, to to, że aikido jest taką sztuką walki, gdzie czuć realny ból. O tyle, ile w karate czy w jakimś kickboxingu są różnego rodzaju ochraniacze, te ciosy nie zawsze są wyprowadzane z pełnią siły, jest jakiś dystans, to tutaj jest to w miarę realna sytuacja, gdzie rzuty się wykonuje z pełną szybkością, chwyty są wykonywane dokładnie tak, jak powinny być wykonane na ulicy i nie ma jakiejś litości taryfy ulgowej, że tutaj ćwiczymy. Nie, to ma być tak zrobione, jakbyś to robił w rzeczywistości, masz się nauczyć od ruchów. Oczywiście te pierwsze zajęcia są zawsze bolesne, bo to człowiek nie umie parać, nie wie jeszcze za bardzo jak. Przyszedł taki moment, kiedy ja chodzę na te zajęcia, zacząłem się zastanawiać, o co chodzi z tym ukłonem, bo mi się tak nie za bardzo godziło. Dałem takie słowa z pisma, że nie będziesz miał bogusłowych przede mną, nie będziesz oddawał czci komuś innemu. Mam tutaj jedną ukłon. To jest jakieś oddawanie czci. No i pewnego dnia, bo zajęcia były 4 razy w tygodniu, były zdaje się poniedziałek, środa, piątek, to były zajęcia popołudniowe, 18-19, półtorej godziny trwały. I były zajęcia w soboty dla chętnych. Soboty to były takie zajęcia o trochę luźniejszej formie, ponieważ nie uczono już takiego tradycyjnego aikido, tylko uczono aido, czyli zajęć z bronią, czy w zasadzie z imitacją broni, z kijem, z jo, i z bokenem, czyli imitacją miecza. No i ponieważ tutaj w te soboty nie było podziału na grupę zaawansowaną, mniej zaawansowaną, to taka luźniejsza atmosfera, to na początku podpytałem kogoś z tych, którzy chodzą dłużej, słuchaj, o co chodzi z tym kłanianiem się. No wiesz, no taka forma, nie, no to tak jak, nie wiem, do meczetu wchodzisz i zajmujesz buty, nie, no to tutaj wchodzisz na salę, klękasz i oddajesz pokłon. Co dziwne, potem jeszcze to wiele osób miało taki odruch, że nawet jak wchodziło na tą salę, niekoniecznie był ten szomen, to się kłaniało, taki jakiś odruch był, mimo wszystko bezwarunkowy, wydawałoby się. No i to było bardzo przestrzegane, inni nawzajem pilnowali drugich, żeby tego przestrzegać. No i mi tak jak na jakiś czas to tłumaczy nie wystarczyło, no ale potem zacząłem sprawę drążyć dalej.

Często były jakieś tam spotkania nieoficjalne po zajęciach i w końcu podpytałem tego naszego prowadzącego zajęcia, o co to chodzi z tym kłanianiem się. Mówi, no słuchaj, bo to jest taka legenda, że wszyscy ci założyciele Aikido, ci wielcy mistrzowie z Morihei Ueshibą na czele, to oni jakby stoją przed nami w takiej, on to powiedział, jakiejś tam przestrzeni czasu, jakby im się kłaniamy za ich wkład, wysiłek, prawda, że oni byli pionierami i jakoś nas wyprzedzali w tym, no to my teraz możemy w miarę bezpiecznie ćwiczyć, bo oni już jakby te najtrudniejsze rzeczy przeszli i wiemy, jak bezpiecznie te techniki wykonywać. No jakieś to takie tłumaczenie było średnie dla mnie, no ale no, zaakceptowałem i chciałem chodzić dalej, no to trzeba było to zaakceptować i ćwiczyć dalej. Ciekawą rzeczą jest to, że w Aikido zakłada się to, że nie ma bloku. Nie ma czegoś takiego, że się blokuje cios. Także zejść z linii ciosu. Po to, żeby zejść z linii ciosu, należy ćwiczyć dwie rzeczy. Należy ćwiczyć szybkość i należy ćwiczyć tak zwany timing. To jest odpowiednie umiejscowienie się w czasie i przestrzeni. To jest trochę coś więcej niż refleks, bo jest to jakaś niesamowita zdolność do jakby nawet czasami wyprzedzania twojego ataku. Parę razy zdarzyło mi się ćwiczyć. Były jakieś takie seminaria, przyjeżdżały osoby z wyższymi stopniami, bo nasz mistrz miał tylko pierwszego dana, potem drugiego, ale często przyjeżdżały osoby z trzecim, z piątym danem. Parę razy mi się zdarzyło jakąś tam jedną czy dwie techniki wykonywać z nimi. To szybkość była po prostu porażająca ich. Ja miałem symulować jakiś atak i naprawdę starałem się to robić szybko i zdążyłem tylko podnieść rękę i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, już leżałem. Pamiętam też były takie zajęcia, kiedy ćwiczy z kijem, atak z kijem z Joe i wyprowadza się tak zwane tsuki, czyli pchnięcie na brzuch.

naprawdę ktoś ma trochę siły, to jest jeden krok. Zrobienie tego to jest moment, wydawałoby się. Nie uwierzyłbym, że ktoś jest w stanie uniknąć takiego ciosu, nie cofając się do tyłu. No i to poczę na własne oczy, że ci ludzie są w stanie to robić, że są niesamowicie szybcy. No i potem, żeby to wyrobić, to jak już nam pokazano, o co w tym chodzi, to mówili, że no, jest do tego pewna droga. Mianowicie trzeba się nauczyć pewnego rytmu. Żeby się nauczyć rytmu, to trzeba się nauczyć oddychać. Bo to jest jedno z drugim powiązane.

Potem na początku zajęć, już po tej pierwszej części, tej medytacji krótkiej, była taka część, która się nazywała właśnie ćwiczeniem, wyrabieniem tego timingu, czyli ćwiczeniem oddechu też między innymi. To polegało na tym, że się stawało w takiej pozycji jak normalnie podczas ćwiczeń i wykonywało się ruchy rękami sprzed klatki piersiowej, przed siebie, jednocześnie cofając biodra i wypychając ręce. I wypadając jakieś określone głoski na wdech i wydech. No i cała grupa to robiła przez kilkanaście może minut, tak żeby to ćwiczyć. Potem kolejną rzeczą, którą do tego trzeba było zrobić, to były tak zwane tai sabaki, czyli ruchy ciała w różną stronę, tak żeby nauczyć się we właściwy sposób reagować. W każdą stronę są odpowiednie zejścia. No i to były takie pierwsze stopnie tego wtajemniczenia, co się robi. Kiedyś poszedłem na takie zajęcia właśnie w sobotę z przyrządami. Usiedliśmy chwilę na tej medytacji. Już się do nas odwrócił i powiedział, że dzisiaj będziemy medytować. No dobrze, będziemy medytować. Usiedliśmy. Już mówi, że cała sprawa polega na tym, żeby przyjąć wygodną pozycję, tak żeby się nie męczyć. Nie przejmować się tym, że będą trochę cierpieć nogi. No i żeby podczas tego albo skupić się na niczym, starać się sobie wyobrazić nic, albo znaleźć jakąś jedną konkretną rzecz i na niej się skupić. Jakoś tam sobie powtarzać. No i tak sobie siedzieliśmy przez kilkanaście minut, może nawet kilkadziesiąt. Mistrz miał zegarek i to mierzył. No i niesamowite było to, jak po takim dłuższym siedzeniu człowiek próbuje wstać. Krew nie dopływa do nóg, do końcówek palców. Się po prostu nie czuje nóg. Jak się wyprostuje, to się ich nie czuje. Pierwsze kroki są takie, jakby człowiek się uczył chodzić jak dziecko z powrotem. No, było to jakieś dziwne przeżycie. Potem za jakiś czas nauczono nas, że w tej pozycji można wykonywać wszystkie techniki ręczne. W zasadzie aikido są same techniki ręczne. Natomiast siedzenie w takiej pozycji ćwiczenie umożliwia to, że na pewno będziemy uczyć się tego właściwego schodzenia, a nie uciekania. Prawda? Że człowiek, jak go atakują, to pierwszy odruch ma cofnąć się do tyłu. No to nie jest błąd. Trzeba się albo schodzić z linii ciosu w bok, albo wychodzić naprzeciw, jak to mówiono, z pogardą dla śmierci. I były takie ćwiczenia. Potem na zajęciach też z przyrządami, z bokenem, uczono nas wyprowadzenia ciosów. Za pomocą tego bokena, siedząc właśnie w takiej pozycji w zazen. Te ciosy wyprowadzono z nad głowy, a i ćwiczono najpierw układając jedną rękę w odpowiedni sposób, ileś tam tych cięć wyprowadzono, potem drugą, potem obie ręce. No to miało wyrabiać też ręce jakby do odpowiedniego chwytu, utrzymania i tak dalej.

taką też wydawałoby się normalną praktyką jest to, że w pewnym momencie dochodzi do jakiejś tam realnej, pozorowanej walki. Trochę tak dziwnie brzmi, realna, pozorowana walka, ale chodzi o to, że są takie ćwiczenia, w których wchodzi jedna osoba na środek i to się nazywa randori. Mistrz wybiera 4 lub 5 atakujących, w zależności od poziomu zaawansowania sobie, która wychodzi na środek. I oczywiście te pozycje, to randori musi odbywać albo na stojąco, albo na siedząco w zazen. Cała gra polega na tym, że ta osoba, która jest na środku, przegrywa w momencie, kiedy przeciwnik albo wejdzie jej za plecy, albo wykona jakiś skuteczny rzut nią na ziemię. Parę razy też miałem przyjemność być osobą, która jest w środku i która jest atakowana. No rzeczywiście jest to bardzo, bardzo takie wyczerpujące, męczące ćwiczenie i nie da się go w sobie, nie da się go dobrze wykonać bez wzbudzenia agresji. Naprawdę trzeba sobie wzbudzić agresję, bo trzeba cię zrobić szybko i się nie zastanawiać nad tym, czy dobrze uderzysz, czy nie. Ważne, aby skutecznie odepchnąć przeciwnika. Nic się poza tym nie liczy. No i to też była taka jakaś tam zagwozdka, prawda? Lubię pokojowa sztuka walki. Taką też rzeczą, która mnie zdziwiła, wracając do tego, co powiedziałem, to co nas zafascynowało, że widzieliśmy takiego chudzielca, który sobie poradził z 5 czy 6 przeciwnikami. Potem widziałem jeszcze bardziej niesamowite rzeczy. Widziałem dziewczynę, która waży 40 kilo, może 35 nawet. Niziutka, drobniutka. Widziałem, jak rzucałem jeszcze znowu, która waży 130 kilo. Fizycznie jest to rzeczy, to byłoby się niemożliwe. Dobrze wykonana technika, dobre tempo. Są takie efekty. Nie ma siły, żeby tego nie zrobić. Im dalej jakby się w to wchodzi, tym więcej się dowiaduje o całej otoczce. Całe ćwiczenie, jakby same ćwiczenia, to wszystko, można powiedzieć, że są tego jakieś tam pozytywy. Człowiek ogólnie jest bardzo dobrze rozwinięty. Ja przy końcu roku, kiedy był sprawdzian z WF-u, ja byłem jedną z najpierw rozciągniętych osób w klasie, chociaż wcale nie miałem do tego predyspozycji. No, ja z łatwością kładłem swoje ręce przed stopami na ziemi i miałem nogi proste w kolanach. Tylko wykonywałem dowolne ćwiczenia. Nawet byłem w stanie zrobić dosyć dobrze szpagat. Chociaż powinno się to ćwiczyć od dziecka. Więc efekty są. To są, wydawałoby się, zdumiewające. Niesamowite jest też rośnie odporność na ból. Jakieś ćwiczenie, które na początku wydałoby się sprawiać ci ból, bo po jakimś czasie nie ma żadnych problemów z tym takim sposobem odparnienia, bo wszystkie ciosy, ćwiczenia, dźwignie w aikido opierają się na tym, żeby doprowadzić do bólu takiego, który znieruchomi, sparaliżuje przeciwnika. Dobre założenie dźwigni powinno właśnie się kończyć tym, że przeciwnik pada na ziemię. Po to, aby się odpornić na taki ból, to robi się pompki na nadgarstkach. Natomiast trzymania rąk prostopadle do powierzchni ziemi, to się obraca je odwrotnie wewnętrzną stroną, tak żeby nadgarstki same się dociskały. I tak się robi pompki. Jeśli to jakby cię znudzi, albo okaże się, że już nie czujesz żadnego bólu z tej przyczyny, to odwracasz się jeszcze w drugą stronę, tak żeby ten nacisk zwiększyć dodatkowo.

No i są to rzeczy takie, które wydawałoby się jakieś tam przynoszą pozytywy. Ale jak człowiek zaczął bardziej w tym być, czytać na ten temat, no to na przykład zaczął się dowiadywać, co się dzieje na takim poziomie mistrzowskim. Bo w Aikido jest 6 stopni uczniowskich, od 6 do 1 Q. Przy czym od 2 Q wolno nosić hakame, takie czarne spodnie zakładane na kimono. I no jest to już osoba, która ma 2 Q, to już ma naprawdę dużo umiejętności. Sporo potrafi, praktycznie mogłaby sama prowadzić trening. Bardzo często bywało, że jak nie było któregoś z mistrzów, bo było 2 mistrzów, którzy prowadzili na zmianę, to osoba, która miała 2 Q, prowadziła część treningu albo całość. Bardzo dużo właśnie rzeczy można było się dowiedzieć nieoficjalnie. Chodząc na jakieś tam różne spotkania, zostając na przykład po treningu w pubie. I na przykład można było się dowiedzieć takich rzeczy, że tam powyżej któregoś Q, no to już nie wystarczy ćwiczenie czy nie w dojo, nie wystarczy jakieś rozwijanie się ogólne, tylko na przykład się zainteresować jakąś poezją, filozofią, takimi rzeczami, bo w ten sposób można dostać tam któregoś dana. Potem przyszedł taki czas, kiedy człowiek zaczął więcej się tym interesować jeszcze i zaczął czytać o tych wielkich mistrzach. Ja należałem do czegoś, co dzisiaj jest, zdaje się, Polską Unią Aikido. Ja już jakiś czas nie siedzę w tym środowisku, więc być może nie mam dokładnych informacji o tym, jak to wygląda. Ale na wczesny czas tak to się nazywało. I było 2 mistrzów na Europę. André Coniart i Giampiero Saveniago. Takim słynnym przykładem, który bardzo często powtarzano. W tej chwili nie powiem dokładnie, który z nich, ale jeden z nich, zdaje się, że Coniart urządzał trening na pustyni co roku na Saharze. I był tam taki moment, kiedy jeden z ćwiczących złapał mistrza za rękę, trzymał go, mistrz się w ogóle nie poruszał, ten człowiek nawet zaczął dostawać spazmów i upadł. Potem była rozmowa z tym człowiekiem i on mówił, że czuł, jakby się pod nim rozrywała ziemia. Jakieś przeżycia takie, że coś go wchłaniało, jakaś przestrzeń, coś się rozpadało, w ogóle nie mógł znaleźć pewnego gruntu, musiał upaść. Ten człowiek go tylko trzymał za rękę. No i to nie mistrz go trzymał, tylko on chwycił mistrza.

0: powieści było więcej różnego rodzaju. Między innymi chodziły takie powieści o Morihei Ueshibie, kiedy on siedział w swoim dojo. W pewnym momencie mówił do swoich uczniów: wstaniecie, otwórz drzwi i pojedzie człowiek, który chce mnie zabić. Czyli przewidywał pewne rzeczy. Wiedział, co się dzieje. Była też taka historia, legenda opowiadana o nim, że miał się zmierzyć z pewnym wielkim przeciwnikiem, wielkim wojownikiem i pokonał go samą siłą swojego krzyku. Tym krzykiem, który często jest używany w sztukach walki, jest kiai. Taki krzyk, który ma pobudzić twoją energię, skierować ją na zewnątrz. Tą siłę wewnętrzną ki ma ukierunkować w jakiś konkretny sposób. No i rzekomo takim krzykiem ten człowiek przeraził Ueshiba, przeraził swojego przeciwnika i tamten uciekł, przeraził się. To były takie jakieś historie, które no na początku były właśnie też wrażenie jak na każdym chłopcu, że kurczę, co to za wielcy jacyś mistrzowie, wojownicy, no niesamowita sprawa. Potem jakoś tam człowiek zaczął myśleć, kurczę, no jak to się działo? Facet siedzi i widzi przyszłość, nie? Widzi, że ktoś go za chwilę zaatakuje. Potem usłyszałem, co się konkretnie przynosi na trening, że ci wielcy mistrzowie, tak naprawdę ten timing, ten poziom, pewien poziom timingu polega na tym, że on wie dokładnie, jak ty za chwilę zaatakujesz. On po prostu to wie. I nie ma sposobu, żebyś ty zaatakował w jakikolwiek sposób taki, który on nie będzie wiedział. Nikt mi nie był dokładnie w stanie wytłumaczyć, na jakim zasadzie to polega. No ale to chodziło o wyrobienie jakiegoś szóstego zmysłu, że on po prostu to czuł. Była taka historia opowiadana, że kiedyś, ponieważ w Aikido przez szacunek zawsze się ćwiczy z imitacjami, z bokenem, z mieczem, który jest drewniany, więc nawet jak ktoś kogoś uderzy, najwyżej sobie nabije guza. Kiedyś staje się też, że to było Ueshibie, kazał przynieść katanę, czyli prawdziwy japoński miecz na trening. Wziął najpierw jednego ucznia i kazał mu wyprowadzić, ustawił go z tyłu, kazał mu wyprowadzić 10 ciosów tą kataną na niego. I on wszystkie 10 razy szedł. No więc posunął się dalej. Wziął czterech ludzi z katanami, stanęli każdy pod kątem 90 stopni do niego, no i wyprowadzali ciosy na zmianę, nawzajem, też 10 razy. Schodził, za każdym razem. No a potem to jakoś mutowało, zawiązywali oczy, jakieś różnego rodzaju pokazy. No po prostu facet był nieomylny. No, niemożliwa rzecz.
1: Kiedy to wszystko, czego się dowiadujesz, zaczyna wzbudzać w tobie niepokój?
0: To było tak, że w pewnym momencie trafiłem na taką stronę, ponieważ na jakiś tam stopień na podchodzenie do egzaminu trzeba znać dużo nazw japońskich, bo nazwy są mówione po japońsku, trzeba znać technikę. No to koledzy znaleźli tam strony i podawali jeden drugiemu: słuchaj, wejdź na stronę, wydrukujesz sobie nazwy, będziesz wiedział, o co chodzi, nauczysz się na pamięć. No oczywiście jak się wpisze w wyszukiwarkę Google Aikido, wyskoczy dużo różnych linków i wyskoczył mi jakiś linek do strony chrześcijańskiej: Aikido, sprawka ciemnych mocy. I od tego się zaczęło.

na początku bardzo krytycznie do tego podszedłem. No bo jakoś to nie za bardzo, jakiś taki był we mnie bunt, no kurczę, no co, ja to ćwiczę, wiem co to jest i jakieś ciemne moce. No ja potem właśnie dowiedziałem się, że łyżki prawdopodobnie było opętane i stąd działy się takie rzeczy z nim, jakie się działy. Stąd miał te jakieś ponadludzkie możliwości. I co ciekawe, przez ten, chodziłem za rok, może półtora, rok wcześniej, był takim rokiem, kiedy byłem blisko tego środowiska, była jakaś fascynacja tam, ale nie uczęszczałem regularnie. Przez ten rok zawsze była jakaś tam walka o pieniądze. Moi rodzice nigdy z tym pieniędzmi nie przelewał. Na koniec miesiąca, na miesiąc zawsze na to aikido było, chodziłem, bo bardzo pragnąłem poznać to, naprawdę. I potem jakoś ta sprawa się zaczęła rozmywać. Zauważyłem, że szedłem głębiej we wspólnotę, w której byłem. I zobaczyłem, że to mi zaczyna przeszkadzać, bo mam te treningi 3 razy w tygodniu, do tego ten 4 raz w sobotę. Tutaj jest wspólnota, po to, by chodzić na mszę świętą. To mi zaczęło kolidować. I pamiętam też reakcję moich kolegów, zresztą większość z nich była niewierząca, którzy no właśnie tak, na mszę chodzisz, jaki dziwny jesteś. O co ci chodzi? W aikido jest bardzo mocno podkreślona wiara w doskonałość człowieka, w możliwość samodoskonalenia. Nie ma jakby rzeczy niemożliwych. Tylko pytanie, ile godzin poświęcisz na macie, ile potu i bólu jesteś w stanie z siebie dać. I ci ludzie naprawdę siedzą i poświęcają tam całe życie. Zresztą, ba, nawet w momencie, kiedy ja tam chodziłem, to ja widziałem, że ja nie mam innych kolegów niż kolegów z maty. Poza tym kolegami oczywiście w szkole. Ale tak na zewnątrz nie miałem innych kolegów niż kolegów z maty, z którymi ćwiczyłem. Każda jakby jakaś sytuacja, to było spotkanie, rozmawianie na temat aikido, na temat ciosów, chwytów. I z drugiej strony była też tak, że jak się chodziło po tym, po tych treningach, chodziło się do pubu, to zawsze była rozmowa, właśnie schodziła na takie tematy filozoficzne, jakieś tam ezoteryczne, czasami nawet były rozmowy. No i jakby ja widziałem, że tam się gdzieś kłóci, powoli jakaś narastała ta świadomość. Ja myślę, że to była jakaś ręka Pana Boga, że mnie z tego wyciągnął. Jakoś nagle zupełnie bez oporów. Skończyły się pieniądze, skończyły się możliwości. Pomimo, że gdzieś tam zawsze mnie zapraszano, bo spotkaliśmy się na tym podwórku. Chodź, wpadnij, zobacz jak będzie. Zwykle treningi były płatne. Proponowano mi to, jak na jakiś czas wpadniesz, to możesz wpaść za darmo, nie ma problemu, jakbyś chciał. Ja raz czy dwa razy wpadłem i zobaczyłem, że kurczę, to już wcale mnie nie kręci. To absolutnie nie jest to, o co mi chodzi w życiu. No i w pewnym momencie stało się tak, że złożyłem, uprałem kimono, złożyłem je, leży zawinięte na dnie szafy, tam do dzisiaj.

0: gdybyś tak miał podsumować, bo no, czym innym to jest, co się czyta i tak dalej, ale z twojego doświadczenia, dlaczego nie należy wchodzić w aikido?
1: Dlatego, że jest to jakieś otwarcie się na zupełnie inną filozofię, na coś, co jest u samych swych źródeł założenia głęboko sprzeczne z chrześcijaństwem. Tego się nie widzi na treningach, ale im dalej, przez rok jakby, człowiek się może tylko o to otrzeć, może czasem nawet nie zauważyć. Ale koledzy, którzy wchodzi w to 2-3 lata, widzę, że mają zupełnie inne podejście, samodoskonalenie, ja jestem swoim panem. Nie ma mowy jakiegokolwiek porozumienia na temat wiary w Boga, jakichś takich pojęć, człowiek, osoba ludzka.
0: Czyli jest to wchodzenie w pewną fascynującą rzeczywistość, która ma wiele stopni, po których można cały czas jakby iść do góry i która buduje postawę wobec rzeczywistości, która jest po prostu sprzeczna z chrześcijaństwem.
1: Tak, gdzieś na końcu głęboko ona jest sprzeczna, tego się nie widzi. Naprawdę trzeba właśnie... Na macie się nigdy do tego nie usłyszy. No, dopiero na jakichś tam spotkaniach dookoła.
0: Mm-hmm. Powiedz, bo jesteś w harcerstwie, które z Panem Bogiem jest wokół, jest no jakby nastawione na relacje z Panem Bogiem. Jesteś we wspólnocie, czy tutaj byłeś we wspólnocie?
1: Czy jestem nadal?
0: Jaka to wspólnota jest?
1: W tej chwili jest to droga nauka katechumenalna.
0: Czym jest doświadczenie Boga w twoim życiu? Co to jest w ogóle dla ciebie?
1: Jest to pewność, że nigdy nie jestem sam.
0: Skąd czerpiesz tę pewność?
1: Z doświadczenia mojego życia. Nieraz byłem w takich sytuacjach, że wydawałoby się, że nie ma wyjścia, a Pan Bóg je znajdował.
0: Jedna taka sytuacja.
1: No chociażby to, że się dostaje telefon do osoby na drugim końcu Europy, imię, nazwisko. Rozmawia się jeden raz przez telefon, człowiek się znajduje na drugim końcu świata. Ktoś ci mówi, że słuchaj, pojedziesz i znajdziesz tego człowieka, jest to niemożliwe. A jedziesz i jest tak, nie? Jedziesz i masz zrobić kurs instruktorski. I nie robisz tego dla siebie, tylko dla innych, po to, żeby potem móc dobrze wychować dzieciaki. To się dzieje. To jest niesamowita przygoda. I takich rzeczy jest wiele. Chociażby też taka rzecz, że idzie się przez jakieś tam miasteczko, gdzie ma się zanocować i wszyscy ci zamykają drzwi, wszyscy po kolei. W pewnym momencie trafiasz na miejsce, które jest jakby idealnie przygotowane. Jest na jakimś odludziu, za tym miasteczkiem jest gospodarstwo, gdzie jest stodoła. To było w zachodniej Europie. I ludzie normalnie się przyjmują, otwierają drzwi, okazuje się, że są wierzący i dają ci nocleg na sianie. Nie? Coś, co wydawałoby się niemożliwe.
0: Czyli czujesz opiekę?
1: Tak, co by się nie działo, ja wiem, że Pan Bóg jest ze mną i jakby strasznie nie było, to wiem, że jestem sam z Pana Boga i mnie z tego wyprowadzi.

0: Jakiego Boga poznałeś w swojej historii?
1: Boga, który jest miłującym Ojcem, który jest dawcą dobra, którą bezpośrednio na mnie zależy i chce mego zbawienia.
0: A jaka jest rzecz, za co Panu Bogu najbardziej wdzięczny jesteś?
1: Za nawrócenie. Bez nawrócenia nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby mnie w harcerstwie, nie byłoby wielu rzeczy, które przeżyłem. Za nawrócenie i za wspaniałą klasę, jaką miałem w liceum. To było takie doświadczenie, które było ważące na moim życiu.
0: Jak to nawrócenie nastąpiło?
1: To było tak, że to było wieloetapowo. Znaczy najpierw przez to, że miałem klasę i po prostu obciachem było nie pójść na religię. To była niesamowita sprawa. Potem było to, że byli właśnie koledzy, którzy pokazywali harcerstwo katolickie z przygodą. Coś, co jest dla mężczyzny bardzo ważne. Księża, którzy zapewniali dobrą formację. I był taki moment, to były, zdaje się, takie zmodyfikowane reo, rekolekcje odnowy w Duchu Świętym, już dla młodzieży. I to było nie w formie sesyjnej, że przychodzi się przez kilka tygodni, tylko to było w ciągu 3 dni. Oczywiście to nie były pełne katechezy, takie jakie są głoszone dla dorosłych. No, były pewne te teksty przystosowane do odpowiedniego wieku. I był taki moment, gdzie się wybiera Pana Jezusa jako Pana swojego życia. No i rzeczywiście był taki moment, kiedy pisało się na kartach. Chodziło o to, żeby podpisać Panu Bogu list na swoje życie in blanco. Ja w tym momencie, kiedy to robiłem, byłem takim bardzo ułożonym. Wiedziałem konkretnie swoją przyszłość. Ja wiedziałem, jak chcę zrobić studia, jaką chcę mieć żonę, co chcę w życiu robić. Wszystko miałem zaplanowane. Poszedłem, podpisałem ten list in blanco, wróciłem do koszyczka i się wszystko zmieniło. Cała historia, która była, się po prostu zmieniła i wydawałoby się, że zmienia się koszmarnie, a ona się zmieniała bardzo pozytywnie. I to było jeszcze w tej sytuacji, zanim zmieniłem klasę, zanim poznałem wspólnotę. To było jakby to, ten moment, kiedy to się wszystko zaczęło. Powiedziałem Panu Bogu tak.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: W intencji tych wszystkich, którzy nie mają dobrego przykładu w domu, aby zawsze znalazły się osoby, które pociągną ich do Pana Boga, które ich poprowadzą do Niego.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Piotr Czerwiński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Do usłyszenia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty nas czasami stawiasz w sytuacjach, w których mamy pewność, że swoją siłą niczego nie dokonamy. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to, że Ty przychodzisz, nie zostawiasz, że jesteś wierny. Boże Ojcze, chcemy Cię chwalić, Synu Boży. Chcemy Ci dziękować, Duchu Święty. Prosimy Cię, daj nam swoją miłość, łaskę. Pozwól sercom, Panie, napełnionym Twoją miłością mówić prawdę o Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek Kuciewicz. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Poważnie traktujesz Pana Boga od kiedy?
1: Myślę, że trudno byłoby mi chyba podać jakąś taką konkretną datę i dzień czy moment, ale to na pewno zaczęło się od gdzieś około 2006 roku.
0: Co się wtedy stało?
1: Znaczy, to, co się stało wtedy, to była już konsekwencja tego takiej potrzeby i pragnienia, które już było wcześniej w moim życiu. Odnalezienia duchowej pewności. Czegoś takiego, co spoiłoby w końcu porozrzucane strzępy i fragmenty mojego życia w jakąś całość. Nie potrafiłem jeszcze chyba nazwać tego tak dokładnie, czym miałoby to być, jak miałoby to wyglądać. Ale już wtedy, przed tym 2006 rokiem, miały miejsca poszukiwania mojej i mojej dziewczyny ówczesnej, wtedy obecnej żony. I skłanialiśmy się ku różnym drogom, kierunkom związanym ze wschodem. I w 2006 roku moja żona odkryła, że będzie miało miejsce takie zdarzenie w Poznaniu, które się nazywa Meditatio. I to było spotkanie z ojcem Lawrencem Freemanem, benedyktynem z Londynu. No, ponieważ właśnie medytacja była takim przedmiotem mojego zainteresowania również, no to pomyślałem, że warto tego spróbować. No i to spotkanie było bardzo istotne w moim życiu. Od tego momentu, nie tak od razu, nie tak natychmiast, ale zaczęło to wszystko kiełkować i potem miały miejsce już takie zdarzenia, które doprowadziły mnie do tego miejsca i myślę, prowadzą mnie nadal jakoś.
0: A z jakiej sytuacji wychodzisz? Rodzina przekazała wiarę?
1: Tak, to znaczy rodzice wychowali mnie w tradycji wiary katolickiej. Natomiast ja jakoś bardzo szybko, okazało się, porzuciłem to, kiedy poszedłem na studia.
0: Ale to było miasto, wieś?
1: To był Tarnów. To można powiedzieć średniej wielkości miasto, przedmieścia.
0: Wierzący ludzie to norma tam, czy raczej
1: sposób? Raczej norma, tak. Tradycja, norma. Może nie znałem wtedy ludzi poszukujących, czy tak żywo mówiących o wierze. Tak jakby to było coś, co należy jakoś nieustannie przeżywać i odkrywać. Ale myślę, że te fundamenty, które tam są i które odnajduję wciąż na nowo, jakby patrząc nowymi oczyma, że tak powiem, kiedy tam przychodzę, to widzę, że one tam są. Zresztą muszę dodać, że wierzę głęboko w to, że w moim życiu prowadziła mnie i chroniła zawsze modlitwa moich rodziców. Oni wiedzieli, że te drogi, które obierałem po studiach, to była raczej błędna droga, chociaż sami często żyjąc tam nie mogli tego ocenić tak do końca. Ale widzieli znaki, pewne owoce mojego życia, które nie były najlepsze. I wiem, że moi rodzice cały czas dbali modlitwą o to. I też byli, myślę, bardzo mądrzy, że nie wywierali jakiegoś takiego, a takiej agresywnej presji na mnie, żebym natychmiast porzucił tą swoją drogę, czy jakoś nie oceniali mnie, nie oskarżali mnie, co uważam też jest częścią tego uzdrowienia, które następuje.
0: A czy miałeś świadków, ludzi, przez których widziałeś, że to nie jest tylko tradycja, ale że tam jest żywy Bóg?
1: Znaczy, nawiązujesz do tego życia, do czasu studiów wcześniejszego. Tak. Wiesz co, myślę, że moi rodzice na pewno. I zdecydowanie przede wszystkim, tak.
0: W liceum kim byłeś? Jakim byłeś chłopakiem? Z przodu czy z tyłu?
1: Z tyłu raczej. Zazwyczaj jestem raczej na bocznych pozycjach, chociaż wybrałem zawód reżysera filmowego, co może się tutaj nie zgadzać trochę z tą postawą, ale ona dziwo jakoś czasami ma sens. Inne w przypadku bycia frontmanem w postaci reżysera. Znaczy z tej pozycji to jest zgodne gdzieś tam z moją naturą. Lubię się przyglądać światu, obserwować go i wyciągać jakieś wnioski, a czasami takie bycie z samego przodu jakoś uniemożliwia taką perspektywę. No i tak samo było w liceum właśnie.
0: Czy wtedy wiara miała jakikolwiek wpływ na twoje życie, realne wybory?
1: Wtedy w liceum i w czasie, i wcześniej to nie potrafiłbym tego tak nazwać. Myślę, że ona miała, ponieważ ja pamiętam doskonale takie zdarzenia z mojego życia, kiedy doświadczałem niezwykłych uniesień w czasie mszy świętej. Szczególnie w czasie takich długich nabożeństw, które wtedy były dużo dłuższe niż teraz. Nawet mówiąc o samej adoracji, to myślę, że było to nieporównywalnie dłuższe. I wiem, że przeżywałem takie momenty, kiedy czułem światło w sobie, czułem uniesienie, czułem jakąś taką inspirację do życia bardzo mocną, ale nigdy chyba wtedy tego nie zracjonalizowałem. Nie potrafiłem mówić o wierze tak, jak to nazywam teraz. Ale teraz, kiedy doświadczam podobnie swojego życia na nowo, jak gdyby doświadczam rzeczywistości wiary, to patrząc wstecz, to myślę, że tak to mogę nazwać.
0: I co się zdarzyło na studiach?
1: To była taka rzeczywistość nowych rzeczy, które wdarły się do mojego świata i bardzo wchłonąłem wszystko i poznawałem i jak się zazwyczaj w życiu dzieje na takiej drodze, no to wraz z dużą ilością wiedzy, bardzo ciekawych, interesujących ludzi, no to dotarły do mnie też rzeczy, których może nie warto było poznawać i które może zaczęły burzyć jakiś tam porządek tego świata mojego. No tak, i też rzeczy destruktywne, oprócz takich bardzo pozytywnych, to sporo było tego i teraz no myślę, że przede wszystkim w takim środowisku artystycznym, chociaż nie chcę tego uogólniać i generalizować i narzucać taką ocenę każdemu środowisku artystycznemu, ale akurat no, w pewnych kręgach to wiara i takie rzeczy nie są zbyt popularne i jakoś tak łatwo to porzuciłem. Często wracam do tego momentu, kiedy to się stało i na dobrą sprawę jakoś czuję taką pustkę i ciemność w tym momencie. Nie jest to związane z jakimś też zdecydowanym jakimś wydarzeniem, ale po prostu łatwo przeciąłem te sznury i więzy.
0: I jak to przekładało się później na twoje życie?
1: No tak jak chyba brak zakotwiczenia jakiegokolwiek, a już kiedy mówimy o wierze, no to tego podstawowego. Czyli we wszystkich aspektach życia i osobistym, i zawodowym, czy tym rodzącym się zawodowym i psychicznym, no to miało takie konsekwencje, że powoli jak gdyby zaczęła mnie ogarniać swego rodzaju jakaś taka ciemność, czy niepewność, czy rodzaj lęku. I brak takiego poczucia, że stoi nogami na ziemi mocno. Pewnie w jakimś stopniu było to związane z tym, że kiedy człowiek jest wrażliwy, otwarty na świat i nagle głowa mu się otwiera i zaczyna wymyślać, przychodzą do głowy pomysły na filmy i jednocześnie to się wiąże z jakąś zmianą, nie wiem, no wyobrażenia o świecie, no to pewnie i tak te nogi gdzieś tam się uginają trochę, ale chyba nie do tego stopnia, żeby zacząć z czasem czuć, że życie przestaje mieć taki sens jako całość. Że zaczyna się rozpadać na drobne kawałki, które przestają do siebie przystawać. No i to bardzo nieprzyjemne odczucie.
0: Czy o jakichś konkretnych rzeczach możesz mówić, żeby pokazać smak tego, bo powiedziałeś, że te poszukiwania jednoczącej siły doprowadziły cię, czyli czegoś trzeba poskładać w całość twoje życie, że to jest jakby punkt zwrotny.
1: Pytasz o te pierwsze poszukiwania duchowe, tak?
0: Tak, no o historię, bo nie tyle o uogólnienia.
1: Wiesz co, no, interesowałem się zawsze filozofią i z tego gdzieś potem i czytałem no, różne rzeczy, jakkolwiek nigdy nie zdobyłem wykształcenia gruntownego żadnego w tej dziedzinie, natomiast dużo czytałem i pojawiły się i wątki gnozy i okazało się przy tej okazji, że chrześcijaństwo bardzo mnie interesuje, tak paradoksalnie przy tej okazji. I zawsze jak wtedy pojawiał się, pamiętam to dokładnie, zawsze jak przejawiały się wątki związane z Jezusem Chrystusem, czy nawet samo brzmienie Jego imienia, to zawsze pamiętam i oczywiście z czasem to się wzmacnia, to pojawiała się swego rodzaju taka jasność i pewność, chociaż jeszcze wtedy było to bardzo słabe i takie poczucie bezpieczeństwa, chyba tak to mogę powiedzieć. No i tak, czyli oprócz takiego zgłębiania, czytania dużo na ten temat, no to potem pojawiła się taka rzecz, której chyba no nawet nie wiązałbym tak do końca z religijnością, co raczej z takim pragnieniem do samodoskonalenia i to było ćwiczenie takiej sztuki Qigong związanej z opanowaniem tak zwanej energii. No to było też wyjazd do Indii, do ashramu, do jednego guru. No i to z takich głównych wydarzeń to takie rzeczy.
0: No ale jak to w konkrecie twojego życia, bo mówisz o syntetyzujesz, a ja nie czuję tego, co wtedy dzieje się w twoim życiu, jesteś szczęśliwy, jesteś nieszczęśliwy, dzieją się takie rzeczy inne. Co jest w tym życiu?
1: To znaczy, wiesz, to jest, mówimy o dość długim okresie życia i to jest taki, generalnie biorąc, raczej ciemna i minorowa barwa dominuje wtedy w moim życiu. Dlatego, że w żadnej z tych rzeczy nie odnajduję tego, co jest tym czymś, co spaja. I wiesz, to się może jakoś nie objawiało w jakichś zdecydowanych wydarzeniach w moim życiu, jakichś takich bardzo wyrazistych tragediach i nieszczęściach wtedy, ale taka ogólna nuta jest posępna raczej i to się wiąże też z takim stanem wewnętrznym, który naprawdę coraz bardziej, chociaż zewnętrzne pozory mogą mylić, jakoś tam człowiek zawsze stara się przybrać dobrą minę do złej gry, to gdzieś wewnątrz działo się bardzo źle, a w dodatku ja, poddając się porwać tym rzeczom, to gdzieś nie, o których mówię, to w nich nie znajdując też tego, to trochę sam siebie okłamywałem, bo przyjmowałem te dobra, w cudzysłowie, które one niosły ze sobą jako rzecz taką, która buduje moje życie, w efekcie tak nie było. I nie wiem, jak mógłbym jeszcze o tym inaczej powiedzieć. No, na przykład mówiąc o tej sztuce ćwiczeń Qigong, to była rzecz, która miała mnie jak gdyby wzmacniać, integrować, dawać poczucie siły i pewności i gdzieś jednoczyć z czymś wyższym i w efekcie to nie miało miejsca. No, po prostu
0: musiał... Ale to są ćwiczenia inicjacyjne. To jest bardzo mistyczna część tradycji chińskiej. I ja poznałem Marcosa Bongarta, największego w Europie chyba ambasadora Qigongu, i to jest człowiek inicjowany, to jest człowiek głęboko po stronie duchowości. Z punktu widzenia monoteistów, absolutnie lewej ręki. No, to jest coś co niszczy życie wielu osobom.
1: No to, bo rzeczywiście ten styl, który ja ćwiczyłem, to jego mistrzem był Marcus Bongard. To tak było. I to znaczy, tam się niewiele mówi o samej religijności. I to też chyba nie było tym czymś, co mnie wtedy interesowało, ale jak potem, zresztą wtedy interesując się, a teraz to analizując na nowo, no to wiem, że ćwicząc te rzeczy, człowiek zaczyna mieć kontakt z tymi tak zwanymi energiami. Ja sam zacząłem to odczuwać w którymś momencie. I tak na dobrą sprawę to ten moment był też takim momentem, kiedy ja się postanowiłem w tym momencie wycofać z tego, ponieważ czułem, że gdzieś zaczynam jednak dotykać takiej przestrzeni, która nie jest dobra. To były rzeczywiście dość delikatne odczucia i nigdy nie doświadczyłem jakiegoś takiego negatywnego, silnego zła, które bym odczuł w taki czy inny sposób tutaj, ale w tej takiej subtelnej przestrzeni psychiki zacząłem czuć, że to może być droga bez odwrotu, albo że powrót stamtąd może być bardzo bolesny i długi. Tak, i to też się tam wiąże jeszcze z takim zdarzeniem, z takim procesem, który następował, ten nauczyciel, który akurat wtedy uczył w imieniu mistrza Bongarta, ówczesnego tego nauczyciela, to ten człowiek właśnie zaczął ulegać, czy przychodzi taki proces, ja bym to nazwał napompowania ego, wynikający być może z właśnie przyswojenia tych wszystkich mocy i umiejętności, które bardzo zaczęły się destruktywnie objawiać. Ja pomyślałem wtedy też, że zresztą tutaj wspierała mnie moja obecna żona, bo razem ćwiczyliśmy te rzeczy, że to no tak nie może być, że jeżeli ktoś jest naprawdę duchową osobą, to w ten sposób nie powinien się zachowywać i reagować.
0: Czyli miałeś dużo szczęścia.
1: Myślę, że tak. W efekcie myślę, że tak.
0: Bo jeśli te moce się już ujawniały, jeśli czułeś rzeczy nadzwyczajne...
1: Ja nie bez powodu tutaj wspomniałem o modlitwie moich rodziców, ponieważ tak na dobrą sprawę, jak teraz myślę o różnych zdarzeniach, tam jeszcze z czasów studiów i późniejszych, no to myślę, że normalnie to bym chyba się nie był w stanie pozbierać, gdyby nie jakaś moc ochraniająca. Po prostu miałem więcej szczęścia niż rozumu. Tak mówiąc kolokwialnie.

0: bycie u guru to też nie jest rzecz obojętna. Co to była za historia? Guru to jest ten, który jest urzeczywistniony, jest Bogiem. Zatem no, z chrześcijańskiego punktu widzenia i w ogóle z punktu widzenia religii, no to jest człowiek otwarty na rzeczywistość duchową. Część z nich potrafi nie używać tych mocy i tym samym nie niszczyć się wewnętrznie, część nie.
1: Wiesz co, to był dwutygodniowy pobyt w takim ashramie właśnie, gdzie ten guru przebywa i działa. I wiesz co, ja chyba rzeczywiście muszę mówić o dużej ilości szczęścia, bo ja tego aż tak bardzo nie analizowałem. Znaczy, gdybym pewnie wiedział, co wiem teraz, to znaczy nie pewnie, tylko na pewno bym się tam nie wybrał i nie uczestniczyłbym tam w modlitwach. Ja chyba też starałem się za wszelką cenę znaleźć połączenie między chrześcijaństwem a tym czymś, co jest na wschodzie. I wydawało mi się, że mogę nawet czasami coś takiego dostrzec. W efekcie, kiedy tam sporo rozmawiałem z różnymi ludźmi, również z kraju, którzy tam przebywali, no to okazało się, że to imię Jezusa Chrystusa nie jest tam, w najlepszym wypadku jest traktowane jako jedno z wielu równorzędnych z innymi. No i chyba to był taki moment, że już chciałem po prostu wracać stamtąd, bo już zdecydowanie wiedziałem, czyli w czasie tego pobytu zdecydowanie wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Że nie będę w ten sposób tam funkcjonował, tym bardziej, że chociaż może źle jest czasami oceniać ludzi, którzy podążają swoją jakąś ścieżką duchową, ale tam też wśród osób przebywających nie działo się najlepiej i różne animozje się pojawiały i takie rzeczy, które chyba w miejscu, gdzie ludzie się otwierają na siebie, gdzieś starają się otworzyć na miłość, to też nie powinno mieć miejsca. Także to też w ten sposób obserwowałem i tak to oceniłem wtedy.
0: Jakim jesteś człowiekiem przed tym momentem no, zwrotu na tych medytacjach freemanowskich?
1: Wiesz co, już coraz bardziej zdesperowanym i pragnącym. Coraz bardziej już chyba mogącym nazwać rzecz po imieniu, coraz bliższym tego. I z tej takiej izolacji, w której byłem, i z tego takiego poczucia pozornej drogi duchowej, która czasami wystarcza w życiu na długie lata. To jest straszne, to, że tak jest, ale tak bywa niestety. No zacząłem czuć, że muszę się rzucić w jakąś już przepaść, żeby doświadczyć czegoś naprawdę intensywnego, żeby to życie zaczęło mieć smak po prostu w tej kwestii, o której mówię, i żeby to nabrało jakiegoś waloru konkretu, bo tyle już ogólników i ślepych uliczek i ogólnie już przestało mi wystarczać. Ale w czasie tego spotkania, no sam fakt, że spotkałem kapłanów, z którymi mogę podjąć rozmowę, zaczynam słuchać, otwieram się, widzę wspólnotę, widzę ludzi, którzy gorąco to przeżywają. No to pragnienie już się bardzo obudziło wtedy i potem był czas powrotu do życia sakramentalnego i uporządkowania swojego życia. Głównie myślę tutaj o małżeństwie, które nastąpiło około 2,5 roku później.
0: I co to był za czas? Jak zmieniało się twoje życie? Co w nim się działo?
1: Tak, no to był czas takiego cementowania, scalania. To są ogólne słowa, ale w konkretach to się objawiało w ten sposób, że z żoną postanowiliśmy wziąć ślub kościelny, co nastąpiło w Tuchowie, w takim miejscu też związanym z moimi rodzicami, ponieważ tam moja mama zanosiła zawsze modlitwy w sanktuarium Matki Bożej. W Tuchowie też to miejsce było takim miejscem, że trzeba było tam zacząć swoją drogę na nowo. Tam podjęliśmy tą drogę. I też muszę powiedzieć, że spotkanie z zakonnikami w tym miejscu było czymś, no niebywałym zupełnie, jak przez nich przemawiała taka moc Boża, rozsadzało to skały po prostu i sam ten proces rozmów z nimi już był takim bardzo intensywnym, duchowym doświadczeniem. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, że my na swojej drodze wraz z moją żoną doświadczyliśmy dwóch poronień, starając się o dziecko. To były bardzo bolesne doświadczenia dla nas i podjęliśmy taką drogę typową dla ludzi naszej cywilizacji, czyli chodziliśmy do lekarzy różnych, płaciliśmy pieniądze za to i efektów nie było widać. Tak, to były nieprzyjemne doświadczenia, bolesne i pełne zawodów. No i kiedy już traciliśmy nadzieję, to znowu zaczęliśmy, to już zrobię dygresję, zaczęliśmy uczestniczyć w różnych rekolekcjach. To jest taki pierwszy owoc też po tych freemanowskich medytacjach w Poznaniu. I to były różne rekolekcje i z każdymi tymi rekolekcjami czułem, jak się pojawia we mnie pewien ogień, jakaś taka rzeczywistość, która zaczyna być namacalna, żywa, prawdziwa, która dawała mi siłę do podejmowania jakichś kolejnych zdarzeń. Jakkolwiek potem zdarzały się dołki i takie momenty znowu z jakichś zniechęceń, to ta droga już była podjęta i czułem, że już trzymam linę w ręku. I właśnie tutaj muszę nawiązać do takiego wydarzenia, które miało miejsce na rekolekcjach, które prowadził ojciec z Indii, ojciec James Maniakal. Nie wiem, czy się tego nie wymawia, Manjakal.
0: Manjakal.
1: I to ja tam dotarłem, moja żona uczestniczyła we wszystkich dniach tych rekolekcji, ja dotarłem ostatniego dnia, ponieważ wtedy byłem w Tyńcu akurat i wróciłem na ostatni dzień. I w czasie tych rekolekcji ojciec zapytał, czy wszystkie pary, które mają kłopot z posiadaniem dzieci, już były u niego na modlitwie. No i ja się zrywałem, porwałem tam moją żonę, to była akurat przerwa, przyciskaliśmy się przez tłum, on na nas spojrzał takim swoim surowym wzrokiem, zabrał nas w czasie przerwy do swojego pokoiku i tam modlił się nad nami. Bardzo mocno czuliśmy wtedy obecność Ducha Świętego, pojawiły się łzy. I on na końcu tej modlitwy powiedział, że będziemy mieli dziecko. Że to nastąpi z uśmiechem na twarzy. My wycieraliśmy łzy, potem długo to jeszcze do nas nie mogło dotrzeć. No i gdzieś około 3 tygodnie później okazało się, że moja żona jest w stanie błogosławionym. I już mamy teraz półroczne dziecko w tym momencie. Także myślę, że to jest takie największe świadectwo, które tutaj mogę dać, jeżeli chodzi o działanie Boga, działanie Jezusa, Ducha Świętego w moim życiu. W życiu mojej rodziny, które się objawia konkretnie. Mam je na co dzień, płaczę, śmieję się, trzymam je w rękach.
0: I jak wzrastaliście? No bo Kościół to jest i przestrzeń intelektualna, i przestrzeń liturgii, wspólnoty, a poza tym jest jeszcze historia indywidualna każdej osoby z Bogiem. Jak ten czas... Jak go widzisz dzisiaj?
1: To jest czas bardzo intensywny, te ostatnie 3-4 lata, dlatego że to się wiąże i z uczestniczeniem w życiu i wspólnoty, czy też czasami wspólnot, bo jest to i grupa medytacyjna, i grupa związana z księdzem profesorem Tarnowskim. Także też takie bycie między ludźmi, wśród ludzi. Jakkolwiek tego mi wciąż brakuje jeszcze więcej. Mam nadzieję, że to się jakoś zintensyfikuje w przyszłości. To jest uczestniczenie w życiu modlitewnym, sakramentalnym. Najważniejszym tutaj chyba w tym momencie. I również czas takiej eksplozji przyswajania wiedzy na ten temat, takiej wiedzy teologicznej z różnych dziedzin tej teologii, ale to właściwie wszystko mnie interesuje i chyba im więcej poznaję, tym bardziej mam przekonanie, że do końca życia nie będę w stanie tego ogarnąć. Także to też jest taka bardzo dla mnie ważna przestrzeń, którą poznaję. I chyba powoli też takiego działania zawodowego, dlatego że teraz jestem na etapie współtworzenia filmu wraz z kolegą Pawłem Sobczykiem, który będzie dokumentalną opowieścią o współczesnej wielkiej charyzmatyczce z Boliwii, Katalinie Riva. To będzie właśnie opowieść o jej charyzmatach, o dziele, które ona przekazuje, o orędziu.
0: Jak twoje życie z żoną zmieniło się od momentu sakramentu, kiedy daliście sobie sakrament?
1: Na pewno najważniejsze jest tutaj pojawienie się dziecka. To jest, myślę, owoc tego życia duchowego. Inaczej nie potrafię o tym myśleć i

rodzin. Często nie dzieje się tam za dobrze i potrafimy jak gdyby zupełnie inaczej na to spojrzeć, więc to też jest bardzo ważne, bo nie jesteśmy już tak zupełnie zagubieni. Mamy po prostu takie światło, które rozświetla tą rzeczywistość wokół.

0: czemu zachwyciłeś się Katalino?
1: Zachwyciła mnie książka, którą przeczytałem. To była Tajemnica Mszy Świętej. Myślę, że nie, że to jest taka rzecz, która zupełnie, chyba każdego poszukującego w katolicyzmie, w chrześcijaństwie człowieka, który przeczyta tę książkę, to musi wstrząsnąć. To znaczy niemożliwe jest chyba przejść obojętnie obok tego i to tak mocno działa na wyobraźnię, na sferę ducha, na serce, że to powoduje, że zupełnie inaczej człowiek podchodzi do mszy świętej. Zaczyna ją traktować jak rzeczywiście wielką świętość. Jak coś, co wokół czego, no, oprócz tego, że nie można przejść obojętnie, to trzeba na kolanach do tego podchodzić. To jest największe wydarzenie w czasie tygodnia. Jeżeli ktoś uczestniczy częściej, no to po prostu w rzeczywistości, która nas otacza, największe światło, jakie istnieje. No i z tego wynika no, potężne konsekwencje dotyczące skupienia na mszy świętej, uważności, niespóźniania się. To są pozornie być może błahe rzeczy, ale tam Katalina poprzez słowa Pana Jezusa bardzo mocno wskazuje na istotność tych rzeczy, właśnie drobnych, takich wierności tej praktyce, jaką jest i doświadczenia mszy świętej. Oprócz tego, czytając więcej, no chyba ona mnie też zachwyca jako człowiek, jako osoba, jako taka bardzo pokorna, wrażliwa istota, która poddaje się wielkiej sile, która przez nią przemawia i która właśnie w tej pokorze i prostocie nawołuje ludzi dzisiejszych, współczesnych, początku XXI wieku do nawrócenia, ale też czyni to w taki sposób, pewnie ona sama powiedziałaby, że to nie jej zasługa, tylko zasługa Pana Jezusa. Ale to się dzieje w taki sposób, że to jest naprawdę bardzo współczesne. To jest bardzo współczesny przekaz. Taki, który myślę nie kojarzy się z jakąś taką spatynowaną tradycją Kościoła, tylko z czymś, co jest naprawdę żywe i pełne mocy, siły, energii. Czy coś, co działa na wyobraźnię.
0: Co najbardziej Cię uderzyło?
1: Jest tam wiele momentów. Jeżeli mówimy o książce, bo można mówić tutaj o książkach albo też o wydarzeniach w jej życiu, no jest stygmatyczką. Myślę, że te momenty opisywane przez różne osoby, które były świadkami tych wydarzeń, no to są wstrząsające chwile. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby widok pojawiających się ran oraz współcierpienia Kataliny, żywego człowieka, który współcierpi na Golgocie wraz z Jezusem, no to wstrząsa, nie wiem jakich innych słów użyć. To po prostu pozostaje moment potem milczenia i kontemplacji tych chwil chyba tylko. Jeśli chodzi o takie momenty z jej książek, które są też momentami z jej życia, trudno też dwie sfery oddzielić od siebie. No to są momenty opisów na przykład tego, co się dzieje podczas spowiedzi. Może jeszcze dodam, że te jej opowieści czy jej relacje to jest tak naprawdę wejście głębiej w duchową rzeczywistość dla nas percepcyjnie, wzrokiem niedostrzegalną. Tego, co się dzieje podczas momentów liturgii, podczas momentów przyjmowania sakramentów, modlitwy oraz wszelkiej jak gdyby no, przestrzeni tej naszej duchowej, którą czynimy. No i to zobaczenie tego oczami Jezusa, no bo do tego to się sprowadza de facto, no jest porażające. Tu mogę mówić właśnie o momencie, o tym, co się dzieje w czasie spowiedzi. Najlepiej jest te książki przeczytać, rzecz jasna. Ale też jej opowieści o tym, jak jej matka umierała na przykład. Ten moment każdego z nas czeka i każdy z nas gdzieś się boi tego najzwyczajniej w świecie i myśli o tym nierzadko pewnie. A ta jej opowieść o tym umieraniu jej mamy jest porażająca też takim zawierzeniem i spokojem, który się wtedy pojawia. To wcale nie musi być moment, jak się okazuje, moment lęku i strachu. I poprzez obecność ludzi, siłę wspólnoty i modlitwy możemy doprowadzić tą odchodzącą osobę w bezpieczne ręce Matki Bożej, Pana Jezusa. I tak się stało w przypadku jej mamy. I myślę, że to jest taka wielka otucha dla nas. Że ten kres, który nas czeka, jest przy wytrwałości i zawierzeniu tak naprawdę momentem przejścia tylko i wyłącznie.
0: Czy dobrze rozumiem, że

0: Katalina mówi językiem, który przebija się przez to znieczulenie, jakie media, no, to przez to spustoszenie właściwie, jakie wyobraźni i wrażliwości ludzi czynią media, i takim zniszczeniu właściwie powagi języka, którym dotychczas się o nich mówiło, takiego namaszczonego języka w kościele. Czy dobrze rozumiem?
1: Tak, że ja to tak odbieram. Oczywiście tutaj trzeba by sprawdzić to na jakiejś grupie osób, które przeczytały te rzeczy, jak to do nich dociera. Myślę, że bo tak, bo te rzeczy, o których ona mówi, one są mówione często językiem takim ludzkim, potocznym. One opowiadają o sytuacjach konkretnych z naszego życia, ale jednocześnie Kościół nie zaleciłby tych jej książek do medytacji, studiowania, gdyby nie były zgodne z teologią. Zresztą znawcy twierdzą, że jej że te jej orędzia, te jej książki są nacechowane głęboką teologią. Ona jest osobą, która skończyła zaledwie szkołę podstawową. Także to już samo w sobie świadczy o tym, z czym mamy do czynienia. Myślę, że tak, że często dla osób, które być może są zakotwiczone w takiej tradycyjnej religijności, to mogą być często wstrząsające rzeczy, nawet czy szokujące. Na przykład zdarzenie, które miało miejsce w 1999 roku, kiedy za sprawą dziennikarza australijskiego, który wtedy przyjechał do Kataliny, ma miejsce transmisja jej orędzia do 28 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Amerykach Południowych, kiedy Katalina czyta słowa Pana Jezusa do ludzi. No to jest rzecz taka wręcz z dziedziny science fiction. Czy Pan Jezus mógłby dzisiaj wręcz stanąć przed kamerami i przemówić do nas? Okazuje się, że to medium, które tak bardzo utożsamiamy z jakimś takim właśnie pozbawieniem wartości, z wypraniem, z jakimś takim zeszmaceniem wręcz, powiedziałbym, może być przedmiotem obecności świętości po prostu. Znaczy nie przedmiotem, ale jakby takim transmiterem tej świętości. To też nie ukrywam, z punktu widzenia filmowca jest to taka rzecz, która myślę, że może się właśnie, którą mogę tak opowiedzieć, żeby ona się przebijała do ludzi, żeby nie poruszała, żeby ludzie zadawali sobie pytania, bo to chyba też głównie o to chodzi. Nie żeby na siłę przekonać, tylko żeby to mogło jakoś poruszyć człowieka. Zresztą tutaj jeszcze przywołam słowa, które są wypowiedziane przez Katalinę właśnie w tej książce Tajemnica Mszy Świętej. To są słowa Pana Jezusa, że dzisiaj Pan Jezus poszukuje ludzi, którzy na nowo potrafiliby ożywić to, co już jak gdyby zostało powiedziane. Czyli poszukuje ludzi, którzy by się wsłuchali w te słowa, które między innymi wypowiada Katalina, i nadaliby temu życie. I myślę, że to też temu służą tej książki właśnie.
0: Jak pielęgnujesz w takim codziennym życiu ten dar, który dostałeś?
1: No przede wszystkim to jest uczestniczenie we mszy świętej. Zdarza się, że mogę i jestem w stanie narzucić sobie. Mówię narzucić, ponieważ to też jest związane z pewną taką dyscypliną i wytrwałością, codzienne uczestniczenie w Eucharystii. No i to jest piękne. Taki dzień zupełnie inaczej wygląda. Dzień, który się rozpoczyna mszą świętą, jest zupełnie innym dniem i jak gdyby człowiek jest wtedy otoczony mocą, świadomością zupełnie innego rodzaju. To nie ma porównania. Na pewno co niedzielna msza święta. Na pewno jest to wciąż w wolnej chwili zgłębianie i czytanie różnych rzeczy. Odkrywanie różnych autorów. To mnie bardzo interesuje, odkrywanie autorów, którzy poruszają tematykę chrześcijańską w takim życiu świeckim, w takiej przestrzeni kulturalnej świeckiej, bo dla mnie to jest no, taka rzeczywistość. Mam, chyba muszę rozbrajać w sobie takie poczucie mikrości tego w naszej rzeczywistości, takiej słabości obecności w naszej kulturze, tej tematyki chrześcijańskiej. Jak się okazuje, jak czytam i poznaję, to nie jest tego aż tak mało. Może ja po prostu nie patrzyłem tam, gdzie trzeba. Na pewno mało tego jest w świecie filmu, który mnie tutaj szczególnie interesuje. I jeżeli nawet jest to podejmowane, to często jest niezbyt właściwy sposób.
0: Pielęgnowanie.
1: Dalej, no to na pewno rekolekcje. Przynajmniej raz w roku rekolekcje. Bardzo bliskie mi są rekolekcje z postem w Tyńcu. Jeżeli można też spotkać się z ojcem Lorenzem Freemanem na kolejnym medytacjom, to na pewno to też podejmuję. No i przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale też bardzo ważne dla mnie msze charyzmatyczne. Dla mnie bardzo ważnymi osobami są tutaj ojcowie Enrique i Antonello. We wszystkich ich mszach świętych, takich konferencjach uczestniczyłem. I dla mnie były to też bardzo mocne, intensywne chwile przebudzenia i wlewania Ducha Świętego.
0: Kogo poznajesz na tej drodze? Kim jest Bóg?
1: Kogo poznaję? Pytasz o ludzi.
0: Nie, o Boga, o Jezusa. Kogo poznajesz? Kto to jest?
1: To jest na pewno osoba. To jest na pewno istota, Bóg, człowiek, do którego mogę się zwracać. To jest adres. To jest ten ktoś, do kogo mogę mówić, kto słucha i kto daje odpowiedź na wiele sposobów w życiu. To jest ktoś, kogo mogę prosić o pomoc. To jest ktoś, przed kim mogę do końca otworzyć całe swoje wnętrze. Wszystko, czym jestem i nawet to, czym jestem, a o czym nie wiem, że jestem. I to jest dla mnie chyba największe odkrycie tutaj w chrześcijaństwie, w tym powrocie do Boga. Nigdy nie wiedziałem, że Bóg może wypełnić moją istotę tak bardzo do końca. W pewnych momentach modlitwy, przyjęcia sakramentu odczuwa się to czasami bardzo mocno. To jest ktoś, kto zawsze wyłania się nawet gdzieś w dalekiej przestrzeni, gdzieś na 10., 100. planie, w momencie jakiegoś zniechęcenia i upadku. Ale to jest obraz, który zawsze przebija najcięższy, ciemniejszy mrok. Być może on jest wtedy bardzo daleko, mam takie wrażenie, że gdzieś może, chociaż on nigdy nie jest daleko, ja się oddalam po prostu od niego. To zawsze jest. Ja wiem, że to już jest wypalone w mojej duszy i oczywiście zawsze proszę Boga, żeby to nigdy to nie zniknęło. To jest największy skarb, jaki mogłem otrzymać w życiu. Ten skarb wiary, tej łaski, która przyszła. Ale to jest właśnie ten ktoś, kto zawsze mnie klepie po ramieniu i mówi, ty się tak strasznie nie przejmuj, bo ja tu zawsze jestem. To ty trochę histeryzujesz i panikujesz. Tak naprawdę. No i to jest ten ktoś, kto przychodzi w innych ludziach tak samo. To jest to wsparcie, które się pojawia u ludzi, którzy pojawiają się, którzy niosą to wsparcie, którzy zapraszają do wspólnej modlitwy, którzy na problemy, które się im wyjawia, też właśnie przywołując imię Jezusa Chrystusa, mówią, że to nie jest wielki problem, że możemy się modlić, możemy prosić o pomoc, o łaskę. No i to jest osoba, która przede wszystkim niesie szczęście. No to jest to, ja pierwszy raz w życiu od tych 3-4 lat zacząłem mieć odwagę wypowiadać to słowo naprawdę do końca odważnie i w poczuciu, że nie mówię czegoś, co jest jakąś abstrakcją. Ja po prostu już wiem, z czym to słowo jest związane, wiem, do czego ono prowadzi, gdzie jest zakorzenione. I to jest tą osobą jest Jezus Chrystus.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Myślę, że chciałbym się pomodlić w intencji wszystkich tych ludzi, którzy są poszukującymi w prawdziwej duchowości, którzy są często obdarzeni wielkimi talentami artystycznymi, naukowymi, wszelkimi możliwymi, jakie możemy otrzymać jako ludzie, którzy mają wielką wrażliwość, ale z jakiegoś powodu nie potrafią zareagować na Pismo Święte, na Pana Jezusa i przeżywają wielkie cierpienia, nierzadko. I wiem o tym, że jeżeli będziemy prosić i jeżeli się pomodlimy w tej modlitwie, to być może to już trzeba zostawić Panu Jezusowi.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek Kuciewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dzięki Ci za ten czas wspaniały. Daj nam, Panie, byśmy mogli poznać Twoją wolę i byśmy potrafili Ci służyć tak, jak Tobie by się to podobało. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją bronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
3: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Drodzy Państwo, naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Witajcie.
1: Witam serdecznie.
0: Historię Waszą wspólną zakończyliśmy na szczerej rozmowie. Pomiędzy Wami byliście bardzo blisko, później byliście bardzo daleko. I dzięki podstępom różnym i udkom kurczaczym, dzięki późnemu zakupowi kafelków, udało się doprowadzić do tej rozmowy. Jak pamiętasz tę rozmowę, Agnieszko?
1: Tej właśnie rozmowy nie bardzo pamiętam. Ja byłam bardzo zaskoczona przede wszystkim tym, że Marcin chce próbować po raz drugi, bo mimo że jego takich wcześniejszych podchodów, czy na tych balach, czy te zapraszania, ja nie dostawałam żadnego sygnału. Znaczy we mnie się nie zapaliło żadne czerwone światełko, czy może coś z tego będzie. Zupełnie. I byłam naprawdę szczerze zaskoczona jego pytaniem, czy zgadzam się, żebyśmy spróbowali ponownie. I powiedziałam, że muszę to przemyśleć, że po takich przejściach, jakie mieliśmy, nie jestem w stanie podjąć decyzji od razu. No i wyszłam.
0: Ale jakoś czekałaś przecież na to, bo ofiarowałaś w jego intencji duchowe cierpienie i gdzieś miałaś na dnie serca nadzieję.
1: Tak, tylko że to było pytanie, czy chcemy jeszcze raz próbować. I ja, mi stanęło przed oczami całe to nasze zmaganie się sprzed lat i po prostu bałam się przechodzić przez to po raz drugi, nie wiedząc tak naprawdę, czy nie wydarzy się to samo, co się wydarzyło wcześniej, czyli po prostu, że po roku Marcin powie, że to jednak nie to. I nie chciałam przechodzić tego po raz drugi.
0: Co ty pomyślałaś, kiedy wyszło?
2: Że ja już wcześniej widziałem w czasie tej rozmowy, że Agnieszka jest, że wychodzi wszystko to, co było wcześniej, że właśnie ta wielka obawa, że oto kiedyś nie udało się, że przeze mnie się wszystko zepsuło i teraz ja znowu proponuję i wyskakuję jak Filip z konopi tak naprawdę.
0: A uważałeś, że przez ciebie to się nie udało?
2: Ja myślę, że i Agnieszka i ja tak to traktowaliśmy. Ja tak o tym myślałem.
0: Czy tak było? Z dzisiejszej perspektywy.
1: Z dzisiejszej perspektywy myślę, że to był po prostu palec Boży, by Marcin musiał dojrzeć. Ja zresztą też na swój sposób dojrzałam. I to dojrzewanie było nam obydwojgu bardzo potrzebne. I do tego stopnia jeszcze jednej rzeczy ważnej nie powiedziałam, że ja po tych 3 latach spotkałam Marcina, który wyglądał fizycznie mniej więcej tak samo, natomiast w środku był totalnie innym człowiekiem.

0: Co to znaczy zupełnie innym człowiekiem?
1: On się kompletnie zmienił. To jest tak, to nastąpiła w nim taka transformacja wewnętrzna, tak jak z takimi zmianami, nie da się jej opisać słownie. Ja mogę tylko powiedzieć, że miałam wrażenie, jakbym spotkała innego Marcina, który zewnętrznie wygląda, ma powłokę taką samą, ale w środku jest innym człowiekiem.
0: Co się zmieniło?
1: Zmienił się jego stosunek do mnie, zmienił się sposób mówienia. Znaczy on jakby dojrzał przez te, no tak jak dziecko się zmienia, no jak ma 4 lata wygląda tak i mówi tak, a 3 lata później już mówi inaczej. To ja miałam wrażenie właśnie, że jestem przed kimś, kto jakby wyrósł, urósł, dojrzał przez te 3 lata i zmienił się w dojrzałego człowieka.
0: A w sposób mówienia?
1: Zdecydowany. Od niego biła wtedy taka determinacja, ale nie za wszelką cenę, że tu już natychmiast, tylko właśnie ta dojrzałość, że on jest teraz już pewien, bo ja tej decyzji, tej nie, jakby tej tę niepewność cały czas czułam wcześniej. I to, że ja tak może naciskałam na to, żebyśmy podjęli jakąś decyzję, wynikało stąd, że ja od niego biło to wahanie cały czas wtedy. Natomiast teraz, jak się spotkaliśmy, biła od niego pewność siebie. Człowieka dojrzałego, który wie, czego chce. Tym niemniej wewnątrz jeszcze ja miałam cały czas niepewności, rozterki i postanowiłam poczekać i rozeznać. I dużo się potem modliłam.
0: Co w twoim przypadku oznaczało dojrzewanie? Bo powiedziałeś, że też się zmieniłaś.
1: Tak, dojrzewanie, na pewno pozbywanie się... Znaczy moje dojrzewanie pewnie polegało na tym, że ja dosyć lekko sobie traktowałam wcześniej, w ubiegłych latach, relacje z mężczyznami. To chyba muszę tak sama przed sobą i przed tutaj Marcinem to teraz powiedzieć, że ja miałam wielu przyjaciół, kolegów, no, którzy byli jakoś tam może zainteresowani moją osobą przez te wszystkie lata. I to się zawsze jakoś fatalnie kończyło, głównie z mojego powodu.
0: Zwodziłaś ich?
1: Zwodziłam, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale było mi dobrze, że ktoś tam się kręci dookoła.
0: Ale nie myślałaś poważnie.
1: Ale nie myślałam poważnie.
0: I nie mówiłaś, że nie myślisz poważnie.
1: Ale też i ci koledzy też nie deklarowali, widząc moją jakoś tam płytkie zaangażowanie zapewne, też nie deklarowali się z niczym bardzo poważnym, więc to wyglądało tak trochę no nie do końca poważnie i zdecydowanie.
0: Są takie walki bokserskie, gdzie tak skaczą, prawda? I udają, że walczą.
1: I za każdym razem jakby ja byłam tą stroną, która powiedziała, że nie, to jednak jest nie to.

0: I myślę, że to doświadczenie z Marcinem jakoś, tak jak się mówi górnolotnie, że złoto się w ogniu próbuje, to ten ogień właśnie mnie wypróbował bardzo mocno. I myślę, że oczyściłam się z wielu rzeczy wtedy, może z mniemania o sobie zbyt dobrego, czy zaczęłam zastanawiać się nad moimi relacjami z innymi ludźmi, nad ich traktowaniem. Myślę, że to było takie, taka przemiana moja wewnętrzna, moje podejście do mnie samej, czyli do mojego egoizmu, do moich słabości, do mojego pojęcia o sobie też.
1: Ale skąd ta chęć do tej zmiany, czy też...
0: A ja się wcale nie chciałam zmienić. To wylazło przy okazji Marcina.
1: Co to znaczy wylazło?
0: No to cierpienie, które przeżywałam przez dosyć długi...
1: A, nagle zmieniło ci twój obraz siebie.
0: Tak.
1: Że jesteś
0: tak
1: słaba, ubaczny. Że jesteś słaba, że ci zależy.
0: Tak.
1: Że to jesteś inna niż sobie wyobrażałaś, że jesteś.
0: Dokładnie tak. O, bardzo ładnie to ująłeś. Że jestem inna i że tak naprawdę to, że ja potrafiłam zawsze panować nad swoimi emocjami, bo zawsze uchodziłam za taką twardą, zdecydowaną, która nie ulega żadnym słabościom, która sobie radzi w każdej sytuacji, która nigdy nie płacze. Taką zawsze byłam.
1: Kobiety nie płaczą.
0: I taką byłam chyba postrzegana też przez moich chociażby współpracowników czy rodzinę. I tu nagle...
1: To musieli cię nie lubić.
0: Wszystko pękło. Dobrze mi się współpracuje z moimi współpracownikami.
1: Ale ja mówię, że wtedy, kiedyś. I musieli się bardzo z tym ukrywać.
0: I to wszystko, myślę, że jakieś tam łuski pospadały, coś tam popękało i ta poczwarka się w końcu jakoś tam chyba wykluła. Tak myślę, że to do mojej wewnętrznej przemiany było mi potrzebne.

0: ty widziałeś to? Że coś się zmieniło, czy nie?
1: Nie, nie. Ja szczerze mówiąc nie dostrzegałem tego. Nie wiem, czy Agnieszka, nie pamiętam w tej chwili, czy Agnieszka mi o tym mówiła, ale ja tak myślałem sobie, że po prostu ten czas był potrzebny i Agnieszce i mi. I tak myślałem, że Agnieszka również się zmieniła, ale to było na zasadzie raczej takiego oczekiwania niż na zasadzie tego, co zobaczyłem i co odczułem.
0: No i jakie są fakty następne?
1: Fakty są takie, że to chyba ten remont jakoś tak nas oboje wciągnął w nurt załatwiania różnych spraw. Później Agnieszka wyjeżdżała gdzieś za granicę. Ja się zajmowałem właśnie cały
2: czas. Doszło najpierw do oświadczeń, że skromnie wspomnę. Bo wkrótce po tej rozmowie ty do mnie zadzwoniłeś, czy możemy się spotkać, już nie wiem, w jakiej sprawie, ale po prostu chciałeś wiedzieć, jaka jest moja odpowiedź. Czy my się mamy spotykać, czy się mamy nie spotykać. I ja wtedy wiedziałam, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Myśmy się spotkali i ja mu powiedziałam wtedy tobie, że ja się jednak cały czas obawiam, bo boję się tej próby i chyba zadałam mu wprost, ale czego ty tak naprawdę ode mnie oczekujesz? Jakie są twoje oczekiwania? Czego ode mnie chcesz?
0: Tak było.
1: Tak, przypominam sobie.
2: I wtedy...
0: Wyraźnie nie pamiętał tego.
1: Bo oświadczyny, te takie oświadczyny jak oświadczyny były później, ale była faktycznie
2: i
1: rozmowa.
2: I wtedy powiedziałeś, że no ja się chcę z tobą ożenić. I to wtedy padło, bo ja zadałam ci konkretne pytanie. Czego
1: Czy
2: tak
1: było
2: naprawdę
1: to zgodne
2: chcesz?
1: Z prawdą, bo ja wiedziałem i byłem pewien. Widziałem tutaj duże wahanie ze strony Agnieszki i duży opór. Więc no może nie werbalizowałem tego od razu, ale byłem zdecydowany. I same oświadczyny jako oświadczyny, no dopiero czas taki możliwy, który ja pomyślałem sobie, że no jest szansa, że Agnieszka tych oświadczeń nie odrzuci, przyszedł później. Ale tak, był i znaczy, przypominam sobie,
0: było pytanie, czy ty to traktujesz poważnie?
1: Tak.
0: Tak?
2: No tak. I
0: odpowiedział, że tak.
2: I do czego to ma doprowadzić, więc tak. Powiedział, że on chce, żebym ja została jego żoną, więc ja wiedziałam, że ja muszę to znowu przemyśleć. I tak przemyślałam, ale dosyć krótko i spotkaliśmy się chyba.
1: Znaczy zdaje się, że wtedy w ogóle padło pytanie, czy my mamy się spotykać, czy chcemy się spotykać, bo cały czas załatwialiśmy ileś tam spraw razem, ja starałem się pomóc Agnieszce, ale cały czas była jakaś tam ściana, którą Agnieszka bardzo wyraźnie stawiała między nami i widziałem, że jest pewna suchość w Agnieszki postępowaniu w stosunku do mnie.

0: kiedy to się zmieniło?
1: No ja dużo myślałam, zadzwoniłam do mojej siostry i rozmawiałam z mamą, modliłam się i to nie pamiętam, jak długo trwały te moje wahania i zastanawiania się. I w końcu moja siostra mi uświadomiła, mówi, słuchaj, właściwie to masz to, o co się modliłaś przez 3 lata. No to nad czym ty się zastanawiasz? I z tym, że jak mówię, no Marcin był już innym Marcinem niż wtedy i się zastanawiałam, czy ja potrafię pokochać tego nowego człowieka, który jest zupełnie inny. I myślę, że tutaj wzięła górę cała... znaczy na pierwszym miejscu pojawiła się właśnie ta mocna więź przyjaźni z Marcinem. Wiedziałam, że ja na tym człowieku mogę polegać, że mogę mu zaufać, że on mnie nie zostawi. Powiedziałam tak i uczucie zaczęło się pojawiać właściwie szybko, bardzo z powrotem.
2: Tak, tak. Już nie pamiętam, czy my często dzwoniliśmy do siebie, ale na pewno bardzo często SMS-owaliśmy, a to szczególnie w czasie wyjazdu Agnieszki. Agnieszka była na Uralu chyba?
1: Tak, ja wyjechałam służbowo na Ural i SMS-owaliśmy do siebie wtedy często, parę razy dziennie.
2: I po przyjeździe Agnieszki, no... Ja mówię, ja cały czas wtedy byłem już zdecydowany, byłem pewien i chciałem, żeby Agnieszka została moją żoną. No i po przyjeździe Agnieszki z Uralu postanowiłem się oświadczyć. Przyszliśmy do mnie do domu, ja miałem kwiaty i właśnie oświadczyłem się.
0: I co?
1: No i było bardzo późno i okazało się, że Marcin pierścionka nie miał. Ja mówię, no jakie to świadczenie bez pierścionka? I siedliśmy w samochód i pojechaliśmy szukać pierścionka.
2: Znaczy przez te wszystkie sumie... płytki, terakoty, no nie to, starczyło czasu.
0: To jest dobre rozwiązanie, żeby pierścionek się podobał, nie?
2: Znaczy to też nie było już takiej opcji. Oświadczyny były i teraz nie chciałem zostawiać Agnieszki i sobie gdzieś jechać. Chciałem, żebyśmy cały czas spędzali razem.
1: No i potem, jak już obydwaj wiedzieliśmy, czego chcemy, to zaczęły się dopiero schody, bo przygotowania do ślubu, do wesela. I w zasadzie trochę się przeliczyliśmy zwłaszcza z własnymi siłami, bo postanowiliśmy we dwoje sami zorganizować 2 bardzo duże imprezy plus cała msza i oprawa liturgiczna. I to spowodowało, że w dniu ślubu i wesela byliśmy absolutnie wykończeni. No nie bardzo mogliśmy liczyć na pomoc rodziny, ani Marcina, ani moją. Marcina rodzina mieszka daleko, moja mama była wtedy ciężko chora, więc właściwie byliśmy sami z tym. I była to próba ognia.

0: Ja słyszałam, że wiele par się rozchodzi w czasie przygotowania do ślubu, bo wtedy rzeczywiście wyłażą ciemne strony charakteru po obydwu stronach. I były dwa momenty, kiedy chciałam Marcinowi ten pierścionek, który razem kupowaliśmy, oddać. I postanowiłam sobie to zrobić któregoś wieczora i że na drugi dzień, już tak jest późno, ja nie będę do niego po nocy teraz dzwonić i jeździć z tym pierścionkiem. Na drugi dzień wsiadam w samochód i mu go oddaję.
1: I ja nie jestem pewien, czy to nie było dzień po, albo jakoś tak kilka dni. Małe kilka dni po tym, jak ten pierścionek otrzymałaś.
0: I na drugi dzień obudziłam się już zupełnie inną osobą i tego pierścionka mu nie oddałam. I takich historii było chyba przynajmniej ze dwie, gdzie ja się chciałam poddać. Bardzo to było trudne.
2: Każdy grał na waszych słabościach po prostu.
0: Tak, i na różnicy charakterów. My z Marcinem jesteśmy diametralnie różni. Podobno przeciwności się przyciągają. My jesteśmy tego dowodem. Ale nie jest łatwo. Nie jest łatwo.
2: Co to znaczy?
1: To znaczy, że dla mnie to oznacza, że przez całe nasze życie już na tyle wrośliśmy w jakieś schematy postępowania, dbania o swoje sprawy, załatwiania tych spraw w określony sposób, sposób myślenia, spędzania wolnego czasu, podejmowania decyzji też i podejmowania decyzji za siebie, że nagle sytuacja, w której musimy się tą odpowiedzialnością dzielić, kiedy trzeba część tej odpowiedzialności oddać.
2: Czyli część wolności oddać.
1: Część wolności, tak. Że nie jest to łatwe, bo mi się wydawało, że to się powinno zrobić w ten sposób i w ten sposób, że tak jest normalnie. Agnieszce się z oczywistych względów, no ponieważ tak samo myślała na moim miejscu odnośnie swoich schematów, że tak jest.
2: Diametralnie różnie chciała postąpić. W zarządzaniu to się nazywa delegacja kompetencji. Czyli małżeństwo jest rodzajem spółki, prawda? I nagle dwaj prowadzący samodzielną działalność biznesową muszą delegować kompetencje, jak to się pięknie nazywa, prawda? Czyli ograniczyć swoją wolność. No i?
1: No i właśnie to doprowadzało do takich sytuacji bardzo trudnych.
0: No właściwie doprowadza cały czas, bo my jesteśmy przecież świeżo po ślubie. Roczny staż jest stażem żadnym i cały czas jest to docieranie i z tymi kompetencjami też
1: nauczymy się tego. Musimy się tego nauczyć i pewnie nie jest to kwestia też dwóch ani trzech lat. Ktoś składając nam życzenia ślubne powiedział: nic się nie martwcie, po 17 latach już wszystko będzie dobrze.
2: No, ja mam inne doświadczenie. To było za mało czasu. Słuchajcie, a jak Bóg jest w tej spółce obecny? Bo w tej historii był bardzo.
1: Tak.
0: No, podjęliśmy taką decyzję z Marcinem, że w miarę możliwości będziemy modlić się razem. Przynajmniej raz dziennie. I próbujemy z różnym skutkiem.

0: bo jak się okazuje, całą tą gamę naszych różnic wplotła się też różnica snu biologicznego, ponieważ Marcin chodzi spać nad ranem. Ja też jestem nocnym markiem, ale nie aż tak. I po prostu mamy no, dysfazy to się nazywa. Nie jesteśmy sfazowani. I dlatego jak Marcin się zabiera do modlitwy, to ja już padam na noc ze zmęczenia i chcę spać. I dlatego jest nam ciężko się dograć. Ja myślę, że to będzie teraz już dużo łatwiej, bo Marcin poszedł do pracy i ma bardziej regularny tryb życia. Wcześniej żyliśmy w takim trochę no chaosie, to może za dużo powiedziane, ale, nie, ale z wielkiej wolność, improwizacji.
1: Tak, ta wolność powodowała, że nie było takiej potrzeby, żeby dokładnie planować, żeby liczyć każdą minutę i żeby ją dobrze wykorzystać. To też była taka okazja, tak naprawdę.
0: No,
1: ja to traktuję jako
0: tak.
1: dar od Pana Boga, że mieliśmy ten czas. Co prawda później się zdecydowaliśmy, ale przez półtora roku mogliśmy cały czas spędzić razem.
0: I to było wspaniałe. Dużo jeździliśmy razem. Byliśmy właściwie codziennie razem. Nawet Marcin pojechał raz ze mną w podróż służbową na Karaiby.
2: Bo twoja praca jest
0: związana z jeżdżeniem, tak.
2: I z tym, że pracujesz, później masz dużo czasu w sumie.
0: Mogę tym czasem dysponować
2: swobodnie tak.
0: I to jest no, uroki wolnego zawodu. Więc ja bardzo doceniam te półtora roku, że mogliśmy być razem, bo jak widzę młode pary, które po podróży poślubnej po dwóch tygodniach każdy wchodzi w swój kierac, tutaj 10 godzin pracy, tu 10 i spotykają się tak naprawdę tylko w weekendy. I to jest bardzo trudne, bo potem owocuje złymi owocami, że się nie ma czasu dotrzeć. A my ten czas mieliśmy. Półtora roku, uważam, to jest sporo, jak na młode małżeństwo, bycia cały czas razem ze sobą. Poznaliśmy się dużo lepiej. I myślę, że teraz od kilku dni weszliśmy w zupełnie nowy etap życia, bo Marcin zaczął pracować regularnie i jesteśmy, myślę, dużo bardziej przygotowani, lepiej do wyjścia w tą.
1: I myślę, że te półtora roku to powinniśmy traktować też jako swoiste, może nie wynagrodzenie, ale rekompensatę za to, że zdecydowaliśmy się jednak dość późno i że inni, którzy się pobierają w wieku studenckim, że jakoś tam to wszystko przebiega inaczej, że tego czasu wspólnego życia im zostaje więcej.
0: Natomiast jeśli chodzi o obecność Pana Boga, tak jak powiedziałam, próbujemy modlić się codziennie. Raz w tygodniu też odbywa się u nas publiczny różaniec. Zapraszamy przyjaciół i nie tylko znajomych, też ludzi ze wspólnoty. I odmawiamy w każdy wtorek różaniec u nas w mieszkaniu. To jest już taka tradycja, która trwa 4 czy 5 lat, już niebawem będzie. I to jest wtedy taka nasza wspólna sprawa wobec innych, prawda? Że jakby w naszym domu ten różaniec jest odmawiany. Natomiast tego Pana Boga wydaje mi się, że odnajdujemy po prostu w sobie nawzajem.

0: jest wśród nas.
1: Czasami jest trudno, kiedy Marcin się na mnie złości, że ja czegoś nie zrobiłam, czy zrobiłam źle. Się zastanawiam, jak on tego Pana Boga we mnie widzi w końcu. Może nie widzi go w ogóle.
2: Znaczy, to jest tak, że my byśmy w ogóle tutaj nie siedzieli, gdyby nie Pan Bóg. Też to, że wspólnie chcemy tego szukać, tej naszej drogi, że wspólnie chcemy iść do Pana Boga, daje nam siłę na przetrwanie tych ciężkich chwil, no bo one się zdarzają i pewnie to jest ludzkie, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ścierają się dwa charaktery, dwa różne temperamenty, dwa różne sposoby funkcjonowania, jak do tej pory funkcjonowania w świecie. Agnieszka jest taką osobą bardzo żywą, energiczną, poza domem funkcjonującą. Ja jestem bardziej domatorem. To chociażby duża różnica. Ale ja wiem, że to Pan Bóg pozwala nam przetrwać i burze, które się pojawiają, to Pan Bóg nam pozwala później przez te burze przejść i no właśnie, i dalej iść razem.
3: Ale to jest trudno chyba być mężem osoby, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem ludźmi, w tym mężczyznami.
2: Tak. To czasami mi się wydaje, być może to jest tylko moje takie nastawienie, wiedząc, co Agnieszka robi i wiedząc właśnie, że na tym również polega jej praca. Być może ja tu jestem jakoś bardziej ostrożny, może jestem bardziej wyczulony, że wydaje mi się, że te schematy ma taką tendencję, żeby kopiować na życie osobiste. Niepowiedziane, że jeśli ktoś z boku by to zobaczył, żeby powiedział, że tak jest. To też jest, tak pewnie jest w małżeństwie, że widzi się te rzeczy, może czasami się zupełnie niesprawiedliwie wyolbrzymia niektóre sprawy. Tylko właśnie dlatego, że się obserwuje więcej, że się wie więcej i że to się przekłada też na jakieś własne na pewno obawy i jakoś też jakąś wizję swojego funkcjonowania i na pewno Agnieszki funkcjonowania jako żony i mojego funkcjonowania jako męża.

0: Jak to jest być z kimś, kto ma być głową rodziny?
1: No jest to o tyle trudne, że tą głową rodziny przez całe życie byłam ja, sobie sama. I teraz oddać część tego mojego funkcjonowania w inne ręce jest bardzo ciężko. Zwłaszcza, że Marcin, czy w ogóle mężczyźni podchodzą do wielu spraw no, diametralnie inaczej niż kobiety. Taka typowa historia z wbijaniem gwoździa. No, kobieta po prostu weźmie gwóźdź, but z dużym obcasem i ten gwóźdź wbije tam, gdzie uważa, że on powinien być. Natomiast mężczyzna musi wszystko wymierzyć. Czy się zgadza odległość od jednej ściany, od drugiej, od dołu i po prostu trwa to bardzo długo. Myślę, że dużo nam dała taka książeczka Wygrać małżeństwo, chyba jest jej tytuł. I bardzo jest dużo celnych uwag i spostrzeżeń w tej książeczce. I myślę, że warto w ogóle poczytać sobie. To taki drobna rada dla tych, którzy się przygotowują do małżeństwa. Poczytać sobie o drugiej płci w różnych mądrych książkach. Wiele cennych uwag można wyczytać i jakby dopasować do swojego funkcjonowania, do swojego życia, żeby po prostu łatwiej zrozumieć tę drugą osobę.
0: To teoria, a teraz praktyka z tą głową rodziny.
1: No, oczywiście, że Marcin jest głową rodziny i Marcin przejął na siebie wiele obowiązków, z którymi ja sobie w zasadzie nie radziłam wcześniej. Typu płacenie jakichś rachunków, trzymanie porządku w dokumentach, w papierach. Ja to właściwie porządku tutaj nie utrzymywałam, po prostu kładłam, gdzie uważałam, że to powinno leżeć i zawsze znajdowałam. Marcin ma wszystko pięknie poukładane, chronologicznie, nie w klaserach, tylko jak ty to nazywasz?
2: W segregatorach.
1: O, bo dla mnie to wszystko jest klaser, a to okazuje się, że to jest segregator. I no jest to tak niesamowite odciążenie, że ja nie, bo dla mnie to był straszny stres, że ja w kółko płaciłam jakieś kary, w kółko się nie wyrabiałam z jakimiś płaceniami, gubiłam te rachunki i Marcin to wszystko przejął. Także to jest tylko taki drobny element całej tej rzeczywistości, którą stworzyliśmy razem. Ja próbuję przejmować obowiązki kobiety, czyli jakieś tam gotowanie, pranie, ale Marcin często też pierze, jak mnie nie ma, to nastawia po prostu pralkę i wiesza i robi to bardzo dobrze.
0: Umiesz nastawić pralkę?
2: No tak, życie w samotności, takie indywidualne spowodowało, że w zasadzie no, całego funkcjonowania w świecie to człowiek musi się nauczyć. Może nie tak, żeby nauczyć się gotować. No nie aż
0: bez
2: tak.
0: Bez przesady.
1: No właśnie, Marcin miał piękną lodówkę u siebie, wielka, gigantyczna lodówka, chyba z 2,5 metra w kuchni i zawsze ona była pusta, ta lodówka. I jego brat, jak przyjeżdżał, dopiero później to się wszystko okazało, bo myśmy mieszkali przez pierwszy miesiąc u Marcina w mieszkaniu.
2: Po ślubie.
1: Tak, słusznie tutaj, że zaczęli, że po ślubie. Myśmy podjęli decyzję, że przed ślubem nie będziemy razem mieszkać. Więc po ślubie zamieszkaliśmy u Marcina i któregoś dnia przyjechał jego brat, otwiera lodówkę i mówi, no widać, że kobieta jest w domu. Ta lodówka była zawsze pusta.

0: Czy Agnieszka daje ci być głową rodziny?
1: Dla mnie najważniejsze jest, że Agnieszka jest, a bycie głową rodziny, no myślę, że właśnie tego nowego funkcjonowania my oboje musimy się nauczyć. I ja czasami odczuwam tą naszą rzeczywistość, że ja muszę walczyć o to, żeby tą głową rodziny być. I czasami też wynikają z tego nieporozumienia. No to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Akurat Agnieszka ma takie doświadczenia życiowe, taki sposób funkcjonowania, była zmuszona do tego, żeby realizować te swoje sprawy. No pracujemy nad tym.
2: To wychodzi bardzo przy załatwianiu spraw konkretnych, jak zakup czegoś. Na przykład ja, ponieważ zawsze mieszkałam sama i sobie sama wszystko skupowałam, po prostu szłam do sklepu, coś mi się podobało, kupowałam i już. I to począwszy od kafelków, poprzez ubrania, skończywszy na okapie do kuchni na przykład, czy czymkolwiek. A teraz okazuje się, że ja już nie mogę sama okapu do kuchni kupić, nie mogę kupić sama szafki, po prostu pójść do sklepu i kupić, która mi się podoba. I Marcin wziął na siebie te poważniejsze zakupy. I ponieważ on jako mężczyzna próbuje dociec wad i zalet każdego przedmiotu, który jest w ofercie, więc spędza dużo czasu na szukaniu tego właściwego produktu, wszystkie parametry sprawdza.
0: Czyli dość racjonalne.
2: Tak, no ja na przykład jakbym kupowała okap, to bym kupiła taki, który by mi się podobał, że mi pasuje do kuchni. Marcin z kolei kupuje okap, który jest cichy.
0: Ale on może być tylko później meblem takim, proszę, nie działającym, ale ładnym.
2: No wydaje mi się, że każdy okap w kuchni wchłania powietrze, tylko albo wchłania go więcej bądź mniej, robi to głośniej bądź ciszej.
0: No nie, nie, nie, są jeszcze chińskie okapy, które działają nic przez 30 sekund.
2: Ja właśnie miałam tendencję kupowania rzeczy szybko i tanio i tak funkcjonowałam przez całe swoje życie. Marcin funkcjonował zupełnie inaczej. I
1: ja również nie przepadam za robieniem zakupów, za chodzeniem po sklepach. Oboje nas to męczy, ale jeśli mamy dokonać jakiejś takiej inwestycji do domu, coś, co ma stać i działać przez ileś tam następnych lat, to jestem bardzo ostrożny i tutaj są zupełnie inne podejścia.
2: No i ja podchodzę tak, że głowa rodziny powinna się zająć kupnem, powiedzmy, danego przedmiotu, a tego nie robi, no więc a mi jest ten przedmiot potrzebny i no już to natychmiast trwa już ładnych kilka miesięcy.
1: W przypadku okapu, tak. Ale to nie wynika tylko z analizowania parametrów technicznych, tylko z tego, że to nasze życie jest naprawdę bardzo zajęte i pełnione. Nawet przed tym, zanim zacząłem pracę.
0: Ja mogę wymienić wszystkie te rzeczy, na które Olga czeka w kolejności ich zamówień. Także chyba najstarszy pewnie będzie miał z 2 lata.
2: A nie kusi jej, żeby po prostu pojechać i kupić?
0: Nie, nie. To nie chodzi o zakupy, tylko o co to jest, szyby w drzwiach, które dzieci co jakiś czas wybijają, to najstarsza chyba ma dziura, miała chyba 3 lata i dopiero wczoraj czy przedwczoraj. I to też dzięki zbiegowi okoliczności się udało to zrobić. Także nie, no gwoździe czy jakieś tam inne rzeczy to dalej leżą twardo w tych samych miejscach, w których leżały 1-2 miesiące temu. Spokojnie, no to nie wszystko od razu.

0: co jest najważniejszego w byciu ze sobą?
1: Ja myślę, że to jest chęć zgody, chęć porozumienia się, otwartość na właśnie na to inne funkcjonowanie drugiej osoby. Agnieszka? Tak mi się wydaje. Oczywiście rzeczą zupełnie podstawową jest Pan Bóg.
0: Agnieszka?
2: No oczywiście rzeczą podstawową jest Pan Bóg. Ja jakby dostrzegam Pana Boga w konkretnych sytuacjach, czy w konkretnym człowieku, w moim mężu. Dla mnie Pan Bóg przeniósł jakby swoją punkt ciężkości z innych spraw, z innych rzeczy wokół mnie, które mnie otaczały do tej pory, na Marcina i na nasze życie wewnętrzne, znaczy życie razem. Co jest najważniejsze w naszym... Ja mogę powiedzieć, co dla mnie jest najważniejsze, jeśli chodzi o Marcina. Szalenie dla mnie jest ważne to i doceniam to bardzo, że Marcin potrafi po burzliwych dyskusjach czy wręcz kłótniach, gdzie naprawdę nie widać już rozwiązania, potrafi się wyciszyć, do mnie podejść i wyciągnąć rękę. To jest szalenie ważne. Bez tego nie wiem, czy udałoby nam się normalnie funkcjonować. I to jego właśnie, to, że mnie akceptuje, chociaż właśnie wczoraj im powiedziałam, że jest wiele we mnie stron, których on nie akceptuje, przynajmniej ja to tak odbieram. Ale gdyby mnie całkiem nie akceptował, no to byśmy tutaj nie byli razem, prawda?
1: To jest też w tych naszych sprzeczkach. One kończą się czasami tak, że popatrzymy na siebie i chce nam się śmiać z tego i po prostu zaczynamy się śmiać i jest to jakieś przełamanie lodów. To jest tak zupełnie jakby to, jakbyśmy gdzieś intuicyjnie wyczuli, że to jest drobnostka, że to jest śmieszne.
0: To jakaś, to jest chyba łaska, to o czym mówisz, bo to chyba nie jest możliwe w ludzkim porządku.
1: No nie wiem, tak nam czasami się nam zdarza,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, bardzo często, po prostu wybuchamy śmiechem, jesteśmy tak strasznie spięci, zdenerwowani, w pewnym momencie popatrzymy na siebie i wybuchamy śmiechem. I to jest wtedy takie rozładowanie, na pewno. Natomiast dla mnie drugą rzeczą, która jest szalenie ważna, to, że ja wiem, że jestem ważna dla Marcina. Że ja jestem dla niego ważną osobą i nawet jeśli mi mówi rzeczy dla mnie przykre, prawdopodobnie prawdziwe, to, że w dalszym ciągu ja jestem dla niego najważniejsza. I mam nadzieję, że on to odbiera też w stosunku do siebie, moje zachowanie w ten sposób.
1: Znaczy, ja już powiedziałem, że dla mnie najważniejsze jest to, że Agnieszka jest. Że jest po prostu ze mną, że jest moją żoną.

0: Czy macie jakieś wspólne już spojrzenie na Boga, czy też każdy ma swój obraz w Trójcy Jedynego?
1: Myślę, że wspólna modlitwa jest właśnie tym naszym sposobem wspólnego przybliżania się do Pana Boga i to, że rozpoznajemy wspólną modlitwę jako ten sposób właśnie pójścia drogą ku Panu Bogu i że razem też staramy się uczestniczyć w mszy świętej w miarę możliwości codziennie. A to, no nie wiem, czy akurat to powoduje jakiś wielki rozdźwięk między nami, że Agnieszka potrafi dostrzec Pana Boga, wykonując jakieś czynności w takich czynnościach codziennych, a ja Pana Boga odnajduję raczej w modlitwie. Mi się wydaje, że oboje mamy swój sposób na to, żeby łączność nawiązać z górą.
2: No, ale wydaje mi się, że też jest ważne, żeby tak przynajmniej, no nie mam wielkiego stażu małżeńskiego, ale tak intuicyjnie przeczuwam, że ważne jest, żeby każdy człowiek zachował jakiś mały margines swojego bardzo osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Współmałżonek jak najbardziej, w tym jakby szerszym planie, ale jest taka cząstka we mnie i w każdym z nas, że mimo, że jesteśmy małżeństwem, jesteśmy jedno, ten kontakt ja-Bóg jest jednoliniowy na pewnym, nie wiem jak to powiedzieć, no w pewnym wymiarze. Robi się trójkąt, czyli Pan Bóg, mój mąż, ja, owszem,

0: wyciągnąć ręki do tej drugiej osoby, żeby powiedzieć przepraszam, czy po prostu pogodzić się za te małżeństwa.
1: Ja myślę, że moglibyśmy dodać intencje za tych, którzy szukają swojego powołania, za tych, którzy próbują rozeznać.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Dziękujemy.

Twoją moc i Twoje światło, Twoje miłosierdzie i Twój pokój na całe to spotkanie, na całą tę historię. I daj nam, Panie, byśmy mogli być Twoimi narzędziami przez Chrystusa, Pana naszego. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekam się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
1: Witam serdecznie. Szczęść Boże.
0: Czy złe doświadczenia mogą doprowadzić do Pana Boga?
1: Tak. Wizyta u bioenergoterapeuty, która wydawała mi się dobrem, doprowadziła mnie do tego, że poznałam prawdę, zagłębiłam się w to zagadnienie dosyć głęboko, zaczęłam czytać książki na ten temat, przede wszystkim księdza Zwolińskiego, katechizm Kościoła katolickiego, audycje w radiach, w mediach katolickich, bo tutaj i Radio Józef, i Radio Maria były audycje na temat bioenergoterapii i przede wszystkim artykuł w to jest chyba dwumiesięcznik, jeśli się nie mylę, Miłujcie się. I to poznanie tego zagadnienia doprowadziło mnie do tego, że zobaczyłam, ile zła mieści się w rzeczach pozornie dobrych. Człowiek za tym idzie jak ćma w ogień.
0: Ale gdzie Pan Bóg?
1: Właśnie, gdzie Pan Bóg? Właśnie, gdzie Pan Bóg? Że się wtedy robi z tego bioenergoterapeuty Pana Boga. Ja to zrozumiałam. To jest zaprzeczenie naszej całej nauki katolickiej i wiary w Boga.
0: I to doświadczenie zbliżyło Panią do Boga?
1: Bardzo, bardzo.
0: Niech Pani powie, z jakiej rodziny Pani wyszła? To jest rodzina, która przekazywała wiarę?
1: Tak, tak. Jestem z rodziny katolickiej. Rodzina inteligencji. Mój ojciec zginął, był żołnierzem AK, zginął w gestapo w 1944 roku, także ja ojca nie pamiętam, byłam wtedy małym dzieckiem. Moja mama była urzędniczką w Głównym Urzędzie Statystycznym. Zawsze u nas była codzienna modlitwa. Msza święta raz w tygodniu. Moja mama odmawiała różaniec, ale mnie specjalnie do tego różańca nie zachęcała, ponieważ ja nie wykazywałam jakiegoś specjalnego zainteresowania. Dopiero jako dorosła kobieta, już samodzielnie poszukująca swojej drogi, trafiłam do wspólnoty żywego różańca, a w tej chwili szczęśliwie dobiega 10. rocznicy istnienia grupy modlitewnej Apostolstwo Dobrej Śmierci i właśnie dziękuję Bogu za to, że mogłam w takiej grupie modlitewnej rozwijać się, na rekolekcjach formować swoją duchowość, bo rekolekcje też bardzo dużo dają.
0: A jaką wiarę miała dziewczynka w podstawówce?
1: Dziewczynka w podstawówce to była taka dziewczynka przeciętna, która chodziła z mamusią, z babcią, z dziadkiem do kościoła w niedzielę na mszę świętą.
0: No ale to takie czasy były, że to nie było normalne chyba.
1: To była mała miejscowość. I to było normalne, wszyscy chodzili. Księdza się przywoziło furmanką 4 kilometry z kościoła parafialnego, a to była kaplica. W tej chwili tam już jest parafia, ale wtedy była tylko kaplica. I w tej kaplicy żeśmy się modlili.
0: Oczywiście. Północ, południe Polski, gdzie to było?
1: I to jest bardzo niedaleko Warszawy, 50 kilometrów od Warszawy. Północny wschód.
0: I ta wiara była czymś oczywistym?
1: Urle.
0: Piękne miejsce.
1: Miejsce mojego urodzenia.
0: I ta wiara była czymś oczywistym.
1: Ta wiara była czymś oczywistym. Oczywiste było to, że ja widziałam od najmłodszych lat babcię, dziadka, moją mamę, klękających do pacierza i oczywiście ja razem z nimi. To było zupełnie normalne.

0: teraz, jak ja patrzę z perspektywy lat, to przystąpienie do pierwszej komunii świętej dla dzieci w tych czasach, to były lata 40., 50., to nie było proste, dlatego że się szło właśnie te 4 kilometry do kościoła parafialnego na nauki przez cały rok przygotowujące do pierwszej komunii świętej. Dzieciaki małe, 7-8-letnie, zawieja śnieżyca. Nieraz były takie zaspy, żeśmy potrafili z głową wpaść do takiej zaspy, bo to przez pola się szło, aby na przełaj, aby bliżej było. Także to była rzeczywiście droga dosyć trudna. Ale jaka była radość, jak się przystąpiło do tej pierwszej komunii świętej i jak wszyscy dostali kakao i po słodkiej bułeczce drożdżowej.
1: Czy z dzisiejszej perspektywy może pani powiedzieć, że miała wtedy doświadczenie Boga? Spotkania z Nim?
0: Nie. Nie. Nie. To było właśnie takie przeciętne. To było takie przeciętne.
1: Czyli człowiek mówi, a z drugiej strony nic nie słyszy.
0: Tak. Tak. Ja dopiero teraz z perspektywy, jak właśnie widzę tych swoich dziadków klęczących, widzę tą ufną modlitwę mojej mamy, widzę jej całe życie, bo zmarła na stwardnienie rozsiane, 12 lat była sparaliżowana. Nigdy nie złorzeczyła, nigdy nie narzekała. Zawsze była cierpliwa, zawsze była spokojna. To ja dopiero teraz widzę w tym Boga. Wtedy ja tego
1: nie widziałam. Bo człowiek tak nie potrafi.
0: Tak.
1: Człowiek tak nie potrafi się zachować.
0: O swoich siłach absolutnie. Absolutnie. I trzeba doświadczyć bardzo dużego bólu, który człowieka oczyści. I to jest taki, ja nazywam, kopniak we właściwą stronę. I ja doświadczyłam właśnie tego, że mój syn bardzo ciężko zachorował w 1994 roku. Było podejrzenie ostrej białaczki szpikowej. I był w stanie krytycznym. I wtedy moja rozpacz, był to mój jedyny syn po konflikcie serologicznym, i ta moja wielka rozpacz wtedy, że ja tracę dziecko, miałam świadomość, że ja tracę dziecko, dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z różnych rzeczy i to właśnie, ta rozpacz doprowadziła mnie do wizyty u bioenergoterapeuty, z tym, że ja myślałam, że to jest coś dobrego, bo tak, najpierw był Kaszpirowski w telewizji. Było to podawane jako coś pozytywnego. Później był Harris, przyjmował w kościele u Dominikanów. Pojechałam tam wtedy ze swoją koleżanką, która była bardzo ciężko chora na raka. I ona była szczęśliwa, że była na wizycie u niego, bo poczuła się lepiej po tej wizycie. I ja to pamiętałam, to doświadczenie z tą koleżanką. Ona później zmarła, ale wtedy poczuła rzeczywiście ulgę. To były ogromne tłumy tam w kościele u świętego Jacka. I jak się dowiedziałam, że przyjmuje bioenergoterapeuta w kaplicy, to uważam, że to jest coś dobrego. I tam szukałam ratunku dla syna. I to było tak straszne przeżycie, że ja w tej chwili już wszystkie włoski mi stają na skórze, jak ja tylko wspominam tę wizytę.

0: Niech pani powie, jak ta przeciętność w relacji z Bogiem wpłynęła na życie już dorastającej dziewczyny. I jaki pani miała stosunek do przykazań, do takiej moralności, jaką przeciętnie...
1: Przeciętność jest rzeczą bardzo niedobrą, tak jak ja patrzę z perspektywy. Dlatego, że jeśli człowiek jest taki właśnie, taki letni, to bardzo łatwo odejdzie po prostu od wiary. I ja niestety tego doświadczyłam. Że w momencie, kiedy przyszły trudności małżeńskie, trudności rodzinne i miałam problem ze spowiednikiem. Uważam, że spowiednik nie ma racji. Pewne rzeczy, do pewnych rzeczy mnie chciał nakłonić. Ja uważam, że nie miał racji. I ja się obraziłam na tego księdza, ale nie tylko na księdza. Ja się obraziłam na Pana Boga. Ja przestałam praktykować.
0: W jakim wieku?
1: Ja wtedy miałam 27 lat. Ja przestałam chodzić do kościoła. Miałam męża bardzo wierzącego z katolickiej rodziny, który był zawsze dla mnie bardzo dużym oparciem i takim wzorcem moralnym. I mąż praktykował. Ja w niedzielę zostawałam w domu. Mąż chodził na mszę świętą. Ja wtedy miałam syna. Jak syn był ochrzczony, to ja byłam w Komunii Świętej, byłam na mszy świętej. A jak przystępował do pierwszej Komunii Świętej, ja już nie przystępowałam do sakramentów. I ja, to jest rzecz, którą nie wiem, czy Pan Bóg mi da taką łaskę, żeby ja to odpokutowała. Że ja jako matka się nie spełniłam, bo ja przez swoją urożoną ambicję, przez swoją niezakorzenioną pobożność. Założyłam fałszywą rodzinę. Rodzinę z prawdziwym małżonkiem, takim naprawdę katolikiem z krwi i kości. I on pod moim wpływem po paru czy kilku latach też przestał praktykować. Jeszcze od czasu do czasu jakieś większe święta chodził do kościoła, ale przestał chodzić. Mój syn nie widział rodziców klęczących, modlących się. Mój syn nie chodził ze mną na mszę świętą, żeby się zakorzenić w kościele. I to jest wyrzut sumienia, który mi będzie towarzyszył prawdopodobnie do ostatnich moich dni. Ja prosiłam, dałam na mszę świętą o łaskę cierpienia, żeby móc odpokutować to, że ja jako matka, jako żona się nie sprawdziłam. Było mi bardzo źle z tym, a jednocześnie już zupełnie nie umiałam wrócić do kościoła. I tak trwało około 20 lat.
0: Myślę, że o takich kwestiach winy, o której pani mówi, czy niespełnienia, niedorośnięcia do oczekiwań, myślę, że tu musi pani znaleźć jakiegoś dobrego kapłana i o tym z nim porozmawiać, bo wydaje mi się, że pani osąd jest zbyt surowy. Że materialnie jakby pani ma rację, ale że no Bóg jest miłością. To jest pierwsza podstawa wszelkich osądów i nawet jeśli ktoś osądza siebie, to powinien tę pierwszą zasadę brać pod uwagę, dlatego że takie podejście może też fałszować rzeczywistość i kaleczyć. Jest taka postawa człowieka, wydać ciało na spalenie. Ale to nie jest żadne rozwiązanie. Przepraszam za ten wstręt, ale...
1: Bardzo słusznie.

0: zrobię jeszcze taką uwagę, że ja mam tą wielką łaskę i myślę, że to właśnie to ofiarowanie tych swoich cierpień i prośba o cierpienie, łaskę cierpienia tutaj spowodowały, że ja mam łaskę stałego spowiednika, kierownika duchowego. Ja miałam wspaniałego kierownika duchowego, on już niestety nie żyje, zmarł. W tej chwili też mam stałego spowiednika i o dziwo jest to ten sam spowiednik, który po 20 kilku latach, kiedy ja przyszłam do kościoła oddać rzeczy po mojej zmarłej cioci, zmarła ciocia w szpitalu bielańskim i ja likwidowałam jej mieszkanie i odniosłam pewne rzeczy, książki, dewocjonalia do kościoła i zetknęłam się z kapłanem, który wtedy w czasie rozmowy zorientował się, że jestem katoliczką, ale nie praktykującą, bo on o mnie słyszał właśnie od tej mojej zmarłej cioci i mówi: aha, to pani to jest pani, to ja już wiem. A dlaczego pani nie praktykuje? Ja mówię, to już tak daleko zaszło, że już nie potrafię wrócić. I wtedy ten kapłan powiedział, a ta rozmowa jest właśnie spowiedzią. I od tamtej pory postanowiłam za te wszystkie zaniedbania, grzechy, odejścia, codziennie być na mszy świętej. Jeszcze wtedy pracowałam. Przed pracą na godzinę 7 rano sobie szłam na mszę świętą. Przystępowałam do sakramentów. I to mnie trzymało.
1: To było przed bioenergoterapeutą czy po?
0: To był 93 rok, czyli to było rok przed bioenergoterapeutą.
1: Czyli już zaczęła pani chodzić?
0: Już zaczęłam, już rok chodziłam do kościoła wtedy. Ale byłam bardzo świeża, bo po 20 kilku latach, to przez rok, to człowiek się jeszcze nie ukształtuje, to jest jeszcze adeptem. Z tym, że muszę powiedzieć, że ogromne znaczenie miało to, że u mojej cioci na stoliku w szpitalu leżał obrazek tak zniszczony, że zupełnie brzegi były poobłamywane. Jezu, ufam Tobie. I ja przeczytałam tą koronkę, bo przecież ja się z koronką nie zetknęłam, jak ja nie chodziłam do kościoła, to ja się nie zetknęłam. I ja przeczytałam tą koronkę i tam było napisane słowa do siostry Faustyny, że jeśli wasze grzechy, nie wiadomo jakie są, to jeśli jedna kropla krwi jest w stanie je zgładzić i nad chyzop
1: bielszym
0: uczynić. I to mnie natchnęło taką wielką ufnością i zaczęłam się wtedy modlić na koronce do Miłosierdzia Bożego i od tamtej pory zawsze odmawiam koronkę. Także to też była taka kotwica, która mnie zatrzymała w tej, no, ku przepaści. Zdaję sobie z tego sprawę.

0: Dlaczego powiedziała pani, że wizyta u bioenergoterapeuty była strasznym doświadczeniem?
1: Dlatego, że to jest nie do opisania słowami, którymi my się posługujemy. Bo to było takie doświadczenie, które się nie mieści w odbiorze naszych zmysłów.
0: No ale momencik, wchodzi pani po prostu do jakiegoś miejsca, tak, na parafii, przyjmuje mężczyznę.
1: Tak. Stoją dwa krzesełka naprzeciwko siebie, siadam naprzeciwko mnie i on zaczyna rękami jakieś takie ruchy wykonywać, pukać i zaczyna się jakoś tak robić dziwnie. I pyta się, o co chodzi. Ja mówię, że mój syn jest bardzo ciężko chory, jest stan krytyczny i ja przyszłam z jego zdjęciem. Czy pan może mi pomóc coś? I wyjęłam to zdjęcie, pokazałam jemu niedawno zrobione zdjęcie. On powiedział tak, spróbuję pomóc. Proszę zdjęcie sobie położyć na łonie. To jest jego słowo, dosłownie powiedział na łonie, w moją stronę. I ja tak, wielkości pocztówki, położyłam to zdjęcie, trzymałam. On zamknął oczy, tam zaczął właśnie różne takie jakieś ruchy wykonywać, coś tam szeptać, coś tam mówić. I w tym momencie ja poczułam, że pokój jest czymś wypełniony. Nie umiem tego określić. Zimno, wiatry, przeciągi, włosy mi się na głowie poruszyły. I on bardzo mocno się skupił i mówi, tu jest ciężka choroba. Ta choroba pochodzi od kogoś z rodziny, kto jemu zazdrości. Ale mówi, ja zaraz spróbuję pomóc. Tylko ja muszę pójść do kaplicy, wziąć świecę z ołtarza, zapalę tą świecę i spróbuję pomóc. No i w momencie zapalenia tej świecy się zaczęło. Pierwsza rzecz, znalazłam się pod sufitem. Ja tego nie umiem określić inaczej. Ja się brałam za krzesło i patrzyłam w dół, gdzie jest podłoga, bo miałam uczucie, że jestem w górze. Miałam wrażenie, że jest szelest w pokoju. Tak jakbym szelest, jakbym chrzęst słyszała. Widziałam, że ktoś stoi za mną. Inaczej światło odbierałam. Tak jakby się ciemno zrobiło, jakby mrok, jakby... Nie umiem tego określić. A zdjęcie, które trzymałam, zaczęło mi się wyrywać z ręki. Ale to dosłownie ja z całej siły trzymałam to zdjęcie, a ono się wyrywało w kierunku tego mężczyzny.
0: Czy pani, będąc, doświadczając tego, że znajduje się pani na górze, mogła spojrzeć na dół? Czy tam było pani ciało z krzesełkiem, czy to była halucynacja?
1: Nie. Jak spojrzałam, to ja zobaczyłam podłogę. Czyli zmysłami, w momencie, kiedy świadomie patrzyłam, to ja siedziałam na krześle tak, jak siedziałam. Natomiast to uczucie, że ja jestem, znalazłam się nad tym, było no, w jakimś innymi zmysłami odebrane. Inna świadomość. To jest nie do określenia.
0: Czyli innymi słowy, w chwili, w której pani koncentrowała się bardzo na rzeczywistości, to okazywało się, że pani siedzi na ziemi.
1: Tak.
0: Ale kiedy się pani temu poddawała,
1: tak,
0: to doświadczała pani jakiegoś stanu...
1: Ja miałam takie wrażenie, jakbym wyszła z ciała.
0: Bo to dokładnie to było.

0: Ja miałam takie wrażenie, jakbym wyszła z ciała i ten ruch wokół mnie i to wszystko. Ja mówię, co tu się dzieje? Bo ja się nastraszyłam. Ja mówię, co to się dzieje? On mówi, ja przywołałem duszę syna, bo ja bym inaczej nie mógł jej uzdrowić. I ja tą duszę przywołałem, ona tu jest i teraz ja mogę ją uzdrowić. No i tam parskał, machał i tak dalej. I mówisz, syn będzie zdrowy.
1: Skończyło się na co?
0: I na tym się skończyło. Na tej jednej wizycie się skończyło. I ja poszłam do szpitala. Syn leżał w izolatce na oddziale białaczkowym. Mogliśmy się tylko przez telefon porozumiewać przez taki filtr. I ja mu przynosiłam jedzenie, bo tam chodziło o to, żeby on dostawał jedzenie płynne i na bieżąco zjadał tyle, ile dostał. Nie mogło zostać jedzenie, bo bakterie się rozwijały, bo on był zupełnie wyjałowiony, bo tam był zanik zupełnie krwinek białych, które są odpowiedzialne za odporność. Bo się okazało, że to jest aplazja szpiku. I w momencie, kiedy mu podałam to jedzenie i czekałam na niego, to mi przyszła taka myśl do głowy, żeby go ofiarować Matce Bożej. Ja się zaczęłam strasznie modlić. To jakieś 15 minut trwało, zanim on zjadł ten posiłek, który tam zaniosłam jemu. I bardzo prosiłam Matkę Bożą, żeby go wzięła. Że ja już nic nie mogę zrobić. Wiem, że tracę syna. I Maryjo, przyjmij go. I ratuj, jeśli wola, ratuj. Ratuj, rób to, co dla niego jest dobre. Ja jako matka się nie sprawdziłem, nie potrafię jemu pomóc. Mam świadomość, że tracę syna. I syn wyzdrowiał. Zdrowienie było bardzo długie, ponad rok, ogromne ilości enkortonu. No wiadomo, że kuracja sterydowa bardzo organizm niszczy, ale wyszedł z tego właściwie całkowicie bez szwanku. To był 94 rok. W tej chwili jest zupełnie zdrowy. Byliśmy na Jasnej Górze podziękować. Wpisałam tam do księgi. Podałam świadectwo. Miałam wypis ze szpitala, jakie jest rozpoznanie, jakie wyniki badań i że właśnie tak i tak się dzieje.
1: A jakie były konsekwencje z dzisiejszego punktu widzenia wizyty u bioenergoterapeuty?
0: Wstyd powiedzieć. Ale ja początkowo myślałam, że on jemu rzeczywiście pomógł. Ja mu wierzyłam. I ja zaczęłam akcję wśród ludzi moich, z mojego środowiska, z pracy, wśród rodziny, naganiać pacjentów. Mało tego, ja namówiłam mojego męża, który był świeżo po zawale, rok po zawale, żeby do niego poszedł. Mój mąż się opierał. Ale ja umiem przekonywać i dla świętego spokoju, żeby po prostu już mieć spokój, to mąż mówi, dobrze, ja pójdę. Poszedł i był na tej wizycie i bioenergoterapeuta ja mu powiedział, że on nie miał żadnego zawału i żeby odstawił leki. To jest zupełnie z punktu widzenia medycyny niemożliwe, bo są wyniki EKG, wiadomo jaka jest blizna pozawałowa, zresztą dalsze obserwacja zdrowia wykazuje, że musi być na lekach wspomagających krążenie. I mój mąż powiedział, słuchaj, nie wierzę temu człowiekowi absolutnie i to jest złe.

0: to były pierwsze słowa, które ja usłyszałam, że jest złe, to było od mojego męża. Ale byłam przekonana, że jest dobre. Ściągałam ludzi z nowotworami. Ściągałam ludzi z bólami różnymi. Aha, jeszcze jedno. On zwrócił mi uwagę, że ja z kręgosłupem mam problemy. I rzeczywiście miałam wtedy z kręgosłupem problemy. Wziął mnie tak z tyłu pod ramiona i potrząsnął mocno. I rzeczywiście pod wpływem, bo to wysoki, silny mężczyzna, ja wtedy nie byłam taka grupa, więc jak mnie potrząsnął, te kości jakoś widocznie się ułożyły na swoje miejsce i rzeczywiście poczułam ulgę. Nie bolał mnie kręgosłup, to rzeczywiście przyznaję, że pod tym względem on mi pomógł. Więc ściągałam mu najrozmaitszych pacjentów, wpisałam do zeszytu podziękowanie, że uleczył mi syna. Wstydzę się tego teraz, ale taka była moja świadomość w 1994 roku. I dopiero właśnie tak jak mówiłam, słuchając radia, czytając artykuły, czytając księdza Zwolińskiego, dopiero zaczęłam sobie zdawać sprawę, jak to jest. Od lekarza się dowiedziałam, że mają, lekarza pracującego w Instytucie Onkologii, że mają pacjentów, pacjentki na przykład z guzem piersi. Pójdzie do bioenergoterapeuty, ten guz znika. To jest prawda, on rzeczywiście, ten guz znika, jego się można wyczuć. Później guza nie ma. Pacjentka jest szczęśliwa, że guza nie ma, przestaje chodzić na wizyty, na kontrolę i trafia do szpitala z nowotworem rozsianym. Bo on w miejscu, gdzie był pierwotnie umiejscowiony, gdzie był tylko jeden guzek i można było ratować życie, absolutnie robiąc zabieg, po prostu już się rozsiał po całym organizmie i dla kobiety nie ma ratunku, musi umierać.
1: Czyli według tych lekarzy jest to zniesienie objawów bez usunięcia przyczyny i wręcz śmiertelne, ponieważ kiedy on był właśnie w jednym ośrodku, można było go wyeliminować, ten nowotwór.
0: Tak. Tak, tak, tak.
1: Czego się pani jeszcze dowiedziała?
0: Dowiedziałam się właśnie tego, że bioenergoterapeuta rzeczywiście ma możliwość działania fizycznego. W sensie, że znikają guzy, w sensie, że usuwa ból, ale nie usuwa przyczyny. Może być nawet tak, że choroba w sensie fizycznym przechodzi w chorobę w sensie psychicznym. Poza tym zaczęłam obserwować osobę, która wiem, że systematycznie przez kilkanaście lat korzystała z usług takiego bioenergoterapeuty, która twierdziła, że on utrzymuje przy życiu, dosłownie takie słowa, gdyby nie on, to kwiatki bym wąchał od spodu. I psychika rozsypana kompletnie. Ataki gniewu, furii, nadmierna wesołość, bezsenność. To, że czasami zupełnie brak kontaktu. Mówi się, oczy są puste. Zupełnie widać pustkę za tymi oczami. I wydaje mi się, że są to skutki właśnie tego działania.

0: kiedy pani się przekonała, że rzeczywiście to jest złe? Bo to nie jest tak łatwo.
1: Chyba najbardziej się przekonałam po artykułach w Miłujcie się. Chyba były najbardziej przekonujące. I ksiądz Woliński.
0: I co wtedy pani
1: później
0: zrobiła?
1: Zaczęłam też czytać wyznania egzorcysty. Zetknęłam się z naszymi egzorcystami. Zaczęłam chodzić na msze o uzdrowienie. Zetknęłam się z cudowną postacią księdza Szymborskiego. I po prostu ta świadomość we mnie coraz bardziej dojrzewała. Teraz mam absolutne przekonanie, że jest to szkodliwe. Obojętne, w jaki sposób bioenergoterapeuta działa. Jeśli pisząc informację, taką broszurkę o swoich usługach, pisze, że on działa siłą z kosmosu i pisze słowo kosmos z dużej litery, to ja w tym momencie zorientowałam się, że słowo kosmos jest dla niego Bogiem. Zaczęłam czytać o New Age. I to wszystko razem, ale mówię, to jest sprawa kilkunastu lat, bo to jest 94 rok. Teraz mamy 2008. Dopiero te wszystkie lata mnie przekonały o tym, że to jest na pewno zło i na pewno szkodliwe. I na pewno bioenergoterapeuta jest obdarzony pewnymi możliwościami działania na ludzi, które pochodzą prawdopodobnie od złych duchów.
0: Ale tak dokładnie.
1: Tego dokładnie nie wiem.
0: Ale tak dokładnie jest.
1: Poza tym wydaje mi się, że on wykorzystuje ludzi, bo on ludzi od siebie uzależnia. Bo on mówi, teraz pomogłem, będzie dobrze, ale zło wokół jest, zło będzie działało i z czasem ta moja pomoc przestanie działać. I taki człowiek trafia do niego ponownie i no za każdym razem pieniążki idą, prawda? A omija się lekarza, który mógłby rzeczywiście w danym momencie pomóc.

0: Jak w tym czasie relacja z Panem Bogiem się zmieniała?
1: Zaczęłam jeździć na pielgrzymki organizowane w parafii. Bardzo dla mnie bliskim sercu miejscem jest Licheń. Słyszę na temat Lichenia różne opinie, na temat sztuki, która tam jest, na temat malowideł, które tam się znajdują, wystroju. Różne zdania słyszę. To jest nieważne. To jest ważna atmosfera tego miejsca. To jest miejsce modlitwy. Jak ja pojechałam pierwszy raz na pielgrzymkę do Lichenia, to ja byłam niesyta tego wszystkiego, bo to z pielgrzymką trzeba chodzić. I ja postanowiłam pojechać indywidualnie, żeby sobie po prostu pobyć w taki zwykły dzień, a nie z pielgrzymką. I namówiłam swojego syna, jeszcze tam kuzynka z nami pojechała i pojechaliśmy. To było 2 grudnia 96 roku. 2 lutego 96 roku. I 97 roku. Matki Bożej Gromnicznej. Nie było dużo ludzi, bo to jest luty, nie jest czas pielgrzymkowy. Byłam w Licheniu, rzeczywiście cały dzień tam spędziłam. Bardzo się gorąco modliłam. I wtedy poprosiłam Matkę Bożą i dałam na mszę świętą w intencji, żebym miała siły dopracować, bo mnie brakowało jeszcze 5 lat do emerytury, żebym mogła pracować na 1,5 etatu. Dlatego, że chciałam mieć po prostu większą emeryturę, bo sfera budżetowa, wiadomo, że te zarobki nie są duże i wzięłam 1,5 etatu. Zaniedbywałam przez to męża, który właśnie już był po zawale na ręce inwalidzkiej. Syn już wtedy był ożeniony, miał swoją rodzinę, swój dom. I poprosiłam o siły do pracy na te 5 lat. W kiosku była książeczka Niebieski szkaplerz. Nie wiem, dlaczego tą książeczkę kupiłam, ale tak spojrzałam, Niebieski szkaplerz, poczytam sobie. Przywiozłam ją z tej pielgrzymki, patrzę, a tam jest sukienny Niebieski szkaplerz. Czytam, nakładają ojcowie Marianie na ulicy Gdańskiej. Poszłam na tą ulicę Gdańską. Poprosiłam o nałożenie szkaplerza. To był 6 luty, piątek. I to był ostatni dzień mojej pracy zawodowej. Ponieważ tego samego dnia dostałam silnego ataku serca. Znalazłam się w szpitalu. Mam rozruszenie serca. I do pracy już się nie nadawałam. W momencie, kiedy świat mi się właściwie zawalił, bo planowałam właśnie intensywną pracę po to, żeby mieć większą emeryturę, a tu nagle się okazuje, że ja nie mogę pracować, okazało się, że ja dopiero teraz mogę robić to, co ja naprawdę powinnam robić. Ja się znalazłam na swojej właściwej ścieżce. Mianowicie podjęłam pracę w hospicjum jako wolontariuszka. I to ta praca dopiero była moją właściwą pracą. Nie ta praca w budżetówce na 1,5 etatu, tylko praca w hospicjum.

0: Ja dawałam coś chorym, tylko chorzy dawali mnie. Ja dałam jeden grosz, oczywiście nie w sensie materialnym, broń Boże, a ja otrzymywałam tysiące. To było coś wspaniałego. Jeśli się przychodzi do takiej osoby, która jest cierpiąca i ona mówi, dzisiejsze cierpienia ofiarowuję za ciebie. To jest dar, którego za żadne pieniądze się nie otrzyma. I ta praca w hospicjum i właśnie to, co wspomniałam, wspólnota apostolstwa dobrej śmierci, gdzie bardzo dużo łask wyprosiliśmy właśnie dla osób samotnych, dla osób cierpiących, dla tych, którzy potrzebują wsparcia, którzy znaleźli rodzinę w naszej wspólnocie. I to wszystko mnie ustawiło na właściwym miejscu. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że mam w tej chwili pokój serca. Wiem, że źle w życiu postępowałam. Jest mi wstyd, jest mi bardzo przykro, że tyle lat zmarnowałam, ale wiem, że Boże miłosierdzie jest nad nami wszystkimi i ufam Jezusowi bezgranicznie, że to, co mi przeznaczy, jest dla mnie najlepsze. I staram się iść Bożą ścieżką.
1: Kiedy zaczęła Pani rozumieć, że doświadcza pokoju? Bo to jest ten moment, w którym człowiek może stwierdzić, że podąża za Panem Bogiem, że jest w tym miejscu, w którym powinien być i robi to, co powinien robić.
0: Świadomość tego, że mam w sercu Boży pokój, uzyskałam wtedy, kiedy spotkałam ogromne trudności na swojej drodze. Ogromne przykrości, trudności, kiedy miałam wątpliwość w ogóle, czy idę dobrą drogą, bo byłam potępiona. Ale to, że właśnie miałam ten taki szalony pokój, ufałam bezgranicznie swojemu spowiednikowi. I to, że to był stały spowiednik, że on znał każdy mój ruch, każdą moją myśl, wszystko, co robiłam, konsultowałam z nim. I on mnie prowadził, ja mu zaufałam. Wierzyłam, po prostu miałam świadomość, że to Pan Jezus ustami spowiednika do mnie przemawia. I to, że ja przez ten okres taki trudny przeszłam spokojnie, to mnie uświadomiło, że ja mam Boży pokój.
1: I co z taką świadomością się robi?
0: Jest się szczęśliwy i stara się obdarzyć innych tym samym. Kocham ludzi. Mogę spokojnie, patrząc każdemu w oczy, powiedzieć, że go kocham. To nie jest patos. Poza tym to, że ja w drugim człowieku widzę Pana Jezusa. To nie jest moja zasługa. Broń Boże. To jest właśnie, się żyje w takiej świadomości. A oczywiście, że człowiek jest tylko człowiekiem. Ma grzechy powszednie, ale ma tą łaskę, że popełnia tylko grzechy powszednie. Że grzech ciężki jest dla niego czymś obrzydliwym. Tylko tak mogę to nazwać. Nie do popełnienia.

0: Największa próba, jakiej pani była poddana już będąc z Bogiem?
1: Kiedy z ust kapłana usłyszałam, że jestem diabłem. Szatanem.
0: Co mu takiego pani zrobiło? Czy miał rację?
1: Nie.
0: Czy dzisiaj wie, że nie miał racji?
1: Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, ale mam dla niego ogromne współczucie. Modlę się za niego codziennie. Raz w roku jest msza święta w jego intencji. W rocznicę.
0: Czy miała pani pokusy niewiary?
1: Od kilkunastu lat nie. Nie wyobrażam sobie, że nie wiem, jakie trudności przeżywała w kościele, bo ja rozumiem jedną rzecz, że ksiądz to jest kapłan i to jest człowiek. W momencie, kiedy coś robi nie tak, no, księża są różni, księża są tacy, jak my jesteśmy. Jest z ludzi pochodzi, prawda? Ale jest jednocześnie kapłanem, ale jest i człowiekiem. I ta natura ludzka powoduje to, że kapłan czasami po prostu, tak po ludzku też niewłaściwie postąpi. Ale mnie to nigdy nie zraża. Ludzie natychmiast są oburzeni. Jak ten kapłan mógł tak zrobić? Jak ten kapłan mógł tak powiedzieć? Mnie to zupełnie nie oburza. Ja mówię, słuchajcie, to zrobił człowiek. Każdy grzeszy, każdy, nawet jeśli jest kapłanem, nawet jeśli jest biskupem, ale jednocześnie jest to kapłan i trzeba go szanować, dlatego że jest właśnie kapłanem.
0: Powiedziała pani, że poprosiła o cierpienie. Pan Bóg wysłuchuje tej prośby?
1: Wie pan, to jest trudna rzecz, dlatego że ja się nad tym zastanawiałam. I tak jakby ktoś z boku patrzył, to ja mam bardzo trudne życie. Ale ja osobiście uważam, że ja mam bardzo łatwe życie.
0: Dlaczego jest trudne?
1: Trudny jest dlatego, że mój małżonek stracił wzrok. Od 3 lat nie wychodzi z domu. Ma Parkinsona.

0: Jest to bardzo trudne doświadczenie. I z jednej strony jest bardzo trudno chorym człowiekiem się opiekować, tak żeby jemu było dobrze, bo często jest tak, że on uważa, że to, co ja robię, to właśnie dla niego jest niedobre, a ja robię dla jego dobra. Także tu są ogromne trudności. I ten właśnie takie wspólne życie, jesteśmy ponad 40 lat małżeństwem, to mi właśnie spowiednik uświadomił. Krzyż, który twój mąż dźwiga, jest uświęceniem dla niego i dla ciebie. Macie łaskę. Bo ty się uświęcasz przez to, że z nim jesteś i mu pomagasz. On się uświęca przez to, że cierpi, że nie może nic zobaczyć, że nie może wychodzić z mieszkania, że jest chory, no jest przykuty do mieszkania. Ogromną radością jest kapłan, który przychodzi do nas raz na miesiąc do domu z parafii. I tak sobie żyjemy. Ale życie naprawdę jest trudne. Życie ludzi starych. Mój mąż umiał wszystko w domu zrobić. Teraz cokolwiek się popsuje, no człowiek niewidomy chciałby to zrobić. Ale już nie widząc jest trudno. Coś dźwignąć, coś podnieść. Ja mam rozrusznik serca. Też wiadomo, że jestem chora, że nie jest łatwo. I ktoś, kto z zewnątrz patrzy, to czasami mówi, och, jak ja cię współczuję. A ja patrzę na niego, dlaczego on mnie współczuje, kiedy ja jestem szczęśliwa.
1: Jak pani opisze Boga, którego pani poznaje przez tę historię swoją? Kim on jest?
0: Miłością.
1: Skąd pani to wie?
0: Bo się czuję kochana. Bo jeśli ja mogłam po takiej niewierności doświadczyć rozgrzeszenia, to naprawdę Bóg jest miłością.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Pomodlimy się w intencji tych wszystkich, którzy odeszli od wiary, którzy się zagubili, żeby mieli tą łaskę, którą właśnie ja otrzymałam, żeby mogli powrócić, żeby ktoś podał im tą rękę, żeby powrócili na właściwą ścieżkę.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Ty znasz wszystkie nasze słabości. Oddajemy Ci je w tej chwili. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło. Tak. O to, Panie, żebyś Ty w tej chwili przez nas przemawiał. Oddajemy Ci naszą pamięć, nasze serce, nasze umysły, naszą wolę. Panie, spraw, jeśli taka jest tylko Twoja wola, żeby te słowa trafiły do wszystkich ludzi, do których Ty chcesz, żeby trafiły z Twoją mocą, Panie. Przemieniaj nasze serca, Panie. Dawaj nam Twojego Ducha. A szczególnie Ciebie, Mario, proszę o opiekę. Spraw, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu w tej chwili. Bądź z nami tutaj, Mamo. Prosimy Cię pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Życie, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas oddawa. Ojcze.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Pożyzińska.
1: Dzień dobry.
0: Czy poprzedni raz, kiedy byłaś, to też miałaś nazwisko, czy jeszcze sobie wcześniej?
1: Nie, jeszcze. Jako tak. Narzeczona.
0: Więc znana Państwu jako Agnieszka Bodasińska. W Twoim życiu przez te dwa lata bardzo wiele się zdarzyło. A chyba się trochę życia na nowo teraz uczysz. Mówiłaś o tym, że wejście do tramwaju wiąże się z walką, a przynajmniej z wysiłkiem.
1: Z wysiłkiem, ale i z wielkim szczęściem, bo od 2 lat Pan Bóg dał mi nowe życie. I nie tylko ze względu na to, że od 2 lat jestem żoną, ale ja zobaczyłam siebie na nowo. Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć mnie na nowo i też doświadczyć Jego na nowo, Jego miłość na nowo poczuć. Ale to były bardzo, bardzo trudne 2 lata i w ogromnym trudzie i cierpieniu zobaczyłam Bożą miłość. Chociaż brzmi to bardzo, bardzo trudno i było bardzo trudne.
0: Kiedy rozmawialiśmy tamtym razem, to było dobre świadectwo. No, niczego ci nie brakowało. Był Pan Bóg, jakoś myślałaś przez Niego, układałaś swoje życie, starałaś się. Jak to jest, kiedy okazuje się, że to wszystko za mało?
1: Wtedy, kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to bardzo walczyłam o miłość własnymi siłami. I chyba potrzebny był ten czas tego cierpienia, żebym przestała walczyć o miłość i przede wszystkim doświadczyła jej u źródła. Czyli od Pana Boga. No, tak musiało się stać. On bardzo, bardzo wiele miłości dał mi przez ostatnie 2 lata. Ale byłam, będąc tutaj 2 lata temu, byłam szczęśliwym człowiekiem. A teraz jestem jeszcze bardziej szczęśliwym, mimo tego, co się wydarzyło.
0: Ale to tak groźnie zabrzmiało, walczyć o miłość. Bo można opisać tym bardzo różne sytuacje.
1: Chciałam czuć się kochana, ale nie czułam chyba, że ta miłość, że tą prawdziwą miłość, najgłębszą, mogę dostać tylko od Pana Boga.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa siebie. Przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. My odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławioną owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Marleno, Jolu, Emilio, Moniko, Doroto, Danielu, Agnieszko, Anito, Sławku. Ja modlę się w intencji Olgi o wszystkie łaski, głębie łask sakramentalnych, o takie ich przeżycie. Modlę się o zdrowie i o pokój serca w tych trudnych chwilach. Modlę się za Wiolę, o uzdrowienie z choroby psychicznej i za wszystkich członków jej rodziny, o wszystkie potrzebne łaski. Przygotujmy się do jak najgłębszej miłości. Zagłębmy się jak najbardziej to jest możliwe w swoje serca i powtarzajmy. Niech się dzieje wszystko tak jak Ty chcesz. Boże, zgadzam się na wszystko, co uczynisz z moim życiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dorota modli się za Asię, Donatkę, Maxa i Bena o potrzebne łaski i ochronę za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła. Ja modlę się za Janka o głębi przegrzewania łask sakramentalnych, o uratowanie sakramentalnego małżeństwa Kamili i Błażeja. W trudnej sprawie modli się Jarosław. Za Wiktorię, łaskę wiary i opiekę Matki Bożej, o światło Ducha Świętego w podejmowanych decyzjach. Za Martę z prośbą o uwolnienie, za mojego brata Leszka chorego na Alzheimera. Tajemnica druga. Wiele osób, które zachowuje wszystkie oznaki pobożności, nie ma w sobie, wie o Bogu, wie o Jego miłości, stara się być jak najbardziej posłusznym, ale nie ma w sobie doświadczenia żywego Boga. Za takie osoby się módlmy, za to, żeby doświadczyły tej miłości w taki sposób, że pójście do innych będzie dla nich radością. Mimo, że dziś tego zrobić nie mogą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moich bratanków Wojtka i Szymona o potrzebne łaski modli się Emilia, o zerwanie wszelkich węzłów okultystycznych i rychłe uwolnienie Celiny modli się Bartosz. Szczęść Boże, proszę o modlitwę za moje dzieci Martę, Macieja i Jędrzeja, za męża Bogusława i za mnie. Maryjo, ratuj. A Boże błogosławieństwo i ufność się modli. Lita za duszę w czyściu cierpiące. Irena, dziękczynnie za dobry urlop oraz z prośbą o rozwiązanie trudnych spraw w pracy. Marlena za Jagodę i jej bliskich, o grupę Dwa Serca, o uwolnienie Celiny, Eweliny i Piotra i wszystkich objętych modlitwą. Dziękczynnie za tę grupę modlitewną modli się Dorota. Chrześcijaństwo jest wyjątkową religią, bo kiedy jesteśmy totalnie przygnieceni, kiedy w naszym sercu kłębi się zło, kiedy nieprzyjaciel natury ludzkiej uruchamia w nas niepokój poprzez wszystkie zranienia, to Jezus właśnie do takiej duszy, do takiego serca chce przyjść najbardziej i wystarczy zawołać za Zosię i Piotra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, radosna.
ofiarowanie Pana Jezusa przez Józefa i Maryję. Za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Ja modlę się za Marię i za Krzysia i o nawrócenie Mateusza, o wszystkie łaski sakramentalne i o chrzest. Za męża i syna o potrzebne łaski. Kiedy mamy takie głębokie przeświadczenie o swojej niewystarczalności, o swoim grzechu, o takiej niezdolności do walki duchowej, to wtedy, żeby sobie wyobrazić, że możemy ofiarować Panu Bogu nasze wnętrze, to myślimy, że ofiarować tylko to, co dobre, a właśnie Jezus chce, żeby ofiarować Mu naszą słabość, nasze grzechy, bo On chce pomagać nam je nieść, abyśmy to sobie uświadomili i dziękowali Bogu i otwierali się na Jego łaskę, żeby to zło, które w nas jest, zostało przemienione. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Daniel modli się o łagodność i pokorę. Marlena za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Dorota za męża i syna o potrzebne łaski. Za żonę Iwonę, córkę Juliannę. Mateusz się modli. Marlena za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat. Ja modlę się za Franka, o wszystkie łaski sakramentalne dla niego, za Adę, o nawrócenie. Za Sylwię, aby zadbała o swoje zdrowie. Czasami jest tak, że kochamy drugą osobę, to bardzo jest często wśród matek, że nie chcemy im dać wolności i to jest bardzo kaleczące dla tych osób. Miłość jest bezinteresowna. Taka była miłość Maryi, mimo że została zraniona przez te wszystkie myśli o tym, co mogło się z Jezusem stać, to jednak jej miłość nie była zaborcza. Widzimy to po Jezusie, że był całkowicie dojrzałym człowiekiem, dojrzałym mężczyzną.
Więc o to się modlmy, abyśmy mieli w sobie bezinteresowną miłość wobec tych osób, na których nam bardzo zależy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnice światła. Za Sylwię. Uzdrowienie Jagody i jej szybki powrót do domu. Ono uwolnienie z nałogu palenia dla mnie, modli się Agata. O nawrócenie męża i córek. O pomyślne rozwiązanie sprawy męża za wstawiennictwem świętego Józefa, modli się Dorota. O łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Dobry Boże, dzień dzisiaj i światło Ducha Świętego. Proszę Cię o światło Ducha Świętego na cały ten dzień oraz we wszystkich sprawach, których będę działał, oraz o opiekę Maryi. Modlę się, Paweł. Dziękuję za nową pracę Chrześniaka Marcina. A ja modlę się za Klarę, o wszystkie łaski sakramentalne dla niej. Tajemnica pierwsza światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ci ludzie, którzy tam byli, zaczęli się bardzo mocno zastanawiać, kim jest ten człowiek. Tak, jeszcze nie jest znany z cudów, a tutaj takie niezwykłe rzeczy się dzieją. Człowiek, co do którego wierności Bogu święty Jan Chrzciciel wskazuje na niego. Słychać głos z nieba, jakieś znaki. I o taką właśnie postawę przybliżania się do Boga poprzez ciekawość, która prowadzi do chęci poznania. Bo nawet jeśli ta chęć poznania będzie brała się tylko z woli i umysłu, to znaczy, że kiedy człowiek po pierwszym nawróceniu chcę po prostu poznać tego, kto dał mu taką miłość, to samo to poszukiwanie już człowieka napełnia tą miłością. Módlmy się o to dla nas.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za Tosię, o wszystkie łaski sakramentalne dla niej, o ich głębokie przeżywanie. Dziękuję za nową pracę, za teściową, dziękczynnie za poprawę wyników, z prośbą o dalsze dobre leczenie, za wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Jezu, oddaję Ci cały dzień i wszystkich, których postawisz na mojej drodze. Tajemnica druga światła, cud w Kanie Galilejskiej. Do Boga może prowadzić zgłębianie Pisma Świętego, otwieranie się, modlitwa, otwieranie się na łaskę. Dzięki modlitwie, dzięki temu, że pościmy, czy ofiarujemy swoje cierpienie, dzięki jałmużnie, ale też potężnym narzędziem do tego, żeby mieć Boga w sercu i chodzić z Nim w Jego największa, jaka to jest możliwej bliskości, prowadzi jeszcze jedna droga i ona jest z tych wszystkich ludzkich najważniejsza, to znaczy służba bliźniemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc
żywota świętego. Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Wezwanie do nawrócenia i głoszenie o Bożej miłości. Jezu, oddaję Ci cały ten dzień, wszystkich, których postawisz na mojej drodze, za papieża, za ukochaną żonę i dzieci. Modli się Andrzej o uzdrowienie relacji w rodzinie i błogosławieństwo dla mamy, siostry i braci. W intencji dziękczynnej za żonę i dzieci, w intencji zmarłego wczoraj wuja Adama, modli się Dariusz. Za Basię, Bogdana, księdza Krzysztofa i siostry Bronisławę. Za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta. Wszystkie potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Kiedy Jezus chodził te 3 lata, jak na to wszystko wskazuje, że tyle czasu właśnie trwała ta publiczna misja Jezusa, kiedy pielgrzymował po całym tym skrawku ziemi, to spotykał się z różnymi reakcjami. I była to nieufność, i była to agresja, rosnąca zresztą im bliżej końca, ale też niezrozumienie przez najbliższych. I bierzmy przykład z niego, żeby nas nie zniechęcały trudności, abyśmy walczyli o życie z Bogiem, o bliskość z Nim i o to, byśmy potrafili odpowiadać na wyzwania sytuacji, żeby każdy człowiek, z którym się spotkamy, który potrzebuje pomocy, tę pomoc od nas otrzymał. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za wujka Henka i ciocię Zosię potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O nawrócenie męża i uzdrowienie małżeństwa modli się Małgorzata. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O uwolnienie żony od wszystkiego, co nie pozwala jej wrócić do domu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. O radość życia wiecznego dla taty i teściu, za wszystkich moich bliskich, za zmarłych rodziców i zmarłych z rodziny modli się Agata. Za wszystkich, którzy odeszli do wiary, aby ją uzyskali, w intencji żony Ewy o błogosławieństwo Boże modli się Daniel. Za wszystkich, którym obiecałem modlitwę, modli się Andrzej. Za męża i dzieci o potrzebne łaski, Bożą opiekę modli się Katarzyna. Za mnie o odrzucenie gniewu i o przebaczenie modli się Elżbieta. O uzdrowienie Rafała z depresji i ze stanów cukrzycowych. Jezus objawia się w postaci Bożej i zapowiada przejście z śmierci do życia. To jest wydarzenie, które przywołuje przejście Izraela przez Morze Czerwone. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezus mógł przejść, zabierając nas za sobą przez granicę, przez otchłań śmierci, abyśmy rozumieli wszystkie prawdy Kościoła, wszystkie przekazania, by ten depozyt, który złożył Bóg, prowadził nas do Niego samego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Ja modlę się, Panie Boże, o nawrócenie wuja Janusza. Modlę się za Marcina. Za świętej pamięci mamy Irenę, o zbawienie i życie wieczne. Modli się Elżbieta, o dar potomstwa dla Marysi i Michała. Docenianie jest ważne. Dziękuję Panie Robercie za Pana pracę i za prowadzone rozważanie. Niech Bóg Pana błogosławi, całą Pana rodzinę, za moich dobroczyńców i wszystkich, którzy się za mnie modlą, o nawrócenie syna Bartłomieja i za wnuka Jasia, o Boże miłosierdzie. W tej tajemnicy widzimy, że warunkiem tego, by Bóg mógł pozostawić nam niezwykłe narzędzie, które służy do przybliżania się do Niego, do oczyszczania serca, jakim jest Eucharystia, to narzędzie zostawił. Ale żeby ono mogło być, żebyśmy mogli z niego korzystać, konieczna była śmierć Jezusa. I dobrze jest to jakiś czas sobie uświadomić poprzez też jakieś zwierzę, którego doświadczamy bliskości, bo nie wszyscy doświadczyli bliskości z barankiem, abyśmy to głęboko przeżyli, że z każdą mszą na ołtarzu jest takie młode, przepiękne, sympatyczne zwierzątko i że ono jest zażynane przez nas naszymi grzechami, że jego krew spływa do świątyni, do której staramy się chodzić jak najczęściej, żeby przyjąć Eucharystię, która czerpie moc z tej krwi przelanej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moich dobroczyńców, wszystkich ludzi, którzy się za mnie modlą w tej tajemnicy pierwszej bolesnej, modli się Marlena o nawrócenie syna Bartłomieja i za wnuka Jasia, o Boże miłosierdzie, za ojczyznę, za duszę w czyściu cierpiące, za kapłanów, za nieprzyjaciół Polski, za Radio Niepokalane FM, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i za wstawiennictwem Andrzeja, świętego Andrzeja Boboli, o błogosławieństwo, zdrowie, żywą wiarę dla dzieci i wnuków Wiktorii, Oli, Adasia i Jasia, za rodzinę, o zdrowie, o dary Ducha Świętego, o potomstwo dla córki Izabeli, o związek sakramentalny dla córki Wioli, w pewnej intencji za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, świętego Józefa i Wenantego Katarzyńca, za wrogów Kościoła katolickiego. Maryjo, Matko Boże, dziękuję, że jesteś blisko mnie, opiekujesz się moją rodziną i moimi bliskimi, przyjaciółmi, modli się Mirosława, za duszę świętej pamięci Zbigniewa, za siebie i za żonę Martę, modli się Sławek za Monikę, o pomyślny zabieg i wszelkie łaski, za męża Stanisława, błogosławieństwo dla niego. We wszystkich moich intencjach modli się Anita. Tajemnica pierwsza, bolesna. Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym. Potrafimy sobie wyobrazić sytuację taką, że nasz przyjaciel cierpi, to taką naturalną reakcją jest próba, czy bycie z nim i próba jakiegokolwiek ulżenia mu w cierpieniu. I to właśnie zrobił Jezus dla nas, tylko że ceną nie był czas, a życie. O wiarę dla chrześniaków Kamila i Szymona, dziękczynię za tę grupę. Ja modlę się za moich chrześniaków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża,
Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, biczowanie. Uwiarę dla chrześniaków Kamila i Szymona. Krwi Chrystusa okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń niewidzialnymi dla zła. Boże Wszechmogący, wysłuchaj proszę wszystkich błagań zanoszonych w tej modlitwie, błogosław modlących się, za wszystkie osoby konsekrowane, za kleryków oraz o nowe powołania modli się Marlena. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Śmierć Pana Jezusa została przepowiedziana. Jego zmartwychwstanie zostały przepowiedziane 700 lat wcześniej. Doceńmy rolę Słowa Bożego, bo narzekamy często, że nie wiemy, co mamy robić, a tam jest napisane, co mamy robić czasami z wszystkimi szczegółami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W tajemnicy trzeciej bolesnej ukoronowania Pana Jezusa cierniową koroną ja modlę się za wszystkich, których zraniłem, za wszystkich, których mam w sercu, za wszystkich, którymi się opiekuję, za których odpowiadam. Za moich bliskich modli się Joanna, za dusze w czystu cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane, za zmarłych rodziców i teścia i wszystkich zmarłych z mojej rodziny modli się Dorota. Tajemnica ciernie koronowania. Bardzo często tak w tradycji miałem o tym w rozważaniach bardzo różnych i nawet w moim dzieciństwie słyszałem taką myśl, że rozważania tajemnicy biczowania to zadośćuczynienie za grzechy ciała, a cierniem koronowanie to zadośćuczynienie za grzechy umysłu. Tak? W tej tajemnicy modlono się najczęściej za ateistów, za wrogów Kościoła. Ja też modlę się w tych intencjach oraz o zabranie pychy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica drogi krzyżowej. Za Anię, Marka i Dawida, Dawidka o potrzebne łaski, za Joannę o potrzebne łaski, za całą moją rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, modli się Marlena, za Edwarda, Ewę i Gośkę, uzdrowienie z raka, za dusze czyśćcowe, za zmarłych,
Witolda, Krystynę, Dorotę, Kazimierza i wszystkie dusze w czystu cierpiące. Za wszystkich, których zraniłem, za moich, modli się Jarosław, za moich bliskich. Modli się Joanna. Ja modlę się za wszystkich, którzy są uzależnieni, zniewoleni, opętani, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych, za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Jest taka myśl, być może prawda Kościoła, że ten krzyż, te krzyże, które nosimy, one się dzielą na te, które pochodzą z zewnątrz, ból, prześladowanie, szyderstwo,

Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu. O zdrowie i siłę do pracy na nowy tydzień oraz w intencjach Maryi dla mnie i dla mojej rodziny modli się Bartłomień. O obronę Gietrzwałdu przez przemysłową zabudowę, za jej obrońców i wrogów, o nawrócenie za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli, za moich rodziców, rodzeństwo, zdrowie dla mnie i dla nas, dla wszystkich z tej rodziny, za Zdzisława Ulgę w bólu, o cierpliwość dla mnie, modli się Anna, za córkę Magdalenę, Narcina i Adasia, o zdrowie, o wiarę żywą oraz o opiekę Matki Bożej, w intencji wiery Leszka Andrzeja, w intencji syna Damiana o dobre przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Ja modlę się za wszystkie osoby, które dzwoniły do poradni i za wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do rozwoju radia i kanału. O pokorę, Jezu, Ty się tym zajmij, modlę się Dorota. Szczęść Boże. Nasz bracie lub siostro, za wczesnie narodzoną Hanię, jej rodziców i dziadków, o błogosławieństwo Boże dla wszystkich, którzy nie skrzywdzili, dla tych, których ja skrzywdziłam, w intencji syna Damiana, o wiarę dla Pati i Miguela. Abyśmy dostąpili radości obcowania z Bogiem twarzą w twarz, musimy zostać oczyszczeni. Oczyszcza się w ogniu duszę. Jezus, żeby wziąć nasze grzechy i je zamienić w życie, bo grzechy to śmierć, musiał też dać się zniszczyć, przetopić, zmiażdżyć. Dziękujmy za Jego decyzję. O żywą wiarę i sakramenty święte dla moich dzieci. Jezu, ufam Tobie, modli się Edyta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona.

owoc. Żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Chwalebne zmartwychwstanie Pana Jezusa i modlę się za przyjaciół i za wszystkich członków mojej rodziny. O błogosławieństwo Boże dla wspierających kanał i Radio Niepokalane FM oraz otwarcie serc nowych ofiarodawców. O wznowienie w sprzedaży leku, który przyjmuje mój syn. Modli się Dorota. Jezu, Ty wszystkich komorzysz. Dziękczynnie za wszystko. Dziękuję, że jesteś, Panie Jezu, to Anita. Za pokój, o pokój w ojczyźnie modli się Elżbieta. Ja modlę się też za Elę. O to, żebym ją zrozumiał. I o wszystkie łaski dla niej i jej bliskich. Jezus spotkał się, objawił się w swojej postaci przemienionej, objawił się najpierw Marii Magdalenie. Dziękujemy Panu Bogu, że daje nam w ten sposób niesamowitą łaskę, niezależnie od tego, jakie mamy, jakie ciążą na nas nasze grzechy. Zawsze możemy poddać się miłości Bożej, łaskom Bożym. Wystarczy przeprosić, żałować i prosić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, chwalebna. O dobrą pracę dla syna Aleksandra, modli się Ireneusz za moje dzieci, o doświadczenie Boga żywego dla nich, o ochronę przed demonami, modli się Jakub dziękczynnie za możliwość wspólnej modlitwy różańcowej i o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla prowadzącego, jego rodziny i współpracowników. Ja modlę się za wszystkich, którzy ofiarują cierpienie w naszej intencji, intencji radia i kanału, za wszystkich, którzy ofiarują modlitwę i post oraz za tych, którzy wspierają nas jałmużną. Tajemnica w niebo wstąpienia. Oczywiście jej osią i istotą jest to, że Jezus przechodzi, czyli ta Pascha, to przejście się finalizuje, ale też ważne jest to, że Jezus rozmawia ze swymi uczniami, abyśmy nie wątpili w moc modlitwy, w moc rozmowy z Jezusem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Po Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Magdę, Grażynę, Gosię i Seweryna, o potrzebne łaski, za wszystkich modlących się na różańcu, za przyjaciół i nieprzyjaciół moich, modli się Zbigniew, o potrzebne łaski dla Rafała, we wszystkich niepowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach. Ja modlę się za wszystkich, którzy potrzebują tej modlitwy. Dziękujemy Panu Bogu, że możemy uczestniczyć w tajemnicach miłości Trójcy, bo to miłość Jezusa i Ojca sprawiła, że mamy dostęp do Ducha Świętego. Czy nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O pomoc w rozwiązaniu problemów dziękuję za to, że jesteśmy, możemy się wspólnie modlić. To Arkadiusz. We wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach, o potrzebne łaski dla Rafała. Dziękuję Ci, Panie, za Konrada, Oliwię i Jakuba. Prowadź nas, Panie, i chroni. Modli się Monika o dary Ducha Świętego dla wszystkich tu modlących się i dla naszych bliskich. Dziś na świecie najbardziej ceni się
przyjemność, posiadanie, cielesność. Maryja wybrała inną drogę, drogi pokory i właśnie dostępuje nagrody. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, chwalebna, ukoronowanie Maryi na Królowę Nieba i Ziemi. Jezu, ufam Tobie, to Ala i modli się za grupę 5.30 o potrzebne łaski w intencjach Matki Przenajświętszej, za wszystkich, za których trudno mi się modlić, we wszystkich intencjach, które mam w sercu. Maryja Królowa nie zapomina o najmniejszych swoich sługach. Dziękujmy jej za to. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Za wszystkich, za których trudno mi się modlić, modli się Dorota. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Za męża Ireneusza, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.

0: poniedziałek 14 września 2026 roku. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza mówiąc: zgrzeszyliśmy szemrząc przeciw Panu i przeciw Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim pniu, na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Słuchaj, mój ludy, nauki mojej, nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich. Do przypowieści otworzymy usta, wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Gdy ich zabijał, wtedy go szukali, nawróceni garnęli się do Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, że Bóg Najwyższy jest ich Zbawicielem. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Lecz oszukiwali go swymi ustami i kłamali mu swoim językiem. Ich serce nie było mu wierne, w przymierzu z nim nie byli stali. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie zatracił. Gniew swój często powściągał i powstrzymywał swoje wzburzenie. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez krzyż Twój święty świat odkupiłeś. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Plaga wężu jadzie zdolnym do tego, by pokąsanego pozbawić życia, to historia, do której odwołuje się Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Pojawienie się węży w obozie izraelskim podczas wędrówki przez pustynię było konsekwencją szemrania Żydów przeciw Bogu i Mojżeszowi. Brak wody i mocnienie pokarmu doprowadziły Izraela do myślenia przypisującego Bogu złą intencję. Wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli. Okazuje się, że szemranie jest jak wijący się wąż. Krzyż Jezusa Chrystusa od samego początku był widziany jako spełnienie proroctwa wpisanego w znak węża miedzianego. Każdy, kto uwierzy Jezusowi, otrzyma przebaczenie grzechów i zdobędzie nowe życie, życie z wiary i z Ducha Świętego. Aby to uczynić, trzeba jednak uznać swoją grzeszność i niemoc wobec jadu, jakim grzech niszczy serce człowieka. Wiara w jedyne pośrednictwo Jezusa Chrystusa w zbawieniu człowieka owocuje pełnym nadziei spojrzeniem na krzyż. I to spojrzenie otwiera drogę do odzyskania zdrowia duszy. Tyle ksiądz Adam Łóżniak. I jeszcze kilka słów ode mnie. Jak często my tracimy cierpliwość, jak często my zrzucamy na Boga swoje niepokoje. Jeśli wcześniej zawarliśmy przymierze z Bogiem, no to wtedy grzeszymy. Módlmy się o to, abyśmy słuchali nauki Bożej. Módlmy się, aby uwielbiać Chrystusa i Go błogosławić za to wszystko, co dla nas zrobił. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

Ostatni dzień. 7 świętych założycieli zakonu serwitów Najświętszej Maryi Panny. Nikt nie może dwóm Panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Florencja. 8 września 1233 roku. Dzień narodzenia Matki Bożej. Nazywam się Giovanni, jestem notariuszem. W tym mieście wszystko ma swoją cenę i swoją pieczęć. To, co jest w mojej księdze, staje się faktem. Zapisuję darowizny dla ubogich i sierot. Dziś rano przyszło do mnie 7 ludzi. Znam ich. Wszyscy ich znają. To kupcy, najpewniejsi w mieście. Siadają, są skupieni, spokojni, jak przed zawarciem wielkiej umowy. Myślałem, że chodzi o spółkę, o nową inwestycję, może o ziemię pod miastem. Nie. Akty własności, udziały, klucze do magazynów, prawa do domów. Kładą je na stole jeden po drugim, jakby zdejmowali zbroję. Moje pióro pracuje, zawsze pracuje, ale dziś ręka zapisuje szybciej niż rozum. Nic się tu nie zgadza. Bartłomiej Amidei zdejmuje sygnet, ciężki i złoty. Kładzie go na dokumentach, jakby przykładał pieczęć. Patrzę na jego dłonie, to są dłonie kupca. To wszystko, mówi. Wstają. Zostawiają jedwabie, futra, purpurę. Na krzesłach zostają puste formy ich dawnego życia. Z tobołków wyciągają szare opończe, grube i tanie. Wkładają je powoli, bez pośpiechu. Zakładają krzyże. Żegnają się. Ktoś zaczyna modlitwę do Matki Bożej. Reszta dołącza. Słudzy Maryi. Stoję i patrzę. Wychodzę za nimi na ulicę. Chcę widzieć. 7 najbogatszych kupców idzie boso ulicami Florencji. Ludzie milkną. Kłótnie urywają się w półsłowa. Ktoś się przeżegnał, ktoś splunął. Ktoś odwrócił wzrok. Nie zatrzymują się, nie tłumaczą. Jeszcze nie teraz. Idą prosto do bramy z krajem ulicy, pozdrawiają ludzi drobnymi gestami. Za murami kończy się rachunek zysków. Zaczyna się coś, czego jeszcze nie potrafię zapisać. Wchodzą w cień bramy na drogę prowadzącą ku wzgórzu. Ku życiu bez majątku, bez nazwisk, bez gwarancji. Nie zabierają ze sobą nic, nawet Florena. Wracam do biura. Na stole leżą sygnety, dokumenty, pieniądze. Odeszli do innego życia. Ja zostaję z piórem, z majątkiem. Wiem, co z tym zrobić. Zamykam księgę. 7 ludzi dziś wszystko oddało, a może wszystko odzyskało.

0: Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos: przejdź z Ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak: Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie. Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nasza wiara nie była aż tak dogłębna i wielka, jak jest teraz. Ale gdzieś pochodzimy obydwoje z rodzin katolickich i, że tak powiem, no, byliśmy takimi katolikami chodzącymi w każdą niedzielę do kościoła, obchodzącymi święta, wiadomo, tam spowiadaliśmy się, ale gdzieś nie było tej takiej wielkiej relacji z Panem Jezusem, jak jest teraz. Ta wiara w Boga, że tak powiem, nie była od początku. Byliśmy katolikami, którzy chodzili do kościoła, pochodzimy obydwoje z takich rodzin, gdzie tam, że tak powiem, trzeba było chodzić do kościoła, gdzieś tam rodzinę, tak. No, był taki przykaz, tak? Ale nie mieliśmy takiej relacji z Panem Jezusem, jak teraz mam. Nie mieliśmy żadnego nabożeństwa do Serca Jezusa. To było zwykłe po prostu niedzielne chodzenie do kościoła. To dokładnie miało miejsce 6 lat temu, w 2018 roku. Mój mąż w kwietniu, 22 kwietnia dokładnie, trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Chorobę rozpoczęła się tak naprawdę już w styczniu, bo okazało się, że miał zapalenie płuc, którego żaden z lekarzy nie wykrył, mimo iż był na wizytach w przychodni. Po prostu stwierdzili, że jest to zwykłe przeziębienie. Zalecili jakieś tam po prostu leki Teraflu, APAP, rozgrzewające, żeby po prostu wypoczywał. I tak też robił. Też, no wiadomo, to trochę poprawiało mu tam stan zdrowia, chodził dalej do pracy, aż w końcu całkowicie opadł z sił i właśnie w kwietniu trafił w ciężkim już stanie do szpitala. I tutaj zaczęła się już walka o jego życie, bo lekarze, kiedy on go właśnie przyjęli na oddział, powiedzieli, że nie mają sprzętu, aby uratować jego życie, dlatego że stan jest tak poważny, że tutaj musi być szpital specjalizujący się w leczeniu chorób płuc, dlatego że mąż, jak się okazało, ma ropnia opłucnej. No nie ukrywam, że to był dla mnie szok, niedowierzanie. Ja wtedy miałam trójkę małych dzieci, byłam świeżo po porodzie. Miałam mój najmłodszy syn miał 3 miesiące, więc po prostu nie wyobrażałam sobie, kiedy usłyszałam, że stan jest tak poważny, że nagle mogę zostać sama z małymi dziećmi i nie mieć męża tego, że moje dzieci nie będą miały ojca, że no po prostu... To był dla mnie szok, tak samo jak i również dla rodziny, która bardzo w tym czasie mnie wspierała, ale no szok i niedowierzanie, i to bardzo duże. No rodzina bardzo mnie tutaj wspierała, pomagali mi niesamowicie. Opiekowali się dziećmi. Kiedy ja musiałam być przy najmłodszym synu, tak naprawdę to jego brat zawiózł mojego męża do szpitala. Oto on przy nim czuwał. Był też kuzyn, który też bardzo dużo pomagał ze swoją żoną. Była siostra. No po prostu cała rodzina niesamowicie wtedy. No cały czas byliśmy wszyscy biedności w szpitalu. Razem się modliliśmy. To był taki naprawdę niesamowity czas dla naszej rodziny. Tak, bardzo dużo ludzi, kiedy usłyszało naszą historię, to, że właśnie jest tak ciężko, że nie wiadomo, czy mój mąż przeżyje. Tu widzieli mnie z trójką małych dzieci. No wiadomo, gdzieś to serca poruszało ludzi i dotykało. Bardzo dużo ludzi się do mnie odzywało, osób, które mnie nawet nie znały, że będą się modlić, wspierać, pościć. Były to nawet osoby, które pościły o samej wodzie, co było dla mnie niesamowite, bo nawet nas nie znały, też osoby, które nas znały, wspólnoty, rodzina, bliscy, znajomi, sąsiedzi, no bardzo, bardzo dużo ludzi włączało się do modlitwy. Raczej no on, jak Znaczy, ja powiem szczerze, od początku już nic nie mówił, bo on kiedy trafił do tego szpitala, to jedynie, co pamiętam, bardzo, bardzo cierpiał. Do momentu pierwszej operacji mało co mówił, był cały czas podłączony pod tlen. Później został przetransportowany z szpitala w Międzylesiu do szpitala na Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc na Płocką, gdzie tam właśnie leżąc na JOM-ie, no też jakby też takim trochę szoku był, także jest tak ciężko chory. Aczkolwiek my staraliśmy się nie do końca mówić mu całą prawdę, żeby go nie załamywać. No i gdzieś tam cały czas nadzieja była w nim, że on za 2 tygodnie wyjdzie. On tak naprawdę już niedługo wyjdzie stamtąd, więc on w takiej świadomości tam leżał, tak? No do momentu pierwszej operacji właśnie, gdzie już ta nadzieja całkiem gdzieś tam u niego urosła, że no już jeszcze tylko tydzień na pewno i już wyjdzie z tego szpitala, tak? No ale tu się ta sytuacja inaczej potoczyła, bo po około tygodniu czasu od pierwszej operacji pojawiło się właśnie to krwioplucie, tak? Wysoka bardzo gorączka. I to było takie też dla nas bardzo przerażające, bo wiedzieliśmy, że jest bardzo źle, tak? Że już coś bardzo złego się dzieje. I on sam wtedy był też przerażony, więc no. To był też taki moment, kiedy on sam poszedł do kaplicy Najświętszego Sakramentu i tam oddał siebie tą chorobę właśnie Panu Jezusowi. A ja dzień właśnie przed jego kolejną operacją, bo jak się okazało, ona musiała być zrobiona, miałam taki sen, w której przyśnił mi się Pan Jezus w białej szacie i powiedział mi takie słowa: o Marka, życie toczy się bardzo wielka walka. A ja się tak zapytałam: Panie Jezu, ale to co, on umrze? A Jezus już mi wtedy nic nie odpowiedział, uśmiechnął się, zaprowadził mnie do niego, do łóżka i kazał być cały czas przy nim. I w tym śnie pojawił się drugi sen jakby, gdzie zobaczyłam rzeszę bardzo silnych demonów. One były tak bardzo silne i one chciały zabić Marka. A ja właśnie z różańcem w ręce modliłam się i za moimi plecami był Marek. I ta moja modlitwa była jego taką ochroną, osłoną przed tymi diabłami. I w tym śnie bardzo mocno się modliłam, ale gdzieś po ludzku już nie dawałam rady, bo jestem tylko człowiekiem. I w tym czasie właśnie, kiedy ja go tak ochraniam i one go zabić nie mogły, pojawiła się Maryja, która stanęła pośrodku nas a tymi demonami i stała się ona naszą taką tarczą. I one nam już nic zrobić nie mogły. I właśnie ten, no i wtedy Marek przeszedł już tą drugą operację. Kiedy wyjechał z sali operacyjnej, go zobaczyłam, to byłam, nie ukrywam, bardzo przerażona, bo wyglądał bardzo źle. Wiedziałam, że to już jest coś poważniejszego. Jak się okazało, pojawiła się sepsa, pojawiła się niewydolność wielonarządowa. Wszystkie organizmy w jego ciele tak naprawdę wysiadły. Musiał być dializowany. Z czasem był też wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Był też intubowany pod respiratorem. No, były to bardzo dla mnie mocne przeżycia, widząc go w takim stanie. Takie niedowierzanie, że Boże, ja nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle, więc było to też dużo, płynęło w tym czasie bardzo dużo modlitwy. Też sama prosiłam bliskich, znajomych, by bardzo się modlili. I sama też każdego dnia byłam w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie na porannej mszy świętej, gdzie właśnie modliłam się o jego uzdrowienie, o cud uzdrowienia. No było bardzo ciężko. Ta modlitwa każdego dnia, starałam się wchodzić podczas porannej mszy świętej w taką relację z Panem Jezusem. Ułożyłam sobie taką swoją modlitwę, którą zawsze na początku mszy świętej wypowiadałam. Mianowicie było to słowa: Panie Jezu, sprawa, byśmy byli tylko Ty i ja i Ty. I tak naprawdę się stało. Ja po prostu tak mocno wpatrywałam się w wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, który jest tam na ołtarzu i który gdzieś Pan Jezus dawał mi taką łaskę naprawdę wejścia z takiego zjednoczenie z Nim całkowicie, gdzie w tym czasie dawał mi różne natchnienia. Były to poprzez myśli, poprzez obrazy, poprzez słowa. takie było jego to prowadzenie. Między innymi jednym z tych takich słów było to, że kiedy zapytałam, bo też takie właśnie moje rozmowy były, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też pamiętam, że wychodząc z kościoła usłyszałam taki mocny głos z prawej strony: zamów mszę święte za wszystkie pieniądze, które masz w portfelu. Ja tak stanęłam trochę jak wryta i mówię: no ale jak to, przecież ja mam tylko 900 zł i tutaj trójka dzieci. I tak jakby nagle ktoś ze mną zaczął rozmawiać, takie przychodziło odpowiedzi. No ale dzieci są w przedszkolu, tak rano mają zapewnione śniadanie, obiad, później podwieczorek, na kolację coś masz, najmniejszy jest na piersi, na mleku, który jeszcze też jest w domu, więc tak pomyślałam: no dobrze, to Panie Jezu, skoro tak mam zrobić, to ja to zrobię, tylko proszę Cię, zadbaj o to, abyśmy mieli co jeść. I pamiętam, że wróciłam wtedy do zakrystii, wyciągnęłam te 900 zł, dałam księdzu proboszczowi, on nie wiedział o tym, że to moje ostatnie pieniądze, i poprosiłam, powiedziałam takie słowa, że mój mąż umiera, proszę, aby każdego dnia za niego była msza święta o jego uzdrowienie tutaj. I dałam mu te pieniądze, żeby mi każdego dnia rozpisał. Ksiądz też tak zrobił, po czym pojechałam później do szpitala. Już dla mnie było takim zaskoczeniem, bo następnego dnia, odwiedzając swoich, moich teściów, był tam szwagier, który przyszedł do mnie i mówi: tak, masz tutaj 1000 zł, bo wiesz, no dojazdy do szpitala trochę kosztują, no takie na takie bieżące wydatki. W pierwszej chwili wahałam się, pomyślałam: nie, no nie wezmę, ale z drugiej strony, no przecież prosiłaś o to, żebyśmy zatroszczył się od nas Pan Jezus, żebyśmy mieli co jeść, tak? Więc

to, czy całkowicie będę w stanie mu zaufać. Tak, były to też psalmy właśnie podczas, że tak powiem, w szpitalu, kiedy modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. To też właśnie tam był taki pokoik w szpitalu, gdzie rodziną się zbieraliśmy i każdego dnia tam praktycznie modliliśmy się. To właśnie wtedy podczas tej modlitwy też przyszedł do mnie taka myśl, odmówcie psalm. Teraz to już akurat nie pamiętam, który to dokładnie był, ale też właśnie po odmówieniu tego psalmu rodzina była w takim, takim niedowierzaniu, no ale skąd wiedziałeś, że ten psalm, więc to przyszła taka, po prostu taka myśl, no ja nie wiedziałam, no taka myśl przyszła, otworzyliśmy i to był psalm, kiedy właśnie akurat na ten moment on był nam bardzo potrzebny, żeby tym psalmem się modlić. Każdego dnia rano podczas mszy świętej takie pytania zadawałam Panu Jezusowi, czy będzie żył. Jakoś tak odpowiedzi takiej konkretnej w tym czasie nie dostawałam, ale kiedy był taki moment, że pytałam Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył. I pamiętam, że wtedy pierwszy raz właśnie podczas takiej mojej modlitwy, tego pytania usłyszałam głos, przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No to był taki dla mnie szok, no ale jak? Przecież tam w szpitalu jest tyle ludzi. Tutaj z ojomu trzeba zejść po schodach na dół, bo ojom mieścił się na drugim piętrze. Trzeba było zejść po schodach na dół, wyjść na główne patio, gdzie też przebywali chorzy, bo to było ich miejsce, taki ogródek jakby dla nich, tak? Wejść na główny hol szpitala i po schodach na trzecie piętro. I po prostu sobie tego po ludzku nie wyobrażam, jak ja mam to zrobić, co ludzie o mnie pomyślą i powiedzą. I pojechałam, pamiętam, z tą myślą do szpitala, powiedziałam o tym rodzinie. Rodzina mnie odwiodła od tego pomysłu. Mówi, no nie, no Pan Jezus na pewno by nie chciał, żebyś takie rzeczy robiła. To na pewno nie to. No i zostawiłam to. Kolejnego dnia pamiętam, że też podczas porannej mszy świętej zapytałam, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też usłyszałam już trochę mocniej ten głos, przejdź o jomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No i znowu te moje ludzkie myśli, że no ale jak, Panie Jezu, co sobie ludzie o mnie pomyślą? Ich tam będzie tyle, tak jak ja mam to zrobić? I też pojechałam z tą myślą znowu do szpitala i mówię, że no znowu takie coś miałam, taką myśl. A wtedy no też nie, to na pewno nie to właśnie, zostaw to, to na pewno nie tego Pan Jezus chce od nas. No i tak to zostawiłam. Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos, przejdź z ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak, Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie, Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł. I pojechałam do szpitala i pamiętam, że zawsze z rodziną na korytarzu czekaliśmy na doktora, bo każdego dnia pytaliśmy o stan zdrowia Marka. Przyszedł do nas pan doktor i powiedział tak, no przykro nam, ale my już po ludzku nic więcej zrobić nie możemy. Stan Marka jest tak ciężki, że nie wiemy, czy dożyje jutra. I powiedział takie słowa, tutaj już zostaje wam kierować się do góry, bo my już po ludzku nic zrobić nie możemy. I pamiętam, że uniósł rękę tak do góry, wskazując na niebo, żebyśmy się po prostu już do Boga kierowali. I kiedy ja te słowa usłyszałam, to po prostu kolana same mi się ugięły. Zaczęłam iść, jeszcze siostra mojego męża mówi, ty idź na tych kolanach. I ja tak zrobiłam, zaczęłam iść na tych kolanach, bardzo płakając. Szłam po schodach na dół. Jedyna modlitwa, jaka wtedy przychodziła mi do głowy, to było, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Po prostu gdzieś w sercu czułam, że akurat tą modlitwą mam się modlić. I tak ją odmawiałam do samego dołu, tak schodząc po tych schodach na dół. Właśnie odmawiałam tą modlitwę, bardzo płacząc, aż doszłam do drzwi wyjściowych, które już po otwarciu pojawiało się patio tego szpitala. I wtedy przy tych drzwiach już ten płacz ustał
wyciągłam z ręki różaniec i zaczęłam odmawiać różaniec, prosząc Pana Jezusa, aby sprawił, żebym tych wszystkich ludzi nie widziała.

0: którzy tam są, abym była tylko ja i on. I powiedziałam: Panie Jezu, ja to robię dla Ciebie, nie dla ludzi. Proszę Cię, spraw, abym ja ich nie widziała. I tak też się stało. Kiedy wyszłam, już otworzyłam te drzwi i zaczęłam iść na tych kolanach dalej przez patio, ja tych ludzi nie widziałam. Wiem, że tam byli ludzie, ale ja ich nie widziałam. Byłam tak wyjątkowo zjednoczona z Panem Jezusem, że jedynie co widziałam, to niebo i kaplicę, do której właśnie zmierzam. I kiedy szłam, wchodząc już właśnie po schodach do głównego holu szpitala, pamiętam, że podbiegła do mnie starsza pani spłakana i powiedziała mi takie słowa: ja się za panią pomodlę. A ja jej odpowiedziałam: proszę się nie modlić za mnie, tylko za mojego męża, bo on umiera. I zaczęłam dalej iść po korytarzem, po schodach na trzecie piętro do kaplicy Najświętszego Sakramentu. I pamiętam, że po tych schodach, kiedy szłam, również ludzie mi mijali, ale ja ich nie widziałam. I im bliżej kaplicy byłam, tym większy pokój i radość mnie ogarniała. To było bardzo niesamowite uczucie dla mnie, takie przeżycie, bo tu gdzieś mój mąż umiera, a ja nagle takiej wewnętrznej radości dostaję i takiego pokoju ducha. Dochodząc do kaplicy, pamiętam, że tam czekała już na mnie siostra właśnie ze znajomym naszym. Położyłam się krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i ofiarowałam tą drogę w intencji uzdrowienia Marka i powiedziałam: Panie Jezu, zrobiłam to dla Ciebie, aby mój mąż żył. Proszę Cię, daj mi słowo, czy on będzie żył, tak? I wtedy pamiętam, że przyszło taki myśl: otwórz psalm 41. Ja ten psalm otworzyłam i tam było, to był psalm w ciężkiej chorobie i tam były słowa takie: Pan go ocali, ustrzeże, zachowa przy życiu. I ja już wiedziałam po prostu, że mój mąż będzie żył. To mnie ogarnęła mi wielka radość, taki no, niesamowity po prostu pokój. I mówię: Boże, będzie żył. I tak też się stało. Tą noc, której miał nie przeżyć, Marek przeżył. I to nie było takie spektakularne uzdrowienie, tak jak niektórzy oczekują, że wstanie z łóżka i będzie wszystko dobrze. Nie, on po prostu pomału zaczął zdrowieć, pomalutku zaczął, że tak powiem, dochodzić do siebie. No, tak jak Pan Jezus obiecał, tak przeżył przede wszystkim tą noc, której miał nie przeżyć. Cała historia, jak się zakończyła, no mój mąż, kiedy już został uzdrowiony, kiedy wyszedł ze szpitala, to też każdego dnia, że tak powiem, uczestniczyłam w porannych mszach świętych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I też każdego dnia dziękowałam za ten cud uzdrowienia. I też po 3 latach dokładnie od uzdrowienia taki przyszedł podczas mszy głos: podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I pamiętam, że ja wtedy miałam takie pytanie: ale Panie Jezu, no co to ma być? Jakiś obrazek, jakaś tabliczka z grawerem? Nie do końca mogłam sobie to tak wyobrazić, co to miałoby być. I pamiętam, że zostawiłam gdzieś tą myśl, bo jakby nie dostałam odpowiedzi takiej. Nie wiedziałam, co mam zrobić. I tak to zostawiłam. I dokładnie 5 lat po uzdrowieniu, kolejny raz właśnie, to było dokładnie w zeszłym roku, 2023, przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, znowu przyszedł ten taki głos: podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I wtedy pamiętam, że konkretnie zapytałam: Panie Jezu, ale co to ma być? Bo nie wiem. I Pan Jezus, wtedy taki głos przyszedł wewnętrzny: niech Marek zrobi serce z blachy. Więc ja z automatu zapytałam: no ale z jakiej blachy? I odpowiedź przyszła, że z miedzianej. Więc tak pamiętam, że w takim szoku wyszłam z kościoła. Powiedziałam o tym swojemu kierownikowi, swojemu spowiednikowi, że takie coś miałam, takie rozeznanie, że ma zrobić serce z blachy. Kierownik to też rozeznał, że tak, trzeba to serce zrobić. I zapytałam przede wszystkim mojego męża, który jest dekarzem, robi dachy, ale nigdy nie robił takich artystycznych rzeczy. I da się zrobić serce z blachy miedzianej? I on powiedział, że no tak, da się, bo to jest najlepsza blacha do takich rzeczy. No, mój mąż tak to widział, tak? Więc on, no powiem szczerze, że no nie jest łatwo, nie było łatwo zrobić to serce, bo jakby on się na tym uczył, tak? Podpytywał osób doświadczonych dokładnie jak to wykonać, żeby to było prawidłowo zrobione. Gdzieś ma tą swoją wizję w głowie, jak to serce ma być i wyglądać. I to serce udało się już zrobić, ono jest zrobione. Jeszcze nie jest ofiarowane w kościele, ponieważ jeszcze tam mój mąż wymyślił, że chce, żeby to serce było na kielichu. Ten kielich też jest zrobiony, ma być otoczone koroną cierniową. I tutaj też dużym wyzwaniem było zrobienie tej korony cierniowej. No po prostu no, te rzeczy, które on dobierał, nie do końca pasowały do tego, tak? Więc gdzieś dalej jeszcze jest to tworzone. Już to jest blisko końca, ale gdzieś jeszcze tam dopracowuje te szczegóły, tak? No nie ukrywam, było to wyzwanie jest to zrobić, bo tak jak wspomniałam wcześniej, on tego nigdy nie robił. Znaczy, no tutaj takie rozeznanie moje wewnętrzne jest oczywiście tutaj też przez kapłanów, tak? Bo jakby ja każdego dnia modliłam się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam były też te msze święte zamówione, które praktycznie cały czas, każdego dnia rano, one były odprawiane w intencji Marka, o cud uzdrowienia. To tam, w tym miejscu modliliśmy się o ten cud uzdrowienia. Też oczywiście rodzina, wszyscy bliscy, znajomi, dalsi znajomi, osoby, które nas nie znały, też oczywiście modlili się, ale wiem o tym, bo to jakby moim tym potwierdzeniem jest to, że tam, gdzie właśnie były odprawiane te msze święte, gdzie każdego dnia były te prośby o ten cud uzdrowienia za noszone, że to właśnie to serce jest właśnie, dzięki temu sercu jest to uzdrowienie. Serce Jezusa jest pełne miłości. Ja tej miłości doświadczyłam właśnie w momencie, kiedy mój mąż ciężko zachorował. To właśnie w tym cierpieniu dostąpiłam tej wielkiej, wielkiej miłości. Można by się po ludzku powiedzieć, no ale jak, no przecież tutaj takie cierpienie, nieraz ludzie pytają, dlaczego mnie takie cierpienie spotyka, czemu cierpię, tak? Ja właśnie w tym cierpieniu odkryłam tą miłość Bożą, płynącą z serca Jezusa. To tam, w tej parafii, z tym sercem Jezusa, z którym prowadziłam swoje rozmowy, to tam właśnie Pan Jezus otworzył moje serce na właśnie przyjęcie Jego miłości płynącej właśnie z Jego serca. Też powiem szczerze, że się spotykam właśnie z takimi pytaniami. Też sama sobie to pytanie zadaję często, też Panu Jezusowi. Bo było to duże wyzwanie, tak? Gdzieś patrząc na samą siebie, mogę powiedzieć tyle, że we mnie zmieniło się to, że kiedyś żyłam tym, co ludzie o mnie pomyślą, jak mnie ocenią, żebym robiłam gdzieś dużo rzeczy pod kątem ludzi, żeby ich zadowolić, żeby oni o mnie dobrze myśleli. I wiem o tym, że gdzieś to przejście na kolanach uwolniło mnie od tego, co ludzie o mnie myślą, co o mnie powiedzą, jak mnie spostrzegą. Gdzieś to, tak jak właśnie były te rozmowy moje też, tak? Że no, ale Panie Jezu, co ludzie powiedzą, nie? Pierwsza taka myśl. I to wiem o tym, że gdzieś to Panie Jezus mnie uzdrowił z tego, żebym przestała żyć opinią innych ludzi, nie? Co oni o mnie myślą. Z drugiej strony też to, i to doświadczenie iścia na tych kolanach niesamowicie zjednoczyło mnie z sercem Pana Jezusa, z Jezusem samym. To było nie do opisania przeżycie, bo kiedy, tak jak wspominałam, szłam przez to główne patio, gdzie tam byli ludzie, ja tych ludzi nie widziałam. Jak się później okazało, ja w ogóle w myślach już miałam gdzieś tam wewnętrznie, że ja może sobie trochę tą trasę skrócę, a jak się okazało, to ja naprawdę większe w ogóle zaokrąglenie tej trasy zrobiłam. I też, no tak jak mówię, no to było dla mnie niesamowite przeżycie, które w sposób niezwykły wyryło się w moim sercu i absolutnie nigdy nie zrobiłam tego na pokaz przed ludźmi, tylko zrobiłam to naprawdę z miłości do serca Pana Jezusa i później, kiedy już przeszłam na tych kolanach, to też byłam w takim szoku i w takiej radości. Jezu, ja to dla Ciebie zrobiłam. Ja to dla Ciebie zrobiłam, nie dla ludzi, ja to dla Ciebie zrobiłam. I to, tak jak mówię, no to się, tego się nie zapomina, to się po prostu niesamowicie wyryło w moim sercu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: komuniści robili wszystko, żeby te objawienia były no, mało znane, żeby w ogóle były bagatelizowane i żeby się o nich nie mówiło.
1: Tak, no ona 8 września, jak prawie się już kończą jej objawienia, wypowiada w Gietwaldzie takie słowa: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami.
0: Nie idziemy do Gietwaldu tak na zasadzie, że jedziemy odwiedzić jakieś miejsce religijne. My jedziemy tam ze szczerą intencją w sercu.
1: Matka Boża przychodzi wtedy, kiedy życie właśnie duchowe jest, jej dzieci jest zagrożone. Ludzie tym różańcem w Gietwaldzie wyprosili wolność dla ojczyzny. Gdyby różaniec był nieustannie odmawiany, nie mielibyśmy wojen. Jedźcie do Gietwaldu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce.
2: Dzień dobry, witamy wszystkich naszych słuchaczy w kolejnej odsłonie audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest pani dr Alicja Święcicka, wykładowca UKSW w ramach studium mariologicznego Kolbianu. Dzień dobry, pani doktor.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie i z serca dziękuję za zaproszenie, tym bardziej, że temat objawień Matki Bożej w Gietwaldzie jest moją wielką pasją.
2: Tak jest. Spotykamy się, żeby porozmawiać trochę o tym ważnym dla Polski, ale myślę, że nie tylko Polski, wydarzeniu, które miało miejsce już prawie 150 lat temu. W przyszłym roku będziemy obchodzić okrągłą rocznicę tego wydarzenia. No i takie moje pierwsze pytanie, jak ta rocznica, jaki ma wpływ, jak może być odczytana na nowo dzisiaj w Polsce? Pytam o to dlatego, bo te wszystkie okrągłe rocznice trochę zmuszają do odkopania starych wydarzeń i przyjrzenia się nim na nowo. A dużo wskazuje na to, że Gietrzwałd przez wiele lat był zapomnianym sanktuarium, prawda?
0: Dokładnie tak. I tutaj może na wstępie chciałabym przytoczyć słowa Stanisława Jachowicza: cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. To właśnie słowa idealnie pasują do Gietwaldu. Mimo że tam no już niedługo będzie rocznica 150-lecia objawień Matki Bożej w Gietwaldzie, mimo że tam Matka Boża objawiła się ponad 160 razy, to jest ewenement na skalę światową, ponieważ w La Salette Matka Boża objawia się jeden raz, w Lourdes 18 razy, w Fatimie 6, a w naszym polskim Gietwaldzie ponad 160 razy i to miejsce było schowane, takie uśpione i zapomniane. No miejmy nadzieję, że teraz to się zmieni, ponieważ prezydent naszego kraju zaprosił papieża Leona XIV do Gietwaldu, również został też papież zaproszony przez biskupów, przez proboszcza gietwałdzkiego, także mamy nadzieję, że to się zmieni i znowu te słowa Maryi, które wypowiedziała no już prawie 150 lat temu, będą słyszalne dla wszystkich Polaków. No i co ona takiego powiedziała? Czy to orędzie Matki Bożej w Gietwaldzie jest nadal aktualne? Myślę, że jak najbardziej. W Gietwaldzie Matka Boża objawia się milcząc. Tutaj to też jest taki ewenement na skalę światową, ponieważ w innych objawieniach, czy to w La Salette, w Lourdes, czy w Fatimie, to strona niebiańska rozpoczyna dialog. Tutaj akurat jest odwrotnie. Matka Boża objawia się milcząc, jakby chciała dodać otuchy temu udręczonemu narodowi polskiemu, że nadejdzie upragniona wolność dla ojczyzny. Dopiero 30 czerwca jedna z wizjonerek zachęcona przez proboszcza Augustyna Weichla, Justynka Szafryńska, pyta piękną panią: czego żądasz? I ona odpowiada: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I to są pierwsze słowa, które wypowiada Maryja na polskiej ziemi. I to są bardzo, bardzo ważne słowa, bo tutaj też chciałabym wspomnieć o takim wydarzeniu, które miało miejsce 3 tygodnie przed objawieniami Matki Bożej w Gietwaldzie. Otóż grupa Polaków z inicjatywy hrabiego Maurycego Dziduszewskiego
1: udała się do Watykanu na uroczystość 50-lecia sakry biskupiej papieża Piusa IX, tego papieża od dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. I wtedy on na 3 tygodnie przed objawianiami Matki Bożej w Gieczwałdzie powiedział takie słowa, żeby Polacy niezbrojnym wystąpieniem, nie mieczem, ale różańcem wyprosili wolność dla ojczyzny. I dokładnie po powrocie, bo oni wracają 7 czerwca, dokładnie 20 dni później, Matka Boża objawia się w malutkiej wioseczce Gieczwałd, która liczyła zaledwie 353 mieszkańców. Niektóre źródła podają, że też 400, no ale to była mała wioseczka. I Maryja wypowiada te słowa: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Jakby potwierdza to, co wcześniej powiedział papież Pius IX. I to przesłanie jest bardzo aktualne, szczególnie teraz, kiedy mamy na świecie wojny, kiedy tutaj są różne właśnie takie projekcje, żeby na agresję działać agresją, tak? Natomiast tutaj trzeba te słowa Matki Bożej, które powiedziała ona w Gieczwałdzie, życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec, wziąć sobie do serca. Bo potem też wizjonerki pytały o różne sprawy, typu na przykład o wolność Kościoła, o to, czy uwięzieni księża wrócą z powrotem na parafię. Matka Boża odpowiadała: tak, jeżeli będziecie codziennie odmawiali różaniec. To myślę, że to jest najważniejsze przesłanie z Gieczwałdu, ponieważ tak się rozpoczynają objawienia, kiedy już ta strona ziemska rozpoczyna dialog i kończą się 16 września tymi samymi słowami: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I tutaj jeszcze powiem, że różaniec nie może być traktowany w formie amuletu, gdzie wiesza się go właśnie w samochodzie czy nosi się w torebce, ale Matka Boża w Gieczwałdzie prosiła, żeby ten różaniec odmawiać, więc pochylmy się nad jej słowami i zacznijmy odmawiać codziennie różaniec.
2: Pani doktor, przypomnijmy jeszcze kontekst historyczny, kiedy doszło do tego objawienia i, co jest dla mnie bardzo ciekawe, w jakim języku Maryja zwróciła się do widzących. I za chwilę też opowiemy o samych widzących, bo ten temat jest równie ciekawy.
1: Tak, więc Matka Boża objawia się od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że Polska nie istniała wtedy na mapach Europy. Była pod zaborami. W zaborze pruskim, na terenie którego leżał Gieczwałd, trwała akcja o charakterze polityczno-ideologicznym zwana Kulturkampf. W myśl tej akcji żelazny kanclerz Otto von Bismarck niszczył wszystko, co polskie. Polską kulturę, tradycję i wiarę chrześcijańską. Dodatkowo ten żelazny kanclerz, jak już usłyszał, że Maryja objawia się w Gieczwałdzie, on nie mógł się z tym pogodzić, ponieważ no jak to? Ona objawia się, nie dość, że objawia się na tronie, to jeszcze w koronie. Więc on już postanowił, że będzie robił wszystko, by jeszcze bardziej karać za ten katolicyzm naród polski, czego doświadczył wielokrotnie.
2: To ciekawe, że on przyjął to, on uwierzył w to, co się wydarzyło w Gieczwałdzie.
1: Tak, tylko że właśnie jeszcze mówił, że jak to tutaj objawia się bezprawnie, więc to było takie bym powiedziała, no przyjął, że jest jakieś zjawisko, tak? Ale to uznał, że to jest bezprawne, to zjawisko jest bezprawne, więc jeszcze bardziej karał Polaków za ten ich katolicyzm. No i wielokrotnie doświadczył tego wczesny proboszcz Augustyn Weichsel, który właśnie, mimo iż był Niemcem, wspierał Polaków w ich dążeniach do odzyskania niepodległości i za co wielokrotnie był karany surowymi grzywnami, a nawet zamykany w więzieniu. Więc te represje były. Otto von Bismarck pisał do swojej siostry Malwiny, to się zachowało w źródłach historycznych, jest, że trzeba bić Polaków, trzeba robić wszystko, żeby ten naród przestał istnieć. Jeżeli naród niemiecki ma istnieć, czyli chodziło o to, żeby Polacy po prostu odcięli się od swojej historii, od tego katolicyzmu, a byli tak naprawdę, no tak jak byli pod zaborami, to żeby pod tymi zaborami zostali. A tutaj Maryja się objawia. I co objawia się? Mówiąc w języku polskim. Czyli upomina się o prawa człowieka do jego własnej kultury, do własnego języka, do historii, do tradycji. Czyli upomina się o to wszystko, co chciał zniszczyć zaborca. Jeszcze tutaj bym chciała powiedzieć, że no też źródła historyczne o tym mówią, że Otto von Bismarck przed śmiercią się nawrócił. Być może miała wpływ na to śmierć jego żony Joanny. Ona umiera 27 listopada 1894 roku. I tak, ona umiera, on nie może się pogodzić z jej śmiercią do tego stopnia, że nie chce pochować jej ciała, tylko trzyma w swojej letniej oranżerii w Warcinie i okłada je lodem. No, 4 lata później on umiera, ale przed śmiercią zobaczył ten, który przez całe życie walczył z wiarą katolicką, zobaczył, kto jest panem życia i śmierci. No na wszystko czasami potrzeba czasu, więc niektórzy ludzie do pewnych praw muszą dojść później. No tak to miało też miejsce w przypadku Otto von Bismarcka. Także taką właśnie rzeczywistość, taką trudną rzeczywistość chodzi Maryja, przychodzi z takim pięknym przesłaniem. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Tych przesłań jest więcej. Na pewno Maryja mówi, podkreśla rangę Eucharystii, mówiąc, że modlitwa różańcowa jest bardzo ważna, ale nic nie zastąpi Eucharystii. Maryja też wzywa do pokuty, do nawrócenia. I jeszcze mówi, że bardzo ważne jest, żeby dziecko za swoje zmarłych rodziców zamówiło mszę. Mówi o tym, podkreśla to, czyli proszę zwrócić uwagę, ta Eucharystia, jak ona jest w tych objawieniach getwałckich podkreślana, tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie nie korzystają z Eucharystii, ponieważ uważają, że Boga mają w sercu, są dobrymi ludźmi, działają charytatywnie, natomiast niekoniecznie chodzą do kościoła, ale przecież sakramentów sobie sami nie udzielą, a sakramenty dają siłę i dlatego Matka Boża w Getwałdzie to podkreśliła. Podkreśliła to dlatego, że kocha każdego człowieka, bo tak jak mówi Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium, albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała swojej zbawczej misji. Ona nadal opiekuje się dziećmi swojego Syna i stąd, drodzy Państwo, są jej objawienia na ziemi, bo mamy objawienia w Piśmie Świętym, tak? Natomiast ta misja Maryi trwa do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że na świecie dzieje się źle. I ona jako dobra matka, kiedy widzi, że życie duchowe jej dzieci jest zagrożone, ona przychodzi i objawia się. I stąd mamy 12 uznanych objawień Matki Bożej na świecie.
2: Pani doktor, tych objawień było aż 160. Czy teologowie tłumaczą to, dlaczego aż 160 razy Maryja przychodziła i czy sytuacja była aż tak tragiczna, że Maryja musiała aż tyle razy pukać do ludzkich serc w Getrzwałdzie i upominać się o to, o czym przed chwilą pani opowiadała?
1: Ja bym powiedziała tak, no skoro w La Salette objawia się jeden raz, tak? W Lourdes 18, w Fatimie 6, a w naszym polskim Getwałdzie ponad 160 razy, bo była w tym miejscu wielka potrzeba modlitwy. Maryja modliła się z tym ludem i proszę zobaczyć, ona na początku objawia się milcząc, ona nie ma żadnego przesłania. Ona nic nie mówi, ona modli się z Justyną, potem do objawień dołącza Barbara. I też tutaj bym przy tej właśnie okazji powiedziała, że te pogańskie zwyczaje na Warmii były bardzo silnie zakorzenione, więc tutaj była bardzo silna potrzeba modlitwy. Wiemy, że w X wieku ponosi tutaj na tych terenach śmierć męczeńską święty Wojciech, który chciał przecież pokojowo nawracać pogan. Następnie w XI wieku ponosi śmierć męczeńską Brunon z Kwerfurtu. Prusowie jako pogani czcili jakieś zwierzęta o nienaturalnych kształtach, czy rośliny, czy zjawiskom przyrody oddawali cześć, nie? I to była taka, no takie pogańskie zwyczaje były zakorzenione na tych terenach. Tutaj też trzeba wspomnieć, już po objawieniach Matki Bożej, wspomnieć reporterską podróż Melchiora Wańkowicza, który opisał ją w książce Na tropach Smętka, gdzie pisze, że w kraju, gdzie właśnie na terenie, gdzie objawia się Maria, na Warmii były tak stosowane takie pogańskie praktyki, opisał na przykład o kółbukach. To były takie domowe demony, które można było wyhodować. Kiedy kobieta poraniała płód, mogła zakopać ten płód przed progiem domu i przez 7 dni karmić ziarnem, czy dawać mleko do picia. I po tych 7 dniach ten płód stawał się domowym demonem. I co się działo? W danym domu zaczęło dziać się dobrze.
3: Ludzie, tak?
1: W to wierzyli ludzie i to praktykowali, żeby tylko, jak to mówili, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Żeby tylko po prostu, no też temu diabłu coś trzeba dać, żeby nam się dobrze działo. Ale właśnie kosztem sąsiadów. Bo diabeł zawsze, szatan, on daje jakieś tam, powiedzmy, pozorne możliwości, ale zawsze niszczy wokół. No i tutaj akurat kosztem sąsiadów, u sąsiada się obora zapaliła, czy dzieci zaczęły chorować. Więc takie praktyki pogańskie były stosowane. Jeszcze też tutaj Maria Ziętara Malewska w książce Warmio moja miła opisywała o zwyczaju zawiązywania czerwonych wstążeczek. Skąd on się wziął? On się właśnie wziął z tego, że kiedyś zawiązywano taką wstążeczkę bydłu. Tak, żeby ono obrodziło, żeby dobrze się działo w danej zagrodzie, a potem przeniesiono to na dzieci. I do tej pory to jest praktykowane. Oczywiście każdy ma wolną wolę, może robić tak, jak uważa, ale nie każdy wie, skąd to pochodzi. To pochodzi właśnie od takich pogańskich zwyczajów, bo matka nie powinna zawiązywać czerwonej wstążeczki swojemu dziecku, żeby, nie wiem, jakieś siły nieczyste odpędzać, tylko matka powinna swoje dziecko błogosławić. Więc to jest najważniejsze. I właśnie w takie pogańskie zwyczaje, w takie zabobony, jeszcze w taką sytuację polityczną wchodzi Maryja. I objawia się aż tyle razy, ponieważ była bardzo wielka potrzeba modlitwy w tym miejscu. I ludzie zadawali przez wizjonerki różne pytania. Na przykład takie małżeństwo Buchholz z Ornety zapytało się przez wizjonerki, czy będą zdrowi. Maryja powiedziała, tak, będziecie zdrowi, jeżeli przestaniecie pić wódkę. Bo tutaj też ta trzeźwość, to też jest przesłanie z Getwałdu. Ponieważ w Getwałdzie mała wioska, tam było kilka karczm, gdzie ludzie tracili nie tylko zdrowie, pieniądze, ale i godność osobistą. Dodatkowo zaborca za wszystkie usługi płacił alkoholem, ponieważ taką rozpitą ludnością łatwiej było sterować.
3: To była metoda zaborcy, prawda?
1: Tak, to była metoda zaborcy i tak, takie właśnie praktyki były czynione. I Maryja odpowiada, że będziecie zdrowi, jeżeli przestaniecie pić wódkę. Maryja odpowiada, czy ktoś zaginiony powróci. Mówi tak, jeżeli będziecie odmawiali różaniec. Te objawienia były nawet 3 razy dziennie i Maryja odpowiadała na takie, jak matka, nie na takie codzienne sprawy odpowiadała ludziom. Więc ona przez te 3 miesiące była tam z tym ludem, mówiąc po polsku, po prostu dawała otuchy, dawała takiej nadziei, że jeżeli będziecie się modlić, czyli tutaj jeszcze cały czas powtarzam tą niedowartościowaną modlitwę różańcową, bo skoro Maryja w Getwałdzie, a przecież też w La Salette prosiła, podczas wszystkich objawień prosi o modlitwę różańcową, to proszę zauważyć, jak ona jest ważna. Drodzy Państwo, to jest tylko 15 minut dziennie. Tak, to nie jest dużo, żebyśmy poświęcili swoje problemy, swoje swoją codzienność Matce Bożej, żeby ona za swoim pośrednictwem zaniosła te nasze modlitwy do Boga Najwyższego i uprosiła nam łaski. To jest 15 minut dziennie, najlepsza inwestycja dla każdego chrześcijanina.
2: Pani doktor, opowiadamy tutaj o objawieniach i pomówmy trochę o konkretnych osobach, którym Maryja się objawiała. Ten wątek jest niezwykle ciekawy, ponieważ my wiemy o tym, że całkiem niedawno został ogłoszony...
1: Stolica Apostolska wydała dekret 23 marca tego roku o heroiczności cnót sługi Bożej Barbary Samulowskiej, jednej z wizjonerek gietrzwałckich.
2: Natomiast my wiemy, że pierwszą osobą, która spotkała się z Maryją, ją zobaczyła i przez kilka dni spotykała się z nią, nie była Barbara Samulowska, tylko Justyna Szafryńska.
1: Tak. Ze szczytu oglądania Maryi pierwsza doświadczyła Justynka Szafryńska. Ona w trakcie objawień miała 13 lat. Natomiast dlaczego tutaj o niej się mało mówi? Ponieważ ona opuściła zakon. Ona miała do tego prawo. Dziewczynki, zarówno Basia, jak i Justynka, wstąpiły do zakonu szarytek. Dlaczego? Dlatego, żeby łatwiej było je schować przed zaborcą. To zgromadzenie, akurat tam jest taka możliwość, że śluby co roku są odnawiane. Oczywiście osoby, które chcą zostać w tym stanie zakonnym, no przychodzą z takim zamiarem, że tam wytrwają. No ale tutaj jest jeszcze taka możliwość, że co roku te śluby są odnawiane. Dziewczynki najpierw były w klasztorze w Wisbarku Warmińskim, następnie w Chełmie. A potem w 1883 roku zostały przeniesione do Paryża, na Rue du Bac, tam gdzie były objawienia cudownego Medalika. I one tam były, one tam pomagały sierotom, na przykład Justynka uczyła sieroty szyć, taką prowadziły działalność charytatywną, dobroczynną. Natomiast w 1895 roku Basia zostaje wysłana, ja tak celowo podkreślam te daty, żeby Państwo też zobaczyli, kiedy Justynka odchodzi, tak, z zakonu. W 1895 roku Basia zostaje wysłana na misję do Gwatemali. Tam rzeczywiście zostaje do śmierci. Basia umiera w 1950 roku na nowotwór twarzy. Tam była w Gwatemali, była przełożoną, ona pomagała w szpitalu i naprawdę prowadziła takie życie takiej oddanej zakonnicy. Nic nie mówiła o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie, raz tylko powiedziała jednej siostrze, że Maryja jest niewysłowioną pięknością. Natomiast Justynka zostaje tutaj w Paryżu i zostaje sama, zostaje bez Basi. W 1897 roku opuszcza zakon. Siostry, jak rozmawiałam z siostrami, siostry powiedziały, że no mają w dokumentach napisane, że potajemnie. Dlaczego? Dlatego, że Justynka miała prawo opuścić zakon, ale nie zgłosiła się po posag, który wniosła, bo kiedyś nie tak łatwo było zostać zakonnicą, trzeba było mieć posag. Wiemy, że Faustyna Kowalska, żeby zostać zakonnicą, musiała zarobić na posag. Dziewczynki też taki posag miały. To było 375 franków, na dzisiejsze czasy 1000 euro. I to były takie pieniądze na jakby tutaj, no w tym momencie, no na jakby start życiowy po wyjściu z zakonu dla Justynki. Ona po te pieniądze się nie zwróciła, opuściła zakon i dwa lata później wstępuje w związek małżeński z panem Raimundem Bigot. On był 10 lat młodszym od niej mężczyzną, był Francuzem, czyli tutaj też mamy dowód na to, że Justynka znała język francuski, znała oczywiście język polski i też znała język niemiecki, no bo takie były czasy. Natomiast tam u sióstr też jest napisane, że w dokumentach, że posługiwała się językiem francuskim, umiała czytać, umiała pisać, no i ona opuszcza ten zakon. No i co udało się ustalić? Mamy dokładną datę jej ślubu, to jest 28 grudnia 1899. Wiemy, że ona pomaga swojej teściowej, która była krawcową. Mieszkają w takiej podparyskiej miejscowości Malaków i też udało się dotrzeć do aktu zgonu jej teściowej. Teściowa umiera w 1904 roku, ale drodzy Państwo, w 1907 roku, czyli raptem 8 lat, po 8 latach małżeństwa umiera jej mąż. 14 sierpnia 1907 roku też udało się dotrzeć do jego aktu zgonu. I tam na tym akcie kiedyś była taka praktyka, że opisywano na akcie zgonu właśnie, czy dana osoba miała dzieci. Tutaj nic nie ma informacji, tylko są informacje, że właśnie, że żona Justyna Szafryńska, że 43 lata w momencie zgonu męża miała, mąż miał 33 lata, to wszystko jest napisane. Poświadczyły dwie osoby płci męskiej, no bo kiedyś kobiety nie mogły świadczyć, bo to był początek XX wieku. Także tutaj informacje są. Byliśmy na cmentarzu, gdzie był pochowany pan, gdzie jest pochowany pan Bigot. Okazało się, że no jest już pochowana kolejna osoba, tak jak w administracji cmentarnej się dowiedzieliśmy, że grób nie był odwiedzany, więc stosunkowo szybko nie był opłacany, stosunkowo szybko pochowano kolejną osobę. No i co? I tak naprawdę ślad po Justynie...
3: To wskazuje na to.
1: Tak. Po prostu nic nie wiadomo, co od tego roku z nią się działo. Wiemy, że w 1910 roku tutaj na Warmii umiera jej mama. Więc ona już ją we Francji nic nie trzymało, ponieważ no nie miała dzieci, mąż nie żyje. Mogła wrócić do Polski, tutaj mogła zostać, tylko no, nic na ten temat nie wiadomo. Mogła też schronić się w klasztorze, ale to tutaj badania trwają. Tutaj bardzo zaangażowaną osobą jest pan Grzegorz Kasjaniuk, także staramy się ustalić, co dalej, jakie były dalej losy Justyny. W Paryżu nie udało się znaleźć aktu jej zgonu. Były też takie poszlaki, że ona mogła być w Niemczech, bo tam była rodzina, jej rodzina, więc w Gelsenkirchen tam też nie udało się natrafić na akt zgonu. No i zostaje nam Polska, bo może szukaliśmy za daleko, no ale tam wstąpiła w związek małżeński, więc dlatego też tam trwały poszukiwania. No ale zobaczymy, bo tak jak wspominałam, mamy 12 uznanych objawień na świecie, natomiast o wszystkich wizjonerach wiemy, co się stało, tak? Gdzie są pochowani, jak potoczyły się ich losy, natomiast tylko o naszej Justynie nic nie wiadomo i myślę, że należy jej się to, by odnaleźć, by dowiedzieć się, jak wyglądały jej losy po śmierci męża i gdzie jest pochowana, i żeby symboliczny ten znicz zapalić na miejscu jej pochówku.
2: Jednym słowem, dużo pracy przed wami, przed panią i panem Grzegorzem. Myślę, że na pewno warto ten wątek dalej badać, tym bardziej, że Maryja sama wybrała sobie właśnie tę konkretną osobę, której będzie się objawiać i potem z którą będzie rozmawiać. Tym bardziej, że Justyna jako pierwsza przejęła tę inicjatywę rozpoczęcia rozmowy z Maryją. Tak. Nie bała się to. Tak jak pani mi wcześniej też opowiadała, była to bardzo odważna dziewczyna, która po pierwsze zainicjowała rozmowę z Matką Bożą. Potem się zdecydowała na odejście ze zgromadzenia. No to były takie czasy, w których takie decyzje nie były podejmowane pochopnie, prawda?
1: Tak, tak, to była naprawdę silna, bo proszę się przenieść do właśnie do tego XIX i początku XX wieku, kiedy to kobiety, no ich rola nie była taka, jak teraz jest, więc to była naprawdę bardzo silna kobieta. I jeszcze też przecież jej mężem został obcokrajowiec, tak? Jeszcze od niej młodszy, więc to też jest tutaj ta właśnie kwestia języka, więc też była osobą zdolną. Bo na pewno tam państwo się spotkali z takimi publikacjami, że ona miała trudności ze zdaniem egzaminu przygotującego ją do pierwszej komunii świętej. To nie były właśnie problemy natury intelektualnej, tylko najzwyklejsza proza życia, ponieważ Justynka też wcześniej została sierotą, jej tata umiera, tak? Mama wstępuje w drugi związek małżeński, pojawiają się kolejne dzieci, więc Justyna, jaka to starsza, musiała też zarabiać, więc ona pomagała, pasła gęsi, więc także no, taka zwykła codzienność zmusiła ją do tego, żeby ten egzamin troszeczkę później zdawać. Znaczy, ale to na tamte czasy to nie było, że to było później, bo takie były czasy. Ale w jej przypadku to też właśnie tutaj mówię te kwestie takie czysto finansowe. Ale Justyna była osobą silną, była taką typową, piękną Słowianką. Nasze siostry tam w Narita Bak mówiły, że była blondynką, miała niebieskie oczy, była taką naprawdę naszą polską piękną Słowianką.
2: To nie są jedyne widzące, prawda, które spotkały się z Matką Bożą. Mamy tam jeszcze do czynienia z dwiema dorosłymi osobami, które Marię widziały, jednak ich relacje ze spotkań z Marią w pewnym momencie zaczynają być wątpliwe. Dlaczego?
1: Tak. Tak, to były dwie kobiety, panna, 24-letnia panna Katarzyna Wieczorek i 46-letnia wdowa Elżbieta Bilitewska. One na początku miały pod klonem prawdziwe objawienia, wszystko wyglądało bardzo dobrze, ale niestety w ich życie zaczęła wkraczać pycha. One się poczuły takie wybrane, takie cudowne, to, że sama Matka Pana im się objawia. I zostawały pod klonem, jak już kończyły się objawienie, i zaczęły między sobą uzgadniać jakąś wersję. Na przykład powiedziały proboszczowi, wiedząc, że on jest wielkim miłośnikiem świętego Józefa, powiedziały, tutaj święty Józef przychodzi, tutaj się objawia. On ufundował kapliczkę z wizerunkiem świętego Józefa, taki zachwycony był. No okazało się, że to wszystko było właśnie kłamstwem. No szatan umiejętnie wykorzystał szczelinę w duszy tych pań, którą była pycha. Wśliznął się przez nią, no i namówił te panie do kłamstwa. Jedna z tych pań, pani Elżbieta Bilitewska, już jako starsza kobieta, niosła kwiaty do tej kaplicy. I tam zmarła na zawał. Natomiast druga wizjonerka, Katarzyna Wieczorek, ona została zakonnicą, jest pochowana w Krakowie, stosunkowo szybko zmarła w wieku 40 paru lat, więc takie właśnie były losy tych wizjonerek. Natomiast jedna z tych wizjonerek, wdowa Elżbieta Bilitewska, jej córka Józefina Bilitewska, została przełożoną klasztoru w Pysławku w latach 1945-55. Więc tutaj też są takie właśnie myśli, że może tam przeniosła się Justyna już po śmierci męża i tam była, bo znała Józefę Bilitewską, prowadziła z nią korespondencję, więc to też była taka właśnie możliwość, że ona mogła tam się schronić, tym bardziej, że po drodze mieliśmy dwie wojny światowe, tak? Więc ta sytuacja naprawdę nie była dobra, więc i dlatego może tym trudniej jest znaleźć grup Justyna.
2: Proszę powiedzieć, dlaczego ten kult i to objawienie w Getrzwałdzie był takim kultem mało rozpoznanym na początku i mało eksponowanym i ze strony Kościoła, a potem porozmawiamy jeszcze o tej drugiej stronie, o komunistach, którzy też dbali o to, w tym złym tego słowa znaczeniu, żeby ludzie nie dowiadować się o tym miejscu.
1: Mhm. Więc tak, no tutaj to na pewno to, że te objawienia są mało znane, no przyczyniła się sytuacja polityczna. Najpierw wiemy, mieliśmy zabory. tak? Potem pierwsza wojna światowa, a potem mamy drugą wojnę światową. Hitlerowcy utrudniali w pielgrzymowaniu do Gietrzwałdu, na przykład pod pretekstem szkarlatyny zamykali drogi do Gietrzwałdu, ale trzeba przyznać, że oni szanowali kościół jako sakrum. Nic tam się nie działo, bo kościół gietrzwałdzki już był od XIV wieku. Czyli tak, po drodze jeszcze mieliśmy wojny krzyżackie, tak? Mieliśmy jeszcze przecież też najazdy szwedzkie. I rzeczywiście kościół gietrzwałdzki był grabiony, natomiast nic nie działo się z nim takiego, że był w jakiś sposób bezczeszczony. Dopiero w 1945 roku, kiedy przyszedł wyzwoliciel, armia radziecka, niestety z kościoła gietrzwałdzkiego zrobiła stajnię, a z ołtarza szalet. Tak? To jest udokumentowane, więc takie praktyki były stosowane. A potem przychodzi komunizm. Komuniści robili wszystko, żeby te objawienia były mało znane, żeby w ogóle były bagatelizowane i żeby się o nich nie mówiło. Też pobliskie miejscowości nazywano też dla zmyłki, bo nie mieliśmy, tak jak teraz mamy GPS, kiedyś tego nie było, więc dla zmyłki nazywali Jerzwałd, te okoliczne miejscowości. Dodatkowo w tych miejscach osiedlali ateistów, a też jak były jakieś ważne uroczystości w Gietrzwałdzie, to w pobliskim Olsztynie organizowali uroczystości takie, na których było rozdawnictwo. Czy to na przykład były rozdawane banany, czy pomarańcze, tak żeby odciągnąć ludzi od tego miejsca. Więc tak się działo za czasów komunizmu. Potem przyszła wolna Polska i tak jakby ten temat został taki trochę uśpiony. Niestety Jan Paweł II, który był wielkim, jeszcze jako kardynał, on był obecny na koronacji obrazu Matki Bożej, potem na uznaniu objawień za autentyczne, więc on był zżyty z tym miejscem, natomiast podczas pielgrzymek, które miał na Warmii i na Mazurach, z jakichś przyczyn nie został zaproszony do Gietrzwałdu. On nawet prosił, będąc w Olsztynie, o kopię obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, przed którą się modlił. Więc kiedyś też, już będąc w Watykanie, do grupy pielgrzymów przybyłych z Polski do Watykanu powiedział: jedźcie do Gietrzwałdu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce.
2: Mhm. To jest miejsce, które wymaga takiego ponownego rozpoznania i ja myślę, że ten czas się zbliża i on jest naprawdę tuż za zakrętem i że ta rocznica, 150. rocznica objawień pozwoli nam w nowy sposób jeszcze raz spojrzeć na i na to wydarzenie, i na to, co się działo te 150 lat temu i wrócić, tak jak pani tutaj mówiła pięknie na początku, do tej modlitwy i różańcowej, i do Eucharystii, które gdzieś tam umykają. I tak sobie myślę, że Maryja objawia się w takich momentach, kiedy jest naprawdę źle. Wtedy, kiedy tracimy już nadzieję na to, że może być lepiej, i ona przychodzi, żeby pokazać: nie martwcie się, nie martwcie się, ten czas szybko minie, tylko

0: objawień, tak jak to czynią pielgrzymi, kłaniając się przed częstochowską ikoną, bo tutaj o Częstochowie to każdy słyszał, tak? Natomiast tam nie było objawień. Natomiast tutaj o Gierszfałdzie ten temat jest mało znany, a bym powiedziała, że to jest miejsce, bo jak teraz sobie słowa Maryi, nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami, jak jeszcze raz się w nie wgłębimy, to proszę zobaczyć, jakie to jest miejsce terapeutyczne, tak?
1: Rozmawiałyśmy swego czasu o cudach, które się dzieją za wstawiennictwem Matki Bożej w Gierszfałdzie. Tam jest pobłogosławione przez Maryję źródełko i wiemy, bo udokumentowane są cuda za wstawiennictwem Matki Bożej w Gierszfałdzie. Zresztą wiele z nich dotyczy chorób oczu, prawda?
0: Tak, tak. Więc jeśli chodzi o cudowne uzdrowienia, to już na samym początku, w lipcu, Matka Boża powiedziała, że dojdzie do licznych uzdrowień w Gierszfałdzie i najwięcej jest właśnie uzdrowień dla osób cierpiących na choroby oczu. A co tutaj właśnie takie jest istotne, że w kościele gierszfałskim już od XVI wieku był obraz, który zasłynął właśnie takimi cudownymi łaskami. Jest to ikona typu Chodogetri, na której Maryja jest patronką, ta ikona to jest patronka ociemniałych, tak? I Maryja na tej ikonie jest w otoczeniu aniołów. A tak też się objawia i też takie właśnie uzdrowienia mają miejsce, najwięcej właśnie dla osób cierpiących na choroby oczu. I to też proszę zwrócić uwagę na to, że to taki ewenement, że Kościół Gierszfałdzki był przed objawieniami. W innych objawieniach to kościoły zawsze powstawały po objawieniach, a tutaj mieliśmy już kościół. Tylko powstała kapliczka. Kapliczka w miejscu objawień Maryi, klonu już nie ma. Stosunkowo szybko został, kiedyś właśnie miała miejsce jakaś wichura, został on przewrócony, potem rozebrany przez pielgrzymów, także klonu już nie mamy. Mamy tam, zresztą jak Państwo byli w Gierszfałdzie, to widzieli w kapliczce objawień, jest kawałek drzewa z tego klonu. No i jest też krzyż, który jest wykonany właśnie z drzewa objawień. Także jest to miejsce cudowne. Matka Boża mówiła, żeby kłaść płócienko, bo też nie każdy z Państwa o tym wie, ale tak mówiła, więc nad jej słowami się pochylamy, żeby kłaść płócienko dla uzdrowienia chorych podnóża kapliczki. Odmówić różaniec i myślę, że ta kapliczka, tam jest takie właśnie miejsce, tam jest spokój, można odmówić różaniec i z tym płóciennkiem udać się do źródełka, które Matka Boża pobłogosławiła, namoczyć w wodzie i przyłożyć do miejsca, gdzie są dolegliwości, jeżeli natury fizycznej, to tam, gdzie są natury fizycznej dolegliwości, natomiast duchowej to do serca i udać się na mszę świętą, ponieważ Matka Boża w Gierszfałdzie podkreśliła rangę Eucharystii. I jeżeli to jest zgodne z wolą Boga, no to człowiek będzie uzdrowiony i trzeba jechać do Gierszfałdu. Nie jedziemy do Gierszfałdu tak na zasadzie, że jedziemy odwiedzić jakieś miejsce religijne. My jedziemy tam ze szczerą intencją w sercu. Ze szczerą intencją w sercu i jedziemy i robimy to, co Matka Boża, o co Matka Boża prosiła. I jedziemy tam z takim szacunkiem wielkim i z takim właśnie nastawieniem, że jest to miejsce szczególne, ponieważ wybrane przez Boga samego. Ja tutaj specjalnie tak zwracam na to uwagę, ponieważ podczas objawień ludzie, bo tam wizjonerki widziały Maryję, ale też było mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżali do Gierszfałdu i też się zachowywali jakby to tak na zasadzie, że o, no nie wiem, jest jakieś wydarzenie, ale zachowywali się niegodnie. Więc Matka Boża powiedziała, że jeżeli tak się będą zachowywać, to ona nie będzie przychodzić. Więc wtedy proboszcz Augustyn Weissel, on już taki był w tym czasie tak dobrze duchowo, intelektualnie ukształtowanym proboszczem, on tam zrobił porządek, powiedział, że tak, że jak to ma wyglądać. Więc myślę, że to też jest ważne, żeby tam przyjechać do tego miejsca właśnie żeby z taką świadomością, że mamy do czynienia z sakrum. Że my nie idziemy sobie do, nie wiem, pozwiedzać, wypić kawę, tylko idziemy do miejsca szczególnego i Tak.

0: trzeba w tym miejscu się zachowywać.
1: Przychodzi mi jeszcze jedna kwestia do głowy. Teraz sobie przypomniałam. W momencie objawienia w różnych częściach świata Maryja, która spotykała się z widzącymi, nie wiem, czy zapowiadała, czy mogę tak powiedzieć, że zapowiadała, ale po tych objawieniach, w tych miejscach, czy w tych krajach działy się złe rzeczy. To miało miejsce i przy objawieniach w Kibeho, to miało miejsce przy trwających jeszcze wciąż, no, częściowo uznanych objawieniach w Medjugorje. I tu były zbrojne ataki innych państw. Wiele ofiar. W Polsce mieliśmy do czynienia, no za chwilę przecież była i pierwsza wojna światowa i potem druga wojna światowa, więc te objawienia, proszę powiedzieć jako teolog, jeszcze, jaki jest cel tych objawień w kontekście tych wydarzeń historycznych?
0: Mhm. Tak, to jest bardzo właśnie, bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, o czym pani wspomniała, bo Matka Boża przychodzi wtedy, kiedy życie właśnie duchowe jest, jej dzieci jest zagrożone, i tak miało miejsce na przykład w Fatimie. Przecież to było akurat podczas pierwszej wojny światowej, ale Maryja ostrzega i prosi, żeby ludzie się nawrócili, żeby się modlili, bo przyjdzie jeszcze druga straszliwsza wojna. I no niestety tak się stało. Mieliśmy drugą wojnę światową. Natomiast to właśnie, co się działo w Kibeho. Maryja objawia się i przestrzega przed wydarzeniami, które mają nadejść. Dziewczynki, wizjonerki widziały te straszne sceny. Maryja prosi, żeby ludzie się nawrócili. No niestety, ludność afrykańska przez zaswadziałość swoich serc się nie nawróciła i tam doszło do strasznych rzeczy. W ciągu 100 dni, drodzy Państwo, zginęło ponad 1 000 000 istnień ludzkich. Więc proszę zwrócić uwagę, że to są prorockie jakieś zapowiedzi, że Maryja błaga, jakby chciała tą rękę swojego syna zatrzymać, żeby to nie miało miejsca. I ona prosi jako ta matka. Natomiast no co z tym ludzie zrobią, to tak jak mówię, ja za każdym razem podkreślam, że każdy człowiek ma wolną wolę. Ale najważniejsze jest, żeby wiedział, tak jak mówiłam w kontekście tych czerwonych wstążeczek, tak? Tutaj też w kontekście tych orędzi po kolei, tej zapowiedzi Maryi, żeby ludzie się nawrócili. No, nie robią tego i potem niestety takie sytuacje nas spotykają. W Gietrwałdzie Matka Boża, ale tutaj właśnie, w Gietrwałdzie Matka Boża prosiła, że naród będzie wolny, jeżeli będzie odmawiał różaniec. No i tutaj to już możemy się pochwalić, bo rzeczywiście po objawieniach Matki Bożej w Gietrwałdzie ten zwyczaj różańca został wprowadzony i rzeczywiście 3 razy dziennie, do tej pory to się dzieje, drodzy Państwo, 3 razy dziennie różaniec jest odmawiany w Gietrwałdzie i wtedy też tak było. I bym powiedziała tak, że ludzie tym różańcem w Gietrwałdzie wyprosili wolność dla ojczyzny. A jeszcze wielki propagator objawień Matki Bożej w Gietrwałdzie, ojciec Konrad Koziemiński, mówił o nieustannym różańcu, że gdyby różaniec był nieustannie odmawiany, nie mielibyśmy wojen. Drodzy Państwo, nie byłoby konfliktu na Ukrainie, czy teraz już w innych częściach świata. Więc tak... Tak, o to właśnie prosiła Maryja i to tak naprawdę jest bardzo ważne i bardzo teraz szczególnie trzeba zwrócić uwagę na apel papieża Leona XIV, który właśnie prosi o tą modlitwę różańcową, tak, jako ratunek dla świata. I ojciec Konrad Koziemiński jeszcze właśnie powiedział, że tak mało od nas królowa żąda. Nie wymaga od razu jakichś wielkich ofiar, nie wzywa do wielkich pokut, jedynie prosi, byśmy codziennie odmawiali różaniec. I to jest niesamowite. Jeszcze ojciec Konrad Koziemiński, zafascynowany tymi objawieniami, właśnie powiedział, że nigdy jeszcze nie słyszano, żeby tak pięknie, tak przystępnie objawiła się Matka Boża, jak to miało miejsce w Gietrwałdzie, więc my mamy po prostu tak piękne miejsce, tak wspaniale, w ogóle wspaniale położone, tak? Bo to jest mała wioseczka, ale jest przepiękna, urokliwa. jeszcze dodatkowo tak pięknie Matka Boża, tak bym powiedziała, tak pięknie niebo nas potraktowało, ponieważ no jeszcze te słowa, nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. Czyli mamy takie w momentach załamań, kiedy my jedziemy, gdzie czeka na nas Maryja, ona na obrazie, na tej chodogecji jest piękna, młoda, nie wiem, może wyglądała tak jak podczas zwiastowania, bo jest taka dziewczynka, delikatnie się uśmiecha, to nie jest taka matrona, jaką mamy w Gieczwałdzie, taka poważna królowa Polski, tylko to jest taka dziewczynka, taka tylko do niej przytulić i ona zaniesie nasze prośby do Boga. I to jest miejsce, drodzy Państwo, tak szczególne, no przecież ja jeżdżę już tyle lat z pielgrzymami i widzę, jak ta łaska Boża ich dotyka w tym miejscu, więc miejsce najpiękniejsze na świecie.
1: Nie skorzystać to naprawdę grzech. Tak. Pani doktor, rozmawiałyśmy i o widzących. Co jeszcze ważnego powinno wybrzmieć w kontekście Gietrzwałdu po to, żeby zachęcić do odwiedzenia tego miejsca osoby, które może z Kościołem nie mają za dużo wspólnego, ale poczują w sercu po wysłuchaniu tego wywiadu taką ciekawość. A może jednak warto pojechać? Jakby pani ich zachęciła do tej wizyty?
0: Więc zachęcam wszystkich, żeby pojechali do Gietrzwałdu, ponieważ byłam tam na przykład też z buddystami, którzy zachwycili się tym miejscem i powiedzieli, że czują tam niesamowitą energię. I też Matka Boża, tak, Matka Boża w Gietrzwałdzie mówiła, że mogą tam przyjeżdżać ludzie różnych wyznań, tak mówiła, tylko muszą nauczyć się na różańcu. Czyli to jest tak naprawdę miejsce dla wszystkich, ponieważ my nie wiemy, w którym momencie łaska Boża przyjdzie na człowieka, tak? Jak oni doświadczą tego miejsca, bo też nie wiemy, co się w duszy danego człowieka zacznie dziać. Też jest ciekawa historia z jedną panią, która jako osoba niewierząca chorowała na raka, już stan jej był bardzo ciężki, pojechała do Gietrzwałdu, będąc sama akurat niedaleko na wakacjach, pojechała do Gietrzwałdu, no nie wiem, może bardziej w rodzaju turystyki religijnej, nie? Pojechała, ale no nie wiemy, co w jej sercu się zadziało. Ona wtedy obmyła się tą wodą gietrzwałdzką i została cudownie uzdrowiona. Więc drodzy Państwo, my nie wiemy, jaki plan jest Boży, jak Pan Bóg nas dotknie w tym miejscu, więc tym bardziej trzeba tam pojechać i zobaczyć. Więc miejsce naprawdę szczególne i ta aktualność tego orędzia, to bym powiedziała, że teraz w dobie globalizacji, gdzie chętnie uczymy się języków obcych, co jest oczywiście bardzo przydatne, bardzo ważne, ale bardzo często zapominamy o własnym języku, tak? O własnej kulturze, o własnej historii. Natomiast Matka Boża tam konkretnie wchodzi wtedy, kiedy naród objawia się, kiedy naród nie istnieje. Kiedy właśnie zaborca robi wszystko, żeby walczyć z naszym językiem, kulturą, tradycją. Nie udało mu się. No, tutaj możemy powiedzieć dzięki Bogu, tak? Dzięki boskiej interwencji mu się nie udało. I też właśnie, żeby zwrócić uwagę na to, jak my mamy piękny właśnie język, piękną tradycję, piękną kulturę. Bo jeszcze właśnie zaraz po objawieniach gietrzwałdzkich ludzie zaczęli jeździć, się dowiedzieli o swojej historii. To jest niesamowite. Zaczęli jeździć na przykład do Krakowa, bo coś właśnie tam, jak tylu było pielgrzymów, to mówili, że mieliśmy królów, że my mamy ich pochowanych w Krakowie i oni, co właśnie jest opisane w materiałach źródłowych, że oni pojechali i wreszcie odkryli tą swoją polskość, tak? To my mieliśmy króli, więc jeździli i też poznawali swoją historię. Więc to jest też takie miejsce i to też jest miejsce, gdzie Matka Boża upomina się o prawa właśnie też te takie antropologiczne, tak? O prawa człowieka do tego, żeby ten swój język, tą swoją historię, tradycję mógł kultywować.
1: Serdecznie zapraszamy do
0: Gietrzwałdu.
1: nie czekajmy na ten moment, kiedy nam się coś odbierze, bo Polacy mają taką duszę, że działają odwrotnie do tego, co się im zaleca. I czasami potrzeba takiego czasu, kiedy nam się coś odbiera, to my robimy wręcz odwrotnie. Więc nie czekajmy, aż nam ktoś odbierze możliwość podróżowania, udziału w Eucharystii, udziału w spowiedzi, kiedy nie będziemy mieć kontaktu z kapłanami. Mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki i możemy i powinniśmy z tego korzystać. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem była dr Alicja Święcicka, wykładowca UKSW przy Kolbianum. Dziękuję bardzo, pani doktor.
0: Dziękuję bardzo i jeszcze na koniec powtórzę słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Jedźcie do Giedwałdu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pani doktor. Zapraszamy.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, nie będzie Tobie chwała i cześć i wielbienie. Panie, oddajmy Ci ten czas. Chcę Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas udawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, tak że o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. Z religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy. Też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja na tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób. To ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu, czy widziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem. I zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako gdzieś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie. Dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie wtedy, to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety. No ja też chyba gdzieś wewnętrznie czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nigdy nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: poważnie szczęśliwy.
1: Tak. Czyli myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie takie jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba w to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakieś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam sobie, nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej, była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwszy raz spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez 1,5 godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy. I tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie wiem, znajomi się śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję? Wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy. Są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. I one mówią, że będzie fajnie i nie potrafią mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na nie wiem, wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, naprawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I miałam różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, ach ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mnie poprowadzić przez życie.
0: To są słowa.
1: To są słowa. I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć, tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: To znaczy, że powiedziałeś Bogu tak. Nie widzisz Boga.
2: Nie, nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I po prostu ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach i na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdybyśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakąś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać i poznawać się też w drugim człowieku. Zostałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: Najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po takich kłótniach. No to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Już się staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa. Które gdzieś tam... Wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie. I gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie, jest w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję, jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać, no to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że zresztą przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, śmieję, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic robić. I wtedy, myślałam na tej podłodze na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I owszem, mam jeszcze jakieś różne problemy, ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne, ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Nie masz.
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no, za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tu powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co do ciebie Pan ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniu. Może w ogóle o nich nie słyszało.
1: Mm-hmm.
0: Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie się mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam z domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4-godzinne okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem... Idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić. Czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, sobie coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie tego, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia i może wszystko się przemienić we mnie. Ja mam takie odkrycie życiowe sprzed bardzo niedawnego czasu, że ja minus Bóg równa się zero, a nawet minus nieskończoność. Bo ja rzeczywiście bez Niego nic nie mogę. I może ludzie, którzy nie znają Boga, myślą sobie, że nie wiem, moje życie jest nudne, że Bóg nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które On mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty i poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
0: I co robisz wtedy?
1: Miałam takie momenty, szczególnie nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało, bo jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, dałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nałóg. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła kiedy. I właśnie mnie oaza uratowała, bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża i mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle i przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudne odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Jaki miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przed Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona. To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Znaczy ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie z sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
0: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
1: W jakiej intencji? Ach. Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przelecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy. I normalnie będziemy przeżywać te wszystkie tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą też mam w sercu cały czas, to jest o to, żeśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żeśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem, drodzy Państwo, jest Roman Zięba, piszący ikony pielgrzym, były żołnierz orientalnej struktury przestępczej, wysokiej klasy specjalista Microsoftu do spraw manipulacji, to też przeszłość. A dzisiaj kim jesteś, Roman Zięba?
1: Kim jestem? Myślę, że jestem ojcem, dziadkiem, no i nadal poszukującym człowiekiem, to znaczy kimś w drodze, kto cały czas odkrywa

0: relację z osobą. Ja długo to odkrywałem w życiu. Właściwie cały czas jest to rodzaj tajemnicy, że prawdziwe szczęście to jest relacja i Bóg to jest relacja.
1: Zastanawiałem się teraz, kiedy to mówiłeś, nad tym, dlaczego czuję takie, wiesz, przyciąganie. Mam ochotę z tobą rozmawiać, tak? I to nie chodzi o antenę, tylko w ogóle, jak się poznaliśmy, tak? I ty piszesz co jakiś czas na Facebooku czy gdzieś tam, ja sobie to czytam. I to mnie frapuje. I w tej chwili dotarło do mnie, pewnie jedna z warstw, ale dotarło do mnie, że ja potraktowałem znalezienie się wewnątrz Kościoła i wewnątrz serca Jezusa Chrystusa jako już ten moment boom, a mam od ciebie nauczyć się tego, że absolutnie tak, to był ten moment boom, tylko że z każdym dniem jesteśmy w drodze. I jak czytam, jak piszesz o Japonii, o sprzedawczyni, o niezwykle jasnej skórze, o tym, w jaki sposób pakuje twój zakup, powściągliwość, w której nie ma teatralności, to ja tak opisujesz Japonię, tak?
0: No właśnie.
1: To ja widzę, wiesz co, widzę taką apetyt na to, co jest u ciebie.
0: Tak, tak, ja prawdziwe życie odkrywam ciągle. Mam chyba tą radość, tą łaskę, tak mówią chrześcijanie, od tych dziecięcych odkryć. Ktoś to nazwał kiedyś radykalnym zdumiewaniem się. To jest łaska, dar radykalnego zdumiewania się. Dzieci to mają. Ale tam, w tym fragmencie, który przytoczyłeś, tą sprzedawczynią, faktycznie ja zauważyłem, że Japończycy mają w sobie taką subtelność, takie badanie rzeczywistości z poziomu wysokiej wrażliwości. Natomiast oni właśnie... tam nie ma teatralności. Ta teatralność zawsze była dla mnie pewnym balastem. To znaczy ja, jako dawny przemytnik, ktoś, kto używał kłamstwa, manipulacji no, profesjonalnie po to, żeby przetrwać. Ja dzisiaj bardzo badam, szukam, pragnę doświadczać świata ludzi w sposób autentyczny, uczciwy. Znaczy ta uczciwość się pojawia jako ważne słowo w moim życiu. Ja bardzo szukam ciągle kontaktów z osobami czy takich sytuacji w życiu, kiedy mogę być prawdziwy i mogę doświadczać kogoś prawdziwego na tym poziomie tego najgłębszego kontaktu, żeby usunąć wszelką nadmiarowość tych naszych relacji. Nawet chyba Husserl, ja tak znowu przytoczę mądrą głowę, podeprę się jakimś mądrym. Husserl, czyli ten nauczyciel, mentor Edyty Stein i nauczyciel, profesor filozofii, odkrywca tej metody szukania prawdy, czyli fenomenologii, on takie zdanie kiedyś powiedział, że między bodźcem a odpowiedzią na ten bodziec znajduje się przestrzeń wolności i wzrostu. Wolności i wzrostu. Między bodźcem a odpowiedzią. Czyli mamy zawsze szansę, zatrzymując się na chwilę przed taką szybką reakcją, coś w sobie zatrzymać, powstrzymać się przed szybką reakcją, po to, żeby nie była ona mechanicznym, jakby mechaniczną odpowiedzią, tylko żeby ta odpowiedź była, no, powiedzielibyśmy, z głębi duszy, prawda? I wtedy, zresztą jego uczennica Edyta Stein, wielka święta i patronka Europy, ona to zdanie, myślę, rozwinęła nawet, to jego wypowiedź, w swoim odkrywaniu już później chrześcijaństwa, w takie zdanie, że prawdziwe spotkanie między dwoma osobami może się odbyć dopiero na poziomie dusz. Bardzo mnie to zastanowiło, co to znaczy na poziomie dusz. To znaczy, że czy ja na co dzień w kontakcie z kimś będąc, mówiąc do niego, patrząc na niego, czy to nie jest przypadkiem tak, że ja cały czas, nawet podświadomie, realizuję program jakiejś ukrytej mojej korzyści.

0: I dopiero na poziomie dusz ta nasza relacja będzie pozbawiona tej interesowności. Ja myślę, że moim marzeniem, wielkim pragnieniem jest również przeżyć tak relację z Bogiem, abym ja nie zwracał się do Niego w jakichś moich biznesach, powiedzmy. Bo ilekroć stoję przed ikoną na początku drogi, bo na początku drogi ikony jest zawsze biała deska albo biała ściana, gdy jest polichromia w kościele. I pamiętam z tej bieli, z tej czystości tego pierwszego etapu, zanim dotknę ją ołówkiem, rylcem tej bieli, to z tej bieli dochodzi do mnie takie pytanie, ono właśnie do mojej duszy dociera. Co widzisz? Co widzisz? I dalej, co będziesz teraz robił? Dokąd ty pójdziesz? Bo ja już siebie dobrze znam i moje z dawnych czasów nawyki, tendencje, że chciałbym odruchowo coś dla siebie uzyskać, jakiś rezultat. Chciałbym pewnie, no to można by wyjaśnić tak, że to jest potem, zaczynam tworzyć obraz na własne podobieństwo, prawda? Czyli
1: ale to jest
0: coś dla siebie. Tymczasem mam oddać dłoń Duchowi Świętemu. Taka jest zasada ikonografa. Ikonograf najpierw modli się o wierność przedstawienia i czystość intencji, właśnie po to, żeby dać się poprowadzić na drugą stronę. Czyli żeby dotknąć tej prawdy w czystej postaci, spotkać się z Bogiem, a nie ze swoimi wyobrażeniami na jego temat. I te iluzje wchodzą w nas bardzo podstępnie. Stajemy się tymi, którzy tworzą Boga na własny obraz.
1: Ale to jest nieuniknione. W życiu człowieka nie ma takiej możliwości, żeby on, spotykając Boga następnego dnia, był już świętym.
0: Dlatego mówię o tym marzeniu. Dlatego mówię o marzeniu, podkorzeniu tym białym. A to jest ciągła droga.
1: Proces oczyszczenia jest dość dobrze opisany przez ojców duchowości naszych największych, tak? I Wielka Teresa na ten temat mówi bardzo dużo i inni. Ignacy z Loyoli mniej mówi, ale daje narzędzia do tego, żeby w tej drodze uczestniczyć i na sobie te narzędzia człowiek, żeby mógł stosować, więc to jest mała Tereska mówi tak, że oddając istotę rozwoju duchowego, że ja ciągle podnoszę nogę, ale na następny stopień to ją Pan Bóg wkłada, więc udział łaski. Tylko z jednej strony to jest oczywiste, tak, a z drugiej strony jak zderzasz się w życiu, no, masz jakiś swój obraz, tak? No i zawsze ten obraz jest lepszy niż jest w rzeczywistości. I kiedy nagle zderzasz się z tym, że wszystko to, co zrobiłeś w życiu, tak naprawdę było zaspokojeniem jakiejś tam swojej potrzeby, tak? I to widzisz. Możesz się załamać, możesz po prostu stwierdzić fakt, oddać to Panu Bogu i iść dalej, tak? Po to, żeby to zmienić. Ale chodzi mi o to, że ten proces, o którym mówi mała Tereska, on właśnie jest taki, że jest 0000100. 0000100. Że my jesteśmy, że jakby te skoki, w tych skokach nie ma postępu, tylko jest akt. Jeśli ten akt pogodzenia się ze sobą i przyznania się do jakiejś ciemności, on musi być 1:0. 100%.
0: Dziękuję. Tak, dziękuję ci za to, że mi to przypomniałeś. Właśnie to. Ja pamiętam, jak to już kilka lat minęło, miałem okazję wykonywać dużą polichromię tej słynnej ikony Rublowa. 3,5 metra, nawet chyba 4 metry miała wysokość ta ikona na ołtarzu Nowej Świątyni, niedaleko koło brzegu. Pamiętam, konsultowałem tą pracę z biskupami szczecińsko-kołobrzeskimi. To był biskup Dajczak, wtedy tym głównym biskupem, tym metropolitą. Nie wiem, czy dobrze mówię metropolitą. W każdym razie był biskupem szczecińsko-koszalińsko-kołobrzeskim. I to była taka praca, którą on jakby wziął pod swoją taką duchową opiekę. Modlił się, pamiętam, za mnie. To już była któraś taka duża ikona, którą wykonywałem. To jest szczególna ikona, bo Rublow w swoim geniuszu potrafił w tym przedstawieniu zawrzeć, to się mówi, najlepszą syntezę To jest najlepsza obrazowa synteza teologiczna w chrześcijaństwie. Tam Bóg w trzech osobach jest najlepszym obrazem tego, czym jest relacja między osobami. Tam chodzi o dawanie jeden drugiemu miłości i w to miejsce tego daru tam nie ma pustki, tam nie ma ubytku, tam jest właśnie nadmiar nowy, że ta miłość, którą się daje, ona się powiększa. To jest wielki paradoks i chyba istota doświadczenia chrześcijańskiego. Natomiast ja pamiętam, jak przystępując do tej pracy, miałem taki... nie bardzo wierzyłem w siebie, że czy ja podołam. Nie wiem, czy to była prawdziwa pokora, czy może próba... Ja próbowałem zmierzyć się z moimi własnymi siłami. Chciałem bardzo swoim to ogarnąć talentem, jakimś sposobem to wszystko wykonać, zamiast zrobić to, co zawsze uczę na zajęciach, gdy prowadzę warsztaty z ikon. Mówię, pozwólcie Bogu się poprowadzić. Czyli uznajcie swoją niedoskonałość i oddajcie dłoń Duchowi, wtedy On was poprowadzi. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby zapomnieć o roztropności czy o talentach, przygotowaniach, natomiast to jest bardzo ważny moment, żeby w chwili tej najważniejszej nie próbować wyrażać czegoś ze szczytów własnych nawet pragnień najlepszych, prawda? Że to jest za mało ciągle. I pamiętam, jak miałem taki moment, kiedy ta ikona zaczęła się już mi przede mną pojawiać. Jest taka zasada, żeby ikonę dużą zawsze na polichromii wykonywać równocześnie we wszystkich elementach, czyli jakby to jest z początku chaos. To jest niedopracowana forma, ale ona musi taka być wszędzie. To znaczy nie można sobie na przykład rzeźbić rękawa Boga Ojca po to, żeby mieć poczucie, że coś zrobiło dobrze i ma się już kolejny krok, czyli nie ma doprowadzić mnie moim szlakiem, tylko właśnie mam trochę wbrew sobie robić na całej powierzchni równolegle ten chaos, jakby wydobywać się z tego chaosu, czyli pozwalać się cały czas przemieniać. I teraz ja zrobiłem błąd, o którym sam uczę, żeby go nie popełniać. I pamiętam, jak zabrnąłem w takie wyspy, które sobie wyrzeźbiłem, żeby mieć poczucie, że coś mi się udało, że jednak mam jakąś kontrolę. I pamiętam, załamałem się, bo stwierdziłem, że ja nigdy tych wysp nie zharmonizuję, że ten obraz, nigdy go nie uzyskam tego, co bym chciał. Nigdy nie będę w stanie tej trójcy oddać tak, jak ona naprawdę się przedstawia. I do tego stopnia przeżyłem taką noc, taką ciemność, że pamiętam półtora dnia w ogóle nie wchodziłem do tej kaplicy ze strachu, bo ten obraz, widząc te moje błędy, te moje niedoskonałości, to, że ja nigdy tego nie zrobię, byłem przerażony. Ja nawet już myślałem o tym, żeby, nie wiem, oddać zaliczkę, uciec, jakoś się wytłumaczyć, przeprosić, że jestem chory, no cokolwiek. Już taka panika była we mnie. I wtedy pamiętam, był taki moment, ja chodziłem, bo sztorm, pamiętam, wtedy to była zima, pod Kołobrzegiem, Pleśna, to się nazywa ta miejscowość, z tą kaplicą, z tą świątynią. Ona się dzisiaj nazywa świątynią właśnie Trójcy Świętej. I pamiętam, byłem w rozpaczy, chodziłem po plaży, kiedy te fale biły o brzeg i tłukło się coś we mnie strasznie. Nie miałem jakby wyjścia, byłem w jakimś zamknięciu. I wtedy pamiętam, leżałem w tym pokoju ze wzrokiem w sufit, sam w tym ośrodku, tam pod tym, przy tej kaplicy. I wtedy pamiętam, zapukał do mnie człowiek. To był biskup Dajczak, który przyjechał tak zupełnie nieoczekiwanie. Byliśmy sami w tym dużym ośrodku, ten szum tego sztormowego Bałtyku w tle cały czas. I pamiętam, jak on stanął w drzwiach i ja po twarzy się domyśliłem, że on cierpi. To znaczy, on się borykał wcześniej z depresją, to były te okolice jego rezygnacji. To był chyba pierwszy biskup, który jakby, nie wiem, tak miał odwagę powiedzieć, że boryka się z ciężką depresją. I on w takim stanie do mnie przyjechał, chyba po to, żeby pokrzepić się jakoś duchowo tą ikoną. Pomyślał, że przyjedzie, zobaczy trójcę, która powstaje i coś w nim się poruszy, jakoś się coś w nim poprawi. I tymczasem źle trafił, bo ten obraz był w ruinie, ja byłem w katastrofie wewnętrznej. Także spotkały się dwa deficyty i to skrajne, powiedzmy tak. Natomiast i on pyta się, czy możemy pójść do kaplicy, chciałby zobaczyć anioły. Ścisnęło mnie za gardło, no bo myślę sobie, on teraz zobaczy katastrofę i którego jeszcze bardziej pogrąży, jeszcze mnie pogrąży i gdzieś spadniemy na ten samo dno tego wszystkiego. I wtedy stało się coś właśnie, o czym powiedziałeś przed chwilą, że są takie momenty, w których z zera robi się 100. Ja tego się nie mogłem spodziewać, bo szedłem tam jak na stracenie. Ale gdy on stanął przed tą ścianą, na której zaczęły się pojawiać te takie, niezbyt udane formy, według mnie. Ja po jego oczach, stary przemytnik we mnie się obudził. Badanie twarzy, badanie gestów, badanie odruchów, żeby to była prawda, co ja usłyszę, bo ja nie chcę już być zwodzony czymś pozorem, jakimś gestem takim teatralnym, ale on wyraził to w oczach całą głębię siebie. On był, tam był zachwyt. On doświadczył na widok tych aniołów czegoś bardzo uwznieślającego. Ja się potem od razu spojrzałem na tą ścianę, na te anioły i myślę sobie, co on widzi, na co on patrzy. Przecież to jest katastrofa. I po chwili dopiero, gdy spojrzałem na dłoń Boga Ojca, gdy spojrzałem na wzrok Syna i to pokorne pochylenie głowy Ducha, ja nagle zwróciłem uwagę na coś zupełnie innego niż wcześniej. Jakby przed moimi oczami otworzył się nowy świat, już nie świat, który powstaje właśnie z mojego pragnienia wyrażenia najlepiej pewnych zjawisk, tylko to był świat, który sam się objawił, jakaś wewnętrzna epifania. I pamiętam, on się na mnie spojrzał wtedy z taką wdzięcznością, że ja już nie miałem wątpliwości, że oto stoimy przed przemienionym obrazem, przed czymś, co nas przerasta, przekracza. I wtedy nagle zrozumiałem, że przecież ja dam radę, przecież to jest już teraz, chyba wiem nawet, jak to zrobić. Ja już wiem, jak te dziury załatać, połączyć te przestrzenie, które mi się kompletnie rozjechały wcześniej. Nagle ten pomysł do mnie wszedł. Ja pamiętam, jak poprosiłem go o modlitwę nade mną. Uklęknąłem przed nim w tym pustym kościele. To morze ciągle huczało, bo słychać było przez ściany nawet tego kościoła. Tą walkę fal z brzegiem. Pamiętam, jak delikatnie mu ręce drżały na mojej głowie. To były ciepłe, ciepłe, dobre dłonie. I powiedział krótką modlitwę. Ale ta modlitwa sprawiła, że poczuliśmy obaj, chyba ja na pewno, że stoimy w jakimś słupie światła, które się rozpoczyna gdzieś tam wysoko na górze i nas to obejmuje swoim takim ciepłym przytuleniem. I pamiętam wtedy, gdy się pożegnaliśmy, zrozumiałem, że śmiertelnik spotkał śmiertelnika. To zupełnie tak, jak w tej scenie, którą przedstawia Trójca Święta, bo to jest 18 rozdział Księgi Rodzaju. Abraham ma 98 lat, jest tydzień po obrzezaniu, siedzi w najgorętszej porze dnia przed namiotem i widzi trzech wędrowców, pielgrzymów właśnie, z laskami. Oni mają zakurzone sandały i oni są zmęczeni tak jak on. On jest w takim etapie życia, kiedy wie, że jest zmęczony, że jego życie się nie powiodło. To znaczy ta obietnica wielka tych pokoleń, które będą liczyć jak gwiazdy na niebie, się nie spełnia, bo on nawet nie ma potomka ze swojej krwi. I pamiętam, widząc tych trzech, i tam autor natchniony w hebrajskim używa słowa kenosz. To się tłumaczy różnie. Widzi trzech mężów, widzi trzech wędrowców. Natomiast słowo kenosz, ja to niedawno przeczytałem chyba u Marcina Majewskiego, że kenosz to znaczy śmiertelnik, jedno ze znaczeń tego słowa. Czyli on zobaczy trzech śmiertelnych. Trzech śmiertelnie znużonych drogą tak jak on. I on nazywa ich najpierw w liczbie mnogiej, mówi do nich, ugoszczę was, podam wam potrawę, a po chwili mówi do nich jak do jednego. Czyli trzech sprowadza się do jednego. I to właśnie wyraża Trójca. To wyraża ta ikona, przed którą wtedy staliśmy z biskupem Dajczakiem, który był tak samo jak ja w stanie deficytu, pewnego nawet powiedziałbym bólu, czy jakiegoś nawet załamania, lęku. My byliśmy w takim stanie złym i psychicznie, i pewnie nie wiem, jak to nazwać nawet, ale i nagle to wszystko się odmienia. Nagle stajemy w obliczu czystego światła, czystej łaski, niewyrażalnej słowami, ale to do serc naszych weszło i to było z nami. Potem nawet na uroczystości, kilka miesięcy później, na uroczystości poświęcenia tej kaplicy i tej polichromii. Tam była już wtedy, pamiętam, było dwóch biskupów właśnie. Biskup Zieliński, który obecnie jest metropolitą poznańskim. Był biskup Dajczak, wtedy już biskup emeryt. Biskup senior, to chyba się mówi. Byli też księża w dużej koncelebrze. I też pełna sala, pełna świątynia wiernych. I pamiętam, jak ksiądz, który przedstawiał te wszystkie sytuacje, opowiadał o tej budowie, o tej inwestycji, o tej ikonie, nawiązał do tego momentu, kiedy właśnie przeżyliśmy razem z biskupem przed tą ikoną ten rodzaj dotknięcia miłością, która ratuje, grzesznika. I to było bardzo dla mnie ważne, bo Ja tą ikonę w Pleśnej pod Kołobrzegiem, tą Trójcę Wielką, malowałem rok po tym, jak bardzo podobną polichromię, tej samej właściwie wielkości. Mogłem malować na ścianie kaplicy w Kikongoro, niedaleko Kibeho w Rwandzie, na zaproszenie sióstr ze zgromadzenia Świętej Rodziny z Bordeaux. To jest takie francuskie zgromadzenie, tam była taka Polka też, która mnie znalazła w Polsce, zaprosiła mnie do Rwandy, żebym taką ikonę stworzył. Wtedy się zastanawiałem, dlaczego ta ikona, być może największa polichromia ikony Trójcy Świętej w całej Afryce, nie wiem, nie słyszałem o większej, tam badałem to w internecie. Dlaczego akurat ta ikona Trójcy, czyli przedstawienie tej miłości między trzema osobami, dlaczego ta ikona zaproszona jest do miejsca, które doświadczyło być może największej po II wojnie światowej katastrofy człowieczeństwa. W latach 90., w latach 80. ludobójstwo, które pochłonęło prawie 800 tysięcy ofiar. Dlaczego ta miłość, która przemawia przez tą ikonę, miała się właśnie tam pojawić? I pomyślałem sobie o moim życiu, że doświadczam w pielgrzymkach też po różnych krajach tego, że ja idę, ja wędruję, ja czegoś szukam, ale tak naprawdę to miłość ciągle szuka mnie, grzesznika, i pragnie mnie przemienić, pragnie dać mi tą czystą nadzieję. I wtedy to tak było dla mnie wtedy nagle jasne, że dokąd ja zmierzam, dokąd ja idę.
1: O rzeczywistości piszesz z czułością, tak? I tak sobie pomyślałem, manipulant widzi więcej. Ile?
0: Manipulant, tak, dlatego że on już wie, że to, co widzą jego oczy, może być tylko pozorem.
1: Tak, ile komunikatów
0: mowy... sami tworzymy.
1: Ile komunikatów mowy ciała przyswajasz świadomie?
0: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że... ja powiem tak, ja mam jakby ciągle włączone dwie kamery. Nawet nie mogę wyłączyć żadnej z nich. One się ciągle dwie pracują. Jedna kamera to jest ta, która obserwuje świat ten zewnętrzny. Na przykład jak kogoś mam przed sobą, albo jak słucham na YouTubie jakiejś homilii, jakiegoś księdza, który coś do mnie mówi, bo lubię niektórych słuchać, no to ta kamera rejestruje ten przekaz zewnętrzny. Słowa, gesty, jego zewnętrze. I to dociera do mnie na poziomie jakby tego odbioru tego intelektualnego. Natomiast ta druga kamera ciągle jest włączona i ona patrzy głębiej. Ona już jakby rejestruje to, co ten człowiek ma w środku. Ona próbuje uchwycić odpowiedź na pytanie, dlaczego on to mówi, tak? Co jest jego prawdziwą intencją, albo nawet czy on jest świadkiem tego, co mówi. I teraz, gdy obrazy tych dwóch kamer nałożą się i stworzą jeden spójny obraz ostry, wtedy ja wiem, że ten, kogo mam przed sobą, jest dla mnie ważny i go słucham całym sercem. Natomiast te obrazy się bardzo rzadko pokrywają. Ja wiem, że to jest moja taka ocena prywatna i to jest... Ja nie mogę sobie człowieka gdzieś tam oceniać do końca, bo nie znam tajemnicy człowieka, nie znam jego relacji z Bogiem, więc to mogą być oczywiście błędy moje w ocenie. Natomiast tak jak mówię, no nie mogę tych kamer wyłączyć i na podstawie własnych jakichś tam przesłanek sobie tak szukam ludzi, którzy, czy próbuję bardziej słuchać tych, których obraz jest tak bardzo spójny wewnętrznie. To są świadkowie, oni po prostu żyją tak, jak wierzą. Wiesz, wierzą tak, jak żyją.
1: Wiesz, jaki był punkt, jeden z celów Fundacji Brulionu, które w 91 roku zapisaliśmy w statucie fundacji? O tym, że będziemy zwalczali przepaść pomiędzy słowem publicznym i słowem prywatnym. I ja wtedy nie wiedziałem, że to jest taki proroczy zapis, że w jakiś sposób moje życie całe, tak, od 35 lat jakby wokół tego się jakoś przewija, bo prawdziwie autentyczni i szczerzy, ale autentyczni są tylko święci, którzy,
0: tak.
1: których serce jest po prostu taki, jaki jest. To znaczy nie ma przepaści pomiędzy tym, co oni mówią i tym, co robią, ponieważ nie ma już tej przepaści pomiędzy uświadomionym i tym, co jest zakryte przed nimi w ich sercu. Tak? Oni się zderzyli z taką prawdą o sobie i ją poddali Bożej mocy oczyszczającej, że oni są po prostu autentyczni. Jedyni autentyczni ludzie na świecie to są święci i dzieci, tak? I choroby, i matki, które wyją przed ołtarzem, bo umiera syn narkoman, tak? Do Boga i ta modlitwa jest wysłuchana.
0: Tak.
1: Ale moje pytanie było bardzo konkretne. Bo stoisz, patrzysz, tak? Widzisz, w jaki sposób człowiek ma ułożone kąciki ust. Widzisz, jak, w jakim stanie są jego włosy, tak? Tutaj chodzi o ten poziom matu, który mówi o...
0: Tak, tak, tak. Stanach. Ale też poziom na przykład spocenia czoła.
1: Tak.
0: Tak, to wszystko, te drgnięcia różnych mięśni, tak, tak, to wszystko, wszystko jest obrazem.
1: Ramiona, sposób, jaki trzyma się
0: tak,
1: ręce.
0: Jak najbardziej, szyja, kark, ściągnięta postawa.
1: Stopy.
0: Wszystko, wszystko mówi o całej drodze człowieka, tak.
1: Jakie jeszcze rzeczy widzisz, na co jeszcze patrzysz?
0: Taki przykład, znaczy, na co patrzę, no to tak się dzieje pewnie jakoś tam na poziomie pewnej też podświadomości już nawet u mnie, bo ja 5 lat musiałem czytać całego człowieka, barwę jego głosu na przykład, intonację, to jakich słów używa, to jak zawiesza głos, kiedy zawiesza głos. I to było tak, że ci celnicy i oficerowie migraliczni, tajniacy wiedzieli, że jest przemyt. My wiedzieliśmy, że oni wiedzą, więc to była taka gra, kto kogo wyśledzi. Tam były oczywiście ukryte kamery, były różne sztuczki, które stosowano wobec nas. Ludzi, którzy mieli złoto przy sobie, a w powrotnej drodze pieniądze, więc cały czas było ryzyko. I chodziło o to, żeby nie pokazać prawdziwego siebie, ukrywać się zawsze. I kto kogo przeczyta, kto kogo wyprzedzi w tej analizie, jak szachiści, którzy im więcej ruchów naprzód przeciwnika przewidzisz, tym masz przewagę większą. Ale coś innego teraz chciałem powiedzieć, bo pamiętam przed tą pleśną, przed tą Trójcą Świętą, przed tym wielkim... przed tą wielką ikoną, do której tak się chciałem przygotować dobrze. Pamiętam, wymyśliłem taki sobie pomysł, żeby odbyć rekolekcję w milczeniu, w poście, po to, żeby no, duchowo się przygotować. Wiedziałem, że to nie będzie tylko i wyłącznie praca malarska, to będzie przede wszystkim wielkie zmaganie duchowe. Nie pomyliłem się przecież. I zrobiłem sobie listę, chyba nawet 50 w Polsce miejsc, pustyni, domów rekolekcyjnych, miejsc odosobnienia. Pomogli mi w tym przyjaciele, ja tą 50 zafiltrowałem do 20, potem byłem 10 takich najciekawszych miejsc, potem 5, 3 i w końcu miałem jeden najlepszy taki. No tak jak project management się to robi z zarządzaniem projektami, tą selekcję, czyli użyłem tych moich dawnych, profesjonalnych metod, żeby jakby wyekstrahować to meritum. No i właśnie to byli kameduli pod Krakowem. Mi najbardziej pasowali wtedy. Mówię sobie, tydzień milczenia przed tą ikoną życia, jak myślałem, że to jest taka moja praca życia, ta ikona Trójcy w Pleśnej. I pamiętam tego dnia, kiedy już miałem robić rezerwację, kiedy już miałem wszystko z nimi praktycznie uzgodnione, z tymi kamadułami, zadzwoniła córka, która była wtedy w 9 miesiącu ciąży. drugim dzieckiem. Pierwsze miało już ponad roczek. I było w takiej fazie takiej wzmożonej motoryki. Dzieci roczne mają, one uchodzą dopiero, ale wszystkie szuflady, szafki, wszędzie się dostaną. Co nie stworzą, nie do pilnowania. Moja córka mówi tak: tato, przyjedź proszę do mnie, do nas, pomożesz mi przy dziecku, bo ja z tą ciążą nie mogę się schylić, to bardzo posprzątać. A ja wiedziałem, że akurat chodziło o tydzień z tym dzieckiem, więc że tydzień w takich warunkach, to jestem wtedy przez 7 dni w rękach małego, rocznego tyrana, bo te dzieci tyranizują kompletnie, nie wiedząc o tym nawet swoje otoczenie. I wiedziałem, że zniknie wszystko. Cały mój plan na te rekolekcje milczenia, że ja właściwie zamiast wypocząć, czy w jakiś sposób się przygotować duchowo, będę w kieracie codziennym, kiedy nawet ja to wiedziałem, bo ja to wcześniej bywałem u mojej córki, kiedy nawet do toalety idę, nie wtedy, kiedy chcę, tylko wtedy, kiedy to dziecko mi pozwala. No i te kaszki, te przewijania, to wszystko. Więc jakby, i pamiętam, taki byłem z siebie dumny, bo na to jej zapytanie, czy przyjadę, moje serce odpowiedziało tak, czy ja od razu byłem gotowy. Potem sobie myślę, no to straciłem szansę na rekolekcję, nie wiem, co będzie z tą ikoną, no ale robię to, co do mnie należy tu i teraz. Tak pomyślałem. Przyjechałem do tej mojej córki, ten tydzień był bardzo dla mnie trudny, ale miałem w ciągu dnia, w ciągu tych 7 dni z moją córką, Janina ma teraz 4 lata, ten miaroczek. I pamiętam, jak jedyna taka godzina w spokoju to była w lesie, kiedy miałem ją na spacerze w wózku. I ona zasypiała na tą godzinę. I wtedy mogłem spokojnie pomyśleć, spokojnie się pomodlić. I pamiętam, jak prowadziłem ją w wózeczku i obserwowałem jej twarz. Twarz dziecka śpiącego. I rysując, szkicując ikony, bo ikona zaczyna się od szkicu, zawsze muszę wyrobywać oblicze na podstawie pewnego wzorca. To jest pewna technika malowania twarzy. Tu wszystko jest świętą geometrią. Tu jest najpierw krzyż, potem podział na trzy. Ten trójpodział w twarzy polega na tym, że od nasady włosów u góry do nasady nosa jest jeden odcinek, potem od cały nos to jest drugi i nos od końcówki tej dolnej aż do brody tej anatomicznej to jest trzeci, więc te odcinki trzy są równe i to nadaje twarz do harmonii. Więc mamy w obliczu naszym trójpodział. Ja odkrywałem kiedyś, że właśnie jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest trójcą, więc ten trójpodział mamy też w sobie jako jego obraz. I teraz widziałem tą trójcę w dziecku. Odkrywałem to, czego chciałem odkryć wcześniej w tych zaprojektowanych przeze mnie rekolekcjach milczenia. Odkrywałem teraz w warunkach, których nie wymyśliłem przecież. Które mi się jakby objawiły, które się pojawiły, gdy poszedłem drogą miłości, gdy zgodziłem się na plan, który nie był planem moim, tylko był planem miłości. I pamiętam w twarzy dziecka właśnie widziałem doskonały obraz. I pamiętam, taka jest, finał tego jest dość żartobliwy, bo gdy Janina otwierała oczka, pamiętam po tym śnie w lesie, i szliśmy tą takim korytarzem z drzew i był taki prześwit u góry na niebo niebieskie. Ja uwielbiałem wtedy zadawać jej pytanie. No tak, nawet nie mogłem się powstrzymać nierzadko. Pytam się Janinki, Janina, gdzie jest niebo? Bo gdy dziecku rocznemu zadaje się pytanie, jakiś obiekt, ona już rozumie pewne słowa, jak szklanka, ołówek do rysowania, może jeszcze ołówek nie, ale łyżka, szklanka, to ona wie. To jest obiekt, przedmiot, na którym ogniskuje spojrzenie, on jest tutaj przede mną. Słowo ma odpowiednik w obrazie. Natomiast jak pytałem ją wtedy o niebo, i to jeszcze chwilkę po przebudzeniu, to pamiętam, no niebo jest czymś nieobjętym, nieogarnionym. Nie ma tam punktu zaczepienia żadnego dla dziecka. Pamiętam, ona na to pytanie już wiedziała, gdzie skierować wzrok. I nie zapomnę tego jej paluszka tak jakby do góry podniesionego. I pamiętam, kilka tygodni później, gdy już byłem na rusztowaniu i malowałem te wielkie anioły w leśnej na tej ścianie ołtarzowej tej kaplicy nad Bałtykiem, to miałem telefon ściszony oczywiście, ale odbierałem tylko telefon od córki. I pamiętam, raz zadzwoniła, gdy byłem właśnie wysoko tam gdzieś z cyrklem, z ołówkami, chyba szkicowałem te oblicza właśnie wtedy, był początek pracy. I pamiętam, ona mi zada pytanie takie, tato, co ty nagadałeś Janinie o niebie? Ja tak myślałem, ale co ja mogłem dziecku rocznemu nagadać? Przecież ona nic nie rozumie, no to... Ale o co chodzi, się pytam? Przecież nic jej nie mówiłem. A córka na to, bo gdy jestem z nią na spacerze w lesie i ona się obudzi ze snu i widzi samolot, który leci tam wysoko, to ona podnosi paluszek i mówi, dziadzia. I po prostu mam taką taki zapis w sobie bardzo głęboko tego wydarzenia jako pewnie dla mnie znak, że gdy w tej naszej drodze potrafimy dostrzec drogowskazy od niego, to nigdy nie zbłądzimy. A gdy tą drogę sobie projektujemy według naszych najlepszych pomysłów, no to jesteśmy ciągle gdzieś tam zagrożeni jakimś pobłądzeniem.
1: Ja mam doświadczenie z wnukiem jeszcze kilkumiesięcznym wtedy. Lato, drzewa i momenty, w których on zastygał i kogoś ewidentnie widział. I zastanawiam się, czy to były dobre obrazy, czy szkaradne. Mam pytanie. Mówiłeś o drodze. Chciałem zapytać o wspólnotę, o pielgrzymkę. Jesteś w takiej wspólnocie z ludźmi o bardzo drastycznych niekiedy historiach. Poznałem jednego z nich tak odrobinkę bliżej i on opowiedział historię, zabił człowieka, tak? Dziś chodzi na pielgrzymki pokutne po kilkaset kilometrów w naprawdę trudnych warunkach. pewnie parę słów o tym też powiesz, ale i dotarło do mnie, kiedy z nim się komunikowałem, bo były momenty, gdzie jeździliśmy gdzieś razem, coś robiliśmy, że jakiejś części jego w środku nie ma. Że coś zostało amputowane przez historię jego życia. I sobie pomyślałem, że w takiej wspólnocie będąc, to wspólna przestrzeń, którą znajdujecie, musi być bardzo konkretna, a jednocześnie musi być absolutnie transcendentna, mistyczna. Żebyście wy znajdowali jeden język. Czy to jest słuszna obserwacja?
0: Tak, myślę, że to, co oczywiście ty widzisz z zewnątrz, patrząc na naszą wspólnotę, jest czymś innym niż ja widzę od środka, no bo gdy jest się blisko pewnych zjawisk, to po prostu przyjmuje się je i się nimi żyje i nie ma tego oglądu jakby z zewnątrz. Natomiast gdy teraz mnie tak trochę oddaliłeś, że mogę z innej perspektywy na to spojrzeć, dalszej trochę, no to Marka dobrze znam. Jesteśmy w drodze od lat razem, bo to w różnych konfiguracjach te pielgrzymki się odbywają od 15 już lat. Na zasadzie 25 jest w tej wspólnocie. Marek jest jednym z nas, bo to o nim mówisz. Marek, ktoś mówi w świadectwach o tej swojej historii, to nie jest coś, co ukrywa. To faktycznie jest drastyczna historia, drastyczny bardzo życiorys też. On był bardzo źle traktowany, no to małe słowo, on był objęty przemocą bardzo silną w dzieciństwie, dlatego no nie chcę tłumaczyć wszystkiego dzieciństwem, natomiast oczywiście ja z Markiem wędrowałem przez Szwecję całą, akurat przez Szwecję, kraj tych legendarnych wolności i swobód, tego legendarnego humanizmu, który jednak z bliska ma też inne oblicze, się okazuje, zwłaszcza północ Szwecji, czyli prześladowania Lapończyków, wysiedlania ich, brutalność. I pamiętam, jak idąc, to był 23 lipca, pamiętam, przyszliśmy z południa na północ, aż za koło podbiegunowe. We dwóch. Znaczy najpierw było nas czwórka, potem trójka, potem dwójka. I pamiętam, jak to była Vadstena. 23 lipca to jest święto Brygidy Szwedzkiej. Wielkiej świętej katolickiej, która obecnie spoczywa, jej szczątki spoczywają w świątyni, która jest luterańskim kościołem. To jest wielka katedra właśnie w Vadstenie. I akurat 23 byliśmy tam, w tej Vadstenie. To jest moment, kiedy się zjeżdżają do Vadsteny przedstawiciele kościoła luterańskiego z wielu krajów. A więc są tam Szwedzi, Finowie, Niemcy i tak dalej. I pamiętam, my idziemy z krzyżami zawsze, mamy kostury w starszej krzyży. Także widać z daleka, że to są pielgrzymi i raczej nie protestanci, no bo protestanci takich znaków tak nie pokazują. I my, pamiętam, przy tym grobie uklęknęliśmy wtedy, oni też tego nie robią. Więc byliśmy takim trochę, no, taką ciekawostką. Podchodzili, ktoś robił zdjęcia, jak się potem okazało, zdjęcie trzech, wtedy byliśmy pielgrzymów z krzyżami klęczących przy grobie Brygidy, trafiło na pierwszą stronę takiego grudniowego wydania takiej ogólnopolskiej luterańskiej gazety w Szwecji. Ja dostałem nawet wtedy, pamiętam, ten artykuł, bo tego dziennikarza poznaliśmy właśnie wtedy. On, to był człowiek, który zaprosił nas w tej katedrze, zaprosił nas na grilla, bo w domu pielgrzyma, gdzie notowaliśmy, oni też byli, ci pielgrzymi z różnych krajów, i poprosili nas o świadectwo, poprosili, żebyśmy powiedzieli im o naszej drodze, dlaczego idziemy, dlaczego przez Szwecję, kim my w ogóle jesteśmy i tak dalej. I wtedy pamiętam, Marek mówił po polsku, ja tłumaczyłem go na angielski, a kilkadziesiąt osób słuchało, tych luteran z różnych krajów Europy. I pamiętam, Marek mówił o swoim dzieciństwie brutalnym, kiedy był katowany i był bardzo brutalny, bardzo dzieciństwo, a był człowiekiem bardzo religijnym jako dziecko, był też takim bardzo delikatnym, potem musiał się uzbroić wiele takich właśnie cech twardych. Potem założył gang złodziei, Potem rabowały Niemcy, niemieckie miasta, sklepy, jubilerów i tak dalej, mając gromadę żołnierzy. I potem to następuje, on to wszystko mówi w tym świadectwie, to tłumaczy. I on potem dostaje wiadomość, że jeden z jego żołnierzy ma romans z jego żoną, czego Marek nie potrafi wybaczyć. I postanawia go zabić, idąc z nożem wykonać wyrok na zdrajcy, który odebrał mu wszystko. Zastępuje mu na ulicy w Szczecinie, bo było drogę jego przyjaciel. Ktoś, kto nigdy nie miał wspólnego nic z przestępstwami, bo inni uciekli, widząc Marka z tymi demonicznymi oczami, jak potem było w wyznaniach. A ten jeden człowiek powiedział, że Marka nie zostawi, no bo jak się Mark będzie czuł, gdy zostanie sam w takiej chwili. I gdy Marek szedł rozjuszony wykonać wyrok na innym, ten człowiek, ten czysty człowiek zastąpił mu drogę i wyciągnął rękę na powitanie. Marek mi powiedział, że nie wie, co wtedy w nim zadecydowało. Do końca tego już pewnie nigdy nie będzie wiedział, ale on chwycił go za gardło właśnie i drugą rękę bił mu nóż serca. Ale potem, gdy ochłonął, gdy doszło do niego, co się stało, to wydobył się z niego szloch, bo on zrozumiał, że zniszczył czyste dobro. Nie to zło, do którego szedł, tego swojego krzywdziciela, tylko kogoś, kto był na drugim biegunie. I to było czymś, co Marka już na zawsze zostawiło z takim ciężarem, bo jednak on jest mordercą i to ten stygmat będzie z nim nadal przez życie. Natomiast później jest więzienie, długoletni wyrok i Marek, który chce umrzeć, bo wie, że nie przeżyje w więzieniu 15 lat. Nie da rady wytrzymać takiego czasu w zamknięciu. Postanawia, że odbierze sobie życie, ale zanim odbierze sobie życie, chciał jeszcze zrobić coś jeszcze gorszego. Po prostu wykonać wyrok największą prawdę w więzieniu, czyli jakby chciał uwolnić więźniów od największego bandyty, który ich terroryzował, żeby w ten sposób jakby siebie jeszcze postawić po stronie dobra, tak rozumianego, jak on wtedy rozumiał. Czyli coś dobrego zrobi dla innych i odejdzie. I wtedy właśnie szedł w tym pomarańczowym kombinezonie, w tych spalonych kajdankach, prowadzony przez dwóch ochroniarzy, po schodach w dół, klatką schodową na bloku gdzieś tam. I pod górkę, w drugą stronę, szedł ksiądz. I ten ksiądz, Marek powiedział mi to wszystko na świadectwie. Marek mówi, że ksiądz spojrzał na niego, na Marka, bez uprzedzenia, bez lęku i bez pogardy. Marek wychwycił od razu spojrzenie. Gdzie tak patrzą tylko ludzie bardzo odważni. I ten ksiądz zapytał, czy chce porozmawiać. No dziwna scena, no bo on prowadzony jest gdzieś tam i on się pyta, czy chce porozmawiać ten ksiądz. No i Marek kiwnął głową. Wtedy oddziałowy Krychowek zgodził się, więc zamknęli ich dwóch, księdza i Marka, w tych kajdankach, w celi, która była pusta, tylko prycza. Wszystko w niej było przykręcone do ścian. Względu bezpieczeństwa i właśnie tam był mały krzyżyk na ścianie, Marek mówił. Mały krzyżyk wisiał. I Marek nie mówił do księdza, tylko mówił do krzyżyka. Całą swoją historię. Mówi, że wtedy wylało się z niego wszystko, całe swoje życie. Być może po raz pierwszy był szczery. I wtedy mówi mi, że ta rozmowa, ta jego słowa się musiały zmienić w spowiedź, bo nagle Marek usłyszał słowo, zdanie: ja odpuszczam tobie grzechy. I tego wszystkiego słuchają na tym dziedzińcu domu pielgrzymaci luteranie. Ja zrozumiałem, że Marek mówi im o najważniejszych rzeczach, a najważniejszą rzeczą w tej historii jest sakrament. To ta spowiedź, ten moment, kiedy Marek został uwolniony, była początkiem w ogóle jego nowego życia. Niewolnego od tego ciężaru, bo ten ciężar z nim już jest. Natomiast nowego w tym sensie, że Markowi się otworzyło światło na nowy kierunek. On wierzył w sens. On wierzył, że istnieje przebaczenie i istnieje miłość, która sięga nawet tu, nawet do takich jak on, tych najgorszych, tych odrzuconych, tych stygmatyzowanych. Teraz, bo ja wracam teraz do pytania, które zadałeś, o tą pustkę, którą Marek niesie. Pewnie nigdy ani on sam, ani my nie będziemy tym bardziej wiedzieli, skąd ta pustka się bierze, czy jest gdzieś pewnie na styku cech jakichś psychofizycznych, dziedziczonych, bo to są też geny, Marek był diagnozowany wtedy w więzieniu i miał jakiś tam spektrum psychopatii. Jest też alkoholikiem i narkomanem, obecnie od wielu lat już trzeźwym. Jest sponsorem w terapii 12 kroków. Jest terapeutą uzależnień, który prowadzi zajęcia w więzieniach, więc wykonuje pracę odpowiedzialnej osoby. Ze mną prowadzi zajęcia z ikon dla młodych ludzi, bo Marka wprowadziłem w ikony. I Marek pomaga mi rokrocznie w Niepokalanowie prowadzić rekolekcje dla 7-8 klas szkoły podstawowej. Co roku trafiamy na nowe roczniki tych 7-8 klas, 40 osób, Marek bierze 20, 20. Ja to ogarniam w całości, Marek mi pomaga po prostu, natomiast no, rodzice tych dzieci musieli wyrazić zgodę na to, że ich dzieci prowadzi na rekolekcjach. I to w Niepokalanowie ktoś taki jak Marek. Ja też mam swoją historię dość mroczną, więc tu ich też zaufanie, też przez katechetów, też przez nauczycieli, którzy już wiedzą, że są owoce tych zajęć. Oni, ale to jest jakby też no, pewna odwaga, myślę. Natomiast co do tej dziury w sercu, do tej dziury takiej, tej pustki, wiesz, nie do końca potrafię tam wniknąć. Marek jest świadom swojego deficytu. I może nawet to, że jest świadom, tak jak alkoholik wie, że jest alkoholikiem, prawda? I to mu pomaga zaczynać dzień zawsze od kolan i od słów: Panie Jezu, poprowadź mnie przez ten dzień, bo ja sam nie potrafię znaleźć kierunku. Może jest jakaś pokora w tych ludziach, którzy wiedzą, że są niewystarczalni. Wiedzą, że sami zginą. Ja wiem, że brzmi to dla niektórych tak pewnie trochę mechanicznie, no, bo jednak jesteśmy przywiązani do jakiejś swojej autonomii, do pewnego, no, do wolności, tak, wyborów. A tu się wydaje, że to jest jakiś taki rodzaj, no, taka mechaniczna trochę historia, że ja się zmuszam do czegoś, tak, ale jednak
1: pokora nie jest.
0: W przypadku Czernakolu, myślę, działa ten mechanizm, że oni, ja mam przyjaciela po Czernakolu po 6 latach we Włoszech, narkomana, który obecnie ma 6 dzieci, jest dobrym ojcem, mężem. Tam maturę skończył studia, kiedyś był na ulicy tak najgorszym, no, degeneratem tak naprawdę. I on mi mówi, że jak trafił do Czernakolu, no to oni tam chodzili na te nocne adoracje, mówi, no, kręczeli, więc on z nimi chodził, bo tak trzeba było. No ale mówi do nich, że przecież ja nie wierzę w to, co wy wierzycie, ja was szanuję, wszystko dobrze, tylko że ja lepiej się wyśpię, to będę lepiej pracował w lesie, bo tam ciężka praca. A oni mówią do niego, ale nie, ty nie masz wierzyć, bo tu nikt nie zmusza do tego, żebyś wierzył czy nie wierzył. Tylko gdy jesteś z nami, masz robić to wszystko, bo to jest wspólnota. I on tak chodzi na tę adorację mechanicznie. I tak mówi, bujałem się na tych kolanach bez nadziei, w takim poczuciu, że tracę czas, jestem zaspany, zdenerwowany, zły. Ale po miesiącu, dwóch tego bujania się w nocy na kolanach, stwierdził, że wchodzi w niego jakiś pokój. Nagle stwierdził, że coś w nim odchodzi, myśli o narkotykach, że zaczyna się lepiej czuć. I po pół roku nastąpiła euforia. Nagle odkrył sobie, że doświadcza czegoś, jakiegoś światła z drugiej strony, że nagle jest lekki, że lepiej się czuje fizycznie, psychicznie, że coś w niego wchodzi, jakaś radość z życia. I to był moment, który ludzie w Czernakolu dobrze znają. Ta euforia, którą czuje człowiek, jest tym momentem, w którym trzeba go wysłać na trudniejszy odcinek. I wtedy z Polski, on najpierw był w Polsce, w Pieskowie, pod Koszalinem. Wtedy go wysłali do Włoch. Gdzieś musiał nauczyć się nowego języka, nowa praca, nowa wspólnota. Dlatego, że to chwilowe takie poczucie triumfu, taka ekstaza, którą on czuł, była jednak na poziomie emocji. Jest ważny etap zdrowienia, ale jednak tylko etap. Natomiast później chodziło o ugruntowanie tego uzdrowienia u narkomanów, ludzi uzależnionych. Ten nieuświadomiony schemat zachowań jest bardzo głęboki i, no i trwa całe życie tak naprawdę. Natomiast trzeba go tam oczyszczać bardzo, bardzo głęboko. Dlatego u Marka być może ten proces nadal trwa. On na pielgrzymkach nieraz mówił mi, szliśmy razem, o swoich trudnościach, o tym, jak często jest na granicy, jak boi się, że wybuchnie gniewem, że wrócą stare demony. Ta walka w nim ciągle jest. To nie jest tak, że Bóg nam wymienia atomy, dając nam nowe życie, nową drogę. Stary człowiek jest. Tylko on już jest doświadczony miłością, która daje całkowicie nową perspektywę. Ja powiem to tak, że my w naszej wspólnocie, to nas właśnie łączy, nas łączą więzy przyjaźni, mogę powiedzieć. przyjaźń to jest taka jedna z definicji, jest akceptowanie drugiego ze wszystkim, z całym jego balastem, kiedy się nie brzydzę tym. Ale my mogliśmy tak się ze sobą zaprzyjaźnić chyba dlatego, że poczuliśmy się kochani. To znaczy, jak się spotykamy raz w miesiącu, staramy się na takim spotkaniu spotykać u Salezjanów w Szczecinie, to wymieniamy się między sobą. Oczywiście każdy miał inne historie, innymi drogami też przez życie dzisiaj idziemy. Łączy nas pielgrzymki, ale pamiętam, że doświadczenie nas wszystkich jest coś wspólnego. My przeżyliśmy na pewnym etapie naszego życia, doświadczyliśmy takiej miłości i my wiemy, że ona kochała nas nie wtedy, kiedy zaczęliśmy się zmieniać, kiedy zaczęliśmy się nawracać. Nie, ta miłość, my to wiemy, była z nami wtedy, kiedy byliśmy najgorsi. Ktoś, kto zrozumie, że taka miłość istnieje, nie brzydzi się człowiekiem i towarzyszy mu w najgorszych chwilach. Kiedy my ją ranimy, kiedy my ją odrzucamy, kiedy my od niej uciekamy. Ktoś, kto pozna taką miłość, nie będzie już, już jej nie zostawi. Bo ta miłość zmienia wszystko. I ona posyła w drogę, bo ktoś, kto poczuł taki skarb, nie może się nim przestać dzielić. I tak dlatego my idziemy, dlatego wyruszamy w świat. Od 15 lat do różnych krajów, na 4 kontynentach już byliśmy. To są dalekie drogi, często w krajach egzotycznych, ale my idziemy z dwóch powodów. Pierwsze, żeby dziękować właśnie tą szansę za nowe życie. A po drugie, żeby błogosławić ziemię. I my nie przegadujemy tego. Znaczy, my, jak jesteśmy zapraszani, no to mówimy, ale tak to chodzi o to, żeby w tej pokornej modlitwie stóp przejść po prostu dany kraj, nakreślić szlak. A te szlaki często się krzyżują. To znaczy, robimy tak podwójny szlak, pionową i pionową poziomą linię, to jest znak krzyża. Takim krzyżem chcemy pobłogosławić ziemię. To nie jest od nas, to chcemy zostawić w tym kraju. To jest raczej łaska, która przez nas przechodzi. My tylko ją oddajemy dalej. To, co kiedyś doświadczyliśmy, gdy byliśmy w ciemności. To miłość, która zmienia grzesznika.
1: Wieczorem udaje mi się znaleźć miejsce na nocleg w niedrogim pensjonacie. Pokój jest mały, niemal pusty. Maty tatami, niska lampka, okno. Nie ma tu nic zbędnego, żadnego nadmiaru, ale niczego mi nie brakuje. Nie chcąc burzyć tej harmonii, moje rzeczy układam równo obok plecaka. Atmosfera lekkości i porządku sprawia, że mój wewnętrzny świat uspokaja się, jakby wreszcie odnalazł właściwy fundament. Zanim zasnę, uświadamiam sobie, że przez cały dzień nikt nie próbował mnie przekonać, że powinienem pragnąć więcej. I wtedy nagle zrozumiałem, że na tym polega japońskie samoograniczenie. Nie jest ono zakazem, ani żadną formą zachodniej ascezy, lecz cichą, prostą umową między człowiekiem a światem, w której obie strony zgadzają się, że wystarczy nie oznacza utraty, ale staje się początkiem wielkich odkryć.
0: No właśnie, ten fragment, który zacytowałeś, ja czasami publikuję na Facebooku, fragment nowo powstającej książki, bo tak się składa, że pielgrzymka przez Amerykę, Krzyż Ameryki w 2018 roku, kiedy moja droga prowadziła przez 6 miesięcy, to było 5000 kilometrów od Pacyfiku do Atlantyku. Wojtek szedł, mój przyjaciel, 15 lat w więzieniu, obecnie inny człowiek, szedł z Edmonton w Kanadzie do Meksyku i to był krzyż. Przeciął się w Denver w górach skalistych z Colorado i to było błogosławieństwo dla Ameryki. To był 18 rok, już trochę czasu minęło. Potem były inne kraje też znaku krzyża. A rok temu była Japonia. Właśnie i tą Japonię teraz opisuję. I to jest fragment z tej książki. Tytuł Pęknięte naczynie. Dziennik z drogi szlakiem japońskich męczenników. Bo właśnie ta zdolność do samoograniczenia jest pewną cechą japońskiej natury. Że to jest chyba odważna trochę teza. Ja nie jestem antropologiem, badaczem kultury, natomiast wydaje mi się z moich doświadczeń, z tego punktu, w jakim teraz znalazł się Zachód, w ogóle mówię o zachodniej cywilizacji, mówimy o pewnym kryzysie i chyba i to słowo kryzys ma swoje podstawy, to chyba się wszyscy zgadzamy, że Zachód w przeciwieństwie do Japonii, no to jest moja taka teza, to ktoś może z tym pewnie dyskutować, ale ja mam takie wewnętrzne poczucie, jakbyśmy my w tej naszej wielkiej drodze przebudowaliśmy zręby cywilizacji globalnej, bo można powiedzieć, że świat jest ukształtowany w dużej mierze przez wzorce zachodnie, cały świat, cała Ziemia. Że jednak w tej naszej wielkiej drodze od Greków, Rzymian, wcześniej judeo-chrześcijaństwo, judaizm, że to wszystko że brakuje nam właśnie tej cechy samoograniczenia. To znaczy wejścia w głąb czasami. Choć nie mówię tu o tej części mistycznej naszego doświadczenia duchowego jako chrześcijan. Ja mówię o tym, że nasz świat od oświecenia zaczął się coraz bardziej przechylać w stronę pewnego determinizmu materialistycznego, że wyjaśniamy rzeczywistość w oparciu o pewne paradygmaty intelektualno doświadczalne, zapominając o tym właśnie zachwycie dziecięcym, o tej głębszej warstwie rzeczywistości. Postawa wiary staje się powoli postawą dziwną, czasami wyśmiewaną, jako ta niedzisiejsza. I tutaj dochodzimy do punktu, w którym ten nadmiar, dzisiaj jesteśmy w bogactwie w Europie Wielkim, mamy nadmiar wszystkiego. Inni chcą z tego korzystać, wdzierają się przez granice, bo świat się zmienia i też te naczynia połączone tak działają pewnie, że każdy chce skorzystać z tego, co widzi na reklamie daleko stąd. Natomiast my mamy taką cechę, uważam, to dzisiaj widać wyraźnie właśnie, chyba, bo moja taka teza odważna, że trudno jest się nam ograniczyć. Znaczy, to widać po tych ilości willi, które mają aktorzy w Hollywood, czy ilości samochodów, prawda? No nie możemy się zatrzymać w tym rozszerzaniu stanu posiadania. I idziemy gdzieś na jakieś zderzenie z rzeczywistością, która nam w końcu postawi ścianę. I wypala się ta nasza historia, ta nasza rzeczywistość. Nigdy nie mogę zrozumieć, nigdy nie znalazłem człowieka, który by merytorycznie wytłumaczył takie pytanie, mi odpowiedział, czy to musi tak być, że kraje rozwinięte, mówię bogate, tak, te, które osiągnęły sukces, i to jest od Nowej Zelandii po Kanadę, że te kraje wykazują dwie cechy: sekularyzację i depopulację. Po prostu
1: i od tego,
0: odchodzenie od Boga i odchodzenie od rodziny. Nie ma dzieci. I one wymierają tego, po prostu.
1: I od tego zaczniemy rozmowę za 2-3 tygodnie. Roman Zięba, piszący ikony, pielgrzym, ojciec, dziadek, ktoś w drodze. Dzięki za rozmowę. Z Bogiem.
0: Dzięki, z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serce, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Duch Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak jak, tak prosto z serca to, co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To był taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To było dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
2: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
2: Nie, nie. Dla mnie to było właśnie...
1: Czyli prawdziwi świadkowie.
2: Oni byli tacy, tak, tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem... Nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły i miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która...

0: bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast.
1: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
0: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze i ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
1: Było ostro czy nie w liceum?
0: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
1: Księgowe.
0: Tak, tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo. I byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
0: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu widzenia, znaczy, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to, pociągało?
0: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku mnie, teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się zniesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić. Natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
1: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
0: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam, wybieramy się do kościoła w niedzielę, oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu.
0: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
0: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie z domu.
1: Tak było, to było trudne dla ciebie?
0: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
0: Myślę, że nie chciała, tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moje, moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, matce się to nie podobało, tak?
0: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
0: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I no i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
0: Mam.
1: Młodszych, starszych?
0: Mam młodszego brata.
1: Jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
0: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
0: Dało się, natomiast on w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czyli on miał świadomość tego i uciekł?
0: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
0: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym czułaś?
0: Ojejku, może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej, patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo, z dystansem.
0: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie, cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, na w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. Zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
0: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
0: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, no te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako przykazania kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: Na studiach spotkałem grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla różnych, dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisane.
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje, ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno, kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę. I żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem?
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam,
1: stało?
0: Że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jest nam ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać, szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może, gdzie ta moc, która drzemie w ludziach, bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy w naległym masę po prostu pojęć.
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. Przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po, tak.
0: Po tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało i przypomniało mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka właśnie z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. O, nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo. I wydawało mi się, że no tak, jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że... Żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. I... No i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Runami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam, na różnych forach chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie rzeczy.
1: Karty do ciebie mówiły, czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać. Nie.
1: Wibrowały? Widziałeś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała. I mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: W międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji, ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła. Byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną i zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja dowiedziałam się, że wiedziałam, że życie z nim jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.
1: No, ono tylko powoduje, że ludzie uznają, że nie mają problemów, a mają je bardzo,
0: tak,
1: bardzo głęboko.
0: Tylko właśnie mówię, że na poziomie zachowań jest super, natomiast na poziomie emocji nie dociera to.
1: Czysta manipulacja.
0: Dokładnie.
1: I jak Pan Bóg do ciebie przyszedł?
0: Małymi kroczkami. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałeś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele, wiele energii.
1: Zrobiłeś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć, nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego. Po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: I jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać ludzi nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, tak ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc. I tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego. Ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa.
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego, było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę. Czy to będzie takie na zasadzie, no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi spokój.
1: I to.
0: Tak, i tutaj lista życzeń cała.
1: Jak utrudniło?
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce. Wiele razy kościół miałam zamknięty przed nosem, kiedy właśnie potrzebowałam.
1: Rozumiem, że to są symptomy związania duchowego?
0: Nie. Byli ludzie wokół mnie, dobrzy ludzie, którzy mi pomagali. Którzy mi przypominali, że to jest ta droga. Ja wiem, że jest ciężko, ale ta łatwiejsza, która jest obok gdzieś tam, ona nie do końca może prowadzić w dobrą stronę. Wytrwaj, wierz i pukaj, jeśli nie jedź na drugi koniec miasta do 10, do 11, do 12 kościoła, jeśli potrzebujesz i znajdziesz to. I rzeczywiście po wielu, mogę powiedzieć, tygodniach, miesiącach, zaczęło się powoli układać moje życie w taki sposób, w jaki chciałam, a myślę, że też w jaki Pan Bóg chciał.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. I było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy. I zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki. Myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej. I zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak i zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję i w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. Zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciąży.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I było duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej wyproszone, wyczekane. Przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne, a drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy utrzymałam. To, co wtedy usłyszałam, przepraszam. I pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakaś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić, może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak, już nie tak jak kiedyś, ale zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swój taki kręgosłup, który swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam, albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już sama, samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno?
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Justyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Dobrze.
2: Myślałam, że zupełnie inaczej to będzie wyglądało. Nie wiem jak.
1: Posłuchaj, powiedz mi taką rzecz. Pamiętasz taką modlitwę tutaj w radiu?
2: Tak, pamiętam ją.
1: Co się wtedy zdarzyło? Tak naprawdę. Pamiętasz, to było zawierzenie się niepokalanym sercu Maryi.
2: Tak. Ja próbowałam sobie to jakoś tak w głowie ułożyć, jak szłam do ciebie właśnie dzisiaj, to zastanawiałam się, w którym momencie tak już, znaczy, tak jak mnie spytałeś, w którym momencie przyszłam do Boga. Nie mogę tego powiedzieć, że był taki jeden moment. Nie mogę nawet powiedzieć, że ten moment, który tutaj był, to było takie, że tak, już teraz jestem twoja. Nie, bardziej myślę, że ten moment, który tu był, to było odcięcie takiej kotwicy, która gdzieś tam mnie jeszcze trzymała.
1: Ale powiedz mi, co pamiętasz?
2: Pamiętam naszą rozmowę i pamiętam to, że ja już miałam wychodzić z radia wtedy. I ty powiedziałeś, że się pomodlisz ze mną. Natomiast później powiedziałeś, że jak spojrzałeś na mnie, że w moich oczach widziałeś coś niedobrego i powiedziałeś, że nie chciałbyś się sam modlić ze mną wtedy. I zadzwonił Michał. Zupełnie przypadkiem, był w okolicy i on przyszedł wtedy i my siedliśmy i pamiętam mały pokój, was dwóch pamiętam, pamiętam krzyż, pamiętam tą modlitwę, którą mi dałeś i pamiętam początek modlitwy, który wypowiadam. I pamiętam, że doszłam do momentu, kiedy znaczy tam było w tej modlitwie wyrzekałam się tego wszystkiego, co było złe, gdzieś tam zostawiałam to. I ja doszłam mniej więcej do tego momentu i ja zaczęłam czuć, że tak mi się dusiła. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie już wcześniej zaczynały cieknąć mi łzy. Czułam, że mam bardzo silny katar. I później zaczęłam się po prostu dusić. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie zaczęła mi się rękę, którą trzymałam na krzyżu. Ja miałam wrażenie, że ten krzyż tak jakby podskakiwał. Ja nie wiedziałam, czy ja sama powoduję, czy ja się tak trzęsę. Nie kontrolowałam zupełnie swojego organizmu. Nie mogłam zupełnie przejść tego tam momentu. I zatrzymałam się na tym i słyszałam... Wtedy już was nie widziałam. Zupełnie was nie widziałam. Nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. Po pewnym momencie ja usłyszałam taki szum, taki jednostajny szum i później usłyszałam, jak zaczęliście się coraz głośniej modlić. I takie głośniejsze te modlitwy zaczęły do mnie właśnie z tego szumu, zaczęłam wyłapywać pojedyncze słowa. I wtedy coś, nie wiem, no coś się odblokowało, coś poczułam taki... Nie wiem co... Po pierwsze, tak fizycznie poczułam to, że mogą złapać powietrze, zaczerpnąć powietrza. I nagle zaczęłam widzieć rzeczy naokoło mnie zaczęłam widzieć was, już was widziałam i tak jakbym odzyskała tą świadomość, że ja jestem w tym miejscu tu, że jest stół, jest krzyż. Nie potrafię określić gdzie, ile czasu, jak długo, czy to było krótko, czy długo. Ja byłam tam z wami w tym momencie. Ile to trwało? Jedyne, co pamiętam, to to, że nie mogłam złapać powietrza, że tak bardzo się dusiłam. Ten krzyż, który się obijał, ten dźwięk krzyża obijanego o stół. I później zaczęłam... I następna rzecz, którą pamiętam, to ten szum, który zaczął powoli, zaczęłam wyłapywać pojedyncze wasze słowa. I później już przeszłam ten moment i już było tak... Jakbym, nie wiem, no jakbym ktoś mnie pod wodą trzymał i jakbym wyskoczyła na wierzch i złapała powietrza.
1: Żadnych innych ekscesów w twojej historii nie było. Takich jak ta modlitwa, takich jakichś rzeczy nadzwyczajnych. W historii twojego życia.
2: Wiele rzeczy było takich, że ja na przykład wiedziałam, co się stanie za chwilę, albo wiedziałam, że nie wiem, dzisiaj nie będzie kogoś tam, albo...
1: Ale sprawa jest prosta. Te sny w dzieciństwie, rozumiesz? Mm-hmm. To jakby zamyka sprawę. Czy ja zadałem ci jakieś pytanie potem?
2: Nie pamiętam.
1: Zadałem ci pytanie, kim była twoja babka?
2: Rzeczywiście, pytałeś mnie o to.
1: Wiesz, co ty odpowiedziałaś?
2: Nie pamiętam.
1: Ja zadałem ci pytanie, kim była twoja babka? A ty powiedziałaś czarownicą.
2: Naprawdę? Nie pamiętam tego.
1: Przez te 2,5 godziny, jak rozmawialiśmy...
2: Tak. Ile rozmawialiśmy?
1: Rozmawialiśmy 2,5 godziny. I poddałem się, bo doszedłem do wniosku, że nie ma tej istotnej informacji. I ona dopiero padła po modlitwie, kiedy powiedziałaś i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu. Bo tego nie mogłaś wymówić. I konsekruję siebie.
3: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
4: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Robert Tekieli, witam wszystkich serdecznie. Moim gościem jest pan Marek Jurek. Witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od 47 lat reżim irański zapowiada zniszczenie małego i dużego szatana. W tej chwili oczy całego świata skierowane są na Iran, na Persję. I mamy do czynienia z rozgrywką, ja nazywam sobie to duże szachy, czyli rozgrywka geostrategiczna. Stany Zjednoczone atakują kolejnego sprzymierzeńca Rosji i Chin. Ale chciałbym, żeby pan wybrał tor naszej rozmowy. Co jest ważniejsze dla Trumpa? Ta właśnie próba odzyskania hegemonii czy też dominacji Stanów Zjednoczonych po kilku latach, kilkunastu latach, kiedy prowadziły one politykę absurdalną, czy też istotniejsza jest wojna cywilizacyjna, wojna z cywilizacją śmierci, wojna ideologiczna, czy w ogóle ważne dla Trumpa jest, czy Europa będzie z nim, ta stara Europa, czy przeciwko niemu?
1: Jedno i drugie jest ważne, tylko problem polega na tym, że niezależnie od tego, co subiektywnie uważa się za najważniejsze, gdy zaczyna się wojna, to wszystkie inne rzeczy schodzą na drugi plan. Nawet jeżeli cała ta szeroka agenda obrony praw podstawowych, przeformułowania polityki praw człowieka, to znaczy raczej zwrócenia praw człowieka ludziom po prostu, bo te prawa człowieka przez duże C stawały się coraz bardziej jakimś kultem odległym od rzeczywistych praw ludzkich niż tym, czym jakby to wynikało z nazwy, powinny być, to znaczy ochroną ludzi. Cała ta szeroka agenda obrony rodziny, życia i tak dalej, ona z całą pewnością jest ważna dla bardzo wielu współpracowników prezydenta Trumpa, bardzo ważna jest dla wyborców, którzy powierzyli mu władzę i myślę, że on jest wobec niej lojalny, generalnie politycznie lojalny, natomiast w sytuacji wojny z reguły wszystkie kwestie schodzą na dalszy plan. Jak pan pozwoli, jeszcze tylko zrobię taką uwagę na temat tego, o czym pan na początku mówił, bo sytuacja naprawdę jest bardzo poważna, międzynarodowa, bo ona bardzo przypomina pierwszą wojnę światową. Wtedy mówiono, że właściwie wojny już minęły, są niemożliwe, bo wynalazek szybkostrzelnej broni powoduje, że właściwie ludzie by się pozabijali, to byłby koniec ludzkości. U nas mało kto wie, że jedna z pierwszych tych nowoczesnych wojen, to znaczy amerykańska wojna domowa, pochłonęła więcej ofiar niż wszystkie wojny, które Stany Zjednoczone toczyły później. No i uważano, że zmiany na polu walki, no one powodują, że wojen nie będzie. Po drugie, przed II wojną światową, po II wojnie światowej, myśmy zakładali, że do

0: Tak zwane południe, mówię tak zwane, dlatego że ono się zaczyna na Syberii, czy gdzieś tam w okolicach rosyjskiej Arktyki, ciągnęło się do Kuby, do Wenezueli i tak dalej. To jest oczywiście Korea komunistyczna, Chiny komunistyczne, ale również właśnie Iran, cały świat szyicki w tym szerokim pasie sprzymierzonym z Iranem przez Irak, po Hezbollah w Libanie i tak dalej. No i te bloki są, że tak powiem, ustawione do globalnej konfrontacji i z całą pewnością jej efekty byłyby porównywalne z obiema wojnami światowymi, jeżeli biorąc pod uwagę broń nuklearną, nie gorsze. To tak tyle tytułem opisu, dopiero zaczynam rozmawiać.
1: Tak. Pytanie jest takie, czy te kolejne kroki Trumpa, który odcina Rosję od zasobów, tak, od pieniędzy, od możliwości eksportowania węglowodorów, od wsparcia takich państw jak Wenezuela, która miała tę ciężką ropę bardzo ważną dla wielu przemysłów różnych państw, teraz Iran, kolejne państwo, które jest sprzymierzone z Rosją i z Chinami. Czy my mamy do czynienia z takimi tak naprawdę próbami? To znaczy, pierwsza była operacja praktycznie służb specjalnych, wspartych, oczywiście to jest też nowa jakość, tak? Taki miks wszystkich sił zbrojnych, które owocują chirurgicznym cięciem. Kilkanaście miesięcy temu był atak na Iran i dziś jest ten atak powtórzony. Czy Stany Zjednoczone, czy jest prawdopodobna teza, że Stany Zjednoczone po prostu chcą pokazać temu blokowi rewizjonistycznemu, o którym pan mówi, czyli temu, który chce ustanowić świat wielobiegunowy ze Stanami Zjednoczonymi tylko jako z jednym z wielu mocarstw globalnych. Czy Stany Zjednoczone chcą pokazać po prostu swoją potęgę? Przy okazji, kończąc wojnę na Ukrainie, no bo jeśli Iran padnie, to dla Rosji, jeśli padnie, to wtedy Rosja ma właściwie jedyną szansę uzależnić się bardziej jeszcze od Chin i nie wiadomo, czy tego będzie chciała, czy też zawsze jakiś pokój na Ukrainie, a Bliski Wschód, kolejny balans regionalny, zostanie ten problem znów odsunięty na kilkanaście miesięcy, tak? I Stany Zjednoczone w jakiś tam ograniczony sposób będą zawsze eliminować

0: na Japonię, na Republikę Korei, na ten również na ten tak zwany pierwszy łańcuch wysp i dążenie do dominacji na Pacyfiku, co podjęli w czasie II wojny światowej. Takie ryzyko, oczywiście, którego testem mogłaby być próba aneksji Tajwanu, to jest główny problem dla Stanów Zjednoczonych. Tylko, że mówię raczej na przygotowaniu się do tego, te doraźne problemy, przed którymi oni stoją, no, są trudnościami wymuszonymi przez okoliczności, a nie elementami
1: Tak.
0: jakiegoś generalnego planu. No i problem Rosji, bo on jest dla nas najważniejszy. No tutaj trzeba też powiedzieć w tym kontekście o Izraelu, dlatego że mamy swoje problemy. Z Izraelem to jest tak, że już Arystoteles mówił, że absolutne bezpieczeństwo jednego państwa staje się coraz większym zagrożeniem dla innych państw. I oczywiście u nas bardzo często popełnia się ten błąd, że nie bierzemy pod uwagę tego autentycznego, subiektywnego poczucia śmiertelnego zagrożenia w wypadku Izraela. Zresztą no, trudno inaczej, jak naród, który się przyzwyczaił żyć. Kiedy co parę miesięcy ma co noc włączane sygnały alarmowe, no ale to powoduje, że mówię, że ten narastający konflikt z Iranem może doprowadzić do sytuacji i tego się bardziej i to powinniśmy brać pod uwagę, kiedy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na innych frontach, na Bliskim Wschodzie, potem na Dalekim Wschodzie, spowoduje najpierw, że teoretycznie możliwości obrony Europy Środkowej, ale również Europy Wschodniej, Ukrainy i tak dalej, no będą o wiele mniejsze, a że w ogóle Amerykanie staną przed takim strategicznym dylematem, czy nie wygasić tego frontu, czy nie porozumieć się z Rosją. Przecież to jest główny postulat Rosji. Dajcie nam wolną rękę w tym regionie. Przez pół wieku Związek Sowiecki ze Stanami Zjednoczonymi, mimo zimnej wojny, zachował pokój. Spróbujmy zrobić to jeszcze raz, tym bardziej, że nie ma konfliktu ideologicznego, który zimnej wojnie nadawał taki mocny emocjonalny charakter. I dlatego to jest problem. Ja uważam, że każda wojna, im większa wojna, tym większe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. O tym i tego powinniśmy być świadomi,
1: Tak.
0: że ta zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa no, przybliża sytuację, w której po prostu zwyczajnie niepodległość Polski może być zagrożona. Niepodległość, ale również całość terytorialna, bo tego drugiego nie bierzemy pod uwagę, to jest bardziej prawdopodobne, bo wchodzimy w czas podbojów, o czym też jeszcze nie mówiliśmy.
1: Bierzemy pod uwagę. Amerykanie chyba sobie z tego zdają bardzo dobrze sprawę. Oni rozdzielili, oddali Europejczykom dowództwa w NATO, Włosi na południu, Brytyjczycy na północy, a na flance wschodniej rotacyjne dowództwo polsko-niemieckie. No to jest bardzo silny sygnał, że Amerykanie nie chcą zostawić Europy Niemcom, że liczą na to, że wykrystalizuje się w końcu no to, co wymusza Putin od 4 lat, a nawet od 12, tak? Czyli jakieś porozumienie państw od Norwegii po na pewno Rumunię, a być może nawet i po Turcję, chociaż może Turcja to jest osobny temat, ale wygląda na to, że Polska jest zaproszona do tego, by stać się tym modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jak mówi ich strategia narodowa, który na pewno jest Izrael. I w tym momencie, jeśli popatrzymy na te dane, że najprawdopodobniej Iran ma możliwość skonstruowania 10 ładunków jądrowych, tak, te 440 kg, nie wiadomo tych materiałów rozszczepialnych, czy one zostały wywiezione, czy nie. Mają też program rakietowy i mamy potencjalne, znaczy jedna realna wojna, druga w tej chwili operacja specjalna, czyli Bliski Wschód, no i trzeci Pacyfiki. I konflikt na tych trzech na tych trzech teatrach jest dla Stanów Zjednoczonych nie do ogarnięcia.

0: I moje pytanie w związku z tym jest takie, jakie widzi pan cele polskiej polityki narodowej w sytuacji, gdy dziś mamy rząd, który no, prowokuje Stany Zjednoczone. Jego ministrowie i premier mówią o frajerze Trumpie, o frajerstwie Trumpa, a jednocześnie kanclerz Merz je lunch z prezydentem Trumpem i czyni wszystko, włącznie z wydaniem 100 miliardów euro na armię, co jest zaplanowane. I jak pan widzi polską politykę w tym kontekście?
1: No dobrze pan wspomniał kanclerza Merca i Niemcy, dlatego że oni zawsze dbali o to, żeby nawet z przeciwnikami utrzymywać dobre relacje dyplomatyczne. Natomiast ja mam wrażenie, że u nas od lat mówimy o przygotowaniach do wojny, natomiast zupełnie zaniedbujemy dyplomację i myślenie o tym, jak realnie zachować pokój. Kiedy pierwszy raz Donald Trump obejmował władzę, ja napisałem taki artykuł i ogłosiliśmy go wspólnie z Kazimierzem Ujazdowskim Rzeczpospolitej, że musimy pierwszy raz, czyli to 9 lat temu ponad, że musimy być przygotowani na odprężenie w stosunkach rosyjsko-amerykańskich i musimy mieć agendę naszych interesów, która wtedy oczywiście przedmiotem ich ewentualnego porozumienia towarzyszącemu regulacji, na przykład sytuacji dzisiaj na Ukrainie, byłoby na pewno rozbrojenie nuklearne, kontrola i tak dalej. Pytanie, co my w tym zakresie możemy zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim dla nas każde odsunięcie tempa rosyjskiej agresji, nawet o kilka dni, o dwa tygodnie, jest cenne. I tu są dwie rzeczy. No po pierwsze, demilitaryzacja Okręgu Królewieckiego i po drugie, wycofanie wojsk rosyjskich z Białorusi. Oczywiście to są rzeczy, których Rosja nie zrobi, dlatego że my je postulujemy. Natomiast jest najwyższa pora, żebyśmy w ogóle myśleli w tych kategoriach, czego powinniśmy oczekiwać w wypadku odprężenia amerykańsko-rosyjskiego i żebyśmy mieli na to nasze postulaty. Dlatego że tak jak w czasie drugiej, w 1939 roku, wprowadzenie wojsk niemieckich na Słowację dramatycznie utrudniło obronę Rzeczypospolitej. Tak samo dzisiaj, no to czy tak naprawdę Rosjanie będą w stanie wkroczyć na terytorium Rzeczypospolitej w ciągu tygodnia, czy 10 dni, czy w ciągu paru godzin, no to jest zupełnie zasadnicze ze względu na to, że o ile my musimy myśleć o tym, żeby odeprzeć czy zatrzymać pierwsze uderzenie, o tyle no wiadomo, że będziemy potrzebowali pomocy sprzymierzeńców. Obie sprawy są ważne. Dlatego zmniejszenie możliwości tego bezpośredniego ataku jest tak zasadniczo ważne. I powinniśmy mieć taką agendę. Ona jest również ważna ze względu na to, że kiedy w Rosji zmieni się władza, ja nie mówię system, bo system się raczej nie zmieni z tego postkomunistyczno-kagiebowskiego, jaki jest obecnie, ale może zmienić się władza, może zmienić się otoczka ideologiczna w tym średnim znaczeniu tego słowa, nie generalnie ideologia, różnego rodzaju argumentacji, pokazywania wizji Rosji na forum międzynarodowym i tak dalej, to będzie moment nie tylko odprężania w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z Europą. I Polska, przygotowując się na ten moment, powinna pokazać, że nawet przy najbardziej dramatycznym konflikcie interesów z Rosją, ma konkretną agendę, że my czegoś konkretnego oczekujemy. Na przykład tej demilitaryzacji Królewca połączonej nawet z potwierdzeniem tego, że ta eksklawa powstała po II wojnie światowej wbrew wszystkim racjom historycznym. No był moment, kiedy w czasie wojny siedmioletniej w XVIII wieku oni przez pewien czas okupowali Prusy Wschodnie. i Königsberg, ale mówię, to nigdy nie należało do Rosji. Potwierdzenie suwerenności rosyjskiej nad tym zdemilitaryzowanym obszarem to jest konkretna oferta dla społeczności międzynarodowej i takie rzeczy powinniśmy pokazywać. Plus dążenie do tego, żeby umocnić niepodległość Białorusi, niezależnie od, powtórzę, niezależnie od tego, kto tam rządzi na Białorusi.
0: Tak,
1: I wycofanie wojsk rosyjskich. No, oczywiście temu wszystkiemu muszą towarzyszyć intensywne przygotowania obronne i zbrojenia. Jakie? No tu jest zasadnicza kwestia, dlatego że w tej chwili ten spór o sejf czy
0: O tym za chwileczkę, jeśli
1: bardzo
0: znajdziemy
1: proszę.
0: Czas. Bo bardzo ciekawą uwagę pan zawarł, mówiąc właśnie, kiedyś pisząc o odprężeniu, że teraz używa się na to słowa reset, tak jakby... Tak. To był proces jednokrotny, a odprężenie to jest po prostu rzecz, która pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą odbywa się regularnie co kilkadziesiąt lat. I teraz ta zmiana języka i skrócenie pamięci elit, czy rzeczywiście mamy z tym do czynienia, czy też to jest tylko i wyłącznie element zarządzania społeczeństwami, które pamiętają coraz krótsze okresy swojej historii, bo ta zamiana języka jest narzędziem władzy stosowanej przez władze, przez elity liberalne. Czy to jest istotny proces według pana? To taki króciuteńka dygresja, mały akapicik.
1: Jedno i drugie. To znaczy, no spójrzmy na najważniejsze państwa Unii Europejskiej, to znaczy Francję i Niemcy. Jeżeli chodzi o Niemcy, to od czasu, kiedy powstały Niemcy nowoczesne, czyli Druga Rzesza, od czasu zjednoczenia w 1871 roku, kiedy powstało niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie, ono właściwie od 150 lat pracuje w tych samych strukturach, które nigdy nie zostały naruszone. Owszem, był tak zwany ten drugi czy trzeci proces norymberski, tak zwany proces ministrów. Tam na parę lat więzienia skazano wiceministrów, no bo Ribbentropa powieszono oczywiście, ale skazano wiceministrów i tak dalej, po czym wszystko wróciło do normy. Syn jednego z nich został prezydentem, mówię o Weizsäckerze, został prezydentem Republiki Federalnej potem. To ministerstwo przez 150 lat realizuje generalne cele polityki Niemiec. I niezależnie od tego, że zmieniają się systemy władzy, że zmieniają się oczywiście w ramach tych systemów władz rządy, to ta instytucja dba o interesy Niemiec nawet w najbardziej kryzysowych momentach, jak po II wojnie światowej. Jeżeli chodzi o Francję, no oczywiście Francja republikańska ma swoje elity, nie tylko urzędowe. Kiedyś jak toczyła się wojna w Iraku, przyjechała delegacja francuskiej Komisji Spraw Zagranicznych na czele z byłym premierem Balladurem, który był golistą i tak dalej. Rozmawialiśmy o Iraku. Ja mówię, no, że w Iraku trzeba zrozumieć, że no, tam się szykuje wojna domowa, dlatego że ta 60-procentowa szyicka większość społeczeństwa jest podrażniona tym, że praktycznie władzę sprawują urzędnicy partii Baas, którzy rządzili w czasach Saddama. Mówię, to jest drażnienie społeczeństwa, tak sobie rozmawiamy. On mówi, no to trzeba zrozumieć, mówi, we Francji urzędnicy, którzy służyli Republice, potem służyli państwu Vichy, po wojnie znowu służyli Republice, zawsze służyli Francji i tak dalej. No, to jest taka filozofia. Ale Francja ma też armię, która ma swój wielki wpływ i dlatego, no mówię, w tych państwach, niezależnie od tego, że samym politykom może dostawać albo nie dostawać kultury historycznej, to te instytucje dbają o ciągłość interesów narodowych, które przebijają lepiej lub gorzej. Problem z tym, że ja mam wrażenie, że u nas jest tak jak w tamtych państwach też, bo mówię, polityka jest, ona nie działa na zasadzie ciągłości instytucji, tylko na zasadzie demokratycznych przewrotów, ale u nas szczególnie jest problem z tym historycznym poczuciem interesów państwa, w ogóle z poczuciem autonomii interesu narodowego. Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że niepodległość broni się przed wrogami, a niezależności narodowe, niezależności polityki narodowej broni się przed sojusznikami. Bardzo mocno tego się nauczyliśmy w czasie II wojny światowej, kiedy doświadczyliśmy nielojalności sojuszników, począwszy od tego, jak nam narzucono prezydenta, mówiąc o tym, że żaden rząd powołany przez ewentualnego prezydenta generała Wieniawy Długoszowskiego, który miał legalną nominację następczą i miał być prezydentem Rzeczypospolitej, nie zostanie uznany przez Francję po to, jak Anglicy wysłali Mikołajczyka do Warszawy, żeby, że tak powiem, pomóc w implementacji Jałty. Ale w tamtych czasach, przez półtora wieku, no to w Polsce dominowała polityka orientacyjna, z kim politykę robić. Ja mam wrażenie, że dzisiaj w naszej debacie my po prostu szukamy protektora. Już nie, żeby politykę robić, tylko żeby jakiś protektor zamiast za nas politykę poprowadził. I dobrą ilustracją tego, w moim przekonaniu, jest to istotne drugie tło sporu o sejf czy o te francuskie gwarancje nuklearne, dlatego że oczywiście, że w interesie Polski jest to, żeby zachowując pierwszoplanowość relacji ze Stanami Zjednoczonymi, reasekurować te stosunki przez budowanie pewnych relacji z Francją, utrzymywanie możliwie poprawnych stosunków z Niemcami. Ale w tym wypadku Francja o tyle jest podobna do Stanów Zjednoczonych, że oba kraje traktują eksport broni jako zasadniczy element interesu narodowego i dlatego kupienie od czasu do czasu czegoś od Francuzów jest rzeczą dobrą. Na przykład no ja uważam, że wielką porażką było zrezygnowanie z tych karakali, z kupna śmigłowców wypróbowanych w Afryce Zachodniej w warunkach operacyjnych. Ale od czasu do czasu. Natomiast pierwszoplanowość relacji ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywista i ten program SAFE to jest próba wywrócenia tego. Zresztą o tym tak jak pan zauważył, no ta władza coraz bardziej otwarcie mówi.
0: I jeszcze jeden mały akapit. Zastanawia mnie i ciekaw jestem, czy pana również, taki fakt, że nikt się nie zastanawia tak naprawdę nad tym, że na morzu, w pobliżu miejsca, gdzie spadają rakiety, są dwa wolno płynące, potężne okręty wojenne i nikt nie zastanawia się, dlaczego nikt nie jest w stanie zagrozić lotniskowcowi Stanów Zjednoczonych. No bo gdyby zatopiono któryś z tych dwóch lotniskowców, to byłoby to wydarzenie, nie wiem czy na miarę wyboru Trumpa na drugą kadencję. I czy chciałby pan cokolwiek powiedzieć o tym, no bo wszyscy zdają się sądzić, że Chińczycy dali jakąś broń Iranowi. Wiemy na pewno, że Rosjanie dali, nie wiemy jakiej klasy i czy najlepszą i jaka jest obsługa irańska, tak? Czy są w stanie to dobrze obsługiwać, no ale wygląda na to, że chińskie i rosyjskie systemy nic nie są w stanie zrobić. Raz, żeby ochronić teren. Dwa, no przecież Trump upokorzony stratą lotniskowca praktycznie już by nie mógł prowadzić polityki na zewnątrz swojego państwa. Tak sądzę.
1: Na tym polega... Ja nie jestem specjalistą, ale na tym polega siła takiej broni, że tak naprawdę szczególnie lotniskowce dla każdego państwa, które je posiada, również Francja na przykład, to jest tak naprawdę możliwość prowadzenia polityki globalnej. No i one są przygotowane do tego, żeby, no nie są może niezatapialne, ale przygotowane są do tego, żeby się bronić w sytuacji, w której będą zasadniczym elementem ataku. Więc, ale ma pan rację, że gdyby do czegoś takiego doszło, no to jest zasadnicza korekta relacji sił.
0: A jeszcze tylko zdanie takie, że żeby też nie przesadzić w tej opowieści o amerykańskich przewagach, w końcu z powietrza nie byli w stanie zniszczyć Houthi, tak? Ich zdolności militarnych, które jednak no, światu doskwierały czasami nawet bardzo mocno. Zatem celem Trumpa nie może być jakaś realna, bez agresji na terytorium wojskowej, tak? Czyli postawienie butów na lądzie irańskim, no to tylko i wyłącznie chodzi o osłabienie sojusznika Rosji. I teraz przejdźmy do Ukrainy. Co dziś przynosi nam wojna na Ukrainie? Pytam się o Polskę i o Rosję. W jakim jesteśmy miejscu według pana? Bo chciałbym jeszcze taką krótką laudację zrobić. Pan Marian Piłka, 10, 15, 20 lat temu posługiwaliście się językiem, który dziś zaczyna przyjmować mainstream, tak? Zawsze mówiliście o polskiej polityce narodowej, gdzie w ogóle to brzmiało jak faux pas.
1: Jak biada prekursorom. Oni są świadkami tego, że ktoś nie miał racji.
0: Tak, dokładnie tak. Więc Ukraina, Rosja, co dziś Polska, polski interes narodowy, jak on wygląda w tym świetle?
1: No przede wszystkim polskim interesem jest zachowanie niepodległości Ukrainy. Natomiast wojna o tyle jest ryzykiem, że w tej chwili widzimy to, że niemożność zmuszenia Rosji do zawarcia pokoju, faktycznego pokoju, bo on miałby formę pewnie zawieszenia broni, nawet z odłożeniem niektórych problemów do dalszych negocjacji i tak dalej, ale niemożność doprowadzenia do przerwania tej wojny nawet na korzystnych dla Rosji warunkach pokazuje niestety jej względną siłę. Tak samo jak z kolei, to no mówię, będzie wielki test, wszyscy ci orędownicy przestrojenia polskiej polityki bezpieczeństwa na budowanie tej autonomicznej europejskiej obrony przekonają się, czy Amerykanie pomagali Ukraińcom prowadzić wojnę przez 4 lata. Zobaczymy, jak będzie z tym, jeżeli Ukraińcy zdani by byli na pomoc wyłącznie państw europejskich. Ale niestety no dzisiaj to umacnia na krótką metę, umacnia pozycję Rosji. Pokazuje, że jej zdolność agresji, mimo że w pierwszym roku wojny, ja uważałem, że były zupełnie niepotrzebne te deklaracje na przykład premiera Morawieckiego o przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy i tak dalej. Oczywiście, że im życzymy tego jak najbardziej i gdyby jacyś politycy ukraińscy pytali, to oczywiście, że oni nie powinni uznawać aneksji Krymu, tylko co najwyżej odłożyć do dalszych negocjacji, mówić o bezprawiu i tak dalej, zawieszanie broni nie jest spokojem, sytuacja zawsze się może zmienić, to jasne, ale mówienie wprost, że wspólnie z sojusznikami w sytuacji śmiertelnego zagrożenia, najpierw Kijowa, potem w ogóle, potem Ukrainy i całości terytorialnej, że przywrócimy suwerenność nad wszystkimi ziemiami z 2013 roku, to zupełnie nieodpowiedzialne. Co innego powiedzieć, że popieramy stanowisko Ukraińców, rozumiemy ich stanowisko, wspieramy to stanowisko na forum międzynarodowym, a co innego zgłaszanie takich deklaracji, jakie mamy możliwości. Amerykanie nawet tego nie mówili. I dlatego uważam, że sytuacja, w której dzisiaj stoimy, że cały świat na przykład pomału zaczyna godzić się z aneksją Krymu i że Rosjanie już to mają odhaczone, a to jest sytuacja bardzo groźna. Oczywiście można powiedzieć, że to się w każdej chwili może załamać, bo pytanie, do jakiego stopnia system władzy w Rosji wisi na Putinie, jak łatwo jest go zrekonstruować, przekazać władzę w wypadku, gdyby on przestał rządzić ze względów biologicznych czy politycznych. Ale na krótką metę, w tym przewidywalnym czasie, no to po prostu Rosja pokazała siłę i tą siłę potwierdza. No, na dodatek, jeżeli dojdzie do międzynarodowego kryzysu paliwowego, to Rosja na tym skorzysta, tak jak korzystała w pierwszym roku wojny i dalej będzie miała środki utrzymania swojej gospodarki. Po trzecie, mówienie, że wojna bardzo dużo kosztuje Rosję, no kosztuje każde państwo. Każde państwo, podejmując wojnę, jeżeli to jest jego własna inicjatywa, wie, że to będzie kosztować. A Rosjanie do kontrolowania nastrojów społecznych i tak dalej, no są, że tak powiem, mają technologię wypróbowane od dziesięcioleci.
0: Obserwujemy załamanie się wielu założeń polskiej polityki bezpieczeństwa i w ogóle polskiej polityki. I jakie w tej chwili, na jakich założeniach należy budować program?
1: Przede wszystkim uważam i tutaj miałem nadzieję, no tak się nie stało, ale miałem nadzieję, że prezydent wykorzysta przemówienie w Nowym Jorku w ONZ-cie do tego, żeby o tym mówić, żeby powiedzieć jasno, że interesy Polski są, że po pierwsze naszym interesem jest zachowanie niepodległości i że nasze interesy mają charakter regionalny, że oczekujemy, że jakiekolwiek zmiany w naszym regionie powinny zawierać elementy zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa Polski, konkretne elementy zmniejszenia zagrożenia naszego bezpieczeństwa i tą drogą jego zwiększenie, nie tylko przygotowania do ewentualnej wojny, co trzeba zawsze robić. To zawsze jest najważniejsze, kraj musi być do tego przygotowany, ale przede wszystkim trzeba pracować żeby nad tym, żeby wojny nie było i materialne utrudnienie agresji, jak mówię, przez odsunięcie terytorialne możliwości agresji rosyjskiej, no to jest dzisiaj rzecz najważniejsza. Ktoś powie, że wszystkie te przeszkody można pokonać w ciągu tygodnia. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli można z godziny na godzinę wkroczyć na czyjeś terytorium, a inna, kiedy trzeba podjąć dodatkową wojnę, żeby to zrobić, czyli nie wiem, dodatkowe decyzje polityczne. Na przykład przemarszu przez Białoruś. Dlatego zawsze uważałem i uważam, że wielkim błędem naszej polityki było to, że kiedy w czasie COVID-u no, były te wybory białoruskie, kolejne, gdzie Łukaszenka tam petryfikował swoją władzę, że my mając w tym momencie dobre relacje zarówno z opozycją białoruską, jak i z poprawione relacje z władzą, zamiast zaproponować wystąpienie w roli mediatora, co pewnie nie doprowadziłoby do żadnych polskich mediacji, chociaż kto wie, ale przynajmniej pozwoliłoby Polsce utrzymać jakiś kontakt i w sytuacji, w której tak naprawdę no to, co się wtedy w 2020 roku stało, oznaczało zupełnie przełomowe zwiększenie kontroli Moskwy nad Białorusią. A to był bardzo istotny krok w kierunku wojny, którą potem podjęto przeciwko Ukrainie. Tak samo jak likwidacja Czechosłowacji w 1938 roku była ważnym krokiem w kierunku, no powiedzmy w 1939, bo to nie tyle chodzi o monarchium, co potem, jak mówię, stopniową okupację w 1939, to była ważnym krokiem do agresji na Polskę. To nigdy nie jest tak, że skoro ktoś ma przewagę, to może natychmiast ją wykorzystać. On buduje elementy wykorzystania tej przewagi, a my te elementy z kolei powinniśmy demontować. Więc to trzeba by powiedzieć jasno. No i trzecia rzecz, uważam, że no, powinniśmy naszą politykę z roli herolda międzynarodowej krucjaty przeciwko Rosji zmienić na politykę kraju, który czuje się zagrożony przez Rosję. Mówi o tym dlaczego, o dominacji sowieckiej przed dziesięciolecia, o utrzymaniu się, o postkomunistycznym charakterze, postsowieckim, postkomunistycznym charakterze tego systemu, który mówi otwarcie o tym, że obecność Rosji, że militaryzacja Królewca, obecność na Białorusi, że zwiększa nasze zagrożenie, ale to są zarzuty konkretne, które tak umożliwiają właśnie to, co mają Niemcy, tak, choćby rozmowy.
0: Operacjonalizowanie polityki, tak? Ustawianie jakichkolwiek realnych, bo przecież jak patrzymy na to, ja o królestwie...
1: Wyobrażalnych.
0: Wyobrażalnych, nawet, tak.
1: Co jest realne, to tam nikt, zawsze wszyscy powiedzą, to tak jak Europy Środkowej. Wie pan, mówi się, jaka Europa Środkowa, jaka między nami wspólnota interesów? No a jaka wspólnota interesów tak między Polską a Portugalią na przykład? No, tak. Unia Europejska działa.
0: Tak.
1: Więc
0: tak.
1: Mówmy o rzeczach mówię, więc zawsze tam tak, kwestionują jak politykę kreatywną mówieniem, że to dzisiaj jest, czy jutro jest nierealne, o celach wyobrażalnych po prostu.
0: Ja korzystając z takiego statusu trochę człowieka niepoważnego, jeśli chodzi o kwestie polityki, pisałem o tym, że przyjdzie czas, kiedy będziemy pilnować naszej zachodniej granicy i selekcjonować białych ludzi, którzy będą chcieli do Polski się przenieść na stałe. Poza tym wrzuciłem taki postulat, troszkę tam zapominając o Czechach, odtworzenia królestwa, znaczy stworzenia królestwa Polski i Bawarii, tak? Żeby know-how mieć, a 12-milionowy naród nas nie zdominuje. I myślę, że dziś jesteśmy dużo bliżej wyobrażenia sobie tych sytuacji, bo też pisałem o tym, że Kaliningrad, że musimy odebrać po prostu Królewiec, że musimy to, ten pancernik, który nie dymi, po prostu zlikwidować. No ale, ale to, to wszystko jest, to wszystko są słowa. I ważne, one muszą paść, ale to są tylko słowa. Mamy wrogi system, wrogi Polsce system liberalny, tak? To jest rzecz oczywista. Mamy imperializm niemiecki i rosyjski. I czy można sobie wyobrazić takie środowisko polityczne w Polsce bez jakiegoś skrajnego zagrożenia, że się wykształci, które będzie jednocześnie proatlantyckie, a jednocześnie będzie świadome w pełni, nie będzie klientelistyczne wobec żadnej ze stolic, które, w których te imperializmy mają swoje centra, tak? Czyli z jednej strony mamy, walczymy z pewną ideologią, tak? Z cywilizacją śmierci, z systemem liberalnym, który doszedł do swego kresu, który okazał się marksizmem, tak? I oprócz tego mamy interesy sąsiadów i to są te małe szachy, tak? Oprócz tych wielkich, w których Polska uczestniczy odrobinę mniej. Jak pan patrzy na tą międzynarodówkę cywilizacji śmierci i te sojusz w potencjalnym sojuszu imperializmy niemiecki i rosyjski w stosunku do Polski?
1: No, zobaczy pan, jak to działa. O tym mówiliśmy na samym początku, o tym, że nawet jeżeli jakieś cele są ważne, to wojna sprawia, że schodzą na dalszy plan i dlatego bywa katastrofą dla narodów. My obaj jesteśmy zaangażowani w budowę opinii katolickiej w Polsce, w pracę dla cywilizacji chrześcijańskiej i obaj prowadząc... No, i będąc zaangażowani, wierząc w to, no, zaczynamy o tym mówić w trzecim kwadransie. I to nie jest zarzut, bo to mówię o sobie też, że tak działa mechanizm, że tak działa mechanizm wojny. Dlatego uważam, że ta wojna, mówię, sama ta wojna dla Polski bardzo niekorzystna, bo zdemontowała nasze porozumienia w Europie Środkowej i przez putinflację doprowadziła do... stała się jednym z czynników przewrotu politycznego w Polsce, zmiany władzy, bo oczywiście, że decydujące były sankcje unijne, ale gdyby nie inflacja wywołana wojną, to te sankcje miałyby mniejszy skutek, wywierałyby mniejszą presję psychologiczną na społeczeństwo i tak dalej. Zaraz do tego międzynarodowego systemu liberalnego, tylko jeszcze słowo o Niemczech, bo moim zdaniem to warto powiedzieć, a czas minie i za parę tygodni nie będziemy o tym pamiętać. No, bardzo mnie zmroziło to, co w Monachium mówił kanclerz Merz. Jedno sformułowanie, którego użył, że Niemcy są z różnych względów politycznych, kulturowych, demograficznych powołane do szczególnej roli w Europie, ale on powiedział również ze względów geograficznych. I to jest, wie pan, powrót do czasów cesarstwa, do II Rzeszy, do państw centralnych z I wojny światowej, kiedy, prawda, no, jeszcze nie było tej koncepcji przestrzeni życiowej, natomiast było to, że Niemcy jako to państwo rozpościerające się od granic dzisiejszej Litwy i Łotwy do granic Francji i prawie Włoch na południu przez mały przesmyk austriacki, że są naturalnie powołane do kierowania Europą. Kiedy tak International Foreign Affairs ogłosił kanclerz Scholz taki artykuł o Zeitenwende, o Niemczech na przełomie czasów, to on tam używał takiego bardzo charakterystycznego sformułowania i to parokrotnie, tak stale, powracając sformułowanie Niemcy i Europa. Jakby taka nowa jakość polityczna. Deutschland und Europa. Niemcy i Europa i tak dalej. Tego też powinniśmy być bardzo świadomi tej roli, dlatego że poza wszystkim, to wszystko, co się dzieje, że tak naprawdę na Bliskim Wschodzie toczy się wojna między państwem, które ma chyba najlepiej zmobilizowaną opinię publiczną, owszem, jest państwem ideologicznym, tak można Iran zaklasyfikować, ale jednak gdzie odbywają się konkurencyjne wybory i tak dalej, no to wszystko, deklaracje prezydenta Trumpa, o czym nie mówiliśmy, o aneksji Grenlandii, to wszystko pokazuje, że twierdzenie, że w demokratycznym świecie nie ma wojen i że państwa demokratyczne sobie nie zagrażają, to jest jedno wielkie to jest jedno wielkie złudzenie, które pada na naszych oczach. Ale wróćmy do rzeczy o tym, o czym przez trzy kwadranse nie mówiliśmy. No jak tak patrzę na aferę Epsteina w tej chwili, to mi się przypomina ta pedoseksualna rezolucja Parlamentu Europejskiego, uchwalona w odpowiedzi na próby tej kontroli, na ustawę społeczną w Polsce, tą ustawę obywatelską, stop pedofilii, przeciwdziałającej temu panerotyzmowi wprowadzonemu do szkół i tej deprywacji dzieci. No to ta pedoseksualna rezolucja, to było coś koszmarnego. Tak, tam były sformułowania na przykład, że szkoła ma przygotowywać dzieci i młodzież do satysfakcjonującego uczyć podejmowania decyzji satysfakcjonującego życia seksualnego. Ja zawsze wtedy pytam, czy im się koniunkcja z alternatywą nie pomyliła. Czy chodzi o przygotowywanie 13-latek do satysfakcjonujących kontaktów z 18-latkami, na przykład dzieci i młodzież. No, ale pomijając tą młodzież, to w ogóle przygotowywanie dzieci i tak dalej. I ta rezolucja, no to był taki frontalny atak na wychowanie w ogóle. Rezolucję, za którą no, głosowali posłowie obecnej koalicji rządzącej w Polsce w Parlamencie Europejskim. I to na przykład afera Kushnera we Francji, no, gdzie jak mówiono, cały Paryż wiedział, że jego syn jest wykorzystywany przez ojczyma w nowym związku matki. No przecież te rzeczy się mnożyły. I to wszystko pokazuje no, tą strukturalną deprawację tej liberalnej klasy rządzącej, że między przyzwoleniem na wszystkie te działania uderzające w rodzinę, w naturę ludzką, w bezpieczeństwo moralne młodego człowieka, kiedy dojrzewa, a tymi najbardziej skrajnymi elementami, które się ujawniają, jest pełne kontinuum. Że to jest prosta relacja wynikania, że coś takiego musiało się prędzej czy później stać, chociaż może nie w tej skali. Natomiast my w Polsce, no jeżeli nie przełamiemy tego zwróconego przeciwko życiu. Właśnie pojęcie cywilizacji życia jest dlatego dobre, że ono zwraca uwagę na prawo do życia i na prawo każdego dziecka do tego, żeby się urodzić, ale zwraca uwagę również na struktury życia, na przesłanki życia, bo to życie się nie zacznie, jeżeli nie ma rodziny, kochającej się pary ludzi przynajmniej mających wobec siebie poczucie wzajemnych zobowiązań. Potem, żeby dziecko wychować, ram prawnych, które utrwalają ten porządek społeczny, bo mogą go utrwalać, a mogą go też rozkładać i tak dalej. No w Polsce w ubiegłym roku, no, my w tej chwili mamy ujemny przyrost naturalny, jesteśmy społeczeństwem wymierającym w pogoni za szczęściem, za satysfakcjami, za coraz lepszymi związkami, dla których się poświęca poprzednie. Oczywiście te związki to biorę w cudzysłowie, bo to jest ta nowa mowa. Efekt jest taki, że w ubiegłym roku ubyło prawie 170 tysięcy Polaków, czyli tak jakby Kielce znikły z mapy kraju. W ciągu 6 lat ubędzie milion, tak jakby znikła Łódź. W ciągu 10 lat ubędzie 1,5 miliona, tak jakby znikła Warszawa. I my jesteśmy w trakcie tego procesu. W moim przekonaniu konieczne są wszystkie instrumenty materialne, ale to jest trzeci plan. Bo drugi plan to jest uświadomienie sobie jednego, że Polskę mogą ocalić rodziny chrześcijańskie, te, w których jest realny przyrost demograficzny. Ponieważ na tej pustyni demograficznej są oazy, gdzie Polska żyje, gdzie Polska rośnie, gdzie jest odtwarzalność pokoleń, gdzie dzieci się przede wszystkim wychowuje i tak dalej. No i pierwszy plan to jest to, że oczywiście, to wszyscy powiedzą, że to są procesy kulturowe, imposybiliści powiedzą, na które nie mamy wpływu, realiści powiedzą, na które mamy wpływ ograniczony i to jest prawda, ale ten ograniczony wpływ trzeba tym bardziej wykorzystywać, im bardziej jest ograniczony. Tak samo jak pieniądze się wydaje, tym oszczędniej i racjonalniej, im mniejszy ich ma. I dlatego ja bym też oczekiwał, żeby autorytety społeczne, począwszy od prezydenta Rzeczypospolitej, no zaczęły mówić otwarcie opinii publicznej, że stoimy przed wielkim narodowym wyborem, dlatego że jeżeli... To oczywiście nie chodzi o to, żeby wzywać, no bo każdy człowiek ma swoje życie, ale po prostu jeżeli my nie będziemy społeczeństwem, które będzie odtwarzać swoje pokolenia, które będzie przekazywać swoje życie, to jak mówię, trzeba to naprawdę uświadomić naszym współobywatelom, że żadne antyimigracyjne, najbardziej skrajne albo najbardziej socjologicznie uregumentowane, albo najbardziej demagogiczne skrajne, żadne zaklęcia demograficzne nie zatrzymają imigracji. Bo zawsze będą dochodzić wtedy do władzy rządy, które będą mówić, że dla utrzymania poziomu życia, gospodarki i tak dalej potrzebna jest imigracja, trudno darmo, wybierajmy kierunki, nie te, nie inne i Polska po prostu będzie zanikać. W moim przekonaniu to jest rzeczywistość, którą po pierwsze autorytety polityczne bagatelizują, po drugie ukrywają.
0: Tak, ale sam pan powiedział, że to jest drugi poziom, bo tak naprawdę to jest wojna duchowa. O Polskę toczy się batalia duchowa, tak? Polska
1: tak, i dlatego ten drugi poziom, że Polskę uratują rodziny chrześcijańskie, tylko państwo powinno stać po ich stronie również moralnie. Ja kiedyś napisałem, że tak, idea równości jako równość obywatelska jest jak najbardziej zasadna i odpowiada godności natury ludzkiej. Chrystus umarł za każdego człowieka, nie dzieląc ich na lepszych i gorszych, bardziej za gorszych, bo lekarz potrzebny jest choremu, jak Zbawiciel mówił. Ale równość nie może być zasadą kultury czy życia społecznego, bo mogą być równi byli członkowie PZPR i Solidarności, ale Rzeczpospolita nie może porówno traktować tradycji PZPR-u i Solidarności. Tak. Mówię taki prosty polityczny przykład, ale który można przenieść na stosunek do życia rodzinnego, do wartości życia rodzinnego, do wychowania i tak dalej. No tak. Nie można traktować, że społeczeństwu są jednakowo potrzebne rodziny, pary, które nie chcą mieć dzieci i rodziny, które z wielkim wysiłkiem wychowują dobrze, z poświęceniem, również poświęceniem tym psychologicznym, cierpliwości, uwagi, wyrozumiałości, wychowują kilkoro dzieci.
0: Tak, i ja mam taką rodzinę 8-osobową, czyli 6 dzieci, tak, i mogę coś na ten temat powiedzieć. Natomiast jako człowiek, który
1: to
0: pomaga...
1: To nie jest tylko poświęcenie materialne.
0: Tak, nie tylko 3 Lexusy czy 6 Lexusów nie stoi w moim garażu, ale również w rodzinach bardzo głęboko wierzących rodziców, również wspólnot, które oceniane są przez wszystkich jako formacyjne, na przykład neokatechumenat, popkultura i terror ekranów, zabiera dzieci. To nie jest tak, że mamy pewność, że w tej, powiedzmy, mojej 8-osobowej rodzinie, że na pewno będziemy mieli 6 kolejnych tak, głosicieli tej prawdy, czy tych prawd, o których mówimy. Bez duchowej walki o kulturę Polska jest skazana na to, że zniknie po prostu. Zachód jest skazany na to, że zniknie, bo Zachód dotknął Korei Południowej i Japonii i te kraje wymierają. To jest duchowy trąd.
1: Irlandii przede wszystkim, która w czasach naszej młodości była krajem ogromnego wzrostu demograficznego i również religijnego, mierzonego tym, że to był kraj, który wysyłał najwięcej misjonarzy w świat. Kraj pełnych seminariów, który wysyła najwięcej misjonarzy w świat. Czyli to jest kraj pustych seminariów.
0: Tak, i teraz pytanie jest, czy skuteczność tych środowisk rewolucyjnych w Polsce, postkomunistycznych również, sięga, jest tak wielka, że eliminowała nawet fizycznie hierarchów Kościoła, którzy byli potencjalnie kimś takim jak Jan Paweł II czy kardynał Wyszyński, czy
1: arcybiskup Tokarczuk.
0: Tak. I dziwny sposób, w jaki zginął biskup Chrapek. ale też agresja takie totalne na nie wiem, na arcybiskupa Jędraszewskiego, natychmiast jakby zmiażdżenie go w oczach 70% Polaków, tak? Czy tutaj w ogóle poza modlitwą i postem w intencji Polski można coś zrobić w takich kategoriach społecznych, duchowo?
1: W planie społecznym. Mówię, tak. Bardzo, bardzo upraszczają tak schematycznie, ale żeby zarysować przestrzeń, no, są dwa modele. Model amerykański i model zachodnioeuropejski. W Stanach Zjednoczonych ta walka duchowa, która, tak jak pan powiedział, no, musi się toczyć w sercu każdego człowieka, zresztą która się toczy również w tych, których wychowujemy, dlatego że oprócz intencji, które można ukształtować najlepiej, jest również charakter. No, teraz słuchałem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciekawej nauki o tym, jak to ta droga, przy której szewca rozrzucił ziarna, że ta droga, po której każdy przechodzi i tak dalej, to jest też taka droga, gdzie brak cnót naturalnych, które są podstawą łaski. I teraz kształtowanie intencji i tak dalej, jeżeli się nie kształtuje, jeżeli cały czas ten system, w którym żyjemy, kulturowy, przeszkadza nam w kształtowaniu cnót naturalnych, wytrwałości, charakteru, chęci panowania nad sobą, bo dzisiaj na przykład wartością w tej kulturze jest uleganie, są to wartości dionizyjskie, uleganie emocjom, a nie kierowanie, nie chodzi o to, żeby się ich wyzbyć, ale nie kierowanie emocjami, tylko uleganie emocjom. To osłabianie człowieka to jest drugi plan, ale mówię, to jest ten plan pierwszy, o którym pan mówił, ale w tym wielkim planie społecznym. No, Ameryka tym różni się od... Ameryka przede wszystkim ta głęboka, ta wyjąwszy te wybrzeża po obu stronach, tym różni się od Europy Zachodniej, że tam od kilkudziesięciu lat, mimo rewolucji lat 60., ta walka toczy się nadal, że tam cywilizacja chrześcijańska stawia opór i jest żywa w tym oporze. Ma więcej czy mniej instytucji w jednym czy w drugim miejscu, w jednym czy w drugim stanie, ale po pierwsze zachowuje swoje instytucje. Zasada i modlitwa w wielu szkołach, One Nation Under God, jeden naród żyjący pod panowaniem Boga, to jest zasada i proklamowana, i w którą wierzą miliony ludzi, której bronią. I przede wszystkim, niezależnie od tego, ile ma instytucji, to ma obyczaje, czyli instytucje społeczne i tak dalej. W Europie to wszystko na różne sposoby wygaszono. Najgorzej, jeżeli oprócz tego wygasania, że tak powiem, naturalnego, że się odwracają procesy społeczne, że coraz mniej jest ludzi tak zaangażowanych i tak dalej, najgorzej, jeżeli to było, jeżeli te zjawiska były, a wygaszali je politycy. No. Na zasadzie, że kontynuowanie tej walki jest niepotrzebne, że w Polsce, tak jak w Irlandii, zawsze było tak, jak było i dalej tak będzie i tak dalej, że nie ma co stawiać nowych postulatów. Tymczasem tak naprawdę aktywna opinia chrześcijańska, broniąca życia, rodziny, wychowania, czyli tego, co w sumie jako efekt skumulowany tworzy samo życie narodu, wygaszanie tego, to jest samobójstwo, dlatego że czasami, żeby utrzymać równowagę, czyli status quo, potrzebne jest utrzymanie równowagi sił.
0: I od tego...
1: Mój największy zarzut wobec radykalnej centroprawicy to jest to, że mówiąc, że nawet wtedy, kiedy mówiła o tak zwanym kompromisie aborcyjnym, co jest jakimś pojęciem urojonym i tak dalej, nigdy żadnego kompromisu nikt nie zawierał, była pewna wypadkowa i tak dalej, nie broniono jego elementów. To jest mój największy zarzut.
0: I o zdradzie...
1: Że pozostawiono bez obrony i bez egzekucji nawet te instytucje prawa, które były formalnie kwestionowane. Dam panu przykład. No, w okresie rządów AWS-u szczęśliwie wprowadzono do kodeksu karnego ochronę zdrowia dziecka poczętego. To był potężny instrument przeciwko eksperymentom typu zamrażanie zarodków i tak dalej, w wypadku in vitro. Do tego argumentu się w ogóle nie odwoływano, mimo tego, że w prawie chodziło nie tak naprawdę o wprowadzanie nowych praw, ale o wykonywanie czy odwoływanie się do prawa już istniejącego.
0: Panie Marku, o zdradzie Hadecji porozmawiamy za 4 tygodnie. Od tego zaczniemy naszą kolejną rozmowę.
1: Bardzo proszę.
0: Drodzy Państwo.
1: Ale mówię, ciekawy eksperyment, prawda, że zrobiliśmy na sobie, bo ja uważam, że samo poznanie jest jednym z najciekawszych sposobów poznania społecznego. Że to jest dla nas ważne, a rozmawiamy o tym po 3 kwadransach.
0: No tak, no ale czas taki...
1: Dlatego, że geopolityka wszystko przygniata.
0: I no to... ale czas wojny to jest... No sam,
1: tak działa, dlatego mówię, dlatego trzeba ich unikać i dlatego szykujmy się do wojny i pracujmy dyplomacją, żeby zachować pokój.
0: Marek Jurek, dzięki
1: serdecznie.
0: Dla Polski
1: przynajmniej.
0: Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki,
0: z Panem Bogiem.
1: Dobrego. Do zobaczenia, z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Roberta, mężczyzny, którego poznałem i którego świadectwo można znaleźć na naszym kanale. Proszę, wesprzyj ten kanał. W jego opisie jest, jak można to zrobić. Dzięki subskrypcji tego kanału będę mógł robić więcej tego typu audycji. Jeśli skorzystałeś, to wesprzyj. Robert opowiadał mi swoją historię. Ma 42 lata, jest mężem, ojcem dwóch synów. Żył przed tym doświadczeniem, którego taki jeden z dwóch najintensywniejszych momentów przed chwilą przedstawiłem, aż do tego czasu żył, jak mówi, tak jak wtedy wydawało mu się, żyją wszyscy ludzie w jego wieku. Już przed bierzmowaniem wiara katolicka i Kościół były mu zupełnie obojętne i do tego momentu, kiedy się ta rzecz stała, jak mówił, żył permanentnie w grzechu ciężkim. Pornografia, samogwałt, alkohol, narkotyki, kradzieże, kłamstwa, muzyka ostra, z przesłaniem czasami dramatycznie negatywnym. 25 lat prawie palił marihuanę kilka razy w tygodniu. Rzadko bywał trzeźwy. Częste imprezy. On był najważniejszy. To są jego słowa. Byłem totalnym egoistą. Doszedłem do wniosku, że chrześcijaństwo jest najbardziej opresyjną religią. Same nakazy i zakazy. A buddyzm to jest to. Myślałem, tam nikt ode mnie nic nie chce, jest wolność. I w 23 roku Robert znalazł na YouTubie filmik Medytuj z Sadhguru Ishyakriya. Wszystko tam miał wytłumaczone, że będzie miał relaks, że będzie miał świetne życie, że powtarzając tę medytację spełni się w całości. Polski lektor na koniec guru odmawiał jakąś modlitwę, jakieś słowa wypowiadał, których nie sposób było rozeznać. No, w porównaniu z chrześcijaństwem absolutna wolność, w cudzysłowie absolutny relaks. W kwietniu on mówił, że to była przełomowa sesja, tak? Tak to nazwał. Był w domu sam z dziećmi. Miał odczucie, że udało mu się osiągnąć duże skupienie i poczuł mrowienie na głowie. Wszystko było przyjemne, relaksujące. Nie słyszał nic, jakby wyszedł z tej rzeczywistości. Nie słyszał nic poza powtarzaną sentencją w głowie i poza oddechem. 20 minut minęły, jakby kilka sekund tylko upłynęło. Otworzył oczy i nagle dotarła do niego rzeczywistość, tak? Zabawy jego synów, hałas, który robili szczęśliwy, bieganie, krzyki, no, dzieci. I mówi, że w ułamku sekundy wpadł w szał. Wskoczył do tego ich pokoju, starszego syna złapał na ramiona i wydarł się do niego głośno, tak głośno, że ich krzyki, jak mówi, można było przy tym porównać do szeptu. Ale po kilkunastu sekundach ocknął się i zobaczył twarz swojego dziecka. Był absolutnie przerażony i sparaliżowany. Kiedy wieczorem położyli się spać, Robert obudził się w połowie nocy. Czuł się dziwnie, nieswojo. Bał się. Byli akurat w domu takim wakacyjnym, domu rodzinnym i ten dom był z drewna. I cały czas były takie trzaski, one byłyby zrozumiałe, gdyby była wichura, ale wichury nie było. Miał poczucie jakiejś obecności, tak? Leżał sparaliżowany i pierwszy raz od nie wiadomo kiedy w myślach zaczął prosić Pana Boga o pomoc, no bo mówi, Panie Boże, nie wiem, co się ze mną dzieje. W tym pokoju było absolutnie ciemno. Robert zaczął się modlić, ale nie potrafił. Po kilku słowach Zdrowaś Maryjo, Ojcze Nasz, pustka w głowie. Wygrzewał telefon, znalazł

0: modlitwy i zaczął je czytać, jak pisał, nie wie ile razy. Zasnął. Obudził się rano i wiedział, że to nie był sen. Po jakimś czasie, bo on zaczął szukać, tak, co się mogło zdarzyć w jego życiu wcześniej takiego, że on po raz pierwszy poczuł czyjąś obecność potworną i że przestał panować nad sobą, że potrafił zaatakować dziecko w taki sposób, że to dziecko po prostu sparaliżował strach. Trafił na ten kanał, na którym jesteście. I tam dowiedział się, że joga to nie są ćwiczenia oddechowe, tylko praktyka religijna. I druga rzecz, którą pamiętam z tego wejścia na kanał, obejrzenia paru konferencji i świadectw, że pomoc może znaleźć w kościele katolickim. To dla niego było abstrakcją. Jeszcze potem była ta akcja z warczeniem, bo to już była akcja, która była odpowiedzią na jego zbliżanie się do Boga. Wtedy zły duch próbował go wystraszyć tym warczeniem, tak? Ale wtedy już pamiętał słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo i tamta sytuacja się zakończyła i podobnych sytuacji budzących lęk już więcej nie było. I co dalej robił? No skoro pomoc w kościele katolickim, to oddał się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Są takie formy pobożności w kościele. Jest ich kilka. Trwała wielka walka duchowa. On to odczuwał całym sobą. Była trzygodzinna spowiedź całego życia. Była modlitwa o uwolnienie. No i na końcu wolność po latach cierpień. I to jest historia Roberta. Jeszcze wrócę do niej na koniec. Historia Katarzyny jest równie instruktażowa. Ona kiedyś nie mogła zasnąć i włączyła filmik pani Klaudii Pingot na YouTubie. Ten filmik ma pomagać w zasypianiu. Już wcześniej medytowała z panią Klaudią, ale parę razy tylko. I to były medytacje typowo relaksujące, tak? Bez jakichś oczyszczeń czakr czy innych energii kwantum. Takie rzeczy wtedy uważała za wariactwo. I opowiedziała mi, jej świadectwo jest również w radiu, czy na kanale, nie pamiętam. I w tej medytacji, to była medytacja prowadzona, słyszała taką opowieść, tak, że miała sobie wyobrazić, że jest na łące, że idzie do rzeczki, przechodzi przez mostek, jest zaczarowany las, ten las był pełny opis tego lasu, potem dochodzimy do doliny i na końcu doliny mamy już ścianę gór, a za nich wychodzi słońce, które świeci na te osoby medytujące i to jest energia wszechświata. I w tym momencie ta narratorka skończyła coś, co było skierowane do wyobraźni i teraz mówi o czymś, co jest związane z sercem i wolą. Klaudia Pingot zachęca ludzi, aby otworzyć serce na tę energię i pomyśleć intencje. To jest bardzo konkretny i świadomie ukształtowany element, tak? Po pierwsze, otwarcie. Po drugie, na coś konkretnego, na energię. Po trzecie, intencja. Czyli my uruchamiamy całą sferę tej wyższej, poza sumieniem tej wyższej, tych wyższych elementów człowieczeństwa, tak? No bo energia, czyli musimy przyjąć tutaj intelektualnie tę opowieść o tym, że nie ma świata duchowego, że nie ma świata duchowego, a to, czego doświadczamy podczas różnorodnych praktyk medytacji, to jest energia. Tak. Miała pomyśleć intencje, czyli kwestia woli, tak, i oczekiwania. Bo skoro ja czegoś oczekuję, to musi być jakiś darczyńca. energia nie jest osobą, więc nie mogę intencji wygłosić do niej. Tak? Mam się otworzyć na coś, co mogę prosić, czyli na jakąś inteligencję, ale to już nie było powiedziane. Kasia opowiada, że miała chwilę wewnętrznego oporu, co to za energię, ale jednocześnie no, jestem spięta, wszystko cię boli. I pomyślała o tym, że się otwiera i że chce być zdrowa. Wypowiedziała intencję. W tej intencji jest coś, co jest bardzo ważne dla człowieka. Ja mówię o takich wydarzeniach, sytuacje losowe, tak? Czyli poprosiła o coś, co zmieni jej życie. Inaczej jej życie będzie się toczyło, jeśli będzie chora, inaczej będzie się toczyło, jeśli jest zdrowa. I teraz, w jaki sposób Kasia opisuje to, co się w tym momencie stało? I ja najpierw muszę pokazać wam, na czym polega mechanizm kształtowania doświadczeń nadnaturalnych przez wyobraźnię. Kiedyś trafiło do mnie małżeństwo, dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Później dowiedziałem się, że mnie traktowali jako maga, żeby wyciągnąć ze mnie pewne informacje, których ich brakowało, bo zaczęły się dziać w ich życiu rzeczy, których nie chcieli. I oni praktykowali podróże poza ciałem. OOBE. I na początku wszystko było piękne, wspaniałe. Ona w tych podróżach poza ciałem spotykała pumę, a on spotykał UFO i jeszcze jakieś inne dziwne istoty. Czasami to UFO było jakąś wiązką energii, światłem i tak dalej, nieważne. I teraz chodzi o to, że ta przyczyna tego, że w ich wyobraźni, szerzej w duszy, pojawiały się inne obrazy, to polegało na tym, że ona wcześniej czytała o szamaństwie, a on był zafascynowany podróżami i obcymi, UFO. Teraz chodzi o to, że ludzie widzą, kiedy umysł nie jest w stanie zrozumieć, co widzi, w cudzysłowie umysł, czego doświadcza, no to wizualizuje to jako coś sobie bliskiego. Jako coś, o czym wiedział, jakoś sobie to wyobrażał i z czym jest oswojony. No tak jak Maria Magdalena, jak przyszła do grobu Jezusa i zobaczyła ogrodnika. Dlaczego? Dlatego, że dla jej umysłu było niewyobrażalne, że to jest Jezus, który zmartwychwstał. Bo takich pojęć w ogóle, te pojęcia się nie mieściły w jej głowie. Więc musimy pamiętać, że to, w jaki sposób Kasia opowiada o tej sytuacji, nie jest opisem rzeczywistości tej opowieści, jaką ona wygłasza, bo ona jest konsekwencją jej sposobu myślenia. Natomiast przyczyna jest realna. Rozumiecie państwo? Przyczyna tego, że widzimy pumę, że widzimy UFO, jest realna. A tylko nasz umysł jest po prostu u różnych osób różnie próbuje zdefiniować to, co z człowiekiem się dzieje. I ona w chwili, w której pomyślała intencję, to poczuła w tym momencie jakby sznur energii wchodzący w jej ciało, po prawej stronie kręgosłupa lędźwiowego, tak? I on krążył po obu stronach kręgosłupa, wstępując do góry, rozluźniając spięte mięśnie, tak? I to jest opis doświadczenia ludzi, którzy przyjęli światopogląd hinduistyczny w tej konkretnej dziedzinie życia, tak? Czyli medytacja i to Hindusi opisują właśnie jako że istnieją czakry, chociaż oczywiście nie istnieją. One są tylko jakby uumysłowieniem pewnych doznań będących efektem działań hormonów, działań neurochemii i tak dalej w człowieku, ale tam powstała 4000 lat temu pewnego rodzaju narracja i ona, i ci ludzie tego doświadczają. To, co poczuła Katarzyna przez to rzeczywiste doświadczenie. Natomiast język, którym opisuje swoje doświadczenie jakby sznur energii, to nienaukowa i niereligijna, okultystyczna interpretacja tych faktów, bo ten sposób myślenia o tych doznaniach, który jest w Indiach, jest koherentny. Natomiast to, co przedostało się na zachód, czyli do nas, stał się po prostu okultyzmem, dlatego że tam nie ma w tej zachodniej wersji jogi i tych w ogóle doświadczeń medytatywnych, nie ma pewnych ograniczeń i zasad pewnego systemu wartości, który sprawia, że człowiek medytujący jest w miarę bezpieczny, a kiedy jest w szkole u jakiegoś guru, to jest prawie bezpieczny, kiedy tak niesamowicie potężne oddziaływanie w sobie wzbudza. I Kasia uznała, że to jest samoleczenie, że organizm został powołany, znaczy wtedy wzbudzony do samoleczenia. Tutaj kolejna ideologia okultystyczna, a mówiąc delikatnie, popkulturowa. Ale w pewnym momencie zaczęła mieć wrażenie, że co się dotyka, to dotarło do niej podejrzenie, przerażające podejrzenie, że jednak istnieje coś duchowego, co po niej krąży. I to musiała się do tego przyznać, ponieważ zaczęła mieć niewielkie, mimowolne ruchy całego ciała. Nie była w stanie, nie panowała nad ciałem, tak? I mimo, że już dalej nie medytowała, to jej dłonie w kolejnych dniach zaczęły układać się w mudry. Wtedy nie wiedziała, czym jest mudra. Dopiero potem dowiedziała się, w internecie przeczytała. Więc mamy coś, co obiektywizuje całkowicie tę sytuację. Nawet nie intersubiektywizuje, tylko obiektywizuje coś wewnętrznie, co panowało częściowo już nad jej ciałem, zmuszało to ciało do gestu, który dla niej był absurdalny, ale był od 4000 lat używany w religijności związanej, z którą związana jest praktyka jogi. Jej ciało bezwiednie układało się w asany związane z jogą pozycji ciała. I teraz jej otoczenie nie widziało w tym problemu. Tak? Na YouTubie można było znaleźć miliony filmików o tym, jak to naturalne rzeczy, że to są naturalne rzeczy podczas praktyki jogi, medytacji. Niegroźne, a wręcz pożądane. Przebudzenie energetyczne i tak dalej, i tak dalej. No ale ta cała niezwykłość, to całe zagrożenie płynące z tych dziwnych zachowań, to się wszystko nasilało i Kasia miała coraz większe przeświadczenie, że to nie jest bezosobowa energia, tylko osobowa, świadoma inteligencja, że to jest osoba. Namalowała, aby sprawdzić, co się dzieje, namalowała bezwiednie obraz. I mówi, że to nie ona trzymała ten pędzel, że ruch wykonywał ktoś inny. Potem okazało się, że to ktoś potrafi się komunikować przez pismo automatyczne. To coś wiedziało o niej, rzeczy, których nikt nie wiedział. Wiedziało o nieznanej przeszłości jej rodziny. I te informacje potem potwierdziła mama, Kasi mama. Podszywał się ten ktoś w niej pod anioła stróża, pod Boga, w zależności od typu manipulacji, którego wpuściła Kasia, chciał użyć w danym momencie. I w pewnej chwili ten ktoś zaczął wydawać Kasi rozkazy. bo ona nie chciała być bioenergoterapeutką, a ten ktoś zachęcał ją do tego. Ale kiedy się jakby zderzyła wolicjonalnie z tymi nakazami tej osoby, pojawił się bardzo silny ból. No i wreszcie one stwierdziły, że Bóg takich rzeczy nie robi i zaczęły się modlić na różańcu. Potem była spowiedź, pierwsza po 10 latach. I to wszystko, o czym teraz mówię, to trwało kilka dni. Przerwało to zwrócenie się do Boga przez sakramenty. I gdyby znowu wracamy do Kościoła katolickiego, tak? Gdyby nie dotarło do niej, że to jest sprawa duchowa i że musi prosić o pomoc Kościół, no to dalej trwałaby w niezrozumieniu tego, co się z nią stało. Ta historia jeszcze nie została niezamknięta i dużo więcej w niej już wolności niż zniewolenia, ale jeszcze się nie zamknęła. Dla wszystkich ludzi, którzy czerpią swoją wiedzę o świecie z popkultury, medytacja kojarzy się z relaksem, zdrowiem, rozwojem osobistym. Jest polecana na stres, na regenerację. I oczywiście istnieją całkowicie bezpieczne metody medytacji. Jest medytacja świętego Ignacego. Niektóre medytacje nazywane chrześcijańskimi i praktykowane w kościele nie są bez skutków dla człowieka, bez negatywnych skutków. Jeśli macie Państwo z kimś takim do czynienia, kto Was zachęca do takiej medytacji, to zapytajcie się, czy możecie medytować w innej pozycji niż taka z wyprostowanym kręgosłupem. Jeśli się okaże, że to jest niemożliwe, bądź że niby ten prowadzący dopuszcza to, ale naprawdę radzi, żeby jednak z wyprostowanym kręgosłupem medytować, no to pamiętajcie, że to jest technika. Bo gdyby to była modlitwa, tak jak ci wszyscy ludzie mówią, to pozycja ciała byłaby nieistotna, tak? Bo ja się zwracam do osoby, jaką jest Bóg. Mogę klęczeć, mogę być pochylony, natomiast te medytacje, które proponują, szczególnie w nurcie freemanowskim, one wymagają wyprostowanego kręgosłupa, żeby były jakiekolwiek dostrzegalne efekty. Chrześcijanie mają medytacje swoje, na przykład Ignacego, buddyści mają buddyjskie medytacje, chrześcijanie chrześcijańskie, ale nie da się mieszać tych dwóch form medytacyjnych. Dlaczego? Dlatego, że one wynikają z kompletnie różnych systemów myślenia. No, buddyści uważają, że nie ma stworzyciela i nie ma stworzenia, tylko że cały świat jest jednością. My wiemy, że jest stworzyciel, że jest stworzenie. I jeśli ktoś chciałby głębiej ten temat poznać, jak się mają te medytacje chrześcijańskie, czym się różnią od medytacji takich, jak które praktykowali Kasia i Robert, to na kanale YouTube jest kanał ojca, na YouTube jest kanał ojca Wit Chlądowski, doktor teologii dogmatycznej, duszpasterz, wykładowca, uczy też jak bezpiecznie medytować. Oglądałem kilka filmików, jego wiedza jest głębsza od mojej i jest wiedzą pewną, to znaczy można mu zaufać. I teraz krok do tyłu. Jak odróżnić techniki relaksacyjne od praktyk transowych czy satanicznych? No bo te medytacje wschodnie są właśnie medytacjami transowymi. Tutaj chodzi o to, żeby wyzwolić się z umysłu, wyzwolić się z emocji, wyzwolić się jakby z tego, co nas stanowi, opróżnić umysł i oddać się czemuś, co w nas wnika. Czasami jest wystarczy, że to będzie próżnia, tak? No ale próżnia jest igraszką diabła, tak? Jeśli my nie selekcjonujemy tego, co do nas przypływa, tak? No bo w normalnym stanie selekcjonujemy to przy pomocy sumienia i i rozumu, tak? Coś jest nieracjonalne, to tego nie wpuszczamy do środka. Coś jest niedobre, to nie wpuszczamy tego do środka. Sumienie i rozum stoją na straży tego, co w nas wchodzi. Natomiast te wszystkie medytacje, które są negatywne, to one po prostu polegają na wyłączeniu sumienia i rozumu. Mamy zawężoną świadomość, a całe nasze jestestwo jest otwarte na rzeczy, których nie kontrolujemy. Tam nie zawsze przychodzi demon, tak? Ale czasami to się zdarza. Więc granica między neutralną techniką relaksu a otwarciem na rzeczywistość duchową, której nie rozumiemy, to jest... Trzeba mieć wiedzę na ten temat, zanim się zacznie medytować. I trzeba sobie zadać pytanie, tak? Co my robimy tak naprawdę w danym momencie, tak? Czy aktywujemy nasze emocje, nasze uczucia, nasz umysł, naszą wolę? I to się po prostu zamyka w obrębie naszego ciała, czy też przez trans otwieramy się na świat duchowy. Jakkolwiek ktokolwiek by mówił o energiach różnych innych rzeczy. I teraz czasami rzeczywiście w stanie medytatywnym nic się nie dzieje. Ale czasami, jeśli po mieliśmy nieszczęście i użyć jakiejś techniki otwierającej nas, to czasami po tym się nic nie dzieje właśnie. I to jest bardzo zła wiadomość. Medytujemy chrześcijańsko i nic się nie dzieje, to jest super. Znaczy nic złego się nie dzieje. Medytujemy niechrześcijańsko i to, że się nic nie dzieje, to jest niebezpieczne, tak? To jest złe. Dlaczego? No bo dlatego, że zły duch się ukrywa. I jak człowiek idzie, odchodzi od Boga, idzie swoją drogą, to demon w ogóle się nie pojawia, tak? Cieszy się z tego i czeka, aż będzie mógł człowieka zacząć niszczyć. I wtedy zaczyna go szantażować bólem, dręczeniami. Ten cały kompleks konsekwencji otwarcia się na złego ducha, wielokrotnie już tutaj o tym mówiłem, ale zawsze warto jest powtórzyć. Po pierwsze dręczenia. Po drugie relacje, które się rozpadają, na przykład były świetne przed tym, jak zacząłem medytować, zaczęły się rozwalać, kiedy zacząłem medytować. Wahania nastroju nieadekwatne do bodźca, czyli byliśmy jakoś tak w miarę stabilni i nagle reagujemy po prostu w sposób, ta amplituda od euforii po rozpacz się zwiększa. Przemożny smutek nieuzasadniony życiową sytuacją. I głębsza forma tego, czyli depresji nie dające się diagnozować ani leczyć farmakologicznie. Bardzo ważne jest to, że one się nie dają diagnozować. Dlaczego się nie dają diagnozować? No bo diagnoza odbywa się na poziomie umysłu, emocji i ciała, a nie na poziomie ducha. Więc jak można zdiagnozować coś, do czego nie ma się narzędzi, żeby dostać się, tak? No, psychiatrzy i psychologowie nie mają, czy terapeuci nie mają takich narzędzi. Bardzo charakterystycznym objawem jest statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Tak? Kiedyś się mówiło o tym, że ktoś ma pecha, że po prostu normalnie się w życiu człowieka rzeczy składają, a potem się rozkładają, ale znowu się zaczynają składać i to jest taki normalny cykl, ale w pewnym momencie u konkretnego człowieka rzeczy się tylko rozkładają. I to są przesłanki do zacząć pytać Kościół o pomoc, a być może nawet potrzebne będzie modlitwa o uwolnienie. Pamiętajmy, to co jest skuteczne nie musi być dobre. Trucizny są skuteczne. Można truciznę wrzucić do Coca-Coli i będzie smaczna. To, że medytacja działa, to za mało. I pytanie jest, czym oddycha twoja dusza? Czy Bogiem czy czymś zupełnie innym. Spróbujmy podsumować całą tę historię. Dwie osoby, których świadectwa nie da się podważyć. Przedstawiają się z imienia, pokazują twarz. Można je zidentyfikować i one opowiadają swoją historię. Ta historia jest spójna i ta historia zgadza się z tysiącami innych świadectw, które są efektem zniewolenia. Na zniewolenie trzeba się zgodzić. W przypadku Kasi był to ten moment wyrażenia intencji, czyli prosi kogoś o jakiś dar. Jak się otwierasz, jak chcesz prosić darczyńcę o dar, to się musisz na niego otworzyć. U Roberta, że to ten momentem tym inicjacyjnym były w stanie akceptacji, bo Robert akceptował całą tę sytuację, akceptował tego guru, ufał mu i on wymawiał jakieś niezrozumiałe zdania, a on wtedy, ten guru, oddawał Roberta złu. Yoga nie jest czymś zawsze negatywnym. Dla hinduistów, szczególnie dla tych, którzy ćwiczą ze swoim guru, może być to doświadczenie w ich religii rozwijające. Ale yoga dla ludzi zachodu, nawet niewierzących, jest zawsze doświadczeniem negatywnym. Zresztą uzachodnienie wszystkich form religijnych, szczególnie tych idących ze wschodu, ale również tych z zachodu, no bo religia candomblé to jest religia brazylijska i ona ma taką zwesternizowaną formę promocyjną, jest nią capoeira, ale głównie idzie to ze wschodu, więc odarcie tych technik z ich kontekstu sakralnego sprawia, że te techniki uruchamiają w Europejczykach, w ludziach zachodu, uruchamiają pewną chemię neurotransmiterów, pewną psychosomatykę i to kończy się otwarciem na świat duchowy. Nie warto dotykać tej rzeczywistości. Nie warto przyjmować na wiarę, wiara otwiera, nie warto przyjmować na wiarę jakichś medytacji, jakichś opowieści dziwnej treści. Warto jest pozostawać w obszarze, który swoim autorytetem zatwierdza nauka i wiara. Wtedy jesteśmy bezpieczni, wtedy żadne z tych rzeczy, o których ja mówię, nie mają do nas dostępu. Jeśli wszyscy w Polsce przestaliby to robić, moja robota byłaby niepotrzebna, ale jeśli ona jest dla ciebie ważna, polecam się, proszę o wsparcie, bo będę mógł poświęcić więcej czasu na tę robotę, więc wszystkiego dobrego wam życzę. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, jesteśmy tutaj, żeby Ci służyć, Panie. Daj nam Twoją moc i Twoje światło, Twoje miłosierdzie i Twój pokój na całe to spotkanie, na całą tę historię. I daj nam, Panie, byśmy mogli być Twoimi narzędziami przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
1: Witam serdecznie. Szczęść Boże.
0: Czy złe doświadczenia mogą doprowadzić do Pana Boga?
1: Tak. Wizyta u bioenergoterapeuty, która wydawała mi się dobrem, doprowadziła mnie do tego, że poznałam prawdę, zagłębiłam się w to zagadnienie dosyć głęboko, zaczęłam czytać książki na ten temat, przede wszystkim księdza Zwolińskiego, katechizm Kościoła katolickiego, audycje w radiach, w mediach katolickich, bo tutaj i Radio Józef, i Radio Maria były audycje na temat bioenergoterapii i przede wszystkim artykuł w, to jest chyba dwumiesięcznik, jeśli się nie mylę, Miłujcie się. I to poznanie tego zagadnienia doprowadziło mnie do tego, że zobaczyłam, ile zła mieści się w rzeczach pozornie dobrych. Człowiek za tym idzie jak ćma w ogień.
0: Ale gdzie Pan Bóg?
1: Właśnie, gdzie Pan Bóg? Właśnie, gdzie Pan Bóg? Że się wtedy robi z tego bioenergoterapeuty Pana Boga. Ja to zrozumiałam. To jest zaprzeczenie naszej całej nauki katolickiej i wiary w Boga.
0: I to doświadczenie zbliżyło Panią do Boga?
1: Bardzo, bardzo.
0: Niech Pani powie, z jakiej rodziny Pani wyszła? To jest rodzina, która przekazywała wiarę?
1: Tak, tak. Jestem z rodziny katolickiej. Rodzina inteligencji. Mój ojciec zginął, był żołnierzem AK, zginął w Gestapo w 1944 roku, także ja ojca nie pamiętam, byłam wtedy małym dzieckiem. Moja mama była urzędniczką w Głównym Urzędzie Statystycznym. Zawsze u nas była codzienna modlitwa. Msza święta raz w tygodniu. Moja mama odmawiała różaniec, ale mnie specjalnie do tego różańca nie zachęcała, ponieważ ja nie wykazywałam jakiegoś specjalnego zainteresowania. Dopiero jako dorosła kobieta, już samodzielnie poszukująca swojej drogi, trafiłam do wspólnoty żywego różańca, a w tej chwili szczęśliwie dobiega 10. rocznicy istnienia grupy modlitewnej Apostolstwo Dobrej Śmierci i właśnie dziękuję Bogu za to, że mogłam w takiej grupie modlitewnej rozwijać się, na rekolekcjach formować swoją duchowość, bo rekolekcje też bardzo dużo dają.
0: A jaką wiarę miała dziewczynka w podstawówce?
1: Dziewczynka w podstawówce to była taka dziewczynka przeciętna, która chodziła z mamusią, z babcią, z dziadkiem do kościoła w niedzielę na mszę świętą.
0: No ale to takie czasy były, że to nie było normalne chyba.
1: To była mała miejscowość. I to było normalne, wszyscy chodzili. Księdza się przywoziło furmanką 4 kilometry z kościoła parafialnego, a to była kaplica. W tej chwili tam już jest parafia, ale wtedy była tylko kaplica. I w tej kaplicy żeśmy się modlili.
0: Oczywiście, północ, południe Polski, gdzie to było?
1: I to jest bardzo niedaleko Warszawy, 50 kilometrów od Warszawy. Północny wschód.
0: I ta wiara była czymś oczywistym?
1: Urle.
0: Piękne miejsce.
1: Miejsce mojego urodzenia.
0: I ta wiara była czymś oczywistym.
1: Ta wiara była czymś oczywistym. Oczywiste było to, że ja widziałam od najmłodszych lat babcię, dziadka, moją mamę, klękających do pacierza i oczywiście ja razem z nimi. To było zupełnie normalne.

0: teraz, jak ja patrzę z perspektywy lat, to przystąpienie do pierwszej komunii świętej dla dzieci w tych czasach, to były lata 40., 50., to nie było proste, dlatego że się szło właśnie te 4 kilometry do kościoła parafialnego na nauki przez cały rok przygotowujące do pierwszej komunii świętej. Dzieciaki małe, 7-8-letnie, zawieja śnieżyca. Nieraz były takie zaspy, żeśmy potrafili z głową wpaść do takiej zaspy, bo to przez pola się szło, aby na przełaj, aby bliżej było. Także to była rzeczywiście droga dosyć trudna. Ale jaka była radość, jak się przystąpiło do tej pierwszej komunii świętej i jak wszyscy dostali kakao i posłodki i bułeczce drożdżowej.
1: Czy z dzisiejszej perspektywy może pani powiedzieć, że miała wtedy doświadczenie Boga? Spotkania z Nim?
0: Nie. Nie. Nie. To było właśnie takie przeciętne. To było takie przeciętne.
1: Czyli człowiek mówi, a z drugiej strony nic nie słyszy.
0: Tak. Tak. Ja dopiero teraz z perspektywy, jak właśnie widzę tych swoich dziadków klęczących, widzę tą ufną modlitwę mojej mamy, widzę jej całe życie, bo zmarła na stwardnienie rozsiane, 12 lat była sparaliżowana, nigdy nie złorzeczyła, nigdy nie narzekała, zawsze była cierpliwa, zawsze była spokojna, to ja dopiero teraz widzę w tym Boga. Wtedy ja tego
1: bo nie widziałam. Bo człowiek tak nie potrafi. Człowiek tak nie potrafi zachować.
0: O swoich siłach absolutnie. Absolutnie. I trzeba doświadczyć bardzo dużego bólu, który człowieka oczyści. I to jest taki, ja nazywam, kopniak we właściwą stronę. I ja doświadczyłam właśnie tego, że mój syn bardzo ciężko zachorował w 1994 roku. Było podejrzenie ostrej białaczki szpikowej. I był w stanie krytycznym. I wtedy moja rozpacz, był to mój jedyny syn po konflikcie serologicznym i ta moja wielka rozpacz wtedy, że ja tracę dziecko, miałam świadomość, że ja tracę dziecko, dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z różnych rzeczy i to właśnie, ta rozpacz doprowadziła mnie do wizyty u bioenergoterapeuty, z tym, że ja myślałam, że to jest coś dobrego, bo tak, najpierw był Kaszpirowski w telewizji. Było to podawane jako coś pozytywnego. Później był Harris przyjmował w kościele u Dominikanów. Pojechałam tam wtedy ze swoją koleżanką, która była bardzo ciężko chora na raka. I ona była szczęśliwa, że była na wizycie u niego, bo poczuła się lepiej po tej wizycie. I ja to pamiętałam, to doświadczenie z tą koleżanką. Ona później zmarła, ale wtedy poczuła rzeczywiście ulgę. To były ogromne tłumy tam w kościele u świętego Jacka. I jak się dowiedziałam, że przyjmuje bioenergoterapeuta w kaplicy, to uważam, że to jest coś dobrego. I tam szukałam ratunku dla syna. I to było tak straszne przeżycie, że ja w tej chwili już wszystkie włoski mi stają na skórze, jak ja tylko wspominam tę wizytę.

0: Niech pani powie, jak ta przeciętność w relacji z Bogiem wpłynęła na życie już dorastającej dziewczyny. I jaki pani miała stosunek do przykazań, do takiej moralności, jaką przeciętność?
1: Przeciętność jest rzeczą bardzo niedobrą, tak jak ja patrzę z perspektywy. Dlatego, że jeśli człowiek jest taki właśnie, taki letni, to bardzo łatwo odejdzie po prostu od wiary. I ja niestety tego doświadczyłam. Że w momencie, kiedy przyszły trudności małżeńskie, trudności rodzinne i miałam problem ze spowiednikiem. Uważam, że spowiednik nie ma racji. Pewne rzeczy, do pewnych rzeczy mnie chciał nakłonić. Ja uważam, że nie miał racji. I ja się obraziłam na tego księdza, ale nie tylko na księdza. Ja się obraziłam na Pana Boga. Ja przestałam praktykować.
0: W jakim wieku?
1: Ja wtedy miałam 27 lat. Ja przestałam chodzić do kościoła. Miałam męża bardzo wierzącego z katolickiej rodziny, który był zawsze dla mnie bardzo dużym oparciem i takim wzorcem moralnym. I mąż praktykował. Ja w niedzielę zostawałam w domu. Mąż chodził na mszę świętą. Ja wtedy miałam syna. Jak syn był ochrzczony, to ja byłam w Komunii Świętej, byłam na mszy świętej. A jak przystępował do pierwszej Komunii Świętej, ja już nie przystępowałam do sakramentów. I ja, to jest rzecz, którą nie wiem, czy Pan Bóg mi da taką łaskę, żebym ja to odpokutowała. Że ja jako matka się nie spełniłam, bo ja przez swoją urożoną ambicję, przez swoją niezakorzenioną pobożność, założyłam fałszywą rodzinę. Rodzinę z prawdziwym małżonkiem, takim naprawdę katolikiem z krwi i kości. I on pod moim wpływem po paru czy kilku latach też przestał praktykować. Jeszcze od czasu do czasu jakieś większe święta chodził do kościoła, ale przestał chodzić. Mój syn nie widział rodziców klęczących, modlących się. Mój syn nie chodził ze mną na mszę świętą, żeby się zakorzenić w kościele. I to jest wyrzut sumienia, który mi będzie towarzyszył prawdopodobnie do ostatnich moich dni. Ja prosiłam, dałam na mszę świętą o łaskę cierpienia, żeby móc odpokutować to, że ja jako matka, jako żona się nie sprawdziłam. Było mi bardzo źle z tym, a jednocześnie już zupełnie nie umiałam wrócić do kościoła. I tak trwało około 20 lat.
0: Myślę, że o takich kwestiach winy, o której pani mówi, czy niespełnienia, niedorośnięcia do oczekiwań, myślę, że tu musi pani znaleźć jakiegoś dobrego kapłana i o tym z nim porozmawiać, bo wydaje mi się, że pani osąd jest zbyt surowy. Że materialnie jakby pani ma rację, ale że no Bóg jest miłością. To jest pierwsza podstawa wszelkich osądów i nawet jeśli ktoś osądza siebie, to powinien tę pierwszą zasadę brać pod uwagę, dlatego że takie podejście może też fałszować rzeczywistość i kaleczyć. Jest taka postawa człowieka, wydać ciało na spalenie. Ale to nie jest żadne rozwiązanie. Przepraszam za ten wtręt, ale...
1: Bardzo słusznie.

0: Zrobię jeszcze taką uwagę, że ja mam tą wielką łaskę i myślę, że to właśnie to ofiarowanie tych swoich cierpień i prośba o cierpienie, łaskę cierpienia tutaj spowodowały, że ja mam łaskę stałego spowiednika, kierownika duchowego. Ja miałam wspaniałego kierownika duchowego, on już niestety nie żyje, zmarł. W tej chwili też mam stałego spowiednika i o dziwo jest to ten sam spowiednik, który po 20 kilku latach, kiedy ja przyszłam do kościoła oddać rzeczy po mojej zmarłej cioci, zmarła ciocia w szpitalu bielańskim i ja likwidowałam jej mieszkanie i odniosłam pewne rzeczy, książki, dewocjonalia do kościoła i zetknęłam się z kapłanem, który wtedy w czasie rozmowy zorientował się, że jestem katoliczką, ale nie praktykującą, bo on o mnie słyszał właśnie od tej mojej zmarłej cioci i mówi: aha, to pani to jest pani, to ja już wiem. A dlaczego pani nie praktykuje? Ja mówię, to już tak daleko zaszło, że już nie potrafię wrócić. I wtedy ten kapłan powiedział, a ta rozmowa jest właśnie spowiedzią. I od tamtej pory postanowiłam za te wszystkie zaniedbania, grzechy, odejścia, codziennie być na mszy świętej. Jeszcze wtedy pracowałam. Przed pracą na godzinę 7 rano sobie szłam na mszę świętą. Przystępowałam do sakramentów. I to mnie trzymało.
1: To było przed bioenergoterapeutą czy po?
0: To był 93 rok, czyli to było rok przed bioenergoterapeutą.
1: Czyli już zaczęła pani chodzić?
0: Już zaczęłam, już rok chodziłam do kościoła wtedy. Ale byłam bardzo świeża, bo po 20 kilku latach, to przez rok, to człowiek się jeszcze nie ukształtuje, to jest jeszcze adeptem. Z tym, że muszę powiedzieć, że ogromne znaczenie miało to, że u mojej cioci na stoliku w szpitalu leżał obrazek tak zniszczony, że zupełnie brzegi były poobłamywane. Jezu, ufam Tobie. I ja przeczytałam tą koronkę, bo przecież ja się z koronką nie zetknęłam, jak ja nie chodziłam do kościoła, to ja się nie zetknęłam. I ja przeczytałam tą koronkę i tam było napisane słowa do siostry Faustyny, że jeśli wasze grzechy, nie wiadomo jakie są, to jeśli jedna kropla krwi jest w stanie je zgładzić i nad chyzop
1: bielszym
0: będą. I to mnie natchnęło taką wielką ufnością i zaczęłam się wtedy modlić na koronce do Miłosierdzia Bożego i od tamtej pory zawsze odmawiam koronkę. Także to też była taka kotwica, która mnie zatrzymała w tej, no, ku przepaści. Zdaję sobie z tego sprawę.

0: Dlaczego powiedziała pani, że wizyta u bioenergoterapeuty była strasznym doświadczeniem?
1: Dlatego, że to jest nie do opisania słowami, którymi my się posługujemy. Bo to było takie doświadczenie, które się nie mieści w odbiorze naszych zmysłów.
0: No ale momencik, wchodzi pani po prostu do jakiegoś miejsca, tak, na parafii, przyjmuje mężczyzna.
1: Tak. Stoją dwa krzesełka naprzeciwko siebie, siadam naprzeciwko mnie i on zaczyna rękami jakieś takie ruchy wykonywać, pukać i zaczyna się jakoś tak robić dziwnie. Pyta się, o co chodzi. Ja mówię, że mój syn jest bardzo ciężko chory, jest stan krytyczny i ja przyszłam z jego zdjęciem. Czy pan może mi pomóc coś? I wyjęłam to zdjęcie, pokazałam jemu niedawno zrobione zdjęcie. On powiedział, tak, spróbuję pomóc. Proszę zdjęcie sobie położyć na łonie. To jest jego słowo, dosłownie powiedział, na łonie, w moją stronę. I ja tak, wielkości pocztówki, położyłam to zdjęcie, trzymałam. On zamknął oczy, tam zaczął właśnie różne takie jakieś ruchy wykonywać, coś tam szeptać, coś tam mówić. I w tym momencie ja poczułam, że pokój jest czymś wypełniony. Nie umiem tego określić. Zimno, wiatry, przeciągi, włosy mi się na głowie poruszyły. I on bardzo mocno się skupił i mówi, tu jest ciężka choroba. Ta choroba pochodzi od kogoś z rodziny, kto jemu zazdrości. Ale mówi, ja zaraz spróbuję pomóc. Tylko ja muszę pójść do kaplicy, wziąć świecę z ołtarza, zapalę tą świecę i spróbuję pomóc. No i w momencie zapalenia tej świecy się zaczęło. Pierwsza rzecz, znalazłam się pod sufitem. Ja tego nie umiem określić inaczej. Ja się brałam za krzesło i patrzyłam w dół, gdzie jest podłoga, bo miałam uczucie, że jestem w górze. Miałam wrażenie, że jest szelest w pokoju. Tak jakbym szelest, jakbym chrzęst słyszała. Widziałam, że ktoś stoi za mną. Inaczej światło odbierałam. Tak jakby się ciemno zrobiło, jakby mrok, jakby... Nie umiem tego określić. A zdjęcie, które trzymałam, zaczęło mi się wyrywać z ręki. Ale to dosłownie ja z całej siły trzymałam to zdjęcie, a ono się wyrywało w kierunku tego mężczyzny.
0: Czy pani, będąc, doświadczając tego, że znajduje się pani na górze, mogła spojrzeć na dół? Czy tam było pani ciało z krzesełkiem? Czy to była halucynacja?
1: Nie. Jak spojrzałam, to ja zobaczyłam podłogę. Czyli zmysłami, w momencie, kiedy świadomie patrzyłam, to ja siedziałam na krześle tak, jak siedziałam.

0: Ja miałam takie wrażenie, jakbym wyszła z ciała i ten ruch wokół mnie i to wszystko. Ja mówię, co tu się dzieje? Bo ja się nastraszyłam. Ja mówię, co to się dzieje? On mówi, ja przywołałem duszę syna, bo ja bym inaczej nie mógł jej uzdrowić. I ja tą duszę przywołałem, ona tu jest i teraz ja mogę ją uzdrowić. No i tam parskał, machał i tak dalej. I mówisz, syn będzie zdrowy.
1: Skończyło się na co?
0: I na tym się skończyło. Na tej jednej wizycie się skończyło. I ja poszłam do szpitala. Syn leżał w izolatce na oddziale białaczkowym. Mogliśmy się tylko przez telefon porozumiewać przez taki filtr. I ja mu przynosiłam jedzenie, bo tam chodziło o to, żeby on dostawał jedzenie płynne i na bieżąco zjadał tyle, ile dostał. Nie mogło zostać jedzenie, bo bakterie się rozwijały, bo on był zupełnie wyjałowiony, bo tam był zanik zupełnie krwinek białych, które są odpowiedzialne za odporność. Bo się okazało, że to jest aplazja szpiku. I w momencie, kiedy mu podałam to jedzenie i czekałam na niego, to mi przyszła taka myśl do głowy, żeby go ofiarować Matce Bożej. Ja się zaczęłam strasznie modlić. To jakieś 15 minut trwało, zanim on zjadł ten posiłek, który tam zaniosłam jemu. I bardzo prosiłam Matkę Bożą, żeby go wzięła. Że ja już nic nie mogę zrobić. Wiem, że tracę syna. I Maryjo, przyjmij go. I ratuj, jeśli wola, ratuj. Ratuj, rób to, co dla niego jest dobre. Ja jako matka się nie sprawdziłem, nie potrafię jemu pomóc. Mam świadomość, że tracę syna. I syn wyzdrowiał. Zdrowienie było bardzo długie, ponad rok, ogromnej ilości enkortonu. No wiadomo, że kuracja sterydowa bardzo organizm niszczy, ale wyszedł z tego właściwie całkowicie bez szwanku. To był 94 rok. W tej chwili jest zupełnie zdrowy. Byliśmy na Jasnej Górze podziękować. Wpisałam tam do księgi. Podałam świadectwo. Miałam wypis ze szpitala, jakie jest rozpoznanie, jakie wyniki badań i że właśnie tak i tak się dzieje.
1: A jakie były konsekwencje z dzisiejszego punktu widzenia wizyty u bioenergoterapeuty?
0: Wstyd powiedzieć. Ale ja początkowo myślałam, że on jemu rzeczywiście pomógł. Ja mu wierzyłam. I ja zaczęłam akcję wśród ludzi moich, z mojego środowiska, z pracy, wśród rodziny, naganiać pacjentów. Mało tego, ja namówiłam mojego męża, który był świeżo po zawale, rok po zawale, żeby do niego poszedł. Mój mąż się opierał. Ale ja umiem przekonywać i dla świętego spokoju, żeby po prostu już mieć spokój, to mąż mówi, dobrze, ja pójdę. Poszedł i był na tej wizycie i bioenergoterapeuta ja mu powiedział, że on nie miał żadnego zawału i żeby odstawił leki. To jest zupełnie z punktu widzenia medycyny niemożliwe, bo są wyniki EKG, wiadomo jaka jest blizna pozawałowa, zresztą dalsze obserwacja zdrowia wykazuje, że musi być na lekach wspomagających krążenie. I mój mąż powiedział, słuchaj, nie wierzę temu człowiekowi absolutnie i to jest złe.

I to były pierwsze słowa, które ja usłyszałam, że jest złe, to było od mojego męża. Ale byłam przekonana, że jest dobre. Ściągałam ludzi z nowotworami. Ściągałam ludzi z bólami różnymi. Aha, jeszcze jedno. On zwrócił mi uwagę, że ja z kręgosłupem mam problemy. I rzeczywiście miałam wtedy z kręgosłupem problemy. Wziął mnie tak z tyłu pod ramiona i potrząsnął mocno. I rzeczywiście pod wpływem, bo to wysoki, silny mężczyzna, ja wtedy nie byłam taka grupa, więc jak mnie potrząsnął, te kości jakoś widocznie się ułożyły na swoje miejsce i rzeczywiście poczułam ulgę.

0: nie bolał mi kręgosłup. To rzeczywiście przyznaję, że pod tym względem on mi pomógł. Więc ściągałam mu najrozmaitszych pacjentów, wpisałam do zeszytu podziękowanie, że uleczył mi syna. Wstydzę się tego teraz, ale taka była moja świadomość w 1994 roku. I dopiero właśnie tak jak mówiłam, słuchając radia, czytając artykuły, czytając księdza Zwolińskiego, dopiero zaczęłam sobie zdawać sprawę, jak to jest. Od lekarza się dowiedziałam, że mają, lekarza pracującego w Instytucie Onkologii, że mają pacjentów, pacjentki na przykład z guzem piersi. Pójdzie do bioenergoterapeuty, ten guz znika. To jest prawda, on rzeczywiście, ten guz znika, jego się można wyczuć. Później guza nie ma. Pacjentka jest szczęśliwa, że guza nie ma, przestaje chodzić na wizyty, na kontrolę i trafia do szpitala z nowotworem rozsianym. Bo on w miejscu, gdzie był pierwotnie umiejscowiony, gdzie był tylko jeden guzek i można było ratować życie, absolutnie robiąc zabieg, po prostu już się rozsiał po całym organizmie i dla kobiety nie ma ratunku, musi umierać.
1: Czyli według tych lekarzy jest to zniesienie objawów bez usunięcia przyczyny i wręcz śmiertelne, ponieważ kiedy on był właśnie w jednym ośrodku, można było go wyeliminować, ten nowotwór.
0: Tak. Tak, tak, tak.
1: Czego się pani jeszcze dowiedziała?
0: Dowiedziałam się właśnie tego, że bioenergoterapeuta rzeczywiście ma możliwość działania fizycznego. W sensie, że znikają guzy, w sensie, że usuwa ból, ale nie usuwa przyczyny. Może być nawet tak, że choroba w sensie fizycznym przechodzi w chorobę w sensie psychicznym. Poza tym zaczęłam obserwować osobę, która wiem, że systematycznie przez kilkanaście lat korzystała z usług takiego bioenergoterapeuty, która twierdziła, że on utrzymuje przy życiu, dosłownie takie słowa, gdyby nie on, to kwiatki bym wąchał od spodu. I psychika rozsypana kompletnie. Ataki gniewu, furii, nadmierna wesołość, bezsenność. To, że czasami zupełnie brak kontaktu. Mówi się, oczy są puste. Zupełnie widać pustkę za tymi oczami. I wydaje mi się, że są to skutki właśnie tego działania.

0: kiedy pani się przekonała, że rzeczywiście to jest złe? Bo to nie jest tak łatwo.
1: Chyba najbardziej się przekonałam po artykułach w Miłujcie się. Chyba były najbardziej przekonujące. I ksiądz Zwoliński.
0: I co wtedy pani
1: później
0: zrobiła?
1: Zaczęłam też czytać wyznania egzorcysty. Zetknęłam się z naszymi egzorcystami. Zaczęłam chodzić na msze o uzdrowienie. Zetknęłam się z cudowną postacią księdza Szymborskiego. I po prostu ta świadomość we mnie coraz bardziej dojrzewała. Teraz mam absolutne przekonanie, że jest to szkodliwe. Obojętne, w jaki sposób bioenergoterapeuta działa. Jeśli pisząc informację, taką broszurkę o swoich usługach, pisze, że on działa siłą z kosmosu i pisze słowo kosmos z dużej litery, to ja w tym momencie zorientowałam się, że słowo kosmos jest dla niego Bogiem. Zaczęłam czytać o New Age. I to wszystko razem, ale mówię, to jest sprawa kilkunastu lat, bo to jest 94 rok. Teraz mamy 2008. Dopiero te wszystkie lata mnie przekonały o tym, że to jest na pewno zło i na pewno szkodliwe. I na pewno bioenergoterapeuta jest obdarzony pewnymi możliwościami działania na ludzi, które pochodzą prawdopodobnie od złych duchów.
0: Ale tak dokładnie...
1: Tego dokładnie nie wiem.
0: Ale tak dokładnie jest.
1: Poza tym wydaje mi się, że on wykorzystuje ludzi. Bo on ludzi od siebie uzależnia. Bo on mówi, teraz pomogłem, będzie dobrze, ale zło wokół jest, zło będzie działało i z czasem ta moja pomoc przestanie działać. I taki człowiek trafia do niego ponownie i no za każdym razem pieniążki idą, prawda? A omija się lekarza, który mógłby rzeczywiście w danym momencie pomóc.

0: Jak w tym czasie relacja z Panem Bogiem się zmieniała?
1: Zaczęłam jeździć na pielgrzymki organizowane w parafii. Bardzo dla mnie bliskim sercu miejscem jest Licheń. Słyszę na temat Lichenia różne opinie, na temat sztuki, która tam jest, na temat malowideł, które tam się znajdują, wystroju. Różne zdania słyszę. To jest nieważne. To jest ważna atmosfera tego miejsca. To jest miejsce modlitwy. Jak ja pojechałam pierwszy raz na pielgrzymkę do Lichenia, to ja byłam niesyta tego wszystkiego, bo to z pielgrzymką trzeba chodzić. I ja postanowiłam pojechać indywidualnie, żeby sobie po prostu pobyć w taki zwykły dzień, a nie z pielgrzymką. I namówiłam swojego syna, jeszcze tam kuzynka z nami pojechała i pojechaliśmy. To było 2 grudnia 96 roku. 2 lutego 96 roku. I 97 roku. Matki Bożej Gromnicznej. Nie było dużo ludzi, bo to jest luty, nie jest czas pielgrzymkowy. Byłam w Licheniu, rzeczywiście cały dzień tam spędziłam. Bardzo się gorąco modliłam. I wtedy poprosiłam Matkę Bożą i dałam na mszę świętą w intencji, żebym miała siły dopracować, bo mnie brakowało jeszcze 5 lat do emerytury, żebym mogła pracować na 1,5 etatu. Dlatego, że chciałam mieć po prostu większą emeryturę, bo sfera budżetowa, wiadomo, że te zarobki nie są duże i wzięłam 1,5 etatu. Zaniedbywałam przez to męża, który właśnie już był po zawale na rencie inwalidzkiej. Syn już wtedy był ożeniony, miał swoją rodzinę, swój dom. I poprosiłam o siły do pracy na te 5 lat. W kiosku była książeczka Niebieski szkaplerz. Nie wiem, dlaczego tą książeczkę kupiłam, ale tak spojrzałam, Niebieski szkaplerz, poczytam sobie. Przywiozłam ją z tej pielgrzymki, patrzę, a tam jest sukienny Niebieski szkaplerz. Czytam, nakładają ojcowie Marianie na ulicy Gdańskiej. Poszłam na tą ulicę Gdańską. Poprosiłam o nałożenie szkaplerza. To był 6 lutego. Piątek. I to był ostatni dzień mojej pracy zawodowej. Ponieważ tego samego dnia dostałam silnego ataku serca. Znalazłam się w szpitalu. Mam rozrusznik serca. I do pracy już się nie nadawałam. W momencie, kiedy świat mi się właściwie zawalił, bo planowałam właśnie intensywną pracę po to, żeby mieć większą emeryturę, a tu nagle się okazuje, że ja nie mogę pracować, okazało się, że ja dopiero teraz mogę robić to, co ja naprawdę powinnam robić. Ja się znalazłam na swojej właściwej ścieżce. Mianowicie podjęłam pracę w hospicjum jako wolontariuszka. I to ta praca dopiero była moją właściwą pracą. Nie ta praca w budżetówce na 1,5 etatu, tylko praca w hospicjum.

0: ja dawałam coś chorym, tylko chorzy dawali mnie. Ja dałam jeden grosz, oczywiście nie w sensie materialnym, broń Boże, a ja otrzymywałam tysiące. To było coś wspaniałego. Jeśli się przychodzi do takiej osoby, która jest cierpiąca i ona mówi, dzisiejsze cierpienia ofiarowuję za ciebie. To jest dar, którego za żadne pieniądze się nie otrzyma. I ta praca w hospicjum i właśnie to, co wspomniałam, wspólnota apostolstwa dobrej śmierci, gdzie bardzo dużo łask wyprosiliśmy właśnie dla osób samotnych, dla osób cierpiących, dla tych, którzy potrzebują wsparcia, którzy znaleźli rodzinę w naszej wspólnocie. I to wszystko mnie ustawiło na właściwym miejscu. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że mam w tej chwili pokój serca. Wiem, że źle w życiu postępowałam. Jest mi wstyd, jest mi bardzo przykro, że tyle lat zmarnowałam, ale wiem, że Boże miłosierdzie jest nad nami wszystkimi i ufam Jezusowi bezgranicznie, że to, co mi przeznaczy, jest dla mnie najlepsze. I staram się iść Bożą ścieżką.
1: Kiedy zaczęła Pani rozumieć, że doświadcza pokoju? Bo to jest ten moment, w którym człowiek może stwierdzić, że podąża za Panem Bogiem, że jest w tym miejscu, w którym powinien być i robi to, co powinien robić.
0: Świadomość tego, że mam w sercu Boży pokój, uzyskałam wtedy, kiedy spotkałam ogromne trudności na swojej drodze. Ogromne. Przykrości, trudności. Kiedy miałam wątpliwość w ogóle, czy idę dobrą drogą. Bo byłam potępiona. Ale to, że właśnie miałam ten taki szalony pokój. Ufałam bezgranicznie swojemu spowiednikowi. I to, że to był stały spowiednik, że on znał każdy mój ruch, każdą moją myśl, wszystko, co robiłam, konsultowałam z nim. I on mnie prowadził, ja mu zaufałam. Wierzyłam, po prostu miałam świadomość, że to Pan Jezus ustami spowiednika do mnie przemawia. I to, że ja przez ten okres taki trudny przeszłam spokojnie, to mnie uświadomiło, że ja mam Boży pokój.
1: I co z taką świadomością się robi?
0: Jest się szczęśliwy i stara się obdarzyć innych tym samym. Kocham ludzi. Mogę spokojnie, patrząc każdemu w oczy, powiedzieć, że go kocham. To nie jest patos. Poza tym to, że ja w drugim człowieku widzę Pana Jezusa. To nie jest moja zasługa. Broń Boże. To jest właśnie, się żyje w takiej świadomości. A oczywiście, że człowiek jest tylko człowiekiem. Ma grzechy powszednie. Ale ma tą łaskę, że popełnia tylko grzechy powszednie. Że grzech ciężki jest dla niego czymś obrzydliwym. Tylko tak mogę to nazwać. Nie do popełnienia.

0: największa próba, jakiej pani była poddana już będąc z Bogiem?
1: Kiedy z ust kapłana usłyszałam, że jestem diabłem. Szatanem.
0: Co mu takiego pani zrobiło?
1: Nie powiem.
0: Czy miał rację?
1: Nie.
0: Czy dzisiaj wie, że nie miał racji?
1: Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, ale mam dla niego ogromne współczucie. Modlę się za niego codziennie. Raz w roku jest msza święta w jego intencji. W rocznicę.
0: Czy miała pani pokusy niewiary?
1: Od kilkunastu lat nie. Nie wyobrażam sobie, że nie wiem, jakie trudności przeżywała w kościele, bo ja rozumiem jedną rzecz, że ksiądz to jest kapłan i to jest człowiek. W momencie, kiedy coś robi nie tak, no, księża są różni, księża są tacy, jak my jesteśmy. Jest z ludzi pochodzi, prawda? Ale jest jednocześnie kapłanem, ale jest i człowiekiem. I ta natura ludzka powoduje to, że kapłan czasami po prostu tak po ludzku też niewłaściwie postąpi. Ale mnie to nigdy nie zraża. Ludzie natychmiast są oburzeni. Jak ten kapłan mógł tak zrobić? Jak ten kapłan mógł tak powiedzieć? Mnie to zupełnie nie oburza. Ja mówię, słuchajcie, to zrobił człowiek. Każdy grzeszy, każdy, nawet jeśli jest kapłanem, nawet jeśli jest biskupem, ale jednocześnie jest to kapłan i trzeba go szanować, dlatego że jest właśnie kapłanem.
0: Powiedziała pani, że poprosiła o cierpienie. Pan Bóg wysłuchuje tej prośby?
1: Wie pan, to jest trudna rzecz, dlatego że ja się nad tym zastanawiałam. I tak jakby ktoś z boku patrzył, to ja mam bardzo trudne życie. Ale ja osobiście uważam, że ja mam bardzo łatwe życie.
0: Dlaczego jest trudne?
1: Trudny jest dlatego, że mój małżonek stracił wzrok. Od 3 lat nie wychodzi z domu. Ma Parkinsona.

0: Jest to bardzo trudne doświadczenie. I z jednej strony jest bardzo trudno chorym człowiekiem się opiekować tak, żeby jemu było dobrze, bo często jest tak, że on uważa, że to, co ja robię, to właśnie dla niego jest niedobre, a ja robię dla jego dobra. Także tu są ogromne trudności. I ten właśnie takie wspólne życie, jesteśmy ponad 40 lat małżeństwem, to mi właśnie spowiednik uświadomił. Krzyż, który twój mąż dźwiga, jest uświęceniem dla niego i dla ciebie. Macie łaskę. Bo ty się uświęcasz przez to, że z nim jesteś i mu pomagasz. On się uświęca przez to, że cierpi, że nie może nic zobaczyć, że nie może wychodzić z mieszkania, że jest chory, no jest przykuty do mieszkania. Ogromną radością jest kapłan, który przychodzi do nas raz na miesiąc do domu z parafii. I tak sobie żyjemy. Ale życie naprawdę jest trudne. Życie ludzi starych. Mój mąż umiał wszystko w domu zrobić. Teraz cokolwiek się popsuje, no człowiek niewidomy chciałby to zrobić. Ale już nie widząc jest trudno. Coś dźwignąć, coś podnieść. Ja mam rozrusznik serca. Też wiadomo, że jestem chora, że nie jest łatwo. I ktoś, kto z zewnątrz patrzy, to czasami mówi, och, jak ja cię współczuję. A ja patrzę na niego, dlaczego on mnie współczuje, kiedy ja jestem szczęśliwa.
1: Jak pani opisze Boga, którego pani poznaje przez tę historię swoją? Kim on jest?
0: Miłością.
1: Skąd pani to wie?
0: Bo się czuję kochana. Bo jeśli ja mogłam po takiej niewierności doświadczyć rozgrzeszenia, to naprawdę Bóg jest miłością.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Pomodlimy się w intencji tych wszystkich, którzy odeszli od wiary, którzy się zagubili, żeby mieli tą łaskę, którą właśnie ja otrzymałam, żeby mogli powrócić, żeby ktoś podał im tą rękę, żeby powrócili na właściwą ścieżkę.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże.

0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Jan Perszon. Witam.
1: Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
0: Kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Chciałem dzisiaj rozmawiać o kaszubskiej sztuce umierania, ale do tego dojdziemy za chwilę. Pierwsze pytanie, ojcze, dlaczego nie da się, dlaczego człowiek nie jest w stanie wynaleźć ani skonstruować sensu śmierci, sensu cierpienia, sensu życia?
1: Prawdopodobnie dlatego, że to jest rzeczywistość, która jest dokładnie wbrew człowieczeństwu i wewnętrznemu dynamizmowi osoby. Filozof niemiecki Józef Piper mówi, że właściwie śmierć, i zresztą wszyscy myśliciele, łącznie ze świętym Augustynem, gdzieś tam mówią, że śmierć przyszła, tak jak stawia Pismo Święte, czy zawieść diabła, i jest czymś obcym, czymś nienormalnym, czymś, co budzi grozę, czymś, co uderza w człowieczeństwo w jego rdzeniu, ponieważ człowiek chce żyć i można by rzec, projektuje, prawie każdy zdrowy człowiek, o tak trzeba jeszcze pewnie dodać, pragnie żyć i żyć w pełni, i śmierć jest faktem, jest uderzeniem w to przeświadczenie, że ja nie jestem tutaj na chwilę, że ja mam żyć wiecznie. Zresztą ta pewność, ta można by powiedzieć, nawet wywiedziona troszeczkę z obserwacji innych kultur, gwarancja, że człowiek jest stworzony, jest przeznaczony do nieśmiertelności. Bóg stworzył człowieka, pisze autor, mówi autor Księgi Mądrości, że w tym momencie właściwie wszystkie kultury, które poznaliśmy, choćby poprzez archeologię, poprzez wykopaliska, poprzez zabytki, pochówki, formy pożegnania uroczystego, celebrowania pogrzebów, to one wszystkie przewidują, są pewne, że istnieje tak zwane życie pozagrobowe, i nie jest to konstrukcja człowieka, ponieważ gdzieś w głębi musi być jakaś forma Bożego objawienia. I jeżeli badamy inne religie, zwłaszcza te, które mają trochę więcej niż chrześcijaństwo, to też znajdziemy pewne elementy, które można by ostrożnie określić jako okruchy Bożego objawienia, mówiącego człowiekowi, że Bóg jest życiem, i w związku z tym ten, kto jest w relacji do Niego poprzez modlitwę, poprzez rytuały, ten uczestniczy, partycypuje w prawdziwym, nieśmiertelnym, szczęśliwym życiu. Chociaż trzeba powiedzieć, że w wielu religiach to wyobrażenie, czy w wielu kulturach to wyobrażenie życia po śmierci wcale nie jest takie optymistyczne i takie jednoznacznie szczęśliwe. Pewnych nurtów filozofii greckiej, oni nie znali Bożego objawienia. Oni nie zetknęli się wprost z Bogiem Izraela, z Bogiem Abrahama, Mojżesza, Jakuba. I oni nie mieli, ale ci, którzy, na przykład Platon czy Arystoteles, zupełnie inaczej, oczywiście na gruncie rozumowania, dochodzili do istnienia absolutu i do prawdy o tym, że ten świat i ten człowiek, każdy człowiek jest w pewien sposób chciany, stworzony, przysłany, że jego życie nie jest życiem, które on sobie sam projektuje i które sam realizuje, które może sobie sam stworzyć czy sam zakończyć, ale że ono jest darem. I w tym sensie Boże objawienie, objawienie Chrystusowe jest pełnią, można by być podaniem w pełni prawdy o człowieku. I właściwie jeżeli tego by nie było, jeżeli Chrystus, Bóg człowiek, nie przyszedłby na świat, jeżeli nie byłoby wcielenia, nie było tajemnicy odkupienia, to dlatego Jan Paweł II święty miał odwagę we wszystkich praktycznie swoich encyklikach i dokumentach i kazaniach i przemówieniach, katechezach wracać do tej podstawowej prawdy, mianowicie, że człowiek nie może siebie samego zrozumieć bez Chrystusa, nie może pojąć, kim jest, skąd przyszedł i dokąd zmierza, jaki jest ostateczny sens jego egzystencji. I właściwie wszystkie odpowiedzi, które sami sobie konstruujemy, a przecież to nie jest po raz pierwszy w dziejach, to jest już w odrodzeniu, to już mamy potem w oświeceniu bardzo mocne ruchy ateistyczne, można by powiedzieć, czy deistyczne. Mamy wreszcie tę starożytność, mamy gdzieś jakąś intuicję. I ja bym powiedział, w tę intuicję ludzkości wszystkich kultur wchodzi Bóg, ingeruje. I jeżeli my byśmy założyli, że to wszystko jest baśń, że Chrystus nie jest historyczną postacią, że nieprawdę mówią Ewangelię, że Kościół jest tworem tylko ludzi właśnie i tęsknot za nieśmiertelnym życiem, to wtedy stalibyśmy wobec nierozwiązywalnego problemu dotyczącego naszej śmierci. Niemniej jednak chciałem wrócić do tej intuicji, że właśnie nie mamy żadnej kultury tradycyjnej. Nie mamy ani jednej ludzkiej kultury, która nie byłaby w takiej czy innej formie religijna, a więc nie odnosiłaby ludzkiej wspólnoty, konkretnego klanu, plemienia, narodu, ludu, etnosu jakiejś grupy społecznej do rzeczywistości, tak to nazwijmy, transcendentnej, do życia pozagrobowego. I chcę opowiedzieć anegdotkę z moich rodzinnych stron, mianowicie Kaszuby, wieś koło Wejherowa, ludzie budują domy, lata 60., 50., 70., kupują sobie działki, piaszczysta ziemia, wzgórza, takie piaszczyste, szósta klasa. Kopią zwykle ręcznie te wykopy, te, nie było wtedy jeszcze koparek, w każdym razie prywatna taka, budowano nieraz dom przez 15 lat bez kredytu i własnymi siłami, bo ktoś się znał na murarce, ktoś był, szwagier był cieślą. Jak oni robili te wykopy, to w bardzo wielu miejscach znajdowano pochówki, czyli tak zwane popielnice z ludzkimi szczątkami, czyli ze spalonymi prochami. I potem dopiero gdzieś tam ktoś zaalarmował, przyjechali archeolodzy, ale jakiś rolnik jeden, drugi wyorał na polu. I potem odkrywano po kolei, składano to w pewną całość. Mianowicie gdzieś tam 1,5 tysiąca lat, 2,5 tysiąca lat przed nami mieszkali tam Wendowie, mieszkali mieszkańcy, to powiedzmy Normanowie, Skandynawowie, różne plemiona, zmieniały się tam zasiedlenia. Niemniej wszyscy oni, i co ciekawe, te popielnice miały, one były oczywiście gliniane, one miały przykrycie, one miały przykrywkę, pokrywę zdobioną czerwoną ochrą, czyli czerwoną farbą, która jest par excellence kolorem życia, nowego życia. Więc wniosek jest bardzo prosty. Oni wierzyli w życie po śmierci, w życie po fizycznej śmierci. Oni grzebali swoich zmarłych. Nie mamy pojęcia o ich rytuałach, o ich wierzeniach, o bogach, do których się odnosili. Nikt tego nie notował, nie filmował, nie spisywał, nie robił wywiadów ani badań terenowych, ale to było 2,5 tysiąca lat temu. To było przed Chrystusem. To byli ludzie, bardzo konkretne społeczności, żyjący bardzo ubogo. Oni inwestowali, można to rzec, w tę rzeczywistość nadprzyrodzoną. Czy to jest dowód na życie wieczne, na życie po śmierci? Oczywiście nie, ale teologia religii mówi, między innymi ksiądz profesor Marian Rusecki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mój wybitny nauczyciel świętej pamięci, mówi, że w tym, że nie znajdziemy żadnej kultury tradycyjnej, która nie odnosiłaby się w taki czy inny sposób do rzeczywistości, którą my nazywamy Bogiem, czy transcendentną, czy pośmiertną. Otóż to jest dowód na to, że objawienie spisane, objawienie mojżeszowe, objawienie abrahamowe i pełnia objawienia w Jezusie Chrystusie znajduje pewne odniesienia do praobjawienia, do tej teorii teologicznej, która mówi: Adam i Ewa i ich potomkowie uczestniczyli, otrzymali objawienie. One potem szło przez kolejne kultury, przez kolejne tysiąclecia, było zniekształcane, było zapominane, było rekonstruowane, było przeinaczane, ale ono w pewien sposób przynależy do, można by powiedzieć, tej pamięci rodzaju ludzkiego, obojętnie w jakim miejscu globu się znajdziemy i jakąkolwiek kulturę zechcemy rozpoznawać, choćby po pozostałościach archeologicznych. I dlatego myślę, że Pana Boga za nogi chwycić się nie da, ale jeżeli odrzucimy, jeżeli ktoś zamknie oczy na Chrystusa, na jego pełnię objawienia, to jest troszeczkę zagubiony, co wcale nie znaczy, że nie może przynajmniej przeczuwać czy wnioskować, iżby nic po śmierci nie było, dlatego że wszystkie znane nam historycznie kultury, czy plemienne, czy narodowe, czy cywilizacje, były religijne, poczynając od epok najstarszych, kamienia upalnego czy innych. Człowiek jest istotą religijną, zresztą doskonale to pokazywał, chociaż przy okazji oczywiście troszkę relatywizując chrześcijaństwo, słynny rumuńskiego pochodzenia Żyd rumuński, profesor, założyciel szkoły chicagowskiej Eliady.
0: Tak, ale on niestety zacierał granice pomiędzy religiami naturalistycznymi a objawionymi. Ojcze, pytanie jest takie. Jak po kaszubsku będzie profesor teologii fundamentalnej?
1: Po kaszubsku to na co? Mięsa widzi, że nie ma. Że to fundamentalny. Że nie ma. Nie, kaszubski jest językiem, można by powiedzieć, dość prostym i dlatego terminologia, tak, ta fachowa, ta współczesna, techniczna, ona się rodzi razem z techniką. Nie jestem na bieżąco, ale myślę, że ksądz je ksądz, kuń je kuń, ale Bóg je Bóg, przez takie twarde u bardziej, ale w odróżnieniu od innych gwar czy etnolektów w Polsce, ale tutaj bym się zastanawiał, musiałbym usiąść i sobie napisać profesor je profesor, bo tutaj się niczego nie wymyśli, fundamentalni teologii, ale tylko z akcentem. Tutaj nie dałoby się prawdopodobnie niczego opracować oryginalnego. W każdym razie ja w literaturze, a mamy słowniki kaszubsko-polskie, polsko-kaszubskie, współczesne, takie trochę starsze, pierwsze. Najbardziej wybitny słownik to jest oczywiście twórca księdza doktora Bernarda Sychty, siedmiotomowy słownik gwar kaszubskich. On zbierał przed wojną, proszę sobie wyobrazić, przed II wojną światową na tych polskich Kaszubach, a więc nie na całych, bo duża część była w Niemczech, granica to rozdzieliła. Mianowicie on wyodrębnił aż bodaj 72 gwary, a więc wędrował jako ksiądz, każde wakacje, każdą wolną chwilę spisywał, jeździł na rowerze, notował ołówkiem słówka, pewne opowiadania, pewne historie. Niesłychanie cierpliwy, taki troszkę benedyktyński i między innymi o obrzędach związanych z pogrzebem, śmiercią. Właśnie. Także sporo rzeczy zanotował.
0: Właśnie, bo chciałem przejść do kaszubskiej sztuki umierania. Odnosząc to swoje pytanie teraz do tego, co już wcześniej powiedzieliśmy, bo księdza doświadczeniem życiowym, ojciec mistrz murarski, matka w domu, osadzony twardo w rzeczywistości, zespół szkół chłodniczych w Gdyni. I ksiądz przeszedł swym życiem przez próg nowej epoki, w której to świętych obcowanie, które dla środowiska, w którym ksiądz wyrósł, było czymś oczywistym, dziś jest czymś całkowicie już wypartym, nieobecnym. I teraz mam książkę Świętych obcowanie czy spirytyzm, świat duchów w kontekście kultury chrześcijańskiej i tam jest mnóstwo historii, które ksiądz spisał, gdzie kawaler z brudką chodzele se bardzo długo i tak dalej. Ja nie potrafię czytać po kaszubsku, ale gdyby ksiądz taką jedną czy dwie historie z tamtej epoki, której już coraz bardziej nie ma, gdzie ludzie doświadczali namacalnie, że ten świat po śmierci istnieje, bo przychodziły do nich dusze czyśćcowe i czegoś chciały. Czy mógłby ksiądz reportaż nam tutaj krótki, dziesięciominutowy przedstawić tamtego świata?
1: Tak, to był świat ludzi, którzy głęboko wierzyli, ba, bo dla nich świat nas przyrodzony, świat duchowy był realny albo jeszcze bardziej realny niż ten, w którym tutaj jesteśmy. Krótko mówiąc, dane mi było spotkać kilka osób. To były badania terenowe, etnograficzne. Cieszę się, że mój świętej pamięci mistrz, ksiądz profesor Henryk Zimoń, werbista na Kulu, właśnie mi to zadał i powiedział: ksiądz pochodzi z regionu, którego w naszych czasach od końca XIX, początku XX wieku właściwie nikt nie opracowywał tej religijności, tej pobożności. Ksiądz sobie zrobi na habilitację właśnie te rytuały śmierci, wierzenia. No i dzięki temu zacząłem jeździć, chodzić. I dane mi było spotkać, oprócz tych setek, bo to kilkaset dorosłych, starszych, zwykle ksiądz proboszcz mówił: a to ksiądz pójdzie tutaj, tam jest zelator każdego różańca, tam jest taki jeden mężczyzna, a ci dwaj bracia i sąsiedzi, oni chodzą śpiewać na pogrzebach i prowadzić modlitwy na pustej nocy, to tam by trzeba by pójść czy podjechać. I ja dzięki temu miałem wszędzie zielone światło. Oczywiście oni wiedzieli, że jestem swojakiem, że jestem księdzem tutejszym, że ja się nie skrzywię ani nie popukam w czoło, kiedy ktoś mi powie, że przyszedł do niego zmarły czy zmarła, albo że miał sen, który się ziścił, albo że jakieś znaki, bo sąsiad umierał i zastukał na okno i się okazało, że dokładnie o tej porze. No, oni funkcjonowali w świecie, w którym ten świat duchowy przenika się z naszym. Zresztą on się przenika i nic na to nie poradzimy. Nie nasze dzieło, jak mówią Rosjanie. Więc to zupełnie, ja jestem też tamtego świata i jest możliwe, że owa wrażliwość na tajemnicę, na misterium, ona nie musi być wcale skrzywiona jakimś tam spirytyzmem albo wywołaniem duchów, albo jakimiś sensacjami. Ona może wrócić, bo mody kulturowe wracają. W każdym razie przez setki lat moi przodkowie, ludzie, którzy mieszkali na tych Kaszubach, żyli w oswojonej śmierci, zresztą jak cała rodzina ludzka, i dla nich to, że ktoś się przygotowuje do śmierci, że ktoś widzi już umarłych, zmarłych swoich i przy łóżku, o, ja teraz 3 dni temu właśnie będąc na Kaszubach, tam w rodzinnych stronach opowiada mi kolega, że jego mama właśnie jest umierająca, już jest taka bardzo słaba i że w związku z tym, czy to może być prawda, że ona widzi swojego tatę, mamy z nimi rozmawia i im mówi, tym swoim, którzy tam przy łóżku w domu się pojawiają, że właśnie rozmawiała i że oni tam wyglądają dobrze. Moja rodzona siostra i sąsiadka i kolega, koleżanka co chwilę gdzieś tam spotykam się z takim sygnałem, byśmy powiedzieli, zza światów, mówiąc językiem troszkę pogańskim, ale do czego zmierzam? Ci wszyscy ludzie, którzy wtedy stanowili, to są lata 70., 80., 90., czyli drobne tam 30, 40 lat temu, oni stanowili ten byśmy powiedzieli, tę najbardziej aktywną część kościoła parafialnego, wspólnot wiejskich, miejskich nawet, bo przecież w Wejherowie też spotkałem świętej pamięci pana Sikorskiego, który podarował mi swój śpiewnik z końca XIX wieku, właśnie taki związany z obrzędami pogrzebu. Natomiast do czego zmierzam? Oni wszyscy i poniekąd moje pokolenia, więc ci, którzy mają 60 trochę więcej lat, myśmy wyrastali w takiej oczywistości, że jest śmierć, ale że właśnie ten świat duchowy, świat Boga, świat aniołów, świat zmarłych, świat żywych, my się właśnie pozostajemy cały czas w pewnej komunikacji, we wspólnocie i dlatego modlitwa za zmarłych, za dusze czystowe była elementem pacierza codziennego. Więc to nie żadne tam dodatkowe wymyślania, tylko po prostu rodzice uczyli pacierza, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Myśmy się jako dzieci na podwórkach mieliśmy też ziemię, gospodarkę, więc ja oprócz tego, że tata był mistrzem murarskim i inspektorem nadzoru, przez ileś lat później myśmy mieli spory kawałek ziemi tam i sporo 50 świń i byki, i krowy, i owce, i plantacje truskawek, więc człowiek jako kleryk to właściwie nie lubiłem wakacji, bo musiałem bardzo ciężko pracować fizycznie i cieszyłem się, kiedy wracałem do seminarium, żeby nic nie robić, czyli czytać książki, modlić się i dyskutować o tym, jak nawrócić świat. W każdym razie myśmy się bawili w pogrzeb, panie redaktorze. Dzieci, myślę, że nie tylko na Kaszubach, ale także w innych regionach takich tradycyjnych, widziały pochody, czyli ten kondukt, który szedł z wioski, tam 3-4 kilometry oddalonej od kościoła. Mężczyźni śpiewali z przodu, ktoś szedł z krzyżem, trumnę wieziono zaprzęgiem konnym i oni, ci mężczyźni, kobiety, rodzina, czasami 100-150 osób szło pieszo przez te 3-4-5 kilometrów, śpiewając donośnie pieśni przygodnej. Myśmy to słyszeli, widzieli jako dzieci, byliśmy świadkami i bawiliśmy się w pogrzeb. I po prostu ktoś tam robił za księdza, ubierał jakiś koc, zarzucał sobie jakiś stary plet i żeśmy szli, robili procesję. Dla nas śmierć, dla dzieci, dla moich koleżanek, kolegów tam przez płot, przez sąsiadów, ta śmierć była oswojona. Krótko mówiąc, jest coś takiego, że człowiek umiera i że się śpiewa, czyli modlimy się. I oczywiście nie znaliśmy tych tekstów na pamięć, tam zawodziliśmy jakoś, jak to mówi Pan Jezus w przypowieści, zawodziliśmy, abyście nie płakali, ale to było naturalne. I wracam do tego, że dane mi było spotkać w czasie tych badań, to były lata 80., potem 90., kiedy już do habilitacji, więc kilkaset przysiłków, wiosek. Właściwie po raz pierwszy i ostatni w życiu mogłem zwiedzać mój rodzinny kraj, Kaszuby. Prawie wszędzie to jakoś tam dojechałem, bo później już miałem jakieś auto. I spotkałem kilka osób, gdzie sąsiedzi, sąsiadki mówili when warsiafteje zdesiama, zdesiami na północy, tam w Karwi czy gdzie indziej. I ja do tych ludzi szedłem, do tych staruszków czy staruszek, ludzi, którzy mieli codzienne relacje z duszami. Oni nie byli niespełna rozumu, oni byli zupełnie zrównoważonymi, oni wiedzieli, że ktoś może pomyśleć, że jakaś choroba psychiczna, że jakieś dziwne zupełnie zjawisko, że odszedł od zmysłów, czy coś takiego, że oszalał, czy oszalała. Nie, oni opowiadali o swoich kontaktach niesprowokowanych przez siebie z duszami, które przychodzą. Spotkałem mężczyznę bardzo religijnego, zelatora żywego różańca, oczytanego teologa ludowego, od którego mógłbym się uczyć rozumienia prawd wiary, bo ci ludzie nie byli w ciemię bici, oni byli, no, oni czytali, oni modlili się, oni, ich modlitewniki były bardzo grube. Pobożność księdza, przepraszam, ale przy takich osobach rozbudzonych duchowo, perełkach duchowości wysiada. Ja mam świadomość, że to byli święci, z którymi się spotyka. I on mi mówi, że ten mężczyzna zrównoważony, który prowadził modlitwy, śpiewy w kościele, drogę krzyżową w kościele, jeżeli był tylko jeden ksiądz, to wtedy dwie drogi krzyżowe, jedną prowadził właśnie ten zelator, ten przewodnik, ten śpiewak, po kasiacku powtarzacie, tak jak na Śląsku, górnym Spiwok, na Spiwok. I on mi opowiada, że ilekroć ktoś we wsi ma umrzeć, to on po prostu zaczyna śpiewać u siebie w domu, robi tam coś w gospodarstwie, pieśni za zmarłych. I wie, że ktoś umarł i za chwilę ktoś przyjdzie mu to oznajmić. Ludzie, którzy mieli, widzieli duszę. Opowiadała mi pani, która miała wtedy 80 parę lat, o swoim tacie właśnie z Karwi nad Bałtykiem, o rybaku. Ona była najstarsza z domu i ona z tym tatą, ich tam było chyba szóstka w domu, ona mi opowiadała, że ten ojciec wypływał, kiedy tylko nie było sztormu, łódką w morze, no bo trzeba łowić. I nasz tatk, on wiadne z tym Adasia ma wersja w towu. I ona mówi, że on właściwie, kiedy był na sam, czy z pomocnikiem tą łódką po tym Bałtyku, gdzieś tam łowili te ryby, to on całe godziny, dziesiątki godzin nieustannie odmawiał jedną część różańca za drugą i śpiewał pieśni. Dlaczego on to robił? Wszyscy wiedzieli, ksiądz też wiedział. Mianowicie dusze do niego przychodziły. I on mówił, kto u niego był, kto go prosił o modlitwę, kto się mu pokazał i on tę modlitwę po prostu i wszystkich prosił, żeby się modlili. I on mówił, że czasami ona mi opowiadała, że poszła po tatę, chyba to było dzień przed, czy dzień po uroczystości Wszystkich Świętych, a więc już po dniu zaduszym, po tatę, bo się ściemniało, żeby mu pomóc nieść te ryby, ten połów. I kiedy oni przyszli do wsi, tam w Karwi na środku jest taki krzyż przydrożny, drewniany, i on mówi, tutaj się zatrzymał, pokaż łupską, mówi, tyle, tyle, kleknie już mówi Meruziańc, bo tu jest full naszów, tu jest pełno dusz. I on widział wszystkich, on nie znał ich, on mówił, ich nie zna, ja, ale jeden, ale tu je leży. I po prostu mówi z nią ten różaniec i potem one odchodzą szczęśliwe. Po prostu rzeczy nie z tej ziemi. Oczywiście to nie jest
0: Ale jak możemy słuchaczowi dzisiaj przekazać to, w co ksiądz głęboko wierzy i też ma wiedzę, że to nie są jakieś psychiczne konstrukcje wynikające z lęku przed śmiercią, że my sobie oswajamy w ten sposób. Jakie są obiektywizujące te przyjścia dusz fakty?
1: No na przykład opowiadał mi małżeństwo, oni już obydwoje po tamtej stronie, moja kuzynka tam wyszła za mąż, no i ci opowiadali mi ze starej huty, tak się nazywa, Story Heta, tam w Kartuskim. I on mi opowiada, że pożyczył pieniądze sąsiadowi. Młodzi wtedy byli młodzi, mieli małe dzieci, no i tamten był biedny, miał coś do zapłacenia, no i pożyczył pieniądze. I w pewnym momencie leżą z młodą żoną, śpią, i on się budzi, ten mój interlokutor, rozmówca, i mówi, staje przede mną ten sąsiad młody i się tak na mnie patrzy. Przy łóżku stoi. Ja budzę moją żonę, to wtedy mieli po 13 lat. Oni się nie spodziewali. Ona też go widzi. On stoi w nogach, przy łóżku. I od razu popatrzyli na siebie. On musiał umrzeć. I od razu pomodlili się dwoje. Zmówili za niego jakiś krótki pacierz i w tym momencie przybiega syn tego sąsiada i mówi, że przed chwilą tatk skonał, a potem on mówi, ale on zdążył przed śmiercią powiedzieć, a młody był, umarł po prostu nagle prawdopodobnie na serce, żebym ja, jak będę mógł, te pieniądze wam tutaj oddał. I to jest empiria. Tu się nie da niczego wywołać, niczego wymyślić. Tutaj nie ma żadnych umiejętności spirytystycznych. Pobożni, zwykli rolnicy opowiadają mi, o tu to było miejsce, to miało miejsce tam 30 lat wcześniej. Myśmy mieli małe dzieci, ty teraz te widzisz, no one już są duże, one są starsze od ciebie, te dzieci, księże. O, to jest empiria. I to po prostu takich sytuacji, gdzie tamten świat się pojawia, gdzie tamten świat, ktoś chodził za, na Kaszubach jest znane, chodzić na pokutę. I nie tylko starsi ludzie, no ja teraz już pewnie uchodziłbym za starszych, mianowicie oni są przekonani,

ci, którzy pracują w przemyśle, którzy gdzieś tam w usługach, którzy gdzieś tam, ludzie dawniej, panie redaktorze, rozmawiali ze sobą. Nie mieli komputera. Nie mieli jeszcze telewizorów, albo jak je mieli, to jednak istniała taka kultura odwiedzin, spotkań przy różnych okazjach. Oni poruszali się pieszo, rowerem albo zaprzęgiem konnym na wsi. I kiedy wchodzi samochód, kiedy wchodzi motorower, motocykl, kiedy zaczynamy opakowywać się lachą, jesteśmy ubożsi. Kiedy jako ksiądz przyjeżdżam do swojej rodzinnej wsi, ona ma 8,5 tysiąca mieszkańców. Ja idę pieszo, to po drodze spotykam dziesiątki ludzi, którzy, jak to po kasiapsku starzecie, grisają błega, pozdrawiają Boga. Czyli szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus. Cześć Jasiu, bo ja dla niektórych jestem Jasiem przecież sprzed 50 lat, który tam z nimi broił i się modlił. Otóż to jest kontakt, to jest ludzkie. Nieludzkie jest, kiedy wsiadam w moje cztery kółka i pędzę, trąbiąc, żeby mnie wpuścili, żebym dojechał na czas do kościoła. Ja wtedy nie mam żadnego kontaktu, ja z nikim nie rozmawiam. Nawet liturgia nie jest prawdziwym kontaktem między wspólnotą, jeżeli nie ma jakiejś innej płaszczyzny, jeżeli proboszcz, pleban nie wyjdzie przed kościół i nie poda ręki, nie uśmiechnie się, nie zapyta, jak tam wasza mama, co u was słychać, a jak ten, a chorujecie, a to, a tamto. O, jak jest taka wspólnota, taka bliskość, to wtedy możemy powiedzieć, po tym poznają, że jesteście uczniami moimi. Otóż ci wszyscy, których ja odwiedzałem w tych latach 80. jako student, doktorant, a potem ten, który zbiera materiał do habilitacji, oni wyrastali w społeczeństwie, które jest społeczeństwem, które nie daje się, znaczy na pewno istnieli Piłsudczycy, na pewno był jakiś wpływ Kościoła katolickiego niesłychanie mocny. Im dłużej jakiś proboszcz Boży człowiek był w jakimś miejscu, tym bardziej jego parafianie stawali się na jego obraz i podobieństwo. Ja to tak z przekąsem, z uśmiechem, ale z sympatią nazywam. Dlaczego? Dlatego, że szkoła duchowości, duchowość dobrego księdza, prawego księdza, który potem, kiedy przychodzą Niemcy w 1939, nie ucieka, ale idzie na śmierć. Jest rozstrzeliwany w Piaśnicy, jest powieszony, jest bity, jest torturowany w Sudhofie, w Dachau, w Sachsenhausen-Rolanie. Oni wszyscy zdali egzamin. Oni wszyscy, ci przedwojenni, o których możemy powiedzieć, że czasami żyli ponad stan, albo klerykalizm jakiś. Nie, oni żyli Ewangelią. I ludzie, którzy mieli księdza przez 20, 30, 40 lat, to byli fantastyczni księża społecznicy. O tym można by zrobić całą serię audycji, ale oni też przekazywali taką głęboką, prostą duchowość, której ja jeszcze wyrastałem, jak byłem wikariuszem w Tczewie u księdza brata Stanisława Cieniewicza. On był z domu, gdzie on się urodził w wojnie, gdzie ta mama, gdzie ten tato, gdzie ich czwórka rodzeństwa, gdzie oni w prostej modlitwie, w różańcowej, w jakiejś tam gazecie katolickiej, w jakiejś przyjaźni z księżmi, z parafią, bo to Gdynia, tam Kack mały był przed wojną, w czasie wojny, po wojnie. Oni mieli w sobie taki kontakt, który nie był przez nikogo zapośredniczany. Oni się czuli naprawdę rodziną Bożą. I właściwie ci ludzie, którzy mieli tego typu doświadczenia, no byśmy powiedzieli, niezbyt normalne, o tak bym to nazwał, czy paranormalne, ale jednak zupełnie ich zdaniem normalne, ponieważ tamten świat jest bardzo realny, bardziej niż ten nasz, bo my w tamten wchodzimy. Oni mieli, niektóre osoby wyjątkowo miały takie uzdolnienia. Oczywiście odpowiadając na te kwestie, czy to nie są, nie, to były osoby, które były weryfikowane między innymi przez spowiedników. Ci spowiednicy, ci księża, zwłaszcza starsi, mieli doświadczenie bardzo wielu osób. Proszę mi wierzyć, to nie będzie żadna zdrada tajemnicy służbowej, kiedy jako ksiądz ja mogę powiedzieć, że

0: nie tylko na Kaszuba, ale także w Toruniu. Spotykam się z pytaniami, proszę księdza, czy to jest normalne, bo ja widuję, bo tam mamusia czy córeczka przychodzi i prosi mnie o to i tamto, a przecież ona już dawno umarła. I ja się nie dziwię. Dlaczego? Bo ja otrzymałem Kinderstube od ludzi głębokiej wiary, ale także od księży, którzy na tego typu zjawiska nie mówili demoniczne od razu, nie mówili, że to jest przywidzenie, nie mówili, że to jest jakieś zaburzenie psychiczne, tylko starali się rozeznać, a rozeznając uspokajali swoich parafian, czy cudzych parafian, bo to przecież spowiedzi tak zwane konkursowe na Wielkanoc, na Boże Narodzenie polegały na tym, że cały dekanat księża się bryczkami zjeżdżali i spowiadali na zmianę po prostu w gościnnie w innych miejscach, w innych parafiach dekanatu. Więc mogę powiedzieć, że to był fenomen, czy to ciągle jest, bo na pewno takie rzeczy się zdarzają i młodzi księża, którzy nie otrzymują w seminarium, ja je otrzymałem. W seminarium w ogóle, żeśmy o tym nie rozmawiali, nikt nam nie tłumaczył, jak to jest u świętego Tomasza z Akwinu, jak to jest gdzie indziej, czy takie sytuacje w ogóle mogą mieć miejsce. I dlatego, panie redaktorze, gdzieś tam po zrobieniu tego doktoratu i potem tej habilitacyjne książki Na brzegu życia i śmierci, cały czas mnie korciło. No dobrze, ale czy jest gdzieś u świętych, czy jest gdzieś u wielkich mistyków to doświadczenie? I ku swojemu zdumieniu i radości, i takim uspokojeniu serca, ja potem czytając autobiografię wielkiej świętej Teresy, Teresy z Awila, czy potem czytając chcący i niechcący, bo troszkę po prostu nieraz miałem takie kaznodziejskie wyzwania, bo tu parafia Miłosierdzia Bożego w Toruniu, gdzie 20 lat już mieszkam i troszkę księdzuję. No i musiałem niechcący się zaprzyjaźnić trochę mocniej się ze świętą Faustyną Kowalską. Otóż jej dzienniczek i tam co chwilę. I co się dzieje z tymi świętymi, z tymi mistykami, z tymi wizjonerami? To mnie bardzo korciło. Dlaczego? Dlatego, że ja do tej kaszubskiej spuścizny i tej duchowości chciałem znaleźć taki klucz, który nazwał Kościół Powszechny, zweryfikował. Kościół Powszechny, Kościół Katolicki sprawdził. Kościół Katolicki miał adwokatus diaboli, miał procesy beatyfikacyjne, informacyjne, potem kanonizacyjne, gdzie dosłownie przenicowano kandydatkę czy kandydata na ołtarze, szukając dziury w całym. Jak się taka dziura w całym znalazła, to od razu zawieszano ten proces beatyfikacyjny czy informacyjny. Po prostu ty się nie nadajesz, z ciebie nic nie będzie, bo tu jest jakaś luka, tu jest jakiś błąd, tu jest coś, co się z wielką tradycją wielkiego kościoła nijak nie zgadza. I tego szukając, no po prostu przez 20 lat czytałem, zbierałem i popełniłem tę książeczkę właśnie, te świętych obcowanie czy spirytyzm. Oczywiście tytuł jest nieadekwatny do treści, ale wracając do tego doświadczenia, do tych świadectw, bo ja to nazywam świadectwa, ludzi, którzy są ludźmi Kościoła, którzy zweryfikowali swoje doświadczenia ze spowiednikami, którzy nieraz zostali prawdopodobnie, bo mi opowiadali, że zostali skonsultowani także z biskupem. A więc taki ksiądz, który proboszcz, który znał parafianina z najlepszej strony, a ten mu opowiada niestworzone rzeczy, rozmawiał z biskupem albo z jakimś teologiem biskupim.
1: Tak, ale jeszcze trzeba powiedzieć, jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz, że te dusze wymagały od tych ludzi najczęściej czynów pokutnych w swojej intencji. Więc
0: tak, więc to było.
1: Więc również korzystali, więc również ci ludzie korzystali na tym, bo musieli się rozwijać duchowo, oddając siebie komuś, tak? Swój czas, poszcząc, czy w jakiś inny sposób rozwijali się duchowo, po prostu na żądania dusz czyśćcowych.
0: Tak, i jedno z takich rzeczy, które mi się bardzo utrwaliła od tamtych lat, to jest od tych badań, od tych wywiadów, od tych etnograficznych, no tak to nazwijmy, badań terenowych, a było tego dużo, było to całe lata, więc utrwaliło mi się jedno, mianowicie to nie żywy, to nie ja inicjuję te przychodzenia, te zjawy, te komunikaty zza światów. To nie żywi prowokują, że ktoś zmarły, za którym się tęskni, czy o którym się wie, że może mieć kłopoty, no bo żył troszeczkę poprzek Ewangelii i swojego powołania, bo człowiek zawsze jest grzeszny i nie dorasta do miary Ewangelii Chrystusowej i do świętości. Ale nigdy to nie była, to było surowo zakazane. Ja pytałem celowo, bo przecież byłem też po lekturze niektórych teologicznych, takich związanych właśnie z egzorcyzmami i tak dalej. I pytałem, czy ktoś tu kiedykolwiek, ależ nie, w życiu to byłby śmiertelny grzech. Nigdy u nas się czegoś takiego nie praktykowało, nie było wywoływania duchów czy zmarłych. Nie było żadnych technik, w ogóle nikt o tym nie słyszał. A natomiast wiadomo było, i ci starsi Kaszubi, miejscowi, autochtoni, którzy tam od 200-300 lat niektóre rodziny na gospodarstwach, czy 400, bo spotykałem takich, którzy swoją genealogią się mocno interesowali, oni wiedzieli, że w miastach, że w Gdańsku jest masoneria przed wojną i przed pierwszą wojną i po pierwszej wojnie. Oni wiedzieli, że ich graf z Góry Pomorskiej czy gdzieś tam ze Starzyna czy z jakiegoś innego miejsca, ich właściciel, graf Niemiec, protestant zwykle, jeździ do Gdańska regularnie na spotkania tych Freimaurerów, czyli czarnoksiężników, czy tych sprzysiężeń organizacji.
1: Tak, ojcze, ale my to nazywamy. Porozmawiamy o tym za 2-3 tygodnie, bo to jest osobny zupełnie wart tak, poświęcenia tak, większej.
0: Nigdy nie inicjujemy, nigdy nie szukamy sami.
1: Nie wywołujemy duchów. Natomiast to jest tak, zawsze Boża inicjatywa, ale ja chcę zapytać o rzecz, bo już powoli dwa tylko pytania jeszcze. Chciałbym zapytać o rzecz następującą. Kiedy żyje się zanurzonym w tamten świat, tak, no bo to nie chodzi tylko o tych, do których te dusze przychodziły, ale rodzinna celebracja liturgii żałobnej, tak, pusta noc, czuwanie w Wigilię pogrzebu, tak, pieszy kondukt do kościoła i na cmentarz, to umieranie było częścią życia, tak? Ludzie nie bali się śmierci tak bardzo jak dziś, dlatego że no, ta kaszubska sztuka umierania zanurzona była w tych kontaktach z kościołem, tym kościołem, który no, podlega ekspiacji, podlega cierpieniu, tak? Że my jesteśmy w łączności z nimi. A dzisiaj to całkowicie zanikło. Śmierć została zepchnięta całkowicie, wypchnięta z życia człowieka. To są
0: tak, ja myślę, że
1: panie redaktorze,
0: spróbujemy na temat tego procesu zdziczenia czy odczłowieczenia, odrealnienia, odchrześcijanienia, przepraszam za nowotwór językowy, odczłowieczenia wręcz byśmy mogli rzec, tajemnicy śmierci czy obrzędów, czy w ogóle rzeczywistości śmierci. Mianowicie to się dokonuje w kulturze zachodniej, w kulturze europejskiej od kilkuset lat, a co najmniej od ponad 200, i warto by było temu zjawisku poświęcić zupełnie inne spotkanie, dlatego że my zbieramy owoce pewnego procesu, który jest sprzężony z tymi dynamizmami, ja bym powiedział antychrześcijańskimi, które pojawiły się wraz z rewolucją francuską, a może trochę wcześniej, i które spowodowały, że racjonalizm, że ateizm wręcz, a przynajmniej sceptycyzm wobec objawienia chrześcijańskiego stał się swego rodzaju modą dla elit intelektualnych, elit kulturowych narzucających, byśmy powiedzieli, pewną narrację społeczeństwom zachodnim, i równolegle do tego procesu postępuje proces, który Philippe Ariès nazywa zdziczenie śmierci albo jej powrót do dzikości. Tymczasem całe dzieje chrześcijaństwa. To jest przecudowna historia, bo jest na szczęście literatura, która patrystyczna, studia historyczne, liturgiczne, które pokazują, jak stopniowo ludy europejskie, no nie bądźmy naiwni, no przychodzi święty Paweł, przychodzą inni do tej Europy, do tej Grecji, na ten półwysep, do dzisiejszej Turcji, potem do Rzymu, do dzisiejszej Hiszpanii i Galii Południowej i tak dalej, a do nas dopiero na dobre w XV, XII, XIII wieku ta chrystianizacja taka, byśmy powiedzieli, całej dzisiejszej Polski, taka głębsza, taka paracialna właśnie, taka stabilna już chrystianizacja całej mentalności. O tym można by, i pewnie będziemy próbowali, ale to był bardzo długi proces oswajania tej dzikości, tego okrucieństwa, tych jeszcze przedchrześcijańskich obyczajów, wendety, zemsty, wszystkiego, właściwie stopniowe wnikanie Ewangelii, przemienianie mentalności, także oswajanie śmierci poprzez napełnianie jej chrystologicznym, pasyjnym i rezurekcyjnym zmartwychwstaniem Chrystusa. I jeżeli to zaczyna kruszeć i jest z pogardą odrzucane przez elity już pod koniec, w połowie czy na pokoju XVII wieku, to ten proces powoduje skutki, a jednym z tych skutków jest brak. Ja już nie myślę jako człowiek o śmierci jako o przejściu, jako o transitus, o życiu jako o drodze do pełni, do Chrystusa, do chwały, jako o pielgrzymce. Ja już jestem teraz wagabunda, taki gość, który się szwenda z kąta w kąt. Może troszeczkę tutaj uśnie, może tutaj gdzieś się zabawię, może tutaj zapomnę, może sobie coś skonstruuję, może coś wymyślę na chwilkę, jakiś sensik sobie opracuję sam, a może posłucham jakiejś muzyki, zapalę jakieś kadzidełko, nie wiem, włączę się do jakiejś grupy, która mi na chwilę pozwoli zapomnieć, ale to się tak całkiem nie da. I to zdziczenie także śmierci, to jest zdziczenie człowieka i właściwie społeczeństwa. Stajemy się ta dechrystianizacja, ta dekrucyfikacja, to ten brak spojrzenia na siebie, to tutaj zacytowaliśmy świętego Jana Pawła II. Ja nie jestem w stanie w pełni zrozumieć siebie, mojego chorowania, moich deficytów, nawet swojej własnej słabości, grzeszności, nieraz zdenerwowania, nieraz bezradności totalnej, bezsilności wobec własnego zła, czy lekkomyślności, czy czyjegoś. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć bez Chrystusa. Chrystus w pełni objawia. I teraz, kiedy to szło przez te wieki, stopniowo, powolutku, delikatnie, wsiąkało, to można by powiedzieć w tym XVII, XVIII, XIX, XX jeszcze wieku, jeszcze trochę w XXI, my na Kaszubach mieliśmy owoce tej całej ewangelizacji, całej rzeczywistości ludzkiej. A dechrystianizacja, także ta wojująca, ta ateistyczna, ona i teraz te procesy modernizacyjne bardzo szybko zachodzące, no przyspieszają, jakby ułatwiają rezygnację człowieka z tej wielkości, która została mu objawiona i dana przez Bożego Syna. A przecież my teraz akurat w oktawie Narodzenia Pańskiego, więc poznaj, chrześcijaninie, godność swoją, nawet jeżeli chrypisz tak jak ja dzisiaj. No chcę to trochę,
1: tak, będziemy,
0: trochę w żart obrócić. Bo,
1: tak, za 3-4 tygodnie w drugiej audycji będziemy rozmawiali właśnie o tym procesie zdziczenia i o tej bezradności dzisiejszej, tak? Chciałbym w trzeciej audycji, żebyśmy porozmawiali o tym, jak zareagowała społeczność Ameryki Północnej, bo tam te procesy zachodziły najwcześniej w związku z protestantyzacją większą tego, tej grupy ludzi, tego narodu, że tam nastąpił proces zaświadczenia spojrzenia na ten świat duchowy i te doświadczenie bliskie śmierci, życie po życiu, channeling, no i jest wiele różnych, spirytyzm ten, Madame Fox i tak dalej. To też jest niesamowite zjawisko, gdzie coś, co było opowiadane w języku wywiedzionym z objawienia i mieliśmy pewność, że jeśli ten człowiek nie wywoływał duchów, a przychodziły do niego dusze, a on po tym spotkaniu z tymi duszami stawał się trochę lepszym człowiekiem, no bo musiał zainwestować w ich życie wieczne swój komfort, na przykład pościł o chlebie i wodzie, tak, w intencji jakiejś duszy, albo przez miesiąc się modlił, albo mszę zamawiał i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces w tej chwili, w latach 90. w Polsce, ten proces dechrystianizacji, interpretacji właśnie tych zjawień. Do tego jeszcze będziemy mówić o takim fenomenie, na podstawie takiego fenomenu jak Medjugorje, tak? O wszystkich innych, również tych zaakceptowanych przez Kościół zjawieniach. Tu w tej przestrzeni, której dotknęliśmy ledwo dzisiaj, tak? Poprzez najpierw mówiąc o pierwotnym objawieniu, tak? O tym, że ta chrystusowa odpowiedź i dopełnienie, tak jak on dopełnił tych intuicji Starego Testamentu, tak, w przekazaniu Boga i człowieka, to też dopełnienie tej całej... człowiek mierzy się ze śmiercią i z cierpieniem, tak? I tylko w Chrystusie jest w stanie się odnaleźć i zrozumieć i znaleźć prawdziwy sens cierpienia, sens, który karmi go również, jego samego, tak? Więc dotknęliśmy tylko, próbując udowodnić, że to pierwotne objawienie jakoś jest, te okruchy prawdy rozsiane są po całym świecie, zatem ateizm jest jakimś wybrykiem. I pokazując pewien sposób przeżywania kontaktu ze światem, z kościołem, tym kościołem, który jest niewidoczny, tak, ten, który cierpi. Ale to mówimy o świętych obcowaniu, mówimy o bardzo poważnej prawdzie wiary, tak?
0: Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja tylko jeszcze jedną historykę. Byłem w Tatrach ze studentami, obracałem przecież na kulu. Byłem w Tatrach w zimie, chodziliśmy po górach i wróciliśmy ze szlaku, bośmy tam w kościelisku gazdów, ja tam 40 prawie lat u nich mieszkałem. I wchodzę, rozbieram się tam, te buty to mokre i mamy za chwilkę mszę świętą w chałupie na stole z tymi studentami. No i wchodzę, ubieram się i tak jakby mi ktoś powiedział, za chwilę pojedziesz na pogrzeb. I myśmy wrócili, i oni się śmiali oczywiście, ci studentki, studenci z psychologii, dziewczyny były i kilku kleryków. I ja wróciłem na kul i pierwsze moje pytanie na portierni. Proszę siostry, czy nie ma jakiegoś telegramu? Oczywiście, od przedwczoraj jest, tego dnia, kiedy mnie tknęło. Zmarł tatuś mojego rocznikowego kolegi księdza właśnie na Kaszubach. A ponieważ ja go znałem z bliska, to on po prostu jakby mnie tknął wewnętrznie. Przyjedź na mój pogrzeb. I ja jechałem. Szukałem telegramu.
1: Tak, i o tym właśnie chciałbym kolejną audycję, o prostocie, że my bardzo wszystko komplikujemy, a Bóg jest bardzo prosty. Po prostu dotknął serca księdza i ksiądz już wiedział, że przygotował się na to, na tę sytuację. Drodzy Państwo, moim gościem był ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej Kaszuba. Dziękuję serdecznie za rozmowę i poproszę o błogosławieństwo dla nas i dla naszych słuchaczy.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Z Bogiem, wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego z Panem dobrego. Bogiem. Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w poniedziałek, 14 września. Dzisiaj witam się z Wami w święto podwyższenia Krzyża Świętego. Zapraszam Was na początku do wysłuchania Ewangelii z dnia, rozważania, krótkiej modlitwy i słowa na dzisiejszy dzień, które będzie nas prowadzić aż do wieczora. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Jana. A nikt nie wstąpił do nieba poza tym, który z niego przybył, Synem Człowieczym. Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby Go sądził, lecz aby Go zbawił. Można na swoje życie popatrzeć i tak. Bóg mnie oceni, pewnie mnie potępi, nie jestem wystarczający. Nie buduj relacji z Nim na strachu, bo wtedy wszystko staje się ciężarem. Modlitwa, wybory, codzienność. I łatwo dojść do ściany, do miejsca, w którym już nawet nie próbujesz, bo i tak to nie ma sensu. A Jezus mówi jasno, że Bóg posłał swojego Syna nie po to, żeby potępił świat, ale po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. To zmienia wszystko. On przychodzi dla ciebie. Możesz żyć ciągle patrząc wstecz na swoje błędy, słabości, historie, które cię zatrzymały, ale wtedy łatwo uwierzyć, że już nic dobrego z tego nie będzie. Lecz możesz też podnieść wzrok i zobaczyć, że jest ktoś, kto nie rezygnuje z ciebie. To Jezus. Słowo na dziś. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów, odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże nasz Ojcze, prosimy, umacniaj tych, którzy cierpią i są samotni, aby w krzyżu Chrystusa odnajdywali pocieszenie. Nie znają Ciebie prawdziwego, by uwierzyli Twojemu miłosierdziu. Czują się niekochani i odrzuceni, by w Tobie doświadczyli ojcowskiej miłości. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. Chryste, przemawiaj do nas mową swojego krzyża. Przemawiaj zawsze. Mów przez swoje ukrzyżowane ciało, jak nieskończona jest cena dusz naszych. Amen. Moi drodzy, wielkie Bóg zapłać za dzisiejszą koronkę. Ja niosłam w sercu do Pana Jezusa te wszystkie osoby, które być może już dzisiaj spotkają się z naszym Zbawicielem twarzą w twarz i spojrzą mu w oczy. Modliłam się za wszystkich konających, za wszystkich przebywających w szpitalach, wszystkich samotnych, wszystkich, którzy utracili nadzieję. Prosiłam o to, aby Bóg stał się ich nadzieją, aby dodawał im wiary w tym trudnym momencie. Dziękuję Wam za dzisiejszą koronkę. Zapraszam Was na wspólną modlitwę już jutro na godzinę 15. I codziennie do Radia Niepokalana na Różaniec Święty, który rozpoczynamy już o 5.30. Dzisiaj żegnam się z Wami. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętego Bernarda z Menton. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wczesna wiosna, rok 1081. Przełęcz Monte Jovis, wysoko w Alpach, między Doliną Aosty a Drogami Północy. Nazywam się Hugon. Jestem rycerzem z Burgundii. Idę do Rzymu. Tak mówię każdemu, kto pyta. Do grobów apostołów, do Piotra i Pawła, po odpuszczenie win. Ale dziś Rzym nie istnieje. Jest tylko świszcząca zamieć. Śnieg zasypał wąską perć. Wiatr wyje między skałami. Skleja rzęsy. Monte Jovis, Góra Jowisza. Tu droga jest cienką kreską między skałą a przepaścią. Koń przepadł pierwszy. Pęka pod nim śnieg, jakby ziemia otworzyła usta. Potem krzyk Martina, ginący w zawieju. I drugi wrzask. Odon. Potem już tylko posępna dujawica. Wołam ich. Chyba wołam. Zimno odbiera miarę rzeczom. Czas płynie inaczej. Raz wydaje mi się, że stoję kilka chwil, a później, że idę od początku świata. Do Rzymu. Powtarzam to w głowie jak modlitwę. Do Rzymu. Pokuta. Za młynarza z Cluny. Za człowieka, którego uderzyłem w gniewie. Za krew na dziedzińcu. Za milczenie jego żony. Za wszystko. Idę do Rzymu. Ale Rzym jest gdzieś pod śniegiem. Padam przy czarnym zrębie skały. Tak naprawdę nie wiem, czy to skała, czy zaspa. Śmierć w górach nie podnosi głosu, nie uderza. Najpierw zabiera siłę, pamięć przynosi sen. Chce mi się spać. To wydaje się rozsądne. Po prostu zamknąć oczy na chwilę. Przeczekać wiatr, odpocząć. Wtedy widzę światło. Mały czerwony punkt w gęstej bieli. Drży, znika, wraca. Czerwony punkt zbliża się powoli. Najpierw widzę pochodnie, potem kaptur i zasypany śniegiem habit. Twarz pociętą wiatrem. Nie znam jeszcze jego imienia. Później dowiem się, że to Bernard. Nachyla się nade mną, krzyczy coś przez wiatr. Rozumiem tylko, że mam wstać. Zakłada mi linę pod ramiona, podnosi mnie powoli. Idziemy. Bernard pierwszy, ja za nim. Nie widzę ścieżki, nie widzę nieba, nie widzę świata. Widzę tylko jego plecy i tańczący ogień pochodni. Bernard przekrzykuje zamieć, pyta, czy byłem sam. Mówię, że nie. Że było dwóch ludzi, słudzy, pachołkowie. Wiatr uderza tak mocno, że musimy się zatrzymać. Pyta, gdzie są. Pokazuje za siebie, w biel, w nicość. Mówię, że nie wiem, że ziemia uciekła im spod nóg. Nie mówię ich imion. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że imię waży. A ja nie chcę już niczego nieść. Mówię więc, że to nikt ważny, tylko słudzy, pachołkowie. Nikt ważny. Bernard patrzy na mnie. Nikt ważny, powiadasz. W jego głosie nie ma wyrzutu, nie krzyczy, nie poucza.
jakby sprawdzał ciężar tych słów. Idziemy dalej. Dom pojawia się nagle. Niskie kamienne mury, małe okna zasypane śniegiem. Hospicjum na Monte Jovis. Dom Bernarda. Nie wygląda jak klasztor z opowieści. Bernard uderza w drzwi. Otwierają szybko. Wnoszą mnie do środka. Bracia zdejmują ze mnie płaszcz. Ktoś rozcina rzemienie przy butach. Ktoś trzyma moje dłonie nad miską z letnią wodą. W izbie pachnie dymem, mokrą wełną i kwaśnym chlebem. Jestem na posłaniu. Palce zaczynają boleć dopiero przy ogniu. Ból wraca jak kara. Zaczynam rozumieć, że żyję. Bernard stoi przy drzwiach. Twarz ma szarą. Oddech ciężki. Bracia mówią, że wiatr się wzmaga. Że noc jest ślepa. Bernard słucha. Nie spiera się. Zdejmuje przemoczoną rękawicę. Przez chwilę ogrzewa dłoń nad ogniem. Potem pyta mnie o tamtych dwóch. Dopiero wtedy wypowiadam imiona. Martin. Odon. Bernard kiwa głową. Prosi braci o suchy płaszcz, linę i drugą pochodnię. W izbie robi się ciszej. Mówię z posłania, że oni pewnie już nie żyją. Bernard odpowiada, że tym bardziej trzeba ich znaleźć. Patrzę, jak zbierają się do wyjścia. Dwóch braci bierze nosze. Jeden owija twarz grubą tkaniną, inny przypina do pasa mały krzyż. Myślę o Martinie. Przez 3 lata podawał mi wodę do mycia, czyścił mój płaszcz. Znał ciężar mojego miecza lepiej niż ja. Odon miał bliznę przy uchu, bał się koni. Nikt ważny. Te słowa wracają do mnie teraz, w cieple izby. Teraz zaczynają ważyć. Ktoś półgłosem zaczyna psalm. Chociażbym chodził ciemną doliną. Otwierają się drzwi. Biała noc wchodzi do izby. Płomień w palenisku kładzie się nisko. Bernard wychodzi pierwszy. Za nim bracia. Lina, pochodnie, nosze. Przez chwilę widzę ich jeszcze w progu. Potem zamieć zabiera wszystko. Nie śpię. Leżę przy ogniu i słucham. Wiatr bije w dach. Uderza w okiennicę, wyje w kominie. Jeden z braci siedzi przy mnie, podaje mi wodę, poprawia koc. Nie pyta o moje grzechy. To jest najgorsze. Gdyby pytał, mógłbym się bronić. Mógłbym powiedzieć o pokucie, o Rzymie, o grobach apostołów. O tym, że biskup kazał mi iść. Ale on nie pyta, po prostu czuwa. Wtedy zaczynam rozumieć, że moja pielgrzymka nie zaczęła się w Burgundii. Zaczyna się tutaj, w domu na Monte Jovis. Nad ranem słyszę uderzenie. Bracia wrócili. Najpierw dwóch. Niosą Martina. Jego twarz jest sina, ale usta poruszają się lekko. Żyje. Potem wchodzi trzeci brat, za nim Bernard. Na końcu niosą Odona, już bez pośpiechu. Kładą go blisko ognia, choć ogień nie może mu już pomóc. Bernard klęka przy nim. W izbie nikt się nie odzywa. Ja też milczę. Bernard odsłania twarz Odona. Robi to powoli, ostrożnie. Jak przy kimś ważnym. I wtedy wraca do mnie słowo, które słyszałem wiele razy w kościele. Najmniejsi. To słowo nigdy wcześniej nie miało twarzy.
przed południem chmury rozrywają się na chwilę. Światło pada na przełęcz. Nie jest jeszcze ciepłe. Nie zwycięża zimy. Tylko ją odsłania. Widać skały. Czarne żebra Alp. Zasypaną ścieżkę. Bernard stoi przed domem. Patrzy na drogę w dół. Za kilkanaście dni zejdzie z tej przełęczy. Pójdzie ku Pawi. Będzie próbował godzić tych, którzy rozdarli chrześcijański świat. Już nie wróci. Jego droga skończy się w Nowarze, ale dom na Monte Jovis zostanie. Zostaną kamienne ściany, ogień, miska ciepłej strawy. Śnieg będzie wracał co roku, wiatr będzie zasypywał ścieżki. Ludzie nadal będą ginąć w bieli, a bracia będą czekać, słuchać i wyjdą w zamieć po Chrystusa.

0: przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Skąd wiem, że Bóg jest dobry? Doświadczyłam Jego bliskości, Jego obecności i tak naprawdę doświadczam Jego dobroci każdego dnia. Nie było tak zawsze. Znaczy się inaczej. Myślę, że Pan Jezus miał zawsze mnie w swojej opiece, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2012 roku. Chociaż jeszcze pamiętam czas dzieciństwa, wtedy już ja czułam obecność. Ja nie wiedziałam wtedy, że to jest obecność Boga. Myślę, że to wtedy już jakby to się zaczynało. Natomiast pamiętam takie, kiedy moja mama zabrała mnie na apel jasnogórski. Miałam wtedy chyba około 8 lat, może 9. I mieliśmy 3 kilometry do naszej parafii i zabrała mnie tam ten apel jasnogórski i ja pamiętam, że podczas tego apelu był obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wtedy jeździł, nawiedzał jakby parafię w całej Polsce, to był taki rok i ja pamiętam, że ja po tym apelu powiedziałam do mojej mamy, że ja nie wracam do domu, bo doświadczyłam obecności Matki Bożej bardzo. Ja poczułam, że to jest moja mama. Ja patrzyłam na jej obraz i nie mogłam od niej oderwać wzroku. Doświadczałam jej bliskości i obecności. To było coś niesamowitego. Ja wtedy miałam, mówię, zaledwie 8-9 lat. I nie chciałam po prostu wychodzić z kościoła. I moja mama wtedy powiedziała właśnie, że no musimy wracać. I pamiętam, że jakoś tak to było chyba takie pierwsze spotkanie. I też miałam takie sytuacje, kiedy chodziłam na przykład, bo ja mieszkałam też na wiosce z moimi rodzicami. Chodziłam na przykład sobie po łąkach, bardzo często sama też. Chodziłam po lasach i ja właśnie doświadczałam takiej obecności, że ktoś przy mnie jest. Ja nie wiedziałam wtedy, kto przy mnie jest, ale myślę, że to już była wtedy obecność może mojego anioła stróża, może właśnie Pana Jezusa, Matki Przenajświętszej. I nigdy nie miałam problemu z tym, że byłam sama na tych spacerach i jakoś tak zbierałam kwiaty, byłam taka szczęśliwa. No i to się chyba tak mi się wydaje, że też posługiwałam dużo. Bo w kościele śpiewałam psalmy już wtedy, więc jakoś tak było mi to bardzo bliskie. Chodziłam na majowe, więc jakoś byłam bardzo blisko związana z kościołem i było to dla mnie bardzo ważne. No i później przyszedł chyba taki moment, kiedy już wiek dorastania. No i niestety mogę powiedzieć, że wtedy jakby to wszystko do mnie odeszło, jakbym ja weszłam na inną drogę trochę, nie? Bo szkoła, koledzy, koleżanki, jakieś wyjazdy, alkohol, papierosy, no i tak jakoś mi już nie było po drodze z kościołem, z Bogiem, bo przeważnie moi znajomi też już nie chodzili do kościoła, więc jakby poszłam w tą stronę, więc Bóg jest wszędzie, więc jakby to wszystko odeszło ode mnie na ten czas. No myślę, że ten brak relacji trwał sporo czasu, bo to było chyba, jak ja miałam wtedy 17 lat, chyba 18, no to już totalnie, to już wtedy tak jakoś byłam daleko. I pamiętam, że około 20.

tutaj w Warszawie, z którym pracuję. Byłam wtedy przedstawicielem handlowym. I pamiętam, że on mnie zabrał na taką jakby związaną z pracą, taką jakby to powiedzieć. Musieliśmy pojechać po prostu odebrać jakieś tam faktury z Łodzi i poprosił mnie, żebym z nim pojechała. Ja no tak się trochę zastanawiałam, dlaczego mam z nim jechać w sumie, może sam to odebrać, ale jakoś tak czułam w sercu, że dobrze, pojadę. No i to był taki pierwszy chyba już punkt, kiedy on zaczął opowiadać mi o swoim świadectwie nawrócenia przez całą drogę. I ja wtedy nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, bo ani nie byłam blisko kościoła, już wtedy w ogóle nie byłam blisko kościoła, a on mi opowiada o swoim nawróceniu, które było bardzo mocnym świadectwem wtedy dla mnie. Nie chcę opowiadać, bo to jest jego świadectwo, natomiast bardzo mocno poruszyło moje serce. I no i właśnie tak się zaczęło, kiedy wróciliśmy z Łodzi, spotkaliśmy się w Warszawie, żeby tam jeszcze pewne formalności podomykać. No i podczas tego spotkania ja zauważyłam, miał taką koszulkę polo ubraną i zauważyłam na jego szyi, ja to wtedy nazywałam róża, przepraszam, korale. I bardzo mocno przykuły moją uwagę, bardzo mocno. I powiedziałam wtedy do niego, wiesz co, masz piękne korale. Ja mówię, no tak, po prostu są niesamowite. I on wtedy powiedział, wiesz co, to nie są korale, to jest różaniec. To jest różaniec, który przywiozłem z Medjugorje, ale wiesz co, ty masz niedługo urodziny. Ja mam jeszcze jeden w domu, który jest poświęcony i dam ci go w prezencie, taki sam. I ja po prostu mówię, wiesz, ale ja... że się nie modlę po prostu. Ja nie modlę się na różańcu, więc może daj komuś innemu po prostu ten różaniec. A on mówi, nie, nie, nie, wiesz co, ja tobie dam ten różaniec. No i on przywiózł mi ten różaniec tydzień chyba przed moimi urodzinami. No i kiedy mi go dał, tak naprawdę wtedy się wszystko zaczęło. Bardzo, to był taki okres bardzo, bardzo mocno dla mnie intensywne spotkania z Bogiem, spotkania z Chrystusem. I właśnie tutaj zaczyna się tak naprawdę moja historia. Ja ten różaniec założyłam na szyję. Ja go nosiłam przez cały czas. I co jest najdziwniejsze, kiedy spałam w nocy, budziły mnie pieśni kościelne. Budziły mnie jakieś, teraz jak po tym czasie zaczęłam słuchać, jak są takie śpiewy, chóry anielskie, nieraz można słyszeć na YouTubie. I ja z tym się budziłam w nocy. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Myślałam, że chyba zwariowałam albo coś takiego. I ja wtedy byłam właśnie razem z tym moim chłopakiem i któregoś razu, to było tak naprawdę krótko już po tym założeniu różańca na szyję, on siedział przy biurku swoim, jest godzina mniej więcej, pierwsza w nocy. Ja leżałam sobie tak na łóżku i tak bokiem, patrząc na niego, tak oczy miałam otwarte i tak po prostu sobie leżałam. I w pewnym momencie sparaliżowało mi ciało. Przestałam czuć moje nogi, ręce. I nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo

0: Ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później, nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie. I wiem, że to była druga strona, dlatego że to, co doświadczyłam tam, to zostanie ze mną do końca życia. I to miejsce, które jest przepełnione tak ogromnie Bożą miłością i Bożą obecnością, że tego się nie da naprawdę opisać w słowach, bo no nie da się tego opisać po prostu słowami naszymi. Kolory, które tam są, które są naprawdę bardzo, zresztą takie przesycone, takich kolorów nie ma tutaj. Ja stałam, jakby nawet można powiedzieć, kucałam przy takim strumieniu. Piękne, po prostu piękne miejsce. To był strumień, gdzieś dalej, w dali widziałam taki wodospad. I w pewnym momencie ja wiedziałam, że ja jestem w domu. Ja po prostu czułam, że ja jestem w domu. To jest mój dom. To miejsce jest tak przesycone miłością, że tam nie ma nic innego oprócz miłości, doświadczania miłości, po prostu. Był taki moment, a co jest jeszcze bardzo ważne, że nie ma doświadczenia tam czasu. Po prostu tam czas nie istnieje. Tego czasu tam po prostu nie ma. To jest taki stan bycia tu i teraz. Nie czuję się w ogóle upływu czasu. Tam nie ma czasu w ogóle. I to jest coś niesamowitego. To jest taka wolność. To jest, no naprawdę, tego nie potrafię tego ubrać w słowa. I w pewnym momencie stanęła przede mną postać. Ja wiem, że to był Jezus Chrystus. Ja nie spojrzałam w górę, ale widziałam Jego szatę. No, obecność, którą jakby ja wierzę, że to był Jezus. Ta obecność przeniknęła mnie całkowicie. I ja tylko powiedziałam, że ja już nie wracam. Że ja już nie chcę wracać, że ja tu zostaję, że to jest mój dom. I w tym momencie pojawiła się moja babcia świętej pamięci i powiedziała do mnie, że złapała mnie za rękę i powiedziała: musisz wrócić z powrotem. I ja jeszcze zaczęłam tak. Mówię: babciu, ale ja nie chcę stąd wychodzić. Ja chcę tutaj zostać, nie wracam. I mam babcia mówi: natychmiast musisz wrócić. I ona mnie jakby pociągnęła za rękę. I w tym momencie, kiedy ona mnie pociągnęła za rękę, ja wróciłam z powrotem do siebie. Zrobiłam taki bardzo głęboki wdech i czułam, że odzyskałam czucie w ciele. Odzyskałam czucie w rękach, w nogach. I mogę tylko powiedzieć, że od tego momentu zaczęło się bardzo zmieniać moje życie. Ja to doświadczenie jest ze mną do dzisiaj. I ja nie wiem, dlaczego Pan Jezus dał mi takie doświadczenie. Nie wiem, ale to był 2012 rok, więc od tego czasu oczywiście to był proces, bo później Pan Jezus już bardzo głęboko był w moim sercu. Ja już ta relacja też szybko się zakończyła w ciągu chyba 2 czy 3 miesięcy, Więc Pan Jezus stopniowo zaczął czyścić to wszystko, co jest, co było we mnie gdzieś niepoukładane. No i tak, i właśnie to jest taka moja historia, więc mogę powiedzieć, że ja od tego czasu no nie wyobrażam sobie jakby dnia, i oczywiście to też jest proces, bo to nie było od razu. Nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii codziennie rano i bez adoracji. Doświadczam obecności Pana Jezusa, doświadczam Jego miłości, za co Mu bardzo dziękuję z całego serca. Oczywiście są dni, są chwile, gdzie jest mi naprawdę trudno. Jest mi trudno, bo to nie jest tak, że są cały czas fajerwerki. Absolutnie nie. Każdy ma swój krzyż, który musi dźwigać. I niekiedy są takie momenty, kiedy nie czuję Jego obecności, bo to nie o to chodzi. Ale wtedy jest wiara. Wtedy jest głęboka wiara, że On jest. I nawet kiedy są te chwile, kiedy jest bardzo trudno, jest ciężko, ja wiem, że On jest. Ja wiem, że On jest wtedy przy mnie. I tak naprawdę, co jeszcze mogłabym powiedzieć, bo chyba tego nie wspomniałam, co jest też bardzo ważne, że przed tym moim właśnie nawróceniem, jak ja to mówię, że Pan Jezus przyszedł jakby po swoje, prawda, że w 2012 roku upomniał się o swoje, ale przedtem to nie było tak do końca, zanim przyszło właśnie ten moment nawrócenia, bo ja, tak jak powiedziałam, gdzieś w międzyczasie jakiś alkohol, papierosy, później jeździłam na różne, to już w Warszawie nawet, jeździłam na różne spotkania, na przykład z szamanami, gdzieś jakaś ayahuasca pojawiała się też po drodze, gdzieś miałam spotkania z osobami, które są buddystami. Ja absolutnie nie mam, ja się nawet cieszę, że poznałam to wszystko, bo Bóg mi jakby dał możliwość poznania też tych dróg, żebym tak naprawdę znalazła Jego. Że to On daje tak naprawdę spełnienie. Ja nie wyobrażam sobie, bo dotknęłam naprawdę wielu rzeczy już i nie wyobrażam sobie życia bez Chrystusa, nie? I ta miłość, którą On mi dał, to nie jest po prostu miłość stąd, nie? Tej miłości tutaj nie ma. Jako my ludzie możemy się kochać i daj Boże, żeby ta miłość w nas była, bo to jest tylko miłość, która pochodzi od Niego. Ale ta miłość, którą on daje, to jest miłość po prostu przenikająca wszystko. To jest miłość bezwarunkowa. To jest, no można powiedzieć, dla mnie to jest ocean, nie? Więc tak wygląda teraz moje życie. Wiadomo, że to już sporo lat minęło. I tak jak mówię, że to był taki początek jeszcze, jak to, co się wtedy zadziało, to tak powolutku ja zaczęłam z Panem Jezusem budować tą relację. I przez te pierwszy rok, przez ten 2012 rok, to mogę powiedzieć, że dostawałam bardzo dużo cukierków. To był taki rok, który po prostu... No wszystko dostawałam, no to naprawdę, o cokolwiek prosiłam, to dostałam, praca dostałam, mieszkanie dostałam i to było w ogóle, to było coś niesamowitego, ale cały czas byłam z Nim, wtedy już właśnie odmawiałam różaniec, koronkę, już tak powoli to się wszystko zaczynało. No ale przychodzi właśnie już potem, po tej obecności takiej bardzo mocnej z Panem Jezusem, przychodzi 2013 rok. I tak jak to, jak opowiadam moim bliskim znajomym, jakby Pan Jezus przykręcił kurki i jakby zaczęło wszystko iść w drugą stronę. zaczęłam tracić. Tracić pracę, straciłam pracę, straciłam mieszkanie. Moja mama w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala, praktycznie już jedną nogą na drugim świecie. Ale mogę powiedzieć, że wtedy, będąc cały czas przy Panu Jezusie, ja codziennie zapalałam, miałam taki mały obrazek Pana Jezusa miłosiernego, zapalałam świeczkę i codziennie klęczałam przed Nim i mówiłam: dobrze, myślę, że sprawdzasz mnie. Jeżeli chcesz, zabierz wszystko. Ale proszę Cię, żebyś nie zabierał mi Twojej miłości, której doświadczyłam. Ja chcę mieć z Tobą relację i chcę ją budować. Nie zabieraj mi tego. I naprawdę to był trudny rok dla mnie wtedy. I to może trwało gdzieś około półtorej roku, taki ten czas bardzo trudny dla mnie. Ale potem nastało znowu i tak jak mówię, przez ten cały czas nie było dnia, żebym jeszcze wtedy nie uczestniczyłam na Eucharystii codziennie. Bo to był proces, tak jak mówię. Ja chodziłam do kościoła, stawałam przed obrazem Matki Bożej, Pana Jezusa i w ciszy po prostu stawałam i patrzałam, przyglądałam się, rozmawiałam z Nim w domu, po prostu paliłam świeczkę i rozmawiałam z Panem Jezusem. Bardzo taka osobista rozmowa po prostu. Prosiłam, żeby na nowo, żeby mogła doświadczać Jego miłości, takiej tej bliskości, tej relacji, żeby On tą relację budował we mnie razem z Nim. I o to prosiłam. I tak też się stało. Mówię, ten czas trwał może półtorej roku. Później znowu byłam na takim spotkaniu. Chyba to były rekolekcje, pamiętam, chyba dobre miejsce na Devitis. Tak, i to był chyba 2014 bądź 15 rok i były rekolekcje o wylaniu Ducha Świętego. Rekolekcje, wiesz co, nie pamiętam dokładnie, kto prowadził. Było tam dwóch czy trzech kapłanów. Mi się wydaje, że właśnie z Devitis, nie pamiętam, bo to już sporo lat temu. Natomiast to były rekolekcje, jeszcze wspólnota tam była, Via Torres, znana wspólnota, która też jest wspólnotą wstawienniczą. I zaprosił mnie tam mój kolega i ja poszłam na te rekolekcje. I tam była właśnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego. I ja tą modlitwę bardzo mocno, wtedy miałam doświadczenie po raz kolejny takiej obecności Pana Jezusa bardzo blisko i no od tego momentu jakby czułam, że Pan Jezus wylał swojego ducha tak mocno, że no i to tak właśnie prowadzi mnie przez te wszystkie lata. Tylko mówię, że to nie jest tak, że w pewnym momencie przychodzi taki czas, że to się wszystko jakby tak bardziej stabilizuje. I Pan Jezus chce wtedy coś bardziej, wtedy od nas, coś głębiej. Na początku właśnie są takie, no ja to mówię, takie fajerwerki, można powiedzieć. A teraz jest tak, jest stabilnie. Natomiast tak jak mówię, że przychodzą chwile, gdzie jest trudno, ale ja wiem, że ja mam Jego, nie? Że ta relacja jest dla mnie bardzo ważna. Relacja budowania właśnie z Nim, tej relacji osobistej. Tej relacji takiej wręcz intymnej, takiej tej rozmowy z Panem Jezusem. Dlatego dla mnie też bardzo ważnym miejscem, tak jak po kolei mogę pójść, to jest Niepokalanów. Bo tutaj Maryja w pewnym momencie zaprosiła mnie do oddania jej zawierzenia w pierwsze soboty miesiąca i to właśnie też już chyba tuż wiele lat jeżdżę właśnie też do Niepokalanowa na pierwsze soboty miesiąca. Później powoli właśnie Maryja przygotowywała mnie do zawierzenia 33 właśnie Chrystusowi swojego życia. I no i tak naprawdę cały czas z Nim, z Maryją. Więc jestem Bogu bardzo wdzięczna za to doświadczenie i za to, że On jest cały czas, jest przy mnie, jest przy nas. Ja naprawdę mogę powiedzieć, że jest przy każdej osobie, naprawdę przy każdej osobie. Ja na adoracji miałam też jakieś, po tym wszystkim też, co przeżyłam i właśnie związane też z moją mamą, było dla mnie bardzo trudne. Mój brat w międzyczasie zginął w wypadku samochodowym, moja siostra nie żyje, więc były trudne dla mnie te lata. Ale ja wiedziałam, że Pan Jezus jest cały czas i na adoracji, dlatego dla mnie ten czas na adoracji jest bardzo ważny, bo Pan Jezus naprawdę jest bardzo obecny tam i godzina adoracji to jest naprawdę, to jest mało. I mało, może dużo, mało, ale ja przez te wszystkie lata wiem, że Pan Jezus uzdrawiał moje serce na tych adoracjach. Kiedykolwiek z Nim byłam, uzdrawiał moje serce, moją duszę, moje ciało, uzdrawiał niejednokrotnie. Więc no, nie wyobrażam sobie życia bez Pana Jezusa, bez Matki Najświętszej. Dlatego dla mnie to jest bardzo... Jest sporo, mam takich też świadectw, które mogłabym tu opowiadać, ale to może na inne spotkanie. Natomiast chciałabym może jeszcze powiedzieć taką bardzo ważną, chyba istotną rzecz, mianowicie spowiedź święta. Jest to któregoś razu, właśnie może inaczej, któregoś razu Pan Jezus dał mi takie, można powiedzieć, no, doświadczenie, może wizję, coś takiego zobaczyłam. Pokazał mi Pan Jezus, czym są nasze grzechy, czym są moje grzechy dla Niego. I co się wtedy dzieje, kiedy ja grzeszę. I dlaczego należy, powinnam jak najczęściej przystępować do spowiedzi świętej, żeby być cały czas w stanie łaski uświęcającej. Dostałam taki obraz, kiedy Jezus stał naprzeciwko mnie w białej szacie i kiedy ja popełniam grzech, Pan Jezus stoi cały czas w tym samym miejscu, ale ja robię krok do tyłu. Kolejny grzech popełniam, następny krok do tyłu robię. I ja oddalam się od tych promieni Jego miłosierdzia, Jego łaski, którą On może na mnie wylać. Jestem oddalona, jestem coraz dalej. Moje ciało słabnie. Zaczyna chorować, moja dusza jest przyciemniona. I to pokazał mi Pan Jezus. Bardzo wyraźnie to zobaczyłam. I miałam wtedy zaproszenie. Moje dziecko chce, żebyś jak najczęściej przystępowała do spowiedzi świętej. I ja od tego momentu tak przystępuję jak najczęściej do spowiedzi świętej, żeby być w stanie łaski uświęcającej. To jest inne życie po prostu. Inne życie, naprawdę. Życie w radości, takiej, w takiej lekkości. To jest, dlatego ja też dziękuję Matce Najświętszej, Bogu. Każdego dnia dziękuję za kapłanów. Mamy naprawdę niesamowity skarb w Kościele. Niesamowity. Że mamy kapłanów. Mamy Eucharystię, mamy adorację. To są najpiękniejsze skarby. Maryja. No, tylko czerpać i brać garściami, napełniać swoje serce. To jest coś przepięknego, co mamy teraz, z czego możemy korzystać. Dlatego chwała Panu za wszystko. Także tak wygląda moja historia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witaj, drogi Robercie.
1: Witaj, drogi Piotrze. Co u ciebie, też słońce?
0: Jest u mnie słońce, tak, jest u mnie piękny dzień, jest u mnie ochota do pracy, więc wszystko jest dobrze.
1: Powiedz mi, czy radio to było dla ciebie fajne doświadczenie, bo masz wiele różnych doświadczeń medialnych.
0: Radio to było dla mnie doświadczenie kluczowe w ogóle dla różnych rzeczy, które działy się w życiu moim. I radio to zawsze było i jest dla mnie coś zupełnie niezwykłego, innego niż inne rzeczy w życiu, ze względu na dwie sprawy. Po pierwsze, ja od dzieciństwa byłem wielkim, zapamiętałym miłośnikiem radia i niesłychanie mnie intrygowało to, że z magicznego małego pudełka płyną do mnie słowa innych ludzi, muzyka innych ludzi, a jak się pokręci gałką, to słychać jeszcze ludzi w innych językach i z innych odległych miejsc świata. A druga rzecz jest taka, że kiedy zacząłem pracować w radiu, odkryłem, że radio nie takie, jak króluje dzisiaj, to znaczy takie, w którym trzeba coś szybkiego i głupiutkiego powiedzieć pomiędzy piosenkami, tylko takie, które pozwala na przeprowadzenie na przykład dłuższej rozmowy z kimś mądrzejszym od siebie, daje niesamowitą intymność. Nawet kiedy tej drugiej osoby nie ma, kiedy jest się samemu w studiu i mówi się do innych ludzi, których się nie widzi, jest w tym coś zupełnie niezwykłego. Jest taki rodzaj intymności, który bardzo sprzyja szczerości. I ja się wcale nie dziwię temu, że czasem niektórzy goście sami są zdziwieni po występach w radiu, jednym czy drugim. Kilka jeszcze takich istnieje, twoje jest jednym z nich, że coś powiedzieli, czego nigdy się nie spodziewali, że mogliby powiedzieć, bo to trochę jak spowiedź, bo to trochę jak myślenie na głos i układanie rzeczy w swojej głowie, także pod tym względem radio jest zupełnie niezwykłe.
1: Drodzy Państwo, w ten sposób przywitał się z Wami Piotr Gociek, pisarz i publicysta, a również radiowiec. A ja zapytam Cię na początek może o to, bo napisałeś takie zdanie. Drodzy Państwo, w wypowiedzi Piotra wyczytałem przynajmniej 6 poziomów odniesień. Odniósł się do metadanych na temat moich audycji, na temat metadanych dotyczących swoich publicznych wystąpień i tak dalej, i tak dalej. A ja zapytam Cię o to zdanie z Twojego tomiku o milczeniu. Wrogowie wszystkiego muszą płacić wszystkim. Czy to jest o Fryderyku Nietzschem, czy to jest o Lutrze, czy to jest o szatanie?
0: To jest o tych, którzy mogąc wybierać dobrze, za każdym razem wybierają źle. A przecież tych okazji jest do wyboru wiele, bo raz wybierając, wybierać muszę, nieprawdaż? Ale tam jest jeszcze inna chytra zaszyta metafora w tym wierszu, bo ty się odwołujesz do wiersza, który otwiera mój tom Milczenie Łazarza, wiersza zatytułowanego Jak Reon. Ja w nim dokonuję takiej oto figury. Wydaje się, że staje po stronie Kreona, czyli tego, który przedkłada prawa ludzkie nad prawa boskie. To mieliśmy w centrum sporu, prawda, jako główny problem w dramacie Antygona Sofoklesa. I argumentuje na jego rzecz bardzo, bardzo rozsądnie, jak mi się wydaje, w sposób też pełen emocji. Ale
1: Rzeźko to robi.
0: Tak, ale jednak ta niepewność pozostaje, to znaczy, prawa ludzkie nad boskimi jednak przeważać nie mogą, ale czy zawsze? I tu zostaje to zapytanie, tu zostaje ta niepewność.
1: Czemu ludzie wybierają źle? Czemu niektórzy zawsze wybierają źle?
0: Ludzie wybierają zło, są obciążeni grzechem pierworodnym, a ci, którzy zawsze wybierają zło, no, widocznie jacyś inni szatani są tutaj czynni.
1: Ale nie mówisz o szatanach literackich, tylko tym razem o rzeczywistych inteligencjach bezcielesnych, czy metaforycznie o tym mówisz?
0: Wiesz co, ja myślę sobie o tym, że jest bardzo wiele dróg do wybierania źle, które są bardzo ładnie opisane, wyglądają bardzo ładnie, o w ten sposób, tak? I nie bez powodu, jak sobie zajrzymy do dekalogu, to odkryjemy, ileż z tych dróg właśnie zaczyna się bardzo, bardzo niewinnie, bo ustępujemy w jakiejś tam, wydaje nam się, drobniejszej kwestii. Myślę, że jakbyśmy się mogli teraz odwołać do głośnego filmu i powieści Adwokat Diabła, gdzie tam w finale diabeł grany przez Al Pacino mówi na przykład: próżność, zdecydowanie mój ulubiony grzech, to jesteśmy na bardzo dobrym tropie. Zaskoczę cię, zrobiłem kiedyś bardzo obszerną rozmowę z muzykiem, poetą całkiem niezłym też, to znaczy Maciejem Maleńczukiem, człowiekiem zupełnie nie naszej bajki. I to była rozmowa, którą nagrywałem jakoś jeszcze przed 2014 rokiem, przed zaborem Krymu. I rozmawialiśmy w pewnym momencie o Rosji i o Putinie. I Maleńczuk powiedział takie oto zdanie, że on niczego się nie spodziewa dobrego po Putinie, bo patrzy na niego i widzi, i słucha go i wie, kto to jest, że to jest po prostu zimny kagiebista, taki, a nie inny, tak, a nie inaczej wychowany. Natomiast mówi, że jest zdumiony tym, że ma przy sobie takiego człowieka do specjalnych poruszeń, który nazywa się Ławrow, bo kto posłucha Ławrowa i popatrzy na niego, ten wie doskonale, że to jest człowiek niesłychanie dobrze wykształcony, że to jest człowiek znakomicie obyty, że to jest człowiek, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co mówi, jest kłamstwem i robi to mimo wszystko. To nie jest tępy wyznawca. To jest człowiek, który świadomie wybiera to, że opowie się po stronie kłamstwa.
1: No tak, ja Maćka odrobinę znam, jeszcze pamiętam go z epizodu z Rotundy. To był epizod heroinowy. Myśmy mieli biuro na piętrze, a oni grali na parterze. I rzeczywiście Maciek jest niezłym poetą. Nawet jeden z jego wierszy opublikowaliśmy. To jest wiersz o Emily Dickinson. I tam jest doskonały opis opętania. Naprawdę tłumacz wiedział, co tłumaczy. I teraz załóżmy, że Maciek jest oczytany, że jest też w pełni świadom tego, co mówi. No ale z pewnej perspektywy on jest jeden do jeden z tym ministrem spraw zagranicznych, człowieka obsadzonego w roli miejscowego Hitlerka.
0: No może to sprawia, że tak dobrze go rozumie. Po prostu to byłaby najprostsza odpowiedź.
1: Posłuchaj, Rymkiewicz, bo tak sobie pomyślałem, że po emocjach pójdziemy, po takich dużych znakach, tak? Jak napisałeś, ukąszony klasycyzmem, tak? Miotający się poganin od Jungera przez spirytyzm, jakiś biologizm, naturalizm.
0: Metempsychozę różne.
1: Tak, tak, tak. No ale metempsychoza to jest odmiana spirytyzmu, tak? To jest pewien przejaw filozofii, która jest całościowym światopoglądem, pomijając już to. Ale coś takiego niesamowitego, ta walka, tak? Walka z chrześcijaństwem, tak? Jakiś taki sprzeciw wielki, tak? I powiem ci o jednej, ja miałem z nim dwa razy przyjemność. Raz był jurorem konkursu na brulion poetycki razem z panią świętej pamięci Wisławą Szymborską i z Marianem Stalą i wybrali Świetlickiego na pierwszego właśnie nagrodzonego w Nowej Polsce poetę. I on powiedział: nie możecie dać nagrody Kellerowi, chociaż jemu się ona należy, ponieważ on należy do waszej redakcji. Świetlicki potem też należał do naszej redakcji, ale wtedy jeszcze nie. I pan Jarosław Marek, to teraz drugie moje z nim zetknięcie, wyrzucił z Gazety Polskiej Codziennie córkę Krzysia Kellera, Ole Keller, młodą dziewczynę, bezwzględny umysł taki, brzytwiara, tak? Naprawdę bardzo sprawna. I ona wykazała w którymś z tekstów, że nie wiem, jakaś feministka, któraś z figur, z ikon nowożytności współczesnej francuskiej, nie wiem, czy to chodziło o Simone de Beauvoir, czy o kogoś innego. I ona pokazała w tekście, że grzeszne życie tej kobiety bardzo mocno wpłynęło na kształt jej twórczości eseistyczno-filozoficznej. I to, że my, bo jak wiesz, Brulion zaczął pytać o takie rzeczy, tak? O zgodność życia z dziełem. I to wywołało takie oburzenie pana Jarosława Marka, że wyrzucono tę dziewczynę, mimo że ja się postawiłem w sposób skrajny, tak? No ale już nie wnikam w czerń tej całej sytuacji. Pan Jarosław Marek okazał się w pełni intelektualistą nowożytnym, tak? To znaczy kimś, kto uważa, no bo Europa była stworzona przez ludzi, którzy uważali, że musi być zgodność pomiędzy życiem a twórczością, tak? Mnisi, świętość polega właśnie na tym, że jest się tym, czym się mówi, co się mówi, tak? I teraz skąd ta, u tak przecież sympatycznego i nam bliskiego twórcy, skąd ta nienawiść do prawdy o sobie samym?
0: Ha, to bardzo, bardzo trudne pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi chyba w żadnej z biografii ani szkiców biograficznych o Jarosławie Marku Rynkiewiczu. Myślę, że możemy szukać odpowiedzi gdzieś w jego pisaniu. To pisanie jest momentami, to jest ciekawe, to pisanie jest bardzo metafizyczne w bardzo wielu miejscach, a momentami jest też bardzo, bardzo pogańskie. Jest ono pogańskie właśnie w takim duchu, w jakim ja jako adwokat diabła przebierałem się w szaty Kreona w wierszu Ja Kreon, od którego żeśmy zaczęli. To znaczy takie przekonanie, że wie się lepiej, gdzie jest tak, tak, a gdzie jest nie, nie, i że te wyroki można ferować i że one powinny być nieodwracalne i daleko idące. Przypomnij sobie te rozważania z esejów historycznych Rynkiewicza, z Wieszania, ze tak. Zborowskiego, prawda, i tak dalej. Nie? Że to jest wręcz wołanie o krew, tak? To jest wołanie o czyn, o mord założycielski.
1: Ja, który wiem, co się ma zdarzyć i mam prawo nawet tego żądać, bo ja wiem.
0: A z drugiej strony Rynkiewicz jest dzięki właśnie tej surowości i to mnie chyba do niego przyciąga, tak jak mnie przyciąga właśnie do autorów klasycznych, do autorów sprzed epoki chrześcijańskiej, bo w tych dziełach autorów antycznych w greckiej tragedii właśnie tą tragiczność świata widzimy w sposób niesamowity opisaną i to fatum i tak dalej, więc mnie właśnie do Rynkiewicza przyciąga nie tyle jego, chociaż też zgrab jego wielki talent literacki, bo on jest niesłychanie biegły w mowie polskiej, ale najbardziej cenię jego taki tom z lat 80., moje dzieło pośmiertne, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych tomów w ogóle poezji w Polsce wydanych po 45 roku. Lepszy niż Zachód Słońca w Milanówku, lepszy tam niż te Gawrony i tak dalej. Ponieważ to jest taki tom całkowicie osadzony już w tradycji naszych epitafiów trumiennych i poezji metafizycznej XVII stulecia i tej szlacheckiej, i tej angielskiej, później XVIII stulecia. Ja to próbowałem w innym wierszu oddać, tą surowość, tą nieodwracalność. Tam jest taki wiersz w tomie Milczenie Łazarza, Martwa natura, o panu Rembrandcie i o tej przyszłości, co nas czeka, jak tam wyliczam te wszystkie martwe elementy na martwej naturze. Słuchaj, no czym jest przekonanie, że wie się lepiej? No jest pychą właśnie. Znów wracamy do pychy, do jednego z grzechów pierworodnych.
1: Tak, głównych. Sokrates, Jezus, To jest ten czas, kiedy cystersi benedyktyni, tak? Czyli spójność. Spójność tego, co robimy z tym, co mówimy, myślimy i kim jesteśmy. I dzisiejsze czasy to są czasy, w których my intelektualnie i też wiarą, zmysłem wiary możemy pojąć, że Jezus złamał fatum, tak? Że ono nas nie musi dotyczyć, że jest przesądem sądzenie, iż jesteśmy zdeterminowani, tak? Ale cały czas nowożytność wraca do tego, nie wiem, w tym pesymizmie protestanckim, tak? Który mówi o tym, że jesteśmy zdeterminowani, że to już jest zdecydowane, że cokolwiek byś zrobił, jeśli jesteś na wstępie predestynowany do tego, żeby nie być zbawiony, to nie będziesz, tak? No i to jest pogląd błędny całkowicie, tak? Ale czy z tego, co mówimy, wynika tylko i wyłącznie prosta konstatacja, że wróciliśmy po prostu, że historia zatoczyła koło, że cywilizacja europejska spoganiała po prostu, tak? Że wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy, czyli że człowiek zachodu cierpi na rozpacz, a rozpacz jest grzechem, bo jest decyzją, więc jakby czy kultura całkowicie unieważniła już, popkultura unieważniła już przesłanie Jezusa?
0: Nie wiem, czy całkowicie, ale na pewno w bardzo dużym stopniu. I tak, wróciliśmy właśnie do bardzo ponurego miejsca. Zresztą ja tak konstruowałem Milczenie Łazarza, żeby to była opowieść z takim, można by było wyrysować łuk. To znaczy wychodzimy właśnie od tego fatum i od tego tragizmu, od tego ferowania wyroków przez Kreona, Odyseusza, który zasnąć nie może, bo spalił Troję, znaczy w sensie, że to jego podstęp do tego doprowadził, i Eneasza, który w noc lądowania na litewskim brzegu widzi wszystkie straszne rzeczy, które staną się za sprawą Rzymu w przyszłości, ale cóż, no już jest za późno, schodzi na ląd i zakłada ten Rzym, prawda? Więc to jest ten początek. Później szczytem jakby tego wzniesienia się jest cykl wierszy pasyjnych w tym tomie, łącznie z wierszem, w którym czytamy, że jeden krzyż wystarczy na cały świat. A na samym końcu mamy wiersz Reformatorzy, w którym ja wprost piszę, co sądzę o tych, którzy właśnie unieważnili wszystko, co dobre i co piękne, i powiedzieli nam, że my jesteśmy niewiele warci, ale oni być może coś tam z nas ulepią. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale opublikowano takie badania, nie pamiętam już, gdzie je czytałem, wydaje mi się, że w którymś z amerykańskich periodyków albo portali konserwatywnych, z których wynikało, że dzisiejsi młodzi ludzie nie tylko nie są w stanie za bardzo zrozumieć tego, co Jezus mówi w Ewangeliach, ale wręcz uważają jego sposób mówienia, jego język, sformułowania, których uważa za obraźliwe, poniżające, jakieś tam, wiesz, mizoginiczne, jakieś tam dzielące ludzi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawdopodobne, to jest bariera. No wiesz, to jest bariera taka sama jak wtedy, kiedy ponad 2000 lat temu ktoś mógł nagle właśnie z tego całkowicie pogańskiego świata usłyszeć, że prawda, że
1: nadstaw drugi policzek,
0: jak przebaczenie, że jest coś takiego jak godność jednostki, prawda, i tak dalej.
1: Tak, no ale ten język produkuje się od 500 lat i narusza się jego składnie, wszystko się narusza, tak, semantykę, i on już jest po prostu językiem odwróconych znaczeń. Perwersja języka, ja to tak i opisuję dwoma słowami, ale ja chcę zapytać o co innego. Według mnie, i pewnie się ze mną nie zgodzisz, poezja jest metodą wydobywania z siebie rzeczy, których jeszcze nie wiemy świadomie. Ty mówisz o konstruowaniu tomu. Ja również po 28 latach wróciłem do pisania wierszy. Debiutowałem w zeszytach literackich, a potem tomikiem Nibyt, a teraz piszę normalne wiersze, które już mają rytm, to już jest zupełnie inna poezja, ale tak jak wtedy, tak dzisiaj ja swoje wiersze zaczynam rozumieć po 5-8 latach. I czy takie konstruowanie świadome nie jest jakimś zagrożeniem. To znaczy, że jeśli ja mogę na drodze rozumowej pojąć to, jak co jest twoim zamierzeniem, no to a poezja wydaje mi się, że jest takim językiem bliższym tajemnicy niż rozwiązywania teorematów.
0: Ale masz jak najbardziej rację, zaskoczę cię, i na poziomie obcowania z ciałem wiersza, tak moglibyśmy powiedzieć, to jest w 100% prawda. To znaczy sami nie wiemy, skąd coś do nas przychodzi i sami nie wiemy właściwie, dlaczego ten, a nie inny fragment powietrza z tego, co niewidzialne, obcinamy, żeby zostało to, co później stanie się widzialne w postaci wiersza. Natomiast wiersze wchodzą też ze sobą w dialog. Wiersze też same siebie potrafią wzmocnić lub komentować, i to nie jest tak, że ja, mówiąc o konstruowaniu tomu, mam na myśli takie pisanie, wiesz, że tu mam taki plan bardzo dokładny, sobie zaplanowałem, ja to będę teraz wykonywał i będę do tego dopasowywał rzeczy. Próbowałem kiedyś coś takiego zrobić. Próbowałem kiedyś napisać taki tom, ponieważ świetnie mi się pisało wiersze wczesnym świtem, słuchaj, o godzinie 5 rano w tramwaju, kiedy jechałem z Grochowa na Wolę i kłonąłem tą pustą Warszawę i jakiś taki splin pustego, chłodnego wagonu mnie trzymał i napisałem kilka wierszy, które były związane z konkretnymi miejscami. Pomyślałem sobie, że to jest świetny w ogóle koncept, żeby zrobić taki tom wierszy właśnie 26, ponieważ jeżdżę tramwajem 26, napiszę 26 wierszy i każdy z nich będzie o jakimś miejscu i tak dalej. Wiesz, i nagle się okazało, że mam do napisania coś tylko o 5 miejscach, a o 21 nie. W związku z tym taki plan nie ma sensu. Natomiast myślę, że cię nie zaskoczę, jak powiem, że ja widzę ten łuk, o którym ci mówię, tą konstrukcję tego tomu, tak naprawdę to ja ją jasno zobaczyłem, jak już dostałem książkę wydrukowaną. Jeszcze 3 tygodnie przed posłaniem, czy 2 tygodnie przed posłaniem książki do druku, ja jeszcze dzwoniłem do wydawnictwa i prosiłem o wycofanie 2 wierszy i że ja doślę w to miejsce 2 inne, które powinny być w innych miejscach. Nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego. Natomiast uważałem, że tak po prostu powinno być, że te 2 wiersze tu nie pasują, a tamte 2 pasują o wiele bardziej, a te pozostałe rozmawiają z zupełnie innymi wierszami, które mam w szufladzie i które się ułożą w jakąś inną historię, więc
1: zgodziliśmy się.
0: Jak najbardziej. To są rzeczy, które gdzieś dzieją się poza nami, a my jesteśmy odkrywcami nieznanych lądów, nieznanych kształtów.
1: Trump i Soros. Czy na pewno to rozpięcie jest ważne. Świat Trumpa walczy ze światem Sorosa. Bo w tym świecie Sorosa są, kto wygrywa bardziej? Nihiliści czy marksiści, naprawiacze? Postmarksiści czy marksiści? I czy Trump jest rzeczywiście z innego świata niż Soros?
0: To sformułowanie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa to jest, z tego co pamiętam, dzieło takiego rumuńskiego socjologa Dana Dungaciu, bardzo ciekawego badacza, związanego z partią AUR w Rumunii, ale też no po prostu bardzo takiego utalentowanego i niesłychanie przenikliwego komentatora współczesności. On jest trochę młodszego pokolenia niż, nie wiem, Ryszard Legutko czy Zdzisław Krasnodębski, ale to jest mniej więcej podobna formacja intelektualna, tak? Czyli człowiek, który w sposób bardzo przenikliwy potrafi definiować i wskazywać choroby współczesności. On wygłosił taki wykład, taką pracę, napisał właśnie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa, który oczywiście, wiadomo, miał też służyć jako pewne polityczne uzasadnienie tego, że akurat konserwatywna opozycja, prawicowa opozycja w Rumunii opowiada się za takimi, nie innymi rozwiązaniami. Wydaje mi się, że pytanie o nihilistów czy marksistów jest tutaj trochę, patrząc na stronę Sorosa, jest o tyle nieistotne, że Łączy ich tak naprawdę wspólny mianownik, tak? To są właśnie, to są naprawiacze świata. Ja zawsze mówię o tym, strzeżmy się naprawiaczy świata. To są ci, którzy odrzucają świata naturę, odrzucają naturę ludzką i mówią, my wiemy lepiej, my to wszystko zaprojektujemy. Oczywiście są wśród nich skrajne skrzydła takich, którzy mówią, że najlepiej to by było zaprojektować ludzkość poprzez jej eliminację w dużym stopniu. To są ci różni hararyści, prawda? Kurzweilowcy od transhumanizmu mówią, że najlepiej byłoby zaprojektować ludzkość w ten sposób, żeby ją pozbawić ciała i przepisać umysły gdzieś nam do komputerów i to będzie nasze zbawienie. Zresztą mówi się o nich, że są tacy cybermilenaryści. A inni po prostu pozostają przy bardzo tradycyjnym podejściu do sprawy, to znaczy oni wiedzą, jak lepiej urządzić świat, w związku z tym będą nam urządzać to, będą decydować o tym, kto ma nami rządzić, kto ma kierować naszymi gazetami, kto ma w nich pisać, kto ma mówić w naszych telewizjach, kto ma prawo drukować książki albo nie, prawda, kto ma prawo przekroczyć jakąś granicę albo kto nie ma, kto ma prawo do wprowadzenia biznesu albo kto nie ma, kto ma prawo do wiary jakiej i po co, i tak dalej, więc wydaje mi się, że to rozróżnianie na marksistów, neomarksistów, postmarksistów, nihilistów, heglistów i tak dalej w obliczu tego wspólnego mianownika jest trochę po prostu drugorzędne. No, na pewno oczywiście jest ważne wtedy, kiedy się szuka metod polemiki i jakby demaskowania tych planów, to bo wtedy trzeba do odpowiednie języki, do odpowiednich zamiarów pewnie przyszykować. Co do Trumpa, to jest niesłychanie ciekawa sprawa. Mnie się wydaje, że to jest jedna z najbardziej niezrozumianych figur współczesności. I to jest taka, jak patrzymy sobie w historii, rzeczywiście widzimy jakieś takie, jak to się ładnie mówi, niejednoznaczne postacie historyczne, to rzeczywiście będzie jeden z polityków, jedna z figur, która się właśnie w ten sposób w historii zapisze. Ja kiedyś, jak przeprowadzałem wywiad z Robertem Harrisem, autorem, zresztą też lewicowo-liberalnym Mateuszem z Wielkiej Brytanii, który jest autorem rozmaitych książek, tam między innymi autor Widmo, Pompeje, Vaterland, wielu innych. On też napisał taką obszerną trylogię o starożytnym Rzymie, rozgrywającą się właśnie w tych nieodmiennie fascynujących wszystkich czasach, kiedy republika umiera i zaczyna się cesarstwo. On porównywał Trumpa do Klodiusza. Mówił, że to jest właśnie ktoś, kto wychodzi spośród bogaczy, stając się trybunem ludu i że wykorzystuje lud w swojej rozgrywce z innymi bogaczami, jest takim złotoustym mówcą, który tam jak nie przekona, to przekupi i tak dalej. I wydaje mi się, że jest w tym coś, ale nie wyczerpuje to jednocześnie tego, że jak się sięgnie do książek Trumpa, tych pisanych w czasach, kiedy jeszcze nie był politykiem, Art of the Deal przede wszystkim, ale paru innych, widać, jak on znakomicie rozumie ludzką naturę, ponieważ natura negocjowania, natura stawiania na swoim, tak, no to jest część po prostu, to jest część życia wśród innych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście fakt, że on uszedł cudem z życiem z tego zamachu kilka miesięcy przed wyborami, które wyniosły go po raz drugi na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, że coś się w nim zmieniło. To znaczy, że pojawiło się, nie wiem, czy jest to poczucie misji i czy jest to poczucie misji od Boga. W każdym razie jest to jakieś poczucie pewnej wyjątkowości, przekonanie, że został pozostawiony na tym padole łez z jakiegoś powodu i on ten plan teraz wykona po prostu, tak jak on rozumie. I patrzymy na to, co jak ów ten plan interpretuje, jak co z niego wyciąga. Natomiast co do środowiska, z którego on się wywodzi, no to też podzielmy to na dwie sprawy. No jest inne, to jest facet znikąd, któremu udało się wspiąć do świata elit Manhattanu. A z drugiej strony, jak patrzymy sobie na towarzystwo, w którym się obracał, co widać na przykład w dokumentach sprawy Epsteina, no to wypada powiedzieć, ja nie chcę nikogo tutaj ani oskarżać, ani usprawiedliwiać, to myślimy sobie, po to pomyślmy sobie o tych wszystkich Pawłach, którzy najpierw byli szawłami, a to był i tak jeden z najmniej ponurych przypadków, bo zdarzało się dużo większym grzesznikom zostawać świętymi.
1: Ja sobie myślę w taki sposób, patrząc na Jana Jakuba Rousseau i na tego, chyba Michał miał na imię, Foucault, tego postmodernistę.
0: Michel Foucault, tak.
1: I bo ja widzę ostatnie 500 lat naszej kultury, dominujący proces to jest instytucjonalizacja grzechu. Tak, że to jest istota rzeczy. Że z rąk mnichów, którzy myśleli o tym, żeby ich życie było tym samym, co ich słowa, wzięli hierarchizację kultury w swoje ręce intelektualiści, którzy nie mają zamiaru jakby robić to, co mówią. Jan Jakub Rousseau oddał swoje dzieci do przytułku po to, żeby napisać książkę o wychowaniu dzieci, tak? Ale już Michel Foucault, to wydaje mi się, że on żadnego świata nie chciał tak naprawdę konstruować, bo Jan Jakub Rousseau chciał skonstruować świat, w którym by mu nie zarzucono tego, że oddał swoje dzieci do przytułku, żeby wszyscy po prostu oddawali swoje dzieci do przytułku. Ja oczywiście przesadzam, ale jedynie odrobinę, bo jeśli poczytamy to, co na temat francuskiego filozofa dzisiejszych czasów, zmarłego nie tak w sumie dawno, no to mamy tam wioski w Afryce Północnej i młodych chłopców i przemoc pieniądza, tak, gwałcenie 10-letnich dzieci. I ja widzę w tym dzisiejszym obliczu intelektualizmu już taką całkowicie ciemną nutę, której jeszcze u Jana Jakuba Rousseau nie było. Gdzie już nie chce się naprawiać, tylko chce się ten świat zniszczyć. Chce się ten świat po prostu unieważnić. Ten świat, który mnie oskarża. Tak? Ja próbuję go zrobić takim, żeby mnie nie oskarżał.

0: samo mądrzy, czyli tak samo niemądrzy. Natomiast dobrze, że wspomniałeś Michela Foucault, bo tutaj patrzymy właśnie na ten nurt, który przekształca współczesność na jaką modłę. No jest to zawołanie Foucault, że wszystko jest normalne, tak? Szaleństwo jest normalne, zbrodnia jest normalna, w więzieniach i w szpitalach są po prostu nieszczęśliwi ludzie, których my nie rozumiemy, bo oni są po prostu ludźmi na jakiś inny sposób. I to jest, widzisz, to jest właśnie ten punkt, z którego ten intelektualizm jest obejmujący cały świat dzisiaj tworzony, czyli że nie ma granic. No jeżeli nie ma granic, jeżeli nie ma granicy między normalnością a nienormalnością, jeśli to znaczy, że nie ma też granicy między dobrem a złem. Wszystko jest równoważne. Jeżeli wszystko jest równoważne, to znaczy, że tak samo moralnym czynem będzie poproszenie po 8 latach narzeczeństwa o rękę kobiety, którą kochasz, a następnie spędzenie z nią nocy poślubnej, w trakcie której po raz pierwszy natkniecie się na, znaczy będziecie mieli okazję uprawiać miłość cielesną, ale to jest równoważne z tym, że jakiś właśnie jakiś zboczeniec pojedzie sobie do tej afrykańskiej wioski gwałcić 10-letnich chłopców. No bo wszystko jest takie samo, prawda? Wszystko jest równoważne. Wszystko jest dozwolone, tak? Wracamy właśnie do tego, że wszystko jest dozwolone. Skoro Bóg umarł, to wszystko jest dozwolone. No a przecież tak właśnie się to argumentuje. Co więcej, on to jest ci, którzy wspominają tego zmarłego Boga, to są właśnie najwięksi wrogowie tego nowego systemu, bo odwołując się do niego, mówią, no nie, no istnieją jednak jakieś granice. Więc ci wszyscy, którzy przypominają o tym, że te granice istnieją, są wrogami systemu, więc system próbuje się ich pozbyć, system próbuje ich anihilować. To na tym wygląda. To tak wygląda.
1: Powiedz mi, co znalazłeś w naszym Śródziemiu? Bo dzięki rozmowie z tobą pojechaliśmy rodziną do Chorwacji. co prawda nie tam, gdzie nas kusiłeś, żeby jechać na Kretę, tak? ale z tych opisów twoich, wiesz, ja kiedyś myślałem, że niebo na obrazach Siemieradzkiego to jest grafomania malarska, tak, że po prostu nie wiedziałem, że rzeczywiście na południu Włoch można takie niebo zobaczyć. Wydawało mi się to niemożliwe, takie, wiesz, cukierkowe, tak. Co takiego jest na Krecie? Czym to nasze Śródziemie cię pociągnęło?
0: Wiesz co, odpowiedzi na to są dwie, racjonalna i nieracjonalna. Racjonalna to jest taka, że wszystko można wytłumaczyć, oczywiście cofając się do lektur z dzieciństwa, do tego, że gdzieś tam jak człowiek miał lat 7 czy 8 wpadła mu do ręki mitologia Parandowskiego, Wojna Trojańska w jego przekładzie, czyli Iliada w wersji prozą, że stały na półce książki Kosidowskiego, Żylińskiej, prawda, Sen o Troi, Szlimana, opowieści o Tutanchamonie i tak dalej. I po prostu bardzo łatwo jest, będąc dzieckiem, się w tym wszystkim zakochać. I że po latach gdzieś ta miłość do tego, co antyczne, tego, co minione, do tego, co też w dużym stopniu nas ukształtowało, gdzieś powraca i człowiek zaczyna te rzeczy już zupełnie świadomie odkrywać, wędrować od miejsca do miejsca. Ale jednocześnie jest coś zupełnie nienamacalnego i niewytłumaczalnego. Mi się wydaje, że myślę, że każdy człowiek potrafi odbierać jakieś takie nieoczywiste, niematerialne sygnały, natomiast wielu z nas ciężko pracuje przez całe życie, żeby w sobie tą umiejętność zabić. Ja wpadam w rodzaj jakiegoś wręcz oszołomienia, kiedy jestem w miejscach, gdzie dotykam tych kolumn sprzed tysięcy lat, kiedy kroczę sobie miejscami, świadomym się, że to właśnie tu, w tym miejscu miały się odbywać takie czy inne

0: sceny, które ja pamiętam z greckich mitów, czy z zapisów rzymskich historyków, czy że to jest właśnie ta scena, na której po raz pierwszy wystawiano ten czy inny dramat, wiesz, Eurypidesa i tak dalej. Mnie to wprawia w jakiś taki stan nieziemski, muszę powiedzieć. Czuję jako jakiś taki niezwykły związek z tym wszystkim. Nie byłem, słuchaj, nigdy w Ziemi Świętej, nie byłem nigdy w Jerozolimie. Wybieram się, mam nadzieję, że dotrę. Ale powiem ci, że być może podświadomie opóźniam ten wyjazd, ponieważ czytam o ludziach, którzy oszaleli idąc Via Dolorosa i ja to rozumiem. To znaczy ja to w pełni rozumiem. Ja nie potrzebuję być na ulicach Jerozolimy, żeby już w taki stan częściowo się wprowadzić do tego, wiesz, gdzieś w jakiś niewidzialny sposób dotykając tego wszystkiego, co za nami, tego wszystkiego, co nas stworzyło, bez czego byśmy po prostu nie zaistnieli, co stworzyło wszystko, nasz aparat pojęciowy, nasze metafory, nasze, wiesz, to nasze wszystko po prostu.
1: W latach 90. Wojtek Bockenheim, to na początku 90-91 rok, Wojtek Bockenheim, patrząc na brulion, na tych ludzi, których zgromadziłem, mówi, nie, no dzisiaj najlepsi, najinteligentniejsi, najcwańsi idą w reklamy i w komputery. To był 90. rok. Dzisiaj pewnie idą w bitcoiny, czy w coś jeszcze, sztuczną inteligencję, czy coś innego. Te najlepsze, w sensie najsprawniejsze umysły. I jeszcze przed wojną rola sztuki, poezji była niezwykła. Paradoksalnie komuniści też to podjęli, no bo jak nie było jeszcze telewizji, no to mieli w ten sposób rząd dusz, tak? Mojego ojczyma, ojciec Marcin Jerzy Andrzejewski miał, wiesz, 300 tysięcy nakłady jednej książki, nie? Więc ci ludzie naprawdę rządzili wyobraźnią wielu, wielu Polaków, oprócz tych, którzy się po prostu odcięli całkowicie od systemu, tak? Ale powiedz mi, gdzie dzisiaj idą najlepsze umysły, najlepsze komputery według ciebie? Jaka jest rola sztuki dzisiaj? Czy w ogóle jakąkolwiek rolę jeszcze poezja i sztuka dzisiaj odgrywają?
0: Myślę, że póki są ci, którzy ją próbują pisać i ci, którzy ją próbują czytać, to ona po prostu będzie istniała. Nie ma takiego wpływu na rzeczywistość słowo, jak miało kiedyś, aczkolwiek żyjemy w epoce pewnego paradoksu. Gdzie idą, słuchaj, wybitne umysły dzisiaj? Ja się z tobą zgodzę, że idą wszędzie poza humanistyką, o tak to powiedzmy. I to mi przypomina czasy PRL-u, kiedy ludzie, którzy byli najinteligentniejsi, najmądrzejsi, najciężej pracowali i najbardziej nie chcieli się godzić na ideologiczne szaleństwo nowego systemu, to szli właśnie, wiesz, do politechnik, zostawali geodetami, zostawali hydraulikami i tak dalej. Nie chcieli mieć nic wspólnego z tym, co działo się na humanistycznych kierunkach. I ta inteligencja techniczna to też przecież później była wielka baza ruchu Solidarności, ale też później to była wielka baza tego odruchu samoobrony społecznej, który w Polsce wybuchł po 10 kwietnia 2010 roku. I wydaje mi się, a rozmawiałem, znam trochę ludzi, którzy, wiesz, siedzą właśnie w różnych firmach budujących wielkie sztuczne inteligencje, którzy pracują za oceanem. I oni tam są, tak? Oni tam są i pracują nad rozmaitymi rzeczami i póki oni tam są, to jest dobrze, bo stanowią przeciwwagę właśnie dla tych wszystkich kurzweilowców, tych wszystkich szaleńców od, wiesz, transhumanizmu, cybermilenaryzmu i tak dalej, którzy chcieliby z tego wszystkiego zrobić zupełnie, zupełnie inny użytek. Natomiast zaskoczyłbyś się, jak wiele zdrowo, trzeźwo myślących ludzi, bardzo porządnie uformowanych gdzieś właśnie w tamtych okolicach jest. Więc oni idą tam. No bo po co mają iść w kierunku kultury i sztuki? Co współczesna kultura i sztuka, humanistyka może im zaoferować? Po Płuczyny, właśnie po Foucault? No co jeszcze? Wcale mnie to nie dziwi, że dokonują takich wyborów.
1: Przeczytałem ostatnio wypowiedź twórcy Palantira, wcześniej PayPala, tak? Współtwórcy. Pan się nazywa Thiele chyba, tak?
0: Peter Thiele, tak.
1: Tak, tak, tak. I on napisał bardzo ciekawą rzecz, czy powiedział bardzo ciekawą rzecz, że przez 20 lat, które on, jak rozumiem, które obserwował, bo on był też kiedyś zawodowym szachistą, i zauważył, że od czasu rewolucji francuskiej, no bo wiadomo, tę pojęciową, symboliczną czy narracyjną część opowieści o świecie, arystokracja, ta, która powstała po rewolucji francuskiej, miała pod kontrolą. Tak to się dziedziczyło, ale nie dziedziczyło się talentów matematycznych i w związku z tym cały system był oparty na tym, że nawet facet, który miał kroić mózgi, tak, musiał znać rachunek różniczkowy. No i Thiele pyta, no ale po co chirurgowi rachunek różniczkowy, tak? I pokazał, że zarządzanie tym drugim elementem wielkości człowieka, jakim jest abstrakcja pojęcia, tak, w przeciwieństwie do metafor słowa, że to było źródło władzy. I teraz i mówi, że w ciągu ostatnich dosłownie kilkunastu miesięcy, odkąd, a proces zaczął się w chwili, w której Garry Kasparow przegrał z komputerem partię szachową, i od tamtego czasu zawsze ludzie przegrywają partie szachowe z komputerami, że od tego momentu no jest wydany wyrok śmierci na ten system koptacji matematycznej sprawności do rządzenia, no bo po prostu komputery wykonują to sprawniej. On powiedział, że to, co było kiedyś wielkim, no, czymś niesamowitym, tak? No, wielbimy ludzi, którzy tak potrafią grać w szachy niesamowicie. I nagle to stało się też jarmarczną sztuczką, którą wykonuje maszyna, która ma dwa klawisze, czarny i biały, tak? I nic więcej. No bo po prostu potrafi objąć całą macierz możliwości wszystkich ruchów szachowych i wyznaczyć te ścieżki, które prowadzą do wygrania. No, to jest banalnie proste. I on mówi, że w ciągu ostatniego pół roku w ogłoszeniach tych portali, które oferują pracę, umiejętności humanistyczne, władzy nad słowem, zdolności komunikacji i tak dalej stały się dwukrotnie częściej obecnym warunkiem zatrudnienia. Tak? Że ten filtr matematyczny został zdjęty i że jako pierwsi stracą pracę właśnie programiści, kwantyści, informatycy. Jak ty patrzysz na ten przewrót? No bo to, co mówi, wydaje się mieć taką no, morderczą, być morderczą argumentacją.
0: Wydaje się, że tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, bo oczywiście tu wracamy do tego, że co jest na razie nieprzekuwalne na algorytmy. To jest pewien błysk, ta kreatywność, ta nieobliczalność, ten element taki nadnaturalny, którego żaden algorytm nie zagwarantuje, a ludzki umysł, ludzka kreacja wspomagana też i wiarą i innymi rzeczami potrafi w jakiś sposób się zamanifestować. Zawsze jest to pytanie, na ile wielka zmiana jest zmianą ilościową, a na ile jest jakościową. Podałeś przykład partii szachowej. Tak, ale szachy da się zredukować do właśnie jakiejś tam gigantycznej liczby możliwych ruchów. Natomiast są takie procesy, których w ten sposób się na razie zredukować nie da. Nie wiem, czy nie czepiam się tutaj rozpaczliwie jako nadziei sformułowania na razie. Nie jestem przekonany, że to, co wieszczą zwolennicy właśnie Kurzweila między innymi, że nastąpi jakiś jakościowy skok rozwoju sieci komputerowych i jakieś tam uzyskiwanie świadomości czy czegoś tam jeszcze innego przez sztuczne inteligencje. Natomiast im dłużej się przyglądam temu, w jaki sposób można te algorytmy wykorzystywać, tym też widzę coraz więcej bardzo ciekawych dobrych, pomocnych mi po prostu zastosowań. Wiesz, przypomina mi się, że przecież w czasach, kiedy wynaleziono prasę drukarską, no to też protestowano przeciwko temu, dlatego że przecież to oznaczało, że z równą łatwością będzie można wydrukować prawdę, jak i kłamstwo. I że to jest wielka... No, zresztą ta zmiana nastąpiła, to prawda, ale no, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, do pewnego stopnia, na to, w jaki sposób narzędzia są wykorzystywane, czy młotek jest wykorzystywany do wbijania gwoździ, czy do roztrzaskania komuś czaszki. Mamy na to wpływ poprzez własne zachowanie i poprzez nasze sumienie, poprzez budowanie systemów etycznych, w których to jest w odpowiedni sposób opisane. No i tyle.
1: Powiedz mi, bo ta audycja nosi tytuł Makrofon. Chciałbym, żebyś taką dużą fotografię zrobił własnych preferencji. Co wartościowego jest w popkulturze dziś? Czy w ogóle cokolwiek jest wartościowego? Czym się żywisz?
0: Powiem ci, że przypomina mi się od razu taka wspaniała anegdota z życia Josepha Hellera, autora paragrafu 22, który zapytany pod koniec życia przez jednego z dziennikarzy udzielił bardzo zgrabnej odpowiedzi. Dziennikarz powiedział tak. No, od czasu wydania paragrafu 22 już pan nigdy nie napisał czegoś równie dobrego. A Heller odpowiedział, no tak, ale kto napisał? I wydaje mi się, że nieraz dyskutuję, słuchaj, spotykam się gdzieś z ludźmi z podobnych formacji naszych intelektualnych, dyskutujemy o tym, co tu ciekawego ostatnio można byłoby przeczytać. Powiem ci, że jeśli chodzi o rzeczy, które się ukazały w ostatnim ćwierćwieczu, to pewnie udałoby mi się je zmieścić na palcach jednej ręki.
1: Wymień dwie.
0: Wiesz co, no wydaje mi się, że jako świadectwo czasów ważne są przynajmniej dwie powieści Michela Houellebecqa, tak? To znaczy nie jest to dzieło, nie jest to w pełni udane dzieło sztuki, natomiast jest to bardzo udana fotografia epoki. Jeżeli mówimy o tym, że sztuka ma być też fotografią epoki, ma być tym zwierciadłem, które się przechadza po gościńcu, no to moim zdaniem absolutnie Houellebecq uchwycił to, co dzieje się złego z ludzkością. No i pewnie, jeśli chodzi o powieści wydane w ostatnim ćwierćwieczu, no to bym powiedział o Cormacu McCarthy, prawda? O Cormacu McCarthy, który jest twórcą wybitnym, choć głęboko depresyjnym. Niewiele, słuchaj, zostało po tym, jak dwie wojny strzaskały współczesność w XX wieku i nie bez powodu okazuje się, że najwybitniejsi twórcy, którzy te traumy przepracowywali, no to okazywali się właśnie ludźmi, którzy opisują świat bez zasad, świat absurdu, świat ironii, wiesz, od Beckett, Vonnegut, Heller. Heller, który mówił właśnie, że paragraf 22 to nie jest książka o wojnie, to jest książka o życiu, bo życie takie po prostu jest. Życie jest prowadzone, wydarza się według takich zasad, jakie on opisał w paragrafie 22, więc... Wracam zdecydowanie do starszych rzeczy. W tych nowych nie znajduję jakiejś wielkiej pociechy.
1: No tak, wiesz, nowożytność poza Szekspirem, Gaudim, no może jeszcze trzech czy czterech z Mickiewiczem, Kochanowskim, Baką, no to jest to traktat z życia żuków. Traktat z życia żuków jest na miarę żuka. Żuk
0: no, miarą wszechświata. Bardzo dobrze odczytujesz przesłanie wiersza Traktat z życia żuków.
1: Jest na miarę żuczą. Żuk miarą wszechświata. Tego żuki uczą.
0: Tak. Żuk miarą wszechrzeczy, tego żuki uczą. No więc właśnie tak. Drogi Robercie, a czy pozwolisz, żebym ja dokonał jeszcze na zakończenie odrobiny kryptoreklamy?
1: Oczywiście. YouTube. Piotr Gociek zaprasza, drodzy państwo.
0: Piotr Gociek zaprasza, ponieważ postanowiłem od pewnego momentu, że będę też rozmawiał z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Ty akurat się, myślę, głęboko pomyliłeś, kiedy jeżeli pomyślałeś sobie, że według klucza ludzi mądrzejszych od siebie chcesz zaprosić akurat mnie, więc ja się tutaj wypisuję z tego grona. Jestem człowiekiem, który im dłużej żyje, tym więcej wie, jak niewiele wie. W związku z tym do grona jakichś ludzi specjalnie mądrych nie chcę się zapisywać. Natomiast pracuję nad sobą. Pamiętasz ten wspaniały nagrobek ze Śniadania Mistrzów Kurta Vonnegata? Tu leży ktoś. Urodził się pewnego dnia, umarł pewnego dnia, starał się. A na kanale Piotr Gociek zaprasza, staram się rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie.
1: I powiedz, jaka ostatnia rozmowa była, która cię poruszyła?
0: Wiesz co, bardzo mnie poruszyła rozmowa z Jarkiem Grzędowiczem, który wraca do siebie, który wraca pomału do równowagi, do życia po wielkiej tragedii, jaką była strata żony w pożarze. Natomiast bardzo, bardzo czekam na rozmowę, którą za parę dni będę nagrywał i która będzie pewnie za tydzień na moim kanale, to znaczy będę rozmawiał z Jackiem Petryckim o Krzysztofie Kieślowskim. O tym wczesnym Krzysztofie Kieślowskim, o latach 70., 80., o dokumencie, o tym, co zmienia w duszy człowieka kamera, kiedy się postawi ją naprzeciwko niego, wiesz, o tym, co sprawiło, że w przypadku, w filmie Przypadek pojawia się ten krzyk, wiesz, Panie Boże, bądź, jak na to patrzył Krzysztof Kieślowski, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
1: Tak, możesz zapytać go o wątek Czarnego Psa. To jest jeden z bardzo ważnych wątków i świadczy o tym, że Kieślowski dotykał tego, co jest istotą, a przynajmniej co jest zewnętrznym pozorem istoty. Natomiast Grzędowicz to dla mnie niezwykły autor. Dobrze pamiętam, że on w którejś ze swoich powieści zawarł taką opis takiego eksperymentu, gdzie jakieś zwierzątka tworzyły takie światy swoje i książęta, żeby wykazać się, że są zdolni do tego, żeby po królu przejąć władzę, wspomagają te światy tych zwierzątek. Dobrze pamiętam?
0: Tak.
1: To metafora niesamowita. Wydaje mi się, że to wielki autor jest.
0: No tak, i po paru latach milczenia, wiesz, wraca wreszcie do żywych, zaczął znowu pisać. Cieszę się, że jest z nami znowu w lepszej formie.
1: Ostatnie pytanie, 3 minuty. Moje dzieci, jak były mniejsze, to zawsze pytały się, jak jakaś tam kwestia była sporna, za kim jesteśmy, komu kibicujemy, tak? Kto jest tym dobrym bohaterem, kto jest tym złym bohaterem. I tak naprawdę, jak się patrzy na dzisiejszy świat, jak patrzysz na te wszystkie wpisy, którymi jesteśmy zalewani, na te wszystkie wypowiedzi, to tak naprawdę dziś albo ktoś jest za Trumpem, albo ktoś nienawidzi go w sposób po prostu zadziwiający. I tak naprawdę, jak się nawet słucha tych wszystkich ekspertów, którzy omawiają geopolityczne przypadki naszego świata, no to gdzieś na końcu zawsze wychodzi resentyment. Ludzie, którzy zarządzają dzisiaj światem, zarządzają dzisiaj współczesnością, wiedzą, że ten mechanizm dziecięcy, za kim jesteśmy, jest podstawowym mechanizmem i on pozwala agregować ludzi wokół idei, które są im wrogie. I jak ty patrzysz na socjotechniki, którym podlegamy? Przecież nie da się intelektualnie wybronić przed wszystkim.
0: Jestem absolutnie przerażony właśnie tym, do jakiego stopnia to agregowanie jednoznacznych opinii stało się paliwem cywilizacji. No, sam tego jestem ofiarą, bo choćby rozmowa była, nie wiem, jak ciekawa, to na YouTubie nigdy nie będzie miała tylu odsłon, co ta, która wygeneruje 200 komentarzy na dole. Najlepiej, żeby te komentarze były wrogie, żeby ludzie sobie nawzajem skakali do gardła, bo to oznacza, że treść jest gorąca czy ciekawa i będzie promowana dalej przez algorytm YouTube'a. Więc to jest absolutnie przerażające. Co do tego, po czyjej jesteśmy stronie, komu kibicujemy, to wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Myśmy powinni postawić pytanie, czemu kibicujemy, to znaczy jakim sprawom, jakich spraw jesteśmy zwolennikami, jakich spraw jesteśmy orędownikami. I wtedy należałoby zastosować wobec polityki Donalda Trumpa, czy jakiejkolwiek innej polityki, wobec jakiegokolwiek innego przywódcy światowego, czy lidera biznesu, tą samą zasadę, którą Donald Trump aplikuje teraz światu, mówiąc o tym, że no owszem, jakiś tam sojuszników mamy i przyjaciół, ale przede wszystkim to mamy interesy i interesuje nas to, co jest dobre, to co jest w interesie Ameryki, jest w interesie Ameryki, więc moja odpowiedź brzmi tak, zamiast się zastanawiać nad tym, po której jesteśmy stronie, to patrzmy na to, która strona sporu oferuje rozwiązania, oferuje dobre rzeczy w tych kwestiach, za którymi my się opowiadamy, bo to absolutnie odmawiam takiego rozumowania właśnie, że będę się zapisywał do gromady jednego wodza albo drugiego wodza i popierał ślepo wszystko, co ten wódz wymyśli. My też mamy swoje interesy i mamy swoje cele i mamy swoje wartości i popierajmy tych, którzy są za nimi wtedy, kiedy rzeczywiście za nimi są, a kiedy nie są, no to im to wytykajmy.
1: Spuentował Piotr Gociek, pisarz, publicysta. Dzięki, Piotrze, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Bogiem, Robert.

0: Ja Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, przychodzimy, żeby oddać Ci chwałę, Panie. Prosimy Cię o to, żebyś nas przyjął z tym wszystkim, co sobą reprezentujemy, z naszą historią, z naszymi myślami, z naszymi emocjami, Panie. Daj nam Twojego Ducha, byśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. Daj nam, Panie, w tej chwili jakieś orzeźwienie i dar słowa, tak żeby abyśmy mogli w ten sposób Tobie służyć.
0: Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy. Pod Twoją obronę
1: uciekamy
0: się. Święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Sylwester Szefer. Witaj.
1: To już idzie?
0: A jak?
1: Tak, a witam serdecznie.
0: Co by było z tobą, gdyby nie było Boga?
1: Świat by się zawalił. Na pewno. Kiedyś coś takiego przeżywałem, że uświadomiłem sobie, że całe moje życie od dzieciństwa było budowane z Bogiem. I gdy byłem właściwie na studiach już i przyszedł taki moment, znaczy to się zdarzyło raz, ale to było takie doświadczenie też bardzo silne, jakiegoś jakby ateizmu, to znaczy w takim momencie, kiedy wydawało mi się, że jestem najbliżej Boga, nagle pojawiły się takie ogromne wątpliwości i zdałem sobie sprawę, że gdyby Boga nie było rzeczywiście, to cały ten mój świat rzeczywiście się wali, znaczy wszystko się wali. Ta cała moja, nie wiem, ta cywilizacja wewnętrzna, zewnętrzna, to traci sens i wtedy byłem przerażony.
0: A zwątpiłeś, że istnieje?
1: Znaczy był taki moment jeden właśnie i nie spodziewałem się, że to przyjdzie, bo to było w takim momencie, kiedy uczestniczyłem w spotkaniach grupy modlitewnej i przeżywałem jakąś bliskość Boga w modlitwie. Byłem świadkiem niezwykłych wydarzeń podczas spotkań modlitewnych, wręcz takich uzdrowień. I w pewnym momencie przyszły takie myśli, że może to wszystko właściwie to jest jakaś fikcja. Ja wtedy byłem studentem filozofii, też miałem zajęcia z psychologii, bardzo mocno wszedłem w psychologię i przyszły takie myśli, że może to wszystko jest wytworem jakichś ludzkich wyobraźni, czy jakiejś takiej zbiorowej, można powiedzieć prawie, że halucynacji, że może jest jakaś taka psychiczna, naturalna, zupełnie tylko ludzka potrzeba, żeby był ten Bóg, jakby, i że człowiek sobie go jakby wymyślił. Więc takie myśli mnie opanowały. To trwało na szczęście dosyć krótko, bo chyba przez tydzień. I było to przerażające, ale dotarła do mnie taka świadomość. Ale po tym tygodniu pojawiło się też takie pewne doświadczenie, które tkwi we mnie do dzisiaj.
0: Jakie doświadczenie?
1: Znaczy pytanie powstało wtedy w ogóle, na czym jest oparta moja wiara? Na czym jest oparta moja wiara? I wtedy się właśnie tak zastanawiałem. Na czym to polega? Czy to polega na tym, że ja doświadczam czegoś podczas modlitwy? Że są jakieś emocje? Czy że... O właśnie, że jestem świadkiem niezwykłych wydarzeń, których nie sposób wytłumaczyć jakby. Ja pamiętam, że nawet zazdrościłem trochę takim moim znajomym. Miałem taką koleżankę, która rzeczywiście doświadczyła takiego uzdrowienia fizycznego wręcz i sobie pomyślałem, ale ona jest szczęśliwa, bo dla niej sprawa jest oczywista. Prosiła o uzdrowienie, została uzdrowiona. No więc dla niej jest rzeczą tak oczywistą, że jest Bóg. No bo ona jakby go dotknęła. On jej dotknął, prawda? Ale wtedy właśnie jakby zobaczyłem, że nie można na tym budować swojej wiary.

0: I to do
1: Dlaczego?
0: czego... Nie, że to rzeczywiście, jeśli nawet nie nastąpi jakieś takie uzdrowienie, to nie jest to, na tym nie jest to, nie może to być fundament. Nie może być to fundament. To,
1: ale
0: znaczy,
1: Pan
0: to
1: Bóg
0: jest
1: używa cudów.
0: Używa cudów, jasne. Ale sobie zdałem sprawę, że Pan Bóg używa cudów, ale właściwie cudem jest nie tylko coś, czego ja nie rozumiem. Że spotykam się, nie wiem, komuś się noga wydłużyła. Niemalże, prawda? Tak nawiasem mówiąc, byłem świadkiem też i nawet takiego wydarzenia. Nie, to na tym nie opieram swojej wiary, nawet jeśli jestem tego świadkiem. Nawet jeśli ktoś obok mnie by nawet zmartwychwstał. Zresztą w Piśmie Świętym w Ewangelii jest taki fragment, prawda, kiedy bogacz gdzieś tam idzie w czeluść i błaga Boga, żeby on wysłał do jego braci tego Łazarza, który by ich przekonał, że jest Bóg i że trzeba prowadzić życie zgodnie z prawem. A wtedy odpowiedź jest taka, że chociażby nawet i oni i zmartwychwstałego ujrzeli, prawda? To nic się nie zmieni. Mają prawo i proroków. I w każdym bądź razie był to taki moment, kiedy zobaczyłem, że wiara jest zbudowana na zaufaniu. Na zaufaniu. To znaczy muszę komuś zaufać. Komuś muszę zaufać. Komuś wiarygodnemu. I tak sobie pomyślałem, że tą osobą taką wiarygodną, znaczy to są w ogóle te osoby, które są tutaj w Biblii, w Piśmie Świętym. I te osoby wiarygodne, znaczy i temu słowu, które oni tam głoszą w Biblii, Jezus, apostołowie, prawda, wierzę w to, czy nie wierzę, wierzę w to słowo, czy nie, ufam, czy nie ufam. No i też, którzy tutaj są obok mnie i to słowo głoszę, czy no jest, na szczęście my mieliśmy Jana Pawła II, prawda? Mieliśmy kogoś takiego i myślę, że też i innych świętych, wspaniałych świętych, którym możemy zaufać.
1: A dlaczego musimy zaufać? Dlaczego wiarę chcesz budować na zaufanie akurat?
0: No ale na czym innym? To jest tylko na zaufanie. To znaczy ja wiem o tym, że nie mogę jakby zaufać sobie samemu swojej mądrości, bo często się okazuje, że jestem głupi. Nie mogę zaufać nawet, nie wiem, moim kolegom, moim bliskim w rodzinie i tak dalej, bo się okazuje, że błądzimy. Że jednak no, muszę oprzeć swoją wiarę na kimś pewnym. No muszę komuś zaufać. No, jest mnóstwo przekazów. No, czytam gazety, książki, z kimś rozmawiam, pracuję gdzieś tam w telewizji różnych, spotykam ludzi mądrych czy mądrali jakichś. I jednak... Wiara to jest zaufanie w coś, co istnieje, co jest trwałe, co jest wieczne. Słowo Boże. Słowo Boże. Na tym jest, myślę, może można... Ja do tego doszedłem może nie jako student filozofii, nie na zasadzie jakiejś takiej kalkulacji, tylko też, że w pewnym momencie jakoś to do mnie bardzo mocno dotarło.

0: Ale Pismo Święte to takie protestanckie bardzo podejście.
1: Chrześcijańskie.
0: A czy czegoś nie potrzeba więcej niż Pisma Świętego? Myślę tu o doświadczeniu żywego Boga w życiu.
1: Tak, tak, nie, na pewno, tylko, tylko...
0: Bo to jest dopiero efekt zaufania.
1: To jest, efekt zaufania, to się ze sobą łączy. To jest ze sobą połączone, to znaczy jeśli...
0: Bo ty mówisz, że Pismo Święte to jest punkt wyjścia,
1: słowo.
0: Prawda?
1: Tak, jest Słowo Boże.
0: I na tym się można...
1: Na tym
0: od opieram. Tego można wyjść.
1: Od tego, to jest fundament. Od tego zaczynam. I potem, jeśli jest jakieś takie doświadczenie, które jest z tym związane, ze Słowem Bożym, po prostu jeśli idę w tą stronę, jeśli przyjmuję Słowo, jeśli próbuję to Słowo wypełniać, pojawia się też doświadczenie, to jest pewne. To znaczy, ja myślę, że Pan Bóg nie pozostawia człowieka, jednak dał nam taką naturę, też pełną emocji i nie pozostawia nas tak, że jest to Pismo i tylko Pismo, i tylko Słowo, prawda? Protestanci może niekiedy mówią i to mówią z przesadą. Ale że na tej naszej drodze oczywiście spotykamy i jest doświadczenie takie wewnętrzne, jest spotkanie z drugim człowiekiem. Pan Bóg też mówi przez wszystko jakby. Przez wszystko, ale przez pryzmat Słowa.
0: Dobrze. I teraz jakie masz zdarzenia w swoim życiu, które pokazują, że to zaufanie, które położyłeś w Bogu, to nie jest pył, pustka, marność.
1: Znaczy, to ja może nie miałem takich spektakularnych takich wydarzeń w życiu. To znaczy, ja jakoś takie miałem ogromne szczęście, rzeczywiście, że od dzieciństwa urodziłem się na Śląsku, w takiej prostej bardzo rodzinie. Miałem takich rodziców, to znaczy mama mnie wychowywała już w kościele i nauczyła mnie modlitwy. Także zaprowadziła mnie do pierwszej komunii świętej. Dla mnie to było wielkie przeżycie jako dziecka, że zawsze byłem blisko kościoła i spotkałem fantastycznych księży. Fantastycznych. Ja niekiedy teraz spotykam różnych ludzi, którzy krytykują, że ich wiara też jakoś może nadwyrężona została, czy upadała z powodu spotkania z księżmi, którzy może nie byli świadkami Chrystusa. No, ja akurat taki jakiś przywilej miałem, że dla mnie największymi autorytetami w szkole to byli nauczyciele WF-u. Miałem świetnych nauczycieli WF-u. No i księża, katecheci. Takich miałem. I bardzo dobrze to wspominam, prawda?

0: I potem w szkole średniej, może w szkole średniej, chodziłem do szkoły PRL-owskiej na Śląsku. W szkole, gdzie podczas uroczystości państwowych trzeba było wchodzić obowiązkowo do szkoły albo w czerwonym krawacie, albo w mundurku HSPS, Harcerska Służba Socjalistycznej w Polsce.
1: Tak. Mało kto pamięta obrzydliwe, kakaowe
0: coś okropnego
1: mundurki.
0: Więc ja chodziłem do takiej szkoły PRL-owskiej.
1: Pionierskie, to były pionierskie mundurki.
0: Tak, tak, absolutnie.
1: Nie harcerskie, tylko nie, właśnie sowieckie. Zmienione sowieckie.
0: Sowieckie, tak, tak. I wtedy miałem takie szczęście, bo młody człowiek to się buntuje. Więc ja się buntowałem przeciwko tej szkole, ja się buntowałem przeciwko mojej wychowawczyni. Miałem taki zwyczaj, że gdy miałem kilka minut, znaczy, gdy przychodziłem do szkoły, miałem kilka minut jeszcze do rozpoczęcia zajęć, przechodziłem koło kościoła, otwartego kościoła. I wstępowałem na tych kilka minut. Akurat ten kościół był naprzeciw pokoju nauczycielskiego i pani wychowawczyni, która była pierwszym sekretarzem POP. Ja przypomnę, to jest podstawowa organizacja partyjna PZPR-u w szkole.
1: Czyli partii komunistycznej.
0: Tak, ona tam patrzyła, kto tam wchodzi do tego kościoła. No i kiedyś było takie wydarzenie, że akurat koleżankę zauważyła, że była w kościele i na pierwszej lekcji wzięła ją do odpowiedzi. Tak ją przepytała, żeby nie odpowiedziała i powiedziała jej na koniec, no ja widziałam, że ty byłaś w tym kościele, modliłaś się do tego swojego Boga i co ten twój Bóg? No i co? On nie jest wszechmocny, widzisz, dostałaś pałę. No i co z tym twoim Bogiem? I ja jako młody człowiek, będąc świadkiem takich wydarzeń, byłem bardzo zbuntowany. I ja muszę powiedzieć, że w cudzysłowie zawdzięczam temu PRL-owi, komunizmowi i temu wszystkiemu.
1: Emocje.
0: Też tą swoją jakąś taką prostą ścieżkę do kościoła.
1: Proreligijne.
0: Tak, tak, tak. Bo po prostu bunt, bo skoro tutaj była presja i moda w tym kierunku, no to ja oczywiście odwrotnie. Myślę, że teraz młodzi ludzie nie mają takiego przywileju i ich bunty mogą iść zupełnie w innym kierunku. I potem wiem, że takie inne wydarzenie, o właśnie, to było dla mnie wydarzenie bardzo, mogę powiedzieć, takie religijne wręcz. Jak trwoga, to do Pana Boga jest powiedzenie, prawda? I gdy miałem miałem zdawać na studia, ten chłopak śląski miał wyruszyć do Krakowa, do stołecznego królewskiego miasta Krakowa, z tej prowincji, do stolicy, prawda? Okazało się, że moje dokumenty wszystkie zniknęły. Wtedy wychowawca wysyłał dokumenty na daną uczelnię i te dokumenty nie dotarły

0: no, znaczy ja myślę, że tym źródłem radości rzeczywiście jest Bóg. Źródłem prawdziwej radości jest Bóg, bo człowieka, każdego człowieka, czy to jest chrześcijanin, czy to jest człowiek niewierzący, każdego spotykają różne perypetie życiowe. No, no nie da się uciec po prostu, nie da się siebie zamknąć w jakiejś oazie spokoju i piękna i radości. Nie, nie ma czegoś takiego, nie istnieje. Każdego spotyka jakiś na drodze ten krzyż.
1: Czyli cierpienie.
0: Cierpienie, każdego to spotyka, no, no tak jest, tak. Jesteśmy tutaj na tej ziemi i raz nam się powodzi, raz na wozie, a raz jesteśmy po prostu pod wozem. To nas nieustannie spotyka, prawda?

0: pytanie jest, jak, co z tym cierpieniem zrobimy, tak?
1: I pytanie, jak to cierpienie potraktujemy? Czy to cierpienie traktujemy jako już absolutną tragedię, że tylko samobójstwo popełnić i nic więcej, że wpadamy z tego powodu w jakąś depresję? I to każdemu się może zdarzyć. Każdemu się to może zdarzyć, po prostu taka historia. No i też człowiek, ja myślę, że będący blisko Boga, też mu się to może zdarzyć, że wręcz też może wpaść w jakąś depresję i wymaga wręcz pomocy lekarza. No coś takiego się dzieje. Różne są przygody życiowe i różne są te cierpienia i różne są straty, prawda?

0: Umiera ktoś bliski. Umiera ktoś bardzo bliski, prawda? Jakieś nieszczęście człowieka spotyka. No co zrobić? Co zrobić? Byłoby to fałszywe, gdyby powiedzieć, no uśmiechnij się. No jak się uśmiechnąć? No jak? No to jest ból i płacz. I można płakać i ryczeć. Prawda? No ale w pewnym momencie ja myślę, że do człowieka jakoś wierzącego, który to oddaje w modlitwie i który krzyczy w modlitwie, Boże, co, no ratuj mnie, no co się dzieje? No zobacz, co się dzieje. I ja myślę, że człowiek ma prawo do tego, żeby wrzeszczeć właśnie. Czy w ciszy serca, czy wręcz głośno wrzeszczeć i płakać, i bo gdzie mi się krzywda? Boże, ratuj mnie. Ratuj mnie po prostu. I na ile ta modlitwa będzie wysłuchana?
1: Na ile będzie wysłuchana?
0: Nie wiem, różnie bywa. Ktoś bliski umartego człowieka się nie wskrzesi. Prawda? I przez to cierpienie, przez ten krzyż trzeba przejść. No ale dla chrześcijanina tym wzorem jest Chrystus, który to wszystko przeszedł po prostu. Wszystko to przeszedł na swojej drodze i wtedy, gdy są te momenty złe takie, tego ogromnego cierpienia, no to ten ratunek, no to jedynie, że wejść na tą drogę krzyżową razem z Chrystusem i Jego zapraszać. Chrystusa, który niesie krzyż, który jest na drodze krzyżowej, zapraszać i być razem z Nim, po prostu blisko Niego.
1: A twoja sytuacja taka najcięższa?
0: No śmierć to Ojca. To była chyba najtrudniejsza sytuacja.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: Byłem człowiekiem już bardzo dorosłym. Byłem po 40 i miałem to szczęście, że byłem wtedy, gdy tata umierał. Kilka dni spędziliśmy razem. Byłem przy jego łóżku. Także miałem takie szczęście i to był taki czas jakiegoś takiego też nowej przyjaźni z nim. Bo jeszcze na początku tej agonii on był trzeźwy i mogliśmy rozmawiać. No potem już odchodził i no każdy, kto przeżywa śmierć bliskiej osoby, no to wie, że to jest... No, minęło kilka lat, do dzisiaj to wraca. I do dzisiaj jest to cierpieniem. Na pewno. Także to życie chrześcijańskie to nie jest jakby wyzbycie się tego cierpienia i ono jest. Po prostu tylko może sposób jego potraktowania. To znaczy ja sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, co by ze mną się działo i co z innymi może się dziać, jeśli w cierpieniu właśnie nie ma blisko Boga, nie zapraszam go do tego cierpienia. No to jest wtedy rozpacz. No co zrobić wtedy ze sobą? No to jest koniec. To jest koniec po prostu. No i wtedy to no, skończyć ze sobą tylko, prawda? Jeśli nie ma Boga. To jest nie, myślę, że to jest zupełnie nie do wytrzymania.
2: To

0: w jaki sposób starasz się pielęgnować to zaufanie?
1: Ja akurat pracuję w mediach. Jest ogromna ilość informacji. Ogromna ilość ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi spotykam się i bardzo lubię tą pracę. Akurat lubię ją. Więc mnóstwo informacji, które codziennie dociera, nowe informacje. Ja już zapominam, co robiłem przed chwilą. Co było wczoraj, to już minęło, prawda? Bo są nowe informacje. I źródłem mocy jest Słowo Boże. To jest ta informacja jakby najważniejsza. Żeby codziennie czerpać z tego, z Biblii, z tego źródła. To jest świat obiektywny, świat Słowa Bożego. I Eucharystia. Znaczy staram się być codziennie na Eucharystii. I wszystko robię po prostu, żeby codziennie być na Eucharystii, ale nie z powodu jakiejś tam pobożności, tylko z powodu słabości. Z powodu mojej po prostu słabości. Może są tacy ludzie mocni, nie ma sprawy, raz w tygodniu. Myślę, że tak jest. Natomiast z powodu mojej sytuacji różnej, zawodowej, rodzinnej, innej i tak dalej, ja potrzebuję tej mocy naprawdę codziennie. Codziennie Eucharystia. I to jest też jednocześnie Słowo Boże, prawda? Bo jednak to jest liturgia Słowa. I do tego Słowa mogę wracać w ciągu dnia. I to jest przyjęcie ciała i ciała Pańskiego, ciała krwi Pańskiej. I jeśli to jest możliwe, też w ciągu dnia czas na modlitwę. Czas na wyciszenie. Jeśli to jest możliwe, żeby się urwać w pracy. Akurat też mam taki zawód, że na tą chwilę gdzieś mogę uciec, prawda, w pewnym momencie. I żeby wracać do Słowa, wracać do Boga cały czas, żeby jednak być w kontakcie. Inaczej ja bym się, myślę, bardzo pogubił bez tego i popełniałbym różne i głupstwa, i gorzej.
0: Ale Bóg jest osobą. Z którą z tych trzech osób masz najbliższą relację?
1: Z Bogiem jedynym, który jest Bóg, który jest jedyny. Jest Duch Święty, którego proszę, zapraszam do swojego życia, żeby był. Proszę, żeby On sprawił, aby blisko mnie był Jezus właśnie. Jezus codziennie. No jest Bóg Ojciec. Ja jestem Jego dzieckiem. Więc tutaj nie sposób jakby rozgraniczyć, prawda? Bóg jest jeden. Bóg jest jedyny. I ta nasza wiara to jest jednak oparta i na Nowym Testamencie, ale też i na tym Starym Testamencie, gdzie to podstawowe przykazanie o Bogu jedynym ono jest.

0: Ale co to znaczy, że Bóg jest osobą dla ciebie?
1: To znaczy, Bóg jest osobą, tak jak osobą bliską jest moja żona. Zresztą ja myślę, że to jest... Wszystkie analogie może są niedoskonałe, ale taką najlepszą chyba analogią, jeśli chodzi o relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem, to jest relacja pomiędzy mężem i żoną. Relacja miłości. I tak jak mężczyzna dokładnie wie, co to znaczy być z kobietą, co to znaczy być blisko kobiety, co to znaczy zjednoczyć się z kobietą, co to znaczy miłość, co to znaczy radość miłości, co to znaczy ból miłości, co to znaczy ból przebywania też blisko siebie i ból oddalenia się od siebie. Tego mężczyzna i kobieta, którzy są w małżeństwie, oni tego skosztowali. I ja myślę, że tutaj no, właśnie jest ta analogią relacja z Bogiem, bliskość z Bogiem, możliwość rozmawiania z Nim. No, ja nie mam innych narzędzi. Ja myślę, że nawet daleko chyba nie należy szukać właśnie jakichś takich mistycyzmów. Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo proste. To znaczy, mogę rozmawiać z Bogiem, nie ze sobą samym. Ja pamiętam, że kiedyś jak pisałem jakieś tam swoje pamiętniki i wróciłem do nich, to widziałem, że piszę do siebie i rozmawiam ze sobą. To nawet może było ciekawe. Znaczy, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że przechodzi to w rozmowę z kimś. Ja nie jestem sam. Jest On. Jest Bóg. Mam prawo do tego, żeby Go wzywać, żeby się z Nim spierać, żeby Mu dziękować, żeby Go uwielbiać. No to jest ten jedyny dobrodziej, prawda? To jest On, który daje wszystko. Dzięki któremu życie tutaj już na ziemi jest, może być życiem szczęśliwym. Nie tylko oczekuję tego szczęścia, tego doskonałego szczęścia, które mam nadzieję tam spotka mnie po tym życiu tutaj, ale już teraz mogę kosztować tego i Bóg tego człowiekowi nie zabiera. Ja myślę, że Pan Bóg się bardzo cieszy z tego, tak jak ja się cieszę, kiedy mój syn jest szczęśliwy, kiedy był na dobrym filmie, kiedy był na świetnej wycieczce i kiedy ma swoich przyjaciół, to myślę, że podobnie i Bóg patrzy na człowieka, na swoje dziecko i On się cieszy, kiedy człowiek się raduje.
0: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Za każdy dzień. To znaczy za każdy dzień. Każdy dzień jest pełen różnych wydarzeń. Ja tutaj może zacytuję też mojego takiego przyjaciela Janka Budziaszka, który mówi, że dziękuj Panu Bogu za wszystko, ale podwójnie dziękuj, jeśli spotykacie coś trudnego w życiu. Więc każdy dzień może być dziękczynieniem, czy mnie spotyka coś dobrego, czy mnie spotyka coś złego.

0: Ale jakimi słowami byś mogła opisać? Kogo poznałeś?
1: Znaczy, ja nie chcę wymyślać. Znaczy, ja nie chcę też wymyślać, to znaczy to, co jest zapisane w Piśmie Świętym. I myślę, że taką najlepszą też modlitwą, oczywiście modlitwa osobista. Modlitwa osobista, prawda, że... Ale też taką modlitwą moją też i w ogóle chrześcijańską modlitwą jest modlitwa Słowem Bożym, jest modlitwa psalmami, jest Pan jest pasterzem moim, On jest moim pasterzem.
0: Ale Bóg jest osobą. Osoba jest jakaś.
1: Tak.
0: Kogo poznałeś? Kogo... Bardzo z daleka, ale jednak...
1: Znaczy, Bóg jest naszym Ojcem i przeżywanie tego, że ja jestem dzieckiem Ojca, który jest w niebie. Przeżywanie, doświadczanie Jego opieki. Jednak coś, bardziej coś takiego, że cokolwiek się dzieje, mam opiekuna. Cokolwiek się dzieje, ja mam króla. Ja jestem synem króla. Kiedyś przeżyłem coś takiego bardzo mocno, stojąc w stallach u dominikanów w Krakowie. Tam są takie piękne, królewskie stalle. I w pewnym momencie podczas Eucharystii dotarło do mnie, że ja stojąc w tych stallach, właśnie kim ja jestem? Oczywiście, że jestem prochem, że jestem nikim, że jestem grzesznikiem, że jestem bardzo marny, że jestem słaby. Tu się modlę, prawda? A tu jestem wstrętny wobec swojej żony czy innych ludzi. Wobec, no, jest się z czego spowiadać, prawda? Ale tam przeżyłem bardzo mocno, że jestem dzieckiem królewskim. Że moim ojcem jest król, że z takiej rodziny ja pochodzę.
0: W jakiej intencji się pomodlimy? Z naszymi słuchaczami.
1: O dar dziękowania Bogu każdego dnia, a zwłaszcza wtedy, kiedy spotykamy nieszczęście.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Sylwester Szefer. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.
0: A po śląsku się pożegnasz z naszymi słuchaczami?
1: Synki drogie, dziążki, ja już trochę zapomniał tej mowy, bo ją mieszkał przez długi czas w Krakowie i tam mieszkam, a teraz no, w Warszawie. No ale serdecznie Was pozdrawiam, szczególnie tych Hanysów, jeśli mnie słuchacie. Cześć.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.

0: mamy przekazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie kochaj bliźniego swego zamiast siebie samego. Podpisuje się pod tym rękami i nogami, że jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko sztuka zarządzania sobą, że nie ma nic złego w tym, żeby przyznawać się do trudnych emocji. Nigdy nie mówmy o tym, że to są złe emocje. To rodzic ma być tą stabilną kotwicą, taką latarnią morską, która zawsze stoi w tym samym miejscu i daje to światło. Wielkie szapoba dla każdego rodzica, który potrafi przyjść do dziecka i powiedzieć: przepraszam cię bardzo, że się uniosłam. Chodzi o to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale to, że się będziemy potykać, to jest jak amen w pacierzu.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Łukalska, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, żona i mama. Dzień dobry, Aniu.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
1: Aniu, spotykamy się dzisiaj w takim wyjątkowym czasie, ponieważ mamy maj, rozpoczęły się egzaminy już maturalne, za chwilę czekają nas egzaminy ósmoklasisty, potem sesja, a to wszystko generuje bardzo dużo stresu. I to jest taki stres, który dotyka nie tylko tych, którzy muszą zmagać się z tymi egzaminami, z odzwierciedleniem swojej wiedzy, ale również z ich rodzinami. I postanowiłam zaprosić cię dzisiaj do naszej audycji, żebyś poopowiadała trochę, jak sobie z tym stresem radzić.
0: Z tym stresem u dzieci i u siebie.
1: Dokładnie.
0: Tak, no to jest na pewno wielkie wyzwanie i też mogę się podzielić osobistą historią, ponieważ ja też jestem w tym momencie, że moje dziecko przystępuje do egzaminów ósmoklasisty, więc mogę trochę spojrzeć na to od strony takiej teoretycznej, czyli mojej pracy zawodowej, ale też od strony praktycznej, czyli od tej właśnie, gdzie jestem jako mama, w tej mojej roli jako mama. I rzeczywiście jest to bardzo takie duże wydarzenie, obciążone rzeczywiście jakoś generujące bardzo dużo napięcia i stresu. I myślę sobie, że w tym byciu wsparciem dla dziecka najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim umieć zająć się swoimi emocjami, dlatego że to, jak my zadbamy o siebie i o to, w jaki sposób my potrafimy unieść trudne wydarzenia, które się dzieją w naszym życiu, chociażby takie egzaminy czy maturę, będzie miało ogromne znaczenie i przełożenie na to, jak będą sobie radzić z tym nasze dzieci. To znaczy, jeżeli ja wpadam w przerażenie, w panikę, jakoś tam się rozpadam na skutek tego stresu, no to trudno oczekiwać, że dziecko będzie w tym wszystkim stabilne i że będzie stało w pionie. Dlatego zawsze jak pracuję z rodzicami, którzy mają jakieś problemy wychowawcze czy wyzwania ze swoimi dziećmi, to zawsze powtarzam taką złotą zasadę, którą bardzo lubię, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko to jest sztuka zarządzania sobą przede wszystkim. To znaczy to, na ile ja potrafię unieść i regulować własne emocje, przekłada się na to, jak sobie z emocjami radzi moje dziecko, bo ono patrzy na mnie i ono uczy się tego, że można się przyznawać do lęku, można się przyznawać do złości, można o tym mówić wprost, nie dzieje się w związku z tym żadne nieszczęście, nie dzieje się żaden armagedon, że można to uznać i nie ma za to żadnej kary, nie jest to jakoś banowane, krytykowane. I że to jest dozwolone po prostu, czyli ono uczy się jakby radzenia sobie ze swoimi trudnymi emocjami, patrząc po prostu na mnie, czyli my jesteśmy takim lustrem dla tych naszych dzieci, więc zawsze zachęcam dorosłych, żeby uczyli się pracować nad swoją emocjonalnością i nad zarządzaniem własnymi emocjami, bo to będzie z korzyścią i dla nich, i dla tych dzieci, które na nas patrzą.
1: No właśnie, ale jakie jest twoje doświadczenie, jeśli chodzi o tę umiejętność? Bo ja mam wrażenie, że ta umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami bardzo kuleje. Ty jesteś psychoterapeutką i spotykasz się ze swoimi pacjentami. No i właśnie, i która sfera jest taka najbardziej wymagająca interwencji? Czy nie właśnie o emocje tutaj chodzi?
0: Ja myślę, że zdecydowanie tak jest, że chodzi o emocje wszędzie, bo jeżeli mówimy o najbardziej powszechnych wyzwaniach, z którymi zgłaszają się ludzie na psychoterapię, czyli o zaburzeniach nastroju, czyli no dajmy na to przede wszystkim, myślę tutaj o depresji, albo o zaburzeniach lękowych, czyli takich bardzo powszechnych, z którymi bardzo często ludzie się zgłaszają, no to za każdym razem mówimy właśnie o radzeniu sobie z trudnymi emocjami, czyli z lękiem, ze smutkiem, z przerażeniem, z gniewem, z bardzo takim dużym stresem. Więc ta regulacja emocjonalna jest jednym z podstawowych problemów, z jakimi ludzie się zgłaszają na psychoterapię. Czyli może to być wyzwanie w przebiegu depresji czy w przebiegu zaburzeń lękowych, ale też generalnie przychodzą ludzie i mówią, ja już nie radzę sobie ze sobą, bo w bardzo takich, jak to dzisiaj młodzież mówi, randomowych sytuacjach potrafię wybuchnąć na moich najbliższych tylko dlatego, że są krzywo postawione buty w przedpokoju albo dlatego, że nie wiem, nagle kubek stoi nie w tym miejscu, w którym trzeba albo w którym ja bym chciała, żeby on stał. I to pokazuje tylko, jak bardzo ten powód, który ja identyfikuję jako źródło mojej złości, wcale nie jest tym właściwym powodem, o który mi chodzi, że pod spodem jest dużo innych nawarstwionych problemów z wyrażaniem emocji i nad tym właśnie pracujemy w procesie terapeutycznym, żeby sobie dawać prawo do tych emocji, żeby je identyfikować, żeby je nazywać, bo to jest ogromny problem. Bardzo często jak przychodzą do mnie dorośli pacjenci i zadaję zwykle takie pytanie na początek, jak się pan dzisiaj ma, jak się pani dzisiaj ma, jak się pan czuje, no to słyszę odpowiedź dobrze albo źle, albo tak sobie, albo trudno powiedzieć. A przecież tych modalności w nazywaniu emocji jest bardzo dużo i my w terapii uczymy się trochę że właśnie tego, żeby precyzyjnie je nazywać, te emocje, żeby dawać im prawo do bycia, żeby je uznawać i żeby je wyrażać konstruktywnie, czyli nie w sposób taki bardzo agresywny albo uległy, bo ja mogę z jednej strony je łykać i nie mówić o nich w ogóle, albo mogę je wylewać w taki przemocowy sposób na innych. I ta druga forma jest najczęściej spotykana, czyli właśnie ta złość o to, że kubek stoi nie tam, gdzie trzeba, albo że buty stoją nie tak, jak trzeba. Czyli każda sytuacja jakaś nerwowa, stresowa powoduje, że mi się te emocje ulewają tylko dlatego, że one nie są rozpoznane na czas i nie są wyrażane adekwatnie do bieżącej sytuacji, tylko mi się nawarstwiają, kumulują i potem w takich najmniej oczekiwanych momentach wybuchają. I myślę sobie, że egzaminy właśnie dziecka czy matura jest takim momentem, która może to jakby odblokować, uaktywnić. Dlatego warto wcześniej jakoś o to zadbać, żeby dać trochę upust tym emocjom, żeby w tych momentach, kiedy naprawdę spodziewamy się, że będzie trudno, żeby nie było już tego powodu, żeby je ulewać czy też wylewać w taki nadmiarowy sposób.
1: Mm-hmm. I myślisz, że można to zaplanować jakoś wcześniej?
0: Ja myślę, że to jest kwestia treningu i my też tego uczymy się na psychoterapii. Nic się nie dzieje automatycznie. Jeżeli ktoś przez długie miesiące albo nawet długie lata nie miał kontaktu z tymi emocjami i nie potrafił ich wyrażać w taki konstruktywny sposób, no to nagle nie stanie się tak, że on będzie to umiał robić. Są różne metody, techniki, które w tym pomagają. Takie właśnie poszerzanie świadomości tego, co się we mnie dzieje i nauka takiego bieżącego wyrażania tych emocji. Na pewno jest to kwestia treningu i to nie dzieje się od razu. To wymaga pracy. Ja zawsze powtarzam, że każda taka metoda, która jest często reklamowana w internecie, przyjdź na, nie wiem, weekendowy kurs, a odmienimy twoje życie i od dzisiaj będziesz szczęśliwym człowiekiem, będziesz umiał sobie radzić ze swoimi nastolatkami na przykład i z kontrolowaniem własnych emocji. jest po prostu kłamstwem i trzeba bardzo na to uważać, żeby nie dać się wpędzić w maliny, bo ważne i wartościowe rzeczy przychodzą w wielkim trudzie. Tak zawsze mówiła moja babcia i ja to pamiętam, też często powtarzam to moim pacjentom. Jak coś jest ważne i wartościowe, czyli na przykład praca nad sobą, praca nad wyrażaniem swoich emocji, nad uczeniem swoich dzieci, jak to robić, to jest naprawdę trudna praca i ona wymaga czasu. I to się na pewno nie wydarzy w weekendowy kurs.
1: Mhm. Ja tak sobie myślę, że bo dzisiaj mamy cały wysyp różnej maści psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, coachów, wróżbitów i trafić na tego, który naprawdę będzie umiał pomóc, z jednej strony nie jest trudno, bo wystarczyłoby chociażby sprawdzić, jaką szkołę skończył taki psycholog, prawda? Tak. No ale z drugiej strony widzimy wielkie niebezpieczeństwo, które wynika z tego, że bardzo duża grupa ludzi nie poszukuje takich informacji, opiera się tylko na informacjach znajomych czy po prostu internetu i chwyta się kolorowego zaproszenia, które ładnie wygląda, dobrego marketingu i może sobie zrobić krzywdę. Czy rzeczywiście można sobie zrobić krzywdę, trafiając do niewłaściwej osoby?
0: Tak, i ja też mam takie w swoim doświadczeniu sytuacje, kiedy trafiały do mnie osoby właśnie po takich, nie wiem, ustawieniach hellingerowskich, na przykład weekendowych, gdzie zasiane zostało bardzo dużo zamętu i pewne rzeczy zostały porozdrapywane i niepozamykane i potem to jest źródłem wielkiego bólu i cierpienia. Dlatego mówię o tym, że ważne i wartościowe rzeczy przychodzą w wielkim trudzie i trwają, wymagają czasu, cierpliwości. Bo jeżeli ktoś wychowywał się w dysfunkcyjnym domu, w dysfunkcyjnej rodzinie przez wiele lat, kilkanaście lat nawet, no to naprawdę trudno oczekiwać, że to się uda naprawić przez jeden weekend. To wymaga naprawdę cierpliwości i pracy. I to, co mówisz o tym, żeby sprawdzać kwalifikacje, kompetencje, to jest pierwsza i podstawowa sprawa. Ja rozumiem, że tonący chwyta się brzytwy i bardzo często ludzie w cierpieniu po prostu biorą to, co jest pod ręką i dają się zwieść takim marketingowym chwytom. I ja to rozumiem. Natomiast zawsze zachęcam, żeby sprawdzać przynajmniej wykształcenie, kwalifikacje, czy ktoś jest po studiach psychologicznych, czy jest po szkole psychoterapii czteroletniej, czy ma dyplom ukończenia studiów, czy ma certyfikat psychoterapeuty, czy ma staż i tak dalej, i tak dalej. Potem dopiero możemy umawiać się na spotkanie i sprawdzać, czy mamy, jak to niektórzy moi pacjenci mówią, flow, bo to też jest bardzo ważne, że trafią czasami na ludzi, którzy mi pasują, terapeutów, którzy mi pasują i na takich, którzy mi nie pasują. I to też jest normalne. Ja dlatego też zawsze umawiam się na takie wstępne spotkania, 3 do 5 spotkań, żeby sobie sprawdzić, czy ja mogę pomóc, czy ta osoba chce ze mną pracować. Sprawdzać kwalifikacje osób, do którym chcemy się powierzyć. Nawet tak to mówię. Czyli sprawdzaj wykształcenie, najlepiej, żeby to była osoba po psychologii. Sprawdzaj, czy ma ukończoną szkołę psychoterapii, 4-letnią szkołę psychoterapii, certyfikowaną, rekomendowaną przez towarzystwo psychologiczne, psychiatryczne. Czy ma dyplom ukończenia tej szkoły, czy ma certyfikat, czy ma określony staż, doświadczenie w tej branży, ilość godzin wypracowanych, czy ma praktykę dobrą i dopiero wtedy się umawiaj. I dopiero wtedy można sprawdzać i dodatkowo, czy mi ta osoba pasuje, czyli jak to moi pacjenci mówią, czy jest to flow między mną a tą osobą, bo często ludzie zaczynają właśnie od tego flow, czyli umawiam się do pierwszego z brzegu kogoś, kto ma dobry PR i dobrą reklamę i jak mam z nim flow, no to jest dobrze, czyli jestem w stanie zaczynać pracę z tą osobą. Natomiast ja zawsze mówię, najpierw sprawdź formalne kwestie, czyli właśnie wykształcenie, ukończoną szkołę psychoterapii, a dopiero potem z tych osób, które mają spełniane te warunki formalne, pójdź na jedno, na drugie, na trzecie spotkanie i zobacz, czy ta osoba ci pasuje, czy nurt, w którym pracuje, też jest dla ciebie okej, bo to też ma znaczenie. Natomiast muszą być spełnione te warunki formalne i wtedy mamy największe szanse na to, że oddajemy się w dobre ręce i mamy po prostu to bezpieczeństwo, że nie stanie nam się nam krzywda. Oczywiście zawsze jest jakieś ryzyko, że jakiś tam po drodze będzie trud. No i w psychoterapii zawsze jest dużo trudu, bo to jest trudna praca, ale chodzi o to, żeby minimalizować to ryzyko, a przez sprawdzenie kwalifikacji na pewno to się dzieje.
1: Mm-hmm. No dotykamy tutaj też takiej bardzo delikatnej kwestii, ponieważ decyzja o wejściu w psychoterapię to jest też decyzja, która wiąże się z dosyć dużym wydatkiem. Ja niedawno dowiedziałam się, że oczekiwanie na wizytę u psychologa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie trwa 5 lat. Dokładnie 5 lat. Więc jeżeli rodzic, który zmaga się z naprawdę poważnym problemem dziecka, czy nawet z próbą samobójczą, nie może czekać 5 lat. I co wtedy?
0: Tak, i oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i bardzo często takie pytania się pojawiają, no, gdzie mogę skorzystać z bezpłatnej wizyty u psychologa czy u psychoterapeuty. I zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudne i że te kolejki są, tak jak mówisz. Natomiast są na pewno, przynajmniej w większych miastach, takie miejsca, w których można skorzystać z takiej doraźnej pomocy. Myślę sobie na przykład o centrach interwencji kryzysowej, czyli takie miejsca, które są za darmo i w których rzeczywiście od ręki można umówić się na takie spotkania, konsultacje. Tam pracują psychologowie, interwenci kryzysowi właśnie. Oni też mają na pewno bardzo takie dobre dojścia i źródła informacji o miejscach, które oferują taką bezpłatną pomoc. Na przykład w miejscu, gdzie ja mieszkam, jestem z Lublina, działa Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii, który działa właśnie w ramach NFZ-u i jest za darmo. I tam jest cały sztab psychologów, psychoterapeutów, do których można się zapisać i z takiej pomocy skorzystać. Czasami też jest tak, że nie potrzeba jakichś długotrwałych procesów, które są bardzo kosztowne. Czasami wystarczą jakieś konsultacje. Chodzi o takie kwestie edukacyjne dla rodziców, jak sobie radzić z jakimś wyzwaniem, jeżeli chodzi o te kwestie wychowawcze. Czasami też dla dziecka, czy tam dla nastolatka też może wystarczą jakieś konsultacyjne spotkania, których jest kilka i nie idzie to w jakieś długie lata psychoterapii, bo nam się często kojarzy, że to właśnie psychoterapia jest takim bardzo długotrwałym procesem, który idzie w miesiące, w lata i w ogromne pieniądze, a też tak wcale nie musi być, więc może to być na zasadzie psychoedukacji. Myślę też o tych właśnie treningach umiejętności społecznych, o tych TUS-ach, które też, oczywiście wiadomo, trzeba się tam też jakoś umówić, zapisać w kolejkę i to też nie jest pewnie łatwe. No i też jakby pomoc, którą można uzyskać w szkole i być może też tam są podawane jakieś namiary na miejsca, gdzie można korzystać z takiej pomocy bezpłatnej, czyli myślę o właśnie tych psychologach, pedagogach szkolnych, którzy pracują w szkołach. Oni są na pewno jakimś źródłem informacji, gdzie dalej i co dalej.
1: No to niestety nie jest moje doświadczenie. Nie mam dobrego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę psychologów, pedagogów szkolnych w związku z tymi szkołami, do których chodzą moje dzieci. Szczególnie jeśli chodzi o szkołę podstawową. Nie wiem, z czego to wynika, ale chciałabym cię zapytać o to, co robić. Może są jakieś rady dla rodziców, żeby nasze dzieci nie musiały na psychoterapii uczyć się, mówić o swoich emocjach, uczyć się nazywać swoje emocje i łączyć pewne kropki. To, co powiedziałaś na początku, że ktoś źle postawi buty, a ja wybucham, myśląc, że te buty są powodem mojego wybuchu, ale to jest zupełnie coś innego.
0: No tak, ja bardzo ubolewam nad tym, że my w szkołach mamy przeróżne zajęcia dotyczące biznesu, zarządzania, przysposobienia obronnego, jakiejś edukacji, historii, biologii i tak dalej, a tak mało jest zajęć, które właśnie traktują o tym, o czym ty powiedziałaś. Praktycznie tego nie ma. Czyli właśnie jak się obsługiwać sobą, jak się obsługiwać tym, co się we mnie dzieje pod względem emocjonalnym, pod względem moich potrzeb. Bardzo mi jest przykro, że to nie funkcjonuje. Myślę, że to by załatwiło bardzo dużo problemów. Dlatego zawsze myślę o tym, jak ważną rolę mają rodzice tutaj i jak ważna jest edukacja rodziców, no bo od nich się to wszystko zaczyna. I znowu wracam do tego zdania, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko sztuka zarządzania sobą. Czyli dla osoby młodej, która się dopiero kształtuje, u której kształtuje się tożsamość, która się dopiero uczy, co to są emocje, co to są potrzeby, jak siebie wyrażać na zewnątrz, takie lustro w postaci dobrze uformowanego rodzica, który nie rozpada się wtedy, kiedy dzieje się coś trudnego, który potrafi właśnie zarządzić swoimi emocjami, regulować je, o to jest chyba najlepsze słowo, bo mniej mi pasuje zarządzanie czy sterowanie emocjami, a bardziej regulacja emocjonalna, to jest naprawdę ogromny skarb. Czyli znowu idziemy od tego, że zacznij od siebie. Zacznij od siebie w swojej roli mamy, w swojej roli taty. Ucz się, jak zachowywać się asertywnie, bo to jest jedna z podstawowych umiejętności, czyli jak nie wchodzić w uległość ani w agresję, tylko zachowywać się łagodnie, stanowczo, bez lęku, mieć odwagę mówić o tym, co się ze mną dzieje, co mi sprawia przykrość, co jest dla mnie trudne, co mnie boli, dlaczego mi jest przykro, co mnie złości, dlaczego się boję, w jakich sytuacjach. Żeby dawać w ten sposób dziecku takie prawo do tego, że ono też może o tych emocjach mówić i że to jest normalne. Że nie ma nic złego w tym, żeby przyznawać się do trudnych emocji. I tutaj robię gwiazdkę. Nigdy nie mówmy o tym, że to są złe emocje. Bo mamy taką wdrukowaną przez pokolenia taką narrację, że emocje są dobre i złe. Czyli dobre to ta radość, satysfakcja, przyjemność, ulga. A złe to jest właśnie złość, strach, lęk i tak dalej. I my idziemy z tym w życie i potem przekazujemy to naszym dzieciom. I jak prowadzę różne warsztaty, webinary, szkolenia, to zawsze staram się przekazać tą prawdę, że nie ma emocji dobrych i złych. Są emocje, jeżeli już, to komfortowe i niekomfortowe, przyjemne i nieprzyjemne. Bo jasne, że złość jest nieprzyjemna, gniew jest nieprzyjemny, lęk jest nieprzyjemny. Ale one są dobre, nawet bardzo dobre, dlatego, że one mi niosą bardzo ważną informację o mnie, o moich potrzebach, o moich granicach i o moich prawach. I jeżeli ja doświadczam złości, to jest dla mnie nieoceniona informacja o tym, że ktoś przekroczył moją granicę, naruszył moje prawo i że jest jakaś potrzeba, która jest niezaspokojona. I jak będę w stanie się nad tym pochylić, odpowiedzieć sobie na to pytanie, to będę mogła asertywnie powiedzieć: hola, hola, uważaj, dalej nie możesz już pójść, to mi się nie podoba, to jest dla mnie złe, to mnie krzywdzi, tego nie lubię, a to lubię, potrzebuję tego i tego, a tego i tego nie chcę. I jeżeli ja będę potrafiła to robić jako osoba dorosła, to moje dziecko, patrząc na mnie, naprawdę dzieci są jak gąbki i one to będą chłonąć. I potem jak będą dorastały, jak będą w okresie nastoletnim, też będą potrafiły to robić, będą potrafiły otwarcie mówić o swojej złości, o swoim lęku, o swoim napięciu, o stresie, który im towarzyszy, a nie będą tego zamiatać pod dywan, udawać, że tego nie ma, dewaluować to, bo jak będą to robić, to się będzie tylko piętrzyło i w końcu o tą wystającą pod dywanem gulę będą się po prostu potykać i przewracać. Taka
1: Dokładnie.
0: Taka
1: kiedyś taki zespół Raz, Dwa, Trzy, na pewno znasz, śpiewał taką piosenkę, gdyby w życiu były same dobre chwile, nie wiedziałbym, że żyję.
0: Tak.
1: I to jest bardzo, bardzo mądre odniesienie do tego, co powiedziałaś. Taka umiejętność radzenia sobie i akceptowania też takich trudnych chwil, które pomogą docenić te chwile dobre. Mamy zawsze szansę, żeby właśnie po takim trudnym doświadczeniu złapać ten oddech i wypłynąć.
0: To, co teraz mówisz, to jest właśnie historia o odporności psychicznej, o której też bardzo dużo mówię, też prowadzę warsztaty z tego zakresu. I znowu odnosząc się do Ewangelii, to jest dokładnie historia o 7 latach tłustych i 7 latach chudych. Że jest czas, kiedy jest dobrze i my wtedy się karmimy. Najadamy się tym dobrym, tym szczęściem, tym błogosławieństwem, a potem przychodzą lata chude i jak ja jestem najedzona, to ja mam z czego brać i ja mam z czego dawać też i jakoś przetrwać te 7 chudych lat. I odporność psychiczna właśnie na tym polega. To jest coś takiego, że ja potrafię w momentach kryzysowych, czyli właśnie przykład, nie wiem, jakichś trudnych sytuacji w relacjach, czy właśnie jakichś trudnych egzaminach, czy jakichś wyzwaniach w pracy, że ja potrafię stawać do pionu, bo mam taki zasób, taką umiejętność, że nie upadam. Mi się to bardzo kojarzy też z taką zabawką. To jest taka zabawka, jak byłam mała, to przywoziło się to zza wschodniej granicy, taka Wańka Wstańka. I one miały taką umiejętność, że jak się próbowało je przewrócić, to się to nie udawało, bo na zawsze wstawało do pionu. I dla mnie to jest też taki fajny obraz odporności psychicznej, że cokolwiek się zdarza, to ja jestem w stanie po tym trudnym doświadczeniu stanąć do pionu. Dlatego, że jestem nakarmiona przez te 7 tłustych lat, dlatego, że potrafię regulować własne emocje, że potrafię o nich mówić, że potrafię je nazywać, że potrafię się upominać o własne dobro, że potrafię stawiać granice. Też pewnie, że znam pewne techniki, które mogą mi pomóc radzić sobie w tych szczególnie trudnych momentach. I tutaj, żeby też być trochę praktycznym, no to mogę powiedzieć o kilku takich sprawdzonych technikach. Wtedy, kiedy jest dużo napięcia, dużo stresu. Jest na przykład taka technika 5 zmysłów, nie? Czyli na przykład, kiedy zbliża się bardzo duże napięcie, bardzo dużo stresu, bardzo dużo nerwów, czuję, że nawet jest blisko już do jakiegoś ataku paniki, szukam 5 rzeczy, które mogę zobaczyć, 4 rzeczy, których mogę dotknąć, poczuć fakturę, ciepło tych rzeczy, czy zimno, 3 rzeczy, które mogę powąchać, 2, które mogę poczuć i 1, którą mogę posmakować. I to bardzo skutecznie odwraca uwagę od tego wielkiego napięcia, od tego stresu, który staje przede mną, nie? Czyli trochę takie przestawianie zwrotnicy na i osadzanie się w tu i teraz, takie kotwiczenie się w rzeczywistości. Bardzo prosta technika i bardzo taka skuteczna. Jest też taka bardzo fajna technika, która się nazywa stop. I też jest do wykorzystania, bardzo prosta. Też pochodzi, to są takie 4 etapy, oczywiście od S, T, O i P. S, czyli stop, zatrzymaj się. Po prostu zamroź wszystko, co się teraz dzieje, zrób sobie taką pauzę. T, take step back. Zrób krok do tyłu i zobacz tą sytuację z pewnej perspektywy, bo jak my jesteśmy w dużym napięciu, w stresie, wyobrażam sobie na przykład sytuację egzaminu maturalnego czy sytuacji egzaminu ósmoklasisty. Dochodzę do zadania, które jest dla mnie przerażające, bo w ogóle nie mam pojęcia, jak się za nie zabrać. I jest we mnie tylko przerażenie, czyli mówimy wtedy w psychologii o myśleniu tunelowym. Widzę tylko to przerażające, to co mnie czeka, że teraz nie zrobię tego zadania, nie zdam, obleję i po prostu już w ogóle koniec mojej kariery zawodowej, nie dostanę się do żadnej szkoły, na żadne studia. Czyli chodzi o to, żeby poszerzać tą perspektywę, która jest dla mnie taka przerażająca, po to jest to T, czyli take step back. Zrób krok do tyłu. Potem idziemy do O, czyli zaobserwuj, co tu się w ogóle wyrabia w tej sytuacji. Co tu się dzieje? Co mnie tak przeraziło? Czy to rzeczywiście jest cała prawda o tym, co tu się dzieje? Czy ja naprawdę nie mam żadnych zasobów, żeby sobie z tym poradzić? Czy nie mam innej sytuacji na wyjście z tego, co się teraz dzieje, co mi się wydaje takie przerażające? I dopiero wtedy zacznij pomału działać, czyli to proceed carefully. bardzo taka prosta metoda, która jest trochę rozbudowaniem tych weź 10 głębokich oddechów. To nasze babcie nas tak uczyły, nasze mamy. Weź 10 oddechów, to wtedy się trochę uspokoisz. Więc ta technika stop też trochę temu służy. Ona jest może trochę bardziej taka reflektująca. I ja rozumiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie jak przychodzi ten bardzo stresujący moment. Dlatego zawsze mówię moim pacjentom, ćwicz to w randomowych sytuacjach. Nie ćwicz tego wtedy, kiedy już przychodzi do tego wielkiego stresu, tylko ćwicz to sobie w takich zwykłych, codziennych sytuacjach. To zatrzymanie się, zrobienie kroku do tyłu, zaobserwowanie i dopiero podejmij działanie, co chcesz zrobić, jak chcesz się zachować. Więc na pewno też to. Wszystkie techniki oddechowe, które są bardzo skuteczne, bo one wpływają na to, żeby uspokoić tętno, uspokoić pracę serca. Jest ich naprawdę mnóstwo. Generalnie chodzi o to, żeby wziąć wdech, przytrzymać to powietrze i zrobić wydech, który będzie dłuższy niż wdech. Jak powtórzymy to 5-6 razy, naprawdę jest bardzo duża szansa, że to tętno się uspokoi, to serce zacznie spokojniej pracować. Wszystkie techniki mindfulnessu, których teraz jest bardzo dużo i które też służą temu wyciszeniu.
1: No, chociaż brzmi trochę groźnie i musimy też zwrócić uwagę, że to nie ma nic wspólnego z jogą ani z technikami wschodnimi. To jest zwykłe wejście trochę w siebie i uspokojenie swojego ciała.
0: Tak, to jest taka uważność. Bardzo lubię takie ćwiczenia, też robię je z grupami właśnie, kiedy zapraszam ludzi, żeby poświęcili 8 minut na to, żeby być przy sobie po prostu, czyli żeby być w takim zupełnej takiej ciszy i takim doświadczeniu tego, co się dzieje z moim ciałem i co się dzieje na zewnątrz. Czyli leżę sobie albo siedzę wygodnie w fotelu i doświadczam tego, co płynie z mojego ciała. Jak mnie coś zaswędzi, to rejestruję. Jak mi jest zimno w stopę, to rejestruję. Jak mi zaburczy w brzuchu, to rejestruję. Czyli jestem dokładnie w tej chwili, w tu i teraz.
1: Ja wiem, ale mówisz teraz o takich doświadczeniach, z którymi coraz więcej osób ma problem, żeby je zauważyć, ponieważ młodzież, no jak już mówimy o młodzieży, siedzi przyklejona do swoich telefonów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych, które nie pozwalają na doświadczenie czegokolwiek poza tym, co się dzieje tutaj na ekranie. Najtragiczniejszy obraz, moim zdaniem, to jest ten, kiedy widzę dziecko w wieku 2 lat, wiezione w wózku przez swoją mamę, wpatrzone w telefon komórkowy, a jeszcze dodatkowo na przykład karmione przez mamę jakimś jedzeniem. Więc ono zupełnie nie jest w stanie ocenić, co je, ani faktury tego jedzenia, ani smaku, niczego. To, co się dzisiaj dzieje i to, o czym ty mówisz, to są jakby dwa różne bieguny.
0: Tak. No, to też mi przypomniałaś jeszcze jedną taką technikę. To jest taka technika, która się nazywa żelek. Kupuję sobie żelki, czy tam, nie wiem, tabliczkę czekolady i świadomie zjadam kawałeczek, nie wiem, jednego żelka, czy jedną tabliczkę, jeden kafelek z tej czekolady. Czyli poświęcam sobie te 10 minut, żeby najpierw wziąć tą tabliczkę do ręki, żeby ją dotknąć, żeby zobaczyć, jaką ma fakturę to opakowanie, żeby otworzyć tą tabliczkę, posłuchać, jak szeleści ten papier. Czyli uruchamiam wszystkie zmysły do tego, żeby świadomie sobie zjeść ten jeden kawałeczek tej czekolady. Potem odłamuję sobie kawałek, słucham, jak to się łamie. Potem sobie patrzę na ten kawałeczek, patrzę, jaki on ma kolor, a potem dopiero wkładam do buzi i doświadczam tego smaku. I to jest właśnie ta technika żelka. Z żelkiem jest trochę inaczej, bo ja też mogę tego żelka wziąć, pougniatać go. On też jest taki mięciutki, jak go wezmę pod światło, to on jest przeźroczysty, więc poświęcam po prostu 8 minut ze swojego cennego życia, 24 godzin, który ma doba, żeby sobie rzeczywiście zmarnować ten czas na takie doświadczenie bycia w tej chwili. Z tym jednym kawałkiem czekolady czy z tym żelkiem. Że to jest bardzo trudne, dlatego, że to jest jakby to jest tryb bycia. Ja mówię, że my zawsze funkcjonujemy w dwóch trybach. W trybie bycia i w trybie działania. I większość ludzi ma do perfekcji opanowany tryb działania. Czyli cały czas biegniemy, działamy, jesteśmy w jakichś projektach, w jakichś zadaniach. Robiąc jedną rzecz, myślimy już o tym, co mamy zrobić za chwilę, że trzeba wstawić pranie, zrobić obiad, wyprasować coś, pojechać na zajęcia dodatkowe, na basen i tak dalej. Czy jesteśmy w permanentnym trybie działania. Dlatego w psychoterapii też często, w różnych warsztatach zapraszamy, to przekręć teraz tą bajkę na drugą stronę i ucz się bycia w trybie bycia, czyli w nic nie robieniu. I ja widzę, jak to jest potwornie trudne dla wielu ludzi i wielu moich pacjentów mówi, pani Aniu, to jest w ogóle nie dla mnie, ja tego nie potrafię, to jest straszne, ja w ogóle nie mogę wytrzymać. A to jest, słuchajcie, 8 minut naprawdę leżenia i doświadczania, co się dzieje w moim brzuchu, w moich biodrach, w mojej miednicy, w mojej klatce piersiowej, w mojej głowie, gdzie mnie strzyka, gdzie mam jakieś naciągnięcia, bo normalnie w ciągu dnia my nie mamy w ogóle na to czasu. My jesteśmy oderwani od siebie permanentnie. My jesteśmy odseparowani od siebie. Ja mam takich pacjentów, którzy są na tyle zaangażowani w swoją pracę, że jak siadają na przykład o 9 rano przed komputerem, wstają o 17 i stwierdzają o 17, że im się chce siku albo że oni chcą pić. To jest naprawdę świetny przykład tego oderwania od siebie i od swojego ciała, od tego, co to ciało potrzebuje. A nam chodzi o to, żeby być w kontakcie, żeby reagować na bieżąco. I to też powoduje, że nie tworzą się te spiętrzenia i te złogi w emocjach, tylko na bieżąco reagując na to, co to ciało potrzebuje, zaspokajamy te potrzeby i nie ma potrzeby się potem wkurzać, denerwować, wpadać w ten gniew, w tą frustrację, bo jestem w kontakcie z ciałem i reaguję na to, co ono do mnie mówi, to ciało. Więc to są naprawdę bardzo proste techniki, o których często nie wiemy, nie zdajemy sobie z nich sprawy i ich nie wykorzystujemy. Także psychoterapia nie jest jakimś, nie wiem, czarodziejską różdżką, że my tu jakieś nie wiadomo jakie stosujemy czarodziejskie metody, tylko po prostu to są proste rzeczy, które po prostu trzeba ćwiczyć i je wdrażać.
1: Gubimy tę umiejętność bycia dzieckiem, działania w takim trybie dziecka. Nie masz takiego wrażenia?
0: Tak, to jest właśnie to bycie w takiej pełni, no w takiej prawdziwej autentyczności, takiej właśnie zgodzie ze sobą, takim przyznawaniu się do siebie. No bo dziecko przecież nie wkłada żadnych masek i nie udaje niczego. Ono jak jest głodne, to płacze. Jak jest śpiące, to też się dopomina o ten sen. I nam tutaj chodzi o to, żeby właśnie też być w kontakcie ze swoim ciałem, po to, żeby adekwatnie reagować, ale konstruktywnie na to, że nam czegoś brakuje albo że czegoś potrzebujemy. Czyli znowu, ani nie chcemy tych potrzeb łykać i udawać, że ich nie ma, bo zależy nam na tym, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, żeby ktoś się nie zdenerwował, żeby komuś nie zrobić przykrości, ani też nie idziemy w agresywne zachowania, dopominając się tego, tylko robimy to asertywnie, czyli znowu to powtórzę, taka najprostsza definicja asertywności to jest łagodnie, stanowczo, bez lęku. Czyli jestem w stanie łagodnie powiedzieć, w tym momencie nie jestem w stanie ci pomóc, albo to nie jest teraz dla mnie dobre, nie jestem w stanie pójść z tobą gdzieś tam, czy tam z tobą gdzieś pojechać, bo jestem zmęczona, potrzebuję odpocząć. Czyli mówię to łagodnie, jestem w tym stanowcza,

0: którego będę w stanie komuś nalać. Czyli być dla kogoś sługą, komuś właśnie usłużyć, komuś pomóc. Natomiast jak ja będę miała pusto, bo cały czas tylko się drenuję i patrzę tylko na dobro kogoś, a na swoje w ogóle nie, to jest wbrew po prostu przykazaniu miłości bliźniego i siebie samego.
1: I doprowadzić to może do wypalenia zawodowego i do wielkich problemów.
0: Zdecydowanie. Zresztą nie bez powodu mówi się, że depresja, która jest przecież chorobą cywilizacyjną dzisiaj, to jest, że depresja jest chorobą niewyrażonej złości, niewyrażonego gniewu, bo cały czas mnie uczono, łykaj, nie pokazuj, nie wolno.
1: Nie płacz,
0: uspokój się, opanuj się, nie przesadzaj. Czyli ja miałam całe życie bana, zakaz na to, żeby prezentować złość i gniew. I teraz uczę się, że przekierowuję tą złość na smutek. To jest przekierowana złość na smutek. Dlaczego? Dlatego, że smutek jest dużo bardziej akceptowalny społecznie. Dużo łatwiej jest go zrozumieć, jakoś być przy nim niż przy złości. Dlatego my przekierowujemy tą złość, która miała prawo się wyrazić, bo działy się różne rzeczy, na które miałam prawo się złościć, ale nigdy tego nie robiłam. Czyli przekułam to w smutek i teraz w tym smutku jestem. Dlatego w psychoterapii jakby trochę idziemy poza ten smutek i szukamy głębiej, co tam pod tym smutkiem jest. I się okazuje, że masa niewyrażonej złości. Dopóki ja jej nie wyleję, nie oddam tej sprawiedliwości, to nie mogę po prostu pójść dalej.
1: Mhm. Ty jesteś psychologiem wierzącym. Czy uważasz, że w różnych problemach, właśnie w tym sięganiu głębiej, mogą pomóc rekolekcje, czy czasami trzeba połączyć jedno i drugie, albo w przypadku osób, które są niewierzące, pomoże tylko psychoterapia?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja mam też porównanie, ponieważ mam z jednej strony bardzo wielu pacjentów wierzących, ale mam też osoby, które są w ogóle poza kościołem i są w ogóle niewierzące. I widzę tą różnicę w jakości pracy, dlatego że w pracy z osobami wierzącymi, które jawnie deklarują tą wiarę i które tą wiarę wnoszą na sesję, czyli mówią wprost o relacji swojej z Jezusem, z Bogiem, więc ja też jakby tego nie wypieram, ale też za tym idę i też to integruję w tej pracy terapeutycznej. Widzę, jak to jest wielką pomocą i wielkim wsparciem dla nich, czyli oni mają o jeden zasób, ale jak potężny, więcej niż osoby, które są niewierzące. Czyli w pracy z osobami niewierzącymi rzeczywiście skupiamy się przede wszystkim na zasobach tych osób. Czyli wypracowujemy różne umiejętności, uczymy się różnych technik, ale bazujemy na swoich siłach. Znaczy, jak ja się nauczę być asertywna, jak ja się nauczę stosować technikę stop, technikę oddechową, techniki relaksacji, to jest szansa, że sobie z tym stresem poradzę. A w przypadku osób wierzących, oprócz tego dodaję jeszcze tą łaskę, która płynie z wiary, i jestem pewna, że nawet jak zawiedzie moja technika, moje zasoby osobiste, to jest ta łaska od Pana Boga, która mnie jest w stanie postawić na nogi. I znam też osoby, które nigdy nie były na psychoterapii, ale dzięki łasce i relacji z Panem Jezusem naprawdę są w stanie prowadzić dobre, spełnione i szczęśliwe życie. I to też jest piękne. Ja się w to absolutnie na to nie obrażam i jestem szczęśliwa, jak widzę takie osoby. Zresztą czasami trafiają do mnie osoby na psychoterapii, które mają doświadczenie na przykład głębokiego przebaczenia swojemu rodzicowi, od którego doświadczyły ogromnej krzywdy. I nie zrobiły tego dlatego, że przepracowały to na psychoterapii, że nauczyły się jakiejś techniki właśnie, nie wiem, związanej z wybaczaniem, tylko po prostu dostały taką łaskę. I to się naprawdę wydarzyło. I to jest tak uwalniające. Więc no oczywiście najlepiej jest to moim zdaniem integrować, bo no wiadomo, Pan Bóg nam daje lekarzy, daje nam psychoterapeutów, fajnie jest to łączyć.
1: Kapłanów,
0: tak, czyli to już w ogóle jest super posiadać kierownika duchowego, mieć doświadczenie z psychoterapii, bycie też na rekolekcjach, to wszystko może się pięknie uzupełniać.
1: Mm-hmm. A zdarzyło ci się odesłać któregoś z twoich pacjentów do, powiedzmy, do spowiedzi?
0: Jeżeli ktoś rzeczywiście wnosi

0: poświęci tą swoją wiarę na terapię i ja widzę, że to jest osoba głęboko wierząca, dla której ta relacja z Panem Bogiem jest ważna. Zdarza mi się, że pytam, a kiedy był Pan u spowiedzi ostatnio? I ja mówię, a no rzeczywiście już jakiś czas temu, no dobrze by było znowu pójść, nie? Także, ale robię to tylko wtedy, kiedy rzeczywiście mam taką... mam takie przyzwolenie, bo ja oczywiście absolutnie to byłoby nieetyczne, gdybym ja chciała narzucać swój światopogląd czy jakoś ingerować w to. Natomiast jeżeli ktoś mnie do tego zaprasza i chce włączać te wątki związane z wiarą, to jak najbardziej chętnie to podejmuję, dlatego że wierzę, tak mnie też uczono na studiach. Ja skończyłam psychologię na KUL-u, też zaczynałam na kierunku filozofia teoretyczna. I tam mnie nauczono i podpisuje się pod tym rękami i nogami, że jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową i że nie można odrąbać duchowości od tej sfery psychologicznej, ani nie można odrąbać ciała na przykład od tej rzeczywistości psychologicznej. Dlatego też dużo pracujemy w psychoterapii nad właśnie powrotem do ciała, właśnie z ciałem, z relaksacją mięśniową, z oddechami, z technikami oddechowymi. No i właśnie integrujemy też tą sferę duchową i wtedy to ma dopiero ręce i nogi.
1: Rozmawiałyśmy o tym, że szkoda, że w szkołach tak mało mówi się dzisiaj o budowaniu tej sfery emocjonalnej, o uczeniu nazywania emocji. My mamy teraz do czynienia od jakiegoś czasu z nowym przedmiotem w szkole, edukacja zdrowotna. Są zapowiedzi i wydaje się, że one będą zrealizowane już od przyszłego roku, że przedmiot ten stanie się przedmiotem obowiązkowym. Ciekawa jestem, czy są tam takie elementy, o których właśnie rozmawiamy, nauka umiejętności nazywania emocji, praca z emocjami. Czy są tam tylko te treści, które tak bardzo niepokoją rodziców dzisiaj?
0: No niestety ja nie zapoznałam się z tym programem, więc nie wypowiem się na ten temat. Jakoś tak byliśmy z mężem jednomyślni co do tego, żeby jednak nie zapisywać naszych dzieci na te zajęcia. Więc tego nie wiem. Oczywiście jest tam bardzo dużo wartościowych treści z tego, co się orientuje tak bardzo pobieżnie. Natomiast jest kilka takich, które mogą skutecznie przekreślić te wszystkie wartościowe rzeczy, które tam są. Czyli na przykład to, że nie wiem, pojęcie rodzina tam się pojawia sporadycznie, więc, ale nie chcę się jakoś tam szczegółowo na ten temat wypowiadać, bo po prostu nie znam szczegółowo tego programu. Ale zdecydowanie, gdybym miała być współautorem, no to chciałabym, żeby tam było zdecydowanie więcej treści właśnie związanych z tym regulowaniem emocji, świadomością siebie, nie tylko swojego ciała, ale właśnie swojej tej sfery psychologicznej, swojej emocjonalności, swojej sfery potrzeb, umiejętności nazywania tego, też tego, jak to robić. Bo tutaj znowu wracamy trochę do tego, co może zrobić rodzic, żeby wesprzeć swoje dziecko w trudnych momentach, kiedy ono samo nie rozumie, co się z nim dzieje, bo jest na przykład w okresie dojrzewania, buzują w nim hormony. On nie umie unieść samego siebie w tym trudzie, jest w jakimś zdziwieniu, co się w ogóle z nim dzieje, więc to rodzic ma być tą stabilną kotwicą, taką latarnią morską, też lubię takie porównanie, która zawsze stoi w tym samym miejscu i daje to światło. I to dziecko zawsze może przyjść do tej latarni i uchwycić się tej kotwicy i wie, że ona zawsze tam będzie. A jeżeli rodzic jest niestabilny, rozchwiany, nie potrafi regulować tych emocji, to on jest raz tu, a raz tam. Raz go mogę zastać na tym brzegu, a raz go tam w ogóle nie ma. I to jest ogromnym ryzykiem. Czyli rodzic ma być tym, kto ma być tym jakby synonimem stabilności, poczucia bezpieczeństwa. Kimś, kto będzie umiał nazwać te emocje za dziecko, bo ono często tego nie potrafi zrobić, bo jest jeszcze za małe, zbyt niedojrzałe. I tutaj mówimy o tych podstawowych pojęciach w psychologii. Parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacje, czy na przykład... Rozumiem, że kosztuje cię to bardzo dużo emocji. Rozumiem, że to jest dla ciebie bardzo stresujące. Czuję, że bardzo się boisz tego, co będzie. Jak sobie poradzisz na tym egzaminie? To jest normalne. Ma prawo tak być. Czyli żeby nazywać za niego te emocje, pozwalać mu je unieść, pokazywać, to się też nazywa normalizacją. czyli jakby uprawomocniamy te emocje. Mówimy, tak ma prawo być, to jest normalne, jesteś człowiekiem, masz prawo się bać. Razem sobie z tym poradzimy. Więc to są takie podstawowe umiejętności rodzicielskie, które naprawdę mają bardzo dużą siłę i bardzo duże znaczenie, żeby dziecku pomóc w tym radzeniu sobie z tym, co jest dla niego bardzo trudne, w miejsce wpadania w panikę. O Boże, to co my teraz zrobimy? Ojejku, jak my sobie z tym poradzimy? To już teraz koniec świata. No to tym na pewno dziecku nie pomożemy. Czyli to my mamy być tą oazą spokoju, stabilności, a będzie to możliwe wtedy, kiedy ja będę miała porządek i harmonię w moich emocjach.
1: Mm-hmm. No to jest taki bardzo idealny obraz tego, jak rodzic powinien się zachowywać. A co w sytuacjach, kiedy jednak nerwy biorą górę i rodzice, którzy borykają się z różnymi problemami bez oceniania i wchodzenia w jakieś szczegóły, nie są w stanie podołać, tak, nie potrafią podołać tym tak. emocjom i dochodzi do wybuchu i dzieci są tego świadkiem. I co wtedy?
0: Tak, nawet w psychologii jest takie podejście, taki nurt, który mówi o takim wystarczająco dobrym rodzicielstwie, o byciu wystarczająco dobrą matką, czyli good enough mother na przykład, good enough father. Nie chodzi o to, żeby być perfekcyjną matką, bo to jest też wręcz krzywdą dla dziecka, kiedy ja staram się być idealna, bo ono jaki dostaje komunikat? Ty też musisz taka być. Ty też musisz dowozić wszędzie. Nie możesz się potknąć, nie możesz się pomylić. A wtedy, kiedy ja sama, pomimo tego, że się staram, że potrafię jakoś zadbać o te swoje emocje, ale się potykam i upadam i zdarza mi się, że wybuchnę, to wielkim naprawdę wielkie szapoba dla każdego rodzica, który potrafi przyjść do dziecka i powiedzieć, to nie było dobre. Przepraszam cię bardzo, że się uniosłam. Przepraszam bardzo, że krzyknęłam. Żałuję tego. Powinnam zachować się inaczej. Naprawdę to jest coś. To jest wyraz prawdziwej pokory i pokazuje dziecku, ty też możesz się pomylić. Ty też możesz się potknąć. Nie ma w tym niczego złego. Jesteśmy ludźmi. Mamy w sobie i jasną stronę i ciemną. Mamy w sobie zasoby i te rzeczy, które są trudne do uniesienia, nad którymi musimy pracować. Więc to tak jak papież też mówił, kłóćcie się, ale się godźcie. Niech dzieci widzą, jak latają talerze, ale też idźcie do siebie i się przepraszajcie. Czyli niech oni widzą normalne małżeństwo, które przeżywa trudne chwile i radosne chwile. I to ja w ogóle bym się nie bała tego bycia niedoskonałym. To znaczy oczywiście trzeba nad sobą pracować, wkładać dużo jakby energii w to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale absolutnie nie zakładać, że przyjdzie taki moment, że ja się tego tak wyumiem i wyuczę, że już nigdy więcej nie popełnię błędu. Ja też to powtarzam moim pacjentom na psychoterapii, że to, że oni się potkną i znowu im się włączy jakiś stary schemat czy stare przekonanie, jakiś objaw im się znowu wybije, tak? To żeby to ich nie przerażało, bo to ma prawo się zdarzać. Nam w psychoterapii chodzi o to, żeby te objawy miały mniejsze nasilenie i żeby były rzadsze. Po prostu, to jest nasz cel, a nie o to, żeby je wygumkować, żeby one już nigdy więcej się nie pojawiły, bo to jest utopijna wizja. I tak samo w byciu mamą. Chodzi o to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą. Ale to, że się będziemy potykać, to jest jak amen w pacierzu. Na pewno tak będzie. My dopiero w niebie będziemy bezbłędni w tym względzie. A na razie będziemy je popełniać. I to ma prawo tak być.
1: Mm-hmm. A jak skomentujesz takie podejście wychowawcze, obecne, wydaje mi się, wśród wielu rodziców, wielu mam, kiedy mamy mówią, ja jestem przyjaciółką mojej córki. Mm-hmm.
0: No tak, ja uważam, że ta hierarchia jednak powinna być zachowana, żeby trzymać się swojej roli. To jest bardzo ważne. Czyli ja jestem w roli mamy, a nie jestem w roli przyjaciółki. Jestem w roli ojca, a nie jestem w roli kumpla. Czy w roli służącego, czy w roli, nie wiem, kolegi, tak? Żeby trzymać się ról, bo to nam gwarantuje pewne ramy, a ramy dla dziecka są czymś niesamowicie ważnym. Podobno w języku chyba aramejskim, już nie pamiętam jakim, ojciec oznacza zagrodę. Dla mnie to było niesamowite, jak to usłyszałam, bo zagroda oznacza, że to dziecko może się poruszać w pewnych ramach od jednego ogrodzenia do drugiego, a nie dalej. Czyli to ojciec wyznacza to miejsce, w którym ono się może poruszać, gdzie może biegać, gdzie może się bawić, ale to on decyduje, czy może wyjść poza i jak dużo ma tej przestrzeni. Dlatego ta rama jest niesamowicie ważna. I ja bym była ostrożna w wychodzeniu poza te ramy i wchodzeniu w role, które nie są przypisane do bycia mamą czy bycia tatą. Miałam kiedyś taką pacjentkę, która opowiadała mi, że jej relacja z jej rodzicami była bardzo dobra, ponieważ jej rodzice byli dla niej najlepszymi ziomalami. A jej historia potoczyła się bardzo tragicznie, bo ona już w wieku 12-13 lat była uzależniona od alkoholu, pornografii i była w wielkiej biedzie, kiedy trafiła na terapię. I to był dowód na to, jak bardzo źle zadziałało to niestawianie granic. Można być ziomalem dla swojego dziecka, tylko wtedy to oznacza, że to dziecko nie wie, co jest dobre, a co jest złe, gdzie jest granica, co wolno, czego nie wolno, nie zna żadnych zasad, reguł, zakazów. Wszystko jest dowolne, dobrowolne, wszystko wolno. No i potem kończy się to tym, że ja rzeczywiście wpadam we wszelkie możliwe pułapki, jakie świat na mnie zastawia. Więc to jest dla mnie taki bardzo dobry przykład, jak bardzo to nie służy.
1: Co powinni zrobić rodzice? Czy jest jakaś taka rada dla nich po zdaniu tych egzaminów, bez względu na to, jaki będzie wynik, w oczekiwaniu na wynik tych egzaminów? Jak powinni zachować się rodzice wobec dzieci i jaką miałabyś radę dla rodziców i dla dzieci, które musiały te egzaminy zdać? Jeden z pierwszych egzaminów w ich życiu, bo te najważniejsze pewnie dopiero przed nimi.
0: To pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest to, co mówił papież Jan Paweł II, czyli też to jego dzieło, takie bardzo znane, Osoba i Czyn, i oddzielanie osoby od czynu. I ja bardzo często to powtarzam rodzicom. Pamiętaj, że jak mówisz cokolwiek do swojego dziecka, to daj mu pewność, że jego jako swoje dziecko, jako swojego syna czy swoją córkę kochasz bezwarunkowo, jako osobę, że to się nigdy nie zmieni, że zawsze będziesz dla mnie najważniejszy czy bardzo ważny, że nigdy cię nie zostawię, nie opuszczę, chociaż mam prawo krytykować twoje zachowanie. Mam prawo mieć zastrzeżenia, może mi się nie podobać to, jaką szkołę wybierzesz, nie wiem, z kim się kolegujesz, jaką masz dziewczynę, jakiego masz chłopaka, nie wiem, czy idziesz na studia, czy rezygnujesz z pójścia na studia. Mogę mieć co do tego zastrzeżenia, ale ciebie jako moje dziecko, jako osobę zawsze będę kochać i to się nigdy nie zmieni. Ja myślę, że to jest niesamowicie ważne, żeby nie zlewać dziecka z tym, co ono robi, z wyborami, z decyzjami, jakie to dziecko podejmuje, bo można pójść w taką krytykę, która przez dziecko będzie odebrane jako dewaluacja jego jako osoby.
1: A po egzaminie idziemy na kremówki albo na coś innego dobrego.
0: Na bebę, żeby sobie na soczek, na dobrą kawkę. I to też jest bardzo fajna praktyka, żeby podziękować sobie za ten trud nauki, żeby właśnie być sobie samemu też wdzięcznym za to, ile pracy się włożyło w to przygotowywanie, żeby też to docenić i uczyć się świętować. I to jest też bardzo, bardzo taka ważna umiejętność, żeby to nie przeszło bez echa, nie, że tyle miesięcy przygotowań, tyle lat nauki, 4 lata w liceum i potem nagle zdany egzamin i koniec. No nie, no poświętujmy to, pocieszmy się z tego, doceńmy to.
1: I pamiętajmy, że świętowanie naprawdę niewiele ma wspólnego z zasobem portfela, bo można świętować bardzo, bardzo skromnie, ale intensywnie
0: i z miłością.
1: Ale to będzie chyba temat na naszą kolejną rozmowę. A za dzisiejszą bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj naszym gościem była Anna Łukalska, psycholog i dyplomowany psychoterapeuta. z Lublina, żona i mama. Dziękuję Ci, Aniu.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłyśmy porozmawiać o takich ważnych rzeczach. Faktycznie żyję tym na co dzień. Jest to dla mnie bardzo ważne. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkim życzę pomyślnie zdanych egzaminów i jak najmniej stresu i jak najlepszego radzenia sobie ze swoim światem emocji i potrzeb.
1: Dziękuję bardzo.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Boże Ojcze, powierzamy się Tobie w całości. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Duch Święty, przyjdź i oświeć nas. Prosimy Cię przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Mario, serdecznie Cię tutaj zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Wojtek. Witaj.
1: Witam wszystkich.
0: Czy to Pan Bóg Cię zgubił, czy też Pan Bóg Cię znalazł?
1: Myślę, że nikt nikogo nie zgubił, ani Pan Bóg mnie, ani ja nie zgubiłem Pana Boga, tylko po prostu, no tak, miałem serce jakoś w jakiś sposób tak owładnięte, w ogóle świadomość tego, co się dzieje wokół mnie, że to było takie falowe. Otwierałem się na Pana Boga, zamykałem się na Pana Boga, ale z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, cofając się do naprawdę tych najmłodszych lat, gdzieś tam zawsze było pragnienie bycia z Panem Bogiem i na dzień dzisiejszy jestem świadomym tego, że ja chciałem być z Panem Bogiem, ale On cały czas był przy mnie. Także nikt tutaj nikogo nie zgubił.
0: Ale odchodziłeś od Niego daleko.
1: Ja myślę, że tak, poprzez właśnie grzech, poprzez rzeczy, które miały miejsce w moim życiu, sprawiały, że moja osoba na pewno nie podobał się Panu Bogu, ale...
0: To, co robiłeś.
1: To, co robiłem, nie podobało się Panu Bogu. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że Pan Bóg, wierzę w to głęboko, że był cały czas blisko mnie, bo działy się naprawdę rzeczy takie, że gdyby nie Jego opieka, nie Jego troska, nie Jego upór i zawzięcie, jeśli chodzi o moją osobę, to myślę, że nie byłoby mnie tutaj.
0: Czyli co chcesz powiedzieć, że On Ci pozwalał robić rzeczy złe, ale mimo to nie odchodził od Ciebie, nie zwracał się? I łagodził jakby...
1: Nie, myślę, że nie wiem, jak to określić. Na pewno nie wiem, jak to określić, czy pozwalał. W każdym razie no tu wolę wolno ja dostałem i te rzeczy miały miejsce w wyniku mojej woli. I nie wiem, czy On przyjął postawę taką oczekującą, co ja zrobię z tym, co On wyczynia, bo stawiał co jakiś raz niesamowitych ludzi na mojej drodze. I działo się tak, że ja po prostu te dary, tak to dzisiaj odbieram, te dary, które Pan Bóg właśnie w postaci drugiego człowieka, słowa, jakie napotykałem, po prostu niweczyłem. I było cofanie się wraz, wracanie do starych nawyków, starych grzechów, powielanie starych grzechów. I myślę, że w ten sposób.
0: Z jakiej rodziny wyszedłeś? Czy przekazała Ci wiarę?
1: Moja mama jest osobą, która też głęboko ufa Panu Bogu. Ale był taki moment, że poziom niezależności, jaką chciałem osiągnąć, sprawi do tego, że stracili jakikolwiek taki wpływ rodzice, w ogóle trudno było dotrzeć, po prostu chciałem iść przez życie sam.

0: Wychowałeś się w mieście, w wiosce?
1: Wychowałem się w mieście, pochodzę z miasta.
0: Otoczenie jakie było, wierzące czy
1: otoczenie...
0: nie?
1: To były osoby wierzące, wierzące, które jednak były uwikłane i w jakieś patologie, w jakiś alkoholizm, tego typu rzeczy. Ale nie mogę powiedzieć, że nie były wierzące. Myślę, że były wierzące, bo i teraz jak na niektórych patrzę, to widzę, że były wierzące. W mojej ocenie.
0: Jak możesz opisać tego chłopaka młodego w przedszkolu, czy w szkole już, podstawówce? Widzisz, że matka się modli i co, śmiejesz się z tego, czy też to ci imponuje?
1: Nie. Nigdy nie było takiej sytuacji, nigdy świadomie tak do końca nie kpiłem z Pana Boga, nie kpiłem z tego, co się działo wokół mnie. Zawsze było pragnienie Pana Boga i w wieku naprawdę wczesnym pojawiały się takie pytania, które być może były za wczesne i one sprawiły, że pojawiało się zwątpienie, bo przez myślę, że do któregoś tam roku życia, 12, może 13, rodzice uważali, że gdzieś pójdę na drogę kapłaństwa, a poszłem całkowicie w drugą stronę, w drugi biegun.
0: Skąd takie przekonanie, że kapłaństwo?
1: Rodzice?
0: Tak, rodziców.
1: Oni tak uważali. Ja w sumie nigdy z nimi na ten temat nie rozmawiałem, ale gdzieś takie sytuacje, że... No uciekanie nieraz w różnych takich sytuacjach gdzieś do kościoła, ale już nie na mszę, tylko taka osobista, wtedy nie mogłem tego określić jako dzisiaj, bo dokładnie nie wiedziałem, co to jest, ale osobista, taka bardzo intymna, ja i Pan Bóg, relacja, ja i Pan Bóg, nawet gdzieś tam zbieranie wizerunków Pana Boga i gdzieś to na podstawie tak z dnia na dzień gdzieś się utarło. Z tym, że mówię, zaznaczam, że w wieku 14-15 lat już tak naprawdę agresywnie wszystko poszło w drugą stronę.
0: A dlaczego jako dziecko musiałeś uciekać?
1: Uciekać? Nie godziłem się na pewne rzeczy. Nie miałem na pewne rzeczy wpływu.
0: O czym możesz powiedzieć?
1: No myślę, że przede wszystkim tryb życia moich rodziców. Alkohol. Nie jestem terapeutą, trudno mi to ocenić, czy to już był alkoholizm, ale no na pewno sytuacja, mieszkaliśmy w jednym pomieszczeniu i niezgoda, nieraz to picie przedłużało się, nieraz trwało nie, 2 dni i no i pojawiały się za właśnie ucieczki, zostawałem sam sobie i na początku uciekałem tam, uciekałem do kościoła, uciekałem do Pana Boga, ale... To
0: później się czas. Zmieniło.
1: To się zmieniło, że pojawili się koledzy, pojawiła się inna jakaś taka forma, żeby ten krzyk, to wszystko, ten ryk zagłuszyć.
0: Twój ryk wewnątrz siebie.
1: Myślę, że tak.
0: Niezgoda na świat. Na
1: Myślę,
0: ten
1: że tak.
0: świat.

0: A taka sytuacja pijących rodziców to była w tym najbliższym środowisku twoim normalna, czy też zupełnie wyjątkowa?
1: Znaczy to było, w sumie mieszkaliśmy w takim podwórku i w sumie to wchodziło nawet co jakiś czas w dobry taki obyczaj wtedy na tamten czas. Mówię, ja nie wiedziałem, nie potrafię zidentyfikować tego, co się dzieje, ale to po prostu dobry obyczaj, wypłata i wspólne jakieś tam ognisko i od tego się zaczynało.
0: I jak się zbuntowałeś? Na czym ten bunt polegał?
1: Przede wszystkim doprowadzenie się do takiego stanu, że przestałem się tym przejmować. I krok po kroku zacząłem wchodzić na taki, w taki sam tryb życia, jaki był wokół mnie, jaki mnie otaczał. To były alkohol, to były imprezy, to były, bardzo dużo było hazardu, karty. I, no mówię, już poszłem tak po całości wtedy.
0: Skąd pieniądze na hazard?
1: Skąd pieniądze na karty, jakieś handle. Jeszcze złodziejstwa wtedy nie było, ale z czasem złodziejstwo się pojawiło.
0: Jak daleko doszedłeś na tej drodze?
1: W tym wszystkim.
0: Jak rozumiem, wtedy już Pan Bóg poszedł zupełnie w odstawkę. W sensie takim właśnie, chodzenie do kościoła.
1: Właśnie nie było tak. W wieku... Trwało to tak 2 lata, taki już taki... Ten i w jakiś czas odbiłem. Zająłem się sportem, była piłka nożna, później trochę walki, tego wszystkiego i sport i utrzymanie kondycji, bo to nie wchodziło w grę, ćwiczenie tutaj. I znowu na jakiś czas gdzieś takiego spokoju troszkę osiągnąłem i wyładowanie fizyczne i psychicznie odpoczywam. W wieku 18 lat jakoś tak się stało, że znowu zacząłem do tego wracać.
0: Do złego?
1: Do złego. Zaczęły się bójki i z którejś tam bójki wynikło tak, że wynikła taka sytuacja, że trafiłem do zakładu karnego.
0: Ile siedziałeś?
1: Pierwszym razem siedziałem 1,5 roku, byłem skazany na 3 lata i wtedy myślę, że zaczęło się już naprawdę takie, zaczęło się takie ogromne pragnienie jednak bycia i podobania się Panu Bogu.
0: A to było w więzieniu, po więzieniu?
1: W więzieniu przyjąłem bierzmowanie. Spotkałem na swojej drodze kapucyna, to był ojciec Kazimierz, który mnie przygotował do... to miało miejsce, miałem 19 lat wtedy, no już prawie 13 lat temu. Przygotował mnie do bierzmowania. Świadkiem była osoba właśnie z Odnowy w Duchu Świętym. I wbrew temu, co mógłby ktokolwiek powiedzieć, tam miałem takie warunki stworzone, sam sobie po części je stworzyłem, że w jakiś sposób odcięłem się od tego wszystkiego, co mnie otaczało i była lektura, był stały kontakt z kapucynem i listowny, później zostałem przewieziony do innego zakładu i sam fakt przyjęcia z opóźnieniem bierzmowania, czyli to i dobrze, że tak się stało, bo wiedziałem, myślę, że czego doznaję, że coś się zaczyna dziać w moim życiu. I skończył się wyrok, wyszłem i jeszcze szkołę w tym czasie skończyłem, bo trafiłem do zakładu karnego, nie ukończając szkoły. I odzyskałem wolność.
0: I jaką szkołę skończyłeś tam?
1: Rolniczą, zawodową rolniczą. I wyszłem na wolność i myślę, że około roku otrzymywałem ten stan ducha taki, takiego wzrostu.
0: I jak się zaczęło znowu schodzenie? Dlaczego tak się stało? Jak myślisz dzisiaj, patrząc na to?
1: Przede wszystkim myślę, że sytuacja materialna.

0: Nie dawałeś sobie rady.
1: W sumie ja, jeśli chodzi o mnie, myślę, że zadbam o siebie, ale wrażliwość i to wszystko sprawiło, że moi rodzice już czasem po tym wszystkim, mama straciła pracę, ojciec też stracił pracę. I
0: nie byłeś w stanie pomóc.
1: Pomagałem, normalnie. Ale wiecznie na coś brakowało. I znowu ten problem, że myślę, że bezradności, świadomy tego, że na pewne rzeczy nie mam wpływu i jeszcze nie do końca właśnie gdzieś tak ugruntowana ta wiara, że zostawić to Panu Bogu, co będzie, to będzie, ale no mówię, no trzeba było przyjść przez te rzeczy. Jeszcze.
0: Czyli zacząłeś kombinować po swojemu.
1: Zacząłem swoim po swojemu. Zaczął się przemysł, zaczął się handel papierosami, spirytusem, no i...
0: Ale w jakiejś zorganizowanej grupie, tak? Czy sam
1: tak,
0: to robiłeś?
1: Tak, w zorganizowanej grupie.
0: Nie bałeś się wejść w taki klimat?
1: Myślę, że ja od 14-15 roku byłem w takiej grupie, także kiedyś myślałem, że to zostawiłem za sobą, a to było tak jakby stało w rezerwie.
0: Czyli kumple po prostu czekali.
1: Stało w rezerwie.
0: Coś mu się tam w więzieniu w głowie pomajdało, coś tak, tam tak, jakieś tak. Tego, ale wiadomo, że wróci do nas.
1: I także wróciłem, jedna, druga impreza i propozycja: Wojtek, zarób, co się będziesz męczył. Mówię, pracowałem takie stawki, jakie miałem. No to ich śmieszyły po prostu. Pracę zaczynałem od zbioru jabłek, od takich wszystkich prac się podejmowałem, takich, które były mało płatne, ale dawały satysfakcję. Ale mówię, sytuacja, która no materialnie...
0: Wydawało ci się, że jest za mało.
1: Wiecznie na coś brakowało i za dużo właśnie było tej troski o to, co będę jadł, co zjem, a za mało było właśnie tego, nieważne, co zjesz. Ważne, żebyś nie robił krzywdy, nie ranił drugiego człowieka.
0: Czy robiąc te rzeczy musiałeś krzywdzić ludzi? Tak bezpośrednio?
1: Były takie sytuacje, że bezpośrednio były krzywdzone inne osoby, ale na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że czy rozprowadzenie papierosów, czy alkoholi różnego rodzaju, tym bardziej, że później, jak już na to trzeźwo jasno spojrzałem, że w sumie moje problemy zaczęły się od tego, że moi rodzice też mieli problem z alkoholem, a
0: ty go zacząłeś dostarczać.
1: Ja jestem osobą, która to samo robi.
0: Dostarczasz go?
1: Dostarczam go.
0: Ale jak daleko w tę ciemność zabrnąłeś? Jak to możesz opisać?
1: Myślę, że traktuję to, bo trafiłem drugi raz do zakładu karnego. Też to było...
0: Ale powiedz mi, bo wiesz, dla jednego człowieka uderzenie innego... To już jest w ogóle...
1: Znaczy nie, wiem o co ci chodzi.
0: Chciałbym zrozumieć, jak daleko w zło cię wciągnęło.
1: Nastąpiło, myślę, że takie naprawdę ogromne, w dużym stopniu przewartościowanie. Były takie momenty w moim życiu, że krzywdzenie drugiego człowieka nie traktowałem i nie było wyrzutów sumienia, tylko po prostu traktowałem jako obronę swoich interesów, swoich jakichś tam układów tego wszystkiego. Także jeśli o to ci chodzi, to tak, daleko z tym zabrnąłem, bo świadomość tego, że to jest bardzo złe, że krzywdzi i rani drugiego człowieka, dopiero to wyszło już, Pan Bóg jak już dotknął, już zaczął naprawdę tak głośno się odzywać, dopiero to wychodziło. Zatem znowu pojawiły się wyrzuty sumienia i pierwsze co było, to jednak nie to, że jednak to trzeba skończyć, tylko dodatkowe wyrzuty sumienia jeszcze bardziej mnie w sumie tak obciążyły, dobijały tym wzięcie. Wszystkim, dobijały i ucieczka, jakieś ulgi, w sumie gdzieś tam uciekanie od tego wszystkiego, co jest dobre, a wraz trzymanie się tego, gdzie jest akceptacja tych rzeczy, które ja robiłem.

0: jaki był wyrok drugi. Drugi wyrok był prawie 4,5 roku. Odbyłem go już.
1: Czyli trochę więcej narozrobiłeś.
0: Troszkę więcej. Troszkę. Nie będę tutaj tego minimalizował. Myślę, że już naprawdę wystąpiłem przeciwko człowiekowi, Panu Bogu już tak naprawdę, bo moment, w którym biłem i krzywdziłem drugiego człowieka, tak jak najdzisiaj pamiętam, to szatan tak opętał mnie, że chciałem naprawdę skrzywdzić bardzo człowieka, łącznie może i z odebraniem mu bardzo zdrowia i życia.
1: Trafiasz do więzienia i co się dzieje?
0: Trafiłem do więzienia i pierwsze dni to jest od razu takie otrzeźwienie. Nie ma żadnej bojaźni, nie ma nic. I to się niesamowicie, to było niesamowite, że Panie Boże, dajesz mi kolejną szansę. Wylałeś na mnie kolejny kubeł zimnej wody. I to samo próbowałem mamie powiedzieć. Mama mi mówiła, że Wojtek, ale to nie jest droga. Nie trzeba cały czas iść w ten sposób, że będziesz tak się obijał, że takie konsekwencje twojego dojścia do Pana Boga, do tego, co jest dobre dojście. Jednak ja wierzę w to, że tak. Pan Bóg dał mi kolejną szansę. I
1: skorzystałeś z niej?
0: Zanim już naprawdę tak otworzyłem się na Panu Bogu, jeszcze troszkę minęło czasu. Dzisiaj powiem, że tak. Dzisiaj mówię, że tak. Ale ta droga była jeszcze później po opuszczeniu zakładu karnego. Podobna sytuacja jak po pierwszym wyroku.
1: I jakiś czas dobra?
0: Dobrze, wszystko dobrze. Później
1: trzymałeś jeszcze się prawa, tak, trzymałeś się przykazań?
0: Zdawałem sobie sprawę, że sam niewiele zrobię, że miałem to świadomość, że Pan Bóg cały czas jest przy mnie, ale że potrzebuje grupy, potrzebuje społeczności. I na myślę 3 lata związałem się ze zborem ewangelicznym Kościoła Zielonoświątkowego, zboru Zielonoświątkowego.
1: Co u nich zobaczyłeś, że tam poszedłeś?
0: Co u nich zobaczyłem? Radość. Przede wszystkim akceptację.
1: Ciebie.
0: Akceptację mnie. Ja miałem świadomość tego, że naprawdę byłem utytułany w tym wszystkim, w tym całym grzechu, w tym błocie. I wiedziałem, że mnie znają. Wiedzieli, skąd wychodzę. A mimo wszystko akceptacja, modlitwa, radość chwalenia Pana Boga. I to był początek. To był niesamowity zachwyt. I później takie jakieś tam pomocy, jeśli chodzi o poszukiwania pracy, tego typu rzeczy.
1: Czyli prawdziwa społeczność.
0: No i chcieli oczywiście wielbienie, tak, wielbienie Pana Boga, studiowanie Pisma Świętego, czytanie Pisma Świętego i wtedy uważam, że wszystko jest w porządku. A na tym mi najbardziej zależało, żeby poznać, czego chce ode mnie Pan Bóg, poznać Jego obietnice i oczywiście czego wymaga, ale również i poznać, co grozi za niewypełnianie tego, czego on oczekuje ode mnie.

0: ale oni się zachowywali w porządku, bo ci też jako ludzie próbowali pomóc, czyli tak, prawdziwa tak, wspólnota.
1: Tak, ja z odeszłem od nich, ale ja nigdy ich nie potępiałem, nie będę ich potępiał.
0: Dlaczego odeszłeś?
1: Odeszłem dlatego, że odczułem przede wszystkim pastor tego zboru wystąpił do mnie z propozycją, żebym przyjął chrzest. I później miałem wypadek i nachalność w pewnych sprawach, już takie już po prostu moje odczucia były wtedy, że po prostu pewne rzeczy już muszę.
0: Przyciskają się, że to nie jest wolności.
1: Że to nie jest wolności.
0: Mhm. Czyli to nie jest Kościół. Bo jeśli Kościół jest wolny, daje wolność. Jeśli jakaś grupa jest Kościołem, daje wolność. I jeśli człowiek w wolności robi to, czego nawet można powiedzieć, że domyśla się, że ktoś oczekuje, prawda? Ale jeśli jest nacisk, to już wiadomo, że to nie jest Kościół, że to jest sekta. I zobaczyłeś te naciski, tak?
1: Zobaczyłem te naciski i u mojego boku była osoba, która cały czas się modliła to, żebym przede wszystkim wrócił do Kościoła katolickiego. Bardzo się modliła i gdy odeszłem, tego samego roku pojechałem do Częstochowy.
0: Byłeś z tą osobą w sakramencie?
1: Nie. Nie byłem. To te sprawy się wszystkie ułożyły z czasem, ale wtedy, no mówię, no patrzenie na to wszystko i pojmowanie grzechu i tego, co właściwie tłumaczyłem sobie, że jest miłość, że nie łączy żadne zboczenie, że tylko i wyłącznie miłość i tym bardziej, że ta osoba mi pomagała naprawdę w bardzo ciężkich chwilach i była przy mnie. I te modlitwy tej osoby, to wszystko. Także identyfikacja tego w moim mniemaniu wtedy nie była zła. Że to pochodzi jednak od Pana Boga. Tylko, że...
0: A ona była w stanie taką też się zgodzić na rezygnację z jakiegoś ważnego chyba dla siebie, jeśli mówisz, że to była osoba tak wierząca, z rzeczy ważnej.
1: Trudno mi to oceniać teraz tak.
0: Ja pytam, jak ona jakby się w tym znajdowała, tylko po prostu jak to widziałeś wtedy? Czy to było jej poświęcenie?
1: Poświęcenie było ogromne. Poświęcenie było ogromne, bo konsekwencje mojego grzechu i ona ponosiła. Także myślę, że ogromne poświęcenie było.
0: Ale przekroczyła pewną granicę i zrobiła to świadomie, czy nie? Czy była tak zakochana, że po prostu nie wiedziała, co robi?
1: Myślę, że tak była oddana, była zakochana i za wszelką cenę chciała mnie wyciągnąć. Wiecznie mi powtarzała: Wojtek, ty jesteś dobrym człowiekiem.

0: schizofrenii naprawdę już trafiłem z powrotem do Kościoła katolickiego. Były jeszcze narkotyki, także był pobyt w zakładzie psychiatrycznym, 3 wypadki samochodowe, ale te wypadki akurat nie wynikały z tego, że ja byłem po alkoholu czy po narkotyku, po prostu stało się. Ale te wypadki też uważam nie były przypadkiem, bo ostatni wypadek naprawdę przeżyłem tylko i wyłącznie łasce Pana Boga i ta osoba nigdy
1: nie zwątpiła w ciebie.
0: Nie zwątpiła we mnie. Choć myślę, że były takie chwile, że ona sama z sobą toczyła boje dosyć. Przypuszczam, że tak było.
1: Ale też musiała zrezygnować z Eucharystii.
0: Tak.
1: Jak ten ciężar niosła? Bo to jest dramat.
0: To jest dramat. Ona poświęciła... Trudno powiedzieć właśnie, te wybory, których ja byłem świadomy, które będę musiał dokonywać, te wybory między krzywdzeniem drugiego człowieka, między złodziejstwem, między uderzeniem i zostawienie tego było bardzo łatwe. Ale kiedyś powiedziałem, że Pan Bóg troszkę dużo większe ofiary zażąda. Bo dla mnie wtedy była to ofiara właśnie przede wszystkim na pewno niemożliwość współżycia seksualnego i tego typu rzeczy. Widziałem, że przyjdą takie wybory, które naprawdę będą bardzo ciężkie. Bo mówię, pozostawienie tych wszystkich rzeczy, które wchodziły w sferę może i nałogów i naprawdę z powrotem przewartościowanie się, wrócenie tego, dla mnie to było myślę, że na dzień dzisiejszy proste, ale jak właśnie i poprzez modlitwę, poprzez Pismo Święte, czytanie, poznawanie Pisma Święte, wyraźnie zdawałem sobie sprawę, że Pan Bóg tego też nie akceptuje, że kapłan musi rękę położyć na nas i wtedy i tutaj był naprawdę ogromny mur do przejścia, nie w sensie ominięcia w tym, żeby po prostu żyć w tym, co było, ale po prostu zgodzenia się na to i walka ogromna była.
1: Znaczy mówisz o tym, że największym wyzwaniem było to, żeby zdecydować się na czystość, tak? Przed ślubem?
0: Tak. W sumie jest jeszcze tak, że my nie mamy ślubu i modlimy się o to.
1: Są przeszkody osoba, jakieś, tak?
0: Są przeszkody. Modlimy się. Osoba ta była już u naszego proboszcza, rozmawiała, że droga jest otwarta. Także
1: modlimy się. Są przeszkody, tak?
0: Tak. Droga jest otwarta. Ale co mi, Panie Boże, dasz? Co będzie, to po prostu będzie i godzę się. I był taki czas, że na pewno by nie postawił tego, nie poświęcił tej miłości, bo mówię, wtedy traktowałem to jako ogromną ofiarę. Na dzień dzisiejszy to nie jest ofiara. Jeżeli już tak ewidentnie Pan Bóg powie, a wiesz, to, że w jakiś sposób da mi znak, bo i czuję, i wiem, czego nieraz chce ode mnie. Nie wiem, nie wierzę w to, że jakikolwiek przypadek jest w moim życiu. Po prostu będzie, podam się woli Pana Boga.

0: uporządkujmy to, bo dotknęliśmy czegoś bardzo dla ciebie trudnego.
1: Trudnego, na pewno.
0: I powiedzmy to najprościej, ale też tak delikatnie. Ta osoba walczyła o ciebie, ale i tak walczyła o ciebie i ten czas był strasznie trudny, bo pojawiły się narkotyki, o których wcześniej nie mówiłeś i jakby bardzo taki czas wielkich, mówiłeś o wypadkach samochodowych, o tym, to nie był prosty czas.
1: Nie, na pewno nie. Mhm.
0: I mimo tego ona walczyła o to, żebyś wrócił do kościoła, mimo że wiedziała, tak, że to sprawi, że tym bardziej przed wami będzie jeszcze większy mur.
1: Tak, żebym wrócił do kościoła, właśnie pojawiły się narkotyki. Później mi się przyznała, że gdzieś tam po kryjomu się modliła na różańcu. Także sytuacja i moje postępowanie doprowadziły nawet do takiej sytuacji, że ona po prostu kryła się z pewnymi rzeczami.
0: A dlaczego z różańcem się kryła?
1: Że ja po prostu źle odbiorę, bo był taki moment, że ja ją po prostu chciałem jeszcze zabrać sobą
0: do zboru.
1: Był taki moment.
0: No to piękne. Odmawienie różańca. Partyzantka różańcowa. Nieźle, nieźle. I powiedz o tym czasie, kiedy następuje przełom w wychodzeniu jakby na jasne już pole zupełnie.
1: To jest właśnie ten wyjazd do Częstochowy. Znalazłem grupę odnowy w Duchu Świętym.
0: Nie przeszkadzało ci to, że to katolicy?
1: Że katolicy? Nie, bo rozstając się z człowiekiem, żeby mi powiedzieć, bo stan, w którym szłem, ja szukałem wtedy, już szukałem jakiegoś takiego ulżenia temu wszystkiemu, co się dzieje i po prostu na pewno nie było nigdy czegoś takiego, że nie było wiary w Pana Boga, tylko że zasady, które no były już tak pokręcone, pomieszane to wszystko, były tak, była negacja, negowałem i świętość Maryi w ogóle. Te podstawowe kanony wiary katolickiej były. Nie było modlitwy do świętych, nie było modlitwy ze zmarłych, nie było czegoś takiego, tych rzeczy. I w sumie wróciłem do kościoła katolickiego całkowicie ogołocony. Nie było tego wszystkiego. Była wiara w Trójce, wszystko odnoszenie. Nie było wiary w spowiedzi, nie było wiary w to, że jest potrzeba spowiedzi, że tego wszystkiego nie trzeba. I przede wszystkim było zwracanie się do Pana Jezusa, do Pana Boga, do Trójcy i tylko tyle. Nie potrzebuję nic więcej. Bezpośrednio moja relacja, ja, Pan Jezus i będzie wszystko w porządku. Uwielbienie Go. I mogę się modlić w każdym miejscu, gdzie tylko zechcę, na ulicy, w bloku, w windzie. I w ten sposób. Ale trafienie do Odnowy w Duchu Świętym i zaraz wyjazd do Częstochowy na czuwanie i wspólne uwielbianie Pana Boga. Położenie, wykrzyczenie, modlitwa uwalniająca. Wykrzyczenie tego wszystkiego, co naprawdę. Proszenie Pana Boga, to żeby to wszystko wypalił i żeby pozabierał to wszystko z mojego życia. Oddanie się Mu.
0: Matka Boska ci nie przeszkadzała wtedy?
1: Nie. Wtedy zdałem sobie sprawę, wtedy w ten jeden dzień bezgranicznie zakochałem się w Matce Bożej i mówię, odrzucając tego dogmaty, to wszystko, widziałem, że kocham Matkę Bożą, pokochałem Częstochowę, to było pierwsze takie uderzenie i prosiłem Pana Boga odjeżdżając, Panie Boże, pozwól mi wrócić tu za rok.

0: pan potem pozwoli, bo wracałem już 4 razy już tam byłem na czuwaniu, także...
1: Co to za czuwanie?
0: To jest czuwanie odnowy w Duchu Świętym.
1: A, czyli ten wielki...
0: Tak.
1: Zlot.
0: Tak, w tym roku również byłem, chwała Panu Bogu za to. Mhm.
1: I jak porządkuje to twoje życie od tego momentu?
0: Tak pospolicie mówiąc, tak jak często gdzieś tam słyszałem, że po prostu to jest ładowanie tych baterii w ten sposób, ale tak naprawdę to jest jazda tam na to, jak na ostatnim czy przedostatnim spotkaniu właśnie, takie ucztowanie, najedzenie się, wyznaczenie sobie kolejnych kierunków poprzez hasło, jakie tam było, i dalej iść i poznawać Pana Boga, czego chce ode mnie, czego oczekuje. W międzyczasie rekolekcje, taki dom rekolekcyjny w moich okolicach jest, i te rekolekcje też, i świadomość tego, że tak, Pan Bóg jest przy mnie, czuwa przy mnie, ale potrzebuję do w ogóle do tego, żeby było łatwiej, powiem tak, żeby było łatwiej oddawać cześć Panu Bogu i Jemu się podobać, to potrzebuję do tego wspólnoty, potrzebuję do tego ludzi, którzy tak samo kochają i wielbią Pana Boga jak ja.
1: Możesz przystępować do Eucharystii?
0: Tak.
1: Od kiedy? I jak to się stało?
0: Od... od kilku miesięcy.
1: Jak to się stało?
0: Poszłem do spowiedzi i... w trakcie spowiedzi powiedziałem, że żyję ze sobą bez sakramentu. To efekt był spowiedzi i od tamtej pory po prostu wróciłem do Eucharystii.
1: Ale co ona na to? No bo za tym idą...
0: Nie może postawić, mieliśmy rozmowę, nie może postawić mnie w takiej sytuacji, że będę wybierał między Panem Bogiem a nią. Ja na dzień
1: ale dzisiejszy... zgodziła się na to, że żyjecie w czystości?
0: Tak, spotykamy się. Spotykamy się, ale na dzień dzisiejszy ja wiem, że ważniejszy od moich rodziców, ważniejszy nawet ode mnie jest Pan Bóg. Jest Pan Bóg, jestem ja, później jest rodzina, także najważniejsza jest... Ja jestem świadomy tego, że relacja moja z Panem Bogiem, ona się przełoży na innych wtedy. I wtedy będzie wszystko, ja mimo, w sensie w porządku, chciałem powiedzieć, ale jest wszystko w porządku. Te rzeczy, które mnie przyjemne są, które wierzę, że ja muszę je po prostu przeżywać.

0: tutaj czytałem, na ścianie jest napis: dziękuję ci, dziękujemy za chwilę szczęśliwości. Jeżeli i zdałem sobie sprawę, że jeżeli oddałem Panu Bogu swoje serce i w ogóle swoje życie, zawierzę mu, to nie jest chwila szczęśliwości. Pozornie, w tych naprawdę przykrych, złych doznaniach, może gdzieś tam czasami jest smutek, jest złe samopoczucie, ale tak naprawdę zacząłem być szczęśliwy i nie bać się. Na pewno ludzi się nie przestałem się całkowicie ludzi bać, bo jakieś konsekwencje odejścia z tamtego życia, z tamtego środowiska, obawy przed tym wszystkim, już nie przed samym też, że po prostu wrócę i zacznę się bronić w ten sam sposób, jaki zostanę zaatakowany, czyli agresja, w ten sposób, że powrót do starych tych schematów działania, czyli pięść, i w ten sposób zacznę się bronić.
1: I tego się boisz? Czy się już nie boisz?
0: Na co dzień mam. Na co dzień mam sytuację, czy to w pracy.
1: Czyli stary człowiek jest za rogiem cały czas, tak?
0: Tak, jest. Są sytuacje, że po prostu czy nieraz odezwa się wulgarnie, czy agresja, to jednak... Ale to chwała Panu Bogu, że to jest bardzo szybka taka refleksja tego wszystkiego, że jeżeli już ma to miejsce, to przede wszystkim noszę głowę do góry, przepraszam Pana Boga za to. Staram się w jakiś sposób to z człowiekiem, z którym dotknęła ta moja agresja, przeprosić go. Ale sama ocena tych sytuacji, sama jasność tego, co jest złe, ewidentnie, co jest złe, co jest dobre, jeżeli już pewne rzeczy i pewne rzeczy już nie są pewne jakieś poukrywane, ale i czucie tego, to jest ogromna łaska. Wiem, co jest dobre. Wiem, kiedy mogę skrzywdzić człowieka i uciekam od tego. Nie uciekam, po prostu postępuję tak, że
1: Odrzucam to,
0: co było kiedyś, całkowicie mnie przenikało, a na dzień dzisiejszy chcę żyć tak, żeby jak najbardziej się Panu Bogu przypodobać.

0: pasję, ale pewne fragmenty filmu i biczowanie Pana Jezusa i wbijanie tych gątów, tego wszystkiego. I w momencie, gdy tak już naprawdę chciałem wrócić do Pana Boga właśnie o tych szukanie lektury, filmu, tego wszystkiego i każdy grzech, cokolwiek bym nie zrobił, to tam już nie bawię się tak, że, przepraszam za słowo bawię, ale że każdy bicz, każdy ból, każdy grzech
1: odnosisz do siebie.
0: Odbiorę do siebie, że tak samo jak ja bym napluł Panu Bogu w twarz, jak ja bym go biczował, jak ja bym go przebijał, jak ja bym nim zgardzał. Także każdy grzech, także w ten sposób.
1: Ale jeszcze jedno pytanie. Był moment, w którym i pytanie jest, czy podjęliście tę decyzję razem, czy ty ją podjąłeś, w którym przestaliście być ze sobą w domu, jakby w jednym miejscu. Bo ty powiedziałeś o momencie, kiedy już była kropka nad i, prawda? Spowiedź i koniec. Ale czy to była wspólna decyzja, czy to była twoja decyzja?
0: Myślę, że to była wspólna decyzja, która też była okupiona nerwami i...
1: Bo mieszkaliście ze sobą przez jakiś czas, tak?
0: Nerwami i buntem, ale mi bardzo trudno było, bo próby takiego rozdzielenia już wcześniej następowały.
1: Z czyjej inicjatywy?
0: Z mojej. Wyprowadzanie się, tego typu rzeczy. Ale żeby było łatwiej, po prostu wyjechałem z miejsca tam, gdzie mieszkam. Wyjechałem do pracy, do Warszawy, mieszkam tutaj. I jakoś w ten sposób właśnie, że odległość to wszystko, że będzie dużo łatwiej.
1: Ale jak ona zareagowała na te pierwsze twoje wyjście z domu?
0: Bunt, nerwy. Bunt, nerwy, łzy.
1: Czyli nie może tego zaakceptować.
0: Na dzień dzisiejszy akceptuję. Spotykamy się, bardzo dużo czasu z sobą spędzamy. Jesteśmy świadomi, myślę, że obydwoje wzajemnej miłości. Ale myślę, że i ona jest świadoma tego, że no na pewno nigdy już nie będę dokonywał wyboru takiego. Pan Bóg, drugi człowiek. Przede wszystkim Pan Bóg. Chociaż są te wybory i poprzez grzech właśnie, wybierając grzech, wybieram jednak nie Pana Boga. Ale wracam, tak myślę, że jeżeli mówię wracam, podnoszę to głowę, idę do spowiedzi i szczerze, nie dla zasady, nie dla jakiejś reguły, ale po prostu szczerze, bo takie jest pragnienie, taki jest głos serca, żeby pójść, powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam. I oczekiwać przebaczenia, i oczekiwać znowu gdzieś tam poczucia, że Pan Bóg jest jednak zadowolony z mojej postawy.
1: Ale pojawiła się nadzieja też. Mówisz, że byliście u proboszcza, tak?
0: Tak.
1: Jest szansa na jakieś...
0: Jest, tak jak proboszcz powiedział, jest szansa. Jestem świadom tego, że to jest w czasie na pewno...
1: Czyli zapytacie Kościół o to, czy tak. Jej związek tak. Był sakramentem.

0: Spotkaliśmy się na modlitwie. Co to za wspólnota?
1: To jest wspólnota odnowy w Duchu Świętym. Trzymałem się właśnie tego, że potrzebuję, że samo bycie w domu, studiowanie Pisma Świętego, rozeznawanie tego, modlitwy, tak, niech ma miejsce, ale też potrzebuję właśnie wspólnoty i tego się trzymam. I trafiając tutaj do pracy, a mieszkam w Międzylesiu, poszłem do kościoła koło godziny 20, jak skończyłem pracę. Zakłóciłem spokój proboszcza. Po prostu spytałem się, czy jest odnowa w Duchu Świętym. Chwała Panu Bogu, bo się okazało, że w tym tygodniu, w którym przyjechałem, zawiązała się odnowa w Duchu Świętym.
0: W tej parafii?
1: W tej parafii.
0: No to pięknie. Powiedz, czego ta historia cię nauczyła o Panu Bogu? Twoja historia. Kto to
1: moje?
0: Jest?
1: Myślę, że tylko zasadniczą rzeczą, która gdzieś już od jakiegoś dłuższego czasu jest, to jest to, że nigdy Pan Bóg mnie nie przestał i nie przestanie mnie kochać. I

jedyną stałą rzeczą, wartością jest właśnie miłość Pana Boga do mnie, do człowieka. Moja miłość mogła po prostu gdzieś być stłamszona tym wszystkim. I że niezależnie jakbym był, potykał się, nigdy mnie Pan Bóg nie opuści. Ja na pewno też nie mogę Jego cierpliwości nadwyrężać. To jest podstawa. Ale zasadnicza taka też i rzecz, że życie bez Pana Boga nie ma sensu. Życie to jest, nie wiem, nie chciałbym już jakimiś takimi słowami, ale jest po prostu bycie, jakieś przemieszczanie się w czasie i to wszystko. Nie ma radości, nie ma... Potrafiłem się nawet cieszyć pozornie z rzeczy, które gdzieś tam były naprawdę nieprzyjemne. To jest dowód tego, że Pan Bóg czuwa. Chociażby gdzieś upadnę, przewrócę się, to nie ma jakiejś złości, tylko jest podzięka Panu Bogu. Panie Boże, dziękuję, że wstałem z powrotem z tego, że podniosłem się, nic nie złamałem. Także taki stopień tego wszystkiego jest. Bez Pana Boga nie ma sensu moje życie.

0: za co jesteś mu wdzięczny najbardziej?
1: Za jego miłość do mnie. Powiem tak, Panie Boże, za Twój upór jestem Ci wdzięczny. Za to, że otworzyłeś, Panie Boże, otworzyłeś moje serce. Otworzyłeś na prawdę, na tą mądrość, na chęć, na łaskę pragnienia, przypodobania się jak najbardziej Tobie, Panie Boże. Za to jestem Mu najbardziej wdzięczny.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Abym wiecznie trwał przy Panu Bogu, aby już nie było tych zwrotów. Panie Boże, proszę Cię, żeby nie było już tych zwrotów. Proszę Cię, doświadczaj mnie. Jestem otwarty na każde doświadczenie, które Ty postawisz na mojej drodze życia, ale tak, żebym już nie zawrócił od Ciebie, abym był coraz bliżej Ciebie, Panie Jezu.
0: Proszę Cię, bądź uwielbiony, Panie, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dobry Panie Boże, Jezu Chryste, Baranku Boży, Tobie powierzam wszystkie te sytuacje Wojtka, w sytuacje naszych słuchaczy, moją rodzinę. Panie, daj nam doświadczać Twojej miłości, Panie, daj nam siłę na drodze do Ciebie, Panie, daj nam widzieć trudności, które przed nami, jako szansę od Ciebie, Panie, na wzrost. Bądź uwielbiony, Panie, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Chwała Tobie, Panie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Wojtek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Witam, drodzy Państwo. Naszym gościem jest Bogna Białecka. Witaj.
1: Dzień dobry, witam. Szczęść Boże.
0: Daj Boże, daj Boże. Mam dziwne uczucie, ponieważ będę chwalił działania polskiego rządu.
1: Czy... tak, to rzeczywiście dziwne.
0: Czy dla ciebie to, co robi Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest rzeczą ważną? Myślę tutaj o zakazie w podstawówkach używania smartfonów.
1: To znaczy tak, ja bym i chwaliła, i nie chwaliła, dlatego że propozycja tej ustawy, która by wprowadzała formalny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i smartfonów na terenie placówki szkolnej, no jest bardzo potrzebny. Jest wręcz niezbędny, ale i tych ale to dosyć sporo jest i możemy po prostu o nich porozmawiać po kolei.
0: Ale ja myślę, najpierw porozmawiajmy o tym, dlaczego taki zakaz powinien zostać wprowadzony, bo od 5-10 lat mniejszej, a potem coraz większej grupie osób, dla tych grup osób jest oczywiste, choćby patrząc na ludzi, którzy stworzyli tę przestrzeń współczesnej cywilizacji, jaką jest świat cyfrowy, ich twórcy chronili swoje dzieci przed tymi mediami, przed tym oddziaływaniem. Tak, baronowie tak. Cyfrowi, wiemy o tym, w wywiadach mówili, że nie ma mowy w ogóle, żeby dziecko jakieś ich do 15 roku życia jakieś tam wchodziło na jakieś media społecznościowe. Większość z tych ludzi, mimo że niewierzący, dawali swoje dzieci, oddawali w ręce katolickich szkół.
1: Montessoriańskich.
0: Albo Montessori.
1: W każdym razie takich, których jest... są bardzo jasne zasady, tak. Wartości.
0: Mówię tak o katolickich, dlatego że jest to większy, zaskoczenie jest większe, skoro niewierzący do katolickich i tak dalej. Ale zresztą w Polsce to też jest z innych również powodów i zawsze było wcześniej. Ale te szkoły są cenione właśnie przez ludzi niewiedzących właśnie za te zasady. I wiadomo było, że dzieci są bezbronne. I ja miałem takie poczucie, pisząc na ten temat od 7 czy 10 lat, że był potężny opór. Tak samo jak kiedyś zacząłem pisać o tym, że pornografia jest czymś szkodliwym, tak i w latach 90. Ten pogląd był wyśmiewany wręcz. Dlaczego był taki opór i dlaczego absolutnie ten zakaz jest czymś pozytywnym?
1: To znaczy, opór, myślę, wynika z tego, że po prostu smartfony są tanią nianią, zajmują dzieci, dzieci nie sprawiają problemów, no bo się są zanurzone w świecie wirtualnym. Nie? To jakby łatwa zabawka, łatwa i tania niania. Natomiast dlaczego jest kluczowe? Ja o tym też od 2014 roku praktycznie opowiadam ciągle, że właśnie przedwczesny nadmierny kontakt z ekranami, zwłaszcza z światem wirtualnym, niszczy po prostu fizycznie mózg dziecka, nie pozwala na pełnię rozwoju. Ale dlaczego zakaz jest ważny? Ponieważ my jako fundacja przygotowaliśmy taki raport, w którym omawiamy, jak wyglądały badania nad skutkami wprowadzenia zakazu korzystania ze smartfonów w różnych krajach i wszędzie wyszły po prostu same pozytywy. To znaczy wyszła poprawa jakości nauki, wyszła poprawa relacji między dziećmi, wyszedł spadek prześladowań rówieśniczych w szkole. Coś, co wiadomo, zawsze było, zawsze no, niestety będzie, bo gdzieś w tych procesach, które zachodzą w szkole między rówieśnikami, to jest, że się pojawia przemoc czy fizyczna, czy psychiczna. Ale to, co robi smartfon z pojawianiem się przemocy wśród dzieciaków, to jest, że dziecko nie tyle doświadcza, że kilku kolegów go nie lubi i go wyśmiewa, tylko że cały świat go wyśmiewa, cały świat go uważa za osobę godną pogardy, dlatego że ktoś nagrał na jego temat jakiś filmik, czy obgadał go, ale w taki wiralowy sposób, czyli że to się gdzieś rozpowszechniło i wszyscy się śmieją. Więc to jest taka gigantyczna zmiana jakościowa tego prześladowania. No i jakby w oczywisty sposób, kiedy nikt nie ma mieć smartfona w szkole, to nie ma w tej perspektywy, że ktoś może mnie nagrać i ośmieszyć, poniżyć przed całym światem. Automatycznie poprawiają się stosunki między dzieciakami, bo już nie ma tak przeraźliwego lęku, tylko zaczynają w ogóle ze sobą rozmawiać bardziej, tak? Więc tych korzyści, o których już wiemy, które są badaniami pokazane, naprawdę jest masa.
0: Jakie mechanizmy sprawiają, że dzieci są bezbronne wobec ekranów? My przecież widzimy niedojrzałych dorosłych uzależnionych od ekranów. Ja w szkołach pytam i podstawowych, i w liceach, jak zdarza mi się jeszcze czasami jeździć z różnymi prelekcjami. I zawsze gdzieś tam w końcu poprzez uzależnienia dochodzimy do komórek, do smartfonów i zawsze pytam, czy jesteś gotów odłożyć komórkę na 3 dni, oddać pani nauczycielce, jeśli ta nauczycielka w tej klasie ma szacunek, tak, żywią dzieci do niej. Czy jesteś w stanie w innym pokoju trzymać w nocy komórkę? Czy jesteś w stanie odłożyć na godzinę przed snem? Tak? I modyfikuję różne te pytania. I to jest zazwyczaj jedna osoba na 20, dwie osoby na 50. Jakie mechanizmy sprawiają, że dzieci są bezbronne?
1: Powiem, znaczy jeszcze dodam, że to oszacowanie może być o tyle zawyżone, w sensie, że wydaje nam się, że więcej osób jest gotowych na takie odłożenie właśnie smartfonu na jakiś czas, z tego względu, że część z tych ludzi, którzy mówią, nie mam problemu, to są ludzie, którzy nigdy tego nie próbowali zrobić, albo którzy wiedzą, że tego nie są w stanie zrobić, ale czują, o co chodzi osobie zadającej pytanie, i to jest czysta autoprezentacja. Więc ja myślę, że proporcje są takie, 90% użytkowników smartfonów nie jest w stanie przestać z nich korzystać kompulsywnie. I to nie są oczywiście oficjalne badania, ale to jest po prostu obserwacja. Dlaczego tak się dzieje? No bo smartfony ani aplikacje, które są na smartfonach, po prostu nie są neutralnymi narzędziami, tylko zarówno sam smartfon, jak i aplikacje są zaprojektowane tak, żeby nam ułatwić maksymalnie korzystanie z nich, po prostu. I żeby nas skłaniać do jak najczęstszego korzystania.
0: Czyli po prostu zarabiają...
1: Od tej sprawy, jak łatwo jest wejść w tej chwili w internet, że mamy właśnie smartfony, które są odblokowywane na twarz, tak? Wystarczy uśmiechnąć się do smartfona i smartfon już nam włącza internet. To jest aż tak łatwe, tak?
0: Ta sytuacja jest dość oczywista. Ludzie, którzy postanowili zarabiać duże pieniądze, zrozumieli, na czym polega na przykład układ nagrody, zrozumieli, na czym polegają różne interakcje międzyludzkie i doprowadzili do sytuacji, że podali to człowiekowi, mówię tak obrazowo, w takiej bardzo skondensowanej formie. Właściwie wszystkie mechanizmy, jakie człowiek wypracował sobie, czy też w trakcie ewolucji, którą Bóg uruchomił, zostały wypracowane. One wszystkie właściwie mogą być wykorzystane przeciwko człowiekowi po to, żeby inny człowiek na tym człowieku zarobił. Czy to jest taka zbyt toporna intuicja?
1: Nie, to jest dokładnie tak i to jest aż tak cyniczne. Mhm. No to jest aż tak cyniczne.
0: I teraz powiedz o tych mechanizmach, które sprawiają, że dzieciaki są bezradne i że dorośli, duża część dorosłych jest również bezradna.
1: Bo myśmy już o tym rozmawiali, przy czym warto po prostu, jak ktoś nas słucha, to też jeżeli są gdzieś nagrania tych naszych wcześniejszych rozmów.
0: Będą, właśnie tworzymy teraz podcast i będą wszystkie dostępne, ale jeśli zauważyłaś, to za każdym razem staram się w bardziej skondensowanej formie podać to, co było wcześniej. A potem rozwinąć jeszcze...
1: Mówisz, że dojdziemy do momentu, w którym zaczynamy od TikTokowej 20-sekundowej
0: definicji. Tak, tak, dokładnie tak się robi, żeby wywołać zainteresowanie.
1: Okej, dobrze.
0: A potem będziemy się przerzucali dowcipami, tak jak ludzie w więzieniu siedzący z wyrokiem dożywotniego więzienia. Tak, wszyscy się śmieją.
1: Tak. Dobrze, no to próbujemy zrobić w skondensowany sposób, ale ważny. bardzo dużo aplikacji oszukuje niejako na układ nagrody, który w mózgu jest odpowiedzialny za przetrwanie, a który to jest ta część mózgu, która nie jest do końca ludzka. W tym sensie, że to jest ta część mózgu, którą mamy identyczną jak zwierzęta i jest bardzo prymitywna i działa na zasadzie instynktów i która nie radzi sobie po prostu z rozwojem cywilizacyjnym, ze światem cyfrowym w szczególności. I wszystko, co dzieje się na ekranie, odbiera, jakby było to realne. Zagrożenie na ekranie, jakby to było prawdziwe zagrożenie życia. Przyjemność na ekranie, jakby to było coś, co mi pozwoli przetrwać. I to jest nasz główny problem. Nasze dzieci są wobec tego kompletnie bezradne. To znaczy wobec na przykład lajków, które się pojawiają w mediach społecznościowych, wobec tego, że się pojawia mnóstwo interesujących rzeczy co chwila, tak, w odległościach czasami co kilkanaście czy co kilka sekund. Kolejne interesujące rzeczy, które dla tego naszego układu nagrody są postrzegane jako coś, co zwiększa nasze szanse przetrwania. Że no, już nie mówiąc o dostępności pornografii cyfrowej, która też jest traktowana przez prymitywne części naszego mózgu, jakby to była prawdziwa osoba, z którą można za chwilę, że tak powiem technicznie, przedłużyć gatunek, tak, że z tego będą dzieci, mimo że to jest niemożliwe. I takich rzeczy, które nam oszukują najbardziej prymitywną część mózgu i powodują, że my traktujemy to, co się dzieje na ekranie, jako niezbędne dla naszego przetrwania. Tego jest w każdej aplikacji mnóstwo.
0: I teraz konsekwencje tego, że w normalnym życiu jesteśmy chwaleni raz dziennie najwyżej, jeśli jest dobrze, a w internecie możemy być co kilka sekund głaskani lajkami, no konsekwencje tego są oczywiste. I teraz pokażmy, w jaki sposób to wpływa na zdolność koncentracji i uwagę i na relacje społeczne w tych dwóch porządkach.
1: Na zdolność koncentracji uwagi najbardziej będzie wpływało jeszcze drugi mechanizm związany z ciągłym pojawianiem się nowych bodźców na ekranie, na przykład na rolkach czy w jakichś intensywnych grach, ponieważ to przebodźcawia mózg, zalewa go ogromnymi ilościami hormonów stresu, że tak powiem, najprościej, i w rezultacie wszystko też w tych prymitywnych częściach mózgu jest nastawione na to, na tym, żeby się skupić na następnym bodźcu, który może się pojawić, zagrażającym albo dającym jakąś szansę. I my w tym momencie następuje takie zawężenie możliwości skupienia uwagi tylko do tego nowego bodźca. My, kiedy funkcjonujemy normalnie, to my jesteśmy w stanie właśnie przez dłuższy czas w sposób świadomy swoją decyzją wolnej woli na przykład skupić się na tym, że ja przez następne pół godziny będę pisać jakieś wypracowanie czy czytać jakąś książkę, studiować podręcznik. W internecie tego nie ma, bo co chwila pojawia się coś nowego, co natychmiast przyciąga moją uwagę. Ale rezultat jest taki, że ja tracę w tym momencie zdolność właśnie do tego świadomego skupiania na czymś uwagi. Jestem kompletnie rozproszona i mam z tym coraz większe problemy. I o tym zresztą mówią nauczyciele, że te najmłodsze pokolenia mają wręcz problem często, żeby się skupić nawet na 5 minut, na minutę. To jest pokolenie, które ma zdolność skupienia uwagi jak muszka, tak, jednodniówka.
0: Kiedyś czytałem taką analizę, dlaczego Amerykanie przegrali wojnę, tak naprawdę politycznie, nie wojskowo, przegrali wojnę w Iraku, czy też tę wiosnę ludów, no bo ich analitycy, przyszło pokolenie analityków, które było wychowane przez MTV i tam można było, oni byli tresowani do tego, żeby skupiać uwagę przez 3 minuty, 20 sekund, tyle ile trwa klasyczny teledysk, tak? I oczywiście to jest jakaś anegdota i żart, ale też nie do końca. Mnie zszokowała informacja o tym, że TikTok w Chinach jest wykorzystywany do promocji patriotyzmu, do nauki wielu pożytecznych rzeczy, a na Zachodzie algorytmy były tresowane do tego, żeby ludzi przyciągać do rzeczy skrajnie absurdalnych i takich, które przykuwają uwagę na chwilę, i to jeszcze czymś obrzydliwym albo złym.
1: Tak, dokładnie tak jest. Mhm. No i rezultatem będzie, dokładnie, rezultatem będzie i brak skupienia uwagi, brak zdolności uczenia się, ale też brak krytycznego myślenia, zdolności krytycznego myślenia, analizowania tego, co widzimy, co słyszymy. Jak mamy coś, co trwa kilkanaście sekund, to nie mamy nawet jak uruchomić naszego krytycznego myślenia. Się pojawia, znika, tak? Pojawia się następna rolka, następny bodziec i to wszystko nas bombarduje też określonym przekazem, jak to profesor Jerzy Surma mówił, 80% TikToka to jest po prostu bardzo prymitywna rozrywka, a 15% to są rzeczy, które są szkodliwe albo wręcz zagrażające życiu, zdrowiu ludzi. I to bezrefleksyjnie przepływa przez głowę małego dziecka. To jest i kształtuje jego sposób myślenia, reagowania na świat.
0: Uzależnienia behawioralne są często przez ludzi lekceważone, dlatego że ludzie nie mają wyobraźni i myślą, że no, alkohol, narkotyk, coś podawane z zewnątrz, tak, coś wprowadzane do organizmu, że to może uzależnić. I ludzie nie są, tak mówię o potocznym takim rozumieniu uzależnień, że trudno im jest zrozumieć na przykład, że jednym z najgorszych uzależnień to jest hazard i pornografia, które kokaina na kliknięcie, tak, pornografia. Tak. I teraz okazuje się, że te uzależnienia behawioralne cyfrowe są podobnie niszczące.
1: Albo wręcz jeszcze bardziej, dlatego że przy uzależnieniach klasycznych od substancji musimy mieć dostęp do tej substancji. Co to oznacza? Że ktoś, kto postanawia, no właśnie poddaje się terapii, kończy z nałogiem w pewien sposób, to znaczy przestaje zażywać tą substancję, później będzie też miał dużo wsparcia społecznego, żeby pozostać trzeźwym. Są na przykład tak te kluby anonimowych alkoholików i tak dalej, i tak dalej. I generalnie osoby, które wyszły z takiego nałogu, bardzo się szanuje i się ich wspiera, prawda, społecznie. A przy pornografii to jest tak, że po pierwsze to nasz mózg sam produkuje nagrodę, praktycznie te same substancje, które powodują euforię, czy powodują właśnie, że pragnienie, żeby oglądać tego więcej. Społecznie to jest, nie ma za bardzo wsparcia. Jakby ktoś powiedział, jestem trzeźwym pornoholikiem, to ludzie będą się z niego śmiali, czyli nie ma wsparcia społecznego dla osób, które chcą pozostać w trzeźwości. Wręcz zaczyna się ich na przykład wyśmiewać, prawda? Że ho, ho, ho, ho, to jest uzależnione od pornografii, przecież to wszyscy oglądają, nikt nie jest uzależniony, tylko jakieś takie skrajne osoby, nie? To coś jest z tobą bardzo nie tak. Czyli nie ma wsparcia społecznego, jest duże natomiast przyzwolenie społeczne na przykład na oglądanie pornografii, co powoduje, że to jest jeszcze bardziej niszczące. A trzecia rzecz, o której mówią też ludzie trzeźwi, w sensie ktoś, kto uzależnił się od czegoś, na przykład właśnie od pornografii cyfrowej i później stara się zachować czystość, stara się, no właśnie walczy z tym i stara się być trzeźwy, tak nazwijmy to wprost, to ludzie mówią też, problem jest taki, że niektóre rzeczy mi się po prostu automatycznie zaczynają odtwarzać przed oczyma. Ja nie potrzebuję już bodźców zewnętrznych. I to jest też niszczące, nie?
0: Tak, no ale to już jest coś bardzo, bardzo dramatycznego, tak? Bo tak. Przy narkotykach jest też coś takiego, tak zwane flashbacki, z tym, że flashbacki nie uruchamiają człowieka na szczęście.
1: No tak, a
0: tylko
1: tutaj
0: grożą,
1: jest...
0: Tylko
1: a tutaj,
0: grożą.
1: A tutaj jest to, że po prostu się przy odpowiednio niesprzyjających okolicznościach człowiekowi zaczynają się filmy odtwarzać przed oczyma. Filmy, których by nie chciał oglądać, prawda? I teraz tak, ja wiem, że niby odeszliśmy bardzo mocno od tematu smartfony, zakaz smartfonów w szkołach, ale jak zdamy sobie sprawę, że coraz liczniejsze badania prowadzone właśnie w polskich szkołach pokazują, że dzieciaki, i to małe dzieciaki, takie do 10 roku życia, też często oglądają tą pornografię, a młodzież tym bardziej, i że głównym miejscem oglądania pornografii jest szkoła, ponieważ oni na przerwach sobie pokazują właśnie na smartfonach sceny pornograficzne, no to w tym momencie nam się domyka to koło z powrotem. Dlaczego? Jeden z kluczowych powodów, dla których gdyby ustawa o zakazie smartfonów została wprowadzona w egzekwowalny sposób w każdej szkole. Dlaczego to byłoby dobre? Między innymi dlatego, że w tym momencie dzieciaki by sobie i młodzież nie pokazywały na przerwach pornografii, nie oglądały jej wspólnie.
0: Relacje społeczne. Mhm. Jak tutaj następują zniszczenia?
1: Jeden z problemów u podstaw w ogóle korzystania przez dzieci ze smartfonów jest taki, że zobacz, w którymś momencie naszego rozwoju pojawia się bardzo silna presja grupy rówieśniczej. I jak inne dzieci coś tam robią, to my też mamy jakby przymus robienia tego samego, żeby nie odstawiać, żeby nie być tym dziwnym, który tego nie robi. I to nakręca jeszcze bardziej spiralę chociażby uzależnienia. Wszystkie dzieci grają w jakąś grę. Aktualnie się dowiedziałam, że Brawl Stars zostało zastąpione przez Steal the Brain Rot na Robloxie. Ale generalnie wszyscy grają w to. Jak ty nie grasz, to jesteś dziwny, jesteś wykluczany. Ja wiem, że sam zakaz wprowadzania smartfonów nie spowoduje, że dzieciaki nie będą masowo grały w jakieś głupawe gry na przykład, tak? I że ta presja społeczna i tak będzie, ale przynajmniej to nie będzie coś, co się dzieje w samej szkole, w tym sensie, że nie będzie na przerwach na przykład porównywania swoich wyników na smartfonach. Nie będzie ta presja aż tak zajmująca numer jeden na każdym, w każdej interakcji. Czyli łatwiej będzie też na przykład mówić, tak, oczywiście w to gram, po to, żeby się odczepili, ale już nie muszę udowadniać swojej pozycji w grze na przykład, żeby w ogóle funkcjonować w grupie. I to już w tym momencie jest duży plus, tak, jeżeli to zostanie ograniczone, bo wyeliminowane nie zostanie. Ale to, co widzą wszystkie kraje i szkoły, które rzeczywiście wprowadziły zakaz korzystania, egzekwowany, bo to jest klucz, zakaz korzystania ze smartfonów w szkole, to widzą, że dzieciaki na nowo zaczynają ze sobą rozmawiać. Zaczynają się też kłócić oczywiście. Pojawiają się i konflikty, ale pojawiają się też kreatywne sposoby spędzania czasu. Dzieci na nowo odkrywają rzeczy, które dla nas były oczywiste. Jakieś gry w kapsle, skakanki i tym podobne rzeczy. Albo to, że po prostu można ze sobą posiedzieć i porozmawiać na jakiś temat. Czyli następuje dzięki wyeliminowaniu ekranów wzrost kompetencji społecznych, rozwoju kompetencji społecznych u dzieci.
0: Ten dopaminowy potop, o którym mówimy, to niszczenie czy też nadużywanie układu nagrody, to jest chyba najważniejszy element uzależnień, prawda? Ale nie jedyny. Co jeszcze jest w tym kontekście warto powiedzieć, żeby ten zakaz zyskał więcej zwolenników?
1: Ach, właśnie się zastanawiam nawet, od której strony to ująć, bo zakaz nie ma żadnych wad. To znaczy zakaz ma jedną wadę potężną, o w ten sposób. Jedna potężna wada jest taka, że jeżeli nie rozumiemy, że to jest dla dobra dzieci, a nie, że to jest jakiś zamach na wolność dziecka, to będzie to bojkotowane. Czyli tu byłby bardzo potrzebny, mocny i dobry przekaz edukacyjny dla wszystkich dorosłych, dla rodziców, dla nauczycieli, pokazujący właśnie, dlaczego warto ten zakaz prowadzenia smartfonów wprowadzić.
0: Zawsze dobrze robią cyferki. Aha. Zespół stresu elektronicznego. I ta ilość zwiększenia się o 800% diagnoz ADHD. Czy to nie jest dobry trop argumentowania?
1: Kiedyś mi się wydawało, że to jest najmocniejszy argument. Teraz dowiedziałam się, że to nie jest aż tak mocny, ponieważ Niestety zmieniły się w którymś momencie kryteria też diagnozowania ADHD i coraz więcej osób jest diagnozowanych z ADHD nie dlatego, że je ma, tylko dlatego, że się poszerzyło spektrum kryteriów. Ale z samym ADHD różnego typu zaburzenia zachowania, kontroli, samokontroli, możliwości skupienia uwagi i tak dalej, to rzeczywiście już w tej chwili są udokumentowane badaniami związki między właśnie tym, że dziecko dużo czasu spędza, dużo, a to w przypadku małych dzieci to może być nawet godzina dziennie online, a problemami. W sumie ten przykład z ADHD jest o tyle ważny, czy dobrze ilustrujący problem, że Victoria Dunkley, która jest twórczynią pojęcia zespołu stresu elektronicznego, właśnie zauważyła, że trafia do niej coraz więcej, jako do psychiatry dziecięcego, dzieci, które mają po prostu obraz zaburzeń rozwojowych gigantyczny, takich jak ADHD czy nawet spektrum autyzmu, a które teoretycznie powinny być zdrowe. I odkryła, że te dzieci miały wspólną cechę w postaci problemów z odłożeniem smartfonu na czas badania, a jednocześnie odkryła, że po zastosowaniu detoksu cyfrowego, czyli odcięcia takich dzieci od ekranów na 3 tygodnie, 3-4 tygodnie całkowitego, nagle te objawy ADHD czy nawet spektrum autyzmu się cofały, po prostu znikały, jakby ich nie było.
0: To jest zupełnie nieprawdopodobne. Znaczy, ja wiem, że to jest prawda, ale jest to bardzo mocno działa na wyobraźnię. 3 tygodnie, drodzy Państwo, 21 dni.
1: Tak, w przypadku małych dzieci, bo w przypadku nastolatków czy dorosłych to nie będzie aż tak spektakularne, ponieważ my mamy już mniej plastyczne mózgi niż małe dzieci, ale w przypadku małych dzieci to naprawdę wystarczało 3 tygodnie bez ekranu, żeby nagle dziecko, które ma wszystkie objawy ADHD, zaczęło się zachowywać jak zwykłe dziecko.
0: Skoro skaczemy sobie ruchami konika szachowego po tym zagadnieniu, to kolejny skok dziwny. Kiedy patrzymy na osobę zatopioną w grze, rodzice czasami się cieszą, że wreszcie dziecko się na czymś koncentruje. A okazuje się, że to jest zupełnie inny rodzaj koncentracji i wcale nie powinni się cieszyć, bo to nie ma nic wspólnego, nie wiem, z taką koncentracją jak przy rozwiązywaniu zadań matematycznych czy jakichś intelektualnych zagwozdek, tylko to jest, ta koncentracja nie wynika z wysiłku woli, ale po prostu z pobudzenia.
1: Dokładnie tak. Na każdy nagły nowy bodziec nasz mózg reaguje, produkując odrobinę adrenaliny w samym mózgu. My tego nie zauważamy w ciele, tak jakbyśmy się naprawdę przestraszyli, bo wtedy jest w całym ciele produkowana adrenalina, przygotowująca nas do ataku lub ucieczki. Ale ta odrobina adrenaliny wyprodukowana w mózgu, kiedy coś się dzieje na ekranie, wystarcza, żeby przyciągnąć na nowo uwagę do ekranu. To jest niezależne od naszej woli, to nie wymaga skupienia. Niejako ekran sam za nas decyduje, na czym my będziemy skupiać swoją uwagę. A ponieważ co chwila coś się zmienia na ekranie, to rezultat jest taki, że my mamy wrażenie, że dziecko ze skupieniem wpatruje się w ekran. To jest inaczej. Ekran kradnie jego uwagę i przyciąga ją takimi mikrostrzałami adrenaliny.
0: To działanie otępiające, gdybyś mogła je omówić, bo
1: proszę?
0: Działanie otępiające nowych mediów, aha, gdybyś mogła je omówić, bo to też jest chyba rzecz ważna.
1: Otępiające z różnego powodu będzie.
0: Chodzi o te błyskawicznie zmieniające się sceny, tak?
1: Bo te błyskawicznie zmieniające się sceny, to trochę już o tym mówiliśmy, tak, że to powoduje, że my nawet nie mamy czasu przeanalizować, co właśnie zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, bo pojawia się nowy bodziec. I w gruncie rzeczy to sprawia wrażenie, jest bardziej podobne do rodzaju transu.
0: Tak, właśnie chcę, żebyś wprowadziła pojęcie odruchu orientacyjnego.
1: To, o czym właśnie mówiliśmy, o tych strzałach adrenaliny, to jest właśnie odruch orientacyjny. Czyli to, że każdy nowy bodziec przyciąga na chwilę naszą uwagę po to, żeby najbardziej prymitywna część naszego mózgu mogła sprawdzić, czy to przynajmniej przypadkiem nie jest jakieś zagrożenie albo jakaś szansa przetrwania. No i rezultat, jak to się dzieje ciągle, to potem nam się jeszcze podnosi poziom kortyzolu, hormonu stresu, który generalnie powoduje, że my już się skupiamy tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na ekranie, a przestajemy skupiać się na innych rzeczach. No, to jest... Jak to nazwać? Bo właściwie to po prostu jest gigantyczny koktajl neuroprzekaźników, neurotransmiterów, który powoduje, że rzeczywiście mózg znajduje się w stanie takiego otępiennego transu, jakby miała podsumować.
0: Tak, ale wiesz, na mnie też, na moją wyobraźnię oddziałała taka obserwacja kliniczna, tak, że po pewnym czasie, kiedy ten mózg zalewany przez dopaminę, przez kolejne fale, on zaczyna redukować liczbę receptorów dopaminy. To jest już dla mnie wstrząsające, tak, że nagle następują biologiczne, organiczne zmiany. Czy one są odwracalne?
1: Szczególnie na poziomie, jak to jest jeszcze dziecko czy nastolatek, to tak, ale pod warunkiem wprowadzenia bardzo ścisłego reżimu dotyczącego kontaktu z ekranem chociażby. U dorosłych teoretycznie też, tylko że no właśnie, my mamy bardziej te mózgi już skostniałe, że tak powiem, chociaż to nie jest dobre słowo w stosunku do mózgu, prawda? Ale jednak my mamy te mózgi bardziej sztywne, więc u nas to trwa dłużej. U dzieci i nastolatków łatwiej można doprowadzić mózg do stanu równowagi fizycznego. Ale z tą redukcją receptorów dopaminy rezultat jest tak naprawdę najbardziej wstrząsający, ponieważ każde uzależnienie powoduje, że my przestajemy być zdolni do odczuwania radości i przyjemności z takich normalnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i które normalnie nam przynoszą radość i przyjemność. Jest tylko skupienie na tym, od czego jesteśmy uzależnieni, czy nawet nie pod kątem poszukiwania przyjemności z tego, ale pod kątem unikania pewnej presji i niepokoju, który towarzyszy temu, że nie mamy dostępu do używki. I bagatelizując, mówiąc szczerze, po prostu potencjał uzależniający czy mediów społecznościowych, czy gier komputerowych, czy pornografii internetowej, to my skazujemy nasze dzieci na samodzielną walkę z rzeczą, która jest bardzo mocno uzależniająca i zaprogramowana jako uzależniająca. To jest...
0: My sobie wyobrażamy zazwyczaj tę sytuację kontaktu z tymi nowymi mediami, z ekranami, jako, no, zabijamy czas, zabijamy nudę, tak? Ale...
1: Zabijamy komórki nerwowe.
0: To jest następny, ale istnieje kolejny etap, kiedy jest zabijane cierpienie. I wtedy to już jest sytuacja absolutnie dramatyczna, bo ona nie dotyczy już tylko nawet naszej fizyczności, tak? Ale ona dotyka ducha i duszy i ducha. Zabijanie cierpienia to jest cierpienie jest informacją o jakiejś duchowej dysfunkcji. A my przy pomocy prostych środków, czyli kawałka plastiku, pierwiastków ziem rzadkich i kawałków metalu, my zabijamy cierpienie, czyli spychamy jakieś naprawdę realne nasze problemy gdzieś głębiej, gdzie czasami być może one eksplodują, ale na pewno zatrują nam życie. Jak to wygląda z twojej perspektywy psychologa?
1: Łatwiej jest, znaczy każdy z nas chciałby pozbyć się cierpienia i im łatwiejszy sposób, im prostszy, tym lepiej. Prawda? Znaczy jest takie dążenie, ja bym najchętniej wzięła jakąś pigułkę, żeby mi zniknął ból, czy psychiczny, czy duchowy, czy fizyczny, żeby to się szybko zakończyło, żeby już w ogóle o tym nie myśleć. I chyba my w ogóle często nie patrzymy na problem cierpienia z tej perspektywy, którą właśnie pokazałeś. My często nie patrzymy, że cierpienie jest sygnałem, że coś się dzieje złego w naszym życiu, na któryś z płaszczyzn naszego życia i że musimy się zastanowić, co to jest i jak to zmienić, co z tym można zrobić, gdzie udać się o pomoc, po pomoc. A moment, w którym ja mogę po prostu w łatwy sposób to cierpienie zagłuszyć, chociażby właśnie zanurzeniem w świat cyfrowy i otumanieniem z tym związany, jest bardzo niebezpieczny, bo w rezultacie my w ogóle nie zmieniamy i nie patrzymy na przyczynę tego cierpienia, tylko ją zagłuszamy, zagłuszamy czymś innym, prawda? I rezultat to będzie, jest takie słowo, nie egzystencja, tylko wegetacja. Zaczynamy wegetować trochę jak rośliny. Jak rośliny w zimie, które po prostu wegetują, byle tylko przetrwać, ale nie rosną, nie rozwijają się, nie owocują. I teraz sobie wyobraźmy, że to będzie dotyczyło naszych dzieci na przykład, prawda? Że one będą od małego uczone tego, że mają łatwy sposób zagłuszenia każdego problemu, zabicia intensywnymi bodźcami każdego cierpienia.
0: Ja pierwszy raz ten problem zauważyłem w szatni sportowej, gdzie zobaczyłem dwóch chłopców. To było chyba przy Marysi, czyli 15 lat temu, gdzie dwóch chłopców ze sobą, siedząc w tej samej szatni, rozmawiało, oni rozmawiali ze sobą za pomocą gadu-gadu. Aha. Potem, kiedy zobaczyłem dwóch chłopców, to też są te początki, idących obok siebie ze słuchawkami w uszach, tak, i na zapytanie, czym nie rozmawiamy, no jak to, no pójdziemy do domu i porozmawiamy przez czata. Nie widzieli w tym problemu, ale teraz sobie myślę, ile się zmieniło przez te 15 lat i jakie będą konsekwencje, których my w tej chwili być może nie dostrzegamy, tej masywnej presji na kolejne pokolenia. Bo są badania, które mówią o jakimś totalnym obniżeniu IQ. Z drugiej strony mówimy, no ale nasze dzieci nie są głupsze.
1: Odwrócony efekt Flina. Dokładnie.
0: Więc co możesz powiedzieć, nawet intuicjami się podziel? Jak może to być głęboki zjazd? Myślę o społeczeństwie, tak? O pokoleniu całym.
1: Ten odwrócony efekt Flina, badania populacyjne, czyli na bardzo dużych grupach ludzi, prowadzone praktycznie od końca wojny, II wojny światowej, pokazywały, że kolejne pokolenia są o parę punktów inteligencji średnio inteligentniejsze od poprzednich. No, rewelacyjna sprawa, tak, bo wychodziło na to, że w którymś momencie dojdziemy do momentu, kiedy będzie każdy będzie prawie że geniuszem, ale to się odwróciło. To się odwróciło właśnie w momencie, kiedy pojawiła się masowy dostęp do internetu, szczególnie do smartfonów, i teraz każde kolejne pokolenie jest o parę punktów średnio głupsze. Nawet chodzą w tej chwili dowcipy a propos pracowników z pokolenia Z. W sumie tego jest sporo, ale mnie to nie śmieszy, bo to jest zbyt prawdziwe. To znaczy, rzeczywiście, to pokolenie Z to są już ludzie, którzy pracują normalnie i którzy mają poczucie, że oni są no, rewelacyjni, w sensie, że wiedzą wszystko, potrafią wszystko i reagują ogromnym fochem emocjonalnym na każdą informację zwrotną pokazującą, że być może nie są aż tak perfekcyjni, jak im się wydaje, być może nie wykonali aż tak perfekcyjnie swojej pracy. I tutaj sporo się pojawia w tej chwili dowcipów, najczęściej w postaci właśnie wizualnej, dotyczących tego, ale to niestety pokazuje realny problem. I teraz tak, mówisz, 15 lat temu siedzieli koło siebie i rozmawiali ze sobą przez gadu-gadu. No to jest, w tej chwili mamy jeszcze inną rzeczywistość. Znaczy mamy rzeczywistość, w której te dzieciaki nawet nie chcą ze sobą rozmawiać, nawet za pomocą gadu-gadu, ponieważ mają swoje rzeczywistości online i swoje społeczności online i wolą rozmawiać z ludźmi gdzieś tam z drugiego końca świata niż z kolegą, który jest obok, bo tamte rozmowy są bardziej atrakcyjne. Już nie mówiąc o kolejnym problemie, który teraz zaczyna narastać, to znaczy wybieraniu rozmowy z chatbotem zamiast rozmowy z prawdziwym człowiekiem nawet z drugiego końca świata.
0: Są wieści o tym, że AI rozmawiał z chłopakiem, który oczywiście miał deficyty i ten chłopak powiedział, no, że ma ochotę popełnić samobójstwo, a AI powiedział, okej, zrób to, a ja będę na ciebie czekał.
1: Tak, czekała, bo to była w ogóle, to był taki chatbot dziewczyna wirtualna, czyli jeszcze dodatkowo, że tak powiem, bardziej skomplikowana sytuacja.
0: No ale to zresztą miliardy w procesach, jakie te firmy będą tracić.
1: No oni w tej chwili bardzo też pracują nad tym, żeby eliminować to. To znaczy w tej chwili na przykład zmiana, którą, bo my trochę przeskakujemy z tematu na temat, ale zmiana, która jest na korzyść. Jakiś czas temu, jak się zagadywało na przykład z czatem GPT, że mam myśli samobójcze, to trochę zależało od tego, jakby jak się to sformułowało i różnie ta rozmowa mogła dalej wyglądać. A w tej chwili zostały wprowadzone mocne filtry, które od razu takie tego typu słowa filtrują i od razu jest namiar na linie pomocowe dla samobójców. Więc tutaj jakby firmy nad tym pracują, nie? Ale nie są w stanie zapobiec wszystkim, że tak powiem, przypadkom. Ja bym jeszcze na moment wróciła może do wróćmy do tych smartfonów w szkołach.
0: Oczywiście.
1: Nie? Bo zaczęliśmy od tego w ogóle, że mówiliśmy, no dobrze, trzeba pochwalić Ministerstwo Edukacji, że wprowadza coś sensownego.
0: Idzie za Danią, Irlandią, Włochami, Finlandią i tutaj.
1: Tak. Tylko problem polega na tym, że jak się przypatrzy szczegółom, to oni nie dają tak naprawdę żadnych nowych narzędzi szkołom. To znaczy dobrze, że jest sformułowane wprost zakaz przynoszenia czy korzystania ze smartfonów na terenie szkoły, dlatego że to jest ten efekt, że jak zaczyna się w ogóle o tym mówić, że to może być szkodliwe, to ludzie w ogóle zaczynają o tym myśleć, że jest jasny przekaz ze strony rządu polskiego, że uważają smartfony w szkołach za szkodliwe. I to jest jedyny plus, bo do tej pory w prawie oświatowym była informacja, że szkoły regulują sposób, w jaki dzieci korzystają ze smartfonów, w ogóle urządzeń elektronicznych na jej terenie. Teraz jest to, ma być sformułowane, że jest zakaz, ale to nadal szkoła musi sama wypracować sobie zasady postępowania. I to jest problem, bo doświadczenie szkół, które wprowadzały taki, starały się wprowadzać całkowity zakaz przynoszenia smartfonów, to się natychmiast pojawiali różni wojownicy, którzy mówili, ale nie można dzieciom konfiskować smartfonów. Nowa ustawa nie daje możliwości w szkole, nie ma wprost w niej zapisane, że szkoła ma prawo skonfiskować smartfon dziecka i jeżeli przekracza statut i wezwać rodziców dziecka do odebrania tego smartfonu, co jakby z praktyki okazuje się najbardziej skuteczne. Bo nawet jak rodzic daje smartfon dziecku, żeby mieć po prostu więcej spokoju i żeby dziecko nie zawracało mu głowy, to w momencie, kiedy musi osobiście się pofatygować do szkoły, żeby ten smartfon odebrać, to zaczyna myśleć, tak? Że nie chce lądować co chwila na dywaniku u pani dyrektor. A tutaj ta ustawa nie daje w ogóle możliwości wprost konfiskowania smartfonów szkołom. I to jest rzecz, o którą ta ustawa może w ogóle się rozbić. Że jak nie ma wprost zagwarantowanej możliwości konfiskaty smartfonów, to de facto co może zrobić nauczyciel, jak dziecko i tak przyniesie mu smartfon do szkoły? Udzielić nagany ustnej. Tak, tam jest wręcz wypisane, nie? Że może udzielić nagany ustnej, może obniżyć zachowanie. No i tyle. Innymi słowy, bo to nauczyciele w tej chwili też mówią, że praktycznie nie mają za bardzo możliwości dyscyplinowania dzieci, bo mówi się tylko o prawach ucznia, prawa, a nauczyciel może w reakcji na przykład na to, że ktoś mu założył kosz na śmieci na głowę, powiedzieć, oj, nie podoba mi się, jak to robisz, nie? I to jest tyle. Więc dlatego ta ustawa, no dobrze, że jest, że mówi w ogóle, że jest problem, ale nie daje szkołom realnej możliwości poradzenia sobie z tym problemem. No i to jest makabryczne. Bo w ustawie jest tak, to szkoła ma załatwić. My tylko mówimy, smartfony są ble, a wy już macie się zastanowić, jak to zrobić, żeby dzieci nie korzystały.
0: I teraz spróbujmy przekazać rodzicom taki samouczek krótki. Co można zrobić, żeby dziecko nie popadło w głębokie uzależnienia i jak walczyć z tą presją rówieśną, tak? Że musisz mieć, jak nie masz smartfona, to jesteś obciachowy, tak? Wiemy na pewno, że układ nerwowy osób młodszych niż 13 lat nie jest w stanie sobie poradzić z tymi bodźcami, które płyną z ekranów, tak? Z dzisiejszym poziomem skomplikowania tego i skoncentrowania tej propozycji, która człowieka całkowicie pochłania. Ale jeśli już dziecku dajemy smartfon, to jaki program kontroli rodzicielskiej trzeba tam zainstalować?
1: Bezwzględnie trzeba w ogóle jakikolwiek program kontroli rodzicielskiej zainstalować. No jest na przykład Google Family Link, są jakieś, tej oferty troszeczkę jest, przy czym trzeba zdać sobie sprawę, że jednocześnie mamy 5 milionów tutoriali na YouTubie, jak te zabezpieczenia obejść. Co oznacza, że samo zabezpieczenie dużo nie pomoże. Po prostu jeżeli dziecko już ten smartfon ma i ma dziecko, przepraszam, ale bezwzględnie dla mnie dawanie smartfona dziecku poniżej 10 roku życia to jest jak dawanie mu kokainy. Ale no dobra, załóżmy, że już mleko się wylało i mamy dziecko w szkole podstawowej na początku, które ma ten smartfon, to poza tym, że ma rzeczywiście te programy zabezpieczające, na przykład pozwalające na ograniczenie czasu korzystania dziennie z internetu i blokujemy instalowanie różnych aplikacji, to poza tym jest bezwzględne rozmawianie z dzieckiem, dlaczego tak się dzieje. Że to nie jest chęć kontroli czy odebrania czegoś super dobrego, ale że to wynika z miłości, z takiej samej miłości, jaka powoduje, że my nie pozwolimy dziecku jeść na śniadanie, obiad i kolację tortu, tylko będziemy mu dawać bardziej zdrowe jedzenie, prawda? I dzieci są w stanie zrozumieć ograniczenia, które stawiamy w innych obszarach życia. Będą w stanie zrozumieć też ograniczenia, które my stawiamy w tym obszarze życia, jakim jest świat cyfrowy. Ale kolejny warunek to jest niestety taki, żeby były jeszcze inne osoby w naszym otoczeniu, które mają podobne podejście. Bo jak to jest jeden rodzic w całej klasie, to jest skazany w gruncie rzeczy na porażkę, bo jego dziecko widzi, tylko ty jesteś, mamo, taka nienormalna, a wszyscy inni są normalni, nie mają żadnych ograniczeń. Przy czym, no, czyli dla rodzica w tej chwili podstawą jest znalezienie sobie jeszcze innych sprzymierzeńców, na przykład w klasie, którzy też uważają, że dzieci nie powinny mieć nieograniczonego dostępu do internetu. Czyli budowanie społeczności osób, które będą myślały podobnie, które będą nas wspierały. I tak samo będzie przy wprowadzaniu zakazu smartfonów w szkołach. To ma od września już istnieć, ale statuty szkół mają zostać dostosowane do nowych wymogów. I ja naprawdę sobie wyobrażam sytuację, jaka była, jak na przykład przy wprowadzaniu mundurków, bo to akurat pamiętam przy którymś z moich dzieci, wprowadzanie mundurków.

0: wiemy kompletnie możliwości.
1: Jak wypracować razem z dziećmi zasady, ścisłe zasady ograniczania korzystania z internetu i urządzeń elektronicznych?
0: Z małymi dziećmi o tyle nie ma problemu, że jeżeli my pewne zasady wypracowujemy i im przekazujemy, to oni się dostosowują, bo są przyzwyczajeni do tego, że po prostu rodzice pewne formuły życia rodzinnego, no, że są, tak? Z nastolatkami będzie większy problem, szczególnie jak już, jak nie miały do tej pory żadnych ograniczeń. Ponieważ nastolatki mają oczywiście ten moment budowania własnej tożsamości, jeszcze w opozycji trochę czasami do rodziców, w każdym razie mają potrzebę niezależności i mają potrzebę kompetencji, autonomii i tak dalej. Co to oznacza, że z nastolatkami jednak będziemy te rzeczy dyskutować, prawda? I jednak w przypadku nastolatków to najlepszy sposób to jest taki, że my rozmawiamy o tym wspólnie i wypracowujemy jakieś zasady, które będą obowiązywały wszystkich, także rodziców. Oni są na to bardzo też wyczuleni, że to powinno być coś, co wspólnie. Jednocześnie ja powiem tak, mam dla was ułatwienie. Można zajrzeć na stronę rodzice.co. I tam jest zakładka mini poradniki dla rodziców. W nich jest dzieci w wirtualnej sieci, nastolatki w wirtualnym tunelu. Obie pozycje są bezpłatne, można je sobie jednym kliknięciem pobrać, nie zostawiając żadnych danych osobowych. Tak? My to zrobiliśmy totalnie otwarte. I tam znajdzie się po prostu ułatwienia, jak to wprowadzić w życie. Żeby nie mieć takiego poczucia przez godzinę, że tak powiem, truje głowę, mówię o problemach, ale nie daje żadnych narzędzi, jak sobie z tym poradzić. Daje narzędzia.
1: Z doświadczenia mojej rodziny i szóstki dzieci, które wchodziły w ten świat przez ostatnie 25 lat, mogę powiedzieć, że najskuteczniejsza jest atrakcyjna alternatywa, czyli sport, hobby, pasja, harcerstwo, szukanie wspólnot, które podzielają poglądy, jakie są w rodzinie, światopogląd, tak? Czyli harcerstwo katolickie. W sporcie to nie jest konieczne, dlatego że tam po prostu sukcesy osiągają ludzie, którzy ciężko pracują, więc tu samo środowisko wymusza na sobie pracę nad sobą i jeśli dziecko jest w takich czterech przestrzeniach, tak, dom, szkoła, sport, harcerstwo na przykład, no to dzieci nie mają czasu na głupoty.
0: Tak. Problem potem polega na tym, że w którymś momencie może się okazać, że społeczność online zbudowana, nie wiem, nawet wobec jakiejś bardzo ambitnej gry strategicznej, staje się bardziej atrakcyjna dla naszego nastolatka niż harcerstwo, gdzie trzeba wyjść do lasu i jest mokro, zimno i w ogóle.
1: No ale buduje się też samemu domy na drzewach i się w nich mieszka przez tydzień.
0: Ja wiem. No tak, ja wiem. Problem, że jak bierzemy pod uwagę, jak bardzo natychmiastową gratyfikację dają rzeczy online, to jest realna konkurencja. Nawet jak samo dziecko zdaje sobie sprawę z tego, jakie są zagrożenia, jakie są mechanizmy. I tutaj bez naszej pomocy w postaci jednak twardych ograniczeń to polegnie.
1: No oczywiście.
0: Czyli to jest nie tylko alternatywa atrakcyjna, ale to jest jednak twarde ograniczenia w domu.
1: Ale to jest oczywiście. Co jeszcze jest do powiedzenia, bo ja mam jeszcze jedno pytanie, ale ono jest tak smutne, że chcę je na koniec zostawić. Co jeszcze jest do powiedzenia?
0: Ja nie powiedziałam tego, ale ja muszę trochę wcześniej niż 10 zakończyć, bo tak. Ja o 10 mam już kolejną rzecz naszą fundacyjną.
1: Minutowa puenta.
0: Dobra. Minutowa puenta, znaczy moja minutowa puenta to byłaby taka, wykorzystajmy tą okazję, jaką jest propozycja zakazu smartfonów w szkołach podstawowych, do tego, żeby to zrobić porządnie, żeby to zrobić z sensem. To znaczy tutaj będzie potrzebna mocna edukacja rodziców, pokazanie im korzyści z tego. My myślimy jako fundacja o zorganizowaniu konferencji, takiej ogólnopolskiej, łatwo dostępnej, która też by w postaci trochę pigułkowej przekazała te korzyści rodzicom, nauczycielom. wykupiliśmy w ogóle

0: domenę szkołabezsmartfona.pl, więc tam będzie ta konferencja na pewno dostępna w którymś momencie. I to jest akurat optymistyczne, że my możemy wykorzystać tą szansę po to, żeby w ogóle zwrócić uwagę i pokazać rodzicom, słuchajcie, można nad tym zapanować.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem była Bogna Białecka. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

Ostatni dzień świętego Bernarda z Montonu. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wczesna wiosna, rok 1081. Przełęcz Monte Jovis, wysoko w Alpach, między Doliną Aosty a Drogami Północy. Nazywam się Hugon. Jestem rycerzem z Burgundii. Idę do Rzymu. Tak mówię każdemu, kto pyta. Do grobów apostołów, do Piotra i Pawła, po odpuszczenie win. Ale dziś Rzym nie istnieje. Jest tylko świszcząca zamieć. Śnieg zasypał wąską perć. Wiatr wyje między skałami. Skleja rzęsy. Monte Jovis, Góra Jowisza. Tu droga jest cienką kreską między skałą a przepaścią. Koń przepadł pierwszy. Pęka pod nim śnieg, jakby ziemia otworzyła usta. Potem krzyk Martina, ginący w zabiei. I drugi wrzask. Odon. Potem już tylko posępna dujawica. Wołam ich. Chyba wołam. Zimno odbiera miarę rzeczom. Czas płynie inaczej. Raz wydaje mi się, że stoję kilka chwil, a później, że idę od początku świata. Do Rzymu. Powtarzam to w głowie jak modlitwę. Do Rzymu. Pokuta. Za młynarza z Kliny. Za człowieka, którego uderzyłem w gniewie. Za krew na dziedzińcu. Za milczenie jego żony. Za wszystko. Idę do Rzymu. Ale Rzym jest gdzieś pod śniegiem. Padam przy czarnym zrębie skały. Tak naprawdę nie wiem, czy to skała, czy zaspa. Śmierć w górach nie podnosi głosu, nie uderza. Najpierw zabiera siłę, pamięć przynosi sen. Chce mi się spać. To wydaje się rozsądne. Po prostu zamknąć oczy na chwilę. Przeczekać wiatr, odpocząć. Wtedy widzę światło. Mały czerwony punkt w gęstej bieli. Drży, znika, wraca. Czerwony punkt zbliża się powoli. Najpierw widzę pochodnie, potem kaptur i zasypany śniegiem habit. Twarz pociętą wiatrem. Nie znam jeszcze jego imienia. Później dowiem się, że to Bernard. Nachyla się nade mną, krzyczy coś przez wiatr. Rozumiem tylko, że mam wstać. Zakłada mi linę pod ramiona, podnosi mnie powoli. Idziemy. Bernard pierwszy, ja za nim. Nie widzę ścieżki, nie widzę nieba, nie widzę świata. Widzę tylko jego plecy i tańczący ogień pochodni. Bernard przekrzykuje zamieć, pyta, czy byłem sam. Mówię, że nie. Że było dwóch ludzi, słudzy, pachołkowie. Wiatr uderza tak mocno, że musimy się zatrzymać. Pyta, gdzie są. Pokazuje za siebie, w biel, w nicość. Mówię, że nie wiem, że ziemia uciekła im spod nóg. Nie mówię ich imion. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że imię waży. A ja nie chcę już niczego nieść. Mówię więc, że to nikt ważny, tylko słudzy, pachołkowie. Nikt ważny. Bernard patrzy na mnie. Nikt ważny, powiadasz. W jego głosie nie ma wyrzutu, nie krzyczy, nie poucza.
jakby sprawdzał ciężar tych słów. Idziemy dalej. Dom pojawia się nagle. Niskie kamienne mury, małe okna zasypane śniegiem. Hospicjum na Monte Jovis. Dom Bernarda. Nie wygląda jak klasztor z opowieści. Bernard uderza w drzwi. Otwierają szybko. Wnoszą mnie do środka. Bracia zdejmują ze mnie płaszcz. Ktoś rozcina rzemienie przy butach. Ktoś trzyma moje dłonie nad miską z letnią wodą. W izbie pachnie dymem, mokrą wełną i kwaśnym chlebem. Jestem na posłaniu. Palce zaczynają boleć dopiero przy ogniu. Ból wraca jak kara. Zaczynam rozumieć, że żyję. Bernard stoi przy drzwiach. Twarz ma szarą. Oddech ciężki. Bracia mówią, że wiatr się wzmaga. Że noc jest ślepa. Bernard słucha. Nie spiera się. Zdejmuje przemoczoną rękawicę. Przez chwilę ogrzewa dłoń nad ogniem. Potem pyta mnie o tamtych dwóch. Dopiero wtedy wypowiadam imiona. Martin. Odon. Bernard kiwa głową. Prosi braci o suchy płaszcz, linę i drugą pochodnię. W izbie robi się ciszej. Mówię z posłania, że oni pewnie już nie żyją. Bernard odpowiada, że tym bardziej trzeba ich znaleźć. Patrzę, jak zbierają się do wyjścia. Dwóch braci bierze nosze. Jeden owija twarz grubą tkaniną, inny przypina do pasa mały krzyż. Myślę o Martinie. Przez 3 lata podawał mi wodę do mycia, czyścił mój płaszcz. Znał ciężar mojego miecza lepiej niż ja. Odon miał bliznę przy uchu, bał się koni. Nikt ważny. Te słowa wracają do mnie teraz, w cieple izby. Teraz zaczynają ważyć. Ktoś półgłosem zaczyna psalm. Chociażbym chodził ciemną doliną. Otwierają się drzwi. Biała noc wchodzi do izby. Płomień w palenisku kładzie się nisko. Bernard wychodzi pierwszy. Za nim bracia. Lina, pochodnie, nosze. Przez chwilę widzę ich jeszcze w progu. Potem zamieć zabiera wszystko. Nie śpię. Leżę przy ogniu i słucham. Wiatr bije w dach. Uderza w okiennicę, wyje w kominie. Jeden z braci siedzi przy mnie, podaje mi wodę, poprawia koc. Nie pyta o moje grzechy. To jest najgorsze. Gdyby pytał, mógłbym się bronić. Mógłbym powiedzieć o pokucie, o Rzymie, o grobach apostołów. O tym, że biskup kazał mi iść. Ale on nie pyta, po prostu czuwa. Wtedy zaczynam rozumieć, że moja pielgrzymka nie zaczęła się w Burgundii. Zaczyna się tutaj, w domu na Monte Jovis. Nad ranem słyszę uderzenie. Bracia wrócili. Najpierw dwóch. Niosą Martina. Jego twarz jest sina, ale usta poruszają się lekko. Żyje. Potem wchodzi trzeci brat, za nim Bernard. Na końcu niosą Odona, już bez pośpiechu. Kładą go blisko ognia, choć ogień nie może mu już pomóc. Bernard klęka przy nim. W izbie nikt się nie odzywa. Ja też milczę. Bernard odsłania twarz Odona. Robi to powoli, ostrożnie, jak przy kimś ważnym. I wtedy wraca do mnie słowo, które słyszałem wiele razy w kościele. Najmniejsi. To słowo nigdy wcześniej nie miało twarzy.
przed południem chmury rozrywają się na chwilę. Światło pada na przełęcz. Nie jest jeszcze ciepłe. Nie zwycięża zimy. Tylko ją odsłania. Widać skały. Czarne żebra Alp. Zasypaną ścieżkę. Bernard stoi przed domem. Patrzy na drogę w dół. Za kilkanaście dni zejdzie z tej przełęczy. Pójdzie ku Pawi. Będzie próbował godzić tych, którzy rozdarli chrześcijański świat. Już nie wróci. Jego droga skończy się w Nowarze, ale dom na Monte Jovis zostanie. Zostaną kamienne ściany, ogień, miska ciepłej strawy. Śnieg będzie wracał co roku, wiatr będzie zasypywał ścieżki. Ludzie nadal będą ginąć w bieli, a bracia będą czekać, słuchać i wyjdą w zamieć po Chrystusa.

Trzy historie. Młoda kobieta jedzie do Indii, tam spotyka Sai Babę. Sai Baba medytuje i robi cuda. Te cuda są robione publicznie. W pewnym momencie kobieta postanawia wracać do Polski, porzucić tę grupę ludzi, która wokół Sai Baby jest, która funkcjonuje w autorytecie Sai Baby, i zaczynają się w Polsce dziwne rzeczy. Ona odczuwa w nocy, jak to nazywała, gwałty. Kiedy chciała spotkać się z księdzem, jakaś cztery osoby za nią szły, stanęły wokół kościoła. Działy się rzeczy absolutnie nieprawdopodobne. My dziś wiemy, że Sai Baba był guru lewej ręki, to znaczy współpracował z demonem. Metoda Hellingera. Kolejna historia. Dziennikarka Gazety Wyborczej idzie na ustawienia Berta Hellingera. Jest wybrana do tej grupy osób, które mają reprezentować członków rodziny, osoby w cudzysłowie terapeutyzowanej. I ona pisze: nagle zaczynam czuć nienawiść do obcego mi człowieka. Ten człowiek słyszy z ust prowadzącego ten seans, słyszy rzeczy, na które reaguje szokiem, ponieważ nikt o nich, nikt z ludzi o nich po prostu nie wiedział. Trzecia historia. To jest moja historia. Ja studiuję metodę kontroli umysłu według Sylwy. Tam posługujemy się pojęciami energia, częstotliwości, fale mózgowe i tak dalej, i tak dalej. Na koniec tego kursu okazuje się, że ja potrafię diagnozować z 80-90% prawdopodobieństwem choroby osób mi nieznanych, których tylko imiona i nazwiska mam przed sobą, i potrafię uzdrawiać, a przynajmniej wpływać tak mocno na świadomość i somatykę człowieka, że ten człowiek po prostu zapomina na przykład o wielkiej traumie. Dobrze. Drodzy Państwo, zapraszam do wspierania kanału Otwórz Oczy. W opisie jest miejsce, w którym można to zrobić, i bardzo też proszę o to, żebyście wsparli Radio Niepokalane FM. Tutaj równolegle transmisja jest na tego radia. Tam jest dużo więcej materiałów ewangelizacyjnych, a te związane z obroną wiary jest ich mniej. A osoby, które zawdzięczają coś tej mojej pracy trwającej już 30 lat, bardzo proszę o stworzenie stałej dyspozycji na koncie bankowym. Numer konta fundacji jest tam umieszczony również. Bez stałego wsparcia nie da się rozwijać. Cały czas jest walka o przetrwanie. I wróćmy teraz do kwestii medytacji, umysłów kosmicznych i różnych innych tego typu pojęć i kategorii. Otóż, co było istotne w związku z metodą kontroli umysłu według Sylwy? Otóż mnie informowano przez całe trwanie tego kursu i wcześniej w klipach promocyjnych, że mamy do czynienia z materialną rzeczywistością, no bo energia jest również formą materii, a na pewno jest czymś, co można badać i zmierzyć. I nagle na końcu tej książki pada sformułowanie: no bo podziękujmy, bo wiele zawdzięczamy umysłowi kosmicznemu. I mnie wtedy jakby piorun strzelił, no bo o czym my mówimy tutaj cały czas? O nieosobowych energiach, o częstotliwościach, o jakichś manipulacjach falami mózgowymi, a tutaj nagle pojawia się osoba, inteligencja, czyli ktoś, kto ma umysł i wolę. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że cała ta przestrzeń,
która jest opisywana na moim kanale poprzez świadectwa głównie, a ja w tych wykładach również odwołuję się do świadectw, czyli do opowieści, które można albo przyjąć, albo odrzucić, tak? Więc cała ta rzeczywistość, cały ten opis tej rzeczywistości duchowej, on jest elementem takiej triady, to znaczy ja opisuję jedną z trzech podstawowych elementów ontycznych świata, nie wnikając w filozoficzne rozróżnienia. Otóż wszystko to, co jest związane z wiarą i wszystko to, co jest związane z wiedzą opartą o doświadczenie, o empirię, tak, czyli naukę i wiarę, religię, wszystko to, co jest pomiędzy, na przykład ta manipulacyjna, w cudzysłowie, wiedza tajemna, no bo tam są stopnie wtajemniczenia, czyli metodę kontroli umysłu według Silwy, to jest pewien nurt, który towarzyszy chrześcijaństwu od pierwszych wieków. I teraz, co się okazało w ciągu ostatnich 10-12 lat? Otóż badacze odkryli, że największym korpusem niezbadanych dzieł w całej europejskiej historii humanistyki jest literatura ezoteryczna, czyli ta przedstawiająca wiedzę tajemną. Z tym, że tutaj w przypadku słowa wiedza musi być cudzysłów. I ta wiedza tajemna, te wszystkie stanowiska, książki, praktyki, pragmatyka opisana w tych dziełach, na które składa się wiedza tajemna, okazało się, że najważniejszą i wspólną ich cechą jest odrzucenie przez autorytet nauki, odrzucenie przez autorytet wiary. I teraz te badania na temat wiedzy tajemnej stały się modne. Prawdopodobnie z tego powodu, również z tego powodu, że ta satanizująca ezoteryka odrzucana przez stulecia, przez naukę i wiarę, stała się dzisiaj osoczem popkultury. Tak, my mamy z tym do czynienia od zawsze. Kiedyś to było na marginesie kultury europejskiej, najpierw chrześcijańskiej, potem humanistycznej, a od 60-50 lat jest to centrum tej kultury. I teraz od początku XXI wieku tym nurtom okultyzmu, neognozy i magii poświęcono kilkaset monografii, konferencji naukowych, powstały liczne kierunki studiów. Są recenzowane czasopisma, są serie monograficzne, ale oczywiście to jest ten poziom badań związany jest z pewną historią idei, natomiast on nie odnosi się do mechanizmów wewnętrznych wiedzy tajemnej, czyli okultyzmu, spirytyzmu i tych zdesakralizowanych praktyk transowych. I teraz, ale te badania już same w sobie, chociaż są formalne, no z nich okazało się, że król jest nagi, tak? Ta wiedza tajemna i była i jest tajemną z dwóch najważniejszych powodów. Po pierwsze, wtajemniczenie jest po to, żeby guru, mistrz uzyskał autorytet wobec osoby, która się uczy. A po drugie, no bo wtedy można mieć władzę nad uczniami, tak? No skoro ja jestem tym, który posiada wiedzę, a wy jesteście tymi, którzy tej wiedzy nie posiadają. No i to prowadzi czasami do władzy absolutnej, jak w sektach, tak? I kończy się po prostu uprzedmiotowieniem i wykorzystaniem. Ale po drugie, ta wiedza jest tajemna, ponieważ wyłożona na światło dzienne budzi śmiech i zażenowanie. Nie ma nic ukrytego, co by nie stało się jawne.
Po prostu dlaczego wiedza tajemna nie ryzykuje zetknięcia się z środowiskiem akademickim? No bo środowisko akademickie, modus operandi czegoś, co nazywamy uniwersytetem do XXI wieku, była po prostu jawność i przejrzystość, tak? Pisałeś pracę magisterską czy pracę doktorską, wykładałeś ją w holu biblioteki, tam każdy mógł przyjść, przeczytać, powtórzyć twoje doświadczenie i jeśli to było prawdziwe, no to summa wiedzy człowieka się zwiększała, jeśli okazało się, że był jakiś błąd, jakieś subiektywne podejście do tematu, no to wtedy po prostu to odrzucano i nie stawało się to nauką. I dlatego środowiska ezoteryczne, środowiska magiczne, okultystyczne, spirytystyczne i środowiska promujące różnorodne praktyki transowe trzymały się z daleka od transparentności, tworząc wiedzę tajemną. No bo to ta tajemność powodowała, że mieli władzę ci guru, ci mistrzowie nad adeptami, no i nikt nie weryfikował ich twierdzeń. I teraz tak, dlaczego ośrodki akademickie odrzucają wiedzę tajemną? Od zawsze. Bo nie spełnia wymogów racjonalności. Czemu ezoterykę, wiedzę tajemną, okultyzm odrzucają autorytety religijne? Bo prowadzi do szkód duchowych. I to właściwie zamyka temat. To właściwie stawia cały ten nurt ezoteryczny pod pręgierzem, tak? Nie dość, że to jest nieprawda, to jeszcze te praktyki, czyli intelektualny błąd, to nie dość, że jest błąd intelektualny, to jeszcze jest niebezpieczeństwo duchowe, czyli wejście w działania, które mogą prowadzić do otwarcia się na świat demoniczny. I teraz jaka jest konsekwencja, jaka w przeciągu ostatnich 500-600 lat była konsekwencja wyznawania tej wiedzy tajemnej? Odrzucenie chrześcijaństwa. Ten nurt również z tą religijnością New Age, która była w latach 60., 70., aż do połowy lat 80. bardzo modna, dopóki nie okazało się, że żadne z tych ich twierdzeń nie trzyma się kupy, a działania ich nie prowadzą do żadnych namacalnych skutków. Cały ten nurt, który był wcześniej na marginesie, a teraz jest w mainstreamie, jest zamiennikiem chrześcijaństwa. Czyli te duchowości, quasi duchowości, te ideologie, one są po prostu instrumentalnie wykorzystywane przez ośrodki władzy i wiedzy, które posługując się tym fałszem, starają się wpływać na kształt kultury zachodniej. No i w starej Europie i w dużej części USA to się udało. To się udało. Tam chrześcijaństwo po prostu jest w odwrocie albo w ogóle już nie jest obecne. I o tym trzeba pamiętać, że ezoteryka, że okultyzm w szerszym znaczeniu tego słowa jest zastępnikiem chrześcijaństwa. Tak? To jest zamiennik. On jest stosowany w procesie, który jest celowy, który ma swoją... jest strategia tej przemiany i kultura zachodnia poddała się tej przemianie. I teraz w XIX wieku odbył się taki bardzo ważny proces, któremu dziś również w Polsce właściwie wszyscy ulegli. To znaczy, dotąd mieliśmy, ta cała wiedza tajemna była oparta na przekonaniu, że my rozmawiamy, odnosimy się i próbujemy panować, to magia, z istotami, z osobami, z inteligencjami bezcielesnymi, tak? I pod koniec XIX wieku zaszedł proces z takiej
energetycznej materializacji ezoteryzmu, tak? Tej wiedzy tajemnej. Dlaczego? Dlatego, że to jest z duchem czasu idziemy, tak? Po prostu większość ludzi już tego świata duchowego nie doświadcza, nie wie o jego istnieniu, odrzuca jego istnienie. Tak? I teraz coś, co jest wiedza, która jest podzielana przez wszystkie religie, poważne religie, tak? Te religie, które mają przekaz, które mają przez pokolenia ten przekaz jest i widzimy najczęściej więcej dobrych niż złych konsekwencji przyjęcia doktryny. Wszystkie te religie mówią, że świat duchowy zamieszkują osoby bezcielesne inteligencje. I ta wiedza tajemna odniesiona jest do bezosobowych sił i oddziaływań. I to jest zafałszowanie. I te nurty nieezoteryczne, okultystyczne, tego nurtu nieakceptowanego przez naukę i przez wiarę, część z nich mówiła o tym, że praktykowanie okultyzmu prowadzi do władania nad tym, co naturalne, choć w przyrodzie ukryte. Czyli przestaną mówić o tym, o czym mówiono wcześniej, że zaklęcia, inkantacje mają zmusić demony do służenia magowi. Tak? I teraz te wszystkie formy ezoteryczne, które są praktykowane, stając się okultyzmem, drugie kłamstwo polega na tym, że one są stylizowane na medycynę, na psychologię, czyli oraz na wszystkie inne dziedziny przyrodoznawstwa. I ezoteryzm stał się w ciągu ostatnich 20-30 lat praktyczną psychologią. Oraz w pewnej części takim pretekstem do egoistycznego zaspokajania potrzeb seksualnych w każdej ich formie. I to dzieje się w sektach, i to dzieje się w grupach psychomanipulacyjnych, gdzie po zdobyciu władzy nad osobą, która wchodzi w te ideologie, to wszystko prowadzi do uprzedmiotowienia adeptów. I teraz my mamy do czynienia z Kulturkampfem. W Polsce toczy się wojna kulturowa. Ona jest jeszcze nie przegrana, tak jak przegrana została w starej Europie i na wschodnim i zachodnim wybrzeżu USA. Kulturkampf w tej formie nie metaforycznej czy historycznej to była wojna z Kościołem katolickim prowadzona przez państwo pruskie, a potem państwo niemieckie. I teraz media polskojęzyczne dziś są te media, które są zorientowane na realizację niemieckich interesów w Polsce, powtarzają ten schemat działania. Tylko on już nie jest, czy też nie do końca jest nakierowany na przejmowanie ziemi, majątku i tak dalej. Chociaż ten nurt jest bardzo silny, ale ja o tym nie mówię, bo się na tym po prostu nie znam. Chociaż wiem, że tak się dzieje. I te media polskojęzyczne w tym odcieniu germańskim promują irracjonalizm i toksyczne duchowości. Ale też rozwiązłość, tak? Każdy wie, kto ma do czynienia ze współczesną prasą i portalami, na których też można czytać teksty, wie, że to jest coś obecnego w Polsce od wielu, wielu dekad. I teraz spis treści tych mediów, czasopism można scharakteryzować, opisać jednym zdaniem.
Wszystko byle nie chrześcijaństwo. I ci ludzie, jak to się mówiło za komuny, rzuceni na front ideologiczny, tutaj akurat duchowy, ci ludzie robią dokładnie to samo, co robił Bismarck za pomocą państwa niemieckiego. I na Zachodzie wiedza ezoteryczna, demoniczny okultyzm i satanizm, ta wiedza tajemna zastąpiła wiarę katolicką. I dlatego, że jest ona zamiennikiem chrześcijaństwa, jest promowana równie mocno jak, nie wiem, absurdalny klimatyzm, bambizm, woke czy ideologia transokaleczeń. Tak? Cała ta ofensywa lewicowo-liberalna, właściwie lewacka, służy właśnie w tym jednym nurcie, o którym ja mówię i na którym się znam, ma zastąpić wiarę katolicką, bo Bismarck wiedział, że dopóki nie zniszczy się kościoła w Polsce, dopóki nie zniszczy się wiary w Polsce, dopóki nie zniszczy się wspólnot katolickich, do tego momentu Polska się nie da podbić. I teraz w tej wojnie kulturowej dużą rolę odgrywają osoby powszechnie znane. I one nigdy, te osoby, nie były traktowane przez społeczeństwo jako autorytety, tak? Moralne czy duchowi przewodnicy. A od pewnego czasu media, sieć, portale, aplikacje wkładają na nich, na tych ludzi, taki płaszcz autorytetu. I ci ludzie są traktowani jak przewodnicy duchowi i mają wielu fanów, ale wśród tych fanów są również wyznawcy. I to jest skrajnie niebezpieczne, dlatego że autorytety dzisiejsze nie mają nic wspólnego z mądrością. To są tylko osoby, które bardzo dobrze orientują się w nurtach popkultury i zawsze starają się być na fali. Tak? I te osoby wiedzą, co trzeba mówić, żeby być cytowanymi. I teraz 4 czy 5 miesięcy temu znana polska artystka Justyna Steczkowska udzieliła głośnego wywiadu. I teraz ja nie oceniam Justyny Steczkowskiej. Ja pokażę teraz, w jaki sposób ten wywiad jest wykorzystywany do wojny kulturowej i duchowej z Polakami. Jak on jest używany w tym Kulturkampfie. To między innymi odbyło się na łamach, na stronach Onetu, czyli czasopisma niemiecko-szwajcarskiego. Szwajcaria, jak wiemy, ma też, oprócz komponentu francuskiego, ma też komponent niemiecki, jeśli chodzi o społeczeństwo. I co Onet pisze? Że Steczkowska budzi podziw, że budzi podziw swoim głosem, ale również niezwykłą wrażliwością, co więcej, duchową głębią. Tak? I teraz piszą, że choć dla wielu pozostaje tylko ikoną polskiej sceny muzycznej, coraz częściej odsłania swoje przemyślenia na temat życia, przemijania i sensu istnienia. Kto ma dużo do powiedzenia na temat przemijania i sensu istnienia, na temat życia, tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i na czym polega zwycięstwo, happy end w tej drodze, no to są po prostu ludzie mądrzy, ludzie duchowo doświadczeni, ludzie stabilni, ludzie, którzy jeśli mają dzieci, to je wychowują na stabilne osoby, na osoby szczęśliwe, tak? A teraz nam się podsuwa ludzi labilnych, ludzi, którzy nie potrafią, co zresztą jest dość naturalne, zobiektywizować swojej historii. No dlaczego? No bo są w niej emocje, a jednocześnie traktowani są jako obiektywnie mądrzy i ich opinie warto przekazywać.
I teraz Onet buduje wizerunek Justyny Steczkowskiej jako osoby kompetentnej duchowo. Tak? I teraz jak ktoś popatrzy na historię chrześcijaństwa, ale też hinduizmu czy buddyzmu, no to z pokolenia na pokolenie precyzowane są tam pojęcia, precyzowane są pewne prawidłowości duchowe i dlatego do dziś czytamy Ignacego Loyolę, dlatego do dziś czytamy Małą Tereskę, bo jej wskazania czy jego wskazania pomagają zrozumieć i pomagają człowiekowi rozwijać się duchowo, wzrastać, czyli otwierać się coraz bardziej na Boga. Tak? I wiemy, że te historie tych ludzi, one zmierzały ku świętości. Tak? I wiemy, ile było w tym cierpienia, ile było samozaparcia, ile było walki z wadami i tak dalej, i tak dalej. I teraz nagle w miejsce tak potężnej wiedzy mamy uczyć się życia od osób, co do których historii, znaczy to nie są świadkowie, tak? No bo kto jest człowiekiem mądrym? Ten, kto życiem potwierdza swoją naukę. Tak? I teraz Justyna Steczkowska, przedstawiana jako osoba kompetentna duchowo, rozwija własną świadomość. W tym wywiadzie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat przemijania i karmy. Karma jest koncepcją i reinkarnacja to są koncepcje rozbudowane i jakoś skomplikowane i odpowiadają na jakąś część pytań, tak? Najważniejszym z pytań tutaj akurat, jeśli chodzi o karmę i reinkarnację, jest kwestia sprawiedliwości, tak? Dlaczego jedni mają lepiej na świecie, a inni mają źle? I to jest jedna z prób wyjaśnień. Nie będę w to wnikał, to jest próba błędna. I powiem tylko tyle. Żaden nawet Budda czy guru prawej ręki w hinduizmie nie ogłaszali, że są bogami. Każdy z nich miał jakąś wiedzę, jakiś przekaz, a my dysponujemy autorytetem Boga. No bo jeśli Jezus nie był Bogiem, no to całe chrześcijaństwo jest śpiewem szaleńca, bełkotem szaleńca. A my wiemy, że nie jest, tak? Widzimy pozytywne skutki 2000 lat oddziaływania chrześcijaństwa. Zatem wszystko byle nie chrześcijaństwo, tak? Karma, reinkarnacja. I teraz ja nie chcę, żeby ktoś sądził, że ja oceniam Justynę Steczkowską. Prawdopodobnie popełniłem w swoim życiu więcej błędów niż ona. Ja tylko staram się opierać na dwóch autorytetach. Autorytecie nauki i autorytecie wiary. Niedoskonale upadając, będąc opornym, grzesznym i obrzydliwym. I nie oceniam Justyny Steczkowskiej. Mówię tylko, co jej słowa robią z umysłami i z sercami jej słuchaczy, a szczególnie nie tylko fanów, ale wręcz wyznawców. Ja tylko pokazuję, jakie mogą być konsekwencje przyjęcia jej światopoglądu. Karma i świadomość, tak? I Justyna Steczkowska wypowiada się na temat karmy, która według niej była takim kołem, zamkniętym kręgiem, z którego nie sposób się wydostać. To jest istotna cecha przekonań hinduistycznych, ale Justyna Steczkowska podważa to. Na jakiej zasadzie? No, na takiej zasadzie, jaką podważa cały ten nurt oparty na hinduizmie, ale na hinduizmie energetycznym, bo cały ten nurt nałożył ideę oświeceniową, ideę postępu na życie duchowe. I o ile hinduistyczna religia jest fatalistyczna i pesymistyczna, o tyle Justyna Steczkowska jest po prostu
jedną z tysięcy, setek tysięcy być może osób, które w sposób całkowicie nieuprawniony tworzą taką sam to zrób religię. No ona ma takie przekonanie, że karma jest formą otwartą, nie zamkniętą. No i co zrobisz z tym przekonaniem? No ona po prostu ma. I sposób, w jaki ona to tłumaczy, jest całkowicie niespójny, tak to powiedzmy najdelikatniej. Tak? To jest, dla niej karma to jest zlep wielu różnych sytuacji, doświadczeń, nagrody, konsekwencji twoich działań. Tak? I to jest pogląd całkowicie arbitralny. Całkowicie arbitralny. Ona uważa, że kluczowe jest to, jaką energią i przekonaniami kierujemy się w życiu, tak? Trzeba wyjaśnić, co to jest energia. Nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Nikt nigdy nie zarejestrował przyrządami naukowymi istnienia tej energii. Ona po prostu nie istnieje. Ale jest pewną formą opowieści na świecie, gdzie można powiedzieć wszystko, no bo działa coś, co jest nam nieznane, co właściwie może wszystko. I jest to taki wytrych, każdy problem logiczny można przy pomocy energii w cudzysłowie wyjaśnić, no bo energia ma takie właściwości. No jakie? No tego już do końca nie wiadomo. I teraz kluczowym elementem tej synkretycznej duchowości, którą ona prezentuje, jest przekonanie, że istotą rzeczy jest rozwój świadomości. I z jednej strony możemy polecieć dalej, jak to mówi, a z drugiej strony nie mamy przebywać w tej ciężkiej, gęstej energii materii. Cokolwiek to znaczy. To są jakieś subiektywne doznania jakiegoś flow, jakiegoś stanu ekstazy, tak? No ale nie mamy się konfrontować z życiem, tak? No bo to jest ta ciężka, gęsta energia materii, tak? I tutaj wchodzimy na teren gnostycyzmu. I Justyna Steczkowska, jakby bez żadnych skrupułów, miesza pojęcia różnych systemów, które same wobec siebie są sprzeczne. No, zrób to sama religia, polega właśnie na tym, tak, że bierzemy to, co odpowiada naszej historii i co nas tłumaczy. Justyna Steczkowska twierdzi, nie musisz wracać do zaklętego koła karmy, bo możesz się nigdy z niego nie wydostać. No, najpierw musimy mieć dowód na to, że nie jesteśmy w tym kole karmy i jak się z niego wydostać. No, albo jesteśmy w obrębie wytłumaczenia hinduistycznego, że karma to jest to i to. Działa w taki, a nie inny sposób. Konsekwencją jest reinkarnacja w formy wyższe lub niższe i tak dalej, i tak dalej. No albo nie jesteśmy w tym i się wyrywamy z tego, więc intelekt wyrwał się z jakichkolwiek ram dyscypliny formalnej, logicznej i tak dalej. I teraz najpierw artystka przyjęła pogląd, który jest przyjmowany z grubsza przez miliard osób. Tak? I on jest jakkolwiek, gdy porównujemy go z teologią chrześcijańską, on jest niedoskonały, ale jednak w jakiejś części on opisuje doświadczenie duchowe. Tak? I teraz mamy 200 pokoleń hinduistów, którzy precyzują te pojęcia, a Justyna Steczkowska jednym zdaniem odrzuca, pozostając niby w obrębie tylko systemu myślowego, odrzuca jego zasady. Jednym zdaniem. No, to nie jest działanie poważne, aczkolwiek bardzo, dość zrozumiałe, no, bo tu chodzi o to, żeby subiektywnie czuć się lepiej, żeby wytłumaczyć sobie swoje życie, no bo ta religia, zrób to sam religia, nie ma żadnych wymagań. Nie stawia żadnych wymagań wobec człowieka. My wiemy, że religie stawiają wymagania. I to, co jest na przykład wspólną podstawą buddyzmu, hinduizmu,

możemy myśleć o innych istotach, nie tylko o sobie. Możemy się jakoś tam zacząć wyzwalać z egoizmu. Te instytucjonalne religie przyciągają do siebie ludzi mądrością ascetów, czyli ludziom poświęcających się wymagającym praktykom religijnych. Ta wiedza jest kumulowana przez pokolenia. I to są właśnie te okruchy prawdy w innych religiach, o których mówi katolicyzm. Justyna Steczkowska robi eksperyment z własnego życia, bo ona nie wie, jakie będą konsekwencje tych jej wywodów. Tak? My wiemy, jakie są konsekwencje przyjęcia chrześcijaństwa, tej pieczęci chrztu. My wiemy, jakie są konsekwencje z grubsza dla ludzi, którzy przyjęli kiedyś chrzest, a potem go odrzucili. I wiemy, jakie są z grubsza konsekwencje dla ludzi nieochrzczonych przyjęcia tych wschodnich religii. Ale nie tylko wschodnich oczywiście. Tak. To z grubsza wiemy. Justyna Steczkowska robi eksperyment własnym życiem. Tak. Nie wiadomo, jaki będzie tego efekt. Nie wiadomo, czy ktoś będzie chciał tę drogę, patrząc na efekty w jej życiu, będzie chciał tę drogę przyjąć bądź porzucić. Tak. I teraz Justyna Steczkowska nie jest autorytetem duchowym, a jest w taki sposób przedstawiana zgodnie z ideą wszystko byle nie chrześcijaństwo. I teraz kolejne pokolenia hinduistów na przykład, ale mówimy o karmie i reinkarnacji, więc tym przykładem się posłużę. Kolejne pokolenia hinduistów przyglądały się tym owocom przyjmowania reguł tej religii. A tutaj mamy całkowicie subiektywny i intelektualnie niekoherentny przebieg, tak? My nie wiemy, co z tego wyniknie. My nie wiemy, co to znaczy, nie musisz wracać do zaklętego koła karmy. Skąd w ogóle pomysł, że w tej koncepcji człowiek ma jakikolwiek wybór? Skąd takie przekonanie? W hinduizmie jest determinizm, fatalizm. Więc albo jesteś hinduistą i to przyjmujesz, albo nie wyciągaj z tego jakiegoś jednego elementu, a wszystkie inne porzuć. Tak? No bo to jest absurd. I co więcej, tutaj są całkowicie odrzucone wektory tej religii, tak? Tu jest pesymizm raczej, chociaż niektórzy rozwijają się w coraz wyższe formy życia, a tutaj nagle jest jakiś optymizm. Ta idea postępu oświeceniowa, która dla większości ludzi, którzy są kształtowani przez współczesną kulturę, jest oczywistością, tak? No ale to jest tylko i wyłącznie jakaś propozycja interpretacji rzeczywistości. Ona nie jest prawdziwa. Ale o tym to na razie zostawmy. Zostawmy na boku. To jest religia, która akcentuje absolutnie surowe konsekwencje życiowych wyborów, pokazuje na surowe konsekwencje życiowych wyborów, akcentuje to, że to, co zrobisz, to potem tak zostanie ci odpłacone. Tak? Tego pesymizmu eschatologii hinduistycznej nie da się odrzucić bez rozbicia jakby systemu pojęciowego. I teraz skąd taki pomysł na to absurdalne działanie? Z tradycji wiedzy tajemnej. To jest istota synkretyzmu gnostyckiego. Pierwszy, drugi wiek. Mówimy o tym, że to jest era gnostycyzmu, że katolicyzm jeszcze, że chrześcijaństwo jeszcze nie przebiło się intelektualnie przez masę tych pism i oddziaływania publicznego ezoteryków, ale nie ezoteryków, tylko tego myślenia gnostyckiego. Ale każdy gnostyk opowiadał inną historię. I te historie były równie subiektywne. I teraz Justyna Steczkowska, czy świadomie, czy nie, garściami czerpie z tych błędnych rozważań i rozwiązań ideowych i intelektualnych.

aktualnych zachodniego ezoteryzmu. My wiemy, że one są nieprawdziwe, mówi o tym wiara i nauka. I ten nurt ezoteryczny, jeden z jego głównych nurtów, przyjął kilka hinduistycznych intuicji, ale całkowicie je przedefiniował. Więc to, co przekazuje odbiorcom Onetu i tych portali, które mają milionowe zasięgi, to, co przekazuje, jest po prostu częścią subiektywnej i groźnej duchowo tradycji. Tradycji odrzucanej przez ośrodki akademickie i odrzucane przez doktorów ojców Kościoła. I teraz jednym z obrazów, które Justyna Staczkowska przywołuje, jeśli mówimy o synkretyzmie, no to kolejny dowód na to. Ona przywołuje taki obraz dusz uwięzionych w ziemskiej energii, które zapominają o swoim pierwotnym celu. No tak to jest znowu idea gnostycka. Uwięzione dusze, absolutnie topos gnostycki. Do tego jeszcze ona głosi takie idee XIX-wiecznego pozytywnego myślenia. To jest potęga podświadomości Murphy'ego. Ta książka wyszła bodajże w 1963 czy 5 roku i ona mówi, że od ciebie, twojej do słuchacza, tak? Od twojej świadomości, mojej, twojej, naszej, zależy to, gdzie polecimy dalej. Bo wszystko zaklęte jest w naszej własnej świadomości i w naszym rozwoju. No tak, no to są idee, nad którymi już nie warto się pochylać. Świat jest realny, jest obiektywny. Cierpienie nie zniknie, choćbyśmy jak najbardziej rozwinęli świadomość. To cierpienie jest najważniejszym weryfikatorem religii i udających religię systemów myślenia. I teraz ta piosenkarka ma milionowe zasięgi. I ludzie będą powielali, ci, którzy uwierzą w to, co ona mówi, bo mówi z wielkim przekonaniem, odnosząc się do konkretnych wydarzeń ze swojego życia i przez swoją autentyczność, ona naprawdę wciąga ludzi, wciąga w system błędny. I teraz te media o największych zasięgach ten przekaz multiplikują. Dzieje się to w filmach, w kolorowych czasopismach dla kobiet, w popularnych serialach fabularnych, paradokumentalnych. Cała popkultura promuje neopogaństwo, neognozę, magię, spirytyzm oraz kilkanaście odmian herezji energetycznej. Ja sobie to tak nazywam. Tutaj chodzi o wszystkie formy starego okultyzmu, które są opisywane językiem energetycznym, a nie spirytualistycznym. I teraz te wszystkie nurty energetyczne to są te pojęcia wibracji, energie, czakry, czakramy, prana, pole morfogenetyczne i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to był magnetyzm zwierzęcy, eter czy siła witalna. Nauka całkowicie zdeprecjonowała te hipotezy. Nie istnieje eter, który miał wypełniać cały kosmos. Nie istnieje magnetyzm zwierzęcy. To są po prostu hipotezy, które się nie sprawdziły. One po prostu nie znajdują potwierdzenia w badaniach. Czyli są nieprawdziwe. Ale rodzą poważne konsekwencje w życiu ludzi, którzy przyjmą te twierdzenia. Ważną rzeczą jest, że przyjęcie tych wierzeń energetycznych, ale też ezoterycznych, spirytystycznych, okultystycznych, oznacza porzucenie wiary w Jezusa Chrystusa. I jeśli od tych przekonań przechodzimy do działania, do jakichś praktyk, tak? Nie wiem, niechrześcijańskich medytacji z intencją, jeśli przechodzimy do medytacji ku pustce, tak? Albo medytacji na nauczyciela, tak? Albo gdy weźmiemy udział w warsztatach tantrycznych, tak? Bądź konsekwentnie i z dużą uważnością będziemy ćwiczyć jogę, możemy spodziewać się depresji nie dających się leczyć farmakologicznie, obniżeń nastroju, statystycznie nieprawdopodobnej liczby negatywnych wydarzeń w życiu, smutku duchowego, trudności z modlitwą, paraliży okołosennych oraz utraty pewności zbawienia. Cały ten
cały ten obraz, który tutaj roztoczyłem przed Państwem, odniosę teraz jeszcze do tych trzech historii, które były na początku. Sai Baba. Guru, który materializował przedmioty. Tak? Guru, którego po jakimś czasie, no bo jak się jest, robi się rzeczy niemoralne przy wykorzystaniu tego miejsca, w którym oni w tym rozwoju, hinduiści w tym rozwoju naturalistycznym, do którego miejsca dochodzą, guru prawej ręki wiedzą, że z tych mocy CD nie wolno korzystać, tak? Bo jeśli się z nich korzysta, to człowiek się degeneruje moralnie, degeneruje się na każdym polu i potem gwałci ludzi, uzależnia ich od siebie, wykorzystuje emocjonalnie i finansowo i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są rzeczy, które w tej sekcie Sai Baby, kiedy on żył, się działy. Więc musimy pamiętać, że również te religie starsze od chrześcijaństwa, one mają nurty ciemne. Tak? I dlatego też Sai Baba pod koniec życia już właściwie posługiwał się iluzją, różnymi sztuczkami, ale ten moment, który opisałem z tą kobietą, która wróciła z tego ashramu, w którym on mieszka, no były przerażające. I oczywiście to działo się dlatego, że ci ludzie, którzy tam tę kobietę straszyli i byli otwarci na demona, który stał za Sai Babą, i oni byli jakby prowadzeni, dlatego szli za nią, stalkowali ją, próbowali wpływać na jej decyzje, ale tak samo te rzeczy, które się działy z nią, które niemalże były materialne, działy się dlatego, że ona była w dalszym ciągu otwarta na tego demona, którego w inicjacji Sai Baba jej przekazał. I teraz ustawienia Hellingera. Najkrócej, jak to jest możliwe. Zakonnik wyjechał do Afryki, miał ewangelizować Zulusów, Zulusi w cudzysłowie zewangelizowani jego. Tak? Przeciągnęli go na stronę pewnego rodzaju wierzeń spirytualnych, on to potem połączył z pewnymi elementami psychologii, nigdy nie skończył żadnego kursu oficjalnego psychologii. I ten człowiek demonizował setki osób, które przychodziły na jego seanse, bo te seanse były zorganizowane w formie takiej presji masy. No, ludzie starają się dostosować do tego, w jaki sposób większość wokół nich się zachowuje, a do tego był dołączony element spirytystyczny, to dlatego dziennikarka Gazety Wyborczej słyszała, czy odbierała jakby historię, czuła nienawiść do kogoś. To wszystko było działania spirytystyczne, czyli demon, na którego się otwarła, powodował w niej pewne wrażenia, a taki seans, takie ustawienie wobec konkretnego człowieka kończy się tym, że ten człowiek wypowiada tak zwane zdanie równoważące. I to są zdania otwierające na złego ducha. Zapraszam cię do swojego wnętrza, przywracam ci miejsce w systemie, oddaję ci cześć, przyjmij naszą atencję i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu wokół ustawień Berta Hellingera istnieje taka otoczka niezwykłości. Bo psycholodzy z niebywałym natężeniem szukają przejawów mocy. Cały system psychologiczny jest jakimś dalekim refleksem, nie wiem, na przykład dzieł Ignacego Loyoli. Są tam elementy prawdziwe, ale są też elementy nieskuteczne, tak? Są też działania nieskuteczne i dlatego psycholodzy bardzo łakną takiej mocy, którą obiecuje ta praktyka, spirytystyczna praktyka
Berta Hellingera. I na koniec to oszustwo, jakiego doświadczają ludzie chodzący na kursy jakichś kontroli umysłu, doskonalenia umysłu, metody Silwy, kursy i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby clue tego nurtu wiedzy tajemnej. Dlaczego? Dlatego, że metoda kontroli według Silwy zawiera wszystkie techniki inicjacyjne znane w połowie lat 60., bo wtedy powstawała ta metoda. Tak? Myśmy wchodzili w drzewa, myśmy przyzywali przewodników, myśmy robili absolutnie wszystko, wszystkie techniki deprywacyjne, depersonalizacyjne, no wszystko robiliśmy, żeby zatrzeć tę taką barierę, jaka w człowieku, który nie miał nic do czynienia z ezoteryzmem i okultyzmem, jaka istnieje. Myśmy byli poddani każdej formie inicjacji naturalistycznej, która jest inicjacją demoniczną. Po raz kolejny przedstawiłem Państwu pewien zestaw poglądów i świadectw. Zapraszam na ten kanał. Zapraszam do obejrzenia materiałów filmowych sprzed roku, dwóch. Szczególnie mówię o świadectwach i to należy zrobić na początek, bo świadectwo można przyjąć albo odrzucić. Jeśli widzimy ludzi, którzy byli otwarci na ten świat duchowy, toksyczny świat duchowy i którzy zostali uwolnieni mocą Chrystusa i którzy opowiadają te historie po to, żeby choć jedna osoba nie poszła ich drogą i drogą tego cierpienia. Ja kilka lat czekałem na egzorcyzmy i to był czas potworny. Oprócz tego są tam moje konferencje, które zalecam po odsłuchaniu tych świadectw, tak? Bo wtedy będzie można zbudować sobie obraz tej rzeczywistości. I teraz, drodzy Państwo, ja nikogo do niczego nie przekonuję. Ja po prostu buduję pewien budynek, pewną budowlę intelektualną i empiryczną świadectwa. Tam z imienia i nazwiska się osoby przedstawiają. Po to, żeby można było odnieść do tego, do tej konstrukcji, do tej spójnej, absolutnie od początku do końca. Bo ja najczęściej nie posługuję się w ogóle, szczególnie w książkach, to już w ogóle argumentami z porządku duchowego. Ja zawsze posługuję się argumentami empirycznymi. Tak? Po co? Po to, żeby również ludzie niewierzący mieli świadomość, że można się otworzyć na demony, nie wierząc w nie. Na przykład idąc po pomoc do hipnotyzera czy bioenergoterapeuty, czy idąc do kogoś, kto wróży kartami z jakimś bardzo konkretnym celem istotnym dla życia człowieka. Więc mnie chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyś miał, człowieku, wybór. Abyś mógł odnieść wszystkie te opowieści dziwnej treści, jakie są wam przedstawiane po to, żeby zdobyć nad wami władzę i po to, żeby odnieść was do systemu, który jest nieprawdziwy. Mówi o tym nauka i mówi o tym wiara, a wiara mówi w dodatku, że jest szkodliwy. Więc to w zupełności mi wystarczy. Jeśli choć jedna osoba, a czytam niektóre świadectwa tutaj i ludzie w rozmowach, w komentarzach, niestety nie wszystkie mogę czytać, ale niektórzy właśnie posługują się tym argumentem, że kiedyś im pomogłem, więc tak widzę sens tych codziennych wykładów, konferencji tutaj o godzinie 9, które później na kanale oczywiście można sobie obejrzeć. Dajmy Polakom możliwość wyboru. Niech wybiorą, czy wybierają naukę i wiarę, czy też
wybiorą wierzenia, które są niespójne i toksyczne duchowo. Dzięki serdeczne za dziś. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Tobie, Panie Boże. Daj nam, Panie, Twoje światło i Twoje słowa. Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami raczy nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj audycja absolutnie wyjątkowa. Naszym gościem jest ksiądz Andrzej Grzewkowicz, egzorcysta warszawski. Myślę, że już nic więcej na temat wyjątkowości tej audycji mówić nie muszę. Za chwileczkę rozmowa z nim.

0: czy dzisiejsze czasy są wyjątkowe, jeśli chodzi o posługę egzorcysty?
1: W pewnym sensie tak. W pewnym sensie te dzisiejsze czasy są wyjątkowe, bo nagle nasza ilość wzrosła. Jeżeli w ogóle nie trzeba by było powiedzieć, że od 99 czy 98 roku wraca na nowo, albo w ogóle pojawia się w kościele w stałej formie posługa egzorcysty. Wcześniej ta posługa egzorcysty była posługą, do której kogoś delegował biskup ordynariusz, wtedy, kiedy pojawiała się jakaś konkretna potrzeba.
0: Czy to oznacza, że w tej chwili więcej osób potrzebuje pomocy egzorcysty?
1: Trudno mi na to powiedzieć do końca. Nie jestem tak całkowicie przekonany, że potrzebuje w tej chwili więcej osób pomocy egzorcysty. Pewnie trochę tak, ale myślę, że także jest większa świadomość różnego rodzaju uzależnień, które... Znaczy po prostu ludzie dowiadują się o tych uzależnieniach, dowiadują się o pewnych objawach, które niekoniecznie muszą być jakąś dolegliwością psychologiczną czy już z dziedziny psychiatrii, tylko że są, to jest tu problem duchowy. No myślę, że też na to składa się coraz bardziej rozwijająca się aktywność wszystkich nurtów new age'owskich i stąd też ta narastająca potrzeba.
0: Jakie są objawy? Jeśli człowiek co czuje, co w jego życiu się dzieje, powinien się zastanowić, czy ma się zwrócić o pomoc do egzorcysty. Jestem zwykłym człowiekiem i teraz kiedy powinienem się nad tym zastanawiać?
1: Czy ja bym może tutaj wpierw rozróżniał dwie rzeczywistości, w których potrzeba człowiekowi pomocy. O ile spotykamy się z takimi sytuacjami jak kuszenie, które jest właściwością złego ducha i to kuszenie jest czymś, czego doświadcza każdy chrześcijanin i że tak powiem, mamy to zagwarantowane do momentu, prawda, kiedy nie zostaniemy wzięci do domu Ojca, to wtedy tych kuszeń będziemy doznawać. I to jest, powiedziałbym, te doświadczenia, które nie wymagają jakichś interwencji specjalnych. Tu wystarczy własna modlitwa, czy modlitwa innych, czy wtedy, kiedy ktoś doświadcza jakichś takich ostrzejszych pokus, no to prosi o modlitwę kogoś innego, albo ze spowiednikiem swoim rozmawia na ten temat. Natomiast dalej trzeba mówić o tak zwanych zniewoleniach i opętaniach. I są to te dwie sytuacje, w których zdecydowanie potrzeba pomocy Kościoła, no bo człowiek się w coś tam wpakował, albo sam, albo z pomocą innych. I takiej interwencji potrzeba.
0: Ale jak odróżnić dręczenie od kuszenia?
1: No tak, może być to pewnego rodzaju trudność. Czy tego rodzaju kuszenie jest tylko kuszeniem, czy jest dręczeniem. Natomiast są inne objawy, takie, które będą, powiem, typowymi dręczeniami, a więc jakimiś objawami, prawda, związanymi z sytuacją zniewolenia. I to do tego będą należały takie rzeczy jak jakieś depresje, dalej koszmary nocne, albo jakieś już doświadczenia na jawie o charakterze, prawda, jakby no, w pójawie, półśnie, kiedy ktoś doświadcza jakiegoś właśnie niepokojenia, obecności jakiejś innej osoby koło mnie, chociaż nie ma materialnie nikogo obecnego. No ale mogą być nawet takie doświadczenia, jak to czasem mi mówią ludzie, siedział ktoś na mnie, dusił mnie ktoś, ściągał ze mnie kołdrę i tak dalej, prawda? I to są takie typowe rzeczy, które doświadcza się na sobie. Mogą być wreszcie takie objawy jak te takie wydarzenia zewnętrzne. No, do takich trzeba by wymienić czy zaliczyć jakieś, prawda, stuki, puki, gaszące się światła, zapalające się światła, przezywające się meble, samozapłony, prawda? To mogą być tego rodzaju rzeczy i czasem przychodzi ktoś do mnie i mówi, że nawet nie ma odwagi tego głośno powiedzieć, bo się boi, że go potraktują za kogoś, kto stracił rozum, że prawda, coś jest z nim nie w porządku. Natomiast są to po prostu doświadczenia duchowe.
0: A obsesyjne myśli? Gdzie jest ta granica?
1: Tego tu się nie da granicy określić, prawda, przy obsesyjnych myślach, właśnie przy jakichś takich natręctwach. Bo one mogą być, prawda, czymś, co jest, czymś, co jest jakimś objawem chorobowym. Może być czymś, co jest, powiedziałbym, jakimś niepokojeniem sumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś coś tam wpakował się w jakieś niedobre rzeczy, coś niedobrego zrobi, potem go niepokoją. I mogą być to też formy takiego działania złego ducha, gdzie ja to mówię, jak z igieł robi widły, czyli, prawda, była jakieś drobne wydarzenie, natomiast te niepokojenia, które przychodzą, są niewspółmierne do samego wydarzenia i najczęściej człowiekowi samemu jest wtedy trudno złapać tutaj dystans, na ile to, o czym on mówi, czy to, czego on doświadcza, to są właśnie poważne historie, czy poważne wydarzenia uzasadniające, prawda, taką formę tych przeżywania przez siebie tych rzeczy. Ja bym tutaj przy tego rodzaju wątpliwościach, czy w ogóle przy doświadczeniach takich, zaczynając od depresji, które przecież też mogą być sytuacjami jakichś chorób właśnie z pogranicza psychiki, czy nawet już zaliczanych do chorób z psychiatrii, to ja bym się odwoływał tu do bardzo konkretnych wydarzeń, do konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu człowieka o charakterze okultyzmu. Jeżeli miały miejsce jakiekolwiek wydarzenia, że ktoś uświadamia, że coś było i że doświadcza w tej chwili właśnie czy to depresji, czy czegoś innego, prawda, o takim charakterze, to jest, no nie powiem stuprocentowa pewność, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że tu mamy do czynienia z duchowym problemem, a nie z problemem jakimś tam psychicznym, czy problemem psychiatrycznym.
0: Materia, w której ksiądz się porusza, jest bardzo delikatna, ponieważ dotyczy emocji, psychiki i sfery duchowej. I oddzielenie różnorodnych przeżyć człowieka emocjonalnych czy psychicznych od duchowych, czasami nawet doświadczonym chrześcijanom sprawia problem, a tutaj mamy do czynienia jeszcze z człowiekiem cierpiącym. Czy regułą jest, że współpracuje kapłan z psychologiem? Kapłan egzorcysta.
1: Czy ja może bym jeszcze trochę odwołał się wpierw doświadczeń, które właśnie nachodzą na siebie, prawda, z dziedziny duchowej i dziedziny psychicznej, czy może nawet i somatycznej, prawda, tam gdzie będziemy mówili o jakichś objawach o charakterze psychiatrycznym, to ja bym się nawet nie kusił, czy niespecjalnie się nie tutaj nie napinał na to, że musimy oddzielić takie, które są problemami psychicznymi od takich, które są problemami duchowymi, bo jest to bardzo trudna sprawa i wcale nie jest to akurat regułą, że jeżeli będziemy podejmowali współpracę psychologa, powiedzmy księdza, egzorcysty, że wtedy doskonale to rozgraniczymy. Trzeba powiedzieć, że nie rozgraniczymy tego. I dlatego ja bym bardziej trzymał się w takich sytuacjach tych konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu, a które mogły wpłynąć na uzależnienie duchowe. I to jest pewien konkret. Jeśli on miał miejsce i są konkretne objawy, to należy podjąć działania o charakterze prowadzącym do uwolnienia, a potem zobaczymy, czy to jest problem tylko duchowy, czy to jest problem i duchowy, i psychiczny. Bądź też przekonamy się na przykład o tym, że tu będzie problem psychiczny, a nie duchowy. Prawda, po jakiejś pierwszej, drugiej pomocy. Zresztą w podobny sposób może funkcjonować psycholog czy psychiatra, który spotykając się z człowiekiem skarżącym się na objawy, które mieszczą się w zakresie jakiejś, prawda, choroby psychicznej bądź jakiejś komplikacji na poziomie psychicznym czy osobowościowym, emocjonalnym, no to też może zacząć od jakiegoś tam towarzyszenia, jakiejś próby pomocy i patrzeć, czy są jakieś pozytywne efekty, czy człowiek funkcjonuje w oparciu, prawda, o pewne reguły znane w psychiatrii czy psychologii. Natomiast jeżeli tutaj te reakcje człowieka są takie odbiegające od normy, no to wtedy, a jeszcze jest okazja przecież o zapytanie, prawda, czy pani nie korzystała z jakichś tam, prawda, propozycji New Age'owskich. No i wtedy także prosta sprawa jest skierowania czy do księdza, czy do egzorcysty. Natomiast, prawda, już nawet tutaj z tego takiego krótkiego przedstawienia tej problematyki widać, że ta współpraca jest bezwzględnie konieczna. Bezwzględnie konieczna i to potrzebna jest ona w obu sytuacjach. No nawet powiedziałbym uczciwy psychiatra czy uczciwy psycholog czy psychoterapeuta, jeżeli w pewnym momencie, nawet mając świadomość, że to on powinien pomagać, ma też jednocześnie jakieś tam komunikaty, że tu miały miejsce jakieś wydarzenia, które mogły obciążać od strony, prawda, duchowej, no to z uczciwości własnej powinien też zachęcić czy zalecić do korzystania pomocy jeszcze kogoś innego. Więc tutaj no niewątpliwie ta współpraca jest potrzebna, a z mojej strony powiedziałbym, że ja sobie nie wyobrażam mojej czy naszej posługi egzorcystów czy tych, którzy modlą się o uwolnienie. Nie wyobrażam sobie bez jakichś kontaktów czy współpracy z, no przynajmniej z psychologami czy psychoterapeutami, dlatego że bardzo często ludzie, którzy dłuższy okres czasu pozostają pod jakimś wpływem złego ducha, to poza tym uzależnieniem duchowym dokonuje się także jakieś zniszczenie i na polu moralnym, i na polu psychicznym. Więc tutaj no czasem może to będą krótkie, czy jakieś krótkotrwałe, prawda, krótkotrwała forma pomocy, ale ta pomoc jest potrzebna, że człowiek chwycił pewną równowagę psychiczną.

0: zanim przejdziemy do tych różnorodnych dziedzin współczesnej kultury, za którymi kryją się zagrożenia duchowe, ukryte zagrożenia duchowe, to jeszcze dwie kwestie chciałem no, w pytaniach do egzorcysty o nie zapytać. Pierwsza rzecz to jest taka. Używa ksiądz pojęć modlitwa, uwolnienie i egzorcyzmy. Po pierwsze, czym one się różnią, a po drugie, jakie są proporcje w księdza doświadczeniu jako egzorcysty pomiędzy właśnie zniewoleniami będącymi tylko i wyłącznie, wobec których trzeba modlić się o uwolnienie, a tymi, wobec których trzeba już stosować egzorcyzmy, to modlitwy uroczyste z mocą całego Kościoła. Oczywiście Jezus Chrystus działa, ale tę specyficzną formę, która jest przez Kościół zalecana. Co to są za dwa typy modlitw?
1: Te dwa typy modlitw są formami, które są uzależnione od sytuacji człowieka. Tam, gdzie jest sytuacja zniewolenia, czyli my to określamy trochę w taki opisowy sposób, kiedy zły duch działa od zewnątrz, ale w taki sposób poważniejszy niż kuszenie, bo kuszenie też jest takim działaniem od zewnątrz, prawda? Ktoś doświadcza jakiś tam zachęt do czegoś, powstrzymania przed czymś, prawda? To tutaj są to te, powiedzmy, tego rodzaju doświadczenia, ale no, o wiele bardziej zwielokrotnione. Albo właśnie doświadcza takich tych depresji, niepokojów, lęków, czy jakichś tam innych tych form, o których przed chwilą była mowa. To są wszystko działania z zewnątrz. Znaczy człowiek, który doświadcza tego, jest świadomy, że jest coś, co mu tu utrudnia życie, czy ogranicza, czy uniemożliwia jakieś aktywności, ale dalej jest on sobą, on sam podejmuje decyzje, on może przekraczać, powiedziałbym, lęki, on może się nie poddawać depresjom, on może mieć jakiś tam przymus do, nie wiem, do powiedzmy, tak jak to Jacques Verlaine opowiada, do skoczenia, prawda, wyskoczenia przez okno z któregoś tam piętra domu. Może doświadczać takiego przymusu i może się na to nie decydować. Natomiast w sytuacji opętania jest to, zdarzają się zachowania, które już od człowieka nie zależą. Czyli to on zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy, których by nie chciał robić. To on nagle znajduje się w zupełnie innym miejscu, do którego zupełnie się nie wybierał, a gdzie na przykład został przeniesiony. Bardzo takim dla mnie pouczającym przykładem była sytuacja dziewczyny, za którą się modliłem i jeszcze nie mieliśmy wtedy wszyscy świadomości, że to jest sytuacja opętania, po prostu podjęliśmy jakąś modlitwę. Ja w trakcie tej modlitwy kładę rękę na jej ramieniu i ona zaczyna mi odpychać swoją ręką, tą moją rękę, żeby ją strącić z ramienia. A jednocześnie sama reaguje na to, ojej, co się dzieje? Ja tego przecież nie chcę. Czyli ona nie chciała odpychać tej ręki, natomiast ta ręka jakby sama, czyli powiedziałbym pod wpływem złego ducha, zaczęła spychać moją rękę. No, to była bardzo subtelna forma reagowania. Zresztą najczęściej przy modlitwach, które podejmuję, to od tego się zaczyna. A potem ta inwazja, powiedziałbym, tego złego ducha w to ciało człowieka i tylko ciało człowieka, prawda, ma miejsce w dużo poważniejszy sposób, no, łącznie z tym, że potrzeba z naszej strony poważnego wysiłku, na przykład, żeby chronić konkretnego człowieka przed wyrządzeniem sobie jakichś poważnych krzywd.
0: Dlaczego ksiądz podkreślił to ciało człowieka i tylko ciało?
1: Dlatego ciało i tylko ciało, bo tylko tutaj ma przystęp zły duch. Gdzie indziej nie ma przystępu. Czy jakby wewnątrz człowiek jest wolny. Jest dalej wolny. Pamiętam, jak pod wpływem jakichś wykładów Filipa Madr, kontynuując, czy realizując po raz kolejny egzorcyzm wobec no, jakiejś tam osoby, młodej dziewczyny, rozpoczynając gdzieś tam przy wstępnych modlitwach, zachęcałem ją do wewnętrznych aktów modlitwy. I chyba to było przy takim psalmie, który odmawiamy, 91 psalmie, gdzie refren jest takim wyrazem zaufania Panu Bogu i złożenia w nim naszej nadziei. I ja zachęcałem do tego tam w środku, wewnątrz, tam gdzie jesteś wolna, tam ty powtarzaj, wypowiadaj to. Te słowa powtarza je nieustannie i dalej. Próbowałem się razem z nią, mów tutaj ze mną. Ty nie musisz nie jesteś w stanie wypowiedzieć, prawda, tego swojego, tych słów głośno, ale możesz wewnątrz mówić. Jakiś czas w ten sposób zachęcałem ją do takiej modlitwy i w pewnym momencie ta osoba nagle zrywa się z krzesła, odskakuje kilka kroków od nas, burząc cały porządek i powoli musieliśmy doprowadzić do jakiegoś ładu, ale sobie pomyślałem, trafiony. Że ten kierunek działania był na tyle trafiający gdzieś tam w serce tej przestrzeni, prawda, złego ducha, że zareagował w taki sposób ostry i rzeczywiście nam przerwał nam jakąkolwiek modlitwę, przerwał wszystko, prawda, żeby nie dopuścić do tej drogi, którą podjęliśmy. Bardzo często też na przykład przy podejmowaniu egzorcyzmów, tam gdzie jest ten akt taki oddania, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, prawda? Odcięcia się od złego ducha, wyznania wiary, prawda? Osoba, wobec której podejmujemy egzorcyzm, często nie jest w stanie tego powiedzieć. Natomiast bardzo często próbujemy i udaje się zrobić to w ten sposób, że ja stawiam pytanie i mówię w ten sposób. Zaczynaj odpowiadać na to pytanie twoim sercem, wnętrzem. Ty we wnętrzu w twoim sercu mów, odrzekam się. Czy odrzekasz się złego ducha? I ty powtarzaj, odrzekam, odrzekam, odrzekam się złego ducha. I przez jakiś czas towarzyszę takiemu wewnętrznemu aktowi, odrzekam, odrzekam, i w pewnym momencie ta osoba jest w stanie wykrztusić siebie już głośno, odrzekam, nie? Czy jakby wyrzuca z siebie, prawda, to coś, co jest wewnętrznym jej aktem, i w pewnym momencie jest to możliwe także głośno. To wszystko są te przykłady, które pokazują, prawda, ta przestrzeń wolności, która jest wewnątrz i która prawda, jest niezależna od tego, że ktoś zewnętrznie, fizycznie czegoś nie jest w stanie wykonać. Natomiast mogą być takie działania, że zły duch, powiedzmy, jakąś formą dręczeń, jakąś formą zastraszeń powoduje, że człowiek wycofuje się. I to jest jego decyzja, prawda? Jego akt woli, że wycofuje się z jakiejś przestrzeni walki duchowej albo na nowo oddaje się złemu duchowi. I mówi, to już wolę być z tobą, tylko mi daj spokój i nie dręcz mnie więcej.
0: No, po to robi po prostu.
1: Tak, po to robi, żeby do tego doszło, prawda? No i wtedy, jak to się na nowo jest jego, nie? Na nowo jest jego.
0: Ksiądz opisuje teraz właściwie wojnę. Wojny wewnątrz człowieka.
1: Ale ja bym przerwał, bo tam było jeszcze pytanie o samą modlitwę, prawda?
0: Tak.
1: Że tu jest modlitwa o uwolnienie, a tu jest egzorcyzm. I teraz tak, ja bym może to w ten sposób rozróżnił, że ten egzorcyzm, o którym tu mówimy, to chodzi o tak zwany duży egzorcyzm. Czy jest to pewnego rodzaju liturgia zawarta w specjalnym rytuale wydanym w 1998 roku przez Stolicę Apostolską. I ta forma jest zarezerwowana tylko do przypadków opętań I z tego mogą korzystać tylko egzorcyści. Natomiast wszystkie inne formy są formami dopuszczalnymi do podejmowania przez księży, czy zwłaszcza przez księży. Także wszystkie formy tak zwanego małego egzorcyzmu, czyli od słów, prawda, nawet spontanicznie wypowiadanych przez kapłana i sprzed szatanie, aż po egzorcyzmy takie jak Leona XIII, czy powiedzmy jakieś inne małe, jakieś inne formy egzorcyzmów, czyli takich słów, w których wprost zwracamy się do złego ducha.
0: Wprost zwracamy się?
1: Wprost zwracamy się do złego ducha i zwracamy się do niego w imieniem Jezusa Chrystusa. Czyli ja, nie jako ja, tylko odwołując się do autorytetu, do mocy, jaką, do władzy, jaką nam, jaki nam udzielił Jezus Chrystus, mocą tej władzy nakazuje mu odstąpienie.
0: I to mogą kapłani?
1: I to mogą kapłani.
0: Ale ksiądz natomiast zostawił małą furtkę, że zazwyczaj, czy też głównie kapłani. Czy to oznacza, że takie formy zwracania się wprost do złego ducha?
1: Przez świeckich to są tylko... Co, czekamy?
0: Tak, czekamy, niech dzwoni 11 uderzeń. Jesteśmy, drodzy Państwo, w Magdalence, w mieszkaniu księdza Andrzeja i mamy naturalny dżingiel z pięknego zegara inkrustowanego jakąś, jest intarsja chyba orzechowa albo jakaś tak.

0: Może jesteśmy z powrotem z państwa.
1: I czy to jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kapłanów? Bo wydawało mi się, że ksiądz zostawił jakąś możliwość.
2: Ta możliwość jest tego rodzaju, że każdy może zwracać się z tymi podobnymi słowami typu idź precz, szatanie, w swojej własnej sytuacji. To jest tam, gdzie ja doznaję jakichś zmagań, coś. Mam możliwość zawsze powiedzenia idź precz, szatanie. Czy odmówić jakiś egzorcyzm. Czy mały egzorcyzm w sytuacji doświadczania działania złego ducha. Natomiast jakby nie polecałbym tej formy jako formy, nie wiem, nawet na przykład codziennej modlitwy, bo w nią się wtedy zaczyna tworzyć taka chora pobożność, która z pobożności, w której oddajemy chwałę Bogu i prosimy Jego opiekę, zaczynamy się koncentrować, cała nasza pobożność się zwraca do walczenia ze złym duchem i to jest, czy go nie ma, czy on dręczy, czy on nie dręczy, to ja tym kijem macham, prawda? No i to już zaczynają być chore formy. No niestety dlatego o tym mówię, bo to ja mam takie wrażenie, że się ta chora forma pobożności nasila, więc to nie tak droga. Ludzie, nie wiem, może przestraszeni tym złym duchem, prawda, zaczynają że tak powiem, przekierowywać swoją modlitwę i to zupełnie nie jest dobre. Natomiast poza samym, prawda, egzorcyzmem jest wiele różnych modlitw, które mają, czy mogą mieć też taką moc uwalniania. I tu od zwyczajnej prośby, Panie Jezu, uwolnij tego człowieka od działania złego ducha, prawda?
1: Czyli można już wobec kogoś, wobec drugiej osoby, bez zwracania się do nieprzyjaciela, można prosić o uwolnienie.
2: Można prosić o uwolnienie.
1: Świecka osoba.
2: Może prosić świecka osoba. Może, prawda, w tej intencji odmawiać różaniec, może w tej intencji odmawiać koronkę, może modlić się psalmami, może czytać Słowo Boże. Bardzo tutaj cenną formą modlitwy jest jakaś modlitwa wielbiąca. Natomiast ja bym bardzo ostrzegał, żeby przygodne osoby, chociażby słuchacze tejże audycji, nie porywali się od razu w sytuacjach jakichś właśnie zniewoli, no to my też będziemy taką podejmowali posługę, czy my też będziemy się tak modlili, a my tak czujemy wewnętrznie, że my jesteśmy do tego powołani, będziemy właśnie też tutaj się w ten sposób angażować, bo się to może źle skończyć. To każda osoba, która czy chciałaby, czy ma jakieś poczucie takiego, że powinna tego rodzaju posługę podejmować, to po pierwsze powinna poddać jakiś tam przedstawicielstwu, prawda, władzy kościelnej te swoje pragnienia dla rozeznania, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby ona się w ten sposób angażowała. Po drugie, nigdy tego nie wolno robić samemu. A po trzecie, bardzo pożądane byłoby, żeby zawsze w takiej ekipie, która chce w ten sposób służyć, był kapłan, który towarzyszy takim modlitwom. Nawet on nie musi być takim podziemnym osobą wiodącą w tym zespole. On może być taką osobą...
1: Parasolem.
2: Może takim, który będzie interweniował w sytuacjach, prawda, ekstremalnych. Może ktoś inny być taką osobą prowadzącą. Ale ta obecność kapłana jest bardzo pożądana. Nie mówię, że jest bezwzględnie konieczna, ale jest pożądana. Tak może dla przykładu, pierwszą taką modlitwą, która zdarzyła mi się na parę dobrych lat przed tym, nim podjąłem posługę egzorcysty, była modlitwa uwolnienie, którą podejmowałem z kimś jeszcze, wobec osoby z grupy Odnowy, którą tam inni podesłali, że a proszę księdza, coś tu się z tym chłopakiem źle dzieje, niech ksiądz się za niego pomodli. No i zaczęliśmy. Modlitwa się przez jakiś czas dobrze, prawda, rozwijała. Jakoś tam w tą modlitwę w taki sposób spontaniczny, prawda, podejmowaliśmy. No i jak powiedziałem, jakby w pewnym momencie mi się koncepcja na modlitwę skończyła i doświadczyłem tego jakby takiego stanięcia pod murem. Ani nie wiedziałem, co dalej, ani nie widziałem, nie miałem takiego przeświadczenia, że już z tą osobą jest wszystko w porządku. No i w takiej trochę bezradności w pewnym momencie skierowałem do tej osoby pytanie, a co ty teraz czujesz? No i ta osoba mi odpowiada wtedy, a to coś we mnie mówi mi tak, no i zobacz, co oni mogą. I to było dokładne nazwanie naszej sytuacji. No, z mojej strony taka konsternacja, zgłupiałem, prawda? No, dokładnie tak jest. I za chwilę zaczynam modlitwę. Panie Jezu, my tu rzeczywiście nic nie możemy. Tu możesz tylko Ty. I ja skończyłem tą modlitwę. Ta osoba doświadczyła kilku takich drgawek, prawda, takich ten, i nastąpiło uwolnienie. Zaczęliśmy już wszyscy wielbić Pana Boga. Prawda, po jakimś tam czasie tego uwielbienia zakończyliśmy modlitwę, poszliśmy spać. Następnego dnia pytam jak? No, skowronek. Wraca do domu, po tygodniu pytam innych tam przedstawicieli grupy, a co tam z tym i z tym? A, no, skowronek. No, dla mnie to był, czy często jest takim, powiedziałbym, ważnym doświadczeniem i pouczającym, że my się nie musimy napinać na jakieś nadzwyczajne, prawda, modlitwy i która to modlitwa będzie teraz najskuteczniejsza, już tak przywali diabeł, że się nie podniesie, prawda? Że tutaj dużo ważniejsza jest nasza postawa i prawda, i pokory, i świadomości, że to Jezus Chrystus, a nie ktokolwiek inny. I jakieś jedności między nami. To są dużo istotniejsze rzeczy niż to, czy ja takiej modlitwy użyję, czy ja użyję innej modlitwy i czy tym razem to trzeba się solą posługiwać, czy wodą pobłogosławioną, prawda, czy jakimś błogosławionym olejem, prawda? Że no to są sakramentalia, które tutaj jakoś towarzyszą i są pomocne i sam korzystam z tego, ale powiedziałbym, żeby wiedzieć, czy mieć świadomość, że ten akcent, czy to coś, czego potrzeba przede wszystkim, czy w pierwszym rzędzie, to jest to nasza postawa duchowa, a nie metody, nie sposoby, których tu będziemy używać.
1: Jakie są proporcje zniewoleń do opętań w księdza posłudze egzorcysty?
2: Czy ja bym powiedział tak, że z osób, które zgłaszają się i potrzebują egzorcyzmów, to jest mniej niż 10% w stosunku do wszystkich innych osób, które faktycznie potrzebują pomocy.

0: do 50% naszego zaangażowania, ale, ale nie, nie jest to zbyt przesadzona proporcja.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Jesteśmy, drodzy Państwo, w takiej absolutnie maksymalnie skoncentrowanej formie. Krótki wykład na temat nadzwyczajnej posługi Kościoła wobec nadzwyczajnego działania złego ducha. Wszystkie te sytuacje, w których no właściwie każdy z nas, który zna sytuację kuszenia, czy też szerzej mówiąc działania właśnie zwykłego oddziaływania złego ducha, to są sytuacje, w których oczywiście zdarza się, że upadamy, ale to są sytuacje, w których możemy wygrać. Natomiast te wszystkie sytuacje, w których już mamy do czynienia z jakimś wewnętrznym działaniem złego ducha, wtedy szukamy pomocy w Kościele, ponieważ z mocą ten Kościół może występować wobec złego ducha, z mocą taką, no, przed którą muszą się ugiąć kolana i karki tych inteligencji, które nie życzą nam dobrze. Witam, panie Arturze.
3: Witam serdecznie. Ja dzwonię tak naprawdę z takim jednym pytaniem. Ja mam takie pytanie do księdza. Czy ksiądz...
2: Jestem osobą świecką. Księdzem był mój rozmówca.
3: No właśnie, tak. A rozmówcy już nie ma w studiu?
2: Niestety nie, to było nagranie.
3: Rozumiem.
2: Słuchał pan całości, bo nawet...
3: Nie, dopiero włączyłem radio. Ale w takim razie mam pytanie. Może jakiś egzorcysta słucha akurat. Bo mam pytanie takie, czy egzorcyści nie czują się takie zepchnięci na margines? Bo tak naprawdę obserwując to, co się dzieje w Kościele, czy jak podchodzi się do działania złego ducha w Kościele, to... Mam wrażenie, że to jest tak traktowane trochę jako folklor taki, że ten zły duch, no, to jest taki straszak na niedobre dzieci, a tak naprawdę nikt na poważnie do tego nie podchodzi. No, ja na przykład we mszy świętej nie zauważyłem egzorcyzmów chociażby, a przecież modlitwa do świętego Michała Archanioła była kiedyś obecna we mszy świętej. Teraz to jakoś od tego odstąpiono i obawiam się, że nie w tą stronę idzie. Zamiast nasilić te ataki na złego ducha właśnie z naszej strony, czy nasilić
2: rozumiem
3: tą obronę właśnie,
2: to
3: my odchodzimy od tego. I właśnie tak mam taki, zastanawiam się, czy egzorcyści nie czują się bardzo, bardzo zmarginalizowani w Kościele.
2: Dziękuję za pytanie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Zacznijmy od tego małego egzorcyzmu, czyli modlitwy do świętego Michała Archanioła. Otóż Sobór Watykański II, wydaje mi się, że słuszną intuicję przekuł na wymóg, żeby msza święta zawierała po prostu tylko i wyłącznie te elementy, które są jej istotą i żeby poza czas mszy były przesunięte różnego rodzaju inne, czasami nawet bardzo szlachetne nabożeństwa. I stąd właśnie ta modlitwa do świętego Michała Archanioła. Są kościoły, w których odmawiana jest na samym końcu, już po błogosławieństwie. Ale rzeczywiście była to kiedyś praktyka w każdej mszy. Teraz tego

0: Nie ma. Rozumiejąc intencje pytania, no to odpowiedź jest chyba optymistyczna, bo jeśli w ciągu ostatnich lat widać jakiś ruch, jakąś tendencję, to do poważniejszego traktowania egzorcyzmów i egzorcystów w Kościele. Jest ich w każdej diecezji już kilku nawet i zmienia się to na lepsze. Oczywiście w sercu pytania naszego słuchacza tkwi prawda, nie ziarno prawdy, tylko dużo tej prawdy. Było takie zawahanie, lata 60., 70. i do dziś Kościół jakby jest w cieniu, czy też ponosi konsekwencje tego właśnie, tej takiej ucieczki przed myśleniem o realnym złu osobowym. I jeszcze w seminariach no, nie poświęca się tylu godzin wykładów, ile powinno poświęcić się demonologii i informacji o tym, jakie są formy dzisiaj zwodzenia, poprzez które zły duch wchodzi w życie wiernych Kościoła w sposób nadzwyczajny. Więc mam nadzieję, że precyzyjnie na to pytanie odpowiedziałem. Trend jest dobry i obserwacja absolutnie celna, ale z każdym miesiącem i rokiem jest lepiej. Witam Pani Magdo.
1: Dobry wieczór. Mam takie pytanie.
0: Dobry wieczór.
1: Osoba posługująca się wahadełkiem wymaga interwencji egzorcysty.
0: Jeśli
1: nie zauważa i właściwie to jest w takich celach zdrowotnych,
0: pytanie
1: i na
0: jest
1: własny
0: takie...
1: użytek, i na własny użytek, a nie jak gdyby dla jakichś tam celów zarobkowych.
0: To nie ma znaczenia. Pytanie jest takie, czy to wahadełko w ręku tej osoby się kręci?
1: Tak.
0: I czy pozyskuje ona w ten sposób informacje, których człowiek znać nie może? Prawdziwe informacje.
1: To znaczy, to są informacje takie odnośnie stanu zdrowia.
0: Ale rozumie pani.
1: Ale pozyskuje.
0: Tak. Jeśli tak, to jest osobą inicjowaną i potrzebuje modlitwy Kościoła.
1: Czyli egzorcysty, czy jakoś...
0: Można zacząć od modlitwy o uwolnienie, proszenie jakiegoś kapłana, jakiejś grupy charyzmatycznej, ale może skończyć się na egzorcyzmach również.
1: Ale nie, ja jestem z boku jak gdyby i nie widzę, żeby były jakieś objawy, o których było tutaj.
0: Tak. Te objawy pojawiają się i to jest takie doświadczenie bardzo wielu, suma doświadczeń bardzo wielu osób, że ujawniają się problemy duchowe w sytuacji, gdy taka osoba wykonuje jakiś zdecydowany krok ku Panu Bogu. Nie wiem, spowiedź całego życia, jakieś nawrócenie. No, w chwili, w której dzieje się coś, co człowieka do Pana Boga zbliża, to wtedy święty Ignacy Loyola taką zasadę rozeznawania duchowego odkrył, która być może wytłumaczy pani, dlaczego nie widać objawów. Otóż zły duch, kiedy człowiek jakby jest w jego, pod jego oddziaływaniem, nie niepokoi tego człowieka. Wręcz przeciwnie, daje mu pozory spokoju. Natomiast wtedy anioł porusza sumienie, czy stara się poruszyć sumienie tego człowieka. Natomiast kiedy tylko następuje zwrot ku Panu Bogu, to natychmiast zły duch zmienia taktykę i zaczyna atakować. I wtedy następują dręczenia, wtedy następują te problemy, które mają go odwieść od drogi ku dobru.
1: A w tych osoba bardzo rozmodlona i nie, jakby nie potrzebuje no, na jakiejś interwencji, żeby...
0: Każdy człowiek może się nawrócić jeszcze bardziej.
1: Aha,
0: papież spowiadał, bardziej, papież tak. spowiadał się co dwa tygodnie. Jan Paweł II, więc tutaj no, nie ma takiej miary. Jedyną rzeczą, którą można zrobić dla tej osoby,
1: tak.
0: to jest modlitwa i post. Połączenie tych
1: ja
0: dwóch.
1: Na przykład mogę, tak?
0: Na przykład tak. Każda osoba, która kocha tę osobę,
1: no,
0: bądź
1: kocha.
0: Też chce jej posłużyć, to proszę.
1: Modlitwa i post.
0: Tak, tak, tak. I proszę też na modlitwie jakby zapytać się Pana Boga, jaka forma postu jemu by się tutaj właśnie najbardziej podobała. Aha. Dlatego, że to nie chodzi o jedzenie, czy też nie tylko o jedzenie.
1: Tylko od jakiejś...
0: O coś rzeczywiście, czego trudno będzie się wyrzec.
1: Odcięcie się od czegoś właśnie.
0: Co sprawia nam rzeczywistą przyjemność, to daje nam jakąś satysfakcję, czego odstawienie jest naprawdę trudne.
1: Tak, natomiast ja nie mam wpływu na to, żeby nie posługiwała się ta osoba wahadełkiem.
0: To zupełnie proszę się tym nie przejmować. Jeśli wytoczy...
1: Tego nie będzie, przepraszam.
0: Jeśli wytoczy pani wojnę duchową, pani rozpocznie, to po krótszym lub dłuższym czasie zobaczy pani efekty tego, to znaczy znaki zapytania intelektualne u tej osoby, pojawianie się jakichś faktów, które będą ją kierować w dobrą stronę i wreszcie będzie kryzys, a jak będzie ten kryzys, to wtedy będzie można szukać argumentów, pokazywać, że radiestezja jest po prostu rodzajem spirytyzmu bardzo, bardzo toksycznego duchowo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego
1: Pana
0: dobrego.
1: Dobranoc.
0: Witam Pani Magdu również.
2: Dobry wieczór, niech będzie chrząc Chrystus.
0: Na wieki wieków, amen.
2: Ja chciałam się zapytać, ja byłam egzorcyzmowana na Bednarskiej, właśnie albo u księdza Żebeckiego, ponieważ też bawiłam się wahadełkiem w szkole średniej i zostałam uwolniona przez spowiedź przez Eucharystię we wspólnocie i też chciałam się zapytać w tej chwili, ponieważ bardzo możliwe, że wyjadę na turnę rehabilitacyjną, na których będzie joga i będzie pranayama. I chciałam się zapytać po prostu, czy pranayama jest czymś szkodliwym duchowo, jest zagrożeniem duchowym.
0: Wszystkie komponenty jogi i rzeczy, które są związane z duchowością hinduistyczną, są dla chrześcijan regresem duchowym i mogą prowadzić ich do naprawdę nieprzyjemnych sytuacji. Także...
2: Również pranayama.
0: Tak, tak, tak, tak.
2: Czyli po prostu nie wiem w ogóle, czy powinnam jechać na ten turnus.
0: Zastanowiłbym się, jeśli to są jakieś istotne elementy.
2: Znaczy jest to ten turnus obowiązkowy, natomiast ja mogę odmówić uczestniczenia w tych zajęciach.
0: Oczywiście, oczywiście, ale można poszukać jakichś innych miejsc. Natomiast no, trzeba zapytać ich, czy oni są świadomi.
2: Znaczy ja im powiedziałam na zebraniu, że jest to zagrożenie duchowe.
0: Może... Łatwiej jest rozpoczynać od takich lżejszych kalibrów i powiedzieć im, że jest to po prostu praktyka religijna, religii niechrześcijańskiej.
2: Aha. Rozumiem. Bo to znaczy,
0: że to nie jest neutralne, że to nie jest neutralne psychologicznie, emocjonalnie i duchowo, prawda? Że to nie jest, tak jak oni to przedstawiają, rodzaj techniki jakiejś, która ma pomóc psychologicznie człowiekowi. Że jest to technika religijna, która oddziaływuje na emocje, na psychikę i na ducha człowieka.
2: Na psychikę, na emocje i na ducha.
0: Tak.
2: Rozumiem. Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego
2: Panem
0: dobrego.
2: Bogiem. Wszystkiego dobrego.

0: Witam.
1: Witam. Szczęść Boże. Chciałam zapytać, jakim zagrożeniem jest astrologia dla kogoś, kto się tym trudni?
0: Astrologia jest rodzajem zwiedzenia i odmianą wróżbiarstwa. I ci astrolodzy, którzy, czyli innymi słowy, pierwszy podstawowy koszt, jaki się ponosi wchodząc w astrologię, to jest koszt intelektualny. Po prostu wchodzi się w błąd. Astrologia w żaden sposób nie jest zdolna potwierdzić skuteczności swoich założeń. To znaczy, no to nie działa w taki sposób, nie wiem, jak działa astronomia, czy nie wiem, rachunek prawdopodobieństwa, prawda? Czyli rzeczy, o których wiemy, że naukowo mają taki, a nie inny, taką, a nie inną skuteczność.
1: Duchowy.
0: Natomiast tak, i to jest pierwszy krok. Natomiast
1: intelektualny.
0: Natomiast duchowy to jest następny krok, czyli osoba, która wchodzi w to, wierzy, szuka i no, inwestuje emocje.
1: Opracowuje ludziom horoskopy.
0: Tak, tak, tak. Jeśli potrafi je interpretować w sposób, który nie jest tylko i wyłącznie rodzajem intelektualnej pracy nad tymi jakimiś przesłankami, no bo tam się wyciąga jakieś informacje niby i ktoś, no, jeden będzie miał tych informacji tyle z danego kosmogramu i powie przez 3 minuty, a ktoś inny może przez 30 minut opowiadać, prawda? Ale istotą jest, czy te informacje są nadzwyczajne, to znaczy, czy tam są rzeczy, których człowiek wiedzieć nie może. Bo medytowanie kosmogramów, czyli pewnych linii, pewnych kształtów, wprowadza człowieka w odmienne stany świadomości, które otwierają na złego ducha. To znaczy bardzo wielu astrologów, szczególnie tych, którzy no, są bardziej znani, no bo już do nich ludzie chodzą, dlatego że w cudzysłowie sprawdziło im się, prawda?
1: Tak, tak.
0: To te osoby są inicjowane i otwarte na złego ducha.
1: A czy w związku z tym wymagają egzorcyzmu?
0: Tak.
1: Wymagają.
0: Tak, tak. Jeśli...
1: A co zrobić, jeżeli człowiek sobie nie zdaje sprawy po prostu z tego, że...
0: Należy zacząć się modlić za niego i pościć w jego intencji, a potem dostarczyć mu informacji.
1: Dziękuję, panie Robercie.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Halo.
2: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, panie Robercie. Szczęść Boże wszystkim. Mnie do zabrania głosu skłonił głos pana Artura chyba na początku. I właśnie tak jakoś taka refleksja mi przyszła, że...
0: Chyba ma pani radio włączone.
2: Nie, wyłączone.
0: No jakoś tak huczało, bardzo
2: nie
0: proszę.
2: Wiem dlaczego. Przyszła mi taka refleksja, że... No właśnie, coś włączę rzeczywiście. Przyszła mi taka refleksja, że my według takiego naszego określenia myślenia, tak jakbyśmy zapominali o tym, że w naszym znaczeniu egzorcystą, ale właściwie... kimś, kto ma największą władzę nad złymi duchami, to przecież jest Jezus.
0: Tak.
2: I Jezus nam obiecał Ducha Świętego, którego nam ześle Ojciec. I to było też w rozmowie z samarytanką w Ewangelii Świętego Jana powiedziane, że Ojciec chce, żeby go czcić w duchu i w prawdzie. Więc ten Duch Święty, który nam był obiecany, jeżeli bardzo o to prosimy, i tu Pan powiedział, Artur, o mszy świętej, przecież sama msza święta to już jest, nie tam powiedzmy egzorcyzmem, prawda, ale cała msza święta.
0: Tak.
2: Przecież tam zły duch się nie może znaleźć na mszy świętej, dlatego że jest Ojciec, jest Duch Święty, jest Jezus, są wszyscy święci, Maryja i tam już nie ma dostępu najmniejszego, więc naprawdę my często polegamy na ludziach, to raz, może już na końcu nawet mówiąc, ale przecież Jezus, Bóg, święci, no nawet i Archanioł Michał, to wszystko jest, są te tak jakby warstwy niższe, a przede wszystkim Jezus się liczy.
0: Tak. I jego realna obecność w trakcie mszy.
2: I panie Robercie, dlaczego właśnie ludzie są takiej małej wiary i nie ufają przede wszystkim Bogu Jezusowi, który powiedział, prawda, że uczniom zsyła Ducha Świętego, a jeżeli my chcemy być tymi uczniami, to wystarczy ten nasz spokój, oddanie się Duchowi Świętemu, Bogu Jezusowi, Duchowi Świętemu, no i przecież sami, nie wiem, ja tak mówię, że sami w tej naszej bardzo wielkiej wierze, zaufaniu, modlitwie, różaniec przecież, jak ojciec Pio powiedział, że to jest, prawda, broń przed złymi duchami, mamy różaniec, mamy Pismo Święte, które też jest egzorcyzmem. I kiedyś była taka rozmowa, pamiętam, z panem Pawłem Wdówikiem, to zapamiętałam na całe życie, że my często to swoje wnętrze, naszego ducha, serce tapetujemy tą telewizją różnymi takimi rzeczami, niepotrzebnymi śmieciami, a ja sobie coś takiego, no już od pewnego długiego czasu mam takie doświadczenie, że tapetuję sobie jakby słowami z Pisma Świętego, mądre myśli, mądre książki, święci, starożytni i tak dalej, i to wszystko już mam tak zatapetowane w środku, że tam już nie może być dostępu złego ducha. I miłość, przede wszystkim miłość, Duch Święty, to jest przecież miłość wzajemna Ojca i Syna. Więc dlaczego my tak mało ufamy? Mam takie doświadczenie, kiedyś opowiadałam panu, panie Robercie, w rozmowie, którą pan tam nagrał ze mną i była pewna część, którą pan nie puścił w radio. No i to naprawdę mnie wtedy tak bardzo to uświadomiło, doświadczyło, że nasza wola, o czym powiedział też ksiądz Krewkowicz, to jest takie ważne, że my musimy mieć tą siłę woli, taką od Boga oczywiście, od Ducha Świętego, i przez to możemy sobie poradzić sami, naprawdę nie musimy aż tak polegać na ludziach. Pamiętam, jak ta osoba bardzo polegała na ludziach. Ona ciągle do ludzi szła, nie było tej wiary, tłumaczyła mi, nie rozumiała tego, że Bóg przede wszystkim może jej pomóc. I to jest coś takiego, że my nie potrafimy się zwrócić naprawdę z takim otwartym sercem do Boga.
0: Dzięki.
2: Przede wszystkim to, panie Robercie, jest...
0: Absolutnie, absolutnie się zgadzam.
2: Panie
0: zgadzam.
2: Robercie, jeszcze jedno.
0: Tak?
2: Pamiętam na rekolekcjach w Krakowie, to były te moje pierwsze rekolekcje z ojcem Bilem, jak powiedział, nie bójcie się złego ducha. Przecież mamy naprawdę władzę nieba, władzę Jezusa, władzę Ducha Świętego Ojca. I naprawdę nie może mieć do nas dostępu, jeżeli będziemy bardzo wierzyć i będziemy chodzić. Oczywiście są chwile słabości, kiedy jest depresja, prawda? Ludzie też mówią o tym, że oni nie mogą, nie mają siły iść do kościoła. To może kto inny ich doprowadzi, może razem z kimś modlić się o to i to przyjdzie. To przyjdzie z czasem, czasami trzeba poczekać. I trzeba samemu, może czasami trzeba sobie zrobić pustynię, jakoś, nie wiem, odizolować się od ludzi i zwrócić się szczególnie do Boga w płaczu, w jęku, ze łzami, ale ciągle prosić o to i to przyjdzie.
0: Dzięki serdeczne. Dzięki serdeczne. Pani Teresa, ta intuicja jest absolutnie, absolutnie celna. Msza Święta to jest wydarzenie tak zupełnie nieprawdopodobne i obecność realna Chrystusa w niej no jest leczy każdą sytuację, gdy nie ma możliwości skierowania cierpiącej osoby do egzorcysty, gdzie no, są jakieś utrudnienia gdzieś daleko poza krajem, czy też w jakichś właśnie takich miejscach, gdzie no, nie ma takiej możliwości, to zawsze proponujemy, żeby przez rok uczęszczać codziennie na mszę i przyjmować Chrystusa. I to jest, no doświadczenie jest takie, że ludzie, którzy to przez właśnie taki czas przyjmowali Chrystusa, są po prostu całkowicie uwolnieni. Nawet egzorcyzmów już nad nimi nie trzeba było, mimo że były te osoby zniewolone głęboko, czasami opętane. Witam, panie Pawle.
3: Halo?
0: Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, mam na imię Piotrek. Panie Robercie, mam pytanie, ponieważ od dawna słucham tych audycji pana i jakby pan przestrzega przed praktykowaniem jogi. Ja jako praktykujący katolik też jakby próbując pogłębić swoją wiarę też szukałem jakichś wskazówek odnośnie medytacji i odnalazłem taką stronę Światowego Stowarzyszenia Medytacji Chrześcijańskiej i też jakby tak wynikając i będąc ostrożnym, przeczytałem, że już to stowarzyszenie w 2007 roku otrzymało status z prywatnego stowarzyszenia według kodeksu prawa kanonicznego, także jakby jest zatwierdzone przez Kościół. No i są takie spotkania co roku, to się nazywa medytatio i teraz przyjeżdża w tym roku ksiądz João Pereira z Indii i jest tu napisane, że ten ksiądz jest odznaczony z najwyższymi odznaczeniami rządowymi za zasługi dla narodu hinduskiego, że na prośbę Matki Teresy z Kalkuty wielokrotnie prowadził w Kalkucie dni skupienia i rekolekcje. Ale też jest napisane, że od 1968 roku ojciec Pereira praktykuje jogę według KBS Ingere, nie wiem jak to dokładnie się mówi, na podstawie której opracował zespół ćwiczeń uwzględniających pozycję ciała, sposobów oddechu i medytacji, które stanowią integralną część programu Kripa w leczeniu osób uzależnionych. No i ten ojciec ma być 7 maja i poprowadzi specjalną sesję medytacji i jogi właśnie też dla tej światowej wspólnoty medytacji chrześcijańskiej. Jakby ja tam się wczytuję w książki ojca Freemana i Johna Mayna i tak staram się też medytować. Przez Kościół to stowarzyszenie jest zatwierdzone, a z drugiej strony przyjeżdża kapłan, który jogę tak, będzie uczył.
0: Ja bym panu polecił wnikliwsze przyjrzenie się stronom tego stowarzyszenia, ponieważ ja to zrobiłem. I znalazłem, tak schodząc warstwa po warstwie, jakby w tych merytorycznych ich zapewnieniach, że to jest modlitwa, że to nie jest technika i tak dalej, doszedłem do tego, że zaczęli się powoływać na Elisabetę Gryfisa, który, no jaki jego komunikat był? No chrześcijaństwo musi się dowiedzieć o istnieniu kundalini i musi się wreszcie wydobyć, według niego, prawda, z tej głębokiej niewiedzy duchowej, jaką jest niepożytkowanie tej wielkiej mocy, jaką daje kundalini. Także i ojciec Freeman, i ojciec Main, według mnie, zostali zwiedzeni.
3: Chcę tylko wspomnieć, bo tak była ciekawa audycja, mimo że rzadko słucham Radia Maryja, na temat ciszy i wartości ciszy i prowadził tą audycję biskup Adam Lepa z Łodzi i też powoływał się jakby na temat ciszy akurat. Jakiś chyba cytował fragment z książki właśnie ojca Freemana i też mówił o takiej wspólnocie. Także no mam takie rozdarcie, że no, z jednej strony też podobno w Australii są biskupi, którzy zalecają tą medytację, a z drugiej strony czuję i słyszę, że muszę być ostrożny.
0: Ja powiem w ten sposób. 99% tego, co przeczytałem na tej stronie, to są zdania właściwie prawdziwe. Tylko problem polega na tym, że mamy tu do czynienia ze swego rodzaju odwróceniem pojęć, bo rozumie pan, czym innym jest intelektualne przyjmowanie tego, co oni piszą, a piszą w taki sposób, żeby być w ortodoksji, prawda? A czym innym jest przyjęcie doświadczenia techniki duchowej, hinduistycznej, która stoi u korzeni ich medytacji. Bo oni wywodzą się, jakby linia ich tradycji zmierza w tym kierunku. I czym innym jest ten... Ja nie twierdzę, że oni to robią ze złej woli, wręcz przeciwnie.
3: Ale przykładowość. Już nawet nie jadąc na te ćwiczenia medytacji jogi, ale siedząc w ciszy i w skupieniu i powtarzając w sercu Jezu, ufam Tobie, myślę, że taki typ medytacji można stosować.
0: Tak? Ale medytacja, cisza to są rzeczy absolutnie niesamowite i podstawowe w życiu duchowym. Natomiast żadna pozycja nie ma nic wspólnego z koniecznością, czy większą skutecznością jakiejś modlitwy.
3: Jeśli ktoś... To mnie to wybiło jakby, że to przyjeżdża kapłan z Indii, który jest bardzo odznaczony. Matka Teresa z Kalkuty prosiła go
0: Panie Piotrze, ale ja jakby panu daję, staram się dać narzędzia do rozróżniania. I jeśli ktoś mówi, że niezbędna jest jakaś pozycja ciała, jeśli ktoś mówi mi, że trzeba siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem w czasie modlitwy, to ja mówię, że bełkoczy i bzdurzy. Bo Bóg jest osobą wolną i w żaden sposób wyprostowany czy zgięty kręgosłup do niczego mu nie jest potrzebny nasz. To co, Marta Robem się źle modliła, bo nie umiała usiąść? No to są jakieś kpiny kompletne. Chodzi o to, żeby oddzielać technikę od modlitwy. I wtedy będzie Pan mógł spojrzeć na to, co tam jest napisane, jakby w wolności i mając narzędzia, którymi będzie Pan mógł zobaczyć, gdzie, bo to jest w ogóle takie pokłosie złudzeń lat 60., że wszystkie religie, prawda, zmierzają w tym samym kierunku i że to są drogi do tego samego miejsca, tylko, prawda, no, na różne sposoby one przebiegają. No, niestety to jest nieprawda. Niestety to jest nieprawda. Co nie zmienia, że te religie, hinduizm, buddyzm, judaizm, że te religie mają własną godność i nie porównuje się religii, prawda? Natomiast chodzi o to, że ta droga religii naturalistycznych, tych hinduizmu i buddyzmu, jakby jest drogą, która jest kompletnie nie do pogodzenia. Nie ma żadnej możliwości translacji tych rzeczywistości, bo z tego jest kultura, która jest zupełnie inna, z tego są pojęcia, cały światopogląd kompletnie. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję.
0: Pani Natalio, jedno zdanie.
4: Dobry wieczór. Tak krótko chciałam zapytać, ponieważ moi rodzice z moimi dzieckami pozostawiali w konflikcie i w końcu doszło do tego, że moja babka zaczęła zaklinać mojego ojca, dzieci, więc mnie, moje przyszłe dzieci i zaczęła palić świeczki, różne inne jeszcze rzeczy się działy. Potem jeszcze po śmierci dziadka różne dziwne rzeczy w domu się działy. I ja chciałam zapytać, czy to może mieć odzwierciedlenie w życiu moich rodziców, moich dzieci. Chciałam zapytać, jak to można jakoś zneutralizować, bo jestem świadoma tego, że to jest kobieta 86-letnia i już się do kościoła czy do egzorcysty zaprowadzić nie da. No po prostu się nie pozwoli zaprowadzić. I jak to samemu zneutralizować?
0: Zneutralizować to jest być może zbyt techniczne sformułowanie. Tak, ale rozumie pani, dlaczego ja o tym mówię, bo te rzeczy nie rozgrywają się w przestrzeni przyrody, prawda, że coś można odeprzeć czymś. Tu mamy do czynienia z rzeczywistością ducha. Dla waszej rodziny istotą jest więź z Chrystusem. Czyli jakby wy macie wyżej poprzeczkę postawioną. Rozumie pani? Że głęboka więź z Chrystusem każdej z tych osób niweluje jakiekolwiek tego typu oddziaływania. I to jest jakby absolutna podstawa. Można poprosić Kościół o modlitwę, o uwolnienie, jakby wesprzeć się, prawda? Szczególnie w sytuacjach, gdy rzeczywiście dzieją się jakieś rzeczy nadzwyczajne, bądź jakby czujecie się słabsi, prawda? I chcecie poprosić Kościół, żeby was wsparł. Ale istotą jest głęboka więź z Chrystusem.
4: Właśnie mój ojciec myślał o odbyciu egzorcyzmów, o wybraniu się właśnie do takiego księdza egzorcysty. Natomiast
0: pierwszą rzeczą jest rozeznanie tej sytuacji. Co tak naprawdę się zdarzyło, jakie są tego konsekwencje, to musicie znaleźć kogoś, z kim będzie możliwa taka rozmowa i rozeznanie.
4: Rozumiem, dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję
0: bardzo. Drodzy Państwo, to teraz doceńmy wagę ciszy i wagę modlitwy. Bardzo proszę, żeby ksiądz poprowadził taką modlitwę o odwagę dla wszystkich tych osób, które gdzieś tam znalazły w tej audycji zachętę do szukania pomocy w Kościele bądź proszenia o modlitwę, ale też o to, żeby ich cierpienie miało sens,
5: No i żeby też zbudzać tych ludzi, którzy chcą pościć, modlić się w intencji osób zniewolonych i opętanych.
6: Panie Jezu, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony Ty, który jesteś jedynym Panem, który jesteś Panem nieba i ziemi, który jesteś Panem całego wszechświata. Ty, który jesteś Panem także wszelkiego rodzaju mocy, potęg. Ty jesteś tym, który władasz także nad całym światem złych duchów. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, Panie, bo my w Tobie znajdujemy nasze oparcie i naszą ochronę. W Tobie i tylko w Tobie, Panie, jest cała nasza nadzieja. Bądź błogosławiony, Panie, dlatego, że możemy być absolutnie pewni i spokojni, że wtedy, kiedy jest trwamy wierności z Tobą, to nic nam nie jest w stanie zagrozić. To nic nam się złego nie może stać, bo Ty, Panie, jesteś naszą tarczą, Ty jesteś naszą obroną. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Dzięki Ci, Panie, że mamy Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że mamy Ciebie jako naszego Pana i Zbawiciela. Dzięki Ci, że zawsze możemy się odwołać do Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że mogę się odwoływać do Ciebie nawet wtedy, kiedy pobłądzę. Kiedy okaże się na różny sposób Tobie nieposłusznym. Ale kiedy na nowo chcę wracać do Ciebie, Ty przyjmujesz mnie z otwartymi rękami. Dzięki Ci, Panie. Bądź błogosławiony, bądź wywyższony, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Z Państwem naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Andrzej Grawkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty się z nami nie nudzisz, że nie odpychasz nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy śmieszni, czy groźni, czy robimy krzywdę innym, czy sobie. Panie, dałeś nam ten czas, żeby Ciebie chwalić. Spraw, byśmy potrafili to robić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swym nas pojednaj, Synowi swym nas polec, Twojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Pulcyn. Witaj.
1: Witam.
0: Czy masz doświadczenie życia bez Boga?
1: Nie, nie mam. Nie mam, bo od samego początku mojego życia on był obecny. W różnej formie. To się trochę zmieniało oczywiście. Ale nie było takiego momentu. Być może to jest właśnie jakiś znak, że jeszcze nie jestem tak jak ci najwięksi. Znaczy daleko mi bardzo do tych, którzy właśnie to przeżywają kiedyś. Mają takie momenty, nawet lata. Ja całe szczęście z tego się cieszę, że nie. Że zawsze jest.
0: To znaczy, że wyszedłeś z rodziny, która wiarę przekazywała.
1: Tak, tak. To jest tak. To dziedzictwo.
0: Warszawska rodzina i
1: warszawska.
0: I gdzie się tacy ludzie uchowali jeszcze w Warszawie?
1: Na Pradze. Ale to chyba nie jest kwestia.
0: A środowisko wokół było wierzące, czy raczej odstawali się?
1: Tak, tata jest dziennikarzem katolickim już od dawna, od lat. Skończył teologię, apologetykę dokładnie. A mama jest z Bielan, też z rodziny bardzo takiej wierzącej, katolickiej.
0: A otoczenie, sąsiedzi?
1: Sąsiedzi bardzo. My mieszkamy na Gocławiu, gdzie tak naprawdę była bardzo, bardzo dużo rodzin. Nasi sąsiedzi wszyscy praktycznie są gdzieś tam poza Warszawy. I jakoś wspólnie, tak jak teraz patrzę na te lata, bo to już w sumie mieszkamy tam 20 kilka lat, to bardzo ciekawe jest też środowisko właśnie. A pod względem takim religijnym to wierne bardzo. Cały nasz blok chyba.
0: To fajnie, czyli jakaś wioska się zrobiła, tak?
1: Wioska, tak. I faktycznie wszyscy mieszkają tam od początku.
0: Ale to nabożeństwa majowe są na klatkach, czy nie?
1: Nie, nie, ale była kiedyś peregrynacja obrazu, to pamiętam, to jak byłem bardzo mały. A teraz jeszcze szykuje się peregrynacja figurki Ojca Pio, bo nam się zmieniła parafia i teraz jesteśmy już w parafii Ojca Pio.
0: Aha, i co, i wszyscy przyjmowali wtedy?
1: O ile pamiętam, tak. Chociaż miałem wtedy chyba 6 lat.
0: Super. I powiedz... Ale do szkoły chodziłeś już jako tam kilkunastolatek i w szkole już nie wszyscy tacy byli. I co się wtedy? Zdziwiłeś się, że są niewierzący ludzie?
1: Tak, myślę, że to było jakieś takie było zdziwienie. Mhm. Znaczy, pamiętam z podstawówki, to są już zamierzchłe lata, kiedy były rzeczywiście, to większość uczęszczała na, prawie wszyscy, na religię, kiedy ona dopiero potem, ona była dopiero do szkoły wprowadzona, wróciła. Bo jeszcze jak przygotowałem się do komunii, to jeszcze było w salkach przy parafii. No właśnie, ale były już pierwsze takie zdziwienia właśnie kolegi, który jakoś to jawnie odrzucał i to było zdziwienie. A potem już nie, potem już liceum, i studia to już

0: co możesz o takim 10-letnim, czy 8-letnim, czy 11-letnim doświadczeniu Boga powiedzieć swoim? Czym to było?
1: Znaczy mi się, tak jak teraz sobie myślę, to tak przypomina mi się moja katechetka z tej drugiej klasy szkoły podstawowej. To było, ile miałem, na 8 lat. No i to była taka chodząca miłość. Zresztą myśmy ją bardzo też kochali, bo pamiętam i do tej pory, jak to wspominam, to się uśmiecham, bo myśmy, to jeszcze było przed wielkimi tam zmianami na Gocławiu, taki bardzo skromny kościółek drewniany stał wtedy. Obok takie zupełnie baraki, w którym mieliśmy religię, a pani nadchodziła z przyczółka, to jakieś było 500 metrów takiej polnej drogi. Teraz to już jest asfaltówka. I kiedy ona się tylko na horyzoncie pojawiła, to myśmy taką chmarą biegli do niej rzeczywiście i tak z nią przychodzili na to samo miejsce. No to myśmy ją bardzo kochali, myślę, że ona też nas, chociaż była surowa, bardzo wymagająca. I też taki pamiętam ciekawy moment, że jak był Wielki Post, to ona miała taki zwyczaj, że jak grupa się zachowała dobrze, to przyklejała kwiatek na koronę cierniową, przykładała, że Panu Jezusowi jest lżej wtedy. I niestety moja grupa bardzo mało tych kwiatków miała. Ale to pamiętam do tej pory. To jakieś takie, no właśnie, wspomnienia.
0: A twoje wewnętrzne, czy były, czy jesteś świadom tego z tamtego czasu?
1: Nie wiem, czy jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć. Jakoś tak powrócić do tamtego czasu takiego spotkania osobistego. Myślę, że nie było zbyt to takie dojmujące, żebym to zapamiętał. Zresztą to chyba, tak jak teraz patrzę, też wybiegając już trochę do przodu i widząc to moje życie całe, to jednak lata późniejsze to było takie poznawanie się dopiero tak naprawdę, takie kształtowanie tej takiej relacji osobowej po prostu.
0: Liceum. Co to za doświadczenie?
1: Liceum było doświadczeniem fantastycznym, jeżeli chodzi o wspólnotę. No, wspólnotą może dużo powiedziane, ale przyjaźnie wśród moich rówieśników i jakieś takie poczucie, że się przyjaźni no, bardzo mocne. Przyjaźni, która zresztą trwa do dzisiaj. No i liceum to również, jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to już początek, już nawet byłem jakoś mocniej w ruchu Światło-Życie, z którym się zetknąłem jeszcze w podstawówce. Jeszcze właśnie w tamtej parafii drewnianej, małej. Wtedy po raz pierwszy wyjechałem na rekolekcje bazowe, no i tak to już trwa od tam kilkunastu lat.

0: No i to był właśnie moment takiego poznawania się z Panem Bogiem, bo to rekolekcje pierwszego stopnia, oazy nowego życia i następnych. No i taka droga. Nie jestem w stanie chyba teraz powiedzieć dokładnie, kiedy co się wydarzyło, bo to już było jakiś czas temu.
1: Ale powiedz mi, jak myślisz, dlaczego ci ludzie, których spotkałeś w liceum, którzy mieli kompletnie różne już pomysły na życie, dlaczego oni cię nie zachęcili do przyjęcia swojego sposobu myślenia, w którym nie było miejsca dla Boga?
0: Pierwsza sprawa to jest to, że nie było rzeczywiście takiej alternatywy, nie było takiej sytuacji, że jakby to były tak kompletnie różne światy, w którym ja stałem przed jakimś wyborem, wybieram A albo B, nie. Zresztą, no ja nie byłem też osobą, na której można byłoby chyba duży wpływ wywrzeć. Raczej, no, myślę, że postrzegany byłem jako osoba, no taka bardziej, no, miałem jakieś tam cechy przywódcze, jakieś odnajdywałem w sobie i koledzy też to widzieli, byłem przez wiele lat jakimś tam liderem w klasie. Natomiast myślę, że z jednej strony to właśnie to, a z drugiej strony kwestia tego, że no już to wtedy byłem w ruchu Światożycie, który bardzo wyraźnie stawiał pewne wymagania, pewne ramy i ja po prostu miałem taki fundament, do którego się mogłem odnieść. Dużym, dla mnie też bardzo, i to jeżeli chodzi o liceum, to najbardziej dużą wartością była Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli takie dzieło oazowe, ale nie tylko. Czyli taka decyzja trzeźwości, abstynencji całkowitej od alkoholu. I kiedy się ten alkohol już w liceum pojawiał, no to ja już byłem w krucjacie i to był taki wyraźny znak. Zresztą nie miałem z tym nigdy specjalnie problemów, bo całkowicie wszyscy moi przyjaciele z liceum korzystają z alkoholu, zresztą alkohol nie jest niczym złym, jak wiadomo. Natomiast ja zawsze byłem abstynentem już wtedy.
1: Jak to było przyjmowane?
0: Zawsze się dobrze, chociaż no właśnie, to jest wielkie szczęście, że było dobrze. Oczywiście nie zabrakło jakichś tam dowcipów, które do tej pory zresztą są, ale już to jest kompletnie w formie takiego wspomnienia wesołych chwili, a ja nigdy tak naprawdę nigdy nie odczułem jakichś szykanów czy wyśmiewania się. Jeżeli to były żarty naprawdę tylko dla zabawy. Nie miałem żadnych z tym problemów kompletnie. To też jest wielka radość dla mnie.

0: jak następuje to dojrzewanie twoje w wierze, w relacji? Jakie są, tu nie chodzi o chronologię, tylko jakie są takie ważne momenty, chwile? Bo to była decyzja istotna, prawda? Że jakoś musiałeś charakter swój i swoją osobowość no, utwierdzać w tym, co wybrałeś, no, wybierając zachowanie kompletnie przeciwne wszystkim.
1: No jako, że to nie była rewolucja. Bo wiem, że takie doświadczenie moje i moich bliskich z właśnie Oazowiczów. Różnie to bywa. U mnie to była właśnie ewolucja bardziej. Dlatego trudno jest wskazać właśnie konkretne momenty, takie wydarzenia przełomowe, ale doświadczenie bliskości, jakiejś miłości Pana Boga, czy jakiejś takiej konkretnej interwencji, to były takie, no to były ważne chwile na pewno.
0: No, powiedz o nich.
1: No, na przykład na jednej z innych moich rekolekcji, też druga moja jedynka, czyli to było Mórz Zaświhle, Zakopane.
0: Czy to jest jedynka?
1: Jedynka to jest pierwszy stopień. Oazowe rekolekcje są podzielone na stopnie. No, nie jest to w żaden sposób stopień kariery, szczeble, nie wiem, doskonałości, tylko po prostu uporządkowanie treści. Bo każde rekolekcje to inny temat. Temat pierwszego stopnia to jest kerygmat, czyli no, fundament wiary. Takie cztery podstawowe prawa życia duchowego i jego konsekwencje później. A drugi stopień to już jest tajemnica wyjścia, połączenie Starego Testamentu, wyjścia z Egiptu z odkupieniem nowotestamentalnym. Trzeci stopień to jest Kościół. No są jeszcze dla młodzieży, ale to może już nie będę tutaj o tym mówił, jednakże dla młodszych, dla gimnazjalistów teraz. No i jedynka, czyli poznanie z Chrystusem i był taki moment, taka zabawa, które jest czasami bardzo przeżywana przez ludzi. Mianowicie takiego, zostaliśmy gdzieś tam pozostawieni sami sobie, tak? Był taki moment, że dosłownie to trwało 15 minut, ale tak było atmosfera i tak byliśmy przygotowani przez prowadzących, przez animatorów, że mieliśmy jakby taką świadomość jakiegoś tam osamotnienia właśnie, że może poczucia przez chwilę, że nikogo nie wokół nas, że jesteśmy sami i że jest nam źle. I rzeczywiście to było. Po czym, już nie wnikając w scenariusz tej zabawy, po czym każdy z nas był wyciągany na naszą prośbę, na nasze wezwanie, zabierany, przegarniany i zaprowadzany w takie miejsce, gdzie było wesoło, gdzie była radość, gdzie był śpiew, który słyszeliśmy gdzieś tam z oddali. Mieliśmy też wtedy właśnie zawiązane oczy, nie mieliśmy takich kontaktu ze światem. Dopiero tam, kiedy się dostawaliśmy, jakby mogliśmy wszystko zobaczyć, wszystko poczuć. No i to był dla mnie bardzo ważny moment, bo właśnie to było takie doświadczenie fizyczne tego, że z takiej samotności, z takiego smutku jest właśnie Chrystus, bo to było powiedziane, że to Chrystus wyprowadza do radości, do takiej pełni życia. To był taki bardzo ważny też emocjonalnie dla mnie moment, ale właśnie emocjonalnie to myślę, że to był ważny, tak, ważna chwila.

0: A potem były takie, myślę, że etapy już takiej pracy może wewnętrznej nad sobą, kiedy ja po prostu na tej mojej drodze, myślę, że to wolno trwało, ale jakoś trwało. Stawiałem sobie jakoś, myślę, że na pewno pod natchnienie Pana Boga, kolejne zadania.
1: Jakie?
0: Takie, które się wiązały z zgodnością życia, że takie doświadczenia.
1: Po kolei powiedz.
0: Po kolei, tak. Żebym to wiedział, po kolei to było.
1: Może być nie po kolei.
0: Na pewno jednym z takich pierwszych moich decyzji to było to, że chcę rzeczywiście korzystać z sakramentu Eucharystii codziennie. To nie było, nie trwało jakoś to. Znaczy nie było jakieś super dawno temu, ale to była taka decyzja. I wtedy, no właśnie, otwierały się oczy, można było, mogłem doświadczyć, że to jest wielka łaska, że to jest wielka siła dla mnie. Tak naprawdę żyć w wolności. Później była też kolejna decyzja, takiej kompletnej, chyba jakoś podwójce, myślę, kiedy o tej wolności jest dużo, że taka decyzja, że chcę żyć właśnie jak najbardziej właśnie w takiej wolności wewnętrznej, czyli właśnie w pokoju, w czystości. To jest taki ważny moment. I Pan Bóg to błogosławił. I Pan Bóg to do tego mnie uzdalnia cały czas.
1: Ale powiedz, jaki efekt w twoim realnym życiu miała tak konkretna decyzja? Chodzę codziennie, przyjmuję ciało Chrystusa. Bo jeśli o tym mówisz, to domniemuję, że udaje ci się przynajmniej w dużej mierze być codziennie,
0: tak,
1: w kościele.
0: To dzięki temu, że mam taką pracę, jak ja, nie inną. No jest mi po prostu łatwiej trwać. Łatwiej.
1: Kiedy zauważyłeś, że to coś zmienia w twoim życiu?
0: Jakie dokładnie data?
1: Nie. Stan ducha. Bo to się widzi. W pewnym momencie nagle patrzysz i mówisz,
0: No wtedy, kiedy stwierdziłem, że mogę żyć tak, jakbym tego chciał. Kiedy mogę żyć tak, jak sobie to wymarzyłem, w kwestii duchowej, w kwestii mojej też grzeszności. Kiedy byłem wolny od tego. Było mi łatwiej być wolnym od różnych.
1: A co przeżywałeś wcześniej, kiedy tej wolności nie miałeś? Kiedy ją dopiero sobie zamierzałeś wyprosić?
0: Myślę, że było dużo, dużo takiego lęku. Dużo lęku, dużo. Myślę, że brak jakiejś takiej pewności. Może niepewności siebie takiej, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, tak właśnie, że jakbym jakiś skryty, czy nieśmiały, ale taki. On takiej siły wewnętrznej. Myślę, że byłem bardziej podatny też.

0: czym to się przejawiało. Bo mówisz na razie o stanach umysłu, prawda? Że, czy też woli. Czego się lękałeś?
1: Myślę, że miałem czasami jakieś takie taki lęk przed tym, że ludzie, którzy, na przykład ludzie, których ja jakoś bardzo umiłowałem, którzy są mi bliscy, nie odejdą, pozostanę sam. To może tak. I to się też przejawiało w jakiejś takiej być może nadmiernym, przesadzonym skupieniu się na jakichś tam relacjach, które czy takim właśnie trochę jakaś karykatura jakiejś takiej relacji, która byłaby.
0: Jak to wyglądało? Dlaczego myślisz, że to była karykatura?
1: Bo myślę, że nie jest, no nie ma, nie, nie ma dużo, znaczy właśnie trzeba, wydaje mi się, teraz już wiem, że trzeba zostawić relacje no, takimi, jakie one są, jakie one mogą tak w sposób naturalny się rozwijać. Nie trzeba nadmiernie
0: zabijać.
1: Tak, ingerować i ciągle rozgrzybywać tego tak naprawdę każdej, nie wiem, każdej myśli, każdego słowa, które gdzieś tam w tej relacji gdzieś tam się pojawia, a potem jeszcze nad tym się tyle razy zastanawiać, co to mogło znaczyć tak naprawdę. No właśnie, potrzeba takiej wolności i takiego zaufania.
0: Czy lękałeś się odrzucenia?
1: Tak, myślę, że tak.
0: I dlaczego się nie lękasz teraz?
1: No nie, to znowu taki banał trochę, no ale to jest ten fundament i wiara w Bożą opiekę, w Jego działanie.
0: Ale w tobie się coś zmieniło. Rozumiesz, bo to są słowa, to co przed chwilą powiedziałeś, ale mówisz o jakimś stanie sprzed i o stanie po. I co to była ingerencja łaski w ciebie?
1: No tak, tylko że no, na pewno tak, tylko że nie ma takiego, no takiej granicy. Nie jestem w stanie powiedzieć, że to było w tym momencie, nagle ja tutaj dostałem olśnienia i już
0: po jakimś czasie zorientowałeś się, że już nie ma w tobie tyle lęku tak, i zabiegania o relacje.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tak naprawdę Pan Bóg, ja to wiem, uporządkował taką hierarchię wartości we mnie. Co jest dla mnie najważniejsze i co powinno być najważniejsze. I kiedy to się wydarzyło i też nie wiem dokładnie kiedy. No to opadły ze mnie właśnie takie, no nie wiem, jakieś no nieuporządkowane jakieś potrzeby, pragnienia i takie brak tej wolności. Po prostu to było... No wolność jest tutaj, myślę, że kluczowym słowem, chociaż często sobie myślę, może nie uświadamiam tego.
0: Czyli jaka ta hierarchia w tej chwili jest? Ta, która pozwoli uporządkować się?
1: No pierwsze dla mnie teraz już od pewnego czasu to jest życie zgodne z wolą Pana Boga. No właśnie, to też może brzmieć jak banał, ale takim, no w takim głębokim sensie i to dla mnie ma no kluczowe znaczenie. Nie tylko jeżeli chodzi o sferę moralną czy takich codziennych zwykłych wyborów, ale też całościową.
0: To znaczy
1: powołania, że wypełnienie Jego woli w całym moim życiu.

0: No a tak sobie też myślę, jak już tak myślę o tym, to jest to powołanie na pewno do miłości, tylko jeszcze te miłości w jakiejś konkretnej formie, którą ciągle odkrywam.
1: Ile masz lat?
0: 27.
1: I... Bo dzisiaj 27 to znaczy zupełnie co innego niż 20 lat temu 27. I jak myślisz, jakie to powołanie?

0: Bo nie może być? Myślisz coś na ten temat?
1: Myślę.
0: I jakie może być?
1: Myślę, że to jest sprawa do tyle osobista, intymna, że nie, że jeszcze nie będę o tym rozmawiał.
0: Ale masz już jakieś
1: Znaczy,
0: podejrzenia.
1: To jest taki długi okres, że już są, no to muszą być jakieś tam, znaczy nie muszą, ale są konkretne myśli, ale myślę, że mogę to zostawić jeszcze.
0: Co to znaczy żyć zgodnie z wolą Bożą w codzienności?
1: No to właśnie znaczy kochać to na pewno. Kochać.
0: Co to znaczy kochać? W codzienności.
1: Znaczy podchodzić do drugiego człowieka właśnie z miłością. I to jest no, chyba najtrudniejszym zadaniem, bo.
0: Do kogo ci jest najtrudniej podejść z miłością?
1: Bardzo często w takich najbliższych relacjach rodzinnych. No bo to są zazwyczaj jakieś takie drobne sprawy, ale burzące pokój. No trudno czasami do kompletnie obcych osób, które gdzieś tam w danym momencie zachodzą za skórę, kompletnie nieznane gdzieś na ulicy. No i trudno też do tych gdzieś tam na szczytach, którzy popełniają błędy i one są strasznie widoczne i no denerwujące bardzo.
0: Jak sobie radzisz, kiedy to się dzieje wobec osób ci najbliższych?
1: Znaczy staram się milczeć, chyba najbardziej, bo kiedyś miałem większy z tym problem, z zachowaniem jakiegoś takiego zewnętrznego spokoju.
0: Mieszkasz z rodziną?
1: Tak. A teraz jest mi łatwiej i to też się przenosi na mój pokój wewnętrzny. To też pomaga.
0: Wobec zupełnie nieznanych osób? Co jest trudne?
1: Nie wiem, jakaś najbardziej trudne dla mnie jest jakaś bezinteresowna, no nie wiem, nienawiść to może mocne słowo, ale jakaś taka kompletnie niespodziewane wybuchy, nie wiem, złości, nieprzyjaźni, nie wiem, jakieś słowo, które jest kompletnie niepotrzebne wobec ludzi. Zazwyczaj to są ludzie kompletnie też im obcy.
0: Czyli jest sytuacja, że idziesz ulicą i nagle ktoś mówi do ciebie coś, albo stoisz w kolejce.
1: Tak. Chociaż właśnie mnie to, znaczy, akurat też nie spotykałem ja takie rzeczy często, ale bardziej mnie to, mówiąc szczerze, też boli, jak widzę, że ktoś wobec kogoś innego się tak zachowuje. To jest, no, komunikacja miejska, to jest po prostu źródło takich różnych zachowań. No to jest smutne bardzo.

0: Natomiast bardzo mnie cieszy zawsze i wielką radością jest dla mnie, kiedy taki bezinteresowny okazanie komuś przyjaźni, uśmiechnięcie się do kogoś. To mnie bardzo buduje zawsze.
1: I jak reagujesz w takiej sytuacji, gdy ktoś bluzga niewinnego człowieka i słabszego wyraźnie?
0: Wewnętrznie to powiem, to modlę się za niego. Dlatego, zwłaszcza tego gdzieś tam poniżanego. A jeżeli jest możliwość reakcji, to myślę, żebym reagował, chociaż nie miałem takiej okazji. Nie miałem, nie powiem, że była taka. Zresztą to są takie chwilowe, konkretne, kompletnie rzeczy, że to jest jedno słowo i kompletnie już ci ludzie nie mają z sobą kontaktu. To są takie wypadki bardziej. No.
1: A jak próbujesz się powściągać wobec osób publicznych, co do których masz emocje?
0: No to nie jest trudne, bo oni tak nie usłyszą mnie przez ekran telewizora. Więc tak naprawdę to chyba tutaj mi hamuje po prostu moja głowa, że to jest bezcelowe po prostu. I no i nie ma co się denerwować.
1: Co jest taką rzeczą w tobie do przemiany najtrudniejszą? Z czym się mierzysz w swoim życiu duchowym?
0: Myślę, że z taką też jakąś taką odwagą często. Odwagą podejmowania takich trudnych wyzwań.
1: Czy nie masz takiej odwagi, tak?
0: Myślę, że mógłbym mieć jej więcej.
1: Na jakimś konkretnym przykładzie mógłbyś to powiedzieć? Nie wiem, co znaczą te słowa. U każdego człowieka mogłoby znaczyć co innego.
0: No to się wiąże z jakimś też takim właśnie rozpoznawaniem tej drogi życiowej, która przede mną. A która bardzo często wymaga jakichś takich trudnych decyzji, trudnych rzeczy.
1: Co to znaczy konkretnie, bo nic więcej nie wiem. Nic nie dowiedziałem się.
0: Nie wiem, czy podam jakiś przykład. Czy jestem w stanie podać. To jakieś takie, nie wiem, może bardziej irracjonalne. Może takie bardziej, nie wiem, poczucie...
1: Nie, no jak czytałem dzienniczek siostry Faustyny, to ona w jakimś miesiącu tam się z pychą mierzyła, w jakimś miesiącu z tym, nie wiem, małą Tereskę strasznie wkurzało, jak siostra na chórze obok niej tak palcami robiła. I ją to doprowadzało do szału. I to było dla niej największe martwienie właśnie, niereagowanie w takiej sytuacji.
0: No z pychą ja też się na pewno muszę mierzyć. To zresztą i lenistwo jeszcze. Lenistwo bardzo, bo do tego predysponuje mnie niestety w sumie wolny zawód.
1: Ty czym się zajmujesz?
0: Pracuję na warszawskim festiwalu filmowym. Tu pracuję w radio też. Piszę też do gazety o filmie generalnie w tym środowisku. Znaczy środowisko to może szumnie powiedziane, ale no w tej branży. To tak, to bardzo, bardzo dużo jakoś przecieka mi czas przez palce i to jest tak, to jest na pewno do zmienienia i pycha również w bardzo wielu odcieniach i wymiarach. To też jest takie odkrycie ostatnich, myślę, lat, że ta pycha jest tak bardzo różnorodna i jest tak bardzo, dotyczy mnie po prostu.
2: תהילים קופמון, הללויה, הללו אל בקודשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב גודלו, הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בטוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: W jakich sytuacjach to lenistwo konstatujesz?
0: Przede wszystkim w takich momentach, kiedy nie chcę mi się podjąć jakiegoś trudu, chociaż wiem, że to jest dobre. Na przykład jak czytanie książki, taka bardzo prosta sprawa, jak jakiś rozwój intelektualny. No, bardzo łatwo mi jest znaleźć wymówkę, żeby tego nie robić, a zająć się niby no, czymś, być może tak sobie mogę powiedzieć, wartościowym, ale tak naprawdę nic nie wnoszącym.
1: I jakie jeszcze rzeczy są takie, które w sobie chcesz zmienić? Mówiłeś o tych odcieniach pychy, prawda?
0: Tak, właśnie.
1: Co to znaczy?
0: No różne, no przede wszystkim jakieś takie, to też wynika, tak sobie myślę, czasem z zawodu. Ocenianie, no oceniam filmy, tak? To się jakoś czasami przekłada na ocenianie ludzi. Niestety. Chociaż staram się tego rzeczywiście unikać, to jest. Natomiast takie skoncentrowanie się, takie krążenie myśli wokół własnej osoby, to jest coś, co czego nie akceptuję po prostu. A co się zdarza, co dostrzegam, co zauważam.
1: Wśród twoich rówieśników wielu jest takich jak ty, samotnych, mieszkających z rodziną?
0: Wielu. Myślę, że to znaczy tak. Może nie jakoś super wielu, ale no myślę, że jakieś 50%, tak mi się wydaje.
1: I jakie oni modele życia preferują? Singli? Wielkomiejskich? Nie wiem, jak to nazwać, ale wiesz, o co chodzi. Ludzie w garniturach, dobre samochody. W ogóle jest git.
0: Znaczy i tutaj te światy się troszkę rozchodzą właśnie w tym momencie, kiedy już, bo mówiłem wcześniej, że to było, nie było takie oddzielne, takie osobne, zupełnie inne. To teraz tutaj jest, myślę, że dużo no, rozłam, ponieważ świat moich przyjaciół z liceum, ze studiów, to jest właśnie bardziej świat ludzi żyjących samotnie albo w parach, ale na kocią łapę na przykład, jak to się mówi. Czyli życia bez Pana Boga, bez wartości, w których bardzo często wyrośli, bo wiem o tym, że tak było. Czyli jakiegoś porzucania. Natomiast moi przyjaciele z środowiska oazowego i no to jest, no to są ludzie bardzo, no bardzo gorliwi, wydaje mi się, wierni i tutaj większość, zdecydowanie większość myśli o rodzinie, o małżeństwach, o ewentualnie niektórzy o kapłaństwie czy o zakonie. Tak, to są takie modele.

0: ten model nieoazowy, czy on cię pociągał?
1: Nie. Właśnie nigdy mnie nie pociągał. Nie był jakąś taką alternatywną, taką atrakcją, którą mógłbym wybrać.
0: I myślisz, dlaczego? Bo on jest dla 20-paru latka bardzo atrakcyjny.
1: No tak, ale kompletnie jest... To nie jest kwestia jakiegoś takiego, nie wiem, wymyślenia tego, że ja mówię, że nie. Po prostu wydaje mi... Ja wiem z doświadczenia, że kiedy ja żyję, odrzucam Pana Boga, to ja nie jestem po prostu szczęśliwy. To ja jestem... jestem nie na właściwym miejscu. To się przynosi również na to, jeżeli ja wiem, że życie bez Pana Boga, bo to w bardzo wielu momentach jest życie bez Pana Boga, to wiem, że byłbym człowiekiem nieszczęśliwym, byłbym człowiekiem pogubionym, zagubionym, gdzieś tam nie tylko samotnym, ale też po prostu wewnętrznie, bez takiego pokoju wewnętrznego, który jest dla mnie jakąś wartością taką bardzo dużą.
0: Czy masz doświadczenie takiego życia bez Pana Boga?
1: To pytanie, na które odpowiadałem już na początku. Myślę, że nie uświadomiłem sobie tego.
0: Nie, bo teraz powiedziałeś, że jakby odnosisz się do stanu braku pokoju, prawda?
1: No tak, brak pokoju, tylko że tak teraz, jak rozumiem życie bez Pana Boga, to jako taki trwały stan, taki stan jakiegoś takiego kompletnego odrzucenia czy osamotnienia, bo to z jednej strony albo z drugiej. To takiego dłuższego stanu nie doświadczyłem.
0: A co to znaczy odrzucenie? Nie rozumiem tego. Zarysowałeś jakieś dwie...
1: Wydaje mi się, że może być stan, bo to już jest bardziej teoretyzowanie. Stan, w którym ja odrzucam Pana Boga i żyję bez Pana Boga, a drugi stan taki, kiedy ja chcę żyć z Panem Bogiem, ale tego Pana Boga nie doświadczam. To tak mi się wydaje. Są takie alternatywy. To ja żadnego z tych na dłuższą metę, tak na dłuższy czas nie doświadczyłem.

0: trochę na krótsze, jak doświadczyłeś to, co było.
1: No to się wiąże oczywiście z, to ja to utożsamiam ze stanem, momentem jakiegoś grzechu i no i to już tam no, wysoce niekomfortowe, mówiąc najoględniej. To,
0: co czułeś?
1: No właśnie brak tego pokoju, czyli taki nie, nieustający taki jakieś pobudzenie wewnętrzne wynikające właśnie z tego, że i ta świadomość, bo ta świadomość jednak nie opuszcza mnie, kiedy tak się dzieje. To nie jest tak, że ja mogę o czymś zapomnieć. To jest dla mnie doświadczenie bardzo dojmujące, takie, że ono przenika rzeczywiście no, każdą minutę mojego życia. Nie jestem w stanie o czymś takim zapomnieć.
0: Jak młodzieniec przyszedł do Chrystusa i powiedział o tym, że właściwie wszystko już robi Pan Jezus z tego, co nakazuje prawo i tak dalej, to Pan Jezus powiedział: rzuć wszystko i chodź za mną. I to jest takie kontinuum, prawda? Z tą wyraźną cezurą jakby decyzji bardzo radykalnej, ale ten młodzieniec już bardzo daleko. Gdzie byś się znalazł na tym w tym modelu? Czy masz poczucie, że twoje życie służy innym ludziom? W jakiś taki sposób, który się Panu Bogu podoba?
1: Ja nie chcę być tutaj właśnie ani fałszywie skromny, ani tutaj jakoś kreować. Ale często tak, często jest takie doświadczenie. Zwłaszcza w tej mojej moim byciu w ruchu, kiedy prowadzę wspólnotę, kiedy wyjeżdżam na rekolekcje, które też jakoś współprowadzę z księdzem, moderatorem.
0: Czyli służysz we wspólnocie,
1: tak? Tak, tak. Służę w różnych formach w oazie i we wspólnocie naszej parafialnej i we wspólnocie całej diecezji warszawsko-praskiej. To są miejsca mojego zaangażowania i właśnie takiego dawania i służenia rzeczywiście. Więc w tym sensie tak.
0: Ta służba jest dolegliwa?
1: Czasami tak.
0: Najgorszy moment?
1: Najgorszy moment takiego poczucia, że masz się bardzo dużo na swoich barkach. I to dotyczące, i to jest taki splot rzeczy duchowych i rzeczy materialno, takich organizacyjnych.
0: Na przykład?
1: Na przykład niedługo wyjeżdżam na rekolekcję. Co się wiąże z bardzo wieloma sprawami, które trzeba ogarnąć, pomyśleć o tym, po pierwsze, żeby było co jeść, a poza tym, żeby były faktury na to i takie zwykłe sprawy, drobne, i żeby było co, gdzie spać i odpowiednią liczbę łóżek i żeby można było dojechać szczęśliwie, a do tego drugi wielki, myślę, że ważniejszy dział, czyli jak to zrobić, żeby Pan Bóg mógł najlepiej działać w sercach tych ludzi, którzy jadą na te rekolekcje, czyli tych młodych, młodszych od nas ludzi. Żebyśmy my jakąś swoją słabością czy grzesznością nie blokowali tej łaski, która może się wylać, może działać. No i to są takie właśnie rzeczy, w których czasami czuję się no, osamotniony, bo jestem jedyną osobą, która akurat takie zadania podejmuje na tych rekolekcjach.

0: kiedy miałeś poczucie, że Pan Bóg ci jakby te twoje zainwestowane czas, serce i tak dalej najbardziej zwrócił?
1: Kiedy czuję miłość, znowu miłość. Ale...
0: Pytam o konkretny moment. Może być jeden z tysiąca, prawda? Ale jeden konkretny.
1: Kiedy spotykam się z moimi uczestnikami, chłopakami, którzy są młodsi ode mnie o 10 lat i doświadczam takiej przyjaźni, takiej głębokiej przyjaźni, takiego zrozumienia. To jest konkretny moment. Takie zwykłe spotkanie, bardzo zwykłe, tam się nic nie dzieje. Tam się nic szczególnego nie dzieje, a ja czuję, że jestem na właściwym miejscu. Albo kiedy słyszę też od jakiegoś mojego uczestnika, również młodszego, o wiele lat. Albo doświadczam na przykład rozmowy, na której po ludzku nie byłbym zdolny kompletnie. I że słowa jakoś się pojawiają same i dokonują się takie rzeczy, których bym się nie spodziewał. Nie we mnie, tylko właśnie w tym moim rozmówcy. I coś się dokonuje. Są łzy, jakieś takie też zewnętrzne znaki. I to doświadczenie Bożej miłości, Bożego działania gdzieś tam przeze mnie. Przez te moje mało zdolne i być może na pewno nie wykwalifikowane ręce. Ale to... I to mnie cieszy, bo to daje mi takie poczucie, że jestem właśnie na właściwym miejscu.
0: Poznajesz Boga, kogo poznajesz?
1: Nie za bardzo rozumiem, kogo poznaję. Kim jest Pan Bóg?
0: Tak, jaki On jest? Kim jest ta osoba? Jakie ma cechy? Co zobaczyłeś w tej całej swojej historii dotychczasowej? Na jego temat.
1: Przede wszystkim to była przyjaźń taka, na początku zwłaszcza, taka przyjaźń, która była zawsze, tak jak mówiłem, dla mnie wartością taką bardzo ważną. I taka możliwość powierzania całego życia, tak po prostu mówienia o tym, co się we mnie dzieje i co się ze mną dzieje gdzieś tam też na zewnątrz. I powierzania całkowicie się jemu. Czyli taka zażyłość, taka relacja z takim człowiekiem bliskim, przyjacielem właśnie.
0: Mówisz o Jezusie?
1: Tak.
0: Człowiekiem?

0: Bo tak było kiedyś, tak? Mówisz, że to było.
1: Tak było na początku, tak. Teraz to ciągle jest, to nie minęło, ale. Ale też. Myślę, że ja sobie stawiam coraz bardziej chyba większe wymagania, w takim sensie, że Chrystus i Bóg nie jest kumplem tylko. Może na tamtym momencie, ten Bóg, taki przyjaciel bliski, był mi niezbędny. Teraz myślę bardziej, poza tym, że Bóg jest przyjacielem, to też jest wymagającym. Kimś wymagającym, kimś to wymaga i gdzieś tam posyła też do konkretnych rzeczy, do konkretnych zadań. I no właśnie, taka bojaźń, myślę, że Boża się bardziej uaktywniła we mnie ostatnio.
0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
1: Za to, jak to życie moje się poukładało. To znaczy za to, że wyrosłem w takiej rodzinie, jak wyrosłem. Za to, że obdarzył mnie takimi zdolnościami, które mi pomogły jakoś rozwijać też moje talenty, ale wszystkie moje zainteresowania, to co jakoś gdzieś tam pokochałem na mojej drodze, bo to nie od samego początku pokochałem akurat film, ale to się jakoś rodziło we mnie. No i za to, że trafiłem do ruchu Światło Życie, bo to zmieniło kompletnie moje życie. Dlaczego? Może to zabrzmi, jakbym sobie zaprzeczał, że wcześniej, że zawsze nie było takiego momentu, ale to był taki moment na pewno, który pomógł mi, umożliwił tak naprawdę nawiązanie tej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem jako osobą. Myślę, że ruch Światło Życie jest takim miejscem, w którym można zacząć taką przygodę z Panem Bogiem. Bo ja tak myślę, że to właśnie była taka przygoda. Może trudno mi mówić o konkretnych wydarzeniach czy jakichś zwrotach, bo to jednak już jakiś jest czas długi, ale tak wewnętrznie czuję, że to była taka przygoda z różnymi za takimi mniejszymi lub większymi zakrętami, ale na pewno ciekawa i jestem za nią wdzięczny na pewno.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: W mojej intencji? Jakąś mogę sobie wymyślić?
0: Tak.
1: Dobrze, to chciałbym się pomodlić w intencji tych rekolekcji, na które wyjeżdżam, o to, żeby właśnie Pan Bóg mógł działać mimo naszych słabości, którzy tam będą posługiwać. No i za wszystkich naszych uczestników, animatorów, księdza moderatora, którzy będą tam.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Bartek Pulcyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała, cześć i uwielbienie, Panie. Ofiaruję Ci, Panie, ten czas. Niech będzie on na Twoją chwałę. O Twoje tylko światło prosimy, opiekę nad nami i o Twoje słowa. A Ciebie, Maryjo, też serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Pano, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witam. Czy Twoja historia życia ma jakieś wyraźne części?
1: Myślę, że tak. Najpierw oczywiście dzieciństwo, okres dojrzewania. Później czas, kiedy zaczęłam poznawać Boga jako osobę, kiedy oddałam Mu swoje życie. Później wyróżniam też okres po kursie Paweł. To były takie specjalne dla mnie rekolekcje. A teraz okres aplikacji, ostatnie kilka miesięcy. Myślę, że tak, na pewno są to momenty, które potrafię wyłapać.
0: A dzieciństwo, czy ono się z wiarą łączyło? Czy dom przyniósł wiarę?
1: Tak, chociaż nie taką jak teraz. To znaczy, ja jestem z rodziny wierzącej, takiej katolickiej rodziny praktykującej.
0: Z jakiego miasteczka?
1: Z Warszawy, z Ochoty.
0: Tam dużo takich wokoło?
1: W moim bloku jest co najmniej kilka takich osób, które chodzą na mszę świętą także w tygodniu i widuję. I takie, które widuję na mszy świętej w niedzielę. Kilku osób nie znam, więc może też chodzą, a ich nie widać. Ale jest to mała kamienica. Tylko 20 chyba mieszkań nawet nie ma.
0: Czy te praktyki były takie zwyczajne? Czy to było coś nieważnego, czy raczej bardzo ważnego?
1: Ważnego dla mnie. To znaczy, chodziliśmy co niedzielę do kościoła i wiara była dla mnie ważna, ale to był taki system nakazów i zakazów, jak myślę, że Pana Boga się trochę bałam. Trochę miałam taki obraz Pana Boga wykrzywiony, Boga Ojca. Maryję widziałam bardziej tak, jak jest. Natomiast Boga widziałam, tak sobie wyobrażałam, jak właśnie takiego sędziego. Jestem w ogóle prawnikiem, może stąd takie już od dzieciństwa konotacje. Kogoś, kto jak umrę, to policzy wszystkie moje dobre i złe uczynki, a ponieważ nie jestem doskonała, no to może być różnie, może być źle. I jakby dlatego Pan był dla mnie kimś silnym, ale też ważnym, ale dalekim. Bardziej właśnie Maryję widziałam, tak jak jest naprawdę Pan Bóg. Kogoś, kto kocha, kto patrzy z miłością, widzi wszystkie dobre cechy, widzi wszystko to, co jest dobre. No, też byłam jakiś czas w dzieciach Maryi jako małe dziecko, może wtedy miałam więcej okazji coś o niej uda się usłyszeć.
0: Czy ten czas właśnie dzieciństwa pozostawił jakieś takie obrazy związane z relacją z Panem Bogiem? Czy to tylko była...
1: Były. Pan Bóg cały czas do mnie pukał. Ja mam taką świadomość teraz, że Pan Bóg wielokrotnie pukał do mojego serca. Że On wiele razy usiłował taki dłuższy kontakt nawiązać. I były takie momenty, kiedy właśnie z dzieciństwa, czy z okresu później dojrzewania, kiedy pamiętam, że właśnie jakoś tak... widziałam tego, czułam jakoś tego Pana Boga w takim sensie, że jakieś wydarzenia konkretne, czy generalnie było tak, że na przykład wieczorem jak szłam spać, to jak się nie pomodliłam, to nie mogłam usnąć. Jakoś tak myślę, że Pan Bóg też był w tym wszystkim, jakoś chronił nas i tak...

0: Ja jako takie małe dziecko zupełnie podobno byłam bardzo śmiała i bardzo taka żywa i energiczna. Natomiast gdzieś w pewnym momencie nastąpiło jakieś tąpnięcie, coś się zaczęło dziać inaczej i już jako dziecko w podstawówce, już później w liceum, ja byłam bardzo nieśmiałą osobą, bardzo zamkniętą w sobie, bardzo zakompleksioną, smutną w gruncie rzeczy. W domu bardziej gadatliwą, czy bardziej może nawet nerwową, powiedziałabym, a w szkole taką cichą i bojącą się i nawet prześladowaną przez kolegów i koleżanki. Także gdzieś tam moja osobowość została w pewnym momencie gdzieś... Coś się zniosło, coś się stało, nie wiem, coś się... Musiało może jakieś wydarzenie, nie wiem, jakaś zawiedziona przyjaźń w przedszkola albo coś w tym stylu. Może zmiany w rodzinie, cokolwiek.
1: A czas buntu, czy był ważny?
0: Buntu? Znaczy ja przeżywam taki okres, kiedy właśnie byłam jeszcze bardziej, jak bardziej łatwo się denerwowałam, różne rzeczy, czułam się niezrozumiana przez moich rodziców, czułam się, co nie było prawdą, czułam się wręcz niekochana momentami przez nich, nierozumiana, ale to nie było prawdą, widzę to teraz, że po prostu to było takie moje subiektywne doznanie. Czas, kiedy się kłóciłam ze swoim rodzeństwem na przykład. W tym czasie ja się tak naprawdę chowałam też w książki, w telewizję. Dużo oglądałam telewizji po kilka godzin dziennie. Czytałam mnóstwo książek. Też pewnie trochę zajadałam swoje problemy. Tak właśnie było. Myślę, że z tą telewizją, z tymi książkami, to jest jakieś, to był jakiś rodzaj nawet uzależnienia już w pewnym momencie. Taki mój świat, w którym ja byłam, ale nie był prawdziwy. No. Pozwalało mi na tylko częściowe poznanie tego, co jest tak naprawdę. Też zubożał moje kontakty. Tak naprawdę nie miałam za specjalnie koleżanek, przyjaciół. Dopiero tak pod koniec liceum zaczęłam mieć swoją taką przyjaciółkę. I to też na pewno był ta od Pana Boga dar. I też on też się do tego przyczynił. I tak to właściwie nie bardzo. Właściwie wcale.
1: I co myślałaś o swoim powołaniu, że co w życiu robić?
0: Ja zawsze byłam przekonana, że do małżeństwa, to znaczy nie chciałam nigdy iść do zakonu i nie mam takich pragnień, chociaż uważam teraz i zawsze tak uważam, że to jest dobra rzecz, że to jest dobra, ale nie dla mnie, o takie. Natomiast jako nastolatka ubzdurałam sobie, sama sobie stwierdziłam, że ja to nigdy nie wyjdę za mąż. Absolutnie nie ma takich szans, że muszę się z tym pogodzić. Pamiętam, że właśnie usiłowałam się z tym pogodzić i wcale mi to nie wychodziło. Ale tak mówiłam sobie, że na pewno Pan Bóg tak chce, że tak ma Pan być. W ogóle bolało mnie to oczywiście. No, tak pamiętam, że tak było.
1: A w szkole jakiejś myślałaś o pracy, o tym, co dalej w życiu robić?
0: No w podstawówce to rzeczywiście jeszcze nie bardzo. Miałam dużo zainteresowań i biologię, i historię, język polski. No nie matematyka w każdym razie, wiedziałam. Natomiast dopiero tak w połowie gdzieś tak liceum zaczęłam się zastanawiać, co ja będę robić w życiu, kim ja będę. No i tak myślałam, za bardzo nie mogłam wymyśleć. Nawet prosiłam moją mamę, żeby mi podpowiedziała. Ona nie chciała za bardzo, nie chciała po prostu mną kierować. W końcu mówi, no a może prawem. Myślę. No może i tak. I stwierdziłam, że to byłoby to.

0: I myślę, że to też jest od Pana Boga, że człowiek, młody człowiek, który tak naprawdę jeszcze niewiele wie o tym, co znaczy dany zawód, wybiera dany ten konkretny i potem jest dobrze. Że to też jest od niego, że ja się w sumie czuję dobrze w swoim zawodzie. Uważam, że dobrze wybrałam, że prawnik, prawo interesuje mnie nadal.
1: I kiedy Pan Bóg się upomina?
0: Pan Bóg się upomina. Oprócz tych wielokrotnych razów, tych właśnie jakichś, czy jakieś rekolekcje, czy tych dzieci Marii, czy jakichś tam innych wydarzeń, coś mnie dotknęło w kościele, jakaś pieśń, czy cokolwiek, to w pewnym momencie, to było właśnie już po skończeniu liceum, kiedy właśnie miałam wejść w nowe środowisko studenckie, już wchodziłam, zaczynałam, to już musiało być gdzieś tak październik, listopad, i bałam się właśnie tego przejścia trochę, ponieważ bałam się, że moja przyjaciółka, jedyna jaką miałam, nie będzie już ze mną w jednej klasie, w jednej ławce, że no nie odnajdę się jej w ogóle. Wtedy właśnie poszłam do kościoła się spowiadać i zabrałam ją ze sobą, ona czekała na mnie w ławce. I ksiądz po spowiedzi powiedział, żebym do niego przyszła. Ja wiedziałam, że oczywiście na pewno się koleżanka nie zgodzi i koleżanka się zgodziła, więc poszłyśmy. I tak naprawdę, ponieważ jak mówię, byłam bardzo nieśmiała, ksiądz bardziej rozmawiał z nią niż ze mną. I zaprosił nas na spotkanie wspólnoty. I ona chciała pójść. Jak ona zaczęła chodzić, no to ja, żeby mieć, że tak powiem, jakiś kontakt z nią więcej. I dlatego też, że ktoś był, kto ze mną mógłby wejść tam w to miejsce. Pan Bóg się też nią posłużył, przez to, że ja też zaczęłam tam przychodzić. Na początku właśnie tak uwieszona, jakby prawie, że jej za ramię. Pamiętam, jak wchodziłam któregoś razu do kaplicy i tak trzymałam ją, tak jak do komuś cześć powiedzieć. Tak nie za bardzo widziałam czasami, jak nawet właśnie funkcjonować, jak rozmawiać z ludźmi w moim wieku. O, w moim wieku to jest dobre określenie. Z starszymi osobami łatwiej mi się rozmawiało. I zaczęłam chodzić. No i okazało się, że ciekawe te ksiądz mówił, takie rzeczy, ciągle coś nowego się działo, więc zaczął mnie to jakoś tak wciągać. No i chodziłam na te spotkania i na jednym z tych spotkań właśnie ksiądz kazał nam przynieść fotografię i powiedział, że będzie teraz wystawienie Świętszego Sakramentu i tak właśnie zrobił. I że teraz jest czas, kiedy każdy z nas może powiedzieć Jezusowi, czy chce mu oddać swoje rzeczy, czy Jezus chce, żeby dla niego był Panem. Ja sobie, no, katoliczką jestem. No to chyba tak sobie myślę. No i tak zrobiłam, że położyłam tą fotografię na ołtarzu, powiedziałam Panu Jezusowi, że chcę, żeby był moim Panem. I pamiętam, że bardzo się ucieszyłam, że jakoś taka radość w moje serce wstąpiła. No i Jezus poważnie potraktował moje słowa i zaczął zmieniać moje życie.

Jezus zaczął zmieniać wszystkie dziedziny mojego życia. Zaczynając od tych właśnie, co mówiłam, o tej nieśmiałości, zamknięcia sobie, kompleksów, samotności. Czyniąc to także przez tych ludzi tam, którzy tam byli w tej wspólności i przez swoją miłość, przez to, że jakby dowiadywałam się i poznawałam, że jest taka osoba, Pan Bóg, który bardzo, bardzo mnie kocha. Jest ktoś, kto mnie właśnie bardzo kocha. Mnie osobiście. Że jestem dla niego ważna. Że patrzy na mnie z miłością. To było takie ważne, że w patrzeniu jakby na mnie samą, dla mnie samej. I jakby stopniowo nabierałam takiego większej umiejętności rozmawiania z ludźmi, życia, jakby socjalizowałam się, można powiedzieć. Już teraz nie uważam się za osobę nieśmiałą, nikt mi tak nie mówi. Ludzie mówią mi zazwyczaj, że jestem bardzo otwarta i wesoła wręcz, taka radosna. To jest jeden z tych rzeczy, jeśli chodzi o moje relacje z rodziną, to też się zaczęło zmieniać. Ja odkryłam to przez Pana Boga, przez to, że odkryłam Boga jako Ojca, który kocha mnie, odkryłam miłość mojego Ojca. Pamiętam, że to było dla mnie odkrycie, zaskoczenie. I ja wiem, że mój tata cały czas mnie kochał. Ja to dopiero wtedy musiałam zobaczyć, że on jest, to było dla mnie szok. No, jest ze mnie dumny, mój tata. Także na przykład relacja z moim tatą się zmieniła też pod tym kątem. Ja zaczęłam... No tak, wiadomo, że nie jest nigdy idealnie we wszystkich relacjach u mnie w rodzinie, ale właśnie jest taka też miłość, jeśli chodzi o mojego tatę, to potrafiłam mu się wpakować na kolana, będąc już na studiach, ale nie robiłam tego jako nastolatka, czy tam dziecko, nie pamiętam. Z małą siostrą też się bardzo zmieniła relacja, jak mówiłam, się kłóciłam z moim rodzeństwem. Teraz z małą siostrą jesteśmy przyjaciółkami, tak mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich przyjaciół. Tak. I ona też jest w tej wspólnocie od kilku lat, bo to już było ponad 8 lat temu. Ale to ona tam jest od mniej oczywiście, bo jest ode mnie 6 lat młodsza. Więc jak mówię, relacje z rodziną, moja relacja do mnie samej, moje patrzenie na mnie samą, moja relacja do Pana Boga, czyli ktoś, kto mnie kocha, Bóg, który jest miłością, który jest osobą, a wcześniej właśnie sędzia, zakazy, nakazy, a teraz relacja. Właśnie jakby widzę, że to jest proces. To jest tak, że to nie jest skończone dzieło, że to się ciągle zmienia, że Pan Bóg uczy mnie odpowiedzialności, pokazuje mi różne moje wady, oducza mnie ona, na przykład chociażby z tymi książkami, czy z tą telewizją. Teraz już telewizora w domu w ogóle nie mam, nie oglądam telewizji, chyba że pójdę do kogoś. No wtedy widzę, że to jednak było uzależnienie, bo od razu mnie tam ciągnie do tego okienka. A tak mam dużo więcej czasu. Mniej czasu tracę na oglądanie. Książek też czytam na przykład mniej. To są takie rzeczy, których Pan Bóg nie uwalniał jakby.

0: Jak to się dzieje? Przychodzi się do jakiegoś miejsca, słucha się jakiegoś mężczyzny, który coś opowiada o rzeczach, których nie widać.
1: Nie zupełnie. To znaczy, to nie jest tylko ksiądz, który tam mówi, to są ludzie, którzy tam są. I to przede wszystkim jest Pan Bóg. Myślę, że On sam po prostu działa. To jest nie do końca trudne, to nie do końca się da tak po prostu powiedzieć słowami, wytłumaczyć. To jest jakaś, jakaś łaska, jakaś współdziałanie tak naprawdę. Ja się zmieniałam, a tak naprawdę to Pan Bóg mnie zmieniał. To nie jest, to jest jakaś współpraca, ale też jest to jakaś łaska. I to też jest pewna czasami moja praca, moja decyzja. To nie jest tylko ten raz. Ja jeszcze ileś razy tam stawałam w takim zastanowieniu się i podejmowałam decyzję, że chcę, żeby to był Jezus, żeby Jezus był najważniejszy. Myślę, że to jest po prostu tak trudno do końca opisać. Tym bardziej, że to się rozkłada na lata w tej chwili już. A no myślę, że tak najwięcej jakby z tego się działo przez pierwsze półtorej, może dwa lata, jakby tak czasowo rozkładać, ale dużo, dużo innych rzeczy później jeszcze Pan Bóg stopniowo zmieniał.
0: I to się dzieje najczęściej, to są jakieś historie.
1: Też, ale też takie coś, co się zmienia z dnia na dzień, niezauważalnie. Są to historie, jakieś konkretne sytuacje, które czasami są niesamowite. Ale też są to właśnie takie stopniowe, powolne zmiany, które się zauważa. Pamiętam to, jak kiedyś ksiądz kazał nam się podzielić w grupkach tym, co w ostatnim roku Pan Bóg dla nas działał. To było jeden z pierwszych lat właśnie, może drugi rok. Jak szłam między kolumnami i jak nagle uświadomiłam sobie, ile Pan Bóg we mnie zmienił przez ten rok. Jak się nagle z tych ziarenek piasku zrobił taki duży kopczyk. Pamiętam moje zdziwienie, jak moje zdumienie po prostu. Jak przechodziłam między tymi kolumnami w tym momencie, widzę siebie, pamiętam ten moment, kiedy sobie uświadomiłam coś, co się zmieniało stopniowo.

0: co we wspólnocie jest najważniejsze? Co jest tym, co najbardziej karmi duszę?
1: Myślę, że samo bycie jest najważniejsze. To znaczy, to już jest dla mnie taka decyzja. W pewnym momencie pokusie po prostu powiedziałam sobie, że ja nie odejdę ze wspólnoty, chyba żebym miała jakąś inną, w której już bym wiedziała, że tam będę. Bo wspólnota jest potrzebna. Po prostu bez niej, no, moim zdaniem chrześcijanin ma małe szanse tutaj w takim mieście jak Warszawa. I to się nie do końca da też znowuż opisać, co jest najważniejsze. No wiadomo, że Jezus jest najważniejszy, ale on po prostu działa przez to, że się przechodzi w różnych momentach przez Słowo Boże, przez śpiewy, przez słowa innej osoby, przez spojrzenie, czasem gest, przez rekolekcje. To są jakieś konkretne, znowuż jakieś dawki, tak powiem, promieniowania Bożego.
0: Dlaczego kurs Paweł był ważny?
1: Czego był ważny? Ponieważ odkryłam, że jestem Panu Bogu potrzebna, że On chce mnie do konkretnych rzeczy używać i odkryłam radość ewangelizacji, mówienia innym o Jezusie, o tym oświadczenia o Nim, dzielenia się. Okazuje się, że tak naprawdę ja więcej dostaję. Ja się bardzo tego bałam. Ja mówiłam, że ja nie będę, są wszyscy, ale nie ja. Byłam od już kilku lat wtedy we wspólnocie ewangelizacyjnej i mówiłam, że nie będę ewangelizować, bo to nie dla mnie. I Pan Bóg po prostu, kiedy tylko Mu powiedziałam, na koniec już tej rekolekcji w pewnym momencie już pękłam i powiedziałam, dobrze, Panie Jezu, jak Ty chcesz. To On mi dał takie pragnienie, On mi taką chęć, która jest we mnie dalej. To jest radość moja. Ja nie mam ostatnio na to czasu, niestety, ale to jest ciągle wielka moja radość i moja pasja, ewangelizacja właśnie. I to też właśnie pewne prawdy, które sobie przyswoiłam, które trzymam i są dla mnie ważne, jak właśnie na przykład wspólnota, która jest, wiem, że jest mi potrzebna. Wiem, że jest mi potrzebna. Po prostu to jest taki teza. Na przykład.
0: Ale takie rekolekcje to też jest krótki czas. Wyjątkowa sytuacja, później się wraca. Mhm. Co się dzieje? Co jest takiego ważnego? W jaki sposób Pan Bóg działa w takich wyjątkowych okolicznościach?
1: No, na przykład jeśli chodzi o kurs Paweł, to tak naprawdę to uczucie, tylko mówię o uczuciach, oprócz tych tez właśnie, które zostają, tych jakichś pewnych wskazówek, jak działać w konkretnych sytuacjach, co wybierać, to uczucia wtedy, pamiętam, że dość długo we mnie było. To naprawdę taka radość, to tak naprawdę została we mnie właściwie do dzisiaj. Są jakieś takie ślady trwałe, że tak powiem. Pan Bóg uzdrawia konkretne jakieś moje, na innych rekolekcjach na przykład, uzdrowił jakąś, to na przykład, że ja czułam się samotna i bardzo szukałam swojej drugiej połowy, czułam się bardzo nieszczęśliwa z tego powodu. I na przykład na innych rekolekcjach Pan Bóg dotknął tego miejsca, to jest w mojej duszy i sprawił, że już tak bardzo się tym nie martwiłam, nie przejmowałam, jakby nie smuciłam, nie stanowiło to takiego czegoś, co ciągle we mnie tkwiło, jak taki oset, tylko po prostu no dalej chciałabym, nie zmieniły się jakby moje plany życiowe, ale nie jest to już jakby takim czymś, co mi przesłania wszystko. Więc zostają takie jakby konkretne zmiany w moim myśleniu, w moim sercu, w mojej duszy. I zostają jakieś wskazówki, a czasami też dobre nawyki. Dużo się może zmieniać. Chociaż to prawda. Dużo rzeczy też niestety umyka. Dużo rzeczy niestety też pozostaje niezrealizowane, zmarnowane przeze mnie. To, co zostało mi dane. To, co zostało mi przekazane. Niestety. Prawda.

0: A ta ewangelizacja, kiedy miałaś na nią czas, to było?
1: Nasza wspólnota jest wspólnotą ewangelizacyjną, czyli mamy właśnie różne takie okazje, więcej niż inni. Możemy iść z księdzem na rekolekcje, możemy posługiwać, prowadzą takie właśnie kolekcje dla innych, takie kursy, właściwie nie kolekcje, kursy jak Filip czy inne. Mamy okazję czasami się zdarza, ktoś mnie po prostu poprosi, czy na jakieś są ewangelizacje uliczne, czy gdzieś indziej powiedzieć jakieś świadectwo. Zresztą w ogóle na co dzień. Często mi się zdarza, że takie zwykłe rozmowy, nie z gruszki, nie z pietruszki, przychodzą na temat Pana Boga. I no ja po prostu w tym momencie tak mam tak się rozpalam, tak mam ochotę mówić o Panu Bogu, w sensie tym, że co On dla mnie zrobił, jakby też. To samo się dzieje. Często są takie każdego prawie tygodnia, nawet jak teraz, kiedy nie mam czasu w pracy, jak się uczymy gdzieś tam. Czasem krótko coś powiedzieć. Pan Bóg sam daje okazję.
0: Życie sakramentalne. Co jest dla ciebie najważniejsze w tym? W takiej codzienności, zwykłości.
1: Znaczy ja staram się być codziennie na mszy świętej. No niestety teraz ze względu na tą aplikację kilku miesięcy mam z tym problem. Z tym, żeby mieć czas na tą codzienną mszę świętą. Bo czuję, że jest mi to potrzebne. Czuję też, że adoracja dużo mi daje. I też na nią mi brakuje czasu. I żałuję bardzo. I staram się o to też walczyć. Bo gdybym tak sobie podarowała, to w ogóle bym nic się nie modliła. Nigdy nie chodziła na mszę świętą. Wiem, że na pewno obowiązki stanu czasami po prostu muszą mnie ograniczyć. To jest dla mnie ważne. Myślę, że taka msza święta codzienna od lat już praktykowana dużo jest. A także dużo według mnie to, że kiedyś jeszcze zanim tak naprawdę poznałam do końca Pana Boga, chodziłam na tą mszę w niedzielę co tydzień i przyjmowałam Pana Jezusa co tydzień. I to też myślę, że skutkowało w moim życiu i chroniło mi przed pewnymi rzeczami. To jest ważne. I właśnie adoracja też jest super modlitwą. Przychodzi człowiek, siada i no nie wychodzi się nigdy, nie wychodzę nigdy, żebym Pan Jezus nie dał mi więcej spokoju albo jakieś pocieszenia, dobrych myśli. No zawsze, no tak jest. Spowiedź też jest ważna. Mam swojego stałego spowiednika. Bardzo się z tego cieszę od ze 2 lat. Też mi to dużo daje. Taki spokój kolejny, że przychodzę, jest ktoś, kto jeszcze z zewnątrz spojrzy na to.

0: to wszystko pogodzie, chcę się sobie poradzić. Takie jakieś ciemne noce czy kryzysy wiary trafiają się, ale w tej chwili tak naprawdę ta codzienność tego braku czasu jest najtrudniejsza dla mnie. Jak to wszystko zrobić, żeby nie zgubić tutaj Pan Józefa, nie odejść od Niego stopniowo, niezauważalnie. Żeby nie stało się tak w moim życiu, że ja będę mówić Jezus, Jezus i tak naprawdę będę robić coś innego, bo też czasami się na tym łapię, że marny ze mnie chrześcijanie w niektórych dziedzinach, jak w jakiejś konkretnej sytuacji. To też jest trudne.
1: A jaka cecha, jaka rzecz w tobie najbardziej oddziela cię od Pana Boga? Z czym się mierzysz najbardziej w tobie?
0: Myślę, że jest parę takich rzeczy. Jest coś takiego jak trudność wytrwałości w postanowieniach, w moich konkretnych jakichś, że postanawiam sobie dobrze, rachunek sumienia codziennie 15 minut, siadam, no i mija ileś tam dni i znów. Za jakiś czas znów próbuję i ileś razy już podchodziłam do tej praktyki i za każdym razem mi się nie wychodziło. Brak takiej właśnie umiejętności w systematyczności. Tym bardziej dla mnie niesamowite jest to, że ciągle mam zapał do ewangelizacji po kilku latach. To jest dla mnie dowód, potwierdzenie, że Pan Bóg działa w tej mierze. A inne rzeczy... Czasami mogę mieć takie zapędy właśnie takiego prawniczego podejścia, że takie są zasady, odtąd dotąd, nie dalej. Tutaj tak mam zrobić, usiłuję znaleźć te zasady. Nie do końca się to da zrobić, bo Jezus jest osobą, to jest relacja i to nie da się tego tak zamknąć.
1: A najtrudniejszy moment już z Panem Bogiem, który przeszłeś?
0: Było takich parę ciemnych nocy, albo ciemnych tygodni, albo miesięcy, kiedy po prostu moja wiara stawała się decyzją. Tak naprawdę, bo nie odczuwałam tego. Ostatni taki kryzys to był wcale nie tak dawno, niewiele ponad rok temu, kiedy właśnie stanęłam w sytuacji, kiedy po prostu nie odczuwałam tego, że Bóg jest miłością, nie widziałam tego, miałam wątpliwości i po prostu czułam się jakby po prostu jakby mi brakło podłogi pod nogami. Tak się czułam i w tej sytuacji no nie wiedziałam, co zrobić, po prostu życie traci sens w tym momencie, życie traciło dla mnie sens i co zrobiłam, to, że nie przestawałam się mimo wszystko modlić, chodzić na mszę świętą i mimo natłoku tych różnych sytuacji, bo wtedy nałożyło się dużo różnych takich niepowodzeń życiowych, jakby to powiedzieć, zaczynając od fizycznych, a kończąc na finansowych, we wszystkich. I no i po prostu w pewnym momencie powiedziałam, Panie Boże, ja nie czuję, ale ja mówię, że Ty jesteś moim Panem i ja Tobie oddaję życie moje i uznaję, teraz wiedząc o tym, to jest jeden z owoców którejś tam rekolekcji, że wiara nie jest uczuciem. Ja mówię, że Jezus, Ty jesteś moim Panem, Jezu. Jezus jest moim Panem. No i stopniowo te emocje zaczęły się wyciszać. I stopniowo wróciły do stanu równowagi. Czy jakby Pan Jezus sam sobie radzi z moimi wieloma takimi sytuacjami, kiedy właśnie miałam jakieś ciemności, jakieś trudności i kiedy mówiłam, Jezus jest Panem, to stopniowo to się samo, same się te emocje jakoś ustawiały.

0: A jak długo jeszcze będziesz czekać na to, że w twojej sytuacji życiowej jakieś fakty nastąpią, których oczekujesz?
1: Ale to znaczy, ja tak już tak bardzo nie do końca czekam z każdym dniem. W tej chwili jakoś tak spokojnie, jeśli chodzi o moje powołanie, jest. W tej mierze jakoś tak przez to może, że mam dużo bardzo zajęć, nie mam czasu na to myśleć nad tym. Teraz czekam. Jestem teraz na aplikacji. Ja odliczam, kiedy skończę tą aplikację i zacznę mniej więcej czasu. To jest to, na co czekam. A tak naprawdę to pewnie masz na myśli tą ostatnią bramę. To, co się może wydarzyć w każdej chwili, to jest przejście na drugą stronę, do nieba. I tak naprawdę to jest też coś, na co trochę czekam. To znaczy, chciałabym już być tam, ale wiem, że Pan Jezus wie lepiej, gdzie mam być. No.

0: Nie ma takiego oznaczonego terminu dziennego, na który mogłabym czekać. No, poza tym skończeniem aplikacji, który jakiś tam termin ma wyznaczony, ale też nie jest zdarzeniem pewnym.
1: Ale co, nie wzbudza to twojego oporu, że myślałaś o rodzinie, a tutaj nie wiadomo. Czas płynie.
0: Właśnie ostatnio nie. Ostatnio jakoś tak nie czuję tego oporu. Jeżeli nawet nie będę mieć tej rodziny, to trudno. No, Pan Jezus wie lepiej i na pewno nie będzie mi tak źle, jeśli on będzie, to będzie jego decyzja. Poza tym nie wiadomo, to nigdy nie wiadomo, może się coś zmienić w tej kwestii w każdym tygodniu, prawda? Może zacząć dziać się coś inaczej. Więc nie mam takiego w tej chwili oporu. Nie czuję się w tym momencie jakoś przez Pana Boga pokrzywdzona, absolutnie.
1: Ale kontekst tego miasta na taką twoją sytuację rzuca światło na takie, że w oczach wielu osób to może być coś, co jakoś cię stawia niżej.
0: Ale co?
1: No, jesteś chrześcijanką, jesteś samotna. Obok tutaj toczy się życie, jutro piątek.
0: No, ale życie się toczy, ale ono się toczy także w moim życiu. To nie jest tak, że ja stoję i nic nie robię.
1: Odtwarzam teraz sposób myślenia, prawda? Ludzie funkcjonują tak, jakby po prostu 10 przykazań nie istniało. I to jest uważane za normę.
0: Nie, ja się czuję szczęśliwa w moim życiu. Ja nie chciałabym go zamienić na inne, bardziej rozrywkowe.
1: Pytam się o presję. Czy w twoim otoczeniu, w twoim środowisku taka postawa jak twoja jest jakimś wyjątkiem, czymś dziwnym?
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o moje środowisko, dużą część mojego środowiska stanowi moja wspólnota, moja rodzina. No wiadomo, że moi rodzice chcieliby, żebym wyszła za mąż. Jakąś tam presję wywierają każdy rodzice na każdą córkę i syna. Ale nie na to, żebym nie była chrześcijaninem. No, czasami no, mówią, że a, już tam nie od się tyle, czy coś tam, ale no to jest presja do wytrzymania, że tak powiem. Tym bardziej, że nie mieszkam z nimi.

0: No wśród moich przyjaciół to jest inaczej, to wręcz odwrotnie, oni są tak samo jak ja. To jest ten sam gatunek, że tak powiem. Oni wszyscy tak myślą, podobnie.
1: Czyli środowisko, innymi słowy.
0: A w pracy nie czuję się jakoś, też nie czuję się w żaden sposób przyciskana w tą stronę.
1: Nie, no tam wręcz przeciwnie, tam jest raczej moda na singlowanie, bo to daje dużo czasu na pracę.
0: Znaczy nie, ja nie myślałam w tej chwili tylko raczej o wierze, że jeśli chodzi o wierę, też nie czuję się przyciskana. Jeśli chodzi o to raczej to może w jakiś sposób tak, jest tak, że jakoś tak, nie czuję się przyciskana specjalnie w tej chwili. To raczej, jeśli ta presja była, to była ona raczej wewnętrzna, bym powiedziała. W swoim czasie mocno, bardziej wewnętrzna, a zewnątrz to tylko tak.
1: Nie, ale też czasy się zmieniają, też jest inaczej niż parę lat temu. Też ta presja już nie jest taka oczywista, prawda? Też nie udaje takiej oczywistej, bo ona nigdy oczywista nie była.
0: Znaczy ja jeszcze jestem w takim wieku, że jeszcze nie można powiedzieć, że to tak zostanie. Ja bym powiedziała, że to jeszcze wszystko jest możliwe, że to jest...
1: Największe marzenie?
0: Nie wiem. Możliwe. Mam takie marzenie, które we mną chodzi od kilku lat. Nie wiem tylko, czy Pan Bóg ma takie samo marzenie. To jest marzenie, żeby właśnie zająć się ewangelizacją zawodową. To znaczy być w takiej wspólnocie jakiejś życia, w której nie będąc osobą konsekrowaną, mogłabym to właśnie na co dzień robić. To jest tak naprawdę moje głęboko ukryte marzenie. Takie życie. Życie właśnie na co dzień z Panem Bogiem w tym niesamowitym wydarzeniu, jakim jest kuszenie Go i współdziałanie z Nim. Jest super pomysł. A inne marzenia są mniej głębokie.

0: w tej swojej historii, jakiego Boga odkrywasz?
1: Miłość. Boga przyjaciela. Boga, który właśnie mnie kocha, który ze mną współpracuje, który ze mną rozmawia, który na mnie patrzy z miłością, a jednocześnie jest mądry, stanowczy. Ma dobry pomysł na moje życie i lepszy niż mój. I to On jest Panem, to On jest Bogiem i to Jemu mam ja służyć. A jednocześnie właśnie bardzo łagodnego, miłosiernego Zbawiciela, który za mnie już zapłacił wszystkie moje grzechy i słabości, wziął na siebie. Boga nie da się do końca opisać. To jest po prostu relacja. On jest do końca nieopisywalny, jest dla mnie tajemnicą też. Ciągle Go poznaję. Ciągle mnie w czymś zaskakuje.
0: A za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Właśnie za to, że mnie przemienia, że okazuje mi swoją miłość. Za to, że właśnie jest moim przyjacielem, tym, który mnie kocha bezwarunkowo. Tak, myślę, że chyba za Jego miłość. I za to wszystko, co mi daje na co dzień, moich przyjaciół, moją rodzinę, pracę, wszystko. Właściwie on się o mnie troszczy. To jest objaw Jego miłości, Jego troska.
0: Jesteś szczęśliwa?
1: Tak, chociaż oczywiście nie ma szczęścia idealnego. Ale na pewno jestem wiele, wiele szczęśliwsza niż zanim Go poznałam. To mogę powiedzieć.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Może pomódlmy się, żeby właśnie miała czas dla Pana Boga, żeby moja relacja z Nim się rozwijała. Za nas tutaj obecnych, za Ciebie także, za całą moją rodzinę, przyjaciół, osoby, z którymi pracuję, wspaniałe, i za wszystkich, których spotykam, żeby właśnie też poznawali Jezusa.
0: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, Twoje jest każde miejsce i każdy czas. Panie, oddajemy Ci teraz ten czas. Tak, Panie, prosimy Cię, żebyś Ty był Panem.
1: Twoimi jesteśmy, na Ciebie należymy.
2: Prosimy nas po Twoich ścieżkach, po Twoich drogach. Daj nam swoje światło, Twój ogień, abyśmy nie głosili siebie, ale tylko Ciebie. Abyśmy byli Twoimi świadkami.
0: Prosimy Cię, Panie.
2: Twoimi przyjaciółmi. Abyśmy podobali się Tobie, abyśmy służyli Tobie. Abyśmy dowoli się zapalić Tobie.
1: Ja bym prawdziwie był to czas, Twój czas, Panie.
2: Tak.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami
1: racz nie gardzić w potrzebach naszych,
0: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wymawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Łukasz Bańkowcy. Witam serdecznie.
1: Witamy.
0: Czy to, że Bóg jest w życiu każdego z Was, to było oczywiste od zawsze?
2: Oczywiste od zawsze, oczywiście. Tylko my nie zawsze zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Nie zawsze o tym wiedzieliśmy. I szukając Boga, szukaliśmy Go w różnych rzeczach, w różnych sprawach, w różny sposób.
0: Czy rodziny, z których wyszliście, to były rodziny takie, przekazujące wiarę?
2: Tak. I ta wiara była przekazywana w tradycyjny sposób. Ale gdzieś po drodze myślę, że przynajmniej ja jeszcze w młodym czasie, będąc młodym chłopakiem, przychodziłem nawet tutaj niedaleko na spotkania rodzin. Ale Bóg był dla mnie po prostu Bogiem takim, po prostu Bóg, jakiś tam Bóg. Nie miałem z Nim relacji osobowej, relacji osobistej. I dopiero różne wydarzenia, jakieś trudne w szkole, w domu, zdrowotne sprawiły, że zacząłem szukać Boga, tęsknić za Nim. I to doprowadziło do mojego spotkania z żywym, zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem.
1: Myślę, że początki mieliśmy podobne z Łukaszem, to znaczy też wychowywana byłam w rodzinie katolickiej. Moi rodzice są cały czas wierzącymi i praktykującymi katolikami. W pewnym momencie zachęcili mnie do tego, żebym weszła do wspólnoty.
0: Jaki?
1: Do wspólnoty Ruchu Światło Życie. Tam między innymi też żeśmy się poznali z Łukaszem. I od tamtej pory, czyli od 13 lat praktycznie już w tej chwili, jest to takie świadome pójście za Bogiem i takie rzeczywiście radosne trwanie w Jego rzeczywistości, w Jego miłości.
0: Zobaczyliście się jako młodzi ludzie bardzo, po raz pierwszy?
1: No tak. Nadal jesteśmy młodzi.
0: Ale bardzo powiedziałem młodzi. Mhm.
2: Tak, bardzo młodzi.
0: I co? Zwróciliście na siebie uwagę?
2: O, i to była bardzo dziwna historia. Ponieważ ja już byłem odpowiedzialny we wspólnocie, animatorem, Magda dopiero wchodziła do wspólnoty, poznawała życie we wspólnocie. I ja już miałem duże pragnienia, duże ambicje rozwoju duchowego, rozwoju też wspólnoty. I na jednym jakimś takim etapie swojego życia duchowego, młodego jeszcze, co prawda, miałem pragnienie, szukałem osoby, która chciałaby ze mną codziennie się modlić, codziennie trwać, być takim towarzyszem duchowym, żebyśmy mogli razem iść za Jezusem, razem być dla siebie wsparciem. I tak się modliłem i pytałem się Pana Boga, kto. Byłem u jednej osoby, u drugiej, do trzeciej osoby, do której przyszedłem, to była Magda. I tak się zaczęło. Zaczęło się od modlitwy, od spotkań przed Bogiem, przeradzając się w przyjaźni, w miłości i w małżeństwo. Także tak to się zaczęło. Nasza przygoda zaczęła się z Jezusem i tak trwa.
0: Tak to było?
1: Tak to było, tylko że jeszcze może dodam, że Łukasz nigdy nie był moim animatorem, więc nie było to związane z tym, że byliśmy w jednej grupie. Był akurat animatorem mojego brata, tak się złożyło. Przy czym początki były trudne, bo bardzo mnie mylił z moją siostrą, z którą notabene wcale nie jestem podobna, więc tak różnie. Ale tak to rzeczywiście Pan Bóg prowadził i widzę, że była to Jego wielka wola, Jego wielkie pragnienie, żebyśmy byli razem.

0: No i kiedy te pomyłki już przestały? Kiedy przestał się Łukasz mylić?
1: Kiedy się przestał mylić? Jakieś 10 lat temu. Od 10 lat jesteśmy razem. Przeszło 5 lat jesteśmy małżeństwem.
0: Jak to było? Jak się zmienia relacja?
1: Jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że najpierw zaczęło się rzeczywiście od takiego pragnienia modlitwy, przy czym z mojej strony na pewno też to było jakieś zauroczenie Łukaszem. Przeszło to później w fazę zakochania, w co Łukasz bardzo powoli wchodził, wcale nie chciał się chyba zakochać. Myślał wtedy bardziej o seminarium, o posłudze Bogu, czy o wyjeździe na misję.
0: Jaka była różnica wieku między wami wtedy?
1: Cały czas jest 4 lata.
0: Ale wtedy to zupełnie co innego znaczyło.
1: Tak, tak, dokładnie. Łukasz już zaczął studiować, ja jeszcze byłam w liceum, więc no była to dosyć duża różnica mentalności też. Czyli z mojej strony to po prostu było takie pierwsze zauroczenie. Łukasz jest taką moją pierwszą miłością. I trwa to do dzisiaj, chociaż powiem, że były czasami trudy po drodze. Przy czym Pan Bóg, ciekawa rzecz, bo zmieniał te relacje między nami w momencie, kiedy chcieliśmy się rozstawać, kiedy zaczynało dochodzić do dużych spięć, kiedy mieliśmy siebie dość, kiedy w zasadzie już podejmowaliśmy decyzję, że chcemy się rozstać. Zaczynaliśmy wtedy ze sobą bardzo poważnie rozmawiać i nagle dochodziliśmy, że jednak jesteśmy tymi ludźmi, z którymi chcemy budować dalej swoje życie.
0: Jak to było? Jakaś licealistka? A to tutaj seminarium, poważne sprawy?
2: Nie, to jedno z drugim nie kolidowało na początku. Znaczy te myśli były, to było wszystko w trakcie jakiegoś tam rozeznawania i rozmyślenia. Myślę, że większość osób wchodzących gdzieś do wspólnoty ma jakieś tam myśli, pragnienia, że może, znaczy może część ma takie pragnienia i myśli i próbuje w ten sposób realizować swoje powołanie, inni z kolei obsesyjnie myślą, że skoro już są bliżej Boga i Kościoła, to będą musieli być księdzem albo zakonnicą i wprowadza ich to w drugą skrajność, że z kolei uciekają od Pana Boga. No to było wszystko na etapie jakiegoś tam rozeznawania i pytania się Pana Boga o Jego wolą. Nie byłem nigdzie jakoś tak do końca zdeklarowany i zdecydowany, że tak, że tutaj widzą, no, rozeznając wolę Bożą na różnych etapach, no tak w końcu rozeznałem, że moją drogą jest małżeństwo. Mhm.
0: Ale interesuje mnie ta konkretna sytuacja, ten czas właśnie taki. Najpierw nie odróżnianie od siostry.
2: Nie, to było jedno spotkanie, czy w zasadzie, no tak, jedno spotkanie, kiedy przyszedłem do brata Magdy Andrzeja i zobaczyłem siostrę Magdy. Wydawało mi się, że jeszcze wtedy ich nie znałem w ogóle, bo znam tylko Andrzeja, który jest starszy od Magdy. I po prostu wydawało mi się, że to ta sama, że ma jedną siostrę i że to ta sama dziewczyna, i tylko że miała krótsze włosy, i zadałem pytanie Andrzejowi potem, dlaczego Magda ścięła włosy, tak? Okazało się, że ma dwie siostry. No. Ale to było dużo wcześniej, zanim żeśmy się jeszcze tak naprawdę poznali i ze sobą jakoś związali.

0: moim cieniem.
1: I kiedy się, w jaki sposób się okazało, że Pan Bóg tego chce?
2: Myślę, że ostatecznie to się okazało w dniu ślubu. Kiedy obydwoje powiedzieliśmy tak, bo tak naprawdę to chyba ja przynajmniej do końca nie byłem pewien, czy na przykład Magda nie ucieknie mi i nie powie, a jednak nie. Jednak nie chcę. I aczkolwiek no, ta pewność już była. To jest pewność i niepewność. Ciągle się z tym zmagamy w życiu wiary, w życiu chrześcijańskim. Tak jak jest ze zbawieniem, że jesteśmy zbawieni, jeszcze nie. Tak samo jest i z naszą, i było i z naszą pewnością tego, że jesteśmy dla siebie przeznaczeni. No jakoś stopniowo do tego dochodziliśmy. Myślę, że nie wskażą dnia i godziny, w której tą pewność uzyskaliśmy, ale to było ciągłe takie kroczenie ze sobą i za Panem Bogiem i z Panem Bogiem i pytanie się Go o Jego wolą, też poprzez różne wydarzenia, sytuacje, poprzez wspólne bycie, wspólne posługiwanie, wspólne spędzanie czasu. Pytaliśmy, szukaliśmy.
1: Kiedy zauroczenie zamieniło się w taką wiedzę, że to jest ten jedyny.
3: 7 lipca 2001, czyli w dniu naszego ślubu tak naprawdę, bo wtedy podjęłam decyzję, że Łukasz ma być moim mężem i że chcę być jego żoną przede wszystkim. I wtedy to rzeczywiście poczułam głębię wielkiej miłości, którą Pan Bóg nam daje. Bo tak naprawdę rzeczywiście do końca bałam się bardzo. I zastanawiałam się, czy to jest ten człowiek, z którym chcę iść. Mimo wszystko, że mimo tych 5 lat wcześniej bycia razem, znałam Łukasza na tyle, na ile znałam. I wiedziałam, że do różnych rzeczy jest zdolny. Ale od tamtej pory nie mam wątpliwości, że to była dobra decyzja, że tak jest, że rzeczywiście to jest miłość prawdziwa, nie jest to zauroczenie i zakochanie.
2: Tak, to właśnie poprzez sakrament małżeństwa doświadczyliśmy bardzo mocno i namacalnie, że to Pan Bóg, że to wiążemy się z Panem Bogiem i że to On ślubuje tą miłość, wierność, uczciwość, bo my sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie sobie ofiarować miłości, wierności, jesteśmy w stanie sobie ofiarować cierpienie, krzyki, gniew i tak dalej, a to Pan Bóg ślubuje niejako za nas właśnie tą miłość i to On walczy o naszą miłość i daje nam siły do tego, by walczyć o miłość. On jest naszą ochroną, naszym opiekunem, tym, który po prostu nas strzeże i daje nam zapał też do tego, aby być ze sobą razem, aby w trudnych momentach się nie poddawać, aby Jemu ufać, aby też z Nim przed Nim Jemu przedstawiać wszystkie swoje troski, problemy i z Nim wszystko rozwiązywać.

0: Poza tym był taki jeden dzień, kiedy jeszcze przed ślubem, pamiętam, Łukasz się troszeczkę na mnie zdenerwował, bo ja się nie mogłam zdecydować na termin ślubu. To chyba było w okolicach lutego i wtedy rozmawialiśmy przez telefon akurat nie osobiście. Łukasz w pewnym momencie powiedział, że albo w jedną stronę, albo w drugą i w takim razie on rezygnuje. Ja to odebrałam na zasadzie takiej no, bardzo mocnej odmowy, że po prostu on nie chce być, że już ze mną, nie? I myślę, że to też takie było mocne uderzenie się i zastanowienie się nad tym, co ja chcę dalej w życiu robić. Kim ja chcę być i z kim chcę iść dalej przez życie. To były makabryczne godziny dla mnie, bo poczułam się tak, jakbym była rzucona przez Łukasza. On tego zupełnie w ten sposób nie odebrał, bo żeśmy później wiele razy na ten temat rozmawiali. Ale pamiętam, że akurat byłam wtedy w czasie sesji i dodatkowe doświadczenie jeszcze tego, że nagle straciłam największego przyjaciela. No i jakby nie było mężczyzną mojego życia, no to przerastało moje możliwości. I myślę, że to chyba dokładnie o ten moment to mi chodziło, prawda? O to takie zdecydowanie się, że jednak chcę żyć z Łukaszem, że chcę być jego żoną, że chcę tworzyć razem z nim jedno. Bo poczułam się tak, jakby po prostu ktoś wyrwał ze mnie kawałek serca, jakby kawałek każdej komórki został wyrwany ze mnie.
1: Mówiłeś o kłopotach zdrowotnych, które były istotne w twoim rozwoju duchowym?
2: Cały czas gdzieś to zdrowie się przewija. Tak sobie też teraz myśląc o tym, jak Pan Bóg ma działać, jak obmyślałem strategię dla Pana Boga, jak On miałby mnie uzdrawiać, jakby miał działać w moim życiu, to myślałem przede wszystkim o tym, że będzie mnie uzdrawiał ze wszystkich dolegliwości fizycznych. Natomiast początki w zasadzie mojego nawrócenia i spotkania z Jezusem wiązały się z tym, że miałem zwichniętą rzepkę, wyskoczyła mi rzepka i nie mogłem jechać w góry ze znajomymi. To były wakacje, więc pojechałem na rekolekcje pierwszego stopnia oazowe. I tam po prostu Jezus przyszedł do mnie w takich dosyć niezwykłych okolicznościach, bo kiedy oddałem Mu swoje życie podczas modlitwy, kiedy pozwoliłem Mu działać, to jakoś nic wielkiego się nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie, byłem coraz bardziej smutny, zgorzkniały, zrozgotany, kiedy wszyscy w kaplicy rekolekcyjnej, no powiedzmy, wariowali z radości. I tak ten stan tej ich radości trwał przez parę dni, mój był coraz gorszy, czułem się naprawdę beznadziejnie, nikomu niepotrzebny, jak jakaś szmata. I podczas jednej z modlitw wieczornych stwierdziłem, że no, teraz, Panie Boże, ja Tobie nawyrzucam, powiem Ci, co o Tobie myślą, także pójdzie Ci w pięty. Po prostu no, dowiesz się, jaki Ty naprawdę jesteś, bo oni wszyscy to Ci kadzą, a ja tylko wiem, jaki Ty jesteś.

0: I żeby to tak bardziej dobitnie podkreślić, postanowiłem, że uklęknę przed Bogiem i żeby mu właśnie tak to wykrzyczeć, wywrzeszczeć to wszystko. I kiedy uklęknąłem, usłyszałem tylko takie słowo: Łukaszu, ja jestem twoim przyjacielem. Łukasz, ja jestem twoim przyjacielem. I wiedziałem, że to jest Jezus, że to Jezus do mnie powiedział te słowa, skierował te słowa i nic więcej mi nie było potrzebne. I od tamtego momentu, to już 16-17 lat będzie w tym roku, więc niedługo będę pełnoletni, cały czas idę za Jezusem i cały czas On jest ze mną, On jest moim przyjacielem i tego doświadczam codziennie, tej przyjaźni, tego Jego prowadzenia. I we wszystkich aspektach zdrowotnych mojego życia, chorobowych, różne się dolegliwości plątały i plączą cały czas. Ostatni czas mam jakichś takich właśnie różnych, drobnych, zdawałoby się, dolegliwości, które mnie jakoś ograniczają, a to ropienie dziąsła, czy uczulenie, które wyskakuje, czy wybity palec. No dużo takich drobiazgów, które mnie jakoś bardzo męczą zdrowotnie i też fizycznie, i psychicznie, i duchowo osłabiają. Pan Bóg jakoś tak sprawia, że niektóre te dolegliwości pozostają, są jakimś takim ościeniem, abym pamiętał o Nim. Inne zabiera i uzdrawia natychmiast, ale generalnie to, co powiedziałem na początku, nie, że katalog tych moich pragnień, które mam do Pana Boga, żeby uzdrowił mój wzrok, czy moje ręce, moją skórę, jakoś zostaje głuchy na to, w cudzysłowie oczywiście, a dokonuje wielu innych, o wiele ważniejszych i lepszych tak naprawdę dla mnie uzdrowień w sferze duchowej, w sferze także materialnej, w sferze naszej małżeńskiej.
1: Czy ten dzień udzielenia sobie sakramentu w historii duchowej był ważny?
2: Myślę, że tak. Dla mnie był bardzo ważny, ponieważ zdecydowałam, że się nie będę denerwować. Zawierzyłam Panu Bogu wszystkie sytuacje związane z naszym samym ślubem. Ja bardzo nie lubię publicznie występować i bardzo mnie krępowała sytuacja, myślę nawet sama o tym, że będę chciała stać na środku kościoła i wszyscy się będą patrzeć na nas, no bo jak to jest inaczej na ślubie, a później na weselu będzie trzeba biegać między gośćmi. I oddałam to Panu Bogu i powiedziałam: Boże, ja chcę zacząć nowe życie i chcę zacząć to nowe życie razem z Tobą. I Pan Bóg mnie zaskoczył, bo pierwszym prezentem, którym dostałam właśnie 7 lipca, to była wielka radość z samego wydarzenia, z tych wszystkich ludzi, bo było bardzo dużo ludzi u nas na ślubie, bardzo dużo przyjaciół, że oni są razem z nami, że cieszą się naszą radością. I to był taki przełom w moim życiu, że rzeczywiście każdą sytuację jestem w stanie przejść z Bogiem. Że nie ma rzeczy takiej, której bym nie mogła zrobić razem z Nim. To było bardzo mocne takie doświadczenie dla mnie.

0: przez trudy małżeństwo się tworzy tak naprawdę? Czy są jakieś ważne etapy od wtedy do dziś?
1: Myślę, że takim największym naszym trudem było to, że jak zaczynaliśmy nasze życie małżeńskie, nie byliśmy we wspólnocie. Bardzo potrzebowaliśmy bycia we wspólnocie. Widzieliśmy, że zaczynamy gasnąć duchowo, że mimo tego, że podtrzymujemy siebie nawzajem, że łatwiej jest we dwójkę niż w pojedynkę, to bardzo potrzebujemy wsparcia innych ludzi, którzy będą nas nieśli do Jezusa i którym będziemy też mogli służyć. Teraz od 2,5 roku mamy swoje miejsce w kościele. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Czujemy, że jest to właściwe miejsce. Podjęliśmy decyzję, że będziemy trwać w tym miejscu co najmniej 10 lat, więc jeszcze 7,5 roku. Myślę, że za 7,5 roku się nic nie zmieni, poza tym, że będziemy chcieli trwać tam nadal kolejne 10 lat. Bo był taki moment, że szukaliśmy w różnych wspólnotach w kościele, nie mogliśmy się nigdzie odnaleźć. I teraz właśnie, te 2,5 roku temu, odnaleźliśmy się we wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. To jeden taki podstawowy trud chyba nasz małżeński.
2: Pierwszy. Tak, drugim może takim trudem, ile można to nazwać trudem, ale takim zmaganiem się było to nasze pragnienie potomstwa. Przez długi czas staraliśmy się mieć dziecko. I wreszcie, dopiero niedawno, tak? W listopadzie Pan Bóg nas wysłuchał. Może Magda powie, jak to było?
1: Praktycznie modliliśmy się nieustannie o to, żeby Pan Bóg wsparł nasze zmagania i nasze trudy i naszą walkę w tym celu. W naszej wspólnocie jest taki zwyczaj, że co miesiąc mamy mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie. I na takiej mszy świętej w listopadzie, w pierwszy weekend listopada, było słowo poznania o tym, że Pan Bóg uzdrawia kobietę, która bardzo chce mieć dziecko i że będzie poczęcie. No ja oczywiście, powiem szczerze, że już nie do końca wierzyłam w to, że mogę to być ja. Obejrzałam sobie wszystkie kobiety obecne wokół. Wyeliminowałam te, które już nie mogą, te, które ewentualnie by nie chciały. No i tak liczyłam na to. No dobra, Panie Boże, no ja się uchwycę tej nadziei i będę się trzymać. No i Pan Bóg był zaskakująco wierny swojej obietnicy, bo już w listopadzie się udało i od listopada oczekujemy naszego maleństwa. Rośnie sobie spokojnie. W tej chwili jest już 13 tydzień. I na razie wszystko jest w porządku i no mówię, no Pan Bóg nas, no mnie w sposób szczególny chyba zaskakuje. Tym bardziej, że to słowo było skierowane do kobiety, nie do małżeństwa. Każdy trochę się tutaj poczuł odrzucony, że jak to, przecież on też bardzo chce.
2: Pan Bóg chyba zobaczył, ja po prostu już wtedy nie miałem wiary, bo słyszałem wiele słów różnych poznania, wiele proroctw i tam się czepiałem, łapałem i nic z tego nie wychodziło, więc to też puściło mimo uszu, stwierdziłem, że to na pewno nie my.

0: Jaki jest charyzmat tej wspólnoty?
1: Ewangelizacja. Po pierwsze, po drugie ewangelizacja, no i po trzecie też ewangelizacja, czyli głosić Chrystusa zmartwychwstałego wszystkim ludziom w każdym miejscu Polski i Europy.
0: Jakie działania za tym idą?
1: Konkretnie poprzez ewangelizacyjne kursy, różne formy ewangelizacyjne, zewnętrzne, także poprzez wakacyjne wychodzenie, podejmowanie ewangelizacji w ramach kursów w parafiach za zgodą i zachętą też proboszczów w Polsce, wychodzenie od domu do domu. Poprzez kursy i formy rekolekcyjne organizowane w parafiach czy to w miastach. Choć podstawowym narzędziem jest kurs Filip, kurs Nowe Życie z Bogiem i kurs Alfa. Także rekolekcje parafialne, wielkopostne albo adwentowe, które prowadzi nasza wspólnota.
2: No i myślę, że przede wszystkim ewangelizacja życiem, to znaczy w takim naszym codziennym środowisku, że akcje akcjami, wielkie akcje są bardzo ważne. Trzeba móc mieć możliwość zaprosić ludzi na różnego rodzaju wydarzenia, ale przede wszystkim osobiste świadectwo, takie osoba-osoba.
1: No i formowanie ewangelizatorów, którzy będą gotowi nieść dalej Jezusa innym. A z tych ewangelizatorów formowanie, formatorów ewangelizatorów, tak jak to robił święty Paweł, nie biegał po całym świecie, tylko formował następnych i czerpiemy z niego wzór, przykład, żeby formować kolejnych formatorów ewangelizatorów.
0: Macie pierwszą poważną kłótnię ze sobą? Małżeńską?
1: Pytanie jest, co to jest poważne? Jak dla nas to już było sporo takich poważnych. Oczywiście być może w skali innych małżeństw to były niepoważne dla nas, to były bardzo poważne.
2: Były na tyle poważne, że miałam ochotę wystawić Łukasza za drzwi, ale problem był taki, że mieszkanie należy do niego. Więc w ostatniej chwili musiałam się hamować i walizki musiały zostać w domu.
0: Jak Pan Bóg w takich sytuacjach się znajduje?
1: Pan Bóg radzi sobie rewelacyjnie, od samego początku z nami.
2: Tylko my trochę gorzej.
1: Ja jestem taki, że nie potrafię się gniewać. Mam taki dar, że gniewam się krótko.
0: Naprawdę?
1: Gniew mi przechodzi tak. I nie, nad moim gniewem nie zachodzi słońce. Czy to jeśli chodzi o żonę, czy o kogokolwiek innego. Nie gniewam się naprawdę długo i jestem skory do pojednania. I to wielka łaska Pana Boga rzeczywiście, że mogą i że chcą się jednać dosyć szybko. Także nawet wtedy, kiedy nie mam racji, to idą do Magdy i się jednamy. No Madzi to trochę czasami dłużej zajmuje opanowanie emocji i gniewu, ale nie ma dnia, żeby nad naszym gniewem zaszło słońce, także zawsze szybko sobie z tym radzimy.

0: w jaki sposób w takiej codzienności realizujecie jakąś drogę, no bo wspólnota ma jakieś pomysły nie tylko na formację ludzi, którzy pójdą w świat, ale też na formację wszystkich osób, które są w wspólnocie. Co jest ważne w tych propozycjach, jakie ma Kościół i wspólnota dla was w codzienności? Co praktykujecie?
1: No, najważniejsze to jest to, że mamy relację z Jezusem Chrystusem, żywą, utrzymywaną poprzez modlitwę osobistą, poprzez czytanie Słowa Bożego i poprzez sakramenty święte. I to praktykujemy i tego się trzymamy. To nam daje siłę do tego, by iść za Jezusem, aby być z Nim. Także wspólna modlitwa nasza razem we dwoje, kiedy stajemy na modlitwie, chociażby przez chwilę krótko, czy jadąc samochodem, czy pociągiem, czy będąc na spacerze, kiedy możemy modlić się. To są takie fundamenty naszego rozwoju duchowego, tych wszystkich, tego, co nam daje wspólnota i Kościół. A drugim takim wymiarem byłaby wspólna służba, to, że możemy służyć w Kościele razem, jako małżeństwo, że to, co robimy, to robimy razem, nie robimy tego oddzielnie, to jest dla nas wielkim błogosławieństwem. Pewnie to się zmieni, jak będzie dziecko, jak będą dzieci, że nie będziemy już mogli wszędzie jeździć razem, ale wierzą, że będziemy mogli być wtedy razem, w przygotowaniach razem sobie towarzyszyć. Kiedy jedno będzie w domu, drugie będzie na pewno z nim w modlitwie i będzie wspierać w tych wszystkich działaniach.
2: Myślę, że to jest najważniejsze właśnie, że mamy codzienną modlitwę osobistą. W naszej wspólnocie jest taki zwyczaj, że musi być tej modlitwy co najmniej 30 minut z czytaniem słowa i że ma być ona codzienna i ma być moja, osobista.

0: Które sakramenty są dla każdego z Was ważne?
1: Dla mnie powiem, że wszystkie. No. Tak naprawdę nie ma ważniejszego lub mniej ważnego. Każdy sakrament, patrząc od początku, jest ważny i zaczyna Chrzest Święty, którego nie pamiętam zupełnie i pewnie mało kto pamięta. Dzisiaj widzę, jak jest ważne to, że zostałem wszczepiony, że zostałem włączony w Kościół, że nie jestem, że nie wziąłem się znikąd, ale że jestem od początku w Kościele. Że to sam Bóg mnie zaprosił, włączył w ten Kościół, że mogą być w Kościele, w ciele Chrystusa i że jestem jedno z Chrystusem, jestem jedno z braćmi i siostrami. Sakrament bierzmowania, kiedy już będąc we wspólnocie, byłem bardziej świadomy tego sakramentu, tego, że Duch Święty rzeczywiście przychodzi i działa z mocą, i działa niesamowite rzeczy, których się nie spodziewamy, z których sobie nie zdajemy sprawy. Będąc młodym człowiekiem tam w 7. czy 8. klasie, przyjmując sakrament bierzmowania, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak Duch Święty potrafi działać, jak działa rzeczywiście w Kościele, jak działa w naszym życiu. I dzisiaj widzą wielkie owoce i skutki właśnie sakramentu bierzmowania, tego, że Duch Święty jest obecny we mnie, w naszym małżeństwie, tak jak i w całym Kościele. Także sakrament Eucharystii, sakrament pojednania mają wielką moc na drodze naszej za Bogiem, poprzez umowę.

0: Umocnienie poprzez to, że po prostu karmimy się żywym Jezusem Chrystusem. Spotykamy się w sakramencie pojednania z Chrystusem, który przebacza, który uzdrawia, że nie jest to tylko wyznanie grzechów, wyznanie słabości, ale to jest rzeczywiście spotkanie z Bogiem, który nas kocha, który nas miłuje, który mówi tak, widzą, że zgrzeszyłeś, widzą, że jesteś słaby, ale ja Ciebie kocham. Ja Ciebie kocham pomimo Twoich grzechów, pomimo Twoich słabości. Nie akceptuję Twoich grzechów, ale kocham Ciebie i jestem z Tobą i pomagam Ci wyjść z tego. I ja wiem, że Pan Bóg daje mi swoją łaskę, tą łaską po łasce, jak mówił święty Paweł, i to Jego łaska pracuje we mnie, dzięki Jego łasce mogę iść za Nim, mogą tworzyć Kościół, mogą być z moimi braćmi i siostrami w Kościele dzięki łasce Boga.
1: To Ciebie.
2: Mnie to najbliższe są chyba te najczęstsze sakramenty w tej chwili, czyli Eucharystia i sakrament pojednania. Tak jak Łukasz mówi, po sakramencie pojednania zawsze, ale to zawsze czuję się umocniona i podniesiona przez Boga do godności dziecka Bożego. Natomiast Eucharystia, szczególnie ostatnio, kiedy jestem w czasie błogosławionym, przyjmowanie Pana Jezusa do serca, daje mi bardzo dużo siły. I nawet w momencie, kiedy czuję się źle i kiedy pójdę na Eucharystię i przyjmę Jezusa do serca, to czuję, jak to ma dobry wpływ na mnie i na dziecko. Od razu dużo lepiej się czuję i Pan Bóg dodaje mi sił i czuję, tak jakby mi dawał zdrowie po prostu.

0: moment największego takiego przytulenia przez Pana Boga.
1: No chyba dla mnie najbardziej namacalny jest ten moment, o którym już mówiłam wcześniej. Wtedy, kiedy Pan Bóg przypomniał mi o godności mojej jako Jego dziecka, że jestem Jego wybraną. Czułam się wtedy niesamowicie utulona w Jego ojcowskich ramionach.
0: Zatem emocje też szły?
1: Na pewno, tak. Tak, tego się nie da oddzielić. Ale do tej pory, jeżeli jest mi ciężko, przypominam sobie tą sytuację i wiem, że to nie były tylko emocje. Ja wtedy byłam rzeczywiście na takim rozdrożu psychicznym troszeczkę. Było mi bardzo ciężko. Myślę, że jakby ten stan potrwał dłużej, to pewnie musiałabym się zacząć leczyć. Ale było to też takie świadome chyba z mojej strony przyjęcie nagle tego, że poczułam, że jestem dzieckiem Bożym. To jest trudne do wytłumaczenia bardzo. Ale poczułam się rzeczywiście przytulona do serca. Tak jak rodzic przytula dziecko.
2: Dla mnie był to najważniejsze i najmocniejsze takie przytulenie, to doświadczenie Bożej obecności, Bożej miłości. To był moment mojego spotkania z Bogiem. Pierwszego, to o którym mówiłem, kiedy Jezus przyszedł do mnie osobiście. I to jest moment, do którego wracam zawsze w chwilach słabości, w chwilach trudnych, kiedy nic nie czuję, kiedy jest mi źle, kiedy mam jakieś trudne chwile. Ale też każda, albo prawie każda modlitwa, każde spotkanie z Bogiem na modlitwie jest takim czasem bycia w Jego ramionach. Czasem, kiedy mogą rzeczywiście przytulić się do Jego piersi, do Jego serca i słuchać tego, co On do mnie mówi. Po prostu jest czasem, kiedy jest mi dobrze z Bogiem. Także na Eucharystii, kiedy mogą być z Bogiem, to jest czas przytulenia się do Niego, czas bycia w Jego ramionach, czas, kiedy pozwalam po prostu się Jemu nieść.
0: Czy uczestniczyliście w tych różnych działaniach ewangelizacyjnych wspólnoty już?
2: Tak, uczestniczymy już od jakiegoś czasu, nie będąc tylko w tej wspólnocie, ale już w poprzedniej, która też była ewangelizacyjna, i od dłuższego czasu uczestniczymy w...
0: Chodziliście od domu, od drzwi do drzwi już?
2: Tak.
0: No i co to za doświadczenie?
2: Błogosławiony trud. Na początku jest strach i lęk, przynajmniej ze mną tak było. Jak to będzie? Czy nas nie wyrzucą, nie odrzucą? Czy nas nie pogonią? I rzeczywiście tak było, ale kiedy się już zaczęło iść, kiedy zrobił się ten pierwszy krok, kiedy podjął się decyzję, tak, idą, jest to naprawdę czas błogosławiony, kiedy oczywiście większość ludzi mówi dziękuję, do widzenia, nie wiem, nie chcą, nie mam ochoty, ale też są osoby, które otwierają drzwi i chcą słuchać o Jezusie, bo są spragnione dobrej nowiny o Bogu i pragną usłyszeć świadectwo każdego z nas o tym, jak Bóg zmienił moje życie i o tym, że dla Niego też jest nadzieja, że Jego życie nie musi

0: jest sakrament, jest nadzieja, przy nadziei kobieta. Jak to będzie wyglądać za 20 lat?
1: Jak mam być szczera, to już przestałam planować.
0: Dlaczego?
1: Dlaczego? Najpierw planowałam, kiedy będzie ślub, że ślub będzie, jak skończę studia. Pobraliśmy się na ostatnim roku. Później planowałam, że pójdę do pracy i będę przez 3 lata pracować, po 3 latach będzie dziecko. Nic z tego nie wyszło. I Pan Bóg przekonał mnie do tego, że nie mam się co martwić o przyszłość, że nie mam się co nad tym zastanawiać, że wszystko będzie we właściwym czasie. Takie też dostaliśmy słowo w pierwszym roku naszego małżeństwa, że wszystko ma swój czas. Kiedy byliśmy już rozgoryczeni, rozżaleni, że Pan Bóg nie daje nam dzieci już po roku. Nie wiem, co byśmy myśleli wtedy, że jeszcze 5 lat, tak, 4 lata przed nami bez rodzicielstwa. Pokazał nam, że wszystko ma swój czas i rzeczywiście teraz to widzę, na dzień dzisiejszy, że ma swój czas. Że dobrym czasem był dzień naszego ślubu, że to była dobra decyzja, że to macierzyństwo i ojcostwo, które nam teraz daje od kilku tygodni, to też jest ten czas, że wcześniej nie byłoby to to samo. Że najpierw porządkuję pewnego rodzaju relacje. Ja widzę, jak porządkuje moje serce i później przygotowuje mnie na jakieś konkretne zadanie, na jakieś konkretne wydarzenie.
2: Dlatego właśnie przestaliśmy planować, kombinować jakoś perspektywicznie daleko. Po prostu no, Pan Bóg jest pełen niespodzianek, Jego plan jest pełen niesamowitych właśnie niespodzianek. Dlatego najlepiej Jemu zaufać, Jemu powierzyć swoją drogę, swoje plany, zamiary i może nie stać też tak, jak i czekać, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, teraz się mną zajmie, ale rzeczywiście Pan Bóg daje światło na konkretną drogę, na dziś, na jutro, na najbliższe tygodnie i pokazuje tego, co będzie za 20 lat, dlatego też nie planujemy, czy będziemy mieszkać w Warszawie, czy może w górach gdzieś, czy zupełnie w innym kraju. Jesteśmy otwarci na wszystko, co nam Pan Bóg daje.
1: Może czasami nawet za beztroscy, bo jak się zbliża termin wakacji, to na 2 dni przed wakacjami, przed urlopem zaczynamy planować, gdzie wyjeżdżamy.

0: w tej historii swojej, jakiego Pana Boga poznaliście? Kim On jest?
1: Po pierwsze, dla mnie jest przyjacielem. Przyjacielem, który nie opuszcza, który nie zostawia, który nie zawodzi. Któremu zawsze można się zwierzyć ze wszystkiego i który zawsze wysłuchuje. Czasami wysłuchuje, zazwyczaj wysłuchuje w swoim czasie. Dla niego jeden dzień jak tysiąc lat jak jeden dzień. Także tak jak było z naszym pragnieniem potomstwa, ten jeden dzień trwał 5 lat. Ale jest przyjacielem, przyjacielem wiernym. To, czego doświadczam, to tego, że Pan Bóg też jest pasterzem. Jest pasterzem, który prowadzi po swoich drogach, po swoich ścieżkach, tak jak on chce, a nie tak jak ja chcę, nie tak jak ja kombinuję, tak jak ja myślę, ale wiedzie mnie po swoich drogach. I wtedy, kiedy zbłądzę, kiedy się zranię, kiedy się skrzywdzę, on mnie opatrzy, on mnie uzdrowi, on mnie dotknie, weźmie na ramiona, kiedy jest mi ciężko, kiedy trzeba mnie przenieść. Jest po prostu dobrym pasterzem.
2: Dla mnie też właśnie dobry pasterz, który jest takim dobrym ojcem, który doskonale wie, czego jego dziecko, jego owca, jego owieczka potrzebuje, który zna drgnienie każdego mojego serca, każde drgnienie mojego serca, każdą moją myśl, każdą moją potrzebę, który potrafi upomnieć, potrafi być Bogiem takim czasami surowym, ale który potrafi też od razu przytulić i ukoić ból, że w momencie, kiedy przejrzę na oczy, potrafi mnie zawsze postawić z powrotem na nogi i przywołać do porządku.

0: Się pomodlimy. A błogosławione czasy dla naszej trójki jest szczęśliwe rozwiązanie.
1: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Magda i Łukasz Bańkowscy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, przychodzimy tutaj, Panie, pełni tego świata. Daj nam, Panie, abyśmy teraz mogli spocząć do Twoich stóp, Panie, byśmy mogli napełnić się tym, co jest Twoją istotą, Twoją miłością, Panie, Twoją łaską, Panie. Boże Ojcze, Elohim Adonai, Ty jesteś tym, który jest wszystkim we wszystkich, Panie. Chcemy Ciebie chwalić, Panie, Twój majestat. Panie, ponad niebiosa, bądź uwielbiony. Boże Ojcze, imię chwała i cześć, uwielbienie Jezu Chrysta. Bądź uwielbiony, Panie, Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Przyzywamy Jezu Twojej krwi, Panie, aby żaden zły duch nie miał do nas dostępu. Panie, otaczaj nas płaszczem swojej opieki. Bracie, przyjacielu, Ty, który dajesz wszystko, co może dać człowiek, za każdą kroplę Twojej krwi bądź uwielbiony, Panie. Dzięki Ci, że mnie wybawiłeś z mojej nędzy, z mojego grzechu, Panie. Wreszcie, że mnie wyciągnęli z gnoju, Panie. I będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Panie Boże. Duchu Święty, Ty, który jesteś radością w naszych sercach, Panie. Ty, który jesteś pokojem, Ty, który dajesz to, co naszym duszom potrzebne, przyjdź, Panie, teraz namaszczaj nasze serca, byśmy potrafili Ciebie chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Halszka. Witaj.
1: Witam serdecznie. Jeszcze coś mam powiedzieć? Na powitanie tylko tyle. Na razie.
0: Rozmawialiśmy i mówiłaś o stracie.
1: A tak. Tak. 2,5 roku temu moje dotychczasowe życie, które wydawało mi się, że było bardzo szczęśliwe, zawaliło się, ponieważ odszedł ode mnie mąż. I to był taki niesamowity przełom.
0: Ja 20 razy.
1: 26 lat. I po 26 latach, tak po prostu, z dnia na dzień, z godziny na godzinę.
0: Mieliście dzieci, macie dzieci?
1: Mamy 3 dorosłych dzieci. No i tak jak mówię, wydawało mi się, że nasze małżeństwo było bardzo szczęśliwe, że mój mąż był szczęśliwy, że cała nasza rodzina jest no właśnie wyjątkowa, że się kochamy, że się potrafimy porozumieć ze sobą, że potrafimy rozmawiać. No i nagle okazało się, że pojawiła się obca kobieta, która do tego stopnia zawróciła w głowie mojemu mężowi, że 26 lat życia wspólnego, 3 dzieci, domek, przestało właściwie cokolwiek znaczyć. Dla mnie to było tak niesamowite przeżycie. Ja miałam takie wrażenie, że po prostu grunt pod nogami mi się usunął i że właściwie to jest koniec mojego życia, że właściwie nic już nie ma sensu, że ja już nawet teraz tak nie umiem tego wszystkiego opowiedzieć, dlatego że ja przeszłam bardzo, bardzo, bardzo długą drogę od tamtego czasu i ta rozpacz, w której byłam, jest mi już tak troszeczkę na dzień dzisiejszy obca.
0: A na dzień przed odejściem, czy byliście ludźmi wierzącymi?
1: Tak, tak.
0: W zasadzie ślub sakramentalny?
1: Ślub sakramentalny, co tydzień msza święta. Nawet gdy wyjeżdżaliśmy gdzieś za granicę do takich krajów, w których no, trudno o kościół, jak na przykład Tunezja, to mój mąż potrafił znaleźć kościół francuskojęzyczny, no ale obydwoje ten język znaliśmy, więc nie było problemu. No i tak to było, z tym, że no właśnie.
0: Czy kiedy wpadłaś w rozpacz, zaprosiłaś Boga do tej sytuacji, czy to była rozpacz samotnej kobiety zostawionej no właściwie w absurdalny sposób, no bo jeśli ktoś miałby się czegoś takiego spodziewać, no to może byłabyś jedną z...
1: Chyba byłabym ostatnia, prawda? Która by się tego spodziewała. Zupełnie się tego nie spodziewałam. To było dla mnie grom z jasnego nieba. Natomiast rzeczywiście moje myśli skierowały się wówczas do Pana Boga, ale z takim wyrzutem sumienia tak naprawdę, dlatego że...
0: Z wyrzutem do Niego, tak?
1: Nie, z wyrzutem sumienia do siebie tak naprawdę, że jak trwoga, to do Boga. Że tak super. Naprawdę, że tak naprawdę, no to... Że to tak nawet mi było głupio, że właśnie w tej sytuacji to tak chcę no, zwracać się o pomoc. Tak, ale przypomniałam sobie słowa mojej siostry, bo ona zawsze była bliżej Pana Boga ode mnie. Miała tą relację taką bardziej osobową. Zresztą studiowała swego czasu na Akademii Teologii Katolickiej.
0: Nie straciła wiary?
1: Nie.
0: Tam się traci wiarę.
1: Nie.
0: Tak mówią studenci.
1: Nie, no to było już x lat temu. No i pamiętam, kiedyś taką rozmowę miałyśmy ze sobą, że właśnie ludzie bardzo często w jakimś takim trudnym momencie życia zwracają się do Pana Boga. Ja byłam tak sceptycznie do tego nastawiona. Natomiast ona mówi, dobrze, że przynajmniej wtedy. I właśnie przypomniawszy sobie tę rozmowę, pomyślałam sobie, że no właśnie może właśnie dobrze, że no trudno, dobrze, że chociaż wtedy, ale no do kogo, jak nie do Boga w takiej chwili.
0: Patrząc na swoją siostrę wcześniej, czy widziałaś różnicę jej relacji z Bogiem i swoje, w stosunku do swojej relacji?
1: Tak.
0: I co? Nie niepokoiło cię to?
1: Gdzieś tam troszeczkę tak, ale jakoś tak nie umiałam być bliżej. Nie umiałam, nie potrafiłam być bliżej, może dlatego, że w sumie mi się dobrze w życiu powodziło. Że w zasadzie, no tak mi Pan Bóg, mogę powiedzieć, błogosławił, że chciałam troje dzieci, miałam troje dzieci. Chciałam dobrego męża, miałam dobrego męża. O czymkolwiek bym nie pomyślała tak naprawdę, że czegoś bym chciała, to właściwie zaraz miałam. I tak chciałam przyjaciół, miałam przyjaciół. W zasadzie dopiero po przyjeździe do Warszawy jakoś tak mniej mi się układało dobrze. Natomiast, no właśnie, bo nie potrafiłam pozyskać sobie przyjaciół, nie potrafiłam nawiązać bliższych relacji z ludźmi tutaj. Jakoś tak każdy był mocno zajęty swoimi sprawami i tego mi brakowało. Natomiast, no właśnie, w tej sytuacji, kiedy zostałam, wydawałoby się, sama, no to właśnie zwrócenie się do Pana Boga, no... Mnóstwo modlitwy, mogę tak powiedzieć, takiej nieudolnej, bo ja w zasadzie właśnie z modlitwą to całe życie miałam problem. Jakby czułam obecność Pana Boga, gdzieś tam się modliłam trochę, ale tego wszystkiego było, ja sama czułam, że tego jest za mało, że jakoś tak nie potrafię tej bliższej relacji nawiązać, że wiedziałam, że Pan Bóg jest, że wiedziałam, że się mną opiekuje, że po prostu wiedziałam, że jest. Natomiast nie miałam nigdy takiej właśnie bliższej relacji z Panem Bogiem i udało mi się, znaczy nie mnie się udało, tylko mnie Pan Bóg w zasadzie odnalazł w tej właśnie bardzo, bardzo trudnej sytuacji dla mnie.
0: Jak zareagowały dzieci?
1: Na odejście męża? No, że ojciec zwariował. Ale to już tyle czasu trwa, więc...
0: Były poza domem? Są w domu jak?
1: Nie, no od razu się wyprowadził, bo...
0: Nie, chodzi o dzieci. Czy dzieci były?
1: Nie, dzieci nie było. Była córka jedna tylko wtedy w domu. Natomiast starsza córka już się usamodzielniła w tym czasie. Wyszła za mąż. A syn studiował i studiuje nadal jeszcze tam, skąd pochodzimy. Była jedna córka, była wtedy też siostrzenica u nas w domu. No ja zupełnie straciłam poczucie rzeczywistości. W ogóle pamiętam na tamten moment jakiś sens życia.
0: Dzieci są wierzące.
1: No właśnie. Syn poszukuje chyba. To też był taki mój problem, bo... Zawsze zależało mi na tym, żeby dzieci były wierzące, żeby żyły w wierze katolickiej, żeby były chrześcijanami, żeby no, uczestniczyły właśnie we mszy świętej niedzielnej, bo to mi się takie wydawało najważniejsze. Nawet jak dzieci były małe, to modliliśmy się razem. Natomiast w pewnym momencie mój syn trochę odszedł od kościoła.